0: Bona. Ona, ja pytałem w ogóle, skąd to się wzięło i dostałem taką odpowiedź, to jest chyba geolodzy są z tą zgodni, chociaż mi się to wydaje dziwne, że tak naprawdę tych monolitów na Ziemi jest bardzo wiele, tylko ponieważ Australia jest bardzo stara geologicznie, to i to wiatr wypłukał, czy nie wiem, co się nazywa, ale nastąpiła erozja Ziemi i on wypłukał cały miękki piach, który był dookoła i odsłonił przez miliony lat taki, czy nawet miliardy chyba lat, taki monolit. To jest rzeczywiście kolosalna skała, ona ma w obwodzie, niech teraz ściemniać, chyba parę kilometrów, czy ponad 10 kilometrów. To jest święta skała aborygenów. Nie wolno, kiedyś wolno było na nią wchodzić, już nie wolno. Helikopterami nad nią nie wolno latać, wolno ją obchodzić dookoła, robić jej zdjęcia, ale też nie ze wszystkich stron, bo aborygeni się nie zdają na to, żeby robić ze wszystkich stron zdjęcia tej skale. Co jest ciekawe, to to, że obok tej skały, jest tam kilka takich ośrodków turystycznych i stoi tak zwana Sorry Book, czyli książka przeproszeń, która składa się z wpisów ludzi, którzy wzięli sobie jakiś kawałek kamyczka z tej skały, bo jest bardzo wyraźnie poproszone, żeby absolutnie nie zabierać części tej skały do domu, żadnych kamyczków, które leżą obok. Jeżeli nawet leży gdzieś jakiś większy, mniejszy kamyk, nie bierzcie tego ze sobą. Jest tak zwana Sorry Book, która składa się z wpisów ludzi, którzy mówią, że wzięli ten jakiś kawałek kamyczka do domu i zaczęły się im problemy różne. Zaczęły się choroby, zwolnienia z pracy, bankructwa, wypadki, śmierci i tak dalej. I odsyłają ten kawałek, żeby z przeprosinami, żeby go położyć z powrotem obok tej skały, żeby to się skończyło, co się zaczęło, gdy ukradli jakąś część tego i wzięli są do domu.
1: Sprytna socjotechnika, muszę powiedzieć.
0: No, sprytna. Ja też się nad tym zastanawiałem, ile tym jest socjotechniki, ale no takie coś w każdym razie jest.
2: A więc to chciałbym o jedną rzecz zapytać i tutaj będę miał bardzo fajne backstory, ponieważ moja znajoma, która właśnie mieszka w Perth, wynajmowała dom i się okazuje, że wynajem domu w Australii jest niesamowicie bardzo tani. To nie jest tak, że sobie wynajmujesz kawalerkę gdzieś tam w Warszawie, w Wrocławiu czy w Łodzi, tylko jest to naprawdę bardzo, bardzo tanie. I moment, w którym dowiedziałem się o tej historii, to było to, że ta osoba po prostu, nie wiem, gdzieś uciekła, gdzieś zniknęła. Minęły 3 tygodnie i tam przy użyciu odpowiednich służb wyważyli drzwi. I się okazało, że tam się zajęły te fire ants, jakieś czerwone mrówki, tak?
0: Mrówki. Aha.
2: Tak, ale tak ze strony wolnego rynku chciałbym cię zapytać, czy wynajem mieszkania w Australii jest tak naprawdę bardzo tani, jak mi się wydaje, czy tutaj coś źle zrozumiałem?
0: To są dane sprzed mniej więcej 20 lat. Wynajem mieszkania w Australii jest moim zdaniem bardzo drogi. Ja płaciłem w Perth, wcześniej mieszkałem w Sydney, a potem w Perth za 3 pokoje, jakieś 80 metrów, ale w centrum miasta, w miarę nowym budownictwie, płaciłem $2600 na miesiąc, czyli nie wiem, trzeba to przeliczyć, to jest na złotówki, ale to jest około, wychodzi tam 7000 złotych na miesiąc.
2: Tak.
0: No tak mniej więcej, no więc to nie jest specjalnie tanio. Sydney jest jeszcze droższe i Sydney w poprzednim roku pierwszy raz od ponad 10 lat zaczęły spadać ceny mieszkań, dlatego że w Australii wciąż jest kolosalny napływ imigrantów, a co ważniejsze jest mnóstwo inwestycji z zagranicy, ponieważ dotychczas nie było żadnych ograniczeń, czyli bogaci ludzie głównie z Chin kontynentalnych zaczęli inwestować w mieszkania, więc ceny szły w górę prawie dwukrotnie w ciągu 10 lat, także to jest dosyć... To już nie są te czasy, kiedy mieszkania są tanie. No, nie. Teraz jestem w Canberrze, tu jest troszeczkę taniej, ale nie dużo taniej.
1: A ja mam pytanie takie, czy nie męczy cię to, że wszyscy z Polski cię pytają, jak to jest mieszkać w takim egzotycznym kraju?
0: No, nie, już przyzwyczaiłem się do tego. I najbardziej, to mnie nie męczy. Absolutnie mnie to nie męczy. Męczy mnie to, co męczyło mnie w Danii, że jak mówiłem, że mieszkałem w Danii i przyjeżdżam do Polski, teraz mieszkam w Australii, to wszyscy mi zaczęli opowiadać, jak tu jest. Nie pytali mnie, jak tam jest, tylko wiesz, bo ja słyszałem, że a tam to jest i słucham, wiesz, przez pół godziny, jak
3: mi
0: to...
3: Mi też opowiadają o Stanach, tak więc nie ma... Dokładnie. Co jestem w Polsce, to mi ludzie tłumaczą, jak żyć w Stanach. Tak.
0: To ja mam dokładnie to samo, tak.
3: Ja też padam, to jest bardzo... a szczególnie najbliżsi.
1: Ja sobie mogę tylko wyobrażać. Teraz
3: może, albo w ogóle.
4: A ja mam takie pytanie... Czy spotkałeś Kylie...
3: O nieruchomościach najpierw nam powiedz, Krawiec, bo ty masz doświadczenie w inwestycjach w nieruchomości. Tutaj kolega wspomniał, przepraszam, że tak się wciąłem, ale przed tym jak zaczniesz jeszcze powiedz nam, w co inwestować, jaki market tutaj, duże nieruchomości, jakieś takie mniejsze konda idziemy, czy jakieś townhouse'y, czy...
4: Dobrze, to po audycji się spotkamy, to wam to powiem ci, Kubo i Jacku, coś o USA i o Australii.
0: Powiedz.
4: No, a teraz chciałem zapytać się, czy spotkałeś może Kylie Minogue albo Nicka Cave'a?
0: Nie. Ale wiesz co, Nick Cave chyba nie mieszka w Australii. On tu czasami bywa. On chyba gdzieś mieszka w Londynie, mi się wydaje. A Kylie Minogue chyba mieszka w Sydney, ale nie jestem pewny. Ale nie spotkałem jeszcze nikogo znanego.
4: Jak spotkasz, to pozdrów Kylie ode mnie. Jak byłem młodszy, to bardzo mi odpowiadała. I jej
3: Kylie była młodsza. Był magazyn Popcorn, ja widziałem, on ma nad łóżkiem taką rozkładankę i tam jest Kylie Minogue.
1: Świetnie. Podobno z Jean-Claude Van Damme lubię sobie potańczyć.
4: Come on, no come on, do the locomotion with me.
0: Tak się nazywa syndrom, nie, czy efekt Kylie Minogue w Australii. Nie wiem, czy wiecie, na czym to polega.
4: O, co to?
1: Tak. Oczywiście, że wiem, zaraz ci powiem.
0: A to jest w ogóle śmieszna sprawa. Otóż brało się to z tego, że Kylie Minogue była kompletnie niepopularna w Australii i nieznana. I ona zaczęła być popularna w Stanach i wtedy zaczęła, nagle okazało się, że ojej, patrzcie, jakaś Australijka jest fajna w Stanach, to może my też ją zaczniemy lubić. Czyli to jest coś w stylu, żeby ktoś zaczął być popularny w Australii, musi najpierw zacząć popularny gdzieś indziej. Bo Kylie Minogue zaczęła być o wiele bardziej popularna w Stanach niż kiedykolwiek była w Australii i to popularność jej w Australii była opóźniona wobec Stanów ładnych parę lat.
3: Nawet Stany cię kochają, masz szansę.
2: Ale słuchajcie, uświadomiłem sobie w tym momencie bardzo ważną rzecz, że teraz jesteśmy na całym globie. Australia, Polska, Stany Zjednoczone.
3: Szok, nie? No,
1: grubo.
4: Środa Śląska.
1: Pomyślisz Środa Śląska.
2: Nie, naprawdę. W całej mojej historii współpracy z innymi krajami nigdy nie miałem aż takiego zaangażowania. Wow, naprawdę wow.
3: Ale jaki zasięg pomysł teraz? Jaki influence, jaka możliwość. Tam, nie wiem, znowu któryś słuchaczy, pewnie Zenon powie, to ja. Mówiłem, że tam 6 konekcji, ja mówię, że tam 3 czy 4, Zenon mi powiedział. Jest do każdego, każdy z nas mógłby dotrzeć do każdego, nie? Nawet do tej Kylie Minogue. Krawiec. Mokre sny. Kylie Minogue.
4: Są wśród też nas tacy, którzy często podróżują po świecie, jak na przykład Błażej.
3: No właśnie. Ja lecę do LA. Znowu. Też podróżuję. No i też świat.
4: A ja lecę do Dino. Zaraz idę, albo do Biedronki.
0: A Krawiec, a swoją drogą, to ja bym bardzo chciał posłuchać takiej audycji właśnie, jak się mieszka w Środzie Śląskiej, gdy się mieszkało we Wrocławiu tyle lat.
3: Błagam, daj spokój. No.
0: A ja bym bardzo chciał, bo chociaż to Krawiec, jak on chodzi tylko Biedronka dom, to jemu obojętnie, czy to Suwałki, czy Lej, czy Środa Śląska.
1: A to już było, musisz sobie odkopać. Tam się jarał Krawiec, że ma żarcie fajne, że wszystko jest, że dziewczyny ładne.
4: Hola, jeszcze na pocztę chodzę, ej.
0: Aha, no tak. No tak na przykład Etama albo Krawca tak teleportować do LA, tak chodzą, excuse me, where is Biedronka, excuse me, where is Biedronka here.
3: Tak czekam, aż mi Ethan wyśle Biedronkę, reklamówkę z Biedronki. Nie wiem, czy widzieliście na internecie, jest cała taka seria zdjęć, ludzie się fotografują właśnie z reklamówką z Biedronki, czy... Chyba z Biedronki, nie z Lidla, z Biedronki.
2: Z Biedronki, ale przecież do... Miałeś swoje zdjęcie z reklamówką z Biedronki, z żabki.
3: Piękne. A mam żabki, tak, masz rację, mam jedno żabki. Jasne, z wami byłem, no. Tak, mam, ale to jest w mojej prywatnym archiwum.
4: To jest takie. To wy nie macie tam nawet biedaki w tym USA żabki.
3: Trzeba, bomba.
0: Nie ma żabki, panie, w Ameryka ani w Australii nie ma żabka.
3: Ale Lidl mamy.
2: Macie Lidla?
3: Jasne, mamy.
2: O!
4: No. A jak się nazywa ten amerykański sklep dla biedaków, taki odpowiednik Biedronki?
2: Walmart,
4: no właśnie. To Kuba tam najczęściej chodzi, a z nas się śmieje, że to on do Biedronki, a sam tam u siebie cały czas do tego Walmarta popyla.
3: Zamknij się, chamie. Żadnego łącza. Ja do kostki chodzę, klasa lepsza. Sandały, białe skarpety do kolan, obowiązkowo, Kuba, zrobione, kochany, takie sobie walne. I sandały będą musiały być Kubota do tego.
1: Są klapki, o, sandały.
2: Tak, Kuba, jak nie znajdziesz tych klapków Kubota, jak przyjdziesz do Polski, daj znać, to kupię ci klapki Kubota, tylko wyślij mi swój numer buta.
3: Ja 9,5, kochany, ja ci adres gdzieś tam na priwa, jakbyś mi mógł jakieś kubociki sprawić, to ja się odwdzięczę, zamienię na jakieś przyzwoite adidasy, przyślij mi swój numer buta.
2: Nie, spoko, wiesz co, bo sobie iPada niedługo chcę kupić.
3: Dawaj znak iPada, świetny bilet.
1: Ta kontrola celna, która to otworzy i zobaczy te kuboty, to się za głowę chwyci i będzie sprawdzała, czy aby tam na pewno nie ma czegoś w środku.
3: Dokładnie, dokładnie, a tam pełno LSD, takie wiesz.
1: No, tak. Nasączone, one na pewno czyszczą nasączone. Fentany.
2: Ty masz US 9,5, czyli na... Ty masz taką stopę jak ja, 43.
3: Dokładnie. A żona się pyta, Kuba, dlaczego ty żujesz te kuboty ciągle? Nie wiem, pachną polską i etamem.
1: Pachną polską i etamem, to nie, no, dobra. O Jezus Maria.
3: Oh, panowie, to jest... Ale Australia, ale... pomyślmy jak daleko, Waszyngton, słuchaj, a jest niesamowite, Środa Śląska.
4: Cio.
5: Wro 1 kupujcie klapki Kubota 3 złote.
4: Wro 1 kupujcie klapki Kubota 3 złote. Donate wpadł. I znowu po raz trzeci wro. Ja protestuję, to jest zbyt obciążające dla jednego słuchacza, żeby donaty wysyłał cały czas. Wy musicie wszyscy wysyłać.
0: Ja mam takie postanowienie noworoczne, że będę sponsorował Nocne Radio. Ciekawe, ile mi z tego wyjdzie.
4: Trzymam kciuki.
0: No właśnie. Słuchajcie, ja zadzwoniłem, żeby pogadać o kosmosie, pogadałem o Australii.
1: Najgorzej, że o kosmosie nie pogadałeś, że musisz...
2: Nie, dawaj kosmos, moje to ciało jest gotowe.
3: Twoja teoria, kochany, nie słyszeliśmy jeszcze, co jest na końcu świata, oprócz tego piwochata. Jaka jest twoja teoria?
0: Nie ma nic, to jest... Mi też to ciężko jest skleić, albo to, że czas się kurczy albo rozszerza, ale na końcu wszechświata nie ma nic, nawet nie ma przestrzeni i... On się nie rozszerza właśnie.
3: To nie ma sensu, stary. To
4: czyli
3: jest,
4: taki Kononowicz trochę, czyli Kononowicz.
3: Jakby nie było
4: taki,
3: nic, to by się w co rozszerzał? W nic? Ale by cię blokowało,
0: Kuba, nie ma przestrzeni. Nie, ale tam nie ma i nie ma nic, ale to też, no, tam nie ma nawet przestrzeni. Ta przestrzeń nagle się pojawia.
3: Jak się poszerza, to musi się w coś poszerzać. No stary, teraz zaprzeczasz logice zupełnie.
0: To jest logika, to jest Kubusiu najsłodszy, to jest logika twoja, która się bierze z tego, że żyjesz na Ziemi i nie umiesz sobie wyobrazić przestrzeni więcej niż trzywymiarowej. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić tego, że czas płynie w drugą stronę, a nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić tego, że czas zwalnia, a to, że zwalnia, to mamy pewność, bo nawet gdy w satelitach GPS jest korekcja czasu z powodu...
1: Oj tak, dokładnie.
0: No więc to, że ty sobie, twoja logika to jest, wiesz... tego nie ogarnia, to jeszcze mało to znaczy, no rybka w akwarium też nie ogarnia tego, że można...
3: Dobrze tłumaczysz, tak nie przeszkadzam, ale dobrze mówisz.
4: Kuba, twoja logika to jest taka logika ze śmietnika, jakby.
3: Dokładnie. To coś jak etap, tak?
0: Ze śmietnika, to jest logika z ziemi. To jest nasza tu logika.
3: Ale ja Miciokaku też na YouTubie oglądam, to już wszystko wiem, panowie. Ja już wiem. No,
4: nie zrozumiesz Miciokaku bez dobrego baku-baku.
3: Ja wam opowiem o raz, jak chcecie.
0: No. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że tu potrzeba chyba troszeczkę jedną rzecz powiedział źle, bo dobrze powiedział Zenon, że życie właśnie jakby zmienia kierunek entropii i to jest prawda, tylko że nie do końca, że dzięki życiu entropia nie rozchodzi się równomiernie. Zmieniamy kierunek entropii w jednym miejscu i dodajemy ją w drugą stronę, więc to, co potrzeba powiedział, że entropia zawsze musi płynąć w jedną stronę, to nie jest do końca prawda. Ona globalnie zawsze płynie w jedną stronę, ale lokalnie można odwrócić bieg entropii.
3: Nic nie zrozumiałem, ale to ja jesteśmy debilami.
1: Australia
3: tak
1: nie istnieje. No, z tą entropią to jest strasznie ciężki temat, bo to też kwestia tego, wiesz, że nawet twój mózg, jak tam temperatura z niego uchodzi, on tą w tym miejscu zwiększa entropię i tak dalej. To jest mega ciężki temat. A jeżeli cię kręcą te tematy, to sobie wejdź na YouTube'a i poszukaj sobie kanału Isaac Arthur.
4: A przed Isaac chwilą donate wpadł, zagłuszyliście go bezczelnie, bestialsko, po prostu chamstwo się szerzy. I tam był taka opinia była od mój nick, że twoja stara się rozszerza.
3: Dobre, to było takie fajne, dobre, że aż. Myślałem, że ja się rozszerzam.
2: Też.
3: Dziękuję.
1: Tamy. Także tak jest. Isaac Arthur, jak chcecie kosmiczne rozkminy. Tam jest dużo różnych rzeczy. I ten, i w ogóle. I czemu kosmici do nas jeszcze nie przylecieli? O, taki proponuję kosmiczną rozkminę.
3: O co?
2: No, bo się wstydzą.
4: Takie peryferia kosmosu, taka wiocha tutaj.
1: To jest taka środa śląska kosmosu, tak?
4: Droga Mleczna, nikt tu nie przyjeżdża.
3: No. Nocnego radia na pewno słuchają. To już wiesz.
0: Może wizy nie mają.
3: Trzeba sprawdzić na IP-kach. Te niektóre były, wiesz, z kosmosu szły.
2: A to prawda, tak, to prawda.
1: Ej, ciekawe, jaki IP jest na stacji kosmicznej międzynarodowej.
0: Jakiś musi być.
1: No jakiś musi być, no.
4: No potrzeba, potrzeba już na pewno sprawdzałeś.
2: Ostatnio była taka głośna afera, że ze stacji kosmicznej jakiś astronauta chciał się dodzwonić do domu i zadzwonił na 112.
3: Słyszałem. Nie na 112, ale na 911.
1: Tak operatora pewnie tam zwolnili. Mówię, ty tak, już ze stacji kosmicznej dzwoni, to jest jebnięty, nie? Zwolnić go.
3: Zadzwonił, tak. Bo to jest cały przedział zablokowany, słuchajcie. Jak ktoś się pomyli tam o jeden numer, chyba od 110 do 120 czy coś, wszystkie odbierają. Masz 5 sekund na cancel, jak to się nazywa, rozmowy. Jak tam nie trafisz w dokładny numer ci od razu łączy, a jak tego, jak nie kancelujesz, to ci połączy. Tak jest.
0: Aha. Strasznie skomplikowane, żeby się w Stanach na policję dodzwonić. To jakoś bardzo skomplikowanie to brzmi, muszę przyznać.
3: Czy i jeszcze ja mam tu ostatnie pytanie dla naszego dzwoniącego z Australii, które zadaję wszystkim. Czy kobiety są przepiękne? I czy ładniej pachną?
0: Dobre, fenomenalne. Kobiety to jest bardzo ciekawe, bo one są w sumie od mężczyzn mądrzejsze, ładniej pachną, dłużej żyją.
4: Bardziej odpowiedzialne.
0: Bardziej odpowiedzialne.
4: Ładne, taka ładna. Facet ma taką kwadratową, brzydką stopę, kobieta taką ładną, kształtną.
2: Ale radia to nie ma komu mu robić.
0: Jedyne co, to my jesteśmy od nich silniejsi. Co jakby... W pewnym sensie mnie przekonuje, że wciąż jeszcze nasz świat jest taki dosyć małpi, że tu tam głównie ten rządzi, kto jest silniejszy. No, niestety. No
4: właśnie, bo małpa jest jeszcze silniejsza. No to jest wielkie osiągnięcie, że silniejszy. A małpa, no, jak dokładnie cię dorwie, to ci rękę wyrwie.
3: Ty widziałeś małpę kiedyś, Krawiec?
4: Tak, jak rozmawiałem z tobą na żywo.
3: Ja ostatnio widziałem, jak Etama był. Przepraszam.
2: Padum.
3: Muszę porówno dawać, słuchajcie.
0: Słuchajcie, wracając do tematu, przepraszam, słuchajcie, ja się będę żegnał, bo żona moja przylatuje wieczorem i muszę trochę ogarnąć, bo będzie mi japić, więc ja się żegnam, idę coś w ogóle zjeść.
3: Jeszcze przed właśnie tym, jak się pożegnasz, słuchaj, dziękuję. Mi się wydaje, że my się znamy. Mi się wydaje, że my się... Ja zapraszam się Ty na tą posób zapraszam.
2: Jacku, wysłałem ci zaproszenie, tam sobie je zaakceptuj i dogadamy się z audycją, okay, taką jak coś u Galaxiana. W wolnej chwili, jak żonę sobie odbierzesz, tak.
1: Dobrze, demencja to jest podstawowa sprawa. Podstawowa w tym radio.
3: Zenon, to jest straszne, kochany. Słuchajcie, też się zacznie.
4: Trzymaj się, Jacku.
1: Ja już mam
3: Trzymaj demencję. Się, Jacku. Cześć. Kochamy cię.
0: Chłopia. Ja ciebie też, Kuba.
1: Pa. Ja mam taką dziurę z mózgu, że wczoraj jak napełniałem solniczkę, to otworzyłem to wieczko takie do napełniania, położyłem to, nasypałem trochę tej soli i szukałem go przez bite, kurde, 10 minut. Zapomniałem, gdzie dałem to wieczko. No.
3: No, jest po prostu... Postępuje z wiekiem, to prawda. No,
1: kurde. Ja za niedługo nie będę pamiętał, jak się nazywam.
3: Zenon, zadzwoń ci, przypomnę.
1: Kuba, ja nie mam na imię.
2: Jak ci na imię?
4: Donate.
5: Jeden, jakie jest najgorsze połączenie dwóch chorób Alzheimer i sraczka? Biegniesz, ale dokąd? 3 złote.
4: Jakie jest najgorsze połączenie dwóch chorób Alzheimer i sraczka? Biegniesz, ale nie wiesz dokąd. Odwrot.
2: 9 na 11.
3: Gratuluję, panowie.
2: A właśnie, z tymi dowcipami, 9 na 11, no bo tutaj mamy, skoro Kuba jest z nami na antenie.
3: Nie żartuję, ja słyszałem to od ciebie, słuchaj, potrzeba. I powiem ci, że jak długo żyję, nie słyszałem nikogo, kto by raz w życiu wspomniał o tym, a przecież żyję tutaj cały czas, bywam wszędzie i w różnych klimatach. Nie, nieprawda, to nie tego. Tak jak mówiłeś, że jest za wcześnie, to prawda, jest takie powiedzenie, ale z tego raczej nie żartują, wiesz, powiem ci, że... Są pewne rzeczy takie, że ludzie... I to nie chodzi o jakąś tam poprawność czy coś takiego, nawet nie wyczucie, tylko po prostu jakoś, nie wiem, no wszyscy się zgodzili, żeby sobie łacha nie drzeć z tego. Fajna rzecz, ja tak lubię. Fajnie jakby w Polsce też takie tematy były, z których na przykład...
1: Tabu, fajna sprawa, nie?
3: Fajna sprawa moim zdaniem, bo mnie nikt nie kontroluje, co ja mówię, a nie mam ochoty żartować na ten akurat temat.
1: A ja nie mam ochoty, żeby kobiety o równouprawnieniu gadały, bo tabu jest fajne.
4: No, tylko jest problem taki, że Kuba powie, że no nie żartujmy sobie z homoseksualistów, dobrze? Zenon powie, nie żartujmy sobie... No,
1: z wolności słowa.
4: Z wolności słowa, a potrzeba?
2: Nie żartujmy sobie z chińskich bajek.
3: No. Znaczy wiesz, homoseksualizm mi się wydaje, że jest okej, okay, tam wiesz, to nie chodzi co, u nas się mówi, jest takie powiedzenie, tylko jak, nie? Ale też są takie tematy, o właśnie, no 9-11 jest jednym z nich, nie? Z którego naprawdę, ja osobiście nie mam ochoty słyszeć.
1: Słuchaj, możesz myśleć, Kuba, o homoseksualizmie, co ci się żywnie podoba, ale jedno jest pewne, że seks analny jest po prostu do dupy. I tyle.
4: W sensie dosłownym.
1: No tak, no a co?
4: No. Ale śmieszny, och.
3: Ale fajny. Ty, po prostu, no tak właśnie przemilczałem chwilę.
4: Taki żart Janusza właśnie, taki.
1: Nie mam przemilczać, bo już się czujesz tutaj obrażony, że jak tu w ogóle można cokolwiek złego powiedzieć na tych biednych naszych nadludzi homoseksualnych. Takich prześladowanych wszędzie przez tych Januszy, którzy tak siedzą tylko, piją to piwo przed telewizorem i tylko myślą, jak temu biednemu homoseksualiście to życie uprzykrzyć. No.
2: Dobra, misiaszki, ja się rozłączam, tym razem bez focha i bez jakiejkolwiek agresji w którąkolwiek stronę.
4: No tak, no bo właśnie na ten homoseksualizm mnie też to uraziło, właśnie potrzeba, że Zenek tak sobie...
2: No, także idę się położyć ze swoim chłopcem, który ma na imię lewa ręka, przeszedł operację zmiany płci. Musicie to uszanować, ale moja lewa ręka w tym momencie mnie wzywa. Trzymajcie się i do usłyszenia.
3: Jutro się
2: słyszymy, moi drodzy, o 21 w spoilerze, gdzie z Zenonem będziemy opowiadali o Bandersnatchu i o paru ciekawych premierach i będzie również Ola Zenonowa.
1: A właśnie, bo ty Ola zapomniałeś, Zenonowa. Ty.
4: Floki.
2: A ja tym
3: polecam. Warto obejrzeć przed audycją. Ja może się też przyłączę na pół minuty. Fajnie, że robicie. Hej.
2: Zapraszamy o 21 polskiego czasu, a tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się i miłego i niech wasze dzieci będą miały mądrych rodziców.
1: Myślę, że ten tak ogólnie, że
4: jeszcze
1: serduszko rzucił na do widzenia. Myślę, że każdy z nas ma nawet taki najbardziej hardkorowy, wiesz tam, piewca wolności jak ja, albo bardziej hardkorowi ode mnie ludzie, którzy jak usłyszą pewne jakieś rzeczy, no to i tak wzdryga jak takiego stereotypowego katolika, jakbyś coś powiedział o Matce Boskiej albo Janie Pawle II, nie? I no, po prostu.
3: Ja nie jestem piewcą wolności w twoich oczach. Zenon, powiedz... Czy ty jesteś większego masz piewce wolności? Znaczy, większym jesteś? No, dobrze.
1: No jasne, bo ja jestem po prostu zdania, żeby tam nie wymuszać czegoś, no, żeby też szanować prawo do tego, że ludzie niektórych rzeczy nie lubią, nie? A ty już to niekoniecznie.
3: Jak to nie? No ja szanuję, że ludzie niektórzy nie lubią. O to chodzi, mi się zdaje, że nie ma jakiejś jednej koncepcji, która jest silniejsza albo większa.
1: Dokładnie.
3: Na tym polega cały... Tak. cały motyw, mi się zdaje, tego współbycia razem, różnych poglądów, różnych opinii, żeby się nie licytować, że ja mam większego, a ty masz mniejszego, a że tamten jest ograniczony, a ja mam zawężonego. I tak po prostu ludzie często sobie robią. Po prostu są, jesteśmy inni i to jest prawda, i krawiec, i ty, i ja, i potrzeba, i etam, i anonim na czacie. I to jest okej, okay, nie? Ważne, żeby po prostu, nie wiem, osądzać siebie przed tym, jak się osądzi kogoś innego, bo wtedy może już nam się nie będzie chciało tej drugiej osoby osądzać, bo sami nie jesteśmy na tyle idealni, nie?
1: To jest nieprawda, że musi być idealny, żeby zaraz kogoś osądzać. To jest też taki jakiś taki, nie wiem z czego to wynika. No, zwyczajnie nieprawda.
4: Wiesz, no zażartowałeś sobie z homoseksualizmu i tutaj zrobiło się nas mniej. I ta taka atmosfera się zrobiła nieprzyjemna.
1: Dobra, Jezus Maria.
4: Mi też się bardzo zrobiło niemiło, Zenku, wiesz, kiedy sobie tak dworowałeś z kochających inaczej. I myślę, że powinieneś jednak tutaj, wiesz, uważać na słowa w tym radio akurat.
1: Dobra, bo wyszło. No. Słuchajcie, no, dlaczego potrzeba miał takie problemy z tym małżeństwem i tak dalej, nie? No bo to było jedno z pierwszych małżeństw właśnie homoseksualnych w Polsce. On tu próbował sobie zalegalizować związek, który był za granicą ze swoim chłopakiem, no i dlatego poszedł teraz, jak mówiłem, o homoseksualistach, no, bo mi się zrobiło przykro.
3: Niestety. Zawsze jak zadzwonię, to schodzi na ten temat. Krawiec, co jest nie tak? Co chodzi?
1: O homoseksualistach zawsze schodzi?
3: Zawsze. Ludzie się tak boją mnie tego tematu, że po prostu te takie, wiesz, unconscious, takie podświadome jakby strachy, lęki z nich wychodzą.
1: Wszyscy się boją, że ich dupę wyruchać.
3: Straszne to jest, widzisz. Ja nawet takich słów nie użyłam, bo to jest takie trochę dzikie, ale cóż, no, dobrze jest się oswajać, nie? To może jakaś taka, wiesz, inna nie rzecz, inna droga, żeby oswajać ludzi.
4: Nie zamilknęliście, słuchajcie, jak ja mówię, żeby zamilknąć, donate to jest świętość dla mnie, tak?
3: Cytuj.
4: 3 złote, to... No, a to dotyczyło właśnie was, bo był donate o treści takiej, jeśli dobrze zapamiętałem, znowu od WRO. Dobrze, że Kuba wrócił i Zenek. I się cieszył. To dotyczyło was, a wy bezczelnie tutaj zagłuszacie, mimo że ja daję sygnał, że jest donate.
1: Kajamy się i przepraszamy. Nie masz tam opcji, żeby nas wyciszyć, piździec?
4: To jest właśnie ten temat tabu. Tutaj trzeba uważać właśnie, co...
3: Ja śpiewałem przed chwilą, słuchaj. Ja śpiewałem, on gadał i tak się, wiesz, robiliśmy taki overlap. On już siedział mi na tych, wiesz, lap, na kolanach, przetłumaczę. I wiesz, śpiewałem, ty dochodziłeś i ktoś dał donate'a.
1: O, i ty się później dziwisz, że jest o homosiach, tak? Jak tu ktoś na kolanie siedzi, to ktoś dochodzi.
3: Ale ja cię ośmielam, bo my na razie takie robimy, wiesz.
4: Gra wstępna.
1: A, to ty mi robisz właśnie ten grooming cały.
3: Nie, to jeszcze jest, wiesz.
4: Co na to razie jest grooming?
3: Takie podjazdy z daleka, a krawiec się przygląda. Taki zboczeniec, bo to jest, wiesz, pewnego rodzaju...
4: Ja to biorę od razu, jak mi się spodoba, to od razu, ciach.
1: To tak jak na tym moim ulubionym obrazku, jak taki chłopczyk jest tam pod kołderką i jest napisane, to mama mu mówi ten, że... Tonight?
4: Nie. To Kuba próbował ci zakneblować. Kuba ci próbował usta zakneblować.
1: Było, że tam... Żebyś się tam ptaszkiem nie bawił pod kołdrą, bo Pan Jezus patrzy, a młody na to odpowiada mamie, a ja lubię, jak patrzę.
3: Straszne to było. Żarty Zenona to są po prostu niżej pandeki. Ale cóż, no.
1: Ej, no już to mówiłem ostatnio. Najgorsze żarty, najbardziej hardkorowe to są... Słyszałem od psychologów i od pedagogów. Oni lubią się śmiać z czego? Z chorych dzieci.
3: Straszne, nie, błagam, to już nie tak...
1: Nie, ja tego nie będę, sorry, to jest już powyżej mojej nawet tej, nie?
4: Czemu?
3: Błagam, krawiec, błagam.
4: Mówi Jaś, mama do Jasia mówi, idź do piwnicy i przynieś...
3: Błagam.
1: Ograniczasz wolność.
3: Tylko się zamknij, krawiec.
4: Ale ograniczasz moją wolność słowa w tym momencie.
3: Jesteś ograniczony od urodzenia, przyjacielu.
4: Ale jak byłem mały, to się takie żarty opowiadały. Opowiadało właśnie w stylu tam, mamo, mamo, dzieci się ze mnie śmieją, bo mam dużą główkę. Oj tam, wcale nie masz dużej główki, ale weź berecik i przynieś 2 kilo ziemniaków z piwnicy.
5: Zamknąć mordy, leci donate.
3: Może donate,
5: lubię placki, a zwłaszcza ziemniaczane w sosie gulaszowym 3 złote.
4: Zamknąć mordy, leci donate. I tak kilka razy, a na końcu lubię placki z sosem gulaszowym. No, widzę, że coraz bardziej idzie to w kierunku takiego patostreama, jeśli chodzi o treść donate'ów.
3: Ci, którzy robią tego patostreama, kochany. Wszyscy mają wyższe, oprócz ciebie.
1: Nie mam pytań, jaki tekst. To jest dyskryminacja ze względu na wykształcenie.
3: No ty jakiś taki wrażliwy się zrobiłeś.
1: No bo ja muszę z duchem czasu iść, no, co ci powiem.
3: No, jakiś taki, wiesz.
1: Nowoczesny. Tak, mówię ci, ty słyszałeś o tym raporcie tego APA właśnie psychiatrycznego, coś tam, że toksyczna męskość, że rywalizacja i stoicyzm to są złe cechy.
3: Nie no, powiem wam, że problemy psychiczne, może część z nich dzisiaj reprezentujemy podczas audycji, i są naprawdę zagrożeniem dla tego świata. Ludzie tam mówią, ja wierzę w globalne ocieplenie i tak dalej, w to wszystko wierzę, naprawdę, rękami i nogami, ale choroby psychiczne nas zjedzą przed wszystkimi innymi kataklizmami. Na to co widzę, szczególnie u młodych ludzi, ta ich nadwrażliwość, to, że nie potrafią radzić sobie z krytyką czy z problemami, po prostu będzie owocowała tym, że zwiększy się liczba samobójstw. I to już widać.
1: Kuba, tu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my jesteśmy w stanie w ogóle obiektywnie na ten problem spojrzeć, no bo wydaje mi się, że właśnie z przyczyn ideologicznych i politycznych nie da się porozmawiać o kluczowym czynniku wpływającym na to, że to młode pokolenie jest takie nie halo.
3: Ale gdzie się nie da?
1: Jest wychowanie właśnie przez kobiety. No.
3: U mnie wszyscy, nie wiem, ludzie, którzy pracują ze mną, mają obowiązkowe szkolenia na temat, nie wiem, zdrowia psychicznego. Wszyscy rozmawiają o tym, już jest to tutaj w cywilizowanym świecie bardzo rozpoznawane, o tym, w jaki sposób ludzie powinni rozmawiać z ludźmi, którzy mają problemy.
1: Ale nie o to rozpoznawać chodzi, ty nie mówisz o przyczynie problemu. Co z tego, że ty masz szkolenie o czymś, jak w ogóle nie masz tam poruszonego...
3: Słowa o przyczynie.
1: Jakie są te przyczyny?
4: Przepraszam, wetnę się. Panowie, postarajcie się nie wchodzić sobie w słowo, bo... przerywacie sobie nagminnie, ja idę siku i to jest dobra okazja, żebyście na spokojnie rozmawiali i wykazali się odrobiną cierpliwości. No. Kończymy. Adwersarz. No, tak.
3: Za ile?
4: Idę siku.
3: No. Ja już się spytałem za
1: tak?
3: ile. Ty...
1: Jakubie?
3: Jesteś?
1: Jestem, słucham cię.
3: Proszę cię. Czy krawiec sika?
1: Bez wątpienia oddaje się aktowi urynacji.
3: Jak myślisz, Zenonie?
1: Ja myślę, że tutaj, wiesz, możemy rozmawiać właśnie o... czy analogię taką wysnuć, że tutaj możemy porozmawiać o czynności tego, że on ten mocz właśnie z siebie wydala, ale tak naprawdę problemem jest to, że wypił te 2 piwa, nie?
3: A ten... Użyłeś słowa analogia. Słowo analogia źle mi się kojarzy. Czy tobie także? Czuję się zagrożony.
1: O, czuję się zagrożony, właśnie. No, nie no...
3: Safe space,
1: dokładnie. Mówiąc poważnie, to wydaje mi się, że ten, że miałeś na tym szkoleniu kwestię tego, że na przykład wiele osób jest z niekompletnych rodzin? Oczywiście. I że to wpływa na to?
3: Oczywiście, samotność i jakieś takie właśnie problemy, które ludzie przerabiają, to są jedne z głównych, wiesz, przyczyn tego, że ludzie mają w przyszłości problemy. No, wiele się nie zmieniło.
1: Nie, ale stricte to. Samotna matka, brak męskiego wzorca.
3: Oczywiście. Rodzina jest głównym źródłem sukcesu lub też porażki danej osoby. To jest ten, u nas się mówi na to, taki mechanizm, który cię wspiera. I numer jeden... Jeśli nie masz tego mechanizmu, obojętnie w którym etapie swojego życia, to jest ci znacznie trudniej, nie? No i nikt tego nie kwestionuje, wręcz odwrotnie. Jest wskazany na to, żeby, wiesz, jest możliwe znalezienie jakiegoś substytutu do tego, nie wiem, przyjaciele, czy jacyś bliscy, czy nie wiem, hobby. Oczywiście też pomaga, ale no mówię, no ludzie sobie, wiesz, z głową nie radzą. Generalnie moja diagnoza tego, co ja tutaj widzę, to jest to, że kiedyś tyle się z głową nie pracowało. Teraz większość prac, które ludzie wykonują, jednak siedzi się samotnie przed jakimś tam monitorem i kasuje się te e-maile. Przynajmniej po prostu większość społeczeństwa, gdzie ja tutaj mieszkam, tak wygląda ich dzień. To jest trochę żałosne, ale to też bardzo obciąża wbrew pozorom głowę i ludzie sobie słabo radzą z tego obciążeniami. Jednak kiedyś,
1: no to jest prawda, tak.
3: Kiedyś więcej było tej bezpośredniej interakcji, która dawała ci immediate, u nas się mówi taki feedback. Jak się mówi feedback po polsku?
1: Informacja zwrotna.
3: No, informację zwrotną, która dawała ci bardzo szybki takie poczucie jakby, że ktoś cię docenia, czy wiesz, jakąś taką energię zwrotną. Teraz tego już nie ma i ludzie sobie, wiesz, głowa mi trochę kiepsko wychodzi na koniec dnia.
1: Bill Maher, słuchaj, ja ci powiem tak, oczywiście jest to problem bez wątpienia jakiś wielotorowy, wielowątkowy. Czy jaki mamy feedback? No właśnie moim zdaniem wydaje mi się, że tego feedbacku jest wręcz aż za dużo, że mamy przebodźcowanie jakieś takie, że jesteśmy nauczeni, szczególnie dzieci są nauczone tego, że jest akcja, reakcja, szybko nagroda się pojawia. I po prostu mogą mieć problemy z osiąganiem jakichś sukcesów życiowych, które wymagają większej pracy, tak? Do tego jeszcze jest kultura tego, że wszyscy wygrywają, nie?
4: Ale coś w tym jest, faktycznie, bo też zauważyłem, że właśnie jak poznaję dziewczynę, też szybko tej nagrody jakby się spodziewam. Jak zlecenie jakieś robię, to też właśnie nie skończę, a już nagrodę chcę czasami? Tak, tak, to tu właśnie to się tak...
1: No, żebyś wiedział.
3: Nie, ale powiem wam tak, Zenon ma zupełną rację, to rzadko mu się zdarza.
1: Dziękuję.
3: Ham ze mnie wyszedł.
4: No faktycznie, też mnie to zaskoczyło właśnie.
3: Że ham wyszedł, czy że ma rację?
4: Że ma rację.
3: No to dobrze, faktycznie, ja też się zgadzam. To immediate ta gratyfikacja, ja przepraszam, że tak kiepsko mówię, bo często, rzadko mówię po polsku o jakichś poważnych rzeczach. Zazwyczaj mówię o głupich rzeczach. Ktoś się wydmuchał? To ty?
4: Tak. Radio nie znosi ciszy.
3: Ja próbuję czytać i wiesz, ja czytam tak jak Etam, czyli po prostu jest żałośnie. Pozdrawiam Etama. Masz dziecko? Tyle co... Znowu, teraz słuchajcie, jak ja jestem w radiu, to albo schodzi na stosunki, wiecie jakie, albo na adopcję przez pary jednej płci dzieci. Ja nie wiem, co to jest w ludziach się odzywa. Po prostu ludzie sobie nie radzą z tym, że się zgadzają lub też nie zgadzają i takie jakieś wewnętrzne wymioty z nich czasami wypływają. No szkoda, no ale może długofalowo to spowoduje...
1: Ale że... mamy ładny temat, żeby się pokłócić, bo zerknąłem na czata, przyznam szczerze, że teraz go nie śledzę. I potrzeba tutaj rzucił taką tezę, że jakoby dwóch tatusiów było lepszych niż dom dziecka. No i obawiam się, że to jest coś, właśnie to co mówiłem, że ze względu na taki zeitgeist polityczny nie jest to coś, co będziemy mogli obiektywnie i naukowo potwierdzić lub temu zaprzeczyć. I to jest trochę zbyt poważna sprawa, żeby to na tak zwany zdrowy rozsądek albo jakieś wewnętrzne uczucia zostawić. Myślę, że warto by
3: znaczy,
1: było...
3: Myślę, że debilne jest rozstrzyganie tego typu kwestii, patrząc na nie zbiorowo. Po prostu no, trzeba być kompletnym debilem, żeby w ogóle to analizować.
4: Czemu?
3: Każda sytuacja jest indywidualna. Pokój nam statystyki.
1: Jest, no, na takiego debila jest specjalne określenie. Jest nawet kilka odmianów tego debilizmu. Jeden to się nazywa
4: odmianów.
1: Socjolog, a inny się nazywa psycholog społeczny.
4: Jest kilka tak, no, ale odmianów. Ale tak na logikę. Jest jakaś ważna rzecz, którą dobrze mieć, a źle jej nie mieć. Mówię tu o rodzicach. I czy lepiej jest w ogóle nie mieć, czy mieć gorsze niż zwykle? I
3: ja kto myślę, powiedział, że to są gorsze krawiec? Słuchaj, to jest też debilizm dla mnie. Rodzina, nie rodzina. Przestańmy mierzyć.
4: No matka i ojciec to jednak jest, wiesz, matka i ojciec to jest jakieś urozmaicenie, znaczy oni się uzupełniają, tak? Matka daje zupełnie coś innego dziecku niż ojciec. I to też zależnie, czy chłopczyk, czy dziewczynka, tak myślę. A jak masz dwie matki, czy dwóch ojców, to jest troszkę taka atrapa, nie? I jest to jednak, mi się wydaje, mniej korzystne dla wychowania dwóch ojców.
3: No gocha jest zajebista.
4: A już szczególnie w sytuacji, kiedy są pewne takie normy kulturowe, tak mocno utrwalone, no to zdecydowanie, no bo to problemy są potem, wiesz, z wytykaniem palcem i z poczuciem, że jesteś inny, bo masz dwóch tatusiów, czy dwie mamusie, no nie da się tego ukryć. Ale też się zgodzę tu z tymi, którzy są zdania, że lepiej już mieć tych rodziców, nawet jednakowej płci, niż w ogóle ich nie mieć i być razem z innymi dzieciakami w domu dziecka, bez miłości, bez, wiesz, jakiegoś wsparcia, bez fajnego wychowania, tylko tak na stołówce, wiesz, wszystko razem, no to chujówka jest, nie?
1: Możemy ten temat trochę skrócić i powiedzieć, że czy mieć rodziców tej samej płci czy innej, no to i powiedzieć, och, nie, najważniejsze jest mieć dobrych rodziców, nie? I tak ładnie tutaj ten,
3: rodzinę,
1: nie?
3: Mieć, to jest takie, wiecie, ale ludzie debatują, te bzdura jest, moim panu.
1: Jeżeli chodzi o kwestię tego, jakimi rodzicami mogą być osoby homoseksualne, to tutaj jest kolejna sprawa, która jest jakiś taki elephant in the room, o którym trochę nie wolno mówić i trochę nie wolno tego badać. Czyli kwestia tego, jakie są z grubsza te osoby z tego środowiska, no bo...
3: Ilu rodziców znasz osobiście, Zenon? Powiedz mi.
1: No, sporo.
3: Homoseksualnych.
1: Homoseksualnych, no niestety...
3: Którzy wychowują dzieci.
1: Niestety.
4: Ani jednego.
3: No właśnie, no
4: ja też. Też sobie gdybam raczej.
3: Kilka par i są.
4: A ty Kuba znasz?
3: Wszystkie, które ja znam, to są wspaniałe i ja kłamię, albo zaburzam statystyki, albo jestem elitist. To takie słowo, nie wiem jak przetłumaczyć.
1: Jakie? Co jesteś? Kto?
3: Elitarny, czy coś takiego, to takie, wiesz.
1: No, słuchaj, to nie jest ten... możliwe. Ja... Czy oni są... Jaki jest wspólny mianownik? Czy oni są wszyscy dobrze sytuowani, czy nie? Jak to wygląda? No bo wiesz, jeżeli będziesz znał tych ludzi z różnego spektrum, powiedzmy tam, to wtedy możesz coś powiedzieć, ale jeżeli to są na przykład...
3: Wcześniej nie mogę, no widzisz, sorry, no tak się akurat złożyło. To lepiej niech mówi ten, który nie zna w ogóle żadnego spektrum.
1: Ale ja właśnie nie mówię o tym, czy to jest źle, czy dobrze, ja właśnie chcę powiedzieć...
3: A ja mówię, że jest dobrze.
1: Że nie możemy za bardzo tego obiektywnie, naukowo poznać, bo nie ma możliwości właśnie tego zbadać ze względu na klimat polityczny. Bo tu się obrazi ktoś na to, tu się obrazi ktoś na to i wiesz,
3: no
1: i
3: bo
1: będzie
3: nie
1: fajnie,
3: powinno, nie? Się tego badać, słuchaj, Zenon, moim zdaniem powinno się badać, czy rodzina jest szczęśliwa, a w gacie to nawet ty, ani pan Bożek nie ma prawa nikomu zaglądać.
1: Ale możemy to właśnie, właśnie...
3: Masz ochotę mi kojarzyć w gacie, co ja tam mam?
4: Spokojnie, nie przeżywajmy sobie.
1: Bez nerwów, właśnie chodzi o to, żeby sprawdzić, czy te rodziny są szczęśliwe. Czy ja...
3: Nie, Zenon, ty sprawdzasz, czy rodziny są szczęśliwe, ty sprawdzasz partnerów, najpierw im gacie, a potem rodzinę. Stary, pogubiłeś się w tej logice, którą ja ci próbuję tłumaczyć. Ja próbuję ciebie zrozumieć, spróbuj mnie zrozumieć. Dla mnie ten fakt, że komuś chcesz najpierw w gacie sprawdzić, czy on na pewno jest facetem, czy on na pewno jest kobietą, jest chore. Założenie twoje jest chore. Dla mnie rodzina i szczęście dziecka. Dzieci mam, rodziny, które wychowują homoseksualne, znam i nikomu w gacie nie patrzę, tylko patrzę na rodzinę i to...
1: Skąd wiesz, że są homoseksualne, skoro im nie patrzysz w gacie? Skoro już robisz ten akt poznania i mówisz, że są homoseksualne, znaczy ci, że im w gacie spojrzałeś do pewnego stopnia.
3: Nie spojrzałem, wiesz, zgaduję. No.
1: Ale ja nie chcę im bardziej właśnie ten...
3: Nie analizuję na tej...
1: No to na tej samej zasadzie. Kuba, strasznie się unosisz, strasznie się unosisz i właśnie to jest to, o czym mówię.
3: Masz ochotę w gacie zaglądać, stary, i to jest hamuwa.
1: Ale słuchaj, nie, tak jak nie chcę wiedzieć więcej w kwestii seksualności niż ty określiłeś, tak? Ja nie potrzebuję wiedzieć, czy oni używają lubrykantu, czy nie używają, jakiej byli poprzednio.
3: Widzisz, poniżej linii poziomu.
4: No tak, trochę tak, Zenon, bo widzisz, wiesz, ciągle tak sprowadzasz, widzisz tutaj lubrykanty, ale to widzisz, jak mówisz o gejach, mówią, i dodajesz zaraz, że tu lubrykanty.

0: seksualnych rodzin funkcjonują. Wcale nie jest powiedziane, że w statystyce one nie wypadną nawet lepiej. A wy już z góry zakładacie, że to, co ja mówię o tych badaniach, to mam swój ukryty cel, w którym będę chciał udowodnić, że one są gorsze.
1: Ja nic nie zakładam.
0: Tak się właśnie oburzacie. Oto się
1: oburzacie. Ja się nie oburzam.
2: Teraz nie, czy za chwilę.
1: W dupie mam w dupie mam gejów. Że tak powiem. Nie, to miał być żart. No, nie mam w dupie. Ani mnie to ziębi, ani grzeje.
0: Bada się środowiska homoseksualne albo heteroseksualne. Właśnie pod tym kątem, jaki są orientacji. I na to się, Kuba, nie oburzasz, a to są rzeczy, które się normalnie robi w każdym, na każdym Wydziale Nauk Społecznych, na każdym uniwersytecie na całym świecie. To jest raz. A dwa, jest takie, że masz na przykład parytety zatrudnienia, mniej lub bardziej wymuszone ze względu na seksualność, tak? Miałeś ogłoszenie w BBC, to jest fakt. Kilkukrotnie było rzucane do państwowej telewizji, że jeżeli jesteś białym, heteroseksualnym mężczyzną, nie masz wstępu. Nie wolno ci startować na to stanowisko. Więc sorry, ale jakoś no, się na ten temat...
2: Jak to się ma do tej lubrykacji, Zenon? Może powiedz...
0: Ale nie, no czasem. Wy cały nie. czas próbujecie mnie to gadać, że ja zaglądam
2: nie,
0: w
2: ja, spodnie. Mogę nie, mówić, no, nie. Weź Zenon, czy mam poczekać jeszcze? Bo ja poczekam, jeśli chcesz. Nie ma sprawy.
0: Nie, stary, nie obchodzi mnie to spokojnie, do tego stopnia. Panowie. Tak jak ci to... mówię. Są, okay. są badania...
2: Daj znać, jak skończysz, okej?
0: Okay? Dobrze. Są badania społeczności homoseksualnych i tyle. Są transseksualnych badania, to są po prostu jakiś wyróżnik, gdzie się coś tworzy grupę i się pod tym kątem bada. I badanie tego, jak takie rodziny działają stricte, jest moim zdaniem społecznie przydatne, bo czegoś się możemy dowiedzieć. Powiedziałbym więcej, ale wy już na sam pomysł, że można coś takiego sprawdzić, dostajecie pierdolca. Więc jeżeli korzystasz w swojej pracy z osiągnięć socjologii, to przestań. Bo dokładnie to mam na myśli, nic więcej. Dziękuję.
2: Proszę bardzo. Szkoda, że słowo pierdolca musiało paść. Czekałem, kiedy to wyleci. Słuchaj, jest też coś takiego jak chora ciekawość, Zenon. I niestety nie chcę tutaj ciebie, wiesz, analizować w jakiś sposób, ale warto się czasami zastanowić też, skąd to wypływa, tak? To, że mamy ochotę czasami komuś zajrzeć, nie wiem, w kryzysy małżeńskie, dlaczego, po co, kiedy się coś zaczęło, w majtki. Są tematy, które naprawdę nie powinny cię zupełnie interesować, ani ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, bo te tematy powinny pozostać tam, gdzie powinny pozostać, okej? Okay? Nie będziemy się pytali Krawca o jego, nie wiem, seksualność czy mnie, czy o jakieś inne rzeczy, bo każdy ma jednak prawo do tego minimum. I każda grupa społeczna, nie wiem, moim zdaniem grupa religijna, grupa, dopóki nie krzywdzi kogoś, ma prawo do tego minimum prywatności i także ma prawo do tego, żeby nie była postrzegana poprzez takie jakieś właśnie okulary chorej ciekawości. To jest naprawdę chore to, co ja widzę czasami płynące z ludzi, którzy myślą podobnie do ciebie. Bo to nie jest twój biznes, ani kogokolwiek, który myśli podobnie, aby analizować ludzi poprzez pryzmat tego, czy mu tam coś dynda, czy mu nie dynda. Bo to naprawdę nie jest w ogóle istotne. Najważniejsze
0: tylko nie mów, sposoby... mała prośba, nie mów, że jesteś wolnościowcem, bo właśnie piłujesz to.
1: Dajmy skończyć wypowiedź, Kubie.
2: Może nie jestem wolnościowcem, jeśli to ci nie mówi, ale nie będę zniżał się do tego, żeby, wiesz, oceniać ludzi poprzez to, bo wtedy wszyscy tracą tak naprawdę. Ani ty nie będziesz w stanie poznać tej grupy, jeśli naprawdę chciałbyś ją poznać, ani, wiesz, także no, spłycamy się do tego, jesteśmy czymś troszeczkę więcej niż tym, w jaki sposób, nie wiem, deklarujemy się, czy co tam mamy. To naprawdę jest jakieś drugorzędne, tak? Warto o tym pamiętać, naprawdę. Jest wiele rzeczy, z których ja się leczę, jeśli chodzi o to postrzeganie czy krytycyzm. Czasami za bardzo krytykuję ludzi, okej? Okay? Z tego dajmy na to, to jest bardzo niezdrowe u mnie i czasami zbyt szybko reaguję. Ja między nami dwoma i przy słuchaczach, ja też polecam czasami ludzi leczyć się z chorej ciekawości, tego drążenia dziwacznego, które czasami widzę, czy to też w radiu, czy to w życiu codziennym. Po prostu ludzie są ciekawi, lubią sobie rozdrapywać na sobie strupy i robić

0: siebie kalekę, ty tego nie robisz, ale czasami czyjeś to po prostu no, dostrzegam, że też, czy jakieś trudności, czy jakieś inności. Zostawmy to, jeśli ktoś się chce pewnymi rzeczami z tobą podzielić, hej, dajmy mu jakiś space, może się kiedyś podzieli, a może nie. No i to tyle, no.
1: Nie wiem, czy masz świadomość, ale w takich badaniach praktycznie zawsze, o ile nie robi tego rząd, nie, tak swoją drogą, uczestniczą tylko i wyłącznie ochotnicy. I dlaczego takie badania są dobre? Po pierwsze, twój argument, że to jest tak na chama, to już teraz w tym momencie padł. A teraz druga sprawa. Dlaczego te badania są dobre i warto tą wiedzę mieć? To nie jest jakaś chora ciekawość. Swoją drogą, dzięki chorej ciekawości to my wszyscy tutaj żyjemy. Ale te badania są dobre z tej przyczyny, że możesz na przykład sobie zobaczyć szczęście, powiedzmy, i długość związków i ogólne zadowolenie z życia w perspektywie, powiedzmy, tego, ile średnio ludzie mieli partnerów seksualnych w przeciągu swojego życia. Jest bardzo fajny wykres, on się w wielu kulturach bardzo fajnie pokrywa. Różne ośrodki robiły te badania i możesz, powiedzmy, swojej córce czy tam synowi powiedzieć, słuchaj, tak wygląda sytuacja. Jeżeli będziesz, powiedzmy, tyle i tyle robił tak i tak, to wtedy szansa na to, że będziesz szczęśliwy w dłuższej perspektywie będzie taka i taka. I po to się robi te badania.
2: Okej, okay, to teraz ja może coś wtrącę. Ja jak zwykle krótko i szybko i zwięźle, że tak jak się przyglądam, to mniej więcej 3/4 związków, które obserwowałem, związków heteroseksualnych, się rozpadło. Mam całą masę znajomych po rozwodach, w separacji. Właściwie więcej jest tych związków, które się rozpadły, niż tych, które trwają. Więc co by to miało sugerować, że związki heteroseksualne chyba są coś nie w porządku tutaj? Nie, po prostu jest jakiś kryzys. Czekaj, daj mi powiedzieć. Jest po prostu jakiś kryzys u ludzi i tyle. Ty, Zenon, bardzo często się powołujesz na badania, na statystyki. I wydaje mi się, że chcesz tego używać troszkę jako narzędzia. Ja nie mówię, że to jest nieważne, ale bardzo często w dyskusji, zawsze u ciebie dyskusja schodzi na statystyki, na dane, ale okazuje się, że one chyba są o kant dupy rozbić czasami, skoro 3/4 związków, które obserwuję, się porozpadały. Moich przyjaciół, znajomych, bliższych, dalszych, urodziny. Jest cała masa zdrad. Coś po prostu z ludźmi jest nie tak, ale nie z ludźmi homo czy hetero czy coś, tylko ogólnie z ludźmi. I ja też bym wolał chyba... Nie jestem jakoś za gejami czy coś, ale zaczyna mnie powoli drażnić, że zawsze w dyskusji o gejach zaraz schodzi na a on mu w pupę wkłada, a dildosy, a lubrykanty właśnie te. I to... Czekaj, już kończę. I to jest bardzo chamskie i nieuczciwe takie, bo to tak samo jakbym ja zakładał, że ty ze swoją kobietą nie myślisz o niczym innym, tylko sfera seksu jest dla was w ogóle czymś najważniejszym i tylko tym żyjecie i cały czas to robicie. A tak się robi w przypadku homoseksualistów. Zawsze to schodzi na właśnie w co on mu wkłada i czy to wkładanie to, albo to wkładanie to jak w rurę wydechową w samochodzie włożysz, pan profesor mówi, to nie będzie działał samochód. I ciągle sprowadzanie do tego, tak jakby ci ludzie się nic nie robili, tylko się ruchali. Ja wiem, że są te parady gejów czy coś, ale wśród hetero pewnie też jest dużo różnych ludzi, którzy żyją tym seksem i też, a ile jest gwałtów wśród heteroseksualistów, więc wydaje mi się, że tu jakaś równość jest i wśród jednych, i wśród drugich się znajdą tacy, którzy tak mają coś tutaj popieprzone. Myślę, że jest cała masa gejów, którzy normalnie sobie żyją.
1: No, walisz 1000 wątków i zapomnę, no, co ci mam powiedzieć?
2: Już skończyłem. Proszę bardzo.
1: Gadać o homoseksualistach i nie robiliśmy sobie żartów, tylko weszliśmy poważnie w ten temat. To ja kompletnie się od tematu tego, co oni w łóżku robią, odciąłem. To wy mi co chwilę implikowaliście, że ja patrzę przez pryzmat tego. Nie. Ja mówiłem homoseksualne, czyli tej samej płci. Tutaj nie ma nic w tym temacie co do tego, jak oni tą miłość fizyczną uprawiają. I to było dla mnie kompletnie istotne. I jedyny raz, kiedy powiedziałem coś właśnie o tym lubrykancie, to powiedziałem nie, że że chciałbym badać, jakiego używają lubrykantu, tylko powiedziałem, że mnie to nie obchodzi, czy używają lubrykantu, czy nie. Że mnie ten aspekt...
0: Samo to, że użyjesz tego sformułowania, to też nie jesteśmy debilami.
1: Ale przecież próbowaliście mi to co chwilę wcisnąć. Kompletnie mnie to nie obchodzi. Jeżeli jest par, oni mogą być nawet aseksualni. Nie ma problemu. Że w sensie, że nie współżyją, a są tej samej płci. Chciałbym takie rzeczy wiedzieć. A druga sprawa, Krawiec, wróćmy do tych badań, którymi tak gardzisz de facto.
2: Nie gardzę, tak, nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że nadużywasz, że zawsze sprowadzasz do tych statystyk i badań, tak, które...
1: Z całym sercem powiesz, że jesteś tak dobrym obserwatorem zachowań ludzkich, jak badacze, którzy stosują metodę naukową i metody jakieś statystyczne. Ty, osoba, która twierdzi, że ma problem z Aspergerem, bo albo masz problem z Aspergerem i jesteś wtedy beznadziejnym w określaniu, jacy są ludzie, co się u nich dzieje, no albo coś tu się nie dodaje w tym, co mówisz.
0: Chcesz krawiec ty, czy ja mogę?
2: Ja króciutko, bo tu źle odczytałem to, co Grzesiek wcześniej napisał, bo myślałem, że on napisał, zacznijmy od tego, że seks analny jest najczęstszą formą seksualną wśród gejów. Myślałem, że on tak stwierdził, a on właśnie napisał, że nie jest. I ja to popieram, bo też słyszałem kiedyś od znajomego, który chodził po jakichś tam gejowskich klubach, kumał się z gejami, mimo że gejem nie był, i wypytywał jednego geja właśnie, jak to u nich jest. I on mu powiedział, że faktycznie my geje się wcale tak w pupę nie zapinamy. My wolimy sobie tam lodzika zrobić czy coś, więc trochę taki mit, nie? Że oni się tylko w dupala rżną. Przepraszam za ostre słowa.
1: I kto teraz tutaj przeżywa aspekt fizyczny u homoseksualistów? Do tego dodajmy męskich.
2: Ja tylko chciałem taką...
0: Krawie coś tłumaczy, stary, to jest zupełnie...
2: Chciałem tylko pewien mit rozwiać i w kontekście tym, że ciągle się gada o tym, że co oni sobie w pupę robią, a się okazuje, że prawdopodobnie częściej oni się tam pieszczą, lodziki se robią, a w dupala to ja nie wiem, na pornolach może częściej, nie?
0: Ja już
2: trzeba
0: mogę?
2: O tym sprawdzam zrobić odcinek.
0: Ale ja spróbuję znaleźć coś, co może się w czym zgodzimy. Powiedz, Zenon, czy... Twoim zdaniem jest coś takiego, że może powodować, ja powiedziałem, chora ciekawość, że jest na przykład jakaś niezdrowa ciekawość. Czy coś takiego istnieje, twoim zdaniem?
1: Może Kuba, może tak, może ja ci spróbuję wytłumaczyć, dlaczego...
0: Ale ja bym chciał coś powiedzieć. Ty już miałeś dwie fazy, Krawiec miał jedną, ja bym chciał mieć jedną.
2: No to proszę was o zwięzłe wypowiedzi, bo taka zażarta dyskusja i emocje, że już się druga strona zawsze nie może doczekać.
0: Mogę?
2: Proszę. Okay.
0: No powiedz, czy jest coś twoim zdaniem, Zenon, co... Ja używałem słowa chora, to teraz trochę delikatnie powiem, niezdrowie, nie powinniśmy być ciekawi o coś. Jest coś takiego, twoim zdaniem?
1: Nie.
0: Komuś mama umrze na przykład, może, nie wiem, ale dziecko umrze...
1: Nie w kontekście nauki, nie w kontekście nauki.
0: Ja nie mówię o nauce, słuchaj, przestań dodawać, okej? Ja mówię w ogóle... Słowo, ogólnie. Czy jest coś takiego, o co się nie powinniśmy na przykład ludzi pytać? Powinniśmy może poczekać, żeby to oni nam powiedzieli, a nie powinno nas interesować?
1: Nie dam ci, Kuba, słomki do chochoła, no. Bo budujesz teraz chochoła.
0: Bo wiesz, jaka jest odpowiedź, moim zdaniem.
1: Nauka nie ma, mój drogi. Nauka, jeżeli chodzi o ciekawość, nie może mieć żadnych granic.
0: Nikt nie mówi o nauce.
1: A ja mówię cały czas od początku mówię o nauce. Tylko i wyłącznie o nauce.
0: Jesteś w stanie
1: mówię, żeby badać tylko i wyłącznie ochotników. A wiesz, po co ja tak naprawdę chcę, żeby zbadać tych ochotników? Wiesz, o co mi chodzi w tym wszystkim?
0: Ja nie mówię
1: chodzi
0: o ochotnikach.
1: Chodzi mi o to, żeby ci
0: jest
1: ludzie...
0: Co może możemy zidentyfikować wspólnie, na co się możemy zgodzić, że jest coś takiego, hej, jest nie okej pytać się o to, nie, jest nie okej być ciekawym o to.
1: To się ma kompletnie nijak do tego, o czym ja cały czas rozmawiam, do nauki i do badań, w których są ochotnicy. Kompletnie ma się to nijak.
0: Nie ma kontynuacji rozmowy, bo ja ci zadaję proste pytanie, a ty uciekasz od odpowiedzi.
1: Dobrze, w kontekście prywatnym, stricte osobowym, nienaukowym, to jest prawda.
0: Czyli są tematy, w których istnieje, tak można śmiało powiedzieć, hej, to jest niezdrowa ciekawość, prawda?
1: W kontekście... osobowym, nie naukowym.
2: No tak samo jak w przypadku par heteroseksualnych niegrzecznie jest na przykład zagadywać kogoś, a jak wy to robicie, a jak często, robicie to tak czy siak.
1: Ale może zaraz wyciągniemy jeszcze kontekst religijny i będziemy myśleli, co Jezus na ten temat powiedział. Ja cały czas mówię o temacie naukowym, tylko i wyłącznie. I proszę mnie zrozumieć, jaki jest mój cel w tym wszystkim, kochani moi. cel mój w tym jest taki, żeby zrobić te niektóre badania i zamknąć po prostu usta tym różnym debilom z prawej i z lewej strony, żeby szczerze, obiektywnie, na zimno, naukowo stwierdzić, jak jest. I powiedzieć, nie, pieprzysz głupoty, ty z prawej, i nie, pieprzysz głupoty, ty z lewej. I tyle.
0: Znaczy, wiesz, no, moim zdaniem to nie jest sfera, która powinna być rozstrzygana przez naukę. Jest wiele rzeczy, moim zdaniem, które powinny być rozstrzygane przez... I tu takie kiepskie słowo, jakieś, nie wiem, czy etyka, czy sumienie, których nie powinniśmy, nie wiem, w jakiś sposób analizować, tylko ze względu na to... Nie, zaczekajcie, już dostałem, sorry.
1: Jeszcze mamy sobie w słowo nie wchodzić, Kuba.
2: No to teraz już sobie przestaliśmy trochę wchodzić, nie?
0: Sorry, bo mnie tego, okej. Etyka, coś mówiłem o etyce, że są rzeczy, które ja nie schodzę do poziomu jakiejś tam nauki, jeśli chodzi o to, bo w tym momencie, wiesz, naukowo moglibyśmy dolepić sobie jakąś tam teorię, no to, i dyskryminować ludzi, moim zdaniem, cierpliwość, poprzez to, że kategoryzujemy ich do czegoś, co nie ma nic wspólnego z tym. Tutaj mówię o na przykład jakimś wychowaniu, czy o tej rodzinie, odkąd zaczęliśmy tą dyskusję. Tak z niczym, tak? W tym momencie te dwie rzeczy, moim zdaniem, zakłócają tą moją wrażliwość, okej? Okay? Społeczną, osobową, sumienia, etyki. Ja nie chcę nikomu, ja chcę oceniać ludzi poprzez to, jaką oni rodziną sobie reprezentują, a nie to, jaką są rasą, czy jak seksualnie żyją. Po prostu to jest sprowadzenie, moim zdaniem, człowieka do jakiegoś zwierzęcia, któremu najpierw sprawdzę coś, a później odbędę jakieś badania naukowe czy statystyczne. To nie jest okej, okay, moim zdaniem.
1: Kuba, tylko że tak, wiesz, ja cały widz polega na tym, że ja o chlebie, a ty o niebie w takim razie. Cały czas mówię o kontekście naukowym. Czy ci się podoba, czy nie? Psychologia społeczna istnieje jako nauka. Nie jest doskonała. Psychologia ma duże problemy w ogóle ze wszystkim. I tak naprawdę jest teraz w fazie gruntownej przebudowy. Socjologia, no trochę lepiej. Tam David Hume zrobił dobre rzeczy, Max Weber, i te rzeczy, te podstawy są solidne. Ale te nauki istnieją. Czy ci się to podoba, czy nie? Je się stosuje. Nawet w takich rzeczach jak scoring w banku, jak idziesz po kredyt. Czy tego chcesz, czy nie? Że jesteś łysawy i lekko tam przy kości jest brane, gdybyś poszedł zrobić sobie, nie wiem, po kredyt w banku.
0: Naprawdę?
1: Wiesz, ale takie rzeczy są brane pod
0: uwagę. A to weź mi wytłumacz, w jaki sposób jest taka racket u nas. Teraz mogę wystąpić o kredyt przy użyciu mojego telefonu komórkowego, pierwsza firma, i tam nikt mnie nigdy nie zobaczy.
1: Przy użyciu twojego komórkowego telefonu to jest nawet jeszcze lepiej, jakby cię w ogóle widział, mój drogi.
0: Wiecie, ja nie muszę panowie rozmawiać. Ja wypełniam dokumenty. Mówisz jakieś celofanowe bzdury teraz.
1: Nie są celofanowe bzdury, mój drogi, czy ci się podoba, czy nie?
0: Powiedz, jest taka firma Racket, się nazywa. Możesz dostać kredyt na dom, nikt cię nigdy nie zobaczy, i po prostu tylko wypełniasz pomocy ich aplikacji i kilku zdjęć, dokumentów, które potwierdzają jakieś tam wyciągi z konta, to gdzie jest ta twoja teoria o grubym i łysym? To chyba z dupy, co?
1: Słuchaj, zobacz sobie, twierdzisz, że nie istnieją systemy scoringowe. Nie wiem, Grzesiek, napisz mu, co to jest.
0: Nie, no ja mam 8 w scoringowym systemie i co z tego, ale mówiliśmy o kredycie w banku. No, ja ci dałem konkretny przykład, bardzo popularna firma, kupę ludzi dostają mortgage przy pomocy jej. Stary, to są anegdoty.
1: Jeżeli myślisz, że cały scoring, mój drogi, jest jawny, to jesteś po prostu dziecięco wręcz naiwny.
2: Okej, to ja się wtrącę teraz. Wiesz, Zenon, czego bym się bał w przypadku takich badań? Że, znaczy, nauka zwykle jest obiektywna, stara się faktycznie docierać do prawdy i coś nam, i dawać nam nowe informacje, ale im bardziej ideologiczna staje się sprawa badana, im bardziej to dotyka właśnie tych sfer typu seksualność, czy początek człowieka, tym bardziej się różnią od siebie te te badania i potem czytasz na chrześcijańskich na przykład jakichś serwisach, że naukowiec taki i taki dowiódł, że wiesz, że powiedzmy ewolucja w ogóle się kupy nie trzyma, a ktoś inny twierdzi, że wręcz przeciwnie, że się bardzo trzyma. Wiesz, o co mi chodzi, że po prostu w tym przypadku nie ma co liczyć na to, że te badania będą jakieś miarodajne, bo będą bardzo rozbieżne po prostu, wiesz, jeśli chodzi o gejów.
1: Dlatego musi być duże ono, słuchaj, no masz rację, to jest słuszna uwaga, że tu jest problem ze względu na zideologizowanie, się zgodzę w 100%. Dlatego jeżeli w ogóle one miałyby mieć miejsce, to potrzebne jest, żeby zrobiła to, wiesz, jak największa ilość środków możliwie różnych od ciebie. To jest problem w ogóle w naukach społecznych.
0: No ale czy nie lepiej wydać te pieniądze na badanie tego, czy rodzina jest okej, przed tym, nie wiem, weryfikacja tych dwóch partnerów, czy dwóch partnerek jako osób, czy po prostu robić te durne statystyki, o których mówisz, które tak naprawdę, no mi osobiście, i tu użyję kiepskiego argumentu, który przepraszam, przypominają jakieś eksperymenty z II wojny światowej, które były na ludziach przeprowadzane, nie? I naprawdę, tak mi się to kojarzy i to bez żadnej jakiejś propagandy.
1: Systemy scoringowe wykorzystują coraz częściej dane brokerów danych, którzy agregują dane i o nas i pomagają profilować ryzyko bankom. Potwierdzono, że niektóre banki wykorzystują big data w scoringu. No, rozwiń to sobie, bo nie będziemy o tym wchodzić, bo to jest dużo tematów, ale tak, między innymi w tym big data jest kwestia tego, czy ktoś jest lucy, czy nie. I teraz mówisz o rzeczach z II wojny światowej. Być może masz na myśli frenologię, powiedzmy, czyli to, jak wygląda na przykład czaszka. W XIX wieku coś takiego było i sprawdzało się niby w ten sposób, to uznano za pseudonaukę, czy ktoś jest na przykład przestępcą, albo ma skłonności do czegoś tego i owego. Obecnie się używa do tego sztucznej inteligencji i co ciekawe, ta sztuczna inteligencja całkiem dobrze jest w stanie po zdjęciu sprawdzić, czy ktoś jest przestępcą.
2: Ale było też wiele badań wśród nazistowskich naukowców, które możemy spokojnie uznać za totalną bzdurę i które nie zostały potwierdzone w żaden sposób do dzisiaj. Były to po prostu bajki. Przecież naukowcy w nazistowskich Niemczech się zajmowali w ogóle Atlantydą, Ariami i wiesz, i oni to traktowali serio, nie? I jako słuchaj, część historii ludzkości.
1: Mogli, no jasne, słuchaj, naukowcy to są tylko ludzie, to nie jest doskonałe. Nikt tutaj nie zakłada, że naukowcy są idealni, najlepsi i będzie tylko i wyłącznie prawda. No, słuchaj, teraz ty sprowadzasz to do absurdu, co to wczoraj chyba mi, czy przedwczoraj zarzucałeś, że
2: ale daje nie sprowadzam, nie sprowadzam, bo tylko stwierdzam oczywisty fakt, że naukowcy pod dyktaturą Hitlera po prostu tworzyli takie wyniki badań, żeby to odpowiadało ideologii nazistowskiej.
1: Równie dobrze mogę teraz powiedzieć, że Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów stworzyło badanie, czy tam wydało opinię, która ideologom obecnym super pokazuje, że bycie facetem jest toksyczne, bo rywalizacja i stoicyzm to są rzeczy toksyczne. To jest oficjalna rzecz, którą
0: czy zastanawiałeś się tak ze swojego punktu? Dlaczego taka jakaś obsesja panuje często wśród ludzi, stworzy jakieś takie dziwne zaniepokojenie. Mnie to osobiście bardzo zastanawia, dlaczego...
2: Co?
1: Dobrego tipa dostaliśmy. Dziękuję.
0: Okej. Nie, faktycznie, trochę poszliśmy za daleko z tym tematem.
2: Wiecie co, w ogóle temat się zrobił taki jakiś ciężki. Jasne. Słuchacze troszkę marudzą, więc może to jest dobry czas, żeby zakończyć, bo nie sądzę, żebyście też doszli do porozumienia. To jest jeden z tych tematów, gdzie można sobie debatować i się spierać godzinami, tak jak o religię, o politykę, nie? Więc to się nie skończy, ale wymieniliśmy się poglądami, jest okej, nie ma co się teraz tam, wiecie, tutaj na noże, nie? Z powodu tematu gejów, no to by śmieszne trochę było, nie? Nawet jakieś jeśli się różnimy...
0: I Stefana dla mnie, ja mam jedno dla niego, na koniec.
2: No.
1: Co, do mnie?
0: No, masz jakieś dla mnie?
1: Znaczy ja tutaj mam od Grześka info z czata, że w temacie homoseksualizmu bliżej mi do Kuby, ale twierdząc, że banki nie używają danych społecznych do modeli scoringowych, no to jest życie w bajce dla dzieci. No. Okay. Także tyle. Okay. Ale nie no, Kuba...
0: Wystarczy, hej, wystarczy. That's fine. Ja też jednozdaniowo. Kochani, istnieje coś takiego jak chora ciekawość. Czas się z niej zacząć leczyć. Dziękuję.
2: No i dobra, niektórzy przyznają rację Kubie, niektórzy są za Zenonem, no i bardzo fajnie, mi to odpowiada. Ważne, że to jest to dużo lepsze niż zgadzanie się w jakichś jednostronnych mediach, gdzie tylko sobie kadzą i bardzo mądrze pan profesor powiedział, oczywiście ja pozwolę sobie tylko dodać, jakby uzupełnić tą mądrą, wspaniałą wypowiedź jeszcze o coś, tak? Miziu, miziu i spijanie sobie z dzióbków. No, to co, robimy jakąś przerwę muzyczną, panowie, żebyście ochłonęli trochę, bo widzę, że was ten temat, no ja wiem, że was obu ten temat jakoś tam porusza, macie inne poglądy, ale obu was elektryzuje. To sobie ochłoniemy chwilę, nie? Może.
0: Jasne, jasne.
1: Spokojne, ale okej, okay. No, hej.
2: No dobra, cześć, do usłyszenia.
1: Nie rozłączaj, stary, tylko rozłączaj, tylko wycisz, no.
2: To dobrze, przepraszam. Dobra, no to posłuchajmy sobie czegoś.
3: No, ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat, co wy ludzie mówicie ogółem. Ja mogę...
0: Za 5 minut
3: ja mogę wstanąć, dobra, czy mogę usiąść, ale ogółem, czy jest ziemia płaska? Płaska? Jaka po... No, ja byłem na Księżycu prawie i po prostu Księżyc patrzył na Ziemię. Ale Ziemia, czy jest płaska? No, czy jest stół płaski? Ale Ziemia, czy jest płaska? Ludzie ogółem, zastanówcie się. Ja byłem ostatnio na Księżycu i spadałem, czy na ziemię płaską, czy na kulą odporną od płaskiego. Ja nie wiem jeszcze. W ogóle spotkałem człowieka takiego wspaniałego i to nie był człowiek. To był żubel sarną i spadałem i spadłem na żubra i on powiedział, nie, to nie za bardzo jest płaska ziemia, to jest półokrągła, ale ja mówię, co ty pierdolisz, to musi być inaczej. Jak inaczej? On mówi do mnie, inaczej? O, jak inaczej? Mówi, inaczej? Mówi, inaczej? Jak inaczej? Ktoś wymyślił ziemię. Czy jest płaska? Ja mówię, co ty pierdolisz, kurwa, kłopoty? Jak jest półokrągła? A z tej strony jest okrągła. I oni zaczęli się myśleć. O cholera. Dobry człowiek. Ja mówię. Tak myślę. To dobry człowiek? Popatrzcie na historię, na którą niektórzy lecieli na Księżyc, polecieli dalej i wylądowali na żubrach. To ja byłem ostatnio na Księżycu, okrągła, a Słońce się obraca, na czym się obraca? Na płaskim? To kurwa musiał, przepraszam. Musiałoby mieć 100 lat. To musi być coś okrągłego. I po prostu ja chciałem się na ten temat wypowiedzieć, bo ja nie jestem historykiem, bo ja byłem tam i jestem tutaj i po prostu i pewne rzeczy świat nauczył mnie i po prostu chciałem wam powiedzieć, że zastanówcie się, czy jest ziemia okrągła? Ja myślę, że jest pół okrągła, a nie, to musi być, ona musi się przewracać, musi mieć oś jakąś. A jako oś, ja nie wiem, odsłania? Nie wiem, i po prostu powiem wam, że zastanówcie się.
4: Mam pytanie do pana.
3: Tak?
4: Panie...
3: Spadłaś? A byłeś na księżycu?
4: Nie byłem na księżycu, ale chcę zadać...
3: Nie będzie.
4: Ale chcę zadać dla pana pytanie. Kto zatrzymał Ziemię, a kto zatrzymał Słońca? Jaki człowiek?
3: Orbit.
4: A nie, bo nie zgadzam, tylko Kopernik.
3: A Orbit, to on był orbitem. A nie, nie. Kopernika każdy zna, że on tam był. A to był, a wiadomo, co ja powiedziałem. I po prostu...
4: A to Ziemia nie jest okrągła? Tylko płaska?
3: Jak oni mówią? Co oni tam pierdolą, że jest płaska, a księżyc kurwa?
4: A to jest pierdolenie?
3: Nie wiem. Spytaj się.
4: Ale przepraszam, ale jak tam pan był na księżycu, to pan wyjął czy tam? Tu, jakby powiem, nie wiem. Pierdolenie się?
3: Tam robię? Jest dobre rżnięcie.
4: A czego?
3: Nie wiem, osła.
4: O!
3: Tam osły też biegają.
4: A to tam posługuje?
3: To pytaj się orbity.
4: A jakiego?
3: Tam, który był.
4: To ty byłeś, no to jest orbity.
3: A, to ja nie muszę. Cały...
2: No tak, osłów jest dużo tam. Ten wybitny naukowiec, o którego pytaliście, to major Wojciech Suchodolski. To był wykład o płaskiej Ziemi. Płaskiej czy tam okrągłej, ogółem to ten... A ty wiesz, panie Zenonie, kto ruszył w Słońce, ruszył Ziemię?
5: Ten, Orbit.
2: Orbit, no... No, także tak, no. A tu też to trochę ten wykład zahaczał o teorię wklęsłej Ziemi, myślę, tak miejscami może. No.
5: Teoria podlaskiej Ziemi.
2: Teoria, tak. No, tutaj też padały takie opinie na czacie, że żal tych ludzi. No właśnie, i te same osoby, którym jest żal osoby takiej może trochę opóźnionej, może trochę zaburzonej, to by na przykład tam palił tych pedałów albo ktoś inny z Żydów, nie? Czyli ta empatia tak czasami dziwnie u nas działa. Ja myślę, że powinniśmy ogólnie ludzi szanować i tych opóźnionych, i tych, którzy tam się inaczej... I coś, możemy sobie o nich tam gadać, dyskutować, czy to dobre, czy złe, ale tak ogólnie to szanujmy każdego człowieka, nie? Jaki by tam nie był, nawet tego żula.
5: Na przykład, tak? A takiego kogoś, kto nawet swoich dzieci jakoś tam nie karmi, nie wychowuje i jeszcze do tego najchętnie by tobie skroił portfel? Takiego człowieka też byś szanował?
2: No dobre pytanie. No,
5: bo jak
2: ale
5: wszystkich to... szanujesz, to w ogóle nie potrzebujesz tego pojęcia, nie? To tak jak z tym, wiesz, same dobro, no to po co pojęcie zła, jeżeli jest tylko dobro?
2: No to wynikałoby z tego, że niektórzy mają tą granicę, po której już przestają kogoś szanować bardzo nisko na przykład, a niektórzy bardzo wysoko, bo ja przestaję szanować kogoś właśnie jak jest złodziejem, jak krzywdzi dzieci, wiesz, a ktoś, kto tam na przykład mu się w życiu nie powiodło, czy tam kocha inaczej, to tak mi to, tak mnie to nie rusza, bo mi nic złego nie robi. Właściwie innym też nic złego nie robi, co najwyżej sobie, więc to trochę inna kategoria człowieka, nie? I wiesz, w innej, zupełnie inaczej patrzę na to. Ale to pytanie dobre, kiedy właśnie mamy przestać kogoś szanować? No bo chyba wszyscy się zgodzimy, że nie będziemy szanowali mordercy, czy pedofila, czy złodzieja. No właśnie, a
5: dobre geja... pytanie, czy chora ciekawość?
2: Chora ciekawość. Dobra, ale zmieńmy może temat, bo już ja szczerze mówiąc nie mam ochoty na takie rozmowy.
5: Ciężkie rozkminy?
2: Ciężkie rozkminy. Jest jednak już późno, niedługo trzeba będziemy kończyć.
5: Trzeba było do żuli, od żuli nie uciekać, to było dobre. O, temat idealny i tak trzeba się go było trzymać. Cały czas.
2: Ale też ile można rozmawiać o
5: żółwach? Nie wiesz,
2: co
5: tam w świecie... O, chłopie. Co tam w świecie folii i celofanu? Czy już tam jest ten? Bioroboty znaleźli wszystkie?
2: No właśnie, wspomniany wcześniej Marek, pan Marek, no, który twierdzi, że żyjemy na statku kosmicznym wszyscy i że jest, tutaj powymieniano ludzi na bioroboty i tak dalej, no to też wspomina o technologii Keshe i tej samej, którą tak promował swego czasu na przykład kapitan Tomek.
5: Przepraszam, bo przypomniało mi się to jego urządzenie z plasteliny, które jest 1000 razy lepsze od Magrava.
2: Właśnie, skoro urządzenie z plasteliny jest... Ja nie mam powodu, żeby panu Markowi nie wierzyć, że jego urządzenie z plasteliny jest lepsze od Magrava. Tak samo mam taki sam ogromny kredyt zaufania w to, co mówi pan Marek, jak i to, co mówi, w to, co mówi pan Tomek. Tutaj próbował się połączyć z nami. Zaraz, próbowałem dołączyć Kubę. Jeszcze raz próbuję i próbuję połączyć.
0: Dobry wieczór.
2: Jeszcze. Dobry wieczór. Poczekaj chwilkę. Oj, coś tu chyba źle robię. Momencik. O, teraz się uda. No denerwuje mnie ten Skype. Przepraszam, jeśli coś w rękach no prawnego internauty, to za takiego się uważam. Mam internet od małego właściwie. Jeśli coś się nie sprawdza, to znaczy, że jest to kiepsko zaprojektowane i tu się nie zgodzę jednak z Janem Dynaminem, wielkim fanem wszelkich nowości Microsoftowych. No i znowu tu nieodebrana rozmowa, coś tu nie działa po prostu, no, coś nie działa, raz łączy, raz nie łączy, no nie jest dobry ten Skype. Próbujemy się jeszcze raz połączyć z Grześkiem i chyba się udało. To proponuję, żebyśmy oddali głos Grześkowi, bo my już tu się nagadaliśmy. Witam cię, Grześku. Halo? Grzegorz, jesteś tam?
6: Halo, halo, cześć, mikrofon miałem wyłączony.
2: No widzisz, no ale już jesteś. I co powiesz nam ciekawego?
6: Witam wszystkich. Faktycznie troszkę ciężko się zrobiło z tematami pod koniec. No, chciałem nawiązać do kilku rzeczy. Wcześniej, co powiecie na powrót do tanich win owocowych? Na chwilę.
2: Ten się już cieszy. Miłośnik tanich win.
6: Tak. Ja zaczynałem przygodę... Pod koniec gimnazjum już zaczęliśmy właśnie pić jakieś wina po 3,50, po 3,70. Chyba 3,70 była, kochani, co dziedzica.
0: Janosik, ja piłem Janosika.
6: Janosik, a to nie piłem.
0: Jeszcze było inne.
6: Właśnie, bo wcześniej mówiliście, czemu te nazwy się tak zmieniały. No zmieniały się, bo jeśli ktoś w końcu znalazł jedną, drugą, trzecią myszę w butelce, to potem... sprzedaż spadała takiego trunku, więc musieli te nazwy zmieniać regularnie, bo się prędzej czy później zaczęły źle kojarzyć.
0: Olejnica, mam. Olejnica.
2: To ja zadam takie prowokacyjne pytanie. Czemu tak sobie jajcarsko i z uśmieszkiem i z zadowoleniem rozmawiamy o substancji, która powoduje tyle tragedii wokół nas? Wypadki, śmierć, zniszczone związki między partnerami i tak dalej, i tak dalej. I sobie żartujemy i dowcipkujemy i wychwalamy, w sumie i promujemy coś, co jest... Alkohol jest jak heroina trochę, to jest gówno. Mówię to nawet teraz pijąc sobie piwko, ale uważam, że to jest gówno.
0: Piwo jest tak, gówno, come on.
6: Tylko nie rozmawiamy w ogóle o alkoholu, tylko o jednym specyficznym rodzaju alkoholu, jakim jest tanie wino. To kim by nie znały, chyba nie poznają już. No bo to jest tak złe, tak niedobre. Każdy prawie po tym rzygał, nie oszukujmy się. Jak się ma 15 lat i się wypije całe wino, no to musi być reakcja obronna organizmu. A jednak to się na chama piło. Pamiętam, że piliśmy to w zimie nawet i na końcu już zostały tak na dnie tego wina, to już kostki lodu zostawały. To wyrzucało się to. I z rękawa następne. I jakoś to tak cieszyło. To jest fenomen właśnie. Cały tanik win.
2: To w ogóle nie jest wino. Wino jest z winogron, no, a nie
6: dokładnie,
2: z
6: żeby
2: jabłek.
6: Było jeszcze śmiesznie, to nad wino nie jest.
5: Sugerowałbym tak swoją drogą, jak będziecie kupowali jakieś takie dla dziewczyny wyszukane tam, powiedzmy, smakowe wina czy coś, dobrze spojrzeć na etykietę, bo istnieje coś takiego jak smakowe wina. Jednakowoż większość tych smakowych win, które kupujecie, to są napoje winopodobne, czyli właśnie takie jabole na dobrą sprawę, tylko że w lepszej butelce.
2: Są dużo lepsze rzeczy od alkoholu. Są substancje, które sprawią, że, nie wiem, spojrzycie inaczej na świat, że spojrzycie w głąb siebie, że naprawicie sobie głowę, że przeżyjecie naprawdę fajną fazę, dużo lepszą od tej alkoholowej. Alkohol to jest takie coś, co niszczy was hamulce, przez co możecie zrobić rzeczy, których byście nigdy nie zrobili na trzeźwo. Powoduje, że zaczynacie się nagle wspinać gdzieś, spadacie i sobie głupi ryj rozwalacie i trzeba was potem karmić przez słomkę. Jesteście obciążeniem dla rodziny. Albo powoduje, że wsiadacie w samochód i się rozpierdalacie i zostaje matka sama z dzieckiem, musi się męczyć, wychowywać i pracować. I cała masa innych rzeczy. Ludzie po tym bełkoczą, stają się chamscy często,
5: albo jak
2: biją
5: chcą
2: się.
5: Gadać na zabawne tematy, to robią straszne smuty później.
2: No, tak jak ty, nie? To jest depresant, nie? Na początku jest fajnie, a potem szybko się robi tak...
5: No miały być śmieszne tematy, a widzisz, zrobisz ze śmiesznego tematu smrakoki znowu.
2: No to jest smutny temat, wbrew pozorom, alkohol.
6: Ja mam takie postanowienie, nie noworoczne, bo nie uznaję, czemu ktoś by nie mógł się zmienić w poniedziałek 13 maja o godzinie 6. Nagle przestał palić czy coś, a nowy rok nagle zaczął, czy przestał coś robić lub zaczął biegać albo przestał pić. No ale tak właśnie raz przy piciu piwa postanowiłem sobie nie dość. Ja już tak sobie chciałem przypomnieć, kiedy ostatni dzień nie piłem coś, bo tak już sobie popijałem dość grubo. No i nie pamiętałem w ogóle, no to zrobiłem sobie dość. Już ponad tydzień nie wypiłem ani kropli i taki mam na rok zamiar tak 100% nic nie pić, a po roku zobaczę.
2: No i pięknie. I to jest dobra rzecz.
6: I poza tym kasa strasznie idzie. Nie wiem, jakby kto bogaty nie był, do bogatych absolutnie nie należy, wręcz przeciwnie, ale znam bogatszych ludzi, czy znałem, czy biedniejszych, to kto pije zawsze nie ma kasy. Zawsze jest nieogarnięty, nie ma kasy. Tak, nie wiem, z mojego doświadczenia to wynika. Nie wiem, czy się zgodzicie.
2: No. Ja bardzo długo nie piłem, dzisiaj to naprawdę wyjątkowo, bo tak jakoś wyszło, wpadło parę groszy tutaj, parę groszy, sporo groszy mi wpadło, dziękuję bardzo sponsorowi Marcinowi i tak sobie jakoś, kurczę, sięgnąłem. Ja jestem nawet zły na siebie, że bo trzeba było trwać przy niepiciu. Doszedłem już do tego etapu, że idzie mi prowadzenie audycji tak na luzie jakoś, bo kiedyś miałem tak, że musiałem sobie albo wypić piwko, albo coś przypalić, żeby mi jakoś tam lepiej szło. I to wszystko psuje, nie? I to jest właśnie alkohol. Ciężko z tym skończyć. Zawsze gdzieś tam rączka sięgnie, nie? Z alkoholizmu się w ogóle nie wychodzi. Z narkomanii można jakoś wyjść, a alkoholikiem zostaniecie na zawsze. Tylko będziecie alkoholikiem niepijącym co najwyżej.
5: Nieprawda. Prawda. To narkomania i alkoholizm to jest to samo. W zależności od używki w zasadzie.
2: Nie, bo niektóre substancje narkotyczne cię uzależniają tylko psychicznie.
5: Heroinę, nie będziesz miał tak, że będziesz walił heroinę, walił, będziesz heroinistą, po czym zrobisz sobie przerwę, przestaniesz i później sobie walniesz tylko raz, dwa razy i koniec, już do tego nie wrócisz.
2: Aha, i marihuana i heroina to dla ciebie nie, jest no, to samo, jest, do jednego worka, tak? No a masz jeszcze całą masę innych substancji pomiędzy.
5: No to narkomania jest pojęciem zbyt takim blanket term, to wiesz, to i tak samo możesz mieć w tym pojęciu marihuanę i heroinę, co jest głupie co do pewnej zasady, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś podłączył pod niej alkohol. To jedynie kwestia zakotwiczenia w naszej kulturze, no to jest tak, to, co robi różnicę. Prawda.
2: Nie no, bo ja po prostu mówię, że są substancje, które uzależniają nas tylko psychicznie, a fizycznie prawie wcale albo wcale. I o wiele łatwiej jest... Ja nie mam problemu z niepaleniem marihuany już, nie wiem, od pół roku, czy jakoś tam, czy roku. Znaczy jakieś tam od czasu do czasu coś tam wpadnie, no to sobie coś tam zajaram. Ale nie ma z tym problemu, nie? A jak ktoś pije dużo, to naprawdę ma problem, żeby przestać tą wódę. On się źle czuje, jego organizm się buntuje. On po prostu jest chory.
6: Tak, ja potrafiłem po prostu, nie wiem, o drugiej w nocy ubrać się, wyjść. Trzeciej nawet iść do sklepu, tam 2 kilometry po coś.
5: Czekaj, ty zawsze dzwoniłeś nawalony?
6: No.
5: No właśnie.
2: A tak nie wyczułem, że jakoś nawalony.
5: Nie, to w pewnym momencie się uspokoiło, tak zauważyłem, bo kiedyś to kurde, przecież że się dzwonił tak w ciężkim stanie.
6: No, w różnych stanach dzwoniłem, tak.
5: No.
2: Wszystko jest tak, dla ludzi też, no wszystko jest kwestią też dawki, jak mawiał Paracelsus, więc jak sobie ktoś wypije piwko na imprezie, no moim zdaniem używki ogólnie są do tego, żeby sobie raz na jakiś czas właśnie z kimś na imprezie, z jakiejś okazji, jak macie jakiś, nie wiem, nastrój, a wiadomo, że wszystko jak nadużywamy, to się mści potem, nie?
6: Tak, z marihuaną też nigdy nie miałem problemu, załatwić się. No, popalałem grubo, a też jakiegoś dnia po prostu mi przestało. Powiedziałem sobie stop i myślałem, że to będzie jakaś katorga wielka wytrwać. Absolutnie, minęła doba czy dwie i w ogóle mnie to nie ruszało. Po miesiącu mogło sobie leżeć w szufladzie i nie ciągnęło mnie w ogóle do tego. No, najgorsze jest chyba te pierwsze 24 godziny lub 3 dni może. Tak samo nie lubię tego AA i tego masturbowania się do tych anonimowych alkoholików i tego mitu, który jest powielany w filmach, gdzie siedzą w kółeczku i tak psioczą. Jak to nie jest źle? W ogóle znowu do badań wrócę. AA, kluby AA nie są bardziej skuteczne niż jakakolwiek inna pierwsza, lepsza metoda rzucania, czy to na silną wolę, czy jakakolwiek inna, jaką byśmy nie znaleźli.
5: Uważaj, bo cię zaraz na czacie zlinczują, że mówisz o badaniach, ty mitomania jeden.
6: Ale właśnie to jest takie, teraz rzucam, przyznaję się wszystkim, opiłem, obiłem, auto prowadziłem i takie linczowanie się, jechać co tydzień, opowiadać sobie o takie smuty, no to co jest dopiero przerobane.
2: A mi się właśnie wylało trochę piwa na klawiaturę i chyba się jakieś zwarcie zrobiło, co zresztą możecie zaobserwować na czacie, więc jakby się coś tutaj zawiesił komputer czy coś, to się nie zdziwcie. Kuba jest z nami.
0: Hej, witam serdecznie. To znowu bardzo indywidualne mi się wydaje, chorobą może być też... Nie wiem, nie zgadzanie się, ale jeśli chodzi o dealowanie z tą chorobą, to najpierw można się zawsze alkoholową, czy jakąkolwiek inną, można się zastanowić, bo to jest tylko jakiś sposób leczenia się z czegoś. Najpierw ludzie stają się samotni, albo nie wiem, przegrywają to swoje życie, mniejsze albo większe, ale swoje życie. Świetnie dajesz na czacie, krawiec, świetnie.
6: Plus i minus to jedyne, co.
5: Faktycznie tak. Eksperyment w ogóle, czy to coś, się a tutaj.
2: Wcisnęło samo, tak.
0: Plus i minus wydaje, to jedyne. To tak się zaczyna, że jest jakiś problem, nie? Ludzie mają problem z partnerem, partnerką, mają problem, nie wiem, w pracy i po prostu to self-medication. To wtedy zaczynają, sięgają po jakieś różne rzeczy i każdy z nas w różnych etapach, różnych rzeczy mógł próbować, przez różne rzeczy przechodził. Ale mi się wydaje, że zrozumienie tego pomaga właśnie w tym, że żeby w pewnym momencie, nie wiem, jakby się obudzić, nie? Bo jednak to self-medication, to leczenie się, samo sposób leczenia staje się główną chorobą i wtedy już tak naprawdę mamy dwie, nie? Mamy spieprzoną na przykład rodzinę albo pracę i jeszcze jesteśmy dokładnie tym, kim jesteśmy.
5: Mam nerwy, a o se browara sieknę, kurde, nie?
0: No ja też właśnie podszedłem po nowego, drugie piwko piję. Na zdrowie, panowie, ale...
5: No ja sobie wylajtowałem. Noworocznie, co prawda.
0: Bardzo dobre, jasne piwo tym razem. Naprawdę, to jest, wiesz, tu mówiłeś, krytykowałeś troszeczkę te AA grupy. Tu znowu, tak jak i choroby, tak jak i nasze preferencje są bardzo indywidualne. Niektórzy ludzie lubią rozmawiać o swoich problemach, nie? I to im bardzo pomaga. Nie wiem, niektórzy ludzie lubią nadawać w radiu i rozmawiać o swoich problemach i to też im pomaga. Niektórzy ludzie zupełnie odwrotnie po prostu przechodzą przez jakieś tam terapie, czy tworzą sobie swoje własne terapie grupowe albo indywidualne. I no mówię, no tyle, że w tym wszystkim tak naprawdę fajnie byłoby się zawsze zatrzymać w pewnym momencie i zapytać się, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i niekoniecznie może rozwiązać te problemy, bo czasami one nie są do rozwiązania, ale chociaż być na tyle świadomi, co nas tutaj, dlaczego tutaj doszliśmy, nie? I dlatego ludzie robią te AA, słuchaj. Żeby po prostu, to są terapie, nie to, że robione przez jakichś tam, nie wiem, zewnętrznych ludzi. Fajne widziałem, oglądałem, chyba to było w Shameless. Jest świetnie pokazane to całe środowisko. Oglądał ktoś Shameless? Taki serial. Jest 5 sezonów na Showtime. I właśnie to środowisko jest świetnie pokazane. Takie, no naprawdę bez jakiegoś niepotrzebnego słodzenia. To, że ci ludzie, którzy funkcjonują w tym środowisku, niekoniecznie muszą być jakimiś, nie wiem, mądrzejsi, lepsi, sprawniejsi, tylko po prostu no to jest taka, tak naprawdę to jest samoterapia. Spróbowanie zrozumienia tej przyczyny i po prostu bycia gotowym na jakieś tam problemy, które się pojawiają. Ktoś to tak, mówi, kapitan Minata mówi, że Shameless jest zajebiste. Polecam też.
6: Właśnie już wpisałem sobie tutaj, poczytam sobie o tym serialu. Nie mam nic do tego, że ludzie sobie rozmawiają, tylko a samo z założenia ma kroki, 10 tych kroków podstawowych i jeśli zatrzymasz się na któryś, no to jakby jesteś trochę poniekąd piętnowany jakby i ci wmawiają, że bez tego nie wyjdziesz, bo po czwartym kroku jak nie pijesz, to jesteś jeszcze... nie jesteś wyleczony, dopiero musi być po 10. No to jasne. Z tym się akurat nie zgadzam, z takim... Z samą rozmową się podpisuje dwiema nogami i rękami.
0: Mi też by to pewnie nie odpowiadało, tyle że jest część ludzi, która akurat tego potrzebuje, a może nie wiem, dlatego też po prostu nie mówię, że to dla wszystkich nie powinno tak, może część ludzi właśnie tego potrzebuje. Nie wiem, jesteśmy naprawdę super inni, bardzo inni. I ty, i ja, i krawiec. No, potrzeba jest bardzo taki podobny do mnie, słuchajcie, też ma nadwagę.
6: Tak, chciałem o jabłach pogadać znowu o AA. Gadamy.
5: Ja sobie stąd idę normalnie, bo tu się robią same smarkoki co chwila, miało być śmiesznie.
6: Miało być śmiesznie. No. A to o kosmosie jeszcze. Kuba, o końcu wszechświata mówisz, że miałeś temat
0: jakiś jeszcze... Jeszcze nie usłyszeliśmy, co jest na końcu świata, słuchaj. Czegoś.
6: Moja teoria. No, jestem fanem Kapitana Bomby, twórczości Walaszka, więc... Tu już padło rozwiązanie. Na końcu wszechświata wszystko zmienia się w kutasa. A jak wpadniesz w czarną dziurę na końcu wszechświata, to znowu się zmienisz.
0: Co?
6: No, co? Człowieka.
0: Okay.
6: Nie, tak naprawdę to zastanawiałeś się, czemu, jeśli się wszechświat powiększa, to w czym się powiększa? Skąd się bierze ta dodatkowa przestrzeń?
0: No to właśnie nad tym się głowie cały dzień.
6: No właśnie, ona nie bierze się z zewnątrz, tylko ona bierze się ze środka, jakby pączkuje wszechświat. Czyli na miliard lat pojawi się, no może nie, na milion lat pojawi się atom na metrze kwadratowym, sześciennym i tak te atomy się co ileś tam milionów lat pojawiają i on sobie tak puchnie, pęcznieje. Jak,
0: tak jak drożdże?
6: Tak, jak ciasto w piekarniku, dokładnie tak.
0: Dobre.
6: No to... to nie moja teoria, bo ja taki mądry nie jestem, ale też się szukałem, jakiś tam czytałem o tym. Tak to tłumaczą mądrzy ludzie. To jakieś jeszcze pytania z kosmosu, Kuba?
0: Już tak patrzę. Nie wiem dlaczego zapisałem sobie dzisiaj wcześniej to, czy Zenon jest kobietą, ale to straszne było, to nie w kosmosie. Kobiety są przepiękne, o to też pytałem. Czy się zgadzasz, że kobiety są lepsze od mężczyzn? Było też takie z lżejszych pytań?
6: Pod wieloma względami, tak. Nie ma czegoś takiego jak lepszość bezwzględna, czy nie?
5: No właśnie, co to jest lepsze?
6: Trzeba jakiś mianownik mieć, żeby...
0: Zenon, wolałbyś być ze mną na bezludnej wyspie, czy z ładną kobietą?
5: Jezus Maria, szczerze? Z tobą.
0: Widzicie? Dziecko by ze mną też wychował. Dobra.
5: Nie, miałbym więcej jedzenia, jakbym cię zabił. Widzisz, tu cię mam. Nie, ale no, co? Jak wam powiem, że znowu były te programy jakieś pod tytułem, że tu baby, tam faceci na bezludnej wyspie, to powiecie, a, bo to show, bo to film i w ogóle ty jesteś mizoginem i w ogóle ty najgorszy jesteś i w ogóle, a, coś tam. Jeśli boję już cokolwiek powiedzieć, kurde.
0: Nie, wiesz. I Hyde Park nasz. O tej porze to już jest Hyde Park.
6: To o tej porze też takie mam pytanie na tą porę.
5: No, Hyde Medin Park, a nie Hyde Park.
6: Z Leniuchem profesorem głowiliśmy się. Pamiętasz książkę może, skoro już o bezludnych wyspach jest nie stary człowiek i może, tylko ten, co się rozbił, Robinson Crusoe.
0: Czytam, tak? Teraz, powiem ci.
6: Czytasz.
0: No, teraz czytam.
6: To może, nie wiem, czy doczytałeś do tego momentu, bo on spotkał piętaszka i go udomowił, ucywilizował, jakby nauczył go tam podstawowych.
0: Nie doszedłem do tego, ale pamiętam historię.
6: I dał mu na imię piętaszek i to jest od piątku, bo go spotkał w piątek. I pytanie moje, skąd on kurwa wiedział, że jest piątek po tylu dniach i tygodniach?
0: Krawiec wie odpowiedź.
2: Ja wiem tylko, że nazwał go trochę tak, jak się nazywa psa, takim śmiesznym imieniem, że o, to w piątek to Murzynek się będzie piętaszek nazywał na przykład. A ja tutaj skomentuję, bo faktycznie jak mnie nie było, szukałem ściery, tak jak słusznie tutaj przypuszczaliście, szukałem ściery. Przyszedł donejcik od Wacusia, 14 zł, wow, dziękuję bardzo. I bardzo się cieszę. I donate brzmi: ciepła wódka o 5 rano z mydelniczki. Czemu nie? To nie wiem.
0: To jest hardcore, panowie. Hardcore,
5: ja ci sugeruję tą klawiaturę, jeżeli chcesz mu ratować, już rozkręcić i wyczyścić tam w środku te membrany, bo jak tego nie zrobisz, to będzie już po frytkach i możesz jutro iść po nową.
2: Ja mam nową w razie czego.
0: Słuchajcie, to mnie natchnęło. Możesz wszechświat
5: jest
0: taką wielką membraną.
5: Jest taka teoria.
0: Jest.
5: Tak. Ale to jest, wiesz, to jest badanie naukowe i te sprawy, to też mogę się okazać nagle mitomanem i w ogóle to może się okazać, że to jest niezdrowa ciekawość.
0: Zenon, przestań. Ja chyba dotknąłem wrażliwy punkt.
5: Nie, no wiesz, to tylko mówię tak. Ja próbuję tu ekstrapolować tego, co przestań. Było.
0: W międzyczasie, słuchaczy, znalazłem właśnie wino Oleśnica. Wiem, że miało nie być o tym markowe, bardzo słodkie Oleśnica. Tak się nazywa. I wino Janosik, owocowe, czerwone, słodkie. I to możecie sprawdzić. To były dwa wina, które ja pamiętam. Oleśnicę piłem za garażami, a wino Janosik przed dyskoteką.
2: A Marynę ktoś pamięta?
0: Nie, Marynę nie.
2: Ale ja mówię o tej aktorce, o tej postaci Maryna z Janosika.
0: A tak.
2: Taka ciekawa kobitka, taki ciekawy typ urody, taki jaki już dzisiaj jest niepromowany, bo to była taka tęższa troszeczkę dziewczyna, bardzo ładna aktorka i w ogóle, no ale taka właśnie tęższa, taka, jak, ona nie była przy kości, ona po prostu to był no, taki kawał baby, nie że gruba, ale fajna.
0: Takie w cepeli były, takie wiesz, nie wiem czy pamiętasz 100 lat temu, takie były cepeliane, takie babeczki można było kupić. Ona tak właśnie wyglądała.
5: Kobietom.
2: No, także... Aż mi się ogółem siurek podnosi.
6: To Kuba, jak doczytasz do tego piętaszka, to mi...
0: Sprawdź.
6: Powiesz kiedy.
0: Powiem wam, że rewelacja. Ostatnio tak sobie właśnie sięgam. Wcześniej sięgnąłem po 1984 po raz.
6: A to jest smutna.
0: Ale fajnie po angielsku się czyta, powiem wam. Świetnie, takie właśnie rzeczy, które znamy, nie wiem, z naszego dzieciństwa i w końcu w jakimś tam, nie wiem, czy to oryginale, czy nie oryginale, no chyba oryginale, bo po polsku nikt nie pisał o Robinsona Crusoe, czy 1984. Świetnie się to czyta. Nawet ci, którzy, nie wiem, uczą się początkującym, polecam czytanie książek w języku.
1: O, właśnie, mam dla ciebie książkę. Kosmos Carla Sagana sobie, Kuba, przeczytaj. I to będzie dobra sytuacja. No.
6: Zacząłem czytać za nią. Kupiłem sobie Kosmos Sagana.
1: O, no. Ja czytałem po angielsku, tak, żeby było zabawnie i fajna książka. Taka...
0: Mi żona kupiła astrofizykę dla ludzi w biegu. Tego, co zrobił ten serial Kosmos. Zapomniałem, jak on się nazywa.
1: Znaczy, oryginalnie to zrobił Carl Sagan, a teraz ten nowy to robi Neil deGrasse Tyson.
0: Neil deGrasse Tyson napisał właśnie astrofizyka

0: równe 100 zł i mogę ekspresowo wypłacić.
1: Świetne, nie? My tutaj się
0: coraz bardziej bezczelny i roszczeniowy. I coraz bardziej bezczelny i roszczeniowy i pato streamerowy się robię. Zaczynam też pić. No, pnę się w górę. Chcę dorównać tym najpopularniejszym. No. A Robinson to chyba taka, kurczę, to jest taki typ opowieści, który chyba się doczekał największej ilości przeróbek, nie? Bo mamy i Robinsonów w kosmosie, i jakichś tam współczesnych, survivalowych Robinsonów i zawsze ten Robinson gdzieś się pojawia, nie? W obcym świecie musi przeżyć, się dostosować.
2: Tak. Mam takiego suchara, wiecie, kto napisał Robinsona Crusoe?
0: Kto?
2: Wyspiański.
0: Nawet dobre.
1: O tej porze nawet.
0: Kochani, czy będzie jeszcze 5 zł? Czy będzie 5 zł? Czekamy. Kochani, 5 zł.
1: Może coś wylicytuj. Jak będzie 5 zł, to na przykład ja mogę zaśpiewać. Zenon, co ty możesz zrobić za 5 zł?
3: Rozłączyć się.
1: No i Grzegorz?
2: Ja będę trwał w trzeźwości za 5 zł.
1: Trzeźwości.
2: Jak nie będzie 5 zł, to monopolowego jadę.
1: Znaczy, Zenon nie musi się rozłączyć, ale jeżeli ten donatujący będzie miał takie życzenie, no to on się rozłączy. Tak więc no. Macie 3 rzeczy do wyboru. Ja śpiewam, Grzegorz tańczy na Glasa.
3: Znaczy, dupy wołowe, szczata dwie. Put your money where your mouth is, jak to mówią Amerykany. 5 zł i nie ma już tego mitomana na antenie. Dajesz jeden z drugim.
1: Dajecie? Ale to musi być, żebyście tam w opisie napisali, co chcecie, bo ja nie będę śpiewał, jak on się będzie, wiecie, rozłączał. Albo też możecie dać 5 zł, żebym nie śpiewał. Też taka jest opcja.
0: No tak, no dokładnie. Za nieśpiewanie Kuby, albo a to rozłączenie się Zenona też może być dla niektórych atrakcyjne, bo ktoś tam wcześniej pisał, że popiera, a ktoś też, że pierdoli. No to może być atrakcyjna nagroda, rozłączenie się Zenona. Ale tu ja nie zachęcam, nie zachęcam. Zenon jest dla mnie wart więcej niż 5 zł.
1: Kosmicznych pytań, panowie, a jakieś koncepcje na Genesis, na powstanie tego całego naszego bałaganu? Ktoś gdzieś coś tego ma? Zenon?
3: Jezus Maria. Ja mam taką, żeby mi na coś zrobić. Po to wszystko powstało. Cały wszechświat i wszystko się koło mnie kręci i w ogóle ja. O.
0: A wszyscy inni to boty.
3: Tak, dokładnie tak. No. Solipsyzm taki skrajny, nie?
1: Strasznie. Egocentryzm.
3: Nie no, solipsyzm to się nazywa, taki pogląd filozoficzny, możesz to sprawdzić.
1: Tak jak syfilis? Myślisz, że ta jesteś taki malutki i to się wszystko wokół ciebie kręci?
3: To jest... To też tam trochę z tymi marksistami powiązane jakieś, któreś odnoga z tych nurtów filozoficznych. Moja babka z fizyki opowiadała taką sytuację, że na studiach jej tam właśnie jakiś, bo to uniwerek był, więc miała filozofię, facet gadał, że no tutaj jest coś takiego, że wszechświat jest tylko przez nas postrzegany i w ogóle zostaje, nie? Tylko jak my to widzimy, bo jak czegoś nie widzimy albo się umawiamy, że tego nie ma, to tego nie ma, czyli na przykład tego krzesła, ten wykładowca tam mówi, a ona tak wstaje, a jak panu przypierdzielę tym krzesłem w głowę, to dalej go nie będzie?
2: No będzie, bo ona go widziała już, no to było.
1: Grzegorz, skąd to się wzięło, powiedz mi? Po co? Stworzenia historię poproszę.
2: Stworzenia historię.
1: Tak, no śmiało.
2: Właśnie po co, filozofia nie odpowiada na pytanie po co, bo to na to religia odpowiada i...
1: No dlaczego
3: tak chodzi?
2: No bo to nie jest do sprawdzenia, zmierzenia, zbadania... Filozofia się zajmuje tym, co jest, nie celowością, ani żeby było jakieś założenie, większy cel, większy plan. To już my sobie dorabiamy, bo tak musimy sobie zracjonalizować wszystko.
0: Bardzo mądry komentarz.
2: Według mnie nie było, nie ma żadnej celowości i tyle.
0: Dokładnie to, co wcześniej powiedziałem. Wszechświat jest jak troll. Nie ma tu celu, po prostu... istnieje, bo może, no i tyle. A tutaj furiat, sens istnienia wszechświata i stwórcę, nie, stwórcę to jednym słowem opisał, karoń. A to jest zakazane słowo, aha, przez C napisał, no dobra. Nie wolno pisać Karoń na czacie. Na,

0: naszym. To jest zabronione w regulaminie.
1: Ale w takim razie, panowie, to nasze istnienie, nasza egzystencja, to by była na nic. Bez celu. A ja muszę mieć jakiś cel.
0: A po co?
1: Bo jest piątek. No
2: to mało tych... To cel jest tylko w ramach tego, co jest, ale już nie wychodźmy na celowość wszechświata, bo to już nie jest twoim celem, zbadanie tego.
1: No tak, ale jestem jego częścią. To nie może być tak, że część wszechświata ma cel, a wszechświat jako całość nie ma celu. Czyli generalnie cel wszechświata jest celem tych wszystkich małych części tego wszechświata. Coś przekombinowałem.
2: Nie, tak, raczej chcielibyśmy, żeby tak było, że coś od nas zależy jeszcze nawet i po śmierci. A to tak nie działa chyba.
0: W komiksie Wilku był fajnie pokazany cel. Siedziało sobie takich obszczymurków, nierobów z blancikami gdzieś tam na murku i tak gadali właśnie, że życie to jeszcze nie ma celu żadnego. No nie ma. I tak siedzą. No i Wilku z kolegami pokazali im cel przy pomocy koleżanki Joli, która tak podniosła koszulkę do góry i pokazała im nawet dwa cele i oni tak spadli z tego murka, tak wow! I spadli z murka i znaleźli cel. To jest ten cel.
2: Dobra. A to tak, to cel pojedynczych ludzi, ludzkość razem wziętej, owszem, tylko chodzi o genezis, całe trwanie ludzkości, to nie ma celowości.
3: No, idę spać, bo dupy wołowe nie mają nawet 5 zł na pożegnanie.
1: Więc... Nie, no panowie, bez 5 zł Zenon nie schodzi. Ja tu się wstawiam za nim, słuchajcie.
2: Będziemy do rana Zenona trzymać.
1: Tacy wrogowie, ja i Zenon, arch enemies tutaj, a słuchajcie, 5 zł musicie dać, żeby chłopak czuł wartość.
3: Furia, ty daj chociaż tego piątala, tu przynajmniej jakoś ten, nie? Tak poznajomość.
1: Na tą niezdrową ciekawość. Czy to coś.
3: No, dokładnie. O, bo to pierwszy stopień do piekła, dokładnie. Widzisz?
2: Nie. Tutaj Furiat ładnie napisał, wiem jedynie, że żeby nie miotać się jak oszołom i być w miarę szczęśliwy w życiu, powinniśmy sobie wyznaczać cele i do nich dążyć.
1: To się można zmęczyć, prawie tak mi mówił. Kuba, co ty się tak męczysz? Tyle tych celów masz.
0: Tak mówię.
3: Jest, przepraszam. Zobaczyłem.
1: W zeszłym tygodniu.
3: Myślałem, że jest co najmniej 1,5 godziny wcześniej.
0: Łoch, kurde. No to dzięki w takim razie za ciekawą rozmowę.
1: Ja dziękuję, Zenon, mieliśmy dobry czas. Pamiętaj, że to, wiesz, definiuje nas to, jak się, wiesz,
0: no,
1: schodzimy, a nie jak się różnimy. Dzięki za bardzo miłą, gorącą dyskusję. Przytulam cię.
0: Kuba, to jest tak jak ten stary He-Man. On zawsze na końcu odcinka musi jakiś morał wygłosić. Jeszcze
1: sam jesteś morał.
0: Echo takie powinieneś mieć. Pamiętajcie, akurat, dzieci, że tworzy nas to, co poznajemy, a życie... No.
3: Założysz się, że Kuba to ma jeszcze, jak to gada, to z taką perukę wyciąga, z tą taką głupią fryzurą i wiesz, i gada.
1: Twoja mama ma perukę. Mięśnie. Nie ja.
0: Twoja mama nosi perukę. O.
1: Dobre, nie?
3: To babcia nosiła, pamiętam. Miała jakieś takie, no.
1: Silny dysrespekt poszedł, taki, wiesz, brak respektu dla Zenona.
3: Nie mam na koncie
0: donate. O, przyszedł donate.
3: O, jest.
4: Wacuś, wasze stare myją okna w kopalni 11 zł.
0: Wacuś, wasze stare myją okna w kopalni 11 zł.
1: Ale coś mam zaśpiewać, czy Zenon ma się wyłączyć, czy coś?
3: Ja się wyłączę, może tak zróbmy, nie?
0: Wacuś dobry jest. No, to za 11 zł możesz się rozłączyć chyba, nie, Zenon?
3: No, z panem jest... Bogiem, którym tam chcecie, albo nawet żadnym. Hej.
0: Hej, trzymaj się. I następny idzie, czekaj, następny donate.
4: Aspreol, jakie idzie? Radio 5 nie słyszałem. 5 zł.
0: Aspreol sparafrazował, znaczy zacytował dokładnie Kononowicza, który miał pozdrowić nocne radio, ale nie zrozumiał, co to za radio i Radio 5? Nie ma takiego w Białymstoku, bo tam 5 zł było. Dziękuję pięknie, no super, a cieszę się, bardzo się cieszę. Przepraszam, bo przerwałem ci, komu ja przerwałem?
2: Kubie.
1: Mamie twoje przerwały.
0: Jaki się wyszczekany zrobił nagle.
1: No? Dobry, nie? Dobry, taki agresywny. Słuchacze to lubią. Dzisiaj mamy taki patos z USA od Inteligenta. A już niech będzie. Zbieramy na krawca nowe, nie wiem.
0: Ale z tym inteligentem to mówiłeś o sobie, tak?
1: Nie, o tobie.
0: To jeszcze gorzej.
2: W Rock Ekipie było, jeśli już jesteśmy przy żartach o mamie, to był żart. Twoja stara robi schabowe z parówek. To.
1: Zdrasz, no nawet o tym. No. Prawie to było twoje mamie, nie?
0: A żebyś wiedział, że robi.
1: Parówek?
0: Bardzo dobre są schabowe z parówek, nie jadłeś?
1: Tłucze. Słuchajcie, bo ja chciałem komuś zaśpiewać. Ciekawe, ile moja piosenka jest warta dzisiaj wieczorem.
0: Dajesz.
1: Żebyś stać. Nie no, musi być najpierw jakiś donate dla ciebie, słuchaj, żebym zaśpiewał.
0: No to wpadło już tam trochę, nie?
1: Ale nie, to musi być na specjalne życzenie i to najlepiej od jakiejś niewiasty.
0: No tak, im jeszcze ktoś ma napisać piosenkę Kuby bardzo chciałbym usłyszeć, tak?
1: Tak.
0: Takie wymagania.
2: Dobra, już chyba nic mądrzejszego nie wymyślę dzisiaj.
1: Ja też.
2: Więc żegnam was, żegnam.
0: Trzymaj
2: wszystko
0: się.
2: Od kosmosu, poza kosmosu, po alkohol, przez diabole. Wszystko poruszyliśmy już dziś. Poruszyliście bardziej wy.
0: Parówek skończywszy. No.
2: Na parówkach skończywszy. Wystarczy na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, cześć.
1: Wszystkie trzymajcie.
0: Do usłyszenia. To zostaliśmy sami.
1: Tak, ty i ja.
0: Jaka cisza w radio.
1: Dobra, też uciekam wariaty. Bardzo miło było, krawiec, jakiś taki dziwny nam się zrobił park, tak, w którym każdy może wykrzyczyć swoje teorie o schabowych z mielonki turystycznej, jak to napisał kapitan. No. Kapitan Mineta, straszne. To.
0: No, co za ksywa, nie? Kapitan Mineta.
1: Wulgarne. W ogóle te wpisy tych czatowników to jest tragedia. Ale cóż, no pozdrawiamy wszystkich na czacie. Ja dziękuję, że mnie tyle czasu ugościłeś. To już dawno, dawno tyle czasu nigdzie nie byłem. Ale czego się nie robi dla 11 zł?
0: No jeszcze nic z tego nie masz z tych 11 zł.
1: Znaczy się wiesz, przecież mówisz przed audycją, że się podzielimy.
0: Ja? To źle mnie zrozumiałeś. Ja mówiłem, że podzielę to na swoje tu różne, tu se wydzielę na parówki, tu se wydzielę na schabowe. Te bitcoiny
1: to nie obiecałeś? Z Radia na Fali, co jeszcze robiliśmy wtedy. Ja Jaruzelski, te audycje, to masz te bitcoiny?
0: Nie. Ale cieszę się, że przynajmniej ktoś sobie za nie kupił doskonałą kawkę.
1: O, to dobrze. Oj, kochani, dobra. Dzięki wielkie, krawiec. Bardzo miło być twoim gościem. Uściski, hej, hej, hej.
0: No cześć, trzymaj się, cześć, cześć. No i zostałem sam, jak ten przysłowiowy palec w dupie. No i nie wiem, co powiedzieć w sumie. Może tylko tyle, że nasze Hyde Parki, jak sami słyszycie, są najlepsze. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tutaj nie będę się silił na jakąś fałszywą skromność i nie mówię to tylko dlatego, że to moje radio. Ale no taka jest prawda, no co się będziemy oszukiwać? No Hyde Parki w nocnym radio to są Hyde Parki, no. Tematy różnorodne, każdy znajdzie coś dla siebie i tutaj się kapitan Mineta zastanawia, czy nie zmienić sobie na doktor Mineta. W każdym razie wiadomo, że jakiś mistrz w tym właśnie. No cóż. No. Chyba tyle. Będziemy kończyli, nie? W pół do trzeciej. Ja też muszę wcześniej wstać dzisiaj w sumie, bo muszę ważne rzeczy tam robić, dokańczać. Tak więc dzięki, że byliście. Bardzo mi miło też fajne są te donaty, szczególnie mi się podobają. To myślę taka, powinna być nasza taka świecka tradycja właśnie, że tu se wpadnie donajcik, tu sobie wpadnie i to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobra koncepcja, proszę pana, to jest bardzo dobra koncepcja. Proszę jechać na grzyby, proszę jechać na grzyby, to jest bardzo dobra koncepcja, no. I się cieszę, bo już mam, odświeżę sobie, czy będzie, no doskonale. I mogę teraz właśnie dokonać ekspresowej wpłaty, bo na Tip and Donation jest tak, że możecie dokonać właśnie ekspresowej wypłaty, jak wam się zbierze tych donajcików wpłat na 100 zł, to wtedy tylko pyk i powinno szybko przejść, a tak to trzeba 15 dni czekać. Co zresztą czasami, ja nie wiem, bo Kononowicz i Major mają tam więcej, ale też musieli czekać i się Konon wkurzył i oskarżył, że tam okradli go i w ogóle i się pokłócili i o mało co redaktorek nie został spierdolony ze stanowiska. No ale tam w końcu się jakoś dogadali. Wszystko dobrze się skończyło, jak to na szkolnej. No w sumie to nie zawsze się dobrze kończy na szkolnej, ale tym razem akurat tak wyszło. Więc fajnie. No, a przypominam, że jutro o 21:00 spoiler z Potrzebą i Zenonem o filmie interaktywnym. Kurczę, no miałem zapisane, no. Okej. A 11 maja premiera, jak tu czytam, najgłośniejszego polskiego filmu tego roku. Tak przynajmniej twierdzą sami twórcy. Chodzi oczywiście o Sekielskiego i jego dokument o pedofilii w kościele. A potem bierze się za aferę skoków. No to ja nie wiem, czy go seryjny samobójca zaraz nie dopadnie, jak podpada. Albo zawału dostanie nagle, albo się udławi wisienką, albo się potknie na skórce od banana. Może tak być. No ale sam jestem ciekaw. Podobno w tym dokumencie mają się pojawić znane nazwiska różne, o których wcześniej nie słyszeliśmy, także różni ludzie mogą zostać troszkę skompromitowani. No wiecie, to ja coś tam widziałem, niby się coś tam działo, ale nikt nie przypuszczał. No ja tak słyszałem, ale to tam takie plotki myślałem. No ja też tam widziałem, wszedłem do tego, do Jankowskiego i tam taki dziwny pokój, takie łóżko czarne obite skórą i tam ćwieki i baty, ale to myślałem, że to takie kontrowersyjne. Tam, no ja też coś tam, jakieś krzyki słyszałem, ale to myślałem, że to akurat... Tam ktoś se pokrzykuje, prawda? No i to wyjdzie teraz. Tak więc czekam na taki dokument. Fajnie, że coś się w tej materii dzieje. No ja od lat trąbię o tym, że coś tu jest nie halo, a tak odnosiłem do tej pory wrażenie, że... Pozdrawiam adwokata. Odnosiłem wrażenie, że po ludziach albo to spływa, albo w sobie to jakoś zagłuszają, albo o tam, no i to musiał ktoś znany, kurczę, zacząć o tym mówić, ktoś inny znany musiał zrobić o tym film, no i ludzie jakoś się w końcu zainteresowali. Ale też myślę, że no film będzie do obejrzenia za darmo na YouTube. Został sfinansowany z Patronite'a. Jak chcecie rzucić szmalec, to możecie dalej się dorzucić do kolejnej produkcji, właśnie tej o skokach. I chyba tyle. Wcześniej, na początku w ogóle widziałem, było o masońskich symbolach na karetkach. To rozumiem, że chodzi o ten taki krzyż czerwony. No to jest prastary symbol, kurczę, jeszcze z Egiptu wywodzący się krzyż. To, no, Egipt, budowniczy piramid, masoni, Illuminati. No, nie podoba mi się ten krzyż. A dorobić jeszcze takie dziabongi po bokach, to mamy swastykę, która też jest w sumie krzyżem. O którym czasami się też mówi, chyba czarne słońce, chociaż czarne słońce to jest inny symbol jednak. No, może się w końcu zmuszę, żeby się lepiej przygotować i zrobić, no właśnie, i ten wąż Esculap, no właśnie, właśnie. Nie ma już krzyży na karetkach. Esculap jest teraz, pisze Furiat. A, nie ma już krzyży? No proszę. Nie wiem, dawno mnie karetka nie zabierała. No w sumie nigdy nie zabierała. No ale to wąż, właśnie wąż, diabelski symbol. Kusi nas wąż wstrętny, przeklęty, diabelski, z paznokciami pomalowanymi na czarno. Wściekły wąż. No tak, więc trzeba się strzec. No i wsiądziecie do takiej karetki, wam wstrzykną, kurczę, pawulon jakiś, oddadzą na organy. W maju będzie premiera o pedofilii. 450 koła uzbierał. Brawo, panie Sekielski. To pokazuje, że może ludzie się budzą i wykopiemy czarnych darmozjadów, pisze kapitan Mineta. Ja bym tu był sceptyczny właśnie. No, czarne darmozjady, jak to napisał kapitan Mineta, myślę, że będą się miały jeszcze tutaj akurat w Polsce całkiem nieźle i no, też bym się ucieszył, gdyby się to potoczyło trochę jak w Irlandii, albo jak w Hiszpanii, albo jak w Czechach, ale znając Polaków, którzy do tej pory boją się otwarcie powiedzieć, że nie przyjmują księdza po kolędzie, no to wiecie, jak to jest, nie? Gdzieś to tam się w ludziach, kurczę, bardzo mocno zakorzeniło i przypuszczam, że no, ale warto coś robić, warto drobnymi kroczkami dochodzić do świeckiego państwa. Wiecie co, mi katolicy nie przeszkadzają i wielu nawet lubię i niech oni sobie będą, niech oni sobie, niech się modlą, niech sobie świętują i tak dalej, i tak dalej. Ale to zaszło za daleko, no nie mamy świeckiego państwa, mamy je tylko teoretycznie, to jest właśnie to teoretyczne państwo świeckie, nie? Mamy konkordat, mamy finansowanie lekcji religii z budżetu, mamy dorzucanie się do księży, którzy mają ulgi, mamy to, mamy sramto, siamto, wszechobecny kościół na uroczystościach państwowych, w telewizji, wszędzie i ciągle coś się wydarzy, to ksiądz się musi wypowiedzieć, no i sami ludzie, no są za tymi księżmi cały czas. Jest po prostu tego za dużo i to jest przegięcie, tak? Księża się stali, mają za dobrze, więc im się w dupach przewracało. Gdyby i kiedyś to mówiłem już, gdyby to w samym interesie katolików powinno być to, żeby się pogorszyła sytuacja kościoła od tej strony, na to patrzę, że gdyby księży było mniej, to mieliby troszkę ciężej, trudniej i by się bardziej starali, byliby lepsi ci księża, byłoby więcej tych fajnych, tych wspaniałych księży, nie? Tych, co mają poczucie humoru i nie mają brzuchola wielkiego i nie pyskują i nie pouczają i nie gadają ciągle o macicach, płynach ustrojowych i penisach, waginach, łechtaczkach. To ulubiony temat teraz, nie? Tylko może bardziej się skupiają na tym, co mówił, nie wiem, Jezus Chrystus. Wiadomo, o co chodzi, nie? Kto ma rozum, to doskonale kuma takie rzeczy, a kto ma troszkę go mniej, to będzie dążył do tego, żeby umacniać, bo kościółek najlepszy, więcej, tak, księża super są i tak będzie ciągnął w swoją stronę, bo nie wiem, bo mu się to dobrze kojarzy, bo się wychował w katolickiej atmosferze i to kocha i działa tutaj taki sam efekt jak w przypadku retro czy nostalgii i go ciągnie do tego kościoła i nie zastanawia się w ogóle nad tym, nad jakością tej posługi kapłańskiej, nad tym, w którym kierunku to poszło, tylko on po prostu chce, żeby kościół był the best, najlepszy na topie i coraz większy i prężniejszy i tak dalej. A to moim zdaniem zupełnie nie o to chodzi. Nie... Zupełnie zły kierunek. No ale wy możecie sobie myśleć inaczej. Wolna wola. Na szczęście nie jest jeszcze tak, że ktoś tu do czegoś w ogóle zmusza. No, ludzie raczej z własnej woli. No, przede wszystkim to, co mówił, kto to mówił? Jezus, że prawda was wyzwoli. No, prawda chyba tutaj jest najważniejsza. I, a nie jakieś budowanie jakiegoś kościelnego Matrixa, nie? Dobra, już nie smędzę, bo znowu zaraz zejdzie na kościelne tematy, a to nie ta pora i może niekoniecznie ktoś chce tego słuchać. Tak z ciekawości zobaczę, czy jeszcze ludzie słuchają. Aha, no i muszę się zająć zdecydowanie strefą premium. Biorę na klatę waszą krytykę i się z nią zgadzam i no zaniedbane to zostało zdecydowanie. I patroni mają prawo się czuć niekomfortowo z tym, bo nie ma nowości w strefie premium. Tak, więc trzeba się tym zdecydowanie zająć, zajmę się tym. No, jeszcze trochę osób jest, ale kończymy, no, trzecia godzina zaraz. Dziękuję, że byliście. Dzięki wszystkim, którzy brali udział dzisiaj. Grzesiek, Kuba, Zenon, Potrzeba. I Daniel. No, przepraszam, kurczę, zapomniałem imienia. Z Australii. Przypomnijcie mi. Dawid, Daniel. Jacek. Tylu jest słuchaczy, nie gniewajcie się, ale no czasami zapominam. Dziękuję też wszystkim, którzy dbają o radio, którzy nam pomagają. No już może wspominałem na początku audycji i parę razy w środku, to już może nie będę tutaj znowu listy odczytywał, ale postaram się właśnie częściej to robić, no bo jednak ludziom jest miło, jak się o nich tam wspomni, nie? Szczególnie jak jakoś tam bardzo pomogli. Tak jak na przykład dzisiaj Marcin, którego serdecznie pozdrawiam i serdeczny wielki wybuch zapłać. No, także jest fajnie i spodziewajcie się, że będzie dalej sporo audycji, no bo jest sporo, nie? W tygodniu są audycje niezapowiedziane, cały czas, no, dzieje się więcej w każdym razie niż się działo jutro, spoiler, w piątki też się teraz coś dzieje, więc fajnie jest, nie? No, więc myślę, że spoko. Piszcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, to może się postaramy, nie może, tylko na pewno trochę się postaramy dostosować, może nie jakoś tam od razu, że będziemy tu rewolucję robić, bo coś się komuś nie spodobało, ale wasze głosy zawsze są brane pod uwagę. I wiadomo, no, jak to w życiu, im więcej jest głosów za czymś, no to tym bardziej nam w tym kierunku chce się iść, bo widzimy po prostu, że jest jakieś zapotrzebowanie, nie? Tak więc wasze głosy są ważne. W ogóle tutaj każdy głos jest ważny i każdy, kto zadzwoni, każdy, kto skomentuje, z racji właśnie małej skali tego radia, to wszystko się tutaj liczy, nie? I każdy z was może nagle stać się gwiazdą. Czy każda z was? Ostatnio się trochę osób przekonało, żeby zadzwonić do starego, dobrego Krawcusia. I to mnie jeszcze bardziej cieszy, bo to jest bardzo miło, jak ktoś na przykład się jednak zdecydował, a zadzwonię, pogadam, a co mi tam. I zauważcie, że zawsze jest fajnie i miło, sympatycznie, nie? Nikt tutaj nie jest zaraz jakoś tam traktowany, kurczę, z góry, czy a to coś tam, kto to jest, czy jakoś tam chłodno, czy coś, czy a może troll, coś. Zawsze jest fajnie, więc się nie wstydźcie, dzwońcie i niczym się nie przejmujcie. Jest nas tutaj niezbyt jakoś, no, w porównaniu do jakichś YouTube'ów czy coś, to wszystko jest takie dosyć kameralne, więc nie ma się czego wstydzić, ludzie tu fajni, sympatyczni, dzwońcie, piszcie, mówcie jedni drugim i aleluja i od tyłu, że tak powiem. No, także to by było na tyle, trzymajcie się, do następnego, cześć.

0: Nocne Radio zaprasza. Audycje na żywo i duże zabawy.
1: A daj kota! Obiję jak psa!
2: A czy ja trzymam twojego kota na sznurku? Przylas to jest!
3: A tak, już mam w 20 talerzach mleka ponastawiam!
2: Wolno mnie! Moje mleko i moje talerze!
4: Dobry wieczór wszystkim. Krawiec się kłania w pas i pozdrawia was. Cały las. Wszystkie zwierzątka, te, które pełzają i te, które latają i te, które biegają. No, bo wiadomo, że słuchacze Nocnego Radia są różni, kwadratowi i podłużni. A dzisiaj taka luźna audycja, myślę, bo już nie spoiler. Spoiler się skończył i myślę nad czymś nowym, nad jakąś nową serią. Też możecie swoje propozycje podsyłać nawet dzisiaj tutaj na czacie czy w rozmowie, jak zadzwonicie na profil Nocne Radio Skype'owy. Przypominam, że trzeba dodać sobie nas do swoich najlepszych, ulubionych, kochanych przyjaciół. Nie tam do kontaktów. Co to kontakt? Kontakt to jest do dealera, kontakt to jest do na infolinię operatora, to jest kontakt. A tutaj są friendsy, przyjaciele. No i dzisiaj będzie trochę growo, trochę politycznie, trochę społecznie, różne tematy po prostu. Taka typowo luźnogadkowa audycja. Nawet dzisiaj miałem odwoływać, ale pojawiła się wpłata od sponsora, od sponsorki dokładnie. Pozdrawiam Siunię. I głupio tak odwołać w tej samej chwili, kiedy się dostało wpłatę, nie? Tak więc widzicie, jak wiele tu zależy od czasami. Tak wiele zależy od tak niewiele. Nie, to źle, bo to to było wiele właśnie. Czyli a audycja to w sumie dzisiaj no to taka niewiele. Nie można powiedzieć, że wiele. Czyli tak niewiele zależy od tak wiele. No, jakoś tak w każdym razie. No i co mogę z newsów tu powiedzieć? News dnia, news numer jeden. Tutaj w naszej skali nocno-radiowej to na pierwszej stronie. News tak jak na Gazeta czy na Onecie jest news number one. Ten z dużym obrazkiem to tutaj też jest taki news number one. Przeniosłem jajka gołębie, podkradłem, zakradłem się jak lis. Musiałem gołębia przegonić, ale to była walka, bo on nie chciał. Ja go tam, idziesz ty, a on siedzi, tak się naburmuszył, głowę sobie tak wciągnął w tułów, tak jakoś się, taka kulka się zrobiła i siedzi, bo po prostu przeniosłem jajka w kawałek dalej, bo tam on znowu te gołębie gdzieś te jajka zniosły na balkonie w takim miejscu, że no, nie odpowiada mi to za bardzo. No i przyniosłem, i wiecie, jak te głupie te ptaki są, no nie bez przyczyny się mówi ptasi móżdżek, bo gołąb jak mu się przeniesie to jajko metr dalej, to już nie jest jego jajko, on już nie rozpoznaje tego jajka. Nie weźmie w łapę, chociażby mógł spokojnie wziąć w łapę to malutkie jajeczko jest i przenieść sobie z powrotem do gniazda. Gołąb jest za głupi na to. Kiedyś takie badania były, czy ptaki potrafią liczyć, czy zorientują się na przykład, że czegoś jest mniej, czy czegoś więcej. No i tak taki połowiczny sukces, można powiedzieć, bo ptaki jakoś tam instynktownie potrafią czuć po swojemu, że coś tam się zmieniło, coś, ale tak, żeby dojść tutaj do czegoś, żeby jakaś myśl się pojawiła w tej ptasiej główce, to nie za bardzo, nie za bardzo. No i leżały te jajka i chyba znowu jakaś, czy sroka, czy jakiś inny tok zabrał chyba te jajka z powrotem gdzieś do siebie i zjadł. I trochę moralniaka mam, bo to jest, jaki ja jestem okrutny. Przecież to jest życie poczęte, życie napoczęte. Jak to tak? No ale nie przeprowadziłem eutanazji, tylko przeniosłem to zapłodnione jajo. A tak chyba tam nic nie było w środku jeszcze, bo takie lekkie, to tam nie wiem, czy coś w środku. I tak sprawdzałem pod światło, no to tam nie ma chyba, nie było jeszcze małego ptoka, dopiero co zniesione. No i No i w ogóle człowiek taki okrutny, ciągle to życie napoczęte przecież zjada, zżera, podkrada. Przychodzi taki gad ludzki, maca tą kurę, czy ona już to jajo ma, czy już to życie poczęte tam w środku jest. Jak jest, to tam podkrada potem. Ale biedny ptok właśnie chyba nie jest aż taki biedny, bo on nie kuma chyba nawet, że mu te jajka zniknęły. Bo potem sobie gołąb dalej w tym spokojnie sobie siedział w tym gniazdku swoim. Obsrane w ogóle wszystko. Kurde, no. Brudasy te gołębie. Nasrały i siedzą w tym gównie. I co ja mam począć? No ale nieważne. W ogóle wiecie, że Justin Bieber najprawdopodobniej został zgwałcony przez fankę. Czytam sobie tutaj właśnie kolejny skandal. I to już kolejny raz chyba został zgwałcony, bo co z tą teorią spiskową, że Justin Bieber został zgwałcony w Guantanamo? Słyszeliście o tym? To brzmi trochę nieprawdopodobnie, nie? Czemu mieliby tam Justina Biebera w Guantanamo zgwałcić? Co on tam robił w ogóle w tym Guantanamo? Może zaprosili go na gościnny występ? To znaczy, gwałt, no powiedzmy, że gwałt, no. On miał wtedy 16 lat, bo to już sprawa się trochę ciągnie. Ona miała 20 i taka fest baba, ona nawet na zdjęciu pokazuje, jaką ma łapę. No on taka drobnica, no te rączki, taki malutki, te Justinek, te kolczyki takie. Kurczę, no szkoda mi go. Właśnie trwa spór o to, czy to był gwałt, czy nie, ponieważ fanka Maria Jeter chyba się czyta, Jeater, mówi, że musiała go trochę zachęcić, że i wszystko zrobić za niego. No to on już znowu taki biedny, bo teraz cały świat się śmieje, że taki biedny Justinek Bieberek. No ciebie też dobrze widzieć, Siuniu. I w ogóle was wszystkich. Jest też Radek z brzegu, Ladonna, Anony są różne. Jest parę osób. No ale teraz ciepło, wakacje, wszyscy gdzieś się rozjeżdżają. Taki okres, nie wiem jak to się mówi, sezon ogórkowy, że nic się nie dzieje, że wszyscy gdzieś się rozjeżdżają i tak dalej. No i szkoda mi tego Justina Biebera trochę. A wiecie może, co tam w tym Guantanamo było? O tym, że jak wiecie, to powiedzcie, może macie jakieś przecieki, wycieki. Z ciekawych newsów to się okazuje też, że lider kultu ma straszny ubytek na słuchu. W jednym uchu 40% ubytku, a w drugim 60%. Tak wyznał sam Kazik Staszewski. No przykre. To samo z Dodą, Adele, też słynna piosenkarka, też teraz zadeklarowała, że kończy z karierą, bo ją wykańczają te koncerty, ale ona jakiś maraton miała, sto ileś występów po całym świecie, Europa, Stany, w Polsce nie było jej właśnie. Biedni ci artyści, my radiowcy też w sumie jesteśmy w grupie ryzyka i to też taka choroba zawodowa na pewno, utrata słuchu. Ja póki co mam nawet za dobry słuch, bo za dobrze słyszę, co niektórzy tam, prawda, mówią, albo sąsiadów za głośno słyszę, więc chciałbym mieć jakiś ubytek słuchu, może bym mniej słyszał. Sąsiad mi polecił, żebym sobie stopery wsadził, żebym sobie zatkał uszy stoperami. Kurde, jak go spotkam, to powiem, że mam lepszy pomysł. Może ci zatkam ryja o tym i tak mu pięść do twarzy. W końcu to zrobię, w końcu go pobiję, szykuję się trochę, tylko muszę tu w domu posprzątać, bo jak przyjadą pały, to jeszcze coś tu znajdą. Trzeba zrobić porządeczek. Także szkoda Kazelota, szkoda, zobaczymy. Ale on się nie przejmuje, nosi ten aparat słuchowy. Miałem kiedyś kolegę w szkole, jak chodziłem do technikum, krótko, ale chyba z rok czy półtorej. To też kolega nosił, ale miał taki jakiś dziwny aparat. Chyba nie chciał nosić takiego zwykłego, ponieważ się krępował i miał przerobionego Walkmana ze słuchawkami na aparat słuchowy. To też sprytne rozwiązanie. I no i chodził cały czas z tym Walkmanem. Tak wzdycham, bo pojawił się tutaj Zenon na czacie i pierwsze, co napisał, to jakiś tutaj... Przepraszam, czy mógłbym cię prosić, Zenonie, żebyś swoje sprawy tam, kto kogo jak nazwał, czy coś załatwiał na priwa, a nie tutaj na czacie? Bo to trochę takie męczące jest dla innych. Nie wiem, ty w ogóle żyjesz jakimiś innymi sprawami niż to, jak kto tam nazwał, kto jak nagrywa, czy dobrze, czy gorzej, czy do dupy. Nie wiem, tak byś przyszedł i powiedział na przykład zamiast tego jakieś cześć, co słychać, to tak słabo. Proszę na priwa, bardzo proszę. Nie chcę mi się tego czytać. Nie chcę tu osób, które wzniecają awantury jakieś. Dajcie sobie siana. Wszyscy, nie tylko Zenon, wszyscy, którzy przychodzicie tu, żeby jakieś się tutaj szczypać czy tam coś, to idźcie sobie, proszę was. Naprawdę, będzie i innym milej. Co tu jeszcze za newsiki ciekawe? No, to jest dopiero news. Anonimusi twierdzą, że NASA dysponuje materiałami, zdjęciami różnymi i tak dalej, które miałyby udowadniać, że UFO istnieje. Chociaż spotkałem się z tym też, z taką wersją tego newsa, że nie chodzi o ufoli w statkach kosmicznych, w spotkach i tak dalej, tylko o ogólnie o życie, o jakieś życie organiczne, nie? Że takie są. No ale to już dawno przecież wyszło, że było coś, z tego co pamiętam, na Marsie, prawda? Jakieś bakterie, czy coś takiego. No ale tutaj anonimusi, być może jednak chodzi o prawdziwe ufole, prawdziwe statki. Tak, bo widziałem, oglądałem materiał, gdzie charakterystyczny człowiek w masce Gaja Hawksa przemawiał. No to jest takie nagranie. Oni mają chyba takie nagranie, które wstawiają sobie żeby coś było, że ktoś gada, ale to jest po prostu takie nagranie przedstawiające tego charakterystycznego, zakapturzonego jegomościa w masce, jak on sobie rusza głową, co jakiś czas poruszy ręką i do tego wstawiają jakiś mówiony tekst, nie? Oczywiście przemodulowany odpowiednimi tam filtrami. No i tam były też materiały, które pokazywały jakieś latające statki, więc no może jednak chodzi o życie takie bardziej zaawansowane. No, przydałby się jakiś taki przełom, może to by zmieniło coś na Ziemi tutaj, jakieś nastawienie do człowieka do człowieka, nie? Że przestalibyśmy żyć tutaj, kisić się we własnym sosiku, jakieś wojenki toczyć i byśmy się zajęli bardziej kosmitami, chociaż znając człowieka pewnie by się skończyło tak, że zajęlibyśmy się wojowaniem z innymi rasami i dyskusjami o tym, czy to jest zwierzę, czy człowiek. Czy to jest Boże stworzenie i co na to Bóg. W ogóle zauważyłem, że można poznać osobę wierzącą po tym, jak wymawia słowo Bóg. Jak ktoś jest wierzący, to tak z namaszczeniem zawsze tak Bóg i tak wzniośle Bóg i co na to Bóg. A jak ktoś jest ateista, to po prostu Bóg. A wierzący Bóg, no to tak można po intonacji poznać, to już się nauczyłem. O marihuanie z Izraela już tu mówiliśmy, 50 zł za geta, jak to się mówi. I jeszcze w ogóle wraca PRL, ponieważ to będzie jedna odmiana, tylko dostępna, Avidekel, tak po żydowsku trochę brzmi. No, wygląda fajnie. została stworzona w Izraelu, no ale przez jakąś korporację, no i jest to licencjonowana jakaś firma, zawiera w zależności od fenotypu od 15,8 do 16,3 CBD. A THC jest może, czy nie? Bo żeby się przypadkiem ktoś nie rozweselił, nie? I nie, to tak specjalnie trzeba zrobić taką odmianę medyczną, żeby człowiek się nie poczuł jakoś fajniej przypadkiem, ale płacić więcej, to tak, to nie są tanie rzeczy, panie Fertku. No i jak zwykle się okazuje, że czarny rynek to nam może jedynie z pomocą przyjść, bo cena czarnorynkowa to 25 do 50 złotych. Tak mniej więcej to się kształtuje. No, za 5 dych to już... Ostatnio mnie kolega dealer trochę zirytował, bo powiedział, że może coś nowego skołować, ale to właśnie za 5 dych. No to ja dziękuję, to już może tą z Izraela medyczną sobie wezmę za 5 dych. Albo co? Nie chcę. No, kto tyle płaci? Wygląda nieźle, kurczę, ma takie brązowe tutaj właśnie, ja szukam takiej, która by miała konsystencję takiej szmatki trochę i takie brązowe, a jeszcze biały nalot jakiś taki właśnie, żeby był, a nie taka zwykła organiczna, już tej organicznej, czystej mam trochę dosyć, ja chcę jakąś podkręconą, ja chcę jakąś super, jakieś super chwasta, chcę super zioło. A Ladonna, piszesz, że u nich stan, że u niej to standard 50, to bardzo drogo, bardzo drogo. demonstracyjnego jointa, pisze potrzeba. Joint wersja demo. A kiedyś spotkałem się z tym, że na imprezie, która się odbywała gdzieś tam pod parasolami, z tyłu jakiejś knajpki czy coś, znalazłem człowieka, który sprzedawał lufki. Już nabite lufki, tak? Lufka, czyli Polish Pipe, tak się czasami mówi, bo to ponoć taki polski wynalazek trochę. A potrzeba deklaruje, że na serio proponuje, żeby właśnie sobie spróbować na spróbunek, no ale też pewnie na spróbunek to się nie da załatwić, bo on musi jechać, bo coś i tak, i trzeba od razu wziąć za tysiaka od razu i... trudno. Jak się nie ma, co się lubi. Może jakiegoś nowego źródła sobie poszukam. Chociaż trochę już jestem zmęczony też tym jaraniem. Bo cóż, tyle lat, to już się trochę nudzi. No, ile można. No takiego mam, widzisz. Bardzo sympatyczny człowiek i też bardzo uczciwy, bo nigdy żadnego gówna nie da, przywiązuje dużą wagę do zdrowia. To jest człowiek, który się interesuje zdrowiem, jakieś sobie diety oczyszczające robi, je starannie sobie i jedzenie szykuje, tą kandidę se usuwa, wszystko, wiecie, jak to te klimaty, nie? Ostatnio słuchałem sobie, to był chyba Zięba, mówił, że jaka kupa powinna być, żeby człowiek był zdrowy. Powinna być twarda, powinna być ciężka i tonąć, i nie śmierdzieć. To mnie najbardziej zaciekawiło, że kupa, zdrowa kupa zdrowego człowieka nie śmierdzi. To co to jakaś luksusowa? Gówno luksusowe, nie śmierdzi. I smakować jak kurczak, pisze potrzeba. Ja jestem zaniepokojony, słuchajcie, bo moja śmierdzi, przyznaję się tu bez bicia, śmierdzi, bardzo brzydko pachnie ta kupa. Nawet tak włożyłem głowę do kibla, żeby tam wąchać i straszny smród, słuchajcie, straszny. I czasami nie tonie. Nie, krawiec, nie chodzi o to, że ma pachnieć, tylko nie może toczyć odoru, napisał Anon. No to przepraszam, jaka jest różnica między toczeniem odoru, jak to pięknie, poetycko napisałeś, a smrodkiem? Ale faktycznie, no tak się śmieję, ale coś w tym może być, że taka bardzo śmierdząca kupa, no to mamy te jelita tam już zanieczyszczone, tam gnije. Podobno właśnie ludzie powinni o wiele bardziej dbać o stan swoich jelit, czyli co, lewatywy sobie robić, tak? Tylko ja mam jakieś opory przed wsadzaniem sobie czegoś do pupy. Nawet jeśli to robię sam, no to to jest... Odór szczypie w oczy, zauważam. No ciekawe. No właśnie, krowia kupa albo końska to ma taki specyficzny smrodek i to nie jest taki straszny smrodek, że mdli, prawda? To jest taki, może dlatego, że to są roślinożercy, no to jest taka wegetariańska kupa, ale to dochodzimy do tego, że wegetariańska kupa ma ładniejszy zapach niż kupa mięsożercy. Ale zostawmy te sprawy, tu mógłbym wymieniać różne typy, też kupy podzielić na kategorie, tam spławik, meksykańska kupa, kukurydziana i takie różne. Jako tu znawca i koprofil myślę, żebym tu mógł zabłysnąć. Oj, wygadałem się, że jestem koprofilem, no, proszę bardzo. Ale czemu to z Izraela ma iść? Przecież myśmy katolicki kraj, to powinna być katolicka marihuana, a nie żydowska jakaś koszerna droga wstrętna od Żyda. Katolicka, pobłogosławiona przez księdza, można by zrobić specjalną odmianę, na przykład Salomon, od króla Salomona, prawda? To by było piękne. A wiecie, że koty to są jedne z nielicznych zwierzaków, które lubią sobie przyćpać? Widziałem kiedyś nagranie, gdzie koty się zebrały całym stadem gdzieś, gdzie rosła kocimiętka, czy chyba właśnie, bo i one tak leżały i śliniły się sobie, tak śliniły się, leżały sobie brzuchem do góry, zadowolone, no takie gang kocich ćpunków. Fajnie, fajnie. Bardzo mądre zwierzaki, no życie nie tylko po to jest, żeby zdobywać jedzenie i zapładniać, nie? A kot, widzicie, potrafi sobie zrobić imprezę. Jakie to jest mądre zwierzę, wspaniałe. Dlatego mamy tutaj nowe hasło, właśnie kot mit uns. To się u potrzeby jakoś pojawiło, to hasło, i bardzo mi się spodobało. Kot mit uns. W sumie dog mit uns też by pasowało. Dog to zresztą czytane w drugą stronę, to jest God. Czyli, no to ciekawe. Także izraelska. No, a taka odmiana Salomon, to mogłaby jeszcze być tak zrobiona, że mądrości by nam dodawała trochę takie... No, zresztą jest taka legenda, chyba wśród Rastafarian, czyli takich chrześcijańskich bakaczy, fanów zioła. Oni uważają, że marihuana wyrosła na grobie króla Salomona, że to taki dar od Boga, który stworzył to właśnie zioło na cześć tego swojego wiernego sługi. Czyli od Salomona mamy. Ten Salomon to on dziwny był, bo niby właśnie mądry król, niby coś tu, ale też miał bardzo, bardzo dużo żon. Co to za jakieś haremy w chrześcijaństwie? Haremy sobie robić? Co to ma znaczyć? Duchy wywoływał, czarostwo wstrętne, przecież nie wolno czarować, Biblia mówi wyraźnie. Tak więc... Ponoć jak człowiek zapali sobie kocimiętkę, nie próbowałem nigdy, ale kiedyś mi jakiś kumpel mówił, że to jest taka bieda marihuana trochę, że można, że coś tam jest, troszeczkę czuć, takie lekkie oszołomienie czy coś, ale może ściemniał, nie wiem, czy człowiek ma receptory w ogóle takie, które reagują na tą kocimiętkę, ale koty to dostają pierdolca. Nawet zaczynają czasami odgłosy wydawać z siebie. Pewnie widzieliście takie koty, które szamają coś i tak im strasznie smakuje, takie są podjarane tym, że robią, wydają z siebie odgłosy takie niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam. Śmiesznie to wygląda, jak kot czasami je arbuza albo jakiegoś loda i tak mu strasznie smakuje, to robi czasami tak właśnie. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Śmiesznie. Albo koty to są cwaniaki. Może się nauczył po prostu, że jak robi mniam, mniam, to człowieka to tak rozwala, że jeszcze coś dostanie więcej. Może być i tak. Może być i tak. Z filmowych rzeczy przyglądałem się dzisiaj troszkę tym aktorom, których to już tak trochę może właśnie w temacie spoilera, którego dzisiaj nie ma, przypominam, są luźne gadki. No i spoilera na pewno przez jakiś czas nie będzie, a może już w ogóle. Zobaczymy, albo coś będzie zamiast tego, albo wróci spoiler dopiero za jakiś czas. No i na przykład, czy wiecie, kto to jest Kenny Baker? Kenny Baker? Podpowiem, że jest karzełkiem. Ten jegomość, starszy już pan dzisiaj, no, brytyjski aktor, karzełek, ma 112 cm wzrostu i najbardziej znany jest z roli R2-D2, czyli droida naprawczego, bo właściwie te roboty R2, tam były właśnie różne, te takie inne jeszcze modele, bo D2 to jest, zdaje się, taki opis właśnie podmodelu, znaczy konkretnego już modelu, a seria cała R2, no to są właśnie, może R od repair, czyli reperowanie właśnie. Astrodroid chyba też się czasami nazywało te modele. One są właśnie głównie do naprawiania. Wsadzamy sobie takiego w X-Wingu i on tam coś przełącza tarcze nam, silniki naprawia, gaśnicę ma nawet wbudowaną. Fajny, a do tego całkiem inteligentny, tylko zastanawiam się, czemu nie dano im syntezatora mowy jakiegoś pełnoprawnego, tylko czemu nie ma czegoś takiego, jak ma C-3PO? Anon tutaj zapytuje, czy jest ciekawy, czy system, czy logo systemu Android jest w jakiś sposób oparte na R2-D2. No ten robocik jednak inny jest androidowy, bo on ma nogi, zauważcie, a R2-D2 ma kółeczka. No i to są właściwie tacy ciekawi aktorzy, właśnie tacy, którzy wcielają się w takiego C-3PO. Oglądałem sobie też dzisiaj wywiad z jegomościem, który z kolei wciela się w C-3PO, i to jest Anthony Daniels, też brytyjski aktor, i on ma podobny bardzo głos. Kiedy wciela się w tego C-3PO, to mówi trochę tak bardziej takim łagodnym głosem, właśnie takim, jak ja ostatnio świruję, chcąc się upodobnić bardziej do ojca dyrektora. No, ten brytyjski akcent fajny, taki bardzo charakterystyczny głos, bardzo charakterystyczna postać. No, dlatego też tak marudziłem trochę na tego Rogue One'a, czy tam Roach, nie wiem, jak się czyta. Łobuz 1. A to Łobuz 1. No bo tam już jakieś takie kiepscy ci bohaterowie byli. Donnie Yen, którego uwielbiam, który rewelacyjnie grał mistrza Ip Mana. Zrobili z niego jakiegoś niewidomego Jedi i ja nie czułem, że to jest ciekawa postać. Ten robot, który tam się pojawił, nie pamiętam nawet, jak on się nazywał, ten taki czarny. To już nie jest to, no nie wiem, stare Gwiezdne Wojny, no tutaj swego czasu Jamci to się obraził nawet, że tak mi się nie podobały te nowe Gwiezdne Wojny, bo on właśnie uznawał, że są świetne i to jest powrót do tej jakości, którą dawało nam Imperium Kontratakuje. Tylko czemu ja mogę nadal oglądać Imperium Kontratakuje, Nową Nadzieję czy Powrót Jedi i tam jest tyle świetnych scen epickich, tyle dialogów fajnych, taki fajny humor, a adwokat pisze, chłopak robi hełmy, też bym się obraził. No tak, no to jakiś tam jego świat, no tak samo jak, ale z drugiej strony, gdyby ktoś mi powiedział, że nie wiem, co ja tam lubię, że marihuana to jest szatańskie zioło i ludzie po tym gwałcą kobiety, no to też bym się nie zdarzał. Nocne radio do dupy? Adwokat, no. Pierdolę, ty kurwa, dlaczego jesteś?

Cezary właśnie przyszedł i usłyszał na antenie moje szlochy i płacze. Bo adwokat powiedział, że nocne radio jest głupie. I się zdenerwowałem, przepraszam. No ale już mi przeszło. Muzułmański ślub w Niemczech. To jest też ciekawe. Oczywiście z dzieckiem, no. Z dzieckiem, tak. Ślub. Tak właśnie na muzułmańską modłę bierzemy taką dziewczynkę 8-letnią tego, ubieramy w białą sukieneczkę. Wiecie co? Czułem takie obrzydzenie trochę, bo te dziady, staruchy, takie siwusy, brodate, tą dziewczynkę, tą przyszłą żonę, bo oni tam jakoś to niby na przyszłość, tak? Że niby to jest takie już takie zaklepanie sobie tej żony, tak jakby to była krowa czy coś, czy świnia. Świnia nie, tfu. Świnia to jest coś, co w islamie to jest coś jeszcze gorszego od kobiety, świnia. No i ciągle ją tam łapali za tą główkę, za tą brodę i tam kuti i te staruchy tam, jakieś te pedofilce islamskie. Straszne. I w Niemczech już można sobie legalnie takie śluby. Są już miasta w Niemczech, gdzie Niemców jest na przykład 45%, i są mniejszością. No, może my też się doczekamy. Tutaj któryś z posłów ostatnio, niech imię jego będzie przeklęte, zaproponował, że stwierdził, że nauka arabskiego powinna być obowiązkowa w polskich szkołach, bo to bardzo jest nam potrzebne. A w Polsce niewykluczone, że powstanie wielka arabska dzielnica i to ma być jedna z największych inwestycji na świecie w ogóle. Taki odpowiednik jakiegoś Chinatown, to będziemy mieli tutaj Arab Town. No oczywiście będzie to strefa no-go pewnie, bo owszem, wejść możesz, biały Europejczyku, ale możesz już nie wyjść na przykład. To możesz mieć z wyjściem problem.

Najbardziej zainwestowana inwestycją jest Warszawa. Oczywiście rządzona przez Buffettową, słynną Buffettowa, prawda? Od zera do milionera. Dużo właśnie naszych polityków zaczynało jakiś tam kierowca, jakiś tam czyściciel kibli, a się dochrapali prezydentury w ogóle miasta. Jak informuje dziennik Puls Biznesu, do naszego kraju przyjechała już delegacja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powinno się pisać z, a nie z. Analfabeci pracują tu jacyś. W tej niepodległej. No i zbierają oferty, robią tu rozeznanie. Ale tu błędów w ogóle w tym tekście. Strasznie jacyś kiepscy dziennikarze w tej niepodległej. Do wtorku w Polsce w tej sprawie była nawet władca Dubaju. Czy to jest po polsku? Była władca Dubaju. Tak, ja być dobra władca, nie? A pierniczę. Dalej tu błędy. Nie, dobra, nie mogę tego czytać, nie mogę patrzeć. Jak tak ktoś kaleczy język polski na portalu, to kiepsko to wygląda. PiS się wziął za nowelizację tego skandalicznego prawa, które zafundowało PO jakiś czas temu. To prawo, które mówi, że do 500 zł to nie jest przestępstwo, tylko wykroczenie, jak ukradniesz mniej. Jak ukradniesz 400 zł, to wykroczenie i może co najwyżej przyjść pan policjant Mścisław Sierżant Pieść z komendy rejonowej MO i powiedzieć ci tak i pogrozić ci palcem. Nu, nu, nu, nu, nu. Nie wolno. Ładnie to.

0: Tak, kraść?
1: No. Do domu, już.
0: Wykroczenie. Wykroczenie, czyli musisz oddać pewnie to, co ukradłeś i powiedzieć: przepraszam, już więcej nie będę. Obiecuję. Przecież bym nie kłamał. I tyle, i koniec sprawy. Straszne, straszne. A PiS chce teraz zmienić, uwaga, no niesamowite, żeby było do 400 złotych. Czyli na lepsze. Teraz jest 500, a teraz już trzeba będzie kraść mniej niż 400, czyli 399. Z kalkulatorem po prostu przychodzimy do sklepu i chodzimy z tym kalkulatorem, pytamy się: siwy, ile już jest? 350. O, to jeszcze flaszeczkę wezmę. Ale na pewno będzie teraz pisk. Różne środowiska zaraz się odezwą i powiedzą: to nie można tak traktować pana złodzieja. Pan złodziej też człowiek. A może on jest biedny, a może mu żona jego go bije. I dlaczego tu nie ma jakiegoś zastanowienia się nad tym, kim jest ten złodziej i w jakiej on jest sytuacji? Zaraz się znajdą obrońcy. A wiecie, dlaczego tak jest? Bo ciągnie swój do swego i solidarność jakaś jest. Poseł, wiadomo, to jest gnida, największa, patrzy tylko, gdzie tu się nachapać i czmychnąć. Jak chcesz go od koryta odczepić, to kwiczy. Pazurami się brudnymi wczepia w koryto, słychać kwik taki okropny, paskudny. No i oni czują solidarność z tymi bandytami, złodziejami różnymi, no ale PiS chce tutaj sobie pewnie podreperować notowania, bo im tam ciągle spadają. Tu coś narozdają, mają przez chwilę dużo, potem znowu tak spada i oni znowu muszą coś porozdawać. Zamrozili w ogóle pracę nad ustawą dotyczącą ściągania abonamentu, nad tym nowym prawem, bo zobaczyli, że ludzie protestują i wydygali po prostu. I nie wiadomo, co będzie dalej. Na razie prace są wstrzymane. Pewnie wrócą do tego, jak będą lepsze notowania i sobie powiedzą: dobra, to tu nam spadnie o 10%, no ale możemy sobie w tej sytuacji, myślę, towarzysze, koledzy, pozwolić na to. No bo trzeba coś zrobić z tą telewizją, ale już wpadli na pomysł, że nie będą ściągać z abonamentu, tylko po prostu z budżetu chcą przeznaczyć 750 milionów na telewizję. No to by był zastrzyk. Myślę, że Kurskiemu to spokojnie na kilka miesięcy wystarczy. Przy jego gospodarności nawet to spokojnie te 750 baniek to na kilka miechów spokojnie styknie. Na różne tam odprawy, nagrody, premie. Przecież oni sobie sami przyznają co chwila premie. A jakiego to... Jak to trzeba być pozbawionym wstydu w ogóle człowiekiem, nie? Żeby sobie tak jakieś premie samemu przyznawać i przed dziennikarzami potem się z tego tłumaczyć, że myślę, że bardzo ciężko pracowałem. Co za żałość, co za bezczel w ogóle. Normalnie z liścia bym tak wystrzelał z rakiety. Straszne, straszne. No właśnie, za czasów Jarosława Gowina w 2013 podniesiono tą granicę, kwotę wyznaczającą granicę między przestępstwem a wykroczeniem, bo było 250 zł. Ja nawet rozumiem, że musi być jakaś tutaj granica, no bo złodziejstwo to jest proceder na taką skalę, że faktycznie można te sądy w końcu sparaliżować, tak? I to nie jest... czasami niektórzy starają się przekonać, że to jest polska specyfika, że to złodziejstwo tak kwitnie, że Polak to złodziej i tak dalej. Ale okazuje się, że kradną na całym świecie, wystarczy sobie na YouTubie trochę poszperać, są tysiące tych filmów, jak ludzie w bezczelny sposób kradną. Ostatnio oglądałem sobie właśnie dużo tak zwanych thief pranków, złodziejskich pranków. Yy. I wiecie co? Jest taka grupa prankerów, która się zaczęła specjalizować w takich prankach polegających na tym, że zostawiają rower na widoku gdzieś przy drzewie, sobie stoi w parku. I oczywiście jest to rower odpowiednio spreparowany. On albo ma na przykład przywiązany jest jakąś żyłką, że ktoś sobie jedzie i nagle się katapultuje do przodu. A potem zaczęli te pranki nagrywać kolejne w tym klimacie i była właśnie na przykład deskorolka przywiązana żyłką też jakąś do drzewa. Jakie fikoły, słuchajcie, ludzie odpierdalają. No normalnie aż ja bym im zaproponował, żeby jak tam się przyglądają w krzakach i się śmieją, bo to ludzie naprawdę takie fikoły robią się pocieszne, że mogliby mieć takie tabliczki z numerami, jak są na zawodach, że tam od 1 do 9, nie? To mogliby takie noty dawać i robić sobie konkursy i zakładać się na przykład, kto w bardziej pociesznego fikoła strzeli. Mieli też takie rowery, które były pod prądem. Miały tam jakiś akumulatorek uruchamiany zdalnie i ktoś sobie siadał na siodełko i nagle był urażony prądem i też tam wyskakiwał śmiesznie. Fajnie było. Witamy na antenie Zenona. Witaj.
2: Szczęść Boże.
0: No, witam cię, co powiesz?
2: No, słychać mnie, to dobrze, to ten. To tak na wstępie, z racji tego, że rzadziej tu będę, to chciałem za te wszystkie kwasy, które ostatnio wyrobiłem, nie tylko ostatnio, jakoś przeprosić tutaj, brać radiową i tyle. No, jakoś za dużo negatywnej energii we mnie to wszystko robi, jak tutaj zbyt często jestem, więc muszę sobie ograniczać wizytę tutaj.
0: Znaczy, no nie wiem, czy w tobie robi coś, to raczej ty robisz negatywną energię.
2: No jakoś, też, w efekcie,
0: tak jakbyś to lubił po prostu.
2: Takie. Nie, dlatego sobie wiesz, nie, to ja się ładuję z jednej strony, a później to się wyrzuca, wylewa ten chleb w drugą stronę. Starczy tego. Już sobie co tam miałem uzgodnić, to sobie uzgodniłem i tyle, jeszcze raz po prostu przepraszam.
0: No dobrze.
2: Także tyle w tej materii. Nie będziemy się za często słyszeć, o ile w ogóle. No, ale to w sumie tyle. Nie chciałem, kurde, teraz wiesz, tylko o tych smutach gadać, że tak się wyrażę. Jakoś coś tam, pamiętam, że jakiś temat poruszyłeś, do którego się chciałem odnieść, ale już teraz niestety widzisz, przez to wszystko zapomniałem.
0: Bo cię bo za bardzo się ten wkręciłeś w te inne sprawy i zapomniałeś o tym, co powiedzieć, tak?
2: No może, no ale pamiętam jeden temat, który chciałem poruszyć, że tak się wyrażę. Przesiadłem się niedawno na Linuxa, o. Jako wieloletni użytkownik Windowsów i tych innych rzeczy, jak ostatnio się wróciłem znowu do emulowania Amigi, to stwierdziłem, że czemu by tak nie pojechać całkiem po całości i stwierdziłem, że zobaczę, co tam w trawie piszczy w tej całej kwestii Linuxowej. No i muszę powiedzieć, że jest dużo mitów. Dalej pokutuję w tym wszystkim, że tak się wyrażę.
0: Na przykład jakie?
2: Ta bezawaryjność. Nie wiem, ile mi to zajęło, 2 czy 3 dni, żeby miał już taką pierwszą awarię dość konkretną i musiał mi potrzeba pomagać. No, także...
0: A skąd się potrzeba na Linuxie zna? On używa iOS.
2: Właśnie na wszystkim zna. No, widzisz. No nie wiem, też się go spytałem. Chłopie, skąd ty znasz jakieś takie komendy, jakieś sudo, apt-get, kurde, wszystko, ciul, dup, nie, z tego pierdyliard, jakieś takie dziwne rzeczy z kosmosu. A on to z palca mi, kurde, podawał, nie? No, widzisz, no. No, no to wiesz, jak na studiach, to musisz Linuxa opanować, nie ma batalia. Niestety, czy się do czynienia.
0: Zdolna bestia, a co cię skłoniło, żeby się na Linuxa nagle przerzucić? Bo to rozumiem, że jest twoja taka pierwsza przygoda, tak?
2: Znaczy wiesz, z Linuxami do tego czasu to ja miałem wspólne tylko to, że jak na przykład przychodzi do mnie jakiś mega rozpieprzony komputer, no to wtedy go z jakichś tam różnych boot CD, głównie opartych właśnie na Linuxie, jakoś coś tam robiłem, jakieś cudawianki, nie? Ale nigdy tak jako użytkownik po prostu tego nie korzystałem za bardzo. Parę komputerów mi się z Linuxem przez ręce przerzuciło, no ale już wtedy widziałem, że to jest jakaś nieprawda, że to jest system taki nie do zajechania i że zawsze świetnie chodzi i w ogóle, nie? Zresztą mi w tym wypadku jest podobnie. Widać, że inaczej zarządza pamięcią niż Windows. Widać po prostu po tym, jak funkcjonuje. No ale to nie jest jakieś 100% takim zawodne coś. Co mnie wzięło? Nie wiem, stwierdziłem po pierwsze, że zrobię sobie dual boota. co później się okazało, że spieprzyłem sprawę, bo przypadkiem usunąłem sobie partycję, już mi się nie chciało jej wyzyskiwać z Windowsem, cały się tam boot sektor, wszystko się rozpieprzyło, to już mówię, pieprzę to, jadę dalej na grubie i tyle. Wiesz co, chcę się kiedyś Pythona nauczyć dobrze, a Linux bardzo lubi Pythona. Dlatego się wziąłem za tego dziada.
0: A słuchaj, a przepraszam, że tak zmienię trochę temat. Czemu właściwie chcesz dawać sobie spokój z nocnym radiem? A to nie można tak z dystansem podchodzić, sobie po prostu wpaść, sobie posłuchać coś, sobie pójść, tylko trzeba nie, no, tak to traktować jako, że tu nie. Są tacy, co mi nie odpowiadają i awantura i to mnie rozwala. Ja po prostu aż sraczki dostałem kwaśnej od tego. Przecież to można się wyluzować w ogóle tego. Może sobie zajarać coś, chłopie.
2: Właśnie to źle się wyraziłem w takim razie, bo dokładnie takie podejście raczej mam zamiar tutaj stosować, wiesz, być tu rzadziej, spokojnie i tyle, mieć to bardziej w żopie, a nie tak, kurde, wiesz, wręcz z tym żyć, nie?
0: Przecież wiele, tak wiele razy bywało, że sobie o ciekawych różnych tu rzeczach gadaliśmy, w ogóle nie poruszając żadnych tematów społecznościowych i było fajnie, to niech tak se będzie,
2: no,
0: nie?
2: Tak, dokładnie. Przy czym, wiesz, ja to powiedziałem wprost, powiedziałem tu publicznie i wysłałem od razu tobie wtedy kopię, że mam ci za złe to, co się z tym spoilerem stało się. To,
0: mam
2: jak stoisz na tym, wiesz, no bo kurde, nie było ciebie, to wiesz, wszyscy się jakoś poczuwali, żeby od czasu do czasu w tą sobotę zrobić tego spoilera, nie? A ty co?
0: Ale słuchaj, od początku traktuję to radio bardzo na luzie i trzeba to wziąć tutaj mniej z dobrodziejstwem inwentarza, no tak jest po prostu i trudno, no. Jak ktoś oczekuje jakiegoś super jakości, to może sobie znajdzie coś innego, może, nie wiem. Tu u nas jest tak, wiesz, luz blues, że się tu nie spinamy, nie? Za bardzo, no i wiesz, no bardzo doceniam to, że były te zastępcze spoilery, one były super, no ale to też nie robicie tego jakoś tu dla mnie czy coś, tylko tak dla słuchaczy, no i słuchacze na pewno docenili, było super, no i już, nie? A po co to? Tutaj coś więcej w tym się doszukiwać, że krawiec zawiódł, że miał być, wszyscy oczekiwaliśmy, że, wiesz, bo może nagle się okazać, że to tylko ty oczekiwałeś ode mnie, że ja tu powrócę w glorii i chwale na białym koniu, kurwa, coś, nie? I że jesteś
2: ja
0: sam w tym
2: szczery, to oczekiwałem, że nie powrócisz.
0: Tak? Że w ogóle?
2: No, raczej, że wrócisz i będziesz jednego tematu trzymał, jakiegoś jednej tam audycji tygodniowo po to, że wiesz, żeby mieć jakąś w życiu tą, powiedzmy, regularność, ale żeby też do końca nie zostawić. A tak jak jesteś do skoku, to ja myślę, że to nie wiem, czy to jest takie, wiesz, korzystne dla ciebie.
0: No ale co cię obchodzi, co korzystne jest dla mnie tam? Znaczy, czemu? Ja nie rozumiem w ogóle tego, tak korzystne dla mnie. No jak mam sobie ochotę, to sobie wchodzę i gadam, jak nie, to nie. Korzystne dla mnie, Ale że...
2: Nie wiem, może jakiś strukturalizm we mnie został odnośnie tego wszystkiego, że wiesz, to kiedyś było tak poukładane w miarę względnie jakoś. Wiadomo, że też nigdy nie byłem tu orędownikiem, żeby robić wszystko jakoś korporacyjnie według jakichś metod zarządzania, co też tutaj właśnie straczki, jak o tym słyszę. Ale po prostu, no, na chwilę obecną tutaj jest hasie szkło i byle co. Nie wiadomo, jak to wygląda. No i to
0: tyle,
2: też...
0: Tyle ci powiem. Mówię.
2: No, coś powiedział, co wiedział.
0: No, jest jakie jest radio, słuchaj, wielu osobom właśnie odpowiada to, że jest taki luz, że nie mamy tutaj, wiesz, dzień dobry, witamy tu Państwa i dziś poruszymy wielce ciekawy temat, do którego się już przygotowujemy i dziękujemy Wam i żegnamy się i do widzenia. Nie, u nas jest właśnie taki trochę radiowęzeł jednak czasami, no i wiesz, wielu osobom to odpowiada, że jest taki luz blues, że są te aftery, że nawet są słuchacze, którzy stwierdzają, że aftery są często bardziej merytoryczne, ciekawe niż zwykłe audycje, nie? I że lubią. No więc co kto lubi też, no. Ale spoko, wiesz, Zenon, ja rozumiem, że nie każdemu wszystko musi odpowiadać i tak dalej, tylko to nie trzeba, wydaje mi się, tak od razu robić z tego wielkiego ajwaj, że tak po żydowsku powiem.
2: Nie chcę nic gadać, krawiec, ale kurde, przyszedłem, przeprosiłem, powiedziałem, że nie chcę już pieprzyć andronów właśnie w tych tematach i tyle, a to ty ten temat pociągnąłeś, to chyba ciebie bardziej boli niż mnie.
0: Nie, tak się dopytuję, bo w końcu się tu spiknęliśmy i gadamy sobie, no to tak... No ale dobra, to wiesz, to zostawiamy temat.
2: No,
0: mam nadzieję, że wiadomo, się trochę... No.
2: To wszystko zawsze jakoś płynie w tym nocnym radiu, tak? Tylko, że ja niestety mówię ci po prostu, mam wrażenie, że jakieś takie dolna część tej sinusoidy bardziej w tym momencie niż górna, no bo są same aftery i jakoś, kurde, praktycznie nie ma jakichś fokusów, wiesz, tak się złożyło, że wszyscy nadający i wszystkie całe community jakoś jest teraz rozbiegane i mało jest konkretnych rzeczy, wiesz, no nie, powiem ci, kraj jest tak, ja miałem pierdyliard, kurde, gości, ale jeżeli jest tutaj taka sytuacja, ja nie wiem, jak się to powiedzieć, kurde, żebyśmy się dobrze zrozumieli, żeby nie było ściemy. Ja rozumiem, że naturą Nocnego Rady jest to, że jest takie chaotyczne, tak? I tyle. Ale też, zawsze no. Jakoś, jakaś pomniejsza, chociaż zręby struktury, jakieś chociażby jedna, dwie audycje, które są w miarę regularnie, takiemu medium nadają jakąś poważność, że tak się wyrażę.
0: No ale przepraszam cię bardzo, masz bajt itera, który się często przygotowuje, najczęściej jest przygotowany i mówi na konkretne jakieś tematy i przekazuje konkretne informacje. Masz teorię chaosu, gdzie Klot no, z lepszym lub gorszym rezultatem stara się też zawsze, żeby było konkretnie i na temat. No już prowadzi tyle lat, że czasami ma tematy trochę mniej ciekawe, no siłą rzeczy no, tyle lat. Masz Jacka Kuchmistrza, który też stara się o konkretnych rzeczach mówić i potrzebę. No wiesz, no wydaje mi się, że jest mimo wszystko dużo audycji takich konkretnych.
2: Myślisz? Może, nie wiem, może to jest to, że ja przyszedłem teraz na podcasty i widzę, że one są, no jak zawsze zresztą, i tutaj nie mam niczego za to wrzucane tak, jak są wrzucane, więc nie mam poczucia tej płynności jakiegoś tego wszystkiego, może dlatego mam takie jakieś dziwne wrażenie, no ale nie wiem, krawiec, kurde, jakbyś chciał jakichś gości czy coś, to powiedz, podbij do mnie, powiedz, ja się tych gości podsunę, no i tyle. Jeżeli będziesz się umiał z nimi dogadać, żeby coś miało ręce i nogi, jeżeli w ogóle chcesz, żeby tu byli jacyś goście, no to możemy wtedy pogadać, nie? W tej materii, czy ci w ogóle na tym zależy, nie? Czy byś to widział, jak ci się goście widzą w takiej tej, w takiej opcji. Mówię ci, mógłbym ci załatwić, nie wiem, tak jak ci gadałem kiedyś, Kolumbijczyka, który by ci opowiedział o tych sytuacjach ze Skobarem. Nie wiem, miałeś tą panią fotografą, o której żeśmy rozmawiali. No już nie chcę więcej gadać rzeczy takich. To są ludzie, których raczej bym mógł w miarę z marszu załatwić, ale są też jeszcze inne osoby, ewentualnie. No ale no wiesz, no jakoś nigdy, nie wiem, cały czas mam wrażenie, że tu wszystko stoi, znaczy coraz częściej mam wrażenie, że to wszystko tak już stoi, jakby miało się zaraz rozpieprzyć. Dlatego też mi jest głupio wziąć tych ludzi i powiedzieć, chodźcie tutaj, jest taka sytuacja, udzielcie wywiadu, nie?
0: Nie wiesz, wiem, jest też tak, że każdy z prowadzących w czymś się specjalizuje. Jeden jest lepszy w konkretniejszych audycjach, drugiemu lepiej wychodzą takie właśnie luźne gadki i pewnie ja raczej jestem z tych drugich, którzy lepiej się czują w takich bardzo luźnych, niezobowiązujących audycjach. Więc, a też nie lubię nic na siłę, więc robić.
2: Nie, no wiadomo, dużo osób tak ma, że jak jest jakiś obowiązek czy coś, albo właśnie na siłę, to dostałem pierdolce i to wkurwia, no ja też tak mam, więc się rozumiemy, że tak powiem. Jednakowoż, nie wiem, mam dziwne wrażenie, że troszkę więcej, ale naprawdę, ociupina, szczypta konkretności by się tu bardziej przydała niż, a nie jakaś tam, wiesz, taka, Jezus Maria, korporacyjny Drake Gregory i w ogóle wszystko, nie? Odrobina, pici.
0: No dobra, wiesz, masz prawo do swoich gustów i tutaj sympatii i upodobań i tak dalej. No dobra, wiesz, jasne, nie ma problemu żadnego. No to co, chciałbyś jeszcze o czymś tutaj porozmawiać, coś, jakiś temat rzucić, czy coś skomentować?
2: Może bym chciał, ale już tak wiesz, tym całą gadką i dramą, na którą już naprawdę nie mam siły i ochoty, trochę mnie wybiłeś.
0: To słuchaj, to zróbmy sobie przerwę i jak się wyluzujesz troszkę i no wiesz, weekend jest, nie? To dzwoń śmiało drugi raz i jak jakiś temat cię może zainteresuje czy coś, to pogadamy sobie już bez tych tematów, wiesz, tam kto daje dupy, a kto jest, a czy krawiec mógłby być lepszy i dlaczego on jest taki do dupy?
2: Bo pedał, nie? Na pewno pedał.
0: I złodziej.
2: I złodziej, bo każdy złodziej to pedał. No, nie no, koloratki to ty nie nosisz, bez przesady. Dobra, w ogóle wiesz, ile księży dzisiaj na ulicy widziałem? Kurwa, chyba z 5, nie? Jak 10. Jeszcze jeden był taki brązowy, miał jakiś taki pas dziwny ze sznurka. No. coś się dzieje,
0: Po wypełzali, a to dziwne, bo zwykle to samochodami jeżdżą, a tutaj na ulicę wyszli.
2: A to w ogóle jacyś tacy młodzi, wyobraź sobie, ja nie wiem, co to za sytuacje jakieś miały miejsce, ale młodzi ci księża normalnie jakieś takie, nie wiem, co się dzieje, ale coś jest na rzeczy ewidentnie. No, dobra, nie wiem, przyjdzie mi coś do głowy, to może jeszcze zadzwonię. I tyle. Także auf Wiedersehen i tyle. Jeszcze raz tam przepraszam. O, ja myślę, że Nazarze jeszcze się ode mnie jak naj... czyli Deus vel Nazara, jemu się jeszcze ode mnie personalne przeprosiny za antenę jak najbardziej należą. Także przepraszam cię, Nazaro, za ten... Już tam nie są szczegóły, ale wina moja.
1: Idź i nie grzesz więcej, synu. I pamiętaj, że Jezus cię kocha takim, jakim jesteś. I tak dalej.
2: Kiepski gust. No, może do później. Hej.
0: Hej, hej. No, i Zenon się trochę chyba wyluzował i to mu dobrze zrobi. Weź sobie jakiegoś... obejrzyj sobie, Zenon, film Harold i Kumar. O takich dwóch gostkach, którzy cały czas jarają zioło. Przepraszam, bekło mi się, bo popijam sobie piwko, kupiłem sobie tym razem Tatrę, no nie jest to najlepsza Tatra, strasznie gazowane jest to piwo, właśnie potem się beka podczas audycji, to jest bardzo nieprofesjonalne, nie wolno bekać w radio. To taki tips dla nowych nadających, pamiętajcie, że bekanie na antenie, to nie jest dobrze widziane, nie wolno bekać, trzeba sobie wyciszyć tam na mikserku i wtedy można beknąć sobie spod serca tak zdrowo. No, i co z tymi TIFF prankami? Bardzo mi się to spodobało. Lubię w ogóle coś, co można by nazwać street justice też, sprawiedliwość ulicy. Też są takie nagrania różne. W różnych krajach to się różnie odbywa. No, z reguły gdzieś tam w Indiach czy w Azji. To słuchajcie, jak złapią nieraz takiego złodziejaszka, to go na oczach gliniarzy. Po prostu, kurczę, no policja sobie stoi, odczeka chwilę zawsze, a tłum tam bierze dechy jakieś i normalnie tam masakruje tego złodziejaszka. On kwiczy zwykle, po prostu płacze, kwiczy. I dobrze, to jest nauczka, to jest bardzo dobra rzecz. Ona to nie zabiją go, ostro go często poturbują, ale... A, LaDonna poleca tutaj Clerksów. No, oczywiście, Clerks. Sprzedawcy Kevina Smitha film. Też dużo tam się ziołowych takich klimatów pojawia. Był kiedyś chyba spoiler o ziołowych filmach już, więc nie chciałem tego tematu powtarzać, ale Harold i Kumar to jest bardzo dobra komedia. Teraz widziałem jakiś jest najnowsza część, to jest chyba Spalone Święta. Kiedy widzimy, że jeden z chłopaków przestał w końcu jarać, wydoroślał, tak? I nagle tam jakimś milionerem się stał. I przychodzi ten drugi w odwiedziny i zaczyna się od nowa, bo tam przynosi jakiegoś blanta i znowu się zaczyna palić, choinka staje w ogniu, tam szyby wybijają, znowu się rozpierducha robi. I wiecie co, jak popatrzę na swoje życie, to faktycznie przez jaranie, przez to parę się takich kataklizmów pewnie wydarzyło. Przypuszczam, że gdybym nie był tak często spalony, to bym był bardziej na przykład racjonalny i podejrzliwy i może bym się nie dał okraść, może by mi pierwszy kot nie zginął, bo już dzisiaj nie wiem, czy to ja czegoś tam nie przeoczyłem, czy nie zostawiłem drzwi otwartych, czy okna, coś takiego, wiecie. No bo człowiek jest spalony, to tak wszystko mu dynda, wesolutki, prawda. Więc no już nie mówiąc o tym, ile to pieniędzy się przepala, więc teraz tak ostrożnie już podchodzę do tego i staram się sobie może jakieś inne hobby znaleźć, takie, które mnie wprawi w dobry nastrój, może na przykład gadanie tutaj do was. Ale Harold i Kumar, bardzo fajna komedia, polecam. A wracając do tych prankerów, którzy właśnie ciągle wystawiają ten rower swój nieszczęsny i wiecie co? I okazuje się, że w tej Ameryce, w dosyć bogatej dzielnicy, jak popatrzę, jakie tam samochody stoją dookoła i jak to wygląda wszystko, okazuje się, że znalezienie złodziejaszka, który zaraz nam ten rower, który zostawiliśmy, podpierdzieli, to jest, no, parę minut czekamy i jest, nie? Ktoś może tu zaraz powiedzieć, że to jest nie fair, takie podpuszczanie, nie? To okazja czyni złodzieja i dlaczego to tak zostawiać? Przecież wiadomo, że się znajdzie ktoś. No, można i tak powiedzieć, ale no, nie wiem, przy wszystkich tych thief prankach, bo jest więcej różnych, zostawiają na przykład, bardzo był śmieszny, koleś się przebrał za kobietę, ale w ogóle zostawił sobie brodę, te muskularne nogi takie na szpilkach. Wiecie, taka kobieta z brodą, taka ta, jak się nazywała ta, co na Eurowizji? Wurst, kiełbasa, pamiętam na nazwisko, czy jakoś tak. Kobieta z brodą, taki cyrk robimy, eurocyrk. No i on zostawia torebkę, muszę do toalety, choć już tu wychodzi wiórka z dziupli, I na tych Conchita, tak, dzięki za podpowiedź. No i ta kobieta, absurdalna kobieta z brodą na szpilkach zostawia taką torbę, żeby jej popilnowali, a w tej torbie jest taki zamontowana taka wyrzutnia, że jak ktoś tam zaglądnie, to dostaje takim plackiem jakimś, czy oni tam robią jakieś mieszanki z nawozów, z gówna, jakieś tam bita śmietana, coś. No i zawsze, za każdym razem, kiedy ta absurdalna kobieta groteskowa z brodą poprosiła, żeby jej ktoś popilnował tej torebki, no nie wiem, ile było tam prób jeszcze, których nie utrwalili, których nie opublikowali, ale no jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, każdy tam zagląda do tej torby, żeby okraść tą. Może wychodzą z takiego założenia, że jak taki freak, jakiś baba z brodą, to zasługuje, żeby ją okraść. No i złodziejstwo jest wszędzie. Nie powiedziałbym, że to jakaś polska specyfika, że my więcej kradniemy. Chyba nie, no jak się popatrzy na ilość tych pranków, ilość tych nagrań na YouTubie, to kradną wszędzie na potęgę. To chyba jeden z najstarszych zawodów świata, tak samo jak prostytutka, nie? Kobieta w pewnym momencie zaczęła dawać dupy, tam kobieta z epoki kamienia łupanego, a w tym samym czasie facet wpadł na pomysł, że będzie podkradał. Zwierzęta przecież podkradają, nie? U zwierząt raczej nie ma czegoś takiego jak własność, chociaż prowadzono ostatnio badania nad psowatymi, wilkami, psami i okazało się, że dla tych zwierząt ważne jest coś takiego faktycznie jak honor, jak uczciwość. Nie pamiętam dokładnie opisu tego eksperymentu, ale chodziło o to, że był jakiś dzwonek i dwa wilki miały te dwa dzwonki i zachodziła taka sytuacja, że jeden z tych wilków, jak dzwonił, to jedzenie dostawał drugi, że to była taka jakaś nieuczciwość, coś w tym stylu. No i zwierzęta bardzo źle na to reagowały, jak się działa niesprawiedliwość. Po prostu niszczyły ten swój dzwonek, warczały, złe były, miały żal do tego drugiego wilka, więc coś tam jest w tych zwierzętach, że z jednej strony jest dla niektórych przynajmniej z nich. Przypuszczam, że te głupiutkie zwierzęta, jak te gołąbki, które się u mnie zadomowiły na balkonie, no to one w ogóle nie rozumieją czegoś takiego. Tam moje, twoje, nie? No bo to są takie bardzo proste muszczki. No ale wśród ludzi jest strasznie dużo takich, którzy są nieuczciwi, którzy mają za nic to, że... A dla mnie złodziej to jest najgorsza menda, ponieważ on ma zerową empatię praktycznie, nie przyjdzie mu do głowy, że ktoś sobie tam zbierał na rowerek dla dziecka czy coś, nie? Że ktoś sobie odkładał, że się bardzo cieszył, że w końcu sobie kupił jakiegoś tam iPoda czy coś, co tam mnie to obchodzi, nie? Jeszcze cię i pobije, i skopie, i zabierze, i zadowolony. Taka menda, ja bym karał mocno, powróciłbym do takich kar, że obcinanie łapy czy coś. Oczywiście zostawiłbym jakieś sądy i ze względu na jakieś specjalne okoliczności, że ktoś ukradł bardzo niewiele i to był jakiś chleb czy bułka, że jest bardzo biedny, był głodny, to bym nawet puścił wolno, kazałbym odkupić tylko tą bułkę czy coś, ale kradzież czegoś takiego jak rower, czy jakiś iPod lub inny gadżet, to karałbym z całą surowością, tak jak to robią ci mniej cywilizowani, a może właśnie pod tym względem bardziej cywilizowani, cywilizowane nacje, czyli jakieś tam obcięcie łapy. No, u muzułmanów się spotyka takie kary, jak właśnie, przepraszam, obcięcie łapska. Normalnie się sadza kolesia, przychodzi koleś z wielkim mieczem i jeb, i nie ma łapy, tam opaska uciskowa, dziękujemy, do widzenia. Krótko na temat. No dobrze, zrobimy jakąś przerwę muzyczną, podczas której pójdę sobie jeszcze po jedno piwko. Jest weekend, jak mawiał Obama. Nie, to właśnie Obama mówił yes we can, taką miał kampanię, a u nas jest weekend. No. Zastanawiałem się ostatnio, co za podkład muzyczny puszcza sobie ojciec Tadeusz Rydzyk, taki bardzo charakterystyczny, flety były. Adwokat by zaczynał od palców. Jaki, to jest drastyczne właśnie tak po paluszku małym. A może właśnie dobre. Zastanawiałem się, co to za podkład ma ten ojciec Tadeusz, te fleciki takie. I już teraz wiem, słuchajcie, to jest muzyczka z Kill Billa. Soundtrack z Kill Billa. Posłuchajmy.

Tak, witam, szczęść Boże. Szczęść Boże wam, rodzino Nocnego Radia. Tak. Pamiętajcie, żeby czasem wspomóc darem serca wasze ulubione radio.

Dobra, już jestem. Już jestem. Czy znacie taki magazyn o grach retro? Początkowo to był w formie takiej promocji, ukazał się jako wkładka do CD Action, domyślam się więc, że to samo wydawnictwo wydaje. No i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest to pisemko dla wszystkich fanów starszych gierek. No i co znajdziemy w najnowszym numerze? No, na przykład będzie przypomnienie znanej serii Secret of the Monkey Island. Świetna przygodówka, kultowa. Guybrush Threepwood i przyjaciele. Będą też gry z czasów Amigi i Commodore 64. Wiecie, że w Gdańsku, jeśli dobrze zapamiętałem, nadal w jednym warsztacie samochodowym używają na przykład Commodorka 64 i oprogramowania specjalnie napisanego do wyważania kół. No, coś tam ten komputerek wylicza i ponoć działa już 20 lat ten komputer bez awarii. No, ale to też taka trochę jest, może tutaj nie do końca właśnie jest właściwe takie stwierdzenie, że kiedyś to komputery były trwalsze, że teraz to Planet Obsolescence. Popatrzcie, po pierwsze taki komodorek to jest bardzo prosta maszyna, w której się za bardzo nic nie grzeje, co najwyżej słynny komodorkowy zasilacz, który mógł w zimie was pięknie grzać, to on może się spalić, ale tam nie ma żadnych wiatraków, które się zabrudzą i zaczną wam trzeć i gorzej chłodzić, że coś się spali. Tam nie ma karty graficznej, która jest ciągle eksploatowana i żyłowana, jak sobie uruchomicie jakąś grę w maksymalnych detalach. To jest prosta maszynka, parę chipów w środku, parę kostek, więc logiczne, że to się będzie mniej psuło i będzie bardziej wytrzymałe. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem, może ktoś uważa inaczej. Mówiło się, że zmieniły się luty, że kiedyś lutowało się inaczej troszeczkę, że takiego komodorka to mogliście na dobrą sprawę, czy Amigę nawet, to mogliście wziąć sobie lutownicę i naprawić samemu, tak? Wylutować coś dolutować. No a dzisiaj jest to już trudne, ponieważ wszystko się robi tak, że to co najwyżej można wymienić. Ale myślę, że ten magazyn retro spodoba się. Chyba Etam coś wspominał, że się zainteresował tym magazynem.

0: Dobrze, że nie słyszeliście tego. To było chyba najgłośniejsze i najdłuższe beknięcie, jakie kiedykolwiek z siebie wygenerowałem. Ale jako, że jestem zawodowcem, to wyciszyłem. W ogóle polecam wam ostatni, najnowszy CD Action, ponieważ są fajne gry dodane, bardzo fajne. Jest świetna przygodówka Deponia w polskiej wersji językowej, wersja kinowa. Jest Star Horizon, kosmiczna strzelanka, całkiem niezła. Rainbow Six, trójeczka, jest też. I Prince of Persia, Dusza Wojownika, czyli druga część sagi. Oczywiście druga, jeśli mówimy o tych Prince of Persia, już w trzech wymiarach, tych nowszych, no bo był Prince of Persia platformowy taki, prawda? Pierwszy, potem drugi, taki mniej udany, mimo że bardziej kolorowy. A no tu mamy Prince of Persia już takie trójwymiarowe, Dusza Wojownika. Więc są fajne gry dodane. Za 15 zł macie to wszystko. No i oprócz tego jeszcze oczywiście pisemko. Patrzę, co tutaj są za nowości. Ciekawe, co tam się nowego ukazało. Co można by polecić. No, tu jest o Spider-Manie, który coś nie ma szczęścia do egranizacji. Tak to się mówi, egranizacja, tak? Nie ekranizacja, tylko egranizacja, czyli zrobienie gry na podstawie filmu. Zarzuca się temu Spider-Manowi, że no, postać, która jest stworzona wręcz do otwartych światów, gdzie powinniśmy mieć dużą wolność w poruszaniu się, w przemieszczaniu i żadnych skryptów. Tutaj właśnie jest wszystko bardzo liniowe, sekwencje, quick time eventy, ciągłe też co chwilę, no i taki jakiś znowu niewydarzony ten Spider-Man, coś nie ma szczęścia. A pamiętam świetnego Spider-Mana jeszcze na Amigę, był naprawdę dobry, był naprawdę dobry. A potrzeba się przyłączył tutaj, witam cię.
1: Witam, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam z mroźnego o tej porze roku Lwowa.
0: O właśnie, gdzie ty dokładnie teraz jesteś? W Lwowie mówisz? I
1: w Lwowie, tak, jutro jeszcze zahaczę o Kijów i będzie fajnie. Polecam, słuchajcie, przede wszystkim jest tanio na barszcz, jak barszcz ukraiński, za 350 hrywien, która jest równowartością 50 zł mniej więcej. Mam hotelowy pokój to na poziomie naprawdę królewskiego apartamentu, także i ogólnie wtedy są tak śmiesznie małe, ale z drugiej strony nawet tak wyglądając sobie i patrząc, widać jak od początku do końca zwyczajnie jebie biedą.
0: Przypomina mi się piosenka Tylko we Lwowie. No właśnie, co jest takiego, że jest tylko we Lwowie na przykład? Jest coś takiego, że tylko we Lwowie?
1: Wiesz co, nie, bo mi się wydaje, że jednak, tak jak sobie wyobrazisz, nie wiem, jakieś najbiedniejsze osiedle we Wrocławiu, czy najbiedniejsze osiedle u siebie, że masz powiedzmy taką ulicę reprezentacyjną, czy tam powiedzmy tam jakieś centrum i tak dalej, a jeżeli wejdziesz po prostu w niewłaściwą uliczkę, no to wtedy jest nie do końca fajnie. No to tutaj jest te uliczki reprezentacyjne, no to faktycznie są, ale jeżeli wejdziesz po prostu gdzieś zwyczajnie źle skręcisz, no to stary już jest przejebane. To już do tego stopnia, że się bałem wyciągać telefon komórkowy, nie?
0: Może sobie jakąś żonę znajdziesz tam, jakąś robotną,
1: nie,
0: silną,
1: już to...
0: dojna krówka, wiesz, od razu tego, tu, tam.
1: Jeżeli już miałbym szukać, to co najwyżej Wietnamkę, która nie dość, że mi zapłaci parę tysięcy euro za obywatelstwo, to jeszcze one są dużo bardziej potulne i tak dalej. Ale ja tutaj tak troszkę jakby w ramach stałego sceptyka chciałem cię opierdzielić za dzisiejszą audycję i przedstawić parę, wynotowałem tutaj sobie parę testów, którymi już mnie odrobinkę podkurwiłeś.
0: Proszę uprzejmie, wal, jak worek bokserski.
1: Nauka języka arabskiego na sam początek. To miało być pilotażowe wprowadzenie. Co prawda nie wiem, co przyświecało owemu osłowi, żeby tę naukę języka arabskiego wprowadzić, natomiast zauważ, że współczesny Irak jest naprawdę pięknym miejscem, gdzie mnóstwo Polaków robi fantastyczne biznesy na budowie dróg, na budowie mieszkań, przede wszystkim właśnie budowlańcy, którzy koszą taką niemożebną kasiorę, tylko właśnie dlaczego koszą? Ponieważ mało kto zna aracz.
0: Oj, coś przerwało. Halo? No mamy trochę problemy, czasami przerywa. Potrzeba chyba przez jakieś Wi-Fi tam się łączy, coś z telefonu, więc może trochę rwać. Halo? Halo? No, widzicie, kochani, że najwyraźniej ktoś stara się nas tutaj zagłuszać. Padł temat języka arabskiego. Widzicie, od razu... Ach, spróbujmy się jeszcze raz połączyć. Łączymy się, łączymy.
1: Tylko we Lwowie internet z wiaderek, tylko we Lwowie. teraz powinno być lepiej. Wyciągnąłem router Wi-Fi z szafy i powinno być już dobrze.
0: No, stanęliśmy na tym, że ty twierdzisz, że to może być bardzo przydatne i praktyczne, nauka takiego języka bardzo... ze względu na obecne czasy jednak.
1: Tak, jeżeli chodzi o naukę języków, w tym momencie język chiński oraz język arabski, jeżeli swoją przyszłość wiążemy z językami, chiński, arabski oraz rosyjski, dzięki też mojej namowie, moja siostra poszła na rosycystykę i jak najbardziej, wiesz, no jeżeli chodzi o język rosyjski, no to wiesz, też tłumaczenie wszelkiego rodzaju kontraktów, tak samo Chiny, tak, taki Janusz z Januszeksu nie będzie znał chińskiego, żeby się dogadać z producentem w Chinach, a jeżeli ty będziesz znał coś takiego i walniesz mu cenę 1000 zł za stronę A4 przetłumaczenie chińskiego tekstu, czy bycie nawet na jakimś spotkaniu biznesowym człowiekiem, który to będzie tłumaczył zwyczajnie cały czas na żywo, no to stary, to są naprawdę niesamowite pieniądze i dlatego te trzy języki, chiński, rosyjski i arabski, są najlepszymi językami, jeżeli w ogóle chcemy się bawić w naukę języków obcych, bo angielski uważam za standard i angielski powinniśmy znać wszyscy, ale właśnie te języki jak najbardziej tak. No tylko pytanie, co temu osłowi właśnie przyświecało, czy po prostu umma mu powiedział, że zanim wprowadzimy szaria w Polsce, to powinniśmy się nauczyć arabskiego i jeżeli to mu przyświecało, no to oczywiście kij mu w żebra.
0: Kijów mu w żebra. A nie pamiętam, co to właśnie za poseł był, ale myślę, że to mógł być Tomasz Arabski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tymczasem Etam napisał, poprosił Ukraińców, by mu oddali Lwów i Kijów, na co potrzebie Ukraińcy odpowiedzieli, Lwów u nas niet, a Kijów możesz dostać, ile dusza zapragnie.
1: Ale mogę się pochwalić, że podczas ostatnio suto zakrapionej imprezy z moimi znajomymi Litwinami, kiedy byłem w grudniu ostatni raz w Wilnie, stwierdziliśmy, że możemy się wymienić, my oddamy Litwinom Kraków, a oni nam oddadzą Wilno. I to jest autentyk, bo naprawdę nie ma większej obelgi dla Litwina niż powiedzieć, że Wilno jest nasze. Jakoś dziwnym trafem, bez względu na to, czy Litwin mówi po polsku, czy nie. Oni mają taki śmieszny język, że jest bardzo dużo liter V i wszystko się kończy na as, is i tak dalej, nie? Czyli tak troszkę też z języka hiszpańskiego, czy tam portugalskiego, czyli Don Pedro Macutas Posampas, ale wszystko to jest po prostu es, as, os i tak dalej. Także można nocnos radios, kraftos i tak dalej. Ale druga rzecz, bo tutaj jeszcze chciałbym zapić odrobinkę do Zenona, ponieważ został wyciągnięty temat spoilera. Ja z drugiej strony chciałbym cię tutaj akurat pochwalić za to, że ze spoilera rezygnujesz, przynajmniej w formie takiej regularnej tydzień w tydzień, bo kiedy robiłem tego awaryjnego spoilera, kiedy cię nie było, no to było w chuj roboty. I trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym i nie jest tajemnicą, że dobre filmy nie pojawiają się tak często, jak co tydzień na sobotę, to trzeba obejrzeć, to trzeba przeanalizować, zrobić jakiś research i tak dalej. I zwyczajnie, to znaczy nie miałem takiego wrażenia, że formuła się wyczerpała, ale jeżeli takie wrażenie ty odniosłeś, no to tutaj masz pełne moje zaufanie w tym punkcie. No i oczywiście wydaje mi się, że popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ten spoiler od czasu do czasu jednak będzie wracał jako tematyczna audycja, ale prawda jest taka, że jedyną formą audycji, która się nigdy nie wyczerpie merytorycznie, no to są luźne gadki, no.
0: Dokładnie. A wy jako sponsorzy też możecie zawsze na przykład wpłacić coś na Nocne Radio z dopiskiem spoiler ma wrócić. I wiecie, no, nasz klient, nasz pan, nie? I to mówię serio, no przecież to nie jest żadna tajemnica, to że to, co życzy sobie sponsor, to dla nas jest dosyć ważne, prawda?
1: To prawda, odkąd dostałem jakoś bodajże, chyba wtedy jak cię nie było właśnie, dostałem 30 zł opłaty za szkalowanie technologii Kesze, no to stwierdziłem, że no skoro już mi za to płacą, jak nie wiem, czy widziałeś tego screena, że opłata za szkalowanie technologii Kesze, teraz już nie będziesz mógł powiedzieć, że nikt ci za to nie płaci. Ale staram się całkowicie wywiązać z tego, jakby nie brał przyjemnego obowiązku, ale też oprócz wpłat też chcę zaznaczyć, że śmiało możecie podrzucać tematykę, zainspirować i tak dalej i z drugiej strony również wystąpić jako co-host w takiej audycji, czyli my tutaj, ja, albo ty, albo ktokolwiek inny, który prowadzi rzeczy na co dzień, zwyczajnie będziemy przeprowadzać swego rodzaju formy wywiadu, tak, audycja z gościem, który się jara na przykład, nie wiem, francuskim kinem noir, o którym nie mam absolutnie żadnego pojęcia, co będzie tym ciekawsze, ponieważ my, pytając z perspektywy kompletnego laika, będziemy też tak troszkę głosem ludu i będziemy w stanie pociągnąć tę audycję, moi drodzy. Oczywiście wszystkimi gałkami i wszystkimi mikrofonami się po drodze zajmiemy, więc tutaj od strony technicznej całkowicie się tym nie przejmujcie. Pozostanie tylko gadanie merytoryczne, także jeżeli chcecie spoilera, no to do broni, bracia.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: I jeszcze coś było, z tą niską szkodliwością społeczną, coś miałem na końcu języka, ale w tym momencie, szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam. Natomiast po pierwsze, wiesz, władza nie znosi konkurencji, tak? Także tutaj ten limit 500 zł być może miał na celu pokazanie, że pozwolenie na to, żebyś był w stanie się utrzymać z tego zawodu złodzieja, ale jednocześnie, żebyś przypadkiem nie zaczął robić konkurencji dla władzy, ponieważ powyżej 500 zł, no to już nie, już tutaj to jest przestępstwo. Jeżeli nie jesteś posłem, wiesz, musisz mieć immunitet. Jeżeli masz immunitet, no to spoko, ale jeżeli nie masz immunitetu, no to nie, no to tutaj tak to nie będzie.
0: No, tak więc albo kradnijcie do 499 zł, albo zakładajcie jakieś Amber Goldy od razu.
1: Ale właśnie tutaj się zastanawiam, bo słuchaj, czy można zrobić w ten sposób, że na przykład władujesz się do takiej Biedronki czy Żabki, wychodzisz z wózkiem z zakupami za tam 350 zł, nie płacisz za to, po czym wchodzisz raz jeszcze i znowu wyciągasz 350 zł i to jest osobne wykroczenie. I tak kilka razy, kilka takich okrążeń zrobić i to powinno się teoretycznie jako osobne wykroczenie traktować, nie?
0: No właśnie, a może się skumuluje jednak jakoś właśnie.
1: No, także tutaj nikomu oczywiście nie polecam złodziejstwa, ponieważ złodziejstwo jest karane, natomiast jeżeli złodziej ujdzie bezkarnie ze swojego złodziejstwa, no to szczerze mówiąc, dziwnie to zabrzmi, ale mam naprawdę duży szacunek do złodziei, do fachu złodziejskiego, ponieważ oni naprawdę dużo ryzykują w ten sposób i jeżeli im się coś uda, to... No bądźmy szczerzy, jeżeli jakby była ta afera, jakiś tam ziomek ukradł ten przewóz pieniędzy z kantoru czy coś takiego, lewa tożsamość i tak dalej, tam go potem oczywiście złapali, tak? Ale słuchajcie, no jeżeli nawet okradniecie taki, nie wiem, czy bankomat, czy coś takiego, czy jakąkolwiek instytucję finansową, no to ta instytucja jest przecież ubezpieczona, oni na tym nie stracą.
0: W ogóle przyglądałem się, dzisiaj byłem w Biedronce i tam nie ma żadnych ochroniarzy, ani jednego nie ma. Ciekawe, co się dzieje, jak kogoś tam złapią. Ta obsługa, co tam rozkłada te puszki, cię łapie.
1: Samolot startuje, ładny widok mam. A to chyba tłumaczy, dlaczego ten hotel jest taki tani. Nie, bo jestem akurat na ścieżce schodzenia, także jeżeli coś ląduje, to byśmy w tym momencie nie rozmawiali. Ja sobie teraz wyszedłem na balkonik popatrzeć ładnie na szczerze mówiąc, lasy. Tutaj nawet nie do końca ulice są oświetlone.
0: Piękna przyroda chyba, nie? Tam jest, nie?
1: Wiesz co, troszkę zajeżdża takim Podlasiem, szczerze mówiąc, gdzie to nie jest aż tak mocno wyrżnięte przez człowieka. Jest ładnie, jest przyjemnie, nie brakuje takich miejsc w Polsce, ale w Polsce jednak takie miejsca są dużo rzadsze. Tutaj tych lasów jest w ogóle bardzo dużo, ale jednocześnie też taka ciekawostka, jeżeli się wjeżdża do miasta, to jest coś takiego slumsy, a potem nagle zaczynają się potężne wille i dopiero potem właśnie centrum, jakieś tam usługi, sklepy i tak dalej. Nie ma praktycznie, to znaczy są blokowiska, ale one nie wyróżniają się aż tak bardzo jak w Polsce. Bardziej właśnie te slumsy na obrzeżach miasta. I tutaj nie widać tej klasy średniej. Są albo ludzie bardzo biedni, albo ludzie bardzo bogaci.
0: No to też tak w Rosji jest chyba, nie?
1: No Rosja to wiesz, to też można powiedzieć troszkę wręcz stan umysłu, można by powiedzieć. Jedną rzecz właśnie ostatnio czytałem odnośnie rozwoju urbanistyki w Rosji. Za czasów carskich istniał taki prikaz jak to, że jeżeli zostałeś wygnany z jakiegoś miasta karnie, no to wtedy nie mogłeś się osiedlić bliżej niż 100 kilometrów do granic tego miasta. I powstało całe mnóstwo miast, na przykład w promieniu 100 kilometrów od Moskwy. Dosłownie wiesz, tutaj nic w pobliżu i tak jakbyś po prostu linijką sobie, czy tam cyrklem odmierzył i na tym poziomie 101 kilometra od zajebania właśnie no już takich dojrzałych miast, bo to tak po 150-200 lat.
0: U nas w Polsce też w sumie są takie miejsca, na przykład takie osiedla dziwne, które są zupełnie na peryferiach gdzieś, z których się bardzo długo jedzie, w których nie ma żadnej komunikacji, gdzie jakiś tylko dworzec jest jeden, z którego można gdzieś pojechać pociągiem i mieszkają tam właśnie ludzie biedni, wykluczeni, dookoła syf, aż strach. No i
1: taka nowa huta.
0: No, są takie miejsca. W sumie we Wrocławiu nawet mamy tu sporo osiedli, które no niebezpiecznie jest, myślę, po zmroku się szwendać. Na jednym z takich mieszkam, chociaż osiedle kosmonautów jest chyba bezpieczniejsze niż Nowy Dwór na przykład, a Kuźniki, myślę, na których wcześniej mieszkałem, też były całkiem
1: Kuźniki wojowniczków.
0: Właśnie, Marcin Tesla was pozdrawia i przeprasza, że tak zniknął nagle, ale tam szuka pracy, różne tam sprawy rodzinne i deklaruje, że jeszcze się zjawi, żeby do was coś zagadać.
1: No to dobrze, bo już mi się powoli skończyły pomysły na to, żeby cokolwiek prowadzić w środę, no ale zobaczymy. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tej całej urbanistyki i tych miast na obrzeżach. Bardzo dobrze to widać współcześnie, ponieważ te wszystkie nowe osiedla są właśnie budowane na kompletnych zadupiach. Budowane są bardzo często dlatego, że jeżeli takie osiedle jest wybudowane, to oczywiście zanim w ogóle łopata pójdzie w piach, to tak 80% mieszkań w tym osiedlu zostaje już sprzedana. I przypomina mi się historia mojego wujka, który jest doradcą podatkowym, więc na biednego nie trafiło, który właśnie kupił. Po prostu nawet nie brał kredytu, tylko stać go było na to, żeby kupić sobie taki jednopiętrowy domeczek. No jak przyjechali, żeby zobaczyć to po raz pierwszy, no to kurde, jak w lesie dosłownie, wiesz, jakieś obrzeża. No w momencie, kiedy masz samochód, no to wtedy kompletnie się nie przejmujesz czymś takim jak komunikacja miejska. No i było obiecane, że tutaj powstanie supermarket, tutaj będzie kościół, tutaj będzie coś tam. No natomiast kiedy budowa ruszyła, to wtedy się okazało, że te domki są tak zajebiście ciasno ustawione, że działka że dom ma mniej więcej tak szerokość 20 metrów na szerokość, tylko na jeden wymiar. Przed tym masz taką działeczkę, to znaczy po obu stronach budynku masz działeczkę długości

0: nawet znając swój samochód, nie jestem w stanie wykręcić, żeby wjechać w tę bramę, bo jest zwyczajnie za ciasno i do tego stopnia, że jeżeli jedziesz tam samochodem, to się nie miniesz, kurwa, z rowerzystą nawet. Nie ma chodników, nie ma nic, jest po prostu wszystko tak zajebiście ciasno ułożone. No i jeszcze mieli takie miejsce, do którego wychodzili, taka ostatnie tchnienie natury w tejże okolicy. Taki ładny lasek, który mieli tuż obok, bo te uliczki były ustawione równolegle do siebie, no to mieli tam powiedzmy te 15 metrów, żeby dojść po wyjściu z bramy, że tam minęło się jeden domek. Była taka uliczka łącząca te wszystkie uliczki i po drugiej stronie był las. I tam zawsze chodzili z psem. Natomiast jakieś, i to osiedle powstało, nie wiem, z 15 lat temu tam się wprowadzili. Natomiast po 5 latach w miejscu, gdzie był ten las, postawiono wieżowce 15-piętrowe i już pozamiatane, już w ogóle, wiesz, klimat całkowicie opadł i tak się właśnie zastanawiam, że ta biedota, o której mówisz, jeżeli chodzi o te osiedla starsze, czemu miałoby tak nie być, że ta biedota, która współcześnie jest biedotą, wcześniej właśnie jednak miała, wiesz, wielkie plany, wziąć kredyt, nie? Tutaj własne mieszkanie i tak dalej, ale się okazało, że kredyty poszły jak poszły, bo wiadomo, jak to potrafi iść, a szczególnie hipoteka, że nawet jak Grzesiek właśnie opowiadał na ostatnim afterze, że w umowie kredytu jest praktycznie zawsze zawarte, że bank może wypowiedzieć tę umowę kredytu w każdej chwili i jeżeli na przykład nie spłaciłeś jeszcze tam 50% wartości tej nieruchomości, to wtedy, ponieważ twoja nieruchomość jest zabezpieczeniem tego kredytu, czyli hipoteka tego domu, tego mieszkania jest przepisana na bank, dopóki tego nie spłacisz, no i wtedy bank ci wysyła pismo: dobra, tutaj panie krawiec, proszę dopłacić 300 tysięcy za końcowego kredytu, bo my wypowiadamy umowę, jeżeli pan w ciągu miesiąca nie dopłaci, to wtedy przejmujemy pana chałupę.
1: No, banki to w ogóle są jednak banksterzy. Coś w tym jest, że ci banksterzy to takie sukinsyny, bo nawet przelewu nie zrobicie normalnie w banku. Trzeba za przelew do innego banku, jak przychodzicie do okienka, chciałbym zrobić przelew, to musicie zapłacić na przykład 10 zł, tak?
0: A to w czym? Przecież ty masz w Millennium, przecież tam jest za free.
1: Nie.
0: To co ty masz?
1: Znaczy, mam w Millennium i w tym, w ING, ale z tego co wiem i w jednym i w drugim, w ING to ostatnio próbowałem, to wiem na 100%, a w Millennium chyba też, że no nie, jak przelew do innego banku, to strasznie drogo to kosztuje, bo oni nie chcą, żeby tam przychodzili i zawracali dupę, wolą sobie, z lichwy tylko żyć.
0: Wiesz, to akurat, jeżeli chodzi o Millennium, to jeden z dwóch powodów, dlaczego się przeniosłem do Millennium, to jednym właśnie z powodów było to, że obsługa kasowa nie pobierała prowizji. Na pewno w PKO tak jest, że jeżeli zlecisz przelew przez internet, no to on wtedy jest darmowy, ale jeżeli zawrócisz dupę pani Halinki w okienku, no to wtedy już ci dowalą tam... jak to było? Moja babcia ma w PKO. 3% nie mniej niż 10 zł. Nie? Więc wiesz, no, ale właśnie to był jeden z powodów, dla którego przeszedłem do Millennium, bo wcześniej byłem w mBanku, a z mBanku zrezygnowałem, ponieważ kiedy kupowałem swoje pierwsze auto, musiałem wypłacić 5200 zł w gotówce, bo się umówiłem z gościem, no i gościu bardzo chciał gotówkę, no to nie ma sprawy, nie? Tylko że mBank nie miał oddziałów stacjonarnych i do dzisiaj nie ma. No i dzwonię na tę M-linię i pytam, jak tutaj wypłacić 5200 zł. No to pan sobie pójdzie do bankomatu, bankomaty mają limit 3900 zł, no to proszę pana, pójdzie pan do bankomatu raz, pójdzie pan do bankomatu drugi raz i sobie pan wypłaci pieniążki. No że do chuja Wacława, no. I wiesz, i poszedłem oczywiście do tego bankomatu z taką teczką, nie, i wyciągam, kurde, garściami, jeszcze mi wypłaciło to, kurde, w pięćdziesiątkach, jakby nie mogło w dwusetkach, wyciągam garściami, jeb do walizy, nie, i karta raz jeszcze, i jeb do walizy. Ludzie tam za mną stoją, patrzą, w ogóle, wiesz, z dwoma kumplami poszedłem tak na wszelki wypadek, nie? Jeb do walizy i kurwa, nie? Takie kompletne nieporozumienie. I to był właśnie powód, dla którego zrezygnowałem, bo fajny, tani stosunkowo bank, ale no, zawsze się może zdarzyć, tak? No, bez względu na to, jak przędziemy, pewnego dnia będziemy potrzebowali kupić coś większego, właśnie a to samochód, a to jakąś inwestycję i będziemy po prostu potrzebowali gotówki, której wolelibyśmy, no, nie wiem, no właśnie, żeby wyciągnąć to w jakimś takim stacjonarnym miejscu, zresztą tam

0: pamiętam, jak miałem jedną sytuację gdzieś parę lat temu, gdzie miałem do złożenia większą sumę i przyszedłem do oddziału i mówię, no słuchajcie, mam... Chciałem wpłacić na konto i tutaj założyć lokatę, ale to jest większa suma i no tak trochę się obawiam. Dobra, proszę pana, to zrobimy tak, umówimy się na konkretną godzinę, podjedzie do pana samochód od nas, przyjedzie pan tutaj do oddziału i tutaj wejdziemy sobie na zaplecze, no i tam dokonamy tej transakcji. I sobie pan wyjdzie bocznymi drzwiami i nikt nie będzie tutaj nic widział. No to kurde, no mówcie mi tak jeszcze, bo to nawet wiesz, nawet w obsłudze kasowej ktoś tam, wiesz, zobaczy stojąc w kolejce za tobą, o, że tutaj się pojawiła taka grubsza gotówka, no to ja sobie pójdę za tym kolesiem do domu. No wiadomo, tak? I tutaj Bank Millennium przede wszystkim jest czymś, co mi nie przeszkadza. To jest chyba największa jego zaleta, bo ze wszystkich usług bankowych, jakie kiedykolwiek miałem, no to byłem zadowolony, ale zawsze było jakieś ale, zawsze było jakieś coś nie tak, zawsze jakieś płody pod nogi, dlatego właśnie już tak powoli kończąc, sprawdź sobie, czy ty masz tam super konto, czy konto 360 i sobie po prostu zrób sobie konwersję bezpłatną na tę nową usługę. Teraz jest konto 360, ja mam akurat super konto, ale wiesz, ale te wszystkie twoje produkty zostaną przeniesione. A, jeszcze jedna ważna rzecz, która mi się bardzo spodobała, to jest to, że w Millennium mogę wypłacać bezpłatnie, bez prowizji pieniądze w bankomacie za granicą, a kurs, który mi oferuje bank, jest lepszy niż w kantorach.
1: To nice. Z tego co wiem, to wszystkie banki robią tak, że jak chcesz wypłacić większą gotówkę, to w ogóle nie możesz nawet jej wypłacić na miejscu, bo oni często nie mają tej kasy. Musisz się umówić na konkretny dzień i potem przychodzisz i oni ci w banderolach tam, wiesz, już mają
0: no te pieniądze. No tak. Ale to wiesz, ale to też akurat, no jeżeli wypłacasz więcej niż 20 tysięcy, no to bo chyba w Millennium jest właśnie ten limit 20 tysięcy. No jeżeli wypłacasz 20 tysięcy, no to nie jest taka sytuacja, jak wychodzisz sobie po bułki i kupujesz 5 kajzerek, nie? Tylko coś, gdzie najpierw zadzwonisz, upewnisz się i zostanie to dogadane. Ale też jest tak, że ten czas na przygotowanie tego nie może przekroczyć jednego dnia roboczego. Czyli dzwonisz w czwartek, że jutro przychodzisz i wchodzisz w piątek jak do siebie.
1: Najbardziej na pewno mnie zabolało to, że żaden bank w Polsce nie poinformuje cię na przykład, że komornik zajął ci konto, bo to jest takie nieistotne w ogóle, nie?
0: No ale żaden bank cię nie poinformuje.
1: A zawsze jak idę do banku, to jestem zły, to pytam się właśnie, a dlaczego? Bo my tak nie robimy, a dalej się pytam, a czemu właśnie? Bo nie mamy tego w regulaminie. A dlaczego nie ma w regulaminie? Ponieważ my nie świadczymy takiej usługi. A dlaczego nie świadczycie? I tak się przekomarzam z nimi w nieskończoność, bo jestem bardzo ciekawy, co im szkodzi, skoro i tak wysyłają mi ten spam, ciągle jakieś reklamy, weź kolejny kredyt. I jak na przykład masz jakiś debet, coś tam, czy kredytu nie spłacę, to od razu dzwonią, SMS-y wysyłają i upierdliwie nawet po dwa razy dziennie ci potrafią zadzwonić, a jak ci komornik zajmie konto, to nie jest takie ważne, nie? Żeby ci wysłać
0: akurat,
1: SMS-a.
0: Wiesz, akurat jeżeli dostajesz informację o ofertówce, to znaczy, że dałeś dupy przy podpisywaniu umowy, skontaktuj się z oddziałem i zrezygnuj z klauzuli udostępnienia swoich danych osobowych na
1: kwestię
0: marketingową.
1: Masz rację, ponieważ no. Pamiętam, że właśnie w Millennium sobie zastrzegłem, że nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych. Pani się zdziwiła tak, no ale co to panu? Nie chcę. Dobra, i nie mam żadnych SMS-ów z Millennium, nic nie dzwonią, nie mówią,
0: no tak,
1: nie proponują.
0: To jest też bardzo, bardzo, no tutaj troszkę lokowanie produktu, ale za to mi nie płacą. Jeżeli słuchają nas pracownicy Millennium, to znacie mojego PayPola. Moje konto też znacie. W każdym razie, wiesz, ostatnio mój znajomy, który ma konto w właśnie mBanku, w ogóle rozłożyło mnie to. Tam coś akurat miał telefon na wierzchu, coś tam rozmawialiśmy. I słuchaj, wyświetlili mu, jak masz, wiesz, powiadomienia na Androidzie, powiadomienie z aplikacji mBank. O, tutaj obok się otworzyła nowa stacja Statoil. Może wejdziesz tam i zobaczysz, jakie mają fajne ceny. I tak patrzę na niego, ty. masz ten, masz tutaj klauzulę o danych osobowych? No mam, no ale tutaj no to nie podpada pod dane osobowe, bo to jest transmisja, bo to jest transmisja stała w aplikacji. Tutaj nie ma danych osobowych. I wiesz, i te skurwysyny po prostu robią kampanię reklamową, żeby to były kredyty, żeby to były produkty mBanku, to jeszcze pół biedy. Ale oni podpisują umowę, powiedzmy, z takim Statoilem, czy teraz Circle K się nazywa, że będą wyświetlali, jeżeli sobie podejdziesz i masz włączone przybliżenie geolokalizacji, jeżeli podejdziesz, przejdziesz koło stacji Statoil, czy zbliżasz się do stacji Statoil, no to takiemu wrzucasz na chama reklamę, powiadomienie takie same, jakby ktoś wysłał ci SMS-a. No szkuźwa!
1: Gdyby, jak teraz ma fajnie ten, kto się na prawie zna i wpadnie sobie na pomysł, żeby się sądzić z różnymi firmami czy podmiotami i można by naprawdę chyba, wiesz, kupę kasy zgarnąć na procesach.
0: Wiesz, nie jesteśmy w Ameryce, mój drogi, co prawda akurat w system prawny Rzeczypospolitej Polskiej wierzę całkowicie, ponieważ nigdy nie zostałem niesprawiedliwie potraktowany przez sądy.
1: A ja tak.
0: No, dlatego wiesz, dlatego różnie możesz trafić. No, to nie są Stany Zjednoczone, gdzie możesz sobie wystosować pozew wobec firmy Philip Morris, że dostałeś raka, ponieważ paliłeś papierosy, a nie było napisane, że ty, Jan Kowalski, dostaniesz raka, bo paliłeś papierosy i wygrywasz tę sprawę, zgarniasz, kurde, 4 miliony dolarów, które i tak są ci potrzebne jak świni siodło, bo zdychasz po 3 miesiącach.
1: Albo że telewizor mi wpadł do basenu, a nie było napisane w instrukcji od telewizora, że nie wolno go wrzucać do basenu, że grozi to porażeniem prądu.
0: Ale to wiesz, ale to mi się przypomina kiedyś znajomy podrzucił. Mieliśmy okazję delektować się szampanem, którego przywiózł właśnie ze Stanów Zjednoczonych i tam na etykietce jest napisane nie otwierać korkociągiem. Znaczy, ktoś otworzył. Tak samo na suszarkach do włosów masz napisane nie używać podczas kąpieli. Znaczy się, ktoś próbował. I to jest właśnie tak chore prawo precedensu, które to znaczy ono samo w sobie nie jest chore, ale w wykonaniu amerykańskim jest zajebiście schorzałe i tam możesz naprawdę pozwać każdego o byle gówno i to zostanie faktycznie zrealizowane, tak? Że nawet w jakimś sporze cywilnym dowalą ci jakąś chorą karę, no i tyle, no i po zawodach, tak? Co prawda, wiesz, to też zależy, na jakiego sędziego trafisz, bo też zdarzały się sytuacje, że była jakaś sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jakiś taki znany sędzia, który wymyśla kreatywne wyroki i był jakiś taki koleś, który nie wiem, czy coś chodziło o szkalowanie czy naśmiewanie się ze starych, zniedobłężeniałych ludzi i tak dalej, no to bach, 300 godzin pracy społecznej w hospicjum. Poznaj tych ludzi, nie? Naucz się i tak dalej, nie? Jeżeli ktoś tam został zatrzymany za handel narkotykami, no to jeb do amerykańskiego monaru. 300 godzin prac społecznych, zobacz, naucz się i posprawia. A tutaj, no dobra, no to my tutaj, no właśnie ostatnio mój znajomy trafił do, to znaczy nie tak ostatnio, z pół roku temu, trafił do więzienia, gdzie jego wyrok, to akurat za alimenty siedzi, więc moim zdaniem jak najbardziej słusznie, ale od ogłoszenia wyroku do zwolnienia się miejsca w więzieniu minęły 2 lata. I tak się bujał i nagle przyszedł bilet. O dobra, no to zobaczymy się za 1,5 roku, co? Zwolnił mi się ten, nie? Już zapomniałem w ogóle, że jestem skazany. No, także wiesz, także tutaj ten polski system karny. Dobra, słuchaj, ja tutaj kończę, bo ten internet jest troszkę jak z kibla. No i do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć.
1: Nara, nara. Nara, nara, marynara. Wiecie co? Ostatnio wchodzę na profil Nocnego Radia i widzę, że Imć Furiat starał się dodzwonić. Ostatnio chyba na Teorię Chaosu. Ale to kochany Furiacie, tutaj się dzwoni właśnie na różne profile czasami. Do Byte Itera na inny, do Kloda na inny. To nie jest tak, że zawsze jak ktoś nadaje w nocnym radio, to dzwonimy na nocne radio. To pamiętajcie o tym. Do Kloda dzwonimy na profil Teoria Chaosu. Do Byte Itera niestety na profil zaczynający się na K, a kończący na Ontestacja. nad czym ubolewam i nakłaniam tutaj do zmiany, żeby sobie chłopak założył w końcu jakiś profil normalny. Autorski może na przykład, nie wiem, Byte Eater Online, albo Epicentrum, albo Proste Zwierciadło. Co to za krypciocha tutaj? Jakieś obce ideowo radio. Nie, no nie, w sumie nie obce ideowo, ale po co? A przypominam, że znany artysta Keltus został skazany na prace społeczne za piosenkę o właśnie, może niech sobie poleci ta piosenka.

Polki podobno bardzo są wierne, piękne i zadbane, godne zaufania, zaradne przedsiębiorcze, lecą za ocean, pracować w Ameryce, wakacyjny melanż. Każda zdjęcie swego misia wiesza nad łóżkiem, w ramach możliwości dzwoni wieczorami, a potem do downtown na dyskę leci, jebać się w kiblu z czarnuchami. Oto jest Polka na pracy w Ameryce, daje se każdemu obmacywać cyce, widząc czarnego zwyczajnie świruje, nogi wnet rozstawia, rodzyny bilizuje. Potem do misia dzwoni bezstresowo, zapewnia o dozgonnej miłości jak zawsze. Tymczasem wirus już krąży w jej obiegu, nigdy się nie zbada, bo woli żyć w kłamstwie.

Polska domena, dojrzała bizneswoman, szukająca mena. Leci do Egiptu, śniada skóra kręci. Jednostki nie, amantów jest na pęczki. Co ta głupia cipa, jednak nie rozumie, że tutaj to biznes. Robić Polki w chuja, trzaskać po pysku nabrzmiałym kutasem. Opowiadać banały i wyciągać kasę. Każdy taki brudas szuka swojej suki. Zabierze go do Polski, a on ją potem złupi. Choć najpierw wygrzmosi, solidnie w dupala. Swe miejsce w islamie dobrze poznała. Przemawia do cię islam, ten babura suko. Przyjmujesz na ryja, na sienie brudasa. Polaków się brzydzisz, za dobrze cię traktują. To teraz poznasz, co to znaczy mi

Sędzina uznała, że humor, który serwuje nam Keltus, jest nieśmieszny. Wyrok za nieśmieszność. No, takie padło uzasadnienie. No cóż, kwestia gustu, no. Ale czy wy byście skazali też Keltuza za... No, piosenka hardkorowa, wiadomo. Ale czy to warto karać za słowa? Słowa nikomu nie połamią kości, ale z drugiej strony też od słów się czasami zaczyna, jak w przypadku Adolfa na przykład. Adolfa H. niejakiego. A potem się robi gorzej. Patrzę tutaj na ciekawe produkcje growe jeszcze, które się ukazały w ostatnim czasie. Jest na przykład Perception, bardzo, bardzo ciekawa gra, chociaż od oceny dostała tylko 6, więc czytam tutaj, co zawiodło. Kurczę, za ciemno, nie widzę. No ogólnie, że gra mogła być lepsza, że bardzo się powoli rozkręca, że tłumaczenie kiepskie, ale to jest gra, w której wcielamy się w osobę niewidomą i ciekawie jest przedstawione to, jak osoba niewidoma właśnie, jaką ma percepcję, nomen omen, i jest to taki thriller, ni to horror, ni to thriller. No, ciekawie zwizualizowane jest właśnie to, jak widzi osoba, w jaki sposób odbiera bodźce osoba niewidoma. Wygląda to tak, jakby jakiś impuls taki percepcyjny się rozchodził i nam odkrywał poszczególne zakamarki. No, to miała być ciekawa gra, troszkę chyba nie wyszła. Jest też nowy remake starego Tormenta, kultowej gry RPG. No, teraz można sobie zagrać już w tego klasyka w jakości 4K i z nową grafiką. No, na pewno też, jeśli myślicie, żeby sobie coś kupić, jakąś gierkę, to warto rozważyć. Street Fighter, ukłon w stronę klasycznego Street Fightera, mianowicie Street Fighter 2 Ultra, czyli takie już ostateczne, finalna odsłona tego właśnie klasycznego Street Fightera, który wytyczał nowe kierunki w grach, właśnie w bijatykach. No, bardzo tu mamy też powrót do tej klasyki, czyli pod względem samego mechanizmu walki, czyli tak w uproszczeniu kamień, nożyce i papier, tak? Każdy zna tą grę. I trochę właśnie jest powrót do tych klasycznych rozwiązań, że musimy odpowiednim rewersalem, czyli takim odbiciem ciosu, nie? Taką kontrą zareagować na odpowiedni cios, musimy wybrać odpowiednią postać na inną i tak dalej, i tak dalej. Nowa grafika, taka kartunowa bardziej, ale też można sobie tam uruchomić tryb, w którym mamy tego Street Fightera takiego rozpikselowanego jeszcze bardziej. Chyba najwięcej różnych wariacji było na temat tego Street Fightera 2, bo to wychodziło na różne platformy, jakieś podróby, jakieś turbo, ultra, nie no, ultra to właśnie jest tutaj pod tytuł. No w każdym razie, jak ktoś lubi klasykę i lubi bijatyki, to Street Fighter 2 Ultra na pewno warto zobaczyć. Co tu jeszcze ciekawego się ukazało? O, właśnie, piątek 13. Asymetryczny multiplayer na podstawie kultowej serii slasherów, gdzie jeden gracz może się wcielić w Jasona, czyli w to monstrum, które ściga nastolatków w opuszczonym ośrodku czasowym i gania za biedakami z siekierą, z maczetą. Przepraszam, z maczetą, nie z siekierą. Jason ma maczetę, ale czemu tu jest siekierą właśnie pokazany? Gdzie maczeta? Przepraszam. Friday. Piątek 13.
dosyć dobrze jest oceniana ta gra. Widziałem, jak sobie patrzyłem na gameplaye. No fajne, no trzeba... rozgrywka sprowadza się do tego, że trzeba wykonać pewne czynności, żeby spieprzyć przed Jasonem. Nie można go standardowo zabić. Istnieje sposób na zabicie Jasona. Tutaj właśnie czytam o nim, że trzeba znaleźć sweter mamy Jasona. My special boy! I trzeba odpowiednie tu czynności wykonać, da się zabić Jasona, ale no on jest silny, on nas cały czas ściga, dlatego się właśnie mówi o asymetrycznych multiplayerach, czyli takich, w których jeden gracz na przykład wciela się w jakiegoś bardzo silnego stwora, a pozostali w grupkę śmiałków, którzy mają tego stwora pokonać chytrym sposobem. Asymetryczne multiplayery są dzisiaj modne, lubiane, więc ja już tak za bardzo nie gram w gry, bardziej mnie interesuje. Wczoraj mi kolega powiedział, że ma dla mnie prezent, książkę o tworzeniu gier, o projektowaniu leveli. Gdzieś tam skołował, jest mu niepotrzebna, a wiedział właśnie, że mnie bardziej interesuje już sama mechanika gier, tworzenie gier, silniki gier, niż samo granie. No, już się człowiek nagrał. W najnowszym CD Action znajdziecie też ciekawe artykuły, na przykład o Elonie Musku, czy Musku. Znajdziecie też artykuł o kasecie magnetofonowej, jak powstawała. Wyczytałem, że początkowo kaseta magnetofonowa była sprzedawana jako jako kaseta do dyktafonu po prostu, żeby sobie coś nagrywać. Jeszcze na początku nie sprzedawano muzyki na kasetach, dopiero później ktoś wpadł na ten pomysł. No i okazało się, że jest to świetna alternatywa dla winyli. No dzisiaj winyle bardzo drogie są, o czym wspominał Etam, że jest to raczej zabawa dla zamożnych. Kupno dobrego Patefona, kupno winyli, no to jest to wydatek spory. Jest też o Xboxie One X. No to jest chyba taka odpowiedź z tego, co widzę na PlayStation 4 Pro. Jest nawet porównanie. No, ale dosyć droga zabawka jednak, bo za Xboxa One X w standardowej wersji trzeba zapłacić aż 2300. Łomatko. A PlayStation 4 Pro... No, które oczywiście jest takim wypasionym PlayStation 4 po prostu... No już za 1600. Już za 1600. No i oczywiście możecie sobie wtedy gry uruchamiać w wyższej rozdzielczości, lepsza jakość tekstur i tak dalej, i tak dalej. Chyba też na przykład GTA 5, Grand Theft Auto 5. Wiem, że na PC-cie jest tryb FPP, First Person Perspective, i pewnie na PlayStation Pro też można sobie już w takim trybie uruchomić, co może ucieszyć właścicieli też hełmów do rzeczywistości wirtualnej, no bo wtedy mamy imersję, mamy wczówkę, możemy sobie lepiej się wczuć w postać, jak patrzymy jej oczami, a nie obserwujemy cały czas jej dupę tylko. O, jaka myszka droga. Kurczę, 635 zł za myszkę. Trzeba dać taką, która jest bezprzewodowa, ale która nie ustępuje jakością zwykłej myszce na kabelku. To znaczy, no, chodzi o to, że takie myszki bezprzewodowe to czasem coś tam... No, tak jak z internetem Wi-Fi, przypuszczam, trochę sytuacja. A tutaj właśnie jest myszka, która... nie zawodzi, mimo że jest bezprzewodowa, ma stację dokującą, świetnie wygląda. 600, no takiej na pewno sobie nie kupię. Możecie też poczytać o składaniu własnego blaszaka, peceta, jak się za to zabrać, o różnych targach komputerowych, no i takie różne rzeczy. No jak mówiłem, jest też parę fajnych gierek dołączonych, więc myślę, że no i to by było na tyle. Jeśli chodzi o nowe CD Action. A co jeszcze tutaj z ciekawych newsów mógłbym wam przeczytać? Polak w Irlandii
uratował rodzinę z tonącego auta. Zawsze przyjemnie się tak czyta, nie? O takich przypadkach, kiedy Polak bohatersko się zachował. Też niedawno było też takie zdarzenie, gdzie Polak w metrze powstrzymał jakiegoś łobuza, który zaczepiał ludzi, chciał tam bić coś. Nagle Polak wyrósł jak spod ziemi, proszę Państwa, złapał, założył poczwórnego Nelsona łobuzowi i go tam poddusił, obalił na ziemię. Okazało się, że jest to Polak, który jakiś trener czy coś, no taki napakowany, przydusił, zadzwonił na policję, też sympatycznie. A tutaj właśnie Polak uratował i ciekawe, zabawne jest nazwisko tego jegomościa, bo to jest Piotr Smoleński. Piotr Smoleński, to Smoleńsk. Może PiS powinien jakoś tutaj właśnie teraz zareagować i jegomościa tutaj wypromować. Piotr Smoleński, 35 lat. No, wskoczył do wody, uratował ludzi. Ciężko jest się podobno wydostać z takiego samochodu, który tonie. Można to zrobić, jak on jeszcze na powierzchni przez chwilę jest. No ale jak już jesteśmy pod wodą, to tam są takie ciśnienia różne, no, że to ciężko jest w ogóle otworzyć okno, elektronika pewnie siada w ogóle. No więc może w takiej sytuacji lepiej mieć właśnie okno otwierane na korbkę, jak w polonezie jakimś starym, nie? Bo korbka zawsze działa, nie? A elektroniczne otwieranie okien może, czy elektroniczne zamki mogą się nagle popsuć, mogą zamoknąć i tyle z tego mamy. No ale gratulujemy tutaj bohaterowi. No, ja gratuluję. Znowu powraca też temat polskiego czołgu. Podobno NATO, USA i Rosja czują respekt przed nowym polskim czołgiem, o którym już kiedyś wspominałem. PL-01 się nazywa ten czołg, lub PL-1 można też przeczytać. PL-1 Concept. Skoro jest angielskie słowo concept w nazwie, też tak trochę tuż podśmiechujki sobie niektórzy lubią robić, że polski niewidzialny czołg, no to wiecie, to sobie od razu wyobrażamy sytuację, że przyjeżdżają tutaj właśnie Rosjanie, Amerykanie i where is the tank, man? I don't see anything. No i tam się dopytują, a my tam, no co, no nasz niewidzialny czołg i polana taka, nie, po prostu, no niewidzialny, no proszę bardzo, no widzicie przecież, że stoi tu niewidzialny czołg. Oni, aha, no to jak niewidzialny, to dobrze. No i taki właśnie może być polski niewidzialny czołg. Złośliwi też mówią, że niewidzialny, bo nikt go nigdy nie widział, ale czy naprawdę musi tak być, że my zawsze tacy jesteśmy śmieszni, tylko można się śmiać. Nie, no właśnie ten czołg, jeśli się uda go zrealizować, faktycznie stworzyć działające już modele tego czołgu, egzemplarze już wdrożyć normalnie ten czołg do produkcji, bo na razie mamy takie różne makiety, wizualizacje w 3D, no ale jeśli się to uda zrobić, to będzie jeden z najnowocześniejszych czołgów w ogóle na świecie. On ma pancerz, który wchłania fale radiowe, jakieś termo ukrywanie się, wystrzeliwuje rakiety ze wszystkich stron, wyjątkowo duży kąt nachylenia tej lufy, ma zabezpieczone płozy sprytnie, także one są ukryte, ma jakieś w ogóle kamerę 360, no wszelkie w ogóle najnowocześniejsze bajery. To jest lekki czołg, szybki. Przypuszczam, że jako, że jest to polska produkcja, to nie będzie aż taka bardzo droga. No i wygląda świetnie, wygląda też świetnie, budzi respekt. Troszeczkę jak z gry komputerowej. Przepraszam bardzo. Hmm.
Zenon, tak, zerkam tu na czata. Zenon pisze, że to nie jest czołg. No przepraszam bardzo, ale jeśli coś wygląda jak czołg i nazywa się czołg i mówią o tym czołg i ma lufę i płozy, to nie jest czołg, przepraszam. No tak twierdzi Zenon. Tak się zdenerwował, to widzę. No, nie wiem, no, wszyscy piszą o tym, że to jest czołg i wygląda jak czołg i pachnie jak czołg. No, a co to jest w takim razie? Wóz opancerzony, stylizowany na czołg? No, zadzwoń chłopaku. O, i zarzuty tu takie do mnie, o, że nic nie sprawdzam, nie weryfikuję. No dobra. Co my tu jeszcze mamy za ciekawostki? Polski Sejm ma się przyglądnąć tej głośnej sprawie zabierania przez niemiecki rząd dzieci Polakom, którzy są na uchodźstwie. No bo skandale są cały czas, tak, że zabiera się te dzieci i polscy politycy teraz się deklarują, że będą się przyglądać, że będą interweniować, no oby coś takiego się faktycznie stało. No i pani tu opisuje, że wezwano ją na rozmowę i że znaleziono, że ślady, śniaki na kolanach tych dzieci, no dzieci jak to dzieci, wiadomo, że na kolanach mają ciągle strupy, biegają, przewracają się i to miał być dowód na to, że dzieci są maltretowane, nie? Jest coś tam takiego w Niemcach, że oni się uważają ciągle za lepszych. Nawet taka teoria spiskowa jest, że to, co się dzieje teraz z nachodźcami i to, jak oni przeprowadzają inwazję, w cudzysłowie, na Niemcy, to jest jakiś szerszy plan, że to jest jakiś większy plan, że po prostu ci, którzy tak naprawdę rządzą tym światem, doszli do wniosku, że Niemcy już tacy są, że oni będą co jakiś czas wywoływać wojnę, napadać na innych, że no ktoś powiedział kiedyś, że śmierć jest mistrzem z Niemiec, czy coś takiego, że śmierć jest Niemcem. No i że to po prostu chcą te Niemcy tak spacyfikować, nie? W chytry sposób jakoś zmieść z powierzchni ziemi, żeby tam były problemy, żeby tam się właśnie cały czas coś złego działo, żeby ich po prostu przycisnąć butem w końcu do ziemi, nie? Że to taki plan jest. No też mam jakieś tam informacje o tym, jak Niemcy potrafią Polaków traktować. Faktycznie coś takiego jest, że oni się cały czas uważają za lepszych od wszystkich. Taka rasa panów po prostu. Aha, no tu Zenon napisał, że to jest wóz bojowy. A co odróżnia czołg w tym przypadku od wozu bojowego? Nie rozumiem, jeśli coś wygląda jak czołg, działa jak czołg i wszyscy na to mówią czołg, co sprawia, że to jednak nie jest czołg? Zenon teraz napisał, że to jednak jest czołg, ale lekki. To nie rozumiem w takim razie tej złości takiej i zarzutów dla mnie, skoro sam przyznałeś, że można to uznać za lekki czołg. Trochę mi witki opadają, nieważne. Dobra. Okej, godzina 23. Myślę, że to jest dobry czas, żeby tutaj zakończyć. Może jakiś afterek będzie, może ktoś zrobi. Ja sobie wracam powoli do robótki. Jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. Wpadnijcie na czata, może coś się będzie tutaj działo, może ktoś podrzuci linka do... A zresztą teraz link jest prosty, jest taka fajna domena, która przekierowuje na
to, co niektórzy nazywają terenem neutralnym, czyli pyskoteka. www.pysko.tk i tam są czasami rozmowy bardzo, bardzo ciekawe tam się spotykają ludzie, rozmawiają, więc być może coś tam się jeszcze będzie działo, a może nie. Zobaczymy. No, a ja was pozdrawiam serdecznie i spotkam się z wami już pojutrze w Nocnym Marku w poniedziałek o 21:00. A jutro już chyba będzie Jacek Kuchmistrz chyba wraca już do nadawania, powinien chyba jutro już być, więc może zaserwuję wam jakąś smakowitą audycję. No dobra, to trzymajcie się, nie puszczajcie się i do usłyszenia.

0: Szczęść Boże, szczęść Boże. A jak wszyscy się dzisiaj czują? Ja się czuję świetnie. I dla niewtajemniczonych nie, dzisiaj nie są moje urodziny. Ale dzisiaj jest ta raz do roku audycja, pomijając te audycje, które zrobiłem w styczniu, lutym i marcu. Ponieważ one się nie liczą. Witam wszystkich na czacie. Andrzeja, Czektula, Mechrana, Keshe, którego uwielbiam. Kiedy on się już pojawia? Chyba od początku, kiedy zacząłem nadawać, czyli w 2020. Mimo, że nadaję raz na jakieś czasy, tak mimo wszystko nadal nadaję. Zdarza się to rzadko, ale jednak. Teraz myślę, że jest to okazja lepsza niż wszystkie inne, czyli urodziny. A raczej nie urodziny, no bo jednak są 10. Czyli można tak powiedzieć pół na pół okazja, ale w każdym razie lepsza niż każda inna. Będzie można zadzwonić, będzie można pogadać. Ja od razu uprzedzam, że nie mam pojęcia, na jaki temat będę gadał, tak jak zwykle. Chociaż nie nazwałem tej audycji tak jak zwykle, czyli nie mam pojęcia, o czym mówię, albo nie mam pojęcia, o czym będzie ta audycja. Zobaczymy, czy zadzwonicie. Jeżeli zadzwonicie, to pogadamy na wasze tematy. Ja mogę przedyskutować jakieś wiadomości, ale tak naprawdę kogo to obchodzi? Mnie nie. Znaczy, no co, mamy Ukrainę za granicą, mamy Niemcy za granicą, gdzieś tam coś na Białorusi się dzieje, grupa Wagner sobie biega z jednej na drugą pozycję, no napijmy się, mam Guinnessa w tym momencie, może coś grubszego przyjdzie, nie wiem, uwielbiam to piwo, nie wiem dlaczego, ale jest świetne, fenomenalne i po prostu się dobrze pije. Tutaj też proszę, jeżeli będą jakieś problemy z audycją, coś się działo, to mówcie, bo mam OBS-a ustawionego tak, jak był wcześniej ustawiony, czyli nie do końca wiem, co, czy coś jest popsute, czy nie. Mam nadzieję, że wszystko działa, więc chyba będzie git. Pół na pół to 250 ml. Gumball za tydzień, rób audycję urodzinową, odpal flaszkę też, bo ja z 13. O, to zrobimy jeszcze twoją audycję urodzinową, będziemy pili za ciebie, będzie pili za mnie, będziemy pili za Zenona. Czy Zenon ma dzisiaj urodziny, czy jutro? Ktoś ma informację, to jest 8 czy 9. Pijemy za Zenona, pijemy za mnie, pijemy za Szabla, który miał w tym miesiącu urodziny. Też jeszcze ma, chyba Rumba, Floki znaczy, ma urodziny w lipcu, tak mi się zdaje, poprawcie mnie jak nie, więc pijemy za wszystkich dzisiaj, dzięki, KG Bierut. No i co do hajsu, kurde, powiem wam, że krawiec dostał wczoraj niezły hajs i tak myślałem, czym właśnie... O, dziękuję za donate, to czemu się Daniel nie R. otworzył?
1: 20 zł.
0: O, widzicie, jest problem.
1: Gumball, ty gnoju.
0: Kocham pierwszy. Cię, bo bardzo ja dziękuję za donate.
1: Za szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.
0: Bo chyba wiem, co się dzieje. Jestem przekonany na 90%, co się dzieje. I trzeba będzie to naprawić. Znaczy, mógłbym zostawić tak jak jest, bez dźwięku, ale nie chcę. Control Audio by OBS. Okej, tu jest ustawione. Ale cholera, który to był? Ja pierdzielę, nie wiem. No nic, ale w każdym razie dzięki, Damian R, przyda się. W każdym razie, no, chciałem dosłownie nie nadawać. W sensie, chciałem ominąć jakby to nadawanie, ale... No kurde, to jest trochę tradycja, taka już na moje urodzinowe audycje. Kurczę, muszę te audio ustawić jakoś lepiej. Więc tak powiedziałem, no dobra, zrobię to mimo wszystko. Także nie bądźcie tutaj zobligowani, że musicie coś płacać, nic nie musicie. Także bawcie się świetnie. Jak ktoś płaci, to super, ale też także nie ma jakiegoś ten tutaj nacisku na cokolwiek. Gumball odczytało donata, jest okej. Okay. I odczytało donata, to źle. Znaczy źle dla mnie, bo... Bo donate to czytało wam, a mnie mi. Ja nie wiem, o co chodzi. Może po prostu zmienię jeszcze raz? Sobie tutaj przestawię na Logitech. Ściągnę ten. Aha. No nie wiem, o co chodzi, teraz powinno być. Dobra, jeszcze raz sobie puszczę to, bo ja miałem to właśnie tak ustawione chyba na sztywno, żeby dźwięk leciał mimo wszystko. No właśnie.
1: Anonimowa wielbicielka. 10
0: Gumball,
1: złotych.
0: Kocham cię. Dzięki.
1: Gumball, kocham cię.
0: To jest mały problem, to znaczy problem jest pokroju takiego, że to słychać u was, ja tego nie słyszę. Co jest trochę minusem. Mam pojęcie z jednej strony, jak to naprawić? Z drugiej strony nie mam pojęcia, jak to naprawić. Powinno działać. Znaczy mogę to zrobić na taśmę. Czyli po prostu puścić, żeby dźwięk z tego się puszczał na output tylko. To czekajcie. My tak browser. Ale nie, nie będzie działać, kurczę, bo nie mam włączonego tego. To jest mały minus. Ale zaraz, zaraz. Jeżeli puszczę to na ten, to będzie output, bo przecież nie będzie echa. Powiedzcie mi, czy będzie echo, czy nie. Ja sobie to za sekundę puszczę. Monitor output. Monitor output, monitor output. To wygląda jak jest git. Czy OBS może nie jest włączony na to, co trzeba? Kurczę, ale to jest problematyczne. Mogłem po prostu go sprawdzić wcześniej. Zacznij coś mówić. Ja mam coś mówić, ale ja już cały czas mówię. I widzicie, ja włączam, a to nie działa. Kaczyński ma. Dzięki w ogóle za życzenie jeszcze raz. No i cholera, no to nie podoba mi się to. No nie da się tego stawić tak, jak ja bym chciał, czyli żeby puszczało na to. Z jakiegoś powodu chyba po prostu puszcza na głośnik. Zaraz sprawdzę, czekajcie. Będzie mały problem. Teraz pewnie zmieni głośność muzyki na sekundę. Sound settings. Dobra, i teraz wejdziemy w mixer. Faktycznie tu się OBS pojawia. Ajajajajaj. Zapominam tego, że OBS ma taki problem, że jak włączycie głośniki, to wam powiem na przyszłość. Włączycie głośniki i OBS będzie ustawiony na te głośniki, tak zmienicie nawet potem na słuchawki i OBS będzie włączony, tam się nie przestawi. Ja mogę teraz puszczać, to będzie puszczać się na głośnikach. Znaczy nie będzie się puszczać, bo głośniki są włączone. No. Urodziny Ani. Ja nie wiem, kiedy urodziny Ani. To ciekawa sprawa. Urodziny Ani mogą być codziennie. No, dokładnie. No, także jeszcze raz dzięki za donaty. Ja sobie zaloguję się na Tipli. Czemu mi się wylogowało, to nie wiem. Trzeba się logować za każdym razem. Znaczy dobrze, że przynajmniej nie każe podawać tego kodu z maila, jak już się zapisało. Dobra, jeszcze raz otworzę. Co jest słychać? O, teraz ja słyszę. Naprawiłem. Super.
1: Anonimowa wielbicielka. 10 zł. Gumball, kocham cię.
0: No i super, działa. To jeszcze powtórzę Damiana R, bo go nie słyszałem.
1: Damian R, 20 zł. Gumball, ty gnoju, kocham cię, bo ja wszystkich kocham. Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.
0: I działa, naprawiłem, jestem fenomenalny. Ja to mam wszystko po prostu w jednym palcu małym. Jak w ogóle jest ustawione? 3 złote można dać. No, jestem tym, który pozwala za 3 złote. Nie wiem, dlaczego na przykład Szabel pozwala za złotówkę, bo to się po prostu nie opłaca. Znaczy nie opłaca się w takim sensie, że jak ktoś wam złotówkę wyśle, to ta złotówka do was nie przyjdzie. Że jak ktoś tam wpłaca złotówkę, to tak naprawdę wpłaca na sam tekst. Siema Zbysiu, nocne radio. Siema, siema. Elo, elo. A2-0. Jak tam w ogóle u wszystkich, co tam się dzieje? Dawno nie nadawałem, ale cały czas jestem przecież tutaj jako gość. Zawsze się czuję jakoś tak inaczej, jak się prowadzi. Że jak przychodzę jako gość, to powiem: a, siema, krawiec. No, nie wiem, ja tu bez tematu dzwonię. Wiesz, to się tam pogada coś i... teges, śmeges. Jak się już nadaje, to trzeba mieć temat. Nie, nadal nie mam tematu. Myślę nad życiem, kontempluję, że kolejny rok mi mija, 25 lat. Cholera jasna, to już ćwierć wieku, nie? Znaczy, wiek ma 100 lat, powiedzmy, że nie wiem, ile ma wiek, jestem debilem. Ale w każdym razie 25 lat nie w kij dmuchał. Już w takim momencie wiele osób się ustatkowuje, ma rodziny, ma dziecko nawet w niektórych sytuacjach. Często już się to zdarza w tym wieku, bo to już jest ten wiek. Dom, wiesz, dzisiaj to już kawalerka, nawet nie dom, tylko po prostu jakieś mieszkanie. Więc dużo osób już w tym moim wieku gdzieś się ustatkowuje. Myślę, że też dużo osób się nie ustatkowuje, tak jak ja, więc to też nie jest, że ja jestem jakiś wyjątkowy. Po prostu tak już ten świat jest ustawiony. Dziecko w przedszkolu. Ja na ćwierćwiecze się ożeniłem. No właśnie. Dymia miał 25, całe życie przed sobą. No tak, no 25 to jednak mimo wszystko nadal młody wiek, można jeszcze dużo rzeczy zmienić w życiu. Ja w miarę jestem zadowolony z tego, co robię, co mam, do czego prowadzę. No ja wam chylić rąbka tajemnicy, że troszeczkę mniej jestem dostępny, bo tutaj staram się, nawet nie staram, tylko już praktycznie jestem już na ostatniej prostej, żeby mieć, powiedzmy, robotę w studiu graficznym, to akurat jakby coś, do czego gdzieś próbowałem dojść, bo raczej, tak jak mówię, robota w jakimś Macu, takie rzeczy, no można pracować, wiadomo, żadna robota nie hańbi, ale ja jednak chciałbym coś, co rozwinęłoby mnie w jakiś sposób, więc tutaj właśnie wcześniej przecież robiłem te projekty, prawda, gdzieś w internecie czegoś szukałem, a teraz udało mi się gdzieś na miejscu robotę znaleźć. Tutaj, jak to się mówi, jedna osoba mnie poleciła, tutaj gdzieś ten, to tak jak w sumie większość robót takich, no niestety to zawsze jest gdzieś, słowo się ktoś szepnie, ktoś komuś i to zawsze tak idzie, więc jakoś tak będzie, mam nadzieję, że to będzie trochę zdalnie, zresztą już nawet rozmawiałem, że dużo tej roboty będzie można wykonać w domu. Zresztą ja mam sprzęt, żeby wykonywać go w domu, także dużo się nie zmieni dla mnie. Nadal będę piwniczakiem, co w sumie dobrze. 25-28 lat to kryzys pierwszy życiowy jest. Jest ćwierćwiecza bodajże się nazywa. No, to może. Może będę miał ten kryzys. Będę czuł, że nie wiem, moja pierwsza praca nie jest tym, co chcę. Chociaż kto wie. W ogóle mam nadzieję, że parę osób zadzwoni. Jeszcze Skype'a nie włączyłem, a powinienem. Więc włączymy Skype'a. Zobaczymy, czy ktoś dzwonił w ogóle. Czy ktoś nie dzwonił? Pewnie nikt na razie. Także spokojnie. Jan Toronto. No tak, bo tutaj różne osoby są, które gdzieś się pojawiają z uniwersum Szabla. Od kiedy, prawda, Szabel jakby nie tyle pojednał się... O! I już dzwonią osoby. Odbieramy. Momencik, tylko ciebie włączę tutaj na antenę. Odciszyłem Skype'a, także witamy ciebie, Piotrek, na antenie. Cześć i czołem. Halo? Czy to może nie u mnie coś jest? Czekaj. No właśnie, bo to u mnie jest coś nie tak. Może, że w Skype'ie nie było nic słychać. Poczekajcie. To naprawimy to szybciutko. Bo miałem przestawiony mikrofon na twój główny. W sumie nie jest złą opcją, ale mam go odłączonego akurat. Okej, teraz będzie git majonez. To jeszcze raz zadzwonimy.

Chyba nie odbierze Piotrek, bo się sparzył, no niestety. Okej. To raczej była wina mikrofonu, także jak będzie chciał, będzie mógł zadzwonić w każdej chwili. Na radiu nie ma live, włączysz. Tak. Ja nie mam pasów niestety na radio, też nie mam dokładnie pojęcia, jakby to zrobić, nawet gdybym je miał, bo to chyba dwa razy trzeba nadawać bodajże i nie jestem w stanie to zrobić tak w sumie, bo krawiec ma ten system już jakiś, a ja nie za bardzo wiem, w jaki sposób to działa. Kurde, ale ten Guinness dobry, takie boskie piwo z kuleczką, chyba jest po to, żeby tak smakowało jak z kraniku w barach z kija. Piotr z Warszawy. Nie wiem, czy Piotr z Warszawy. Nie mam pojęcia. Wiem na pewno, że Piotr. Siema, siema, krawiec. Witaj. Jak się czujesz po ubogaceniu się o dużą sumę pieniędzy? Czy nadal jesteś tym samym człowiekiem, czy już pieniądze ciebie zmieniły? No, w sumie taka suma to pewnie pół jego portfela było. Został drugie tyle, co miał w portfelu i teraz pewnie człowiek czuje, że... Żyje. Jak masz Gumball możliwość wskazania sterownika typu Mix Stereo, to możesz nadawać też na radio. Znaczy ja mógłbym z OBS-a sobie po prostu ten audio zmiksować, bo ja mam tego, banana. Voice Meter Banana, tak się nazywa, i to jest takie wirtualne stereo. Mogę sobie po prostu dźwięk z OBS-a, nawet nie OBS-a, tylko OBS-a, ja tak czytam jak jakiś nienormalny, z OBS-a plus zmiksować jeszcze resztę tego audio i wrzucę.

zastanawiał. I to i tak wpadasz tylko w swoje rodziny, więc uśmiech. Nie, nie przesadzaj. Ja tak sobie żartuję z tym, ale przecież były w tym roku audycje ode mnie. No, może jakaś taka demencja starsza u ciebie już krawiec występuje. To może tam ten coś jest na to. Ale nie, no wiadomo, no ja mam takie opcje, że te urodziny sobie nadaję, ale faktycznie raz na jakiś czas będę, znaczy będę, no gdzieś nadaję, no. Mimo, że to są jakieś często długie przerwy, to ja trochę jak etam, że wejdę sobie, jak mi naprawdę już będzie pasować. Bo to musi być jakaś taka faza, prąd, napięcie. John Locke chce tutaj kolejnego, proszę bardzo, pozdrowienia. No to pozdrawiamy Johna Locke'a. Kto chce pozdrowienia, to będę pozdrawiał. Chyba nawet 3 były, no dokładnie. 3 były gdzieś audycje, także nie pierwsza, nie ostatnia, jeszcze coś w tym roku będzie, to na pewno. Obiecuję. Ja myślę, że to nawet dobre jest, że ja tak często nie nadaję, bo jakby to jest taka odmienność dla wszystkich, macie krawca często, a ja sobie wejdę raz na ten czas i jest ta taka inna opcja, wiecie, posłuchajcie kogoś innego, ktoś kto ma inny pogląd o życiu, o świecie, o uniwersum Ziemi cząsteczkowej, która opiera się na tym, że wychodzisz z Ziemi i wchodzisz w nową Ziemię i potem jest inna Ziemia. A to wszystko. Te nowe ziemie są za tym. Antarktydą. I wokoło nas jest taki lód. I ten lód oddziela nas od kolejnej ziemi. Kolejna ziemia jest oddzielona lodem od kolejnej ziemi. Tak jak macie takie paczki. Taki plastik. Co się jajka wkłada do lodówki, nie? To właśnie to, tylko pomyślcie sobie, że to jest lód. Żeby często nie nadawać, to nadal i tak trzeba nadawać. Nie wiem, czy Gumball się na to łapiesz. No, a teraz nadaję. No to jestem nadającym na jeden dzień. Może z okazji audycji jakiegoś kurczaka z kurcze pieczone, a ja wolałbym jednak kebaba półmetrowego, takiego może. Ostatnio jadłem, nawet był dobry. To nawet bym się już na niego załapał, bo z donate'ów spokojnie na niego starczy. Także jak nie na to, to będzie na pewno na chicken kebab albo beef kebab. Tak, wołowina beef, dobrze. Jeszcze angielski nie straciłem. Lepszy niedosyt niż przesyt, dokładnie. Mehran Keshe, to jest też człowiek, który wie o co chodzi. Raz do roku? Serio, tak myślisz o tych ziemiach? Pytam, bo jestem geodetą. Ja tak myślę o tych ziemiach? Nie wiem, co ja myślę. Po prostu, fajna teoria, lubię o niej rozmyślać. Tak sobie człowiek myśli, jak to miałoby działać? W sensie, ja bardzo lubię szabla, ale tak czasem się zastanawiam, jak to ma działać. W sensie, bo jeżeli faktycznie Ziemia jest komórkowa, to dlaczego nie widzimy kolejnej Ziemi? W sensie, jakie jest wytłumaczenie tego, że kolejna Ziemia jest niewidoczna? No mi przychodzi do głowy tylko jakaś mgła, że prawda nie widzimy poprzez mgłę, no ale no nie wiem, czy to ma sens. Jak wy to widzicie? Byłeś na nowym rynku w Jarocinie, idziesz może na festiwal? Jeżeli to pytanie do mnie, to nie byłem nigdy w Jarocinie i na pewno nie byłem w nowym rynku, także to nie. Lepszy ryc. No dokładnie, lepszy ryc niż nic. A jak kurde się zepnę, to i będą te live'y, ale pamiętajcie o tym też, że i ja też nie tylko live'y robię, bo przecież jestem na Discordzie, prawda? Dużo osób na tym Discordzie też siedzi i jakby tutaj też jest ta społeczność, prawda? Na Discordzie, więc w ten sposób dokładam swoją cegiełkę do nocnego radia. Tutaj zajmuję się tym, prawda? Więc pomimo, że nie jestem aż tak aktywnym redaktorem, to jednak zajmuję się tym Discordem, co no, musicie przyznać, przynajmniej osoby, które są na tym Discordzie, że w miarę rozsądnie on działa i nie ma jakiegoś takiego z nim wielkiego problemu. Bynajmniej mi się tak wydaje, ale możecie mnie poprawić, powiedzieć, że Gumball pierdolisz i to przemyśli się wtedy, na przykład jak coś jest nie tak z tym Discordem. Dobry wieczór, Fojnika Lajtowski.

0: to tu jeszcze przyszedł, Wingman, Damian Rybarczyk, Damian R, dokładnie, to tutaj najhojniejszy donator aktualnie. Im dalej coś jest od ciebie, tym jest mniejsze, tak działa perspektywa i dlatego łódki znikają za horyzontem. Czy słyszałem o tym, ale to... Problem jest taki, że to nie działa w ten sposób, znaczy działa i nie działa, bo to nie zmniejsza się do zera, w sensie perspektywa faktycznie, jak się oddalasz, obiekt jest mniejszy. Tak, ale on nie jest zerowy, on nigdy nie zejdzie do zera. Więc jakby wziąć lornetkę, to on powinien się pojawić. A się nie pojawia. No, spojrzysz na statek, nie, no nie ma go już tam, nawet jak sobie przybliżysz lornetką. Także, no okej, okay. W sensie jest takie wyjaśnienie, ale nie odpowiada mi. Patrzę się, czy jakieś ten, odrzucone klatki są, ale nie ma. Kurde, dobrze stream działa. Mimo, że mój internet nie jest jakiś fenomenalny. Cieszę się. Jest film z lat 30, gdzie zostało nagrane z samolotu, nie admirał, że lądy za bramą lodową mają ponad 25 stopni. Według tej teorii chodzi o to, że inne ziemie są lokowane w sąsiednich kraterach. Dlatego... No, momencik. Halo, halo, halo, witamy, witamy Andrzeja. Witamy ciebie, drogi adwokacie.
1: Cześć, Gumball. Wszystkiego najlepszego.
0: Tak, dziękuję. Jeszcze nie moje urodziny, bo 10, ale przejmuję życzenia. Pobłogosławiam cię. Papa bless.
1: Poniedziałek. No dobra, to załapujesz się na taką poszerzoną dobę, nie wiem.
0: Bo weekendowo. Weekendowo.
1: Tak, a nie, ale to bez sensu, to po życzeniach chyba się już lepiej po urodzinach złożyć życzenia niż nie wiem, a wszystkie, powiedziałem.
0: No ale jest okej, okay, jest okej, okay, bo to tak, ja zrobiłem tę audycję, więc można przyjąć, że po prostu przyjmuję tak. Wcześniejsze.
1: Dobra, no słuchaj. Wiesz co, ja się zastanawiałem, ostatnio w ogóle, słuchajcie, poznałem, witajcie też wy tam w rozproszeniu nasłuchujący. Ostatnio poznałem, słuchaj, płaskoziemca, który jest architektem i malarzem jednocześnie.
0: Architektem?
1: Czyli i malarzem. I nie jest młody. Ma więcej niż 5 dech.
0: Ale faktycznie...
1: Nie, taka... faktycznie. Społecznie taka osoba odpowiedzialna. To nie jest ktoś, kto ma kanał na YouTubie i żyje z donatów, tylko... poważny człowiek, który...
0: No bo który... po prostu jest profesjonalistą, wie co robi, no, tak, i ma ogarnięte to wszystko.
1: Bo generalnie jakby tak, no, projektuje architekturę, więc coś musi mieć tam poukładane na pewno w głowie. Nie? Ale jakby nie chcę tu się jakoś o nim rozwodzić, bo aż tak dobrze go nie poznałem, miałem przyjemność po prostu z nim chwilę porozmawiać. Ale też się zastanawiałem i właściwie trochę nie miałem czasu i chęci chyba szukać tego w internecie, ale zastanawia mnie, czy jest jakieś wideo pokazujące lot, znaczy rejestrujące obraz Ziemi z rakiety, która wylatuje w kosmos, ale nie na jakąś orbitę tam, słuchajcie, na 300 czy 600 kilometrach, bo to nie jest żaden kosmos. Tylko coś, co naprawdę gdzieś się oddala od Ziemi i pokazuje po prostu tą kulistość. Bo jeśli nie ma takiego filmu, no to troszkę nauka sama sobie szkodzi. W sensie nauka jako, wiecie, daje pole do popisu wszystkim szemraniom, nie? I szuraniom.
0: I tu w sumie zgadzam się, bo faktycznie jest mało takich nagrań, gdzie rakiety... Jakby...
1: Pytanie, czy jedno jest, nie? Chociaż jedno, czy jest takie nagranie. Bo te zdjęcia, słuchaj, NASA, które pokazują niby Ziemię z powierzchni Księżyca, no to tam chyba wyszło jednak, że to jest ustawka. No może się mylę, ale że to jakiś montaż jest na zasadzie, tu był Księżyc, niby tu wkleili Ziemię i cacy. Nie?
0: Słyszałem coś, ale podobno to nie było wklejone, tylko po prostu aparat w taki sposób robi zdjęcie, że najpierw łapał zielony, potem czerwony, potem niebieski i to po prostu w jedną całość łączyło, tyle że zrobienie tego zdjęcia chwilę trwało każdego koloru, więc ten księżyc był trochę rozjechany.
1: No, jakkolwiek. Też trafiłem raz na taki materiał, który tłumaczył jakby te zawiłości techniczne i to, jak ten obraz miał prawo powstać, a jak nie miał. Czekaj, bo mi tu ekipa wróciła do domu z dworu i jakieś tło się pojawi dźwiękowe.
0: Młoda winorośl, ja też dzisiaj miałem akurat młodych, oglądali Pokemony.
1: O, popatrz, a ja bym nie puszczał swoim takiego czegoś.
0: Ja mówię młodej, no to co, chcesz oglądać, może na dwór, na basen?
1: Chcesz narkotyki, może jakiś, może chcesz warzywa zjeść, nie lubisz warzyw, to mam narkotyki, słuchaj. Chcesz iść na spacer, to może jak nie chcesz iść na spacer, to mam tutaj takie smaczne, pyszne obrazy.
0: Spokojnie, jej mama akurat dostarczy jej dużą ilość takich dwornych doznań, raczej nie puszcza jej dużo kreskówek, więc ja jestem takim wujkiem, co...
1: Toksyną jesteś. Wujek tak, toksyna.
0: Wujek toksyna, co puszcza jej Pokemony, tak.
1: Słuchaj, ale a propos twojego wieku, czy grono ludzi w twoim otoczeniu, pojawia się jakieś grono, które mówi ogarnij się na przykład? Czy rejestrujesz takie zjawisko?
0: W moim wieku?
1: Chodzi mi o to, czy teraz jak... Chodzi mi o to, o chwilę obecną twojego życia.
0: Jasne, zawsze tacy ludzie są, ale nie wydaje mi się, że się powiększa. Po prostu zmieniają się ludzie, którzy mi to mówią, bo po prostu w pewnym momencie rozumieją, że to jest po prostu mój styl bycia. Ale rozumiem też, co oni tam chcą.
1: Wiesz, bo to może być taka jakby nie do końca w elegancki sposób sformułowana dbałość o twoje losy. Rodzina potrafi to jakby niczym szpilę wbijać w mózg.
0: Jasne.
1: A dalsi znajomi po prostu bez krępacji mogą, wiesz, tak po prostu.
0: Wiesz, tylko są znajomi, którzy na przykład mówią ci, jak masz żyć, a zarazem na przykład walą wódę w każdy wieczór. Wiesz, to,
1: no tak.
0: To zależy też, wiesz, od twojego stylu bycia, tego kim jesteś. No to są faktycznie osoby, które gdzieś są bardzo przykładne i mi mówią, że mógłbym jednak ogarnąć się, sobie kupić dom, mieć dziewczynę, jakieś
1: rzeczy.
0: Nie,
1: no wyluzuj, w twoim wieku kupić dom to już trzeba być nieźle ogarnięty.
0: Znam takie osoby, które mi często tak mówią, ale... Nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś uważa, że to są standardy dobre dla niego, to niech je jakby próbuje je osiągnąć. Ja w każdym razie nie potrzebuję tego. Wiem, że na pewno chyba ty tego potrzebowałeś, bo tak wydaje mi się, że ty gdzieś szedłeś w te strony takie, żeby właśnie mieć dom, żeby mieć kobietę, żeby mieć dziecko, żeby mieć samochód. Wiesz, te takie chrześcijańskie, standardowe wartości, prawda?
2: No w sumie tak. Tak to nazwałeś standardowe, to jakbym grał w grę na ustawieniach standardowych.
0: Ale one nie są złe, to po prostu.
2: Nikomu się tym nie pochwalę faktem, bo ze standardowymi ustawieniami. Nie, żartuję oczywiście, słuchaj. No tak, ja potrzebuję zwykłego życia takiego. MPC, tak?
0: No, ale nie, no ty możesz się tak nazywać, słuchaj.
2: Nie, oczywiście, że żartuję.
0: Jesteś tak, osobą specyficzną, na pewno do NPC-a byś się nie nadawał.
2: Ale mógłbym trollować pozostałych NPC-ów.
0: No tak.
2: Słuchaj, a właśnie miałem taki plan na takie życzenie dla ciebie, żebyś się ogarnął, ale w końcu zmiękłem i postanowiłem się nie patrzeć.
0: A to co roku takie dostaję jako płatek mi dają na święta, a tam mówią, no tam znalazłbyś sobie dziewczynę, tam no ten jest.
1: Ale z opłatkiem wiesz, mógłbyś taki żart zrobić, wziąć ten opłatek, posypać zielskiem i zwinąć go na przykład, nie? No i to byłoby symboliczne tutaj, wiesz, przypieczętowanie życzeń.
0: A ja powiem szczerze, zawsze się z takich rzeczy troszkę śmieję, bo no, to jest wiadomo, rodzina, nikomu tego nie będę zabierał, wręcz, no poza wyjątkami szczególnymi do nikogo nie mam pretensji o to.
1: Ja myślę, że kluczem do fajnego życia jest to, żeby się nie przejmować takimi rzeczami, żeby się nauczyć, bo zawsze będzie gdzieś środowisko cisnęło, nie? Czy to przy opłatku, czy przy urodzinach, zawsze się znajdzie jakaś grupa i część z tych ludzi to będą ludzie, którzy są ogarnięci i po prostu będą chcieli, żebyś miał tak dobrze jak oni. Część to będą jacyś frustraci i będą ci złośliwie po prostu cisnęli. Więc wiesz, jakby jak masz jakiś plan, to trzeba go realizować. Byle to nie był plan na jakieś takie, wiesz, przepalanie życia, nie? Znikąd donikąd. Ale to już jest głębsza dyskusja i kto zna te granice, to niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: No ja
1: gdzie się życie przepala, a gdzie się, wiesz, gdzie się je przeżywa. No dobra, słuchajcie, bo ja tylko na chwilę chciałem przetestować mikrofon i ten.
0: Nowy
1: i...
0: mikrofon?
1: Nie, tak, czy działa wszystko u ciebie?
0: No, no to,
1: tak,
0: co i był jakiś mały problem przez chwilę trochę ciebie, bo słychać jak walkie-talkie, ale to chyba internetu wina raczej niż twojego mikrofonu.
1: Może tak, chociaż... No, nieważne.
0: Ale wszystko okej było, dało się zrozumieć.
1: Słuchaj, no to dobrego nadawania, może trochę częściej nadawaj. Nie, tak sobie dworowałem, że tam za mało nadajesz, żeby uznać, że to jest rzadko.
0: Spokojnie, spokojnie. Jeszcze przyjdzie na mnie czas, ale dzięki za życzenia i dzięki za motywację.
1: Słuchaj, dla mnie nie musisz nadawać, to tak na marginesie, żebyś nie czuł presji.
0: Nie, czeka, presja, dobrze trochę presji. Właśnie dobrze, jak tam niektóre osoby trochę poszpilują.
1: No to ogarnij się w końcu. Kiedyś ogarniesz. Podaj datę, to będziemy się tutaj...
0: już. To czekaj, powiem ci, kiedy na randkę idę.
1: Ty, ale wiesz co, tak jeszcze na koniec powiem, ja chyba nie zazdroszczę. Nie chciałbym mieć 25 lat drugi raz z tą. To musiałby mi ktoś reset w mózgu zrobić, nie?
0: No, to taki też myślę, że pewnie jak będę miał te 50 lat, to będę myślał, o cholera, co ja robiłem, jak miałem 25 lat.
1: No, ale nie chciałbym. To jakieś mi się ciężkie wydaje. To tak jakby, kurna, iść na imprezę i wiedząc, jak alkohol i inne używki szkodzą, to się pakować w to po prostu.
0: Co tu się w ogóle dzieje na tym czacie, że tak wszyscy kasują te wiadomości?
1: Oni myślą, że oni je skasowali, wiesz, bo to jest takie oszustwo największe. Myślą, że te wiadomości skasowali, a tu... Sztuczna inteligencja profil elegancko buduje. No raz wpisane nasz, już dziś...
0: Myk jest taki, że to faktycznie się skasowało u was, nie? Ale ja mam na OBS-ie taki specyficzny, dziwny czat, bo ja patrzę się na dwa czaty. Jeden na przeglądarce, a drugi w OBS-ie. I ten w OBS-ie, on mi zatrzymał te wiadomości. Nie wiem z jakiego powodu. Także ja je widzę. Niestety. Mogę zamknąć oczy i nie patrzeć się na nie, bo mnie to tam mało obchodzi, co napisaliście. Spokojnie. Nie teczkuję was, także nie ma problemu. Ale dobra, no adwokat to mówi, że musisz się zwijać, nie?
1: Tak,
0: chcę cię przetrzymywać.
1: Nie, jasne, że tak. Dobrego wieczoru, udanej audycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam
0: serdecznie. Cześć. Miłego. Okej. Okay. I to był adwokat. Tutaj mamy na linii drugą osobę. Zaraz będziemy dzwonić. Ja tylko sobie pozwolę odświeżyć usta i gardło. Przy okazji sprawdzę, co się dzieje na czacie. Nie, nikomu nie daję banów, żeby nie było. Żadnych banów, żadnego niczego. Aha, posuwajmy swoje komentarze od początku. Aha, dobra. To taka zabawa. Okej, rozumiem. Z porządku. Porządeczku. Nie wiem i w sumie nie będę zastanawiał się, o co tu chodzi. W sumie to nie jest istotne. Dobra. No to co, tutaj dzwonimy do Marcina, bo chciał. Albo w sumie poinformuję go, że może już dzwonić. Dobrze by się tak, to jest Marcin chyba od Szabla, tak mi się wydaje. To ten Marcin chyba, który ma plantację jedną. Lara, nie jestem pewien. Teraz... No jest farmerem, o to mi chodzi. Cześć i czołem, drogi Marcinie. Czy dobrze myślę, że jesteś od Szabla, prawda? Rozmawialiśmy wcześniej. Halo, halo? Coś, jakieś szumy?
3: To... A teraz?
0: O, teraz słychać, słychać.
3: Okej. Okay. Ja jestem osobą kontrowersyjną, wiesz? Zależy, z kim rozmawiam.
0: A, no to wiadomo. No tylko się zastanawiam po prostu, bo ciebie chyba u Szabla słyszałem, nie? Mówiłeś o konopi, prawda?
3: Tak, tak. Jestem plantatorem konopi, uprawiam konopie, więc przetwarzam również. No w tym klimacie teraz obcuję. A poza tym, no, różne rzeczy. Dzisiaj robiłem kosiarkę trawy na przykład, no nie? Więc ogarniam sobie takie mechaniczne sprawy. Ale tutaj chciałbym poruszyć ten temat względem tej ziemi komórkowej, aczkolwiek nie wiadomo, jaka ona jest, gdyż ten fakt jest skrycie zatajony przed nami. Ale ja tam napisałem, że widziałem taki film z lat 30., gdzie taki sobie... No, ktoś to nagrał, że przekroczył jednak tą linię, tam jeszcze wojsk nie było, bo te wojska weszły, no nie wiem, w latach 60. bodajże, że już nie można tam wpłynąć sobie i sobie przeleciał ponad tymi barierami lodowymi i tam odkrył inne lądy, gdzie była wyższa temperatura, wylądował tam, nie było tam zaludnienia czy cokolwiek, nie było tam zwierząt, wylądował, odnotował temperaturę około 30-28 stopni, względem to było parę jakichś tam godzin, no chwilę był, no nie? Ponagrywali takie tam klimaty i roślinność jest taka sama i powiem tak, pytanie, czy my nie żyjemy wewnątrz kuli, nie na zewnątrz tej kuli.
0: Ja przepraszam, że cię jeszcze przerwę, ale czy mówisz o Richardzie Byrdzie, który...
3: Nie, to nie był Richard Byrd.
0: To była jeszcze inna osoba?
3: Nie. To była prywatna jakaś tam, to znaczy nie, że prywatna, no to ktoś tam sobie poleciał i nagrał taką starą kamerą czarno-białą, no nie? No i to nie była Admiral Byrd. Bo ja już, wiesz, wnikam w to 10 lat. Jestem, no można tak powiedzieć, zafascynowany tym faktem, w jakim my klimacie ogólnie żyjemy. I ponoć to sklepienie, nad nami jest lód. Nie wiem, czy to jest lód, ale ogólnie to jest lód, ale on obejmuje szersze klimaty niż...
0: Nad nami, tak? Nad nami, czyli kopuła, tak? Dobrze myślę?
3: To jest kopuła lodowa, to jest lód.
0: Okej, okay, czyli tak to wygląda. A powiedz mi, masz ten filmik może? Bo jak coś, to mógłbym go wrzucić na czat.
3: Ja tego nie chciałem zamieszać, bo ja ogólnie takie filmy zamieszczam na Facebooku, ale tam były, że fałszywe informacje, ja też się nie chcę, wiesz, wychylać, aha, żeby mi nie zbanowali kanału.
0: A, czyli go nie, tak ma, czyli go nie ma na YouTube'a? Na YouTube'ie?
3: Nie, on jest na Facebooku.
0: Aha, no dobra, no to ktoś, to trzeba go sobie znaleźć. A masz jakieś takie, nie wiem, znaczy coś, żeby go znaleźć, jakieś słowa kluczowe?
3: Wiesz co, ja to wyszukam i ci podeślę najwyżej.
0: Dobra,
3: na
0: dobra.
3: Skype podeślę na nocne radio, na Skype ten film. On tam trwa bodajże 3 minuty, fajnie opisuje. No to taki nietypowy film, nietypowy, którego nie ma. Ale też trzeba zwracać uwagę na to, że sztuczna inteligencja jest w stanie wykreować filmy oraz zdjęcia z lat, znaczy z XIX wieku. Więc ja też biorę to pod uwagę, że taki film mógł być wykreowany przez sztuczną inteligencję. Dla zmylenia. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę.
0: Zdaję sobie bardziej niż myślisz, że tutaj dużo jest deepfake'ów. Ja czasem jak oglądam filmy, na przykład jakieś polityczne, to zastanawiam się czasem, czy Anusz może, czy on faktycznie to powiedział, więc
3: a
0: tutaj...
3: A to polityczne, to oni tam podstawiają, wiesz. To nie ma problemu, żeby zrobić... osobę, która mówi, a wygląda tak samo, tylko mówi co innego, no nie?
0: No, to tak.
3: Tak jak mówię, ale tam są o tym, co ty mówisz, to jest konkretnie rzecz biorąc persona, gdzie jest z tyłu jakieś tło. Ale w tym sensie, w którym ja mówię, są filmy i one są, one potrzebują większej obróbki niż tylko tak zwane hologramy. Bo tutaj mówisz o hologramach, tak?
0: Nie do końca. Ja mówię o tym edycji, jak na przykład wstawiają sobie deepfake'i AI, nie? I dają polityka, który powiedział coś, a teoretycznie tego nie powiedział, bo dają głos, tam... To nawet nie jest hologram, to jest po prostu AI robiące, a hologramy? Nie słyszałem, żeby to chodzi ci, że na żywo takie rzeczy się dzieją i są hologramy?
3: Nie, ja nie mówię, że na żywo, tylko jest zrobiony film. Jest otoczenie, jest tło. Jest tło jako otoczenie. A tutaj o tym, co ty mówisz, tam nie ma tła. Tło jest nieruchome. Aha. O tym, co ty mówisz, że tło jest nieruchome. Ja mówię o ruchomym tle, gdzie osoby się poruszają normalnie.
0: Rozumiem, czyli powiedzmy trudniejsze do zrobienia. No i mówisz, że nie jesteś pewien, czy ten materiał, który widziałeś, to był fake, czy nie.
3: Nie jestem pewien. Nie jestem pewny, ale podejrzewam, że może to być prawda. No. Ale słuchaj, jeżeli to by nie była prawda, dlaczego tam są wojska, które ściśle, wiesz, chronią tego, żeby nie podpłynąć na przykład pod tą granicę lodową?
0: Szczególnie na wodach różnych są wojska i raczej granice w większości wypadków są chronione przez wojska, tylko pytanie, może odpowiedź jest prostsza, może na przykład już zaczęli kopać złoża tam i nie chcą, żeby ludzie za bardzo o tym wiedzieli. No, ja nie wiem, nie.
3: Być może, wiesz, będzie ewakuacja tych bogatszych osób. Nie wiadomo.
0: Ciężko powiedzieć. No w sumie Antarktyda dobre miejsce, żeby się schronić przed nuklearnym holokaustem.
3: Z tym nuklearnym holokaustem to też bym nie przesadzał, bo nie wiadomo, co się stanie, wiesz. To też takie straszenie, bo to jest też wpływanie, taka manipulacja na ludzi, żeby wpłynąć na ich Słuchaj, niższe, nie wiem, czy ogarniasz ten temat, że są takie byty, które żerują na twoim strachu. Słyszałeś o takim czymś?
0: Nie do końca, ale możesz powiedzieć.
3: Słuchaj, tutaj chodzi o to, że są byty, które my ich nie widzimy, a one de facto istnieją.
0: To jak duchy?
3: Coś w rodzaju duchów, można tak powiedzieć, że to jest coś w rodzaju duchów. Niektórzy tam na przykład ekstremaliści robili sobie tak zwany black room. Słyszałeś o takim pojęciu jak black room?
0: Znaczy słyszałem fotografii ciemnice i black
3: room.
0: Ale...
3: To jest coś w rodzaju ciemnicy, z tym, że człowiek jest odizolowany, na przynajmniej tam kariera się tego człowieka względem właśnie obcowania z tymi bytami zaczyna od 12 dnia pobytu. Czyli tak, odizolowujesz się od dźwięku oraz światła. Jesteś zamknięty. Masz tam jakieś, dajmy na to, no, toaletę, nie toaletę, takie sprawy fizyczne, woda, jedzenie, ale odcinasz się stricte od bodźców zewnętrznych i zostajesz sam z sobą. Po 12 dniach zaczynają się jakieś wizje i to też nie jest tak udokumentowane naukowo, ale są ludzie, którzy to praktykowali i oni zaczynają zauważać, obcować oraz zauważać, może nie, że zauważać, bo wtedy jest ciemnia, ale oni zaczynają między sobą, wkoło siebie czuć obecność innych bytów. Ale mówię, że bodźce zewnętrzne muszą być odcięte. A są też i osoby, które na przykład, bo ja tak na Facebooku w sumie mam takie grono no, specyficznych ludzi, którzy się do mnie zgłaszali z, no, mówili mi, że widzą różne byty, których normalna osoba, która idąca z boku nie widzi. Więc to też jest taka, wiesz, no taka... No tutaj jest, można powiedzieć, że paranormalium wdrożone, ale do czego nawiązuję? Są takie byty, o których są osoby, które o tym wiedzą, a są osoby, które o tym nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy, ale są byty, które są niewidoczne, a czerpią z ciebie energię negatywną bądź pozytywną. Pozytywną, znaczy można tak nazwać ich jako aniołowie, którzy nas otaczają. Na przykład niektórzy aniołowie ci mogą uratować życie, jak jest jakaś tam sytuacja. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, bo to jest dosyć ciekawy temat, że tego, czego nie widzimy, nie znaczy, że nas nie otacza. Bo my mamy ale jeszcze tylko taka anegdotka. Podczas II wojny światowej zostały wynalezione okulary. One działały coś na zasadzie podczerwieni i te okulary zostały wycofane, znaczy, że wycofane. One zostały zatajone, gdyż żołnierze, którzy posługiwali się tymi okularami, widzieli na przykład smoki latające. Zakładałeś okulary, widziałeś, że jakiś smok lata, ściągłeś okulary, tego smoka nie widziałeś. Słyszałeś o takim patencie?
0: Znaczy, jedyne co, no to alternate reality, czy jakieś VR takie, że widzisz, ale takie, że bez niczego, to nie.
3: Na przykład po czerwieni, obserwując niebo, możesz zauważyć różne pojazdy, które się poruszają, a przez zwykłą lornetkę ich nie widzisz. Też były robione eksperymenty.
0: Ciekawe. No, ja ci powiem, że jestem w stanie uwierzyć ci w to, co powiedziałeś z tą ciemnią, bo faktycznie jest tak z ludźmi, jeżeli odcinamy ich od bodźców wszelkiego rodzaju. I to nawet nie tyle w ciemni, co nawet w pomieszczeniu, które jest bardzo proste. Zaczyna nam trochę siadać psychika. I słyszałem, nie wiem na ile to jest prawdziwe, to mówię, że to mówię raczej z mojej wiedzy, którą gdzieś pamiętam, że był taki eksperyment, dosyć nieetyczny, gdzie wycięli gościowi, który praktycznie już nie był zbytnio zdalny do normalnego funkcjonowania, wszystkie tam nerwy, wszystko co mogli, i od każdych bodźców, jakie dało się, go odcięli i po prostu zaczął świrować bardzo mocno. Jedyne co mógł, to chyba mówić, i bodajże czwartego dnia przestał już w ogóle świrować i piątego powiedział, że rozmawiał z Bogiem i Bóg powiedział, że opuścił ludzi. Także były takie eksperymenty, więc no coś w tym może być, że faktycznie jeżeli odetniemy człowieka, znaczy nie wiem czy były takie eksperymenty, tak mi się wydaje, jeżeli odetniemy człowieka od wszelakich bodźców, czy to dźwięku, światła, dotyku, innych takich, to faktycznie nasz mózg zaczyna przetwarzać pewne rzeczy, które normalnie by nie przetwarzał, bo po prostu zawsze jesteś zajęty, prawda? Dotykasz pewne rzeczy, słyszysz coś, mówisz coś, widzisz coś, nie? Twój mózg to przetwarza. Ale jak mu zabierzesz te rzeczy do przetwarzania, to on coś i tak chce robić, więc może z tego powodu te rzeczy się dzieją.
3: Tutaj jest kwestia tego typu, czy organizm tego człowieka, który sobie robi takie eksperymenty jak Black Room, czy jest czysty, czy nie jest jakiś tam, wiesz, czy ktoś nie ma jakichś tam problemów psychicznych, ale te osoby, które ze mną się kontaktowały i mówiły mi o tym, są to zazwyczaj osoby, które praktykują, wiesz, zdrowy styl życia, czyli warzywa, rośliny oraz zioła. I tutaj według mnie, rozmawiając z nimi, tutaj raczej nie ma mowy o jakichś zaburzeniach psychicznych. Oni sobie robili takie eksperymenty, bo gdyż to czytali, wiesz, chcieli się wkręcić w tą fazę, spróbować. I tutaj jeszcze raz powtarzam, że to nie były osoby, które jakieś były tam zaburzone psychicznie, więc nie wiem. A też były przypadki, w których to zostało permanentnie, jeżeli chodzi o widzenie różnych takich bytów, które inne osoby nie widzą, a w innych przypadkach na przykład to ustępowało po tygodniu, po miesiącu czasu.
0: Kurde, no ciężko mi coś powiedzieć na ten temat, bo
3: być może, tylko przerwę, być może poczytaj na ten temat, żeby mieć jakąś tam, wiesz, lokalizację tego klimatu, no nie?
0: No bo to brzmi jak bardzo takie, wiesz, psychodeliczne rzeczy. Nie wydaje mi się, że to jest coś naturalnego, że po prostu to sam umysł wytwarza, bo nie wiem, w jaki sposób mogłyby tutaj jakby dostać się do nas bodźce, no bo ty mówisz o jakichś tam, prawda, światłach, które są jakby zbierane przez podczerwień albo takie rzeczy. Oho. Halo, coś chyba przerwało.
3: Tak, przepraszam. No, już z powrotem jest.
0: No, to tak w skrócie mówię, że po prostu jest to dla mnie, nie jestem do końca przekonany, czy to faktycznie jest naturalna rzecz. Ja tutaj nadal byłbym, że to mogło być jakieś psycho aktywne rzeczy, na przykład pod wpływem jakichś substancji psychotropowych albo właśnie tego odosobnienia.
3: Zero substancji, woda, zwykłe pożywienie. Ale na przykład słyszałeś o takim filmie z Bruce'em Willisem, jak... Nie pamiętam tego nazwy, ale tam było takie dziecko występowało, które mówiło I see you.
0: Czy to nie był siódmy zmysł, czy tam ósmy zmysł? Teraz nie pamiętam, który to
3: nie
0: był tam zmysł.
3: Nie pamiętam, żeby nie strzelać, wiesz?
0: Któryś zmysł na pewno, jakaś liczba, to na pewno to. To jak widział te duchy.
3: A Bruce Willis występuje właśnie takich świadomych filmach, jak Piąty element, te klimaty. Ale poza tym tam było to dziecko, dajmy na to, które widziało na przykład osoby, które już nie żyły. Ja również jestem w kontakcie z takimi osobami, które widzą duchy tak zwane. Jakbyś to mógł wytłumaczyć i tutaj wiesz, to nie jest kwestia, że biorą jakieś psychodeliki czy coś w tym rodzaju.
0: No nie wiem, może coś z ich głową jest nie tak, nie wiem, kurde, ciężko powiedzieć, a jeżeli nie jest coś tak z głową, no to może faktycznie są duchy. Wiesz, to też pytanie, czy na przykład nie ma jakichś zaburzeń na pokroju schizofrenii, bo wiesz, że jeżeli ktoś ma schizofrenię, to może naturalnie wystąpić, to może zacząć widzieć te różne rzeczy, których nie ma fizycznie.
3: Tak, biorę to pod uwagę, jak najbardziej.
0: Więc tutaj też jest różnie z tym wszystkim. Ciężko powiedzieć.
3: Na przykład koty. Zwróciłeś na to uwagę, bo są filmy udokumentowane, że kot widzi na przykład zmarłe osoby, które wchodzą do domu. Słyszałeś o takim czymś jak pukanie albo chodzenie po domu? Słyszałeś o takich klimatach ogólnie?
0: Słyszałem o kotach, że patrzą się na jakieś rzeczy na ścianie, że czasem się, nie wiem, coś zaczynają syczeć na coś. Też słyszałem, że na przykład niektóre koty potrafią siadać na osobach, które na przykład mają umrzeć, ale
3: w sensie... Znaczy z tym siadaniem to jest kwestia tego typu, że koty wyczuwają organy ludzkie, które są na przykład chore. I kot, jeżeli cię lubi, no to usiądzie na tym, żeby... Bo jego sierść jest elektromagnetyczna. To też jest fajne, że na przykład kot siada przed telewizorem, między tobą a telewizorem siada kot, żeby ściągać te promieniowanie elektromagnetyczne do jego sierści. Więc jeżeli kot cię lubi, to potrafi się koło ciebie położyć w miejscu, w którym czuje, ewentualnie wie, bo koty są takie też paranormalne i on wyciąga na przykład energetycznie jakąś tam chorobę z ciebie. Ale to już wiesz, takie klimaty, że można dyskutować na ten temat, no nie?
0: Można, jeszcze jak. Powiem, jeśli chodzi ogólnie o kociaki, to z nimi zawsze były jakieś takie paranormalne sprawy, czy to już nawet od średniowiecza, przecież jak były wiedźmy, prawda? To zawsze wiedźmy miały koty ze sobą. Coś z tymi kotami musi być, cholera. Bo może faktycznie, kto wie, że byli jacyś kosmici, albo to tak jak Kagibierut mówi, Anunnaki? Kurczę, ja nie chcę teraz tak mówić, bo nie jestem do końca pewien. Ci humanoidy po prostu. I że na przykład koty to mogą być jakieś takie zwierzęta ich.
3: Znaczy ogólnie zwierzęta to są dla nas... Bo tutaj żyjemy na tej ziemi, prawda? My się komunikujemy ze sobą, zwierzęta nas na przykład rozumieją, jeżeli sobie to zwierzę wychowasz, ono cię będzie rozumieć, ale tutaj chodzi zazwyczaj o tonację głosu. To też jest bardzo ważne, ale zwróćcie uwagę na obcy. Pod ziemią też są jakieś byty, których my nie znamy, aczkolwiek są osoby, które je znają. No, tutaj wiesz. Dobra, słuchaj, ja nie chcę zawracać gitary, może ktoś tam jest jeszcze na linii, chyba że chcesz na jakiś temat porozmawiać, jak nie, to już nie będę zawracał czasu antenowego.
0: Znaczy, twoja decyzja, tak, bo na razie antena jest w miarę wolna, a...
3: Ja spoko luz, wiem. No. Tylko kwestia, o czym chciałbyś porozmawiać, ja jestem otwarty na każdy temat.
0: No, chciałem się ciebie spytać w sumie z tą konopią, czy faktycznie to ci się opłaca, w sensie, czy robisz to dla siebie, czy robisz to gdzieś ten, czy jest to dla ciebie ekonomiczne?
3: W ogóle to mi się nie opłaca. Zainwestowałem w sprzęt. Musiałem sobie zakupić ciągnik, wyremontować go. Remont tego ciągnika trwał 2 lata. Kupiłem ciągnik, kombajn. Później jak go kupowałem, to palił. Później się okazało, że jak przyszło takie troszkę zimniejsze noce, przestał palić. Robiłem o drugiej w nocy. Są nakręcone filmy, zmieniałem głowicę, ogólnie tam takie klimaty. Chciałem to naprawić, nie udało się tego naprawić. Zakupiłem sprzęt, zakupiłem gospodarkę. Ja jestem w plecy, z konopią jestem w plecy, gdyż po prostu raczkuję. Ja jestem od 2018 roku zarejestrowany jako przetwórca konopi. Od 2021 roku zacząłem tę konopię uprawiać na własną rękę. Powiem ci szczerze, że na razie lipa. Jestem w plecy i to grubą kasę, ale próbuję dalej.
0: Ale może coś będzie.
3: A być może. 1 czerwca ponownie wysiałem konopię, gdyż jak sadziłem ją 1 maja, ona nie wzrosła, były... Ogólnie tutaj jest problem z naszym klimatem teraz, bo pogoda jest ogólnie sterowana. Jakbyś zwracasz na to uwagę, że są opryski na niebie.
0: Ja mógłbym ci powiedzieć coś śmieszniejszego. U mnie strzelają w niebo.
3: Tak. Czym strzelają?
0: No nie wiem właśnie, czym walą coś na grat niby. I to słychać. I to napierdala jak dobre działo. Jak na przykład pada deszcz, to walą w niebo. Cholera go wie, jakieś tam gazy.
3: Ale czekaj, ja nie chcę, bo tutaj już było powiedziane, że ja wyciągam informacje, ja nie chcę wyciągać informacji, ale jaka to jest lokalizacja?
0: Dolny Śląsk.
3: Słuchaj, oni mają do tego sprzęt, poza tym, że są anteny HARP, to wiadomo, w Polsce są zlokalizowane 3 takie anteny, ale to inna inszość, ale z tymi szczelaniami to wiem, że tak się dzieje. Pogoda jest stricte manipulowana. To jest normalna sprawa, dlatego względem tej pogody, jeżeli chodzi o konopie, one nie chcą rosnąć.
0: No dobra, a gdzie ty to uprawiasz, w jakim kraju? Czyli w Polsce.
3: Słuchaj, ja 20 lat pracowałem w Szwajcarii, zjechałem, bo moim zamysłem zawsze mówiłem, że będę uprawiał konopie. Ja te konopie właśnie zacząłem uprawiać, jest to ciężki
0: chleb. I to można tak w Polsce legalnie?
3: Oczywiście. Ja mam wszystkie, wiesz, zezwolenia jak najbardziej. Nie ma problemu z uprawą konopi. Z tym, że trzeba spełniać szereg tam wymagań oraz być, jakby to powiedzieć, czysty jak łza. Jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, nie dostaniesz zezwolenia. Jeżeli tych podejrzeń nie ma, to nie ma problemu. A co jest ciekawe, ja też mogę kontraktować u osoby, na przykład u ciebie. Znaczy nie, ja mogę na Podkarpaciu, ale jeżeli bym wystąpił z wnioskiem o obszar całego kraju, to mogę do ciebie wjechać z moim sprzętem na lawecie, obrobić ci pole, zasieć konopię, ja to biorę na swojego garba.
0: A ja nawet mam taką działkę, jak to się mówi. Może kiedyś się ugadamy. I to nie taką działkę mało, taką rolniczą działkę. Ale nieważne.
3: To jest kwestia obszaru. To jest kwestia, wiesz.
0: Sporo, jest sporo, ale...
3: Temat priw, tak powiem.
0: Kto wie?
3: Wiesz co, dlatego mówię, ja zainwestowałem dużo kasy w sprzęt, dużo energii, dużo straconego czasu, ręce pokaleczone, ale myślę, że kiedyś to zaowocuje i będzie okej, nie? Na razie jest lipa, ale...
0: A powiedz mi, do czego taka konopia może zostać użyta oprócz celów medycznych? To co jeszcze można z nią zrobić?
3: Słuchaj, zastosowań konopi ogólnie zarejestrowanych w Polsce, bo Polska była... Polska ogólnie, jeżeli chodzi o Europę, w latach 60. ona była potentatem, jeżeli chodzi o uprawę konopi oraz przetwórstwo konopi, a szczególnie rzecz biorąc w okolicach Lublina, lubelskie. Mieli do tego sprzęty, dzisiaj te sprzęty są wykupywane przez Kanadę, mieli do tego sprzęt, międlownice, wszystko od A do Z. Polska była czołówką w Unii Europejskiej, tak zwanej teraz, jeżeli chodzi o uprawę oraz przetwórstwo konopi. To zostało wygaszone, wiadomo z jakich celów. A do czego to możesz zużyć? Na przykład baterie zastępując litowo-jonowe w samochodach elektrycznych.
0: Z konopi baterie?
3: Oczywiście, że tak.
0: Wow, to nawet nie słyszałem o tym. Cholera.
3: Słuchaj, zastosowania to masz... jeżeli chodzi o właśnie tamte lata 60., było zarejestrowane 2400 różnych działów związanych z konopią, do których właśnie ona była użytkowana. Począwszy od, no słuchaj, ubrania, wszystko. Nie, tutaj nie ma, wiesz... To jest uniwersum.
0: Ubrania z konopi podobno bardzo fajne są, nie są drażniące. Właśnie.
3: Hypoalergiczne, oddychają, grzyb się tego nie bierze. No super sprawa, wiesz.
0: No też zawsze mnie bolało, że ta konopia nie jest faktycznie bardziej używana na ubrania, bo ten poliester, nawet sama bawełna nie jest aż taka dobra według mnie jak konopia.
3: Bawełna ogólnie to masz glifosat, nie? Ona jest niezdrowa z tego względu, że bawełna jest pryskana glifosatem. Jeżeli chodzi o poliester, daj mi tylko skończyć, poliester jest też recykling z butelek PET. Ale wiesz, w czym jest problem z poliestrem? Poliester ogólnie jest dla nas, jeżeli chodzi o człowieka, jest to no, toksyna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o pot. Jak człowiek się spoci, ten poliester oddaje te związki chemiczne do organizmu, gdyż skóra wchłania. Ale co bym chciał jeszcze zaznaczyć? Poliester, jak się kupuje cokolwiek poliestrowego przed pierwszym praniem, nawet po pierwszym cały czas tam się uwalnia mikrofibra tak zwana, bo to jest zrobione z mikrofibry. Tam są takie, to tak zwane nanocząsteczki, mikrofibry, które my wdychamy, a de facto przez guzy. Rozumiesz, guzy na płucach z wdychania mikrofibry. Do tego jeszcze my to pijemy. No słuchaj.
0: Cholera, ja mam mikrofibrę, cholera. Znaczy mikrofibrę ściereczki.
3: Dlatego to się nazywa mikrofibra, czyli mikrocząsteczki plastiku.
0: Tak jak azbest.
3: No ja nie polecam, bo to jest de facto to jest ropa, no nie? A ta ropa, która jest czarna, ona powinna zostać pod ziemią, a nie wydobywać ją na zewnątrz i ją wdychać i wchłaniać. To jest absolutnie zakazane dla nas. Ale to jest właśnie nowy porządek świata, żeby unicestwić ludzi, wdychając i popijając mikrofibrę, to jest cały ten proces. Rozumiesz?
0: No tutaj, kurczę, słyszałem dużo takich rzeczy. Nawet to, że te majteczki z Cotton Worldu, z tego poliestru, to tak śmiesznie słyszałem, ale kto wie, czy w tym prawdy nie ma, że się jaja od nich kurczą. To się w takim sensie, że testosteron się mniej wydziela, bo poliester podobno na to wpływa i gdzieś...
3: Jak najbardziej, tutaj tak, w butelkach PET, które ty pijesz, na przykład w wodzie mineralnej, tam są sztuczne estrogeny, które zaburzają de facto testosteron, bo ten plastik właśnie wpływa na testosteron, tutaj słuszna uwaga. Więc, a jeszcze jedno, na przykład dzieci, które są... dzieci, noworodki, które od urodzenia mają zakładane pampersy, to jest tak, przede wszystkim rodzaj męski, czyli chłopcy, będą bezpłodni, gdyż zaparza to jądra. Rozumiesz? Zakładanie pampersów u dziecka zaparza jądra, tego nie wolno zakładać u dziecka i w ten sposób no, trzeba poczytać. U kobiet tam się wydziela przede wszystkim grzybica. To jest bardzo dobry materiał do tego, żeby się grzybica, bakterie E. coli, te klimaty, one się tam rozwijają, gdyż to jest ten plastik, on de facto wspomaga rozwój patogenów, a konkretnie rzecz biorąc grzybów. Więc tak jak mówię, no, jeżeli chodzi, dawniej była pielucha tetrowa tak zwana, jeszcze stare, dawne czasy.
0: Ale czy to było takie zdrowe, że wiesz, że masz coś, co jest w fekaliach praktycznie i okej, czyścisz to, pierzesz to, ale to nigdy nie będzie takie super czyste.
3: Ale to się gotowało, później się używało na przykład tego tak zwanego talku, to była skrobia, to było wszystko naturalne, rozumiesz? A dzisiaj już nie ma takich naturalnych rzeczy.
0: No wiesz, jak się postarasz, to będziesz miał, tylko pytanie, czy to jest gra warta świeczki, czy... Czy chciałoby ci się, jakbyś miał dziecko, tak cały czas myć tego, tą pieluchę, tak zakładać ją w odpowiedni sposób, jeszcze martwić?
3: Absolutnie nikomu się nie chce.
0: No właśnie, niestety my jesteśmy leniwymi ludźmi i łatwiej pampersa założyć. Zresztą łatwiej pampersa nawet założyć, jak dziecko już jest starsze, bo może nie umie jeszcze z kibelka korzystać. Ale no co ja ci zrobię? Tak to jest na naszym świecie. Może po prostu powinniśmy się przyzwyczaić, że będą nam się jądra kurczyć, będziemy wdychać chemię i ogólnie... będziemy jakimś takim dziwnym stworzeniem. Nie wiem, kurczę, bo ciężko z tym walczyć, nie? No, przemysł zawsze idzie do przodu. Ale ja naprawdę popieram ciebie za to, że gdzieś tą gospodarkę pchasz. No tutaj ta konopia, uważam, że to jest świetna rzecz, że tyle rzeczy można z konopi zrobić, bo wszyscy myślą, o, że to już trawka, nie, marihuana, będą palić. Nie, to jest wspaniała rzecz, z której można robić tyle rzeczy, materiały, jakieś nawet widziałem części do budynków, jakieś takie wypełniacze, inne rzeczy. To jest masa zbytu na konopi. Nie rozumiem, czemu po prostu w to nie idziemy, tylko idziemy w jakieś plastiki, które zaśmiecają naszą ziemię.
3: Nie rozumiesz? No to ci wytłumaczę, jest proces depopulacji. To jest tak zwany reset. Tutaj jest właśnie tego resetu, bo tutaj jest brane pod uwagę to, żeby nas tutaj wyludnić.
0: No, z tym to słyszałem, z tym resetem. Co rok jest zawsze reset, ale faktycznie jestem najbardziej w stanie właśnie wierzyć w ten reset tak zwany, który idzie. Po prostu, że to nie jest jakiś stryk, nie? Będzie jeden moment i nagle będzie mniej ludzi na świecie, tylko że to faktycznie idzie takimi falami, że idzie krok po kroku i oni robią pewne zmiany, czy tutaj właśnie ten plastik, czy wprowadzanie jakiejś substancji. No nie mówię, że tak jest, nie? Ale jeżeli gdzieś właśnie mieliby zmniejszyć ludność, to chyba byłby najlepszy sposób, no bo ludzie by nie zauważyli tego, no powolne gotowanie żaby, prawda?
3: Znaczy w tej kwestii ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, ja staram się dla siebie oraz dać innym przykład, że człowiek powinien się troszkę obudzić względem tego, żeby zacząć dbać o Matkę Ziemię, bo dzisiaj ludzie zostali skumulowani do tak zwanych miast, i w tych miastach oni nie mają możliwości niczego robienia dobrego dla Matki Ziemi. I w tych miastach, w szczególności zważywszy na siatkę elektromagnetyczną, do tego masz jeszcze sklepy wielkopowierzchniowe, do tego masz jeszcze wodę z wodociągów, do tego masz jeszcze na przykład samochody, które się poruszają wewnątrz tych miast, no to jest coś w rodzaju takiego skupowiska tych ludzi, którzy zostali uwięzieni i zostają podtrubani, i to z trybem ekspresowym do tego, żeby ich wyludnić. I oni sami na siebie kręcą tak zwanego bata, bo w innym przypadku, jeżeli oni by się obudzili, można tak powiedzieć, no to wyszliby z tego tak zwanego, z tej tak zwanej strefy komfortu i zaczęli na przykład zwracać uwagę na to, że nie tędy droga, tylko droga jest w ten sposób, żeby zacząć dbać o naszą matkę, rodzicielkę. Rozumiesz?
0: Rozumiem. No dobra. Było całkiem ciekawie. Ja myślę, że teraz przyszłoby właśnie czas na wietrzenie. Ja tak powiem jak krawiec, że jak będziesz chciał, to jeszcze będziesz mógł zadzwonić, bo raczej audycja będzie dłuższa. W tym momencie tak trochę jednak tej dynamiki chciałbym nadać, albo przynajmniej zachęcić jeszcze inne osoby do dzwonienia. No więc dzięki, że się podzieliłeś tymi spostrzeżeniami. Ogólnie ja też mam trochę w tej głowie, że faktycznie niektóre korporacje nie chcą dla nas najlepszego. Raczej idą w tą złą stronę.
3: Rozumiem. Dobra, dziękuję ślicznie za uwagę. I co? Wszystkiego najlepszego ci życzę z okazji urodzin. Dużo przede wszystkim zdrowia, o resztę sobie sam zadbasz.
0: O, i to są najlepsze życzenia, bo tego nigdy nie za wiele. Dzięki. Trzymaj się. Dobrego wieczoru.
3: No, pozdrawiam. No, hej.
0: I to był Marcin. Tak, to był Marcin. Od Szabla, tak go nazwę, bo będzie łatwiej. Spotkacie go często na kanale Szabla, tam dzwoni. Tu widzę, jest trochę taki beef z B52. Macie jakiś beef, no. Ja nie chciałbym jednak, żeby tutaj być jakąś osobą do rozstrzygania beefów, więc to musicie między sobą gdzieś to wyjaśnić. Znaczy, nie wiem o co chodzi kompletnie, więc sorry, tak B52. No, nie wiem do końca o co kaman, to musicie, mówię, sobie wyjaśnić. No, ale temat całkiem fajny, podoba mi się w ogóle. Zanieczyszczanie ziemi. Z jednej strony mamy ekoświrów, a z drugiej strony faktyczne zanieczyszczanie ziemi. Co jest gorsze? I ja uważam, że te dwie rzeczy są do dupy i teraz zostanę zlinczowany przez dwie osoby, bo jedni mówią, że lepiej wydzielać benzynkę w powietrze, a drudzy mówią, że lepiej robić baterie do elektryków. A ja mówię, że obie te rzeczy są do dupy, bo baterie w elektrykach też wytwarzają dużo chemii w powietrze, idzie tego syfu, a benzynka, no, sama z siebie, nie? Już CO2 produkuje. Więc pytanie, co jest lepsze, co gorsze? Jeżeli eksploatacja samochodu będzie krótka, no to benzynka wygrywa. Jeżeli eksploatacja samochodu będzie większa, no to gdzieś te baterie niby wygrywają. Ale sam nie jestem tego pewien, no bo przecież samochody nie są aż tak długo eksploatowane mimo wszystko, bo i tak dużo samochodów gdzieś trafia na ten złom. Mimo że jest dużo w obiegu starszych samochodów, to no... Nie wiem, wydaje mi się, że jednak duża część też idzie w ten złom. Więc tu ciężko powiedzieć. No i to tak te samochody akurat się czepiłem, ale jest dużo takich właśnie tematów, gdzie z jednej strony mam... ja tak mówię na nich jako świrów, ale do drugiej strony też moglibyśmy powiedzieć, prawda, jakiś beton taki... Nie chcę mówić słoikowy. No taki beton. No beton, który się nie rusza i nigdzie nie za bardzo chce zmian. Konserwy, które są tak bardzo przy swoim, że się nie ruszą. No ale z drugiej strony jako świry też nie ruszą się. I jedni i drudzy nie są fajni. Trzeba gdzieś chyba znaleźć ten złoty środek. I pomyśleć, co można zrobić, żeby nam się żyło lepiej. Gombal, każdy wie, że jesteś centrystą z zerową wiedzą na tematy bardziej skomplikowane. Spokojnie można było się tego spodziewać. Ale czy jest to problem? Daje się każdemu tutaj wypowiedzieć. Nikogo nie atakuje, nikogo nie krytykuje. Każda opinia jest ważna. Ja tylko tutaj daję swoje spostrzeżenia, które nie są bazowane na większej, głębokiej wiedzy. No po prostu bazowane na tym, co ja gdzieś widzę na ogół. Mogę o gierkach pogadać, wiecie? Mogę wam powiedzieć, jakie gierki ostatnio grałem. Mogę wam też o anime pogadać, ale weźmy szczerze. Chcecie o tym pogadać? Mogę. Ostatnio widziałem jedno fajne anime o gościu, który taksówkę prowadzi. Kryminał. Jak to taki taksówkarz, który zaczyna... No, już zaczyna się niby banalnie, ale tu wchodzi do niego jakiś typek, który w sumie nie jest dobrym typkiem i uwiązał go w taką sieć różnych wydarzeń, które prowadzą do rozwiązania wielkiej zagadki, która już na początku została postawiona, czyli umarła młoda osoba i kim ona jest. I sobie takie anime jest. Nie chcę tu spoilerować, ale ma dużo takich właśnie rozgałęzień, jest bardzo fajne. Mogę pogadać o tym. Mogę pogadać o grach. Znam dużo ciekawych gier, które ostatnio wychodzą. Dobra, to było kłamstwo, nie znam dużo ciekawych gier ostatnio, bardziej starsze gry. Ostatnio pykam sobie w GTA San Andreas zremasterowane. I to jest dla mnie nadal świetna gra, mimo wszystko, że ten remaster nie jest jakiś wybitny, to sama gra trzyma się tak dobrze, że to jest po prostu miodne. Gumball, co sądzisz o tej grze Hogwarts Legacy? Jesteś fanem? Nie mam jej? Ale byłbym fanem mimo wszystko, bo te gry z Harrym Potterem miały zawsze jakiś swój klimat, a słyszałem, że jest bardzo dobra. Z Playa dwójki Komnata Tajemnic była wybitna. Jezu, jak to się świetnie grało, więc jeżeli ta gra trzyma poziom taki, a podobny jest jeszcze lepszy, no to raczej nie będzie tutaj żadnego zawodu. Jak będzie jakaś promocja, na pewno sobie kupię, a mam w planach ogarnięcie nowej karty graficznej, więc na pewno ogram. Gumball przynajmniej jest kulturalny i nie wymądrza się na tematy, których nie ma pojęcia. No czy ja się, no czasem się wymądrzam, ale staram się tego nie robić często. Bo wiadomo, zweryfikujecie mnie, to nie jest tak, że ja coś mówię i to leci w powietrze, to prawda, słyszycie to i możecie sami zweryfikować, co tutaj gadam. Elektryki do centrum miast, benzyna na trasę. No i to jest, wiesz, nawet rozsądne podejście. Dlatego chyba najlepsze są hybrydy. Tylko takie dobre hybrydy. Nie, że wspomagany silnik elektrykiem, tylko że faktycznie masz silnik elektryczny i silnik benzynowy. Że możesz jechać na benzynce i na elektryku. Że tu masz jakiś krótki dystans, żeby sobie miasto tutaj załatwić sprawy. I to ci spokojnie starczy. Takie, nie wiem tam ile

0: tra... Tam zacytuję jakiś stary program. Powie, jak to w jego życiu było trochę, gdzieś tam coś takiego. Tutaj popkulturki trochę rzuci, gdzieś coś rzuci takiego, taki truizm, że ale dlaczego by nie? Dlaczego by nie? No przecież może tak jest. Doktor Piotr Napierała mówi o tobie w dzisiejszym streamie. O mnie? Ale, że o mnie? Ale o mnie? Jestem sławny? I co powiedział na mój temat? Czy powiedział, że jestem tym człowiekiem, który już dawno został przesiągnięty przez gry? Ja powiem, że ja dawno w gry nie grałem inne niż CS, a CS-a gram już tak raz na tydzień, tylko żeby utrzymać jeszcze skilla. No i to San Andreas sobie odpalam, bo mi się bardzo spodobało. Chociaż pomagam ostatnio, ramki robiłem, druty mocowań i wtapiałem węże. Lightowski obstawiam więcej. Przy obecnym zużyciu ropy zostało na około 50 lat, gaz na 45 lat i tu jest wyzwanie. No to z tym też jest problem, że ten gaz i ropa może faktycznie się skończyć. No bo to są rzeczy, no odnawialne, ale bardzo powoli to... Zanim się więcej ropy zrobi, to my dawno dwa, to już nawet ludzkość może się skończyć, więc no niestety to łatwiej wodę wyczyścić i sfiltrować niż chyba ropę stworzyć. To jest dosyć trudna rzecz, ale pewnie jacyś już naukowcy próbują wymyślać opcje na to. Wy gracie w gry, ja oglądam gry, nie jesteśmy tacy sami. A to też fajnie, ja też lubię oglądać gry, szczególnie te z Playa 5, bo nie mam Playa 5. Niedużo jest takich ciekawych, ale poglądałbym. Jakby nowe Uncharted 5 wyszło, to najchętniej bym sobie poglądał. Kto ma Playa 5, kto ma Xboxa, mówcie. Kogo jest więcej u nas w nocnym radiu? Czy więcej jest zielonych, czy niebieskich graczy? Czy może jednak PC-ciarze królują? Prąd z powietrza. Dobra sprawa. Chciałbym. Znaczy... No wiatr, nie? Wieje wiatr. To można napędzać elektryka nim, tylko że wiatr też czasem nie wieje. W ogóle problem z energią odnawialną, że ona czasem po prostu nie działa. O! Oj, nie wyciszyłem tego skejpiaka. Przepraszam was. Cześć! Cześć i czołem, Damianie! Z czym dzwonisz do nocnego radia?
1: Cześć Gumball, cześć Gumball. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
1: Dzwonię w temacie płaskiej ziemi.
0: O, no i to super, bo w sumie może ktoś mi w końcu to lepiej wyjaśni. To już, czym byś chciał powiedzieć? Jaką teorię masz, czy może wyjaśnienie?
1: Jak wiesz, jestem geodetą i ciężko mi przez gardło przechodzi to, że Ziemia jest płaska. Natomiast wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy kwestionowali to, że jest okrągła. I zastanawiałem się, jak udowodnić im to, że jednak jest okrągła. I na przykład takie doświadczenie... Bo jak wiemy, na przykład zakładając, że Ziemia jest okrągła, w dzień równo nocy, cień zachodzącego słońca, jakbyś patrzył na mapę Polski, biegnie pionowo. Czyli powiedzmy gdzieś tam od okolic Gdańska do okolic tam Katowic. Później, kiedy Ziemia przechodzi tam przez letni, cień słońca zachodzącego, gdybyś patrzył na mapę czy tam na Ziemi z kosmosu, zakładając, że jest okrągła, biegnie, powiedzmy, gdzieś tam od Suwałk do Wrocławia. A w Szczecinie jeszcze jest... Nie zaszło słońce. Czyli teoretycznie, mając na przykład takie radio, my się możemy umówić, że ktoś ze Szczecina, ktoś z Wrocławia, ktoś z Suwałk, ktoś z Lublina, ktoś z Gdańska i ktoś z Katowic, żeby na przykład powiedzieli, o której godzinie u nich zachodzi słońce. Bo teraz na przykład zimą ten cień przebiega pod innym kątem, czyli od Szczecina do Lublina, powiedzmy. Czyli, że powiedzmy we Wrocławiu już jest wieczór, noc, a w Suwałkach jeszcze nie ma. I teraz moje pytanie brzmi, jeżeli Ziemia jest płaska, to jak to się dzieje, że tak jest? Bo moim zdaniem... Halo, halo, czy my się słyszymy?
0: Tak, tak, słyszymy się cały czas, po prostu udaję ci powiedzieć. Że nie,
1: no bo jeżeli Ziemia jest płaska i ten księżyc, to słońce krążą wokół tam tego płaskiego dysku, to jak to się dzieje, że raz jest tak, że ten

0: dzień przebiega pionowo, raz pod kątem powiedzmy od Szczecina do Lublina, a raz pod kątem od Suwałk do Wrocławia. Bo dla mnie jedynym wytłumaczeniem tego jest to, że Ziemia jest kulą, krąży wokół Słońca i jest tam powiedzmy ten 23 stopnie kątem, że tak powiem, kopnięty.
1: Kiedyś,
0: a jeżeli jest płaska, to jak to się dzieje?
1: A słyszałem kiedyś taką teorię, że jest zakrzywienie światła, ale to już jest poza moją jakby logiką. Nie wiem, w jaki sposób miałoby się zakrzywiać, że nasza jakby jonosfera, jakieś mam gazy, które zakrzywiają te światy i ono tak leci inaczej. Nie wiem, kurczę, dobre pytanie.
0: No tak, Nie, ale ja jako, wiesz, jako geodeta zawsze rozkminiałem, jak udowodnić ludziom, że faktycznie, że Ziemia jest okrągła i jaki mieć kontrargument. No to zawsze wszyscy mówili, nie, bo ty to przyjmujesz na wiarę, ty nigdy nie widziałeś Ziemi. No faktycznie nigdy jeszcze tak w mordę nie dostałem, żeby zobaczyć Ziemię z kosmosu i potwierdziło, że faktycznie jest okrągła.
1: Ale myślę, że nie ma argumentu dobrego, bo to nie są... Bo to
0: część... No nie, ale właśnie to... No właśnie, ale wiesz, bo... Na YouTubie różne filmiki tam krążą, że jest dysk i wokół tego dysku to Słońce i Księżyc tam krążą i to jest jakaś tam kopuła i to Słońce i Księżyc są w tej kopule. No ale jak to się dzieje, że ten cień jest raz tak, raz tak?
1: Ale to...
0: To niech mi ktoś...
1: Słuchaj, na pewno ktoś znajdzie wytłumaczenie, tylko to nie chodzi o to...
0: No to ja właśnie jestem bardzo ciekaw tego wytłumaczenia. Jeżeli ktoś tutaj mi to wytłumaczy, zacznę wątpić, że Ziemia jest okrągła.
1: Czat, jeżeli tutaj na czacie jest ktoś, kto jest dobrym ekspertem, bo ja niestety nie jestem dobrym ekspertem i rozumie teorię płaskiej Ziemi na tyle dobrze, że potrafiłby wyjaśnić różnicę w cieniu pomiędzy różnymi miejscami w Polsce, no to
0: i
1: zapraszamy.
0: Roku, nie?
1: Także zapraszamy.
0: Bo jeszcze można podważyć, że tak nie jest na przykład, nie? Bo można powiedzieć, nie, ten cień na pewno tak nie przebiega, no ale to jeżeli nie przebiega, to możemy się zdzwonić z kimś ze Szczecina, z Wrocławia, z Suwałk i z Lublina i potwierdzić to, że ej, u mnie Słońce jeszcze jest nad horyzontem, a u mnie nie, u mnie już jest poniżej horyzontu, nie? No czy jednak byśmy mogli to udowodnić, mając na przykład takie radio, że ten cień tak faktycznie jest, bo to też, żeby to udowodnić, no to faktycznie trzeba by to zobaczyć z kosmosu, nie?
1: Tak. Ja ci powiem, że ty patrzysz z bardzo logicznego punktu widzenia i ja to szanuję, tylko często w takich grupach nie chodzi o to, czy twój argument ma rację, tylko po prostu o to, że masz jakąś tam, powiedzmy, jakieś przekonanie, że Ziemia jest płaska i chcesz być nadal w grupie płaskoziemców, więc jeżeli dasz się przekonać do tego, że na przykład Ziemia jest okrągła, to już nie będziesz mógł być w grupie płaskoziemców, więc za wszelką cenę będziesz szukał po prostu powodów do tego, żeby powiedzieć, że Ziemia jest płaska. No znajdziesz jakikolwiek kontrargument, znajdziesz to... Wystarczy ci. A tak naprawdę, żeby obalić teorię, wystarczy jeden dobry kontrargument. Znaczy nie argument, tylko coś, co niszczy tą tezę. Nie wiem, na przykład to, że właśnie tutaj te cienie, nie? Prawda? Że mamy różne cienie, że to Słońce, prawda, inaczej rzuca. Więc to wystarczyłoby nawet to, iż same pory roku, albo to, że w różnych miejscach zachodzi słońce, a w jednym miejscu jest słońce, a w drugim już jest noc, nie? No bo na płaskiej Ziemi nie jest to możliwe po prostu.
0: No teoretycznie niby tam filmiki jakieś tam dla mnie pseudonaukowe pokazywały, że jakoś tam się to Słońce krąży, coś tam się zasłania i że to jest możliwe, bo to Słońce, jeśli jest blisko na przykład tej płaskiej Ziemi, to ono coś tam zachodzi, a nie widać. No ale to jeżeli by jakiś taki mechanizm był, to on by miał stałe, powiedzmy, te cienie, nie? A skoro one się zmieniają, to no to jednak, to jak to jest, że ten mechanizm się zmienia, nie?
1: Bo dla mnie to by było
0: na tyle skomplikowane.
1: Perspektywa ci powiedzą, panie, to twoje oczy źle widzą. Także to nie ty, to nie problem płaskiej Ziemi, tylko twojego wzroku. Masz złe narzędzie do pomiaru.
0: No, dokładnie z takimi kontrargumentami zawsze jak wdawałem się w taką dyskusję i to przytaczałem właśnie o tym cieniu, zawsze było, nie, co ty gadasz, ty jesteś zmaistymowany i przykupiony. Ale prawda, no nie widziałem nigdy okrągłej Ziemi.
1: Ale tak samo przecież jak mówią, weź wyleć w kosmos, żeby pokazać kulę, to czemu oni nie wylecą w kosmos, żeby pokazać, że Ziemia jest płaska? Przecież Jest tyle możliwości. Nawet można polecieć samolotem. Można nawet popłynąć na Antarktydę. No, nawet są teraz te wycieczki gdzieś na tą Antarktydę. Słyszałem, że można to nawet w Polsce zorganizować sobie. No wiadomo, trzeba mieć pieniądze, no ale da się. Są możliwości. I dlaczego nie zrobią tego? No bo tutaj faktycznie są jakieś zdjęcia tej kulistej Ziemi, a dlaczego płaskiej Ziemi nie ma zdjęć? No gdzie one są?
0: No właśnie. Marek Kamiński był na dwóch biegunach przecież, nie wiem, można jego zapytać. No ale to oczywiście, no tak, ale ten biegun, który on zdobył, to nie jest prawdziwym biegunem, bo przecież za tym biegunem jest jeszcze wiadomo.
1: A w ogóle to mu wyprali mózg.
0: No, ale też widocznie miał, widzisz, problem, bo chciał dwa bieguny zdobyć, bo pewnie chciał się przekonać, czy Ziemia jest okrągła, czy płaska.
1: No właśnie, no. I chciał zobaczyć, czy jest dziurka w środku. No.
0: No właśnie, czy na północnym biegunie jest dziura, którą można wyjść.
1: No, to tak. W ogóle z płaską ziemią czy kulą. Ja zawsze mówiłem sobie, i to jest takie moje motto życiowe, że dla mnie to nie ma znaczenia jako zwykłego człowieka. Dla ciebie jako geodety, dobrze mówię, jesteś geodetą, tak? Dobrze pamiętam.
0: Tak,
1: Dla ciebie jako
0: no tak, dla
1: geodety
0: mnie
1: to
0: to ma.
1: jest istotne, bardzo istotne dla ciebie. Robisz zdjęcia laserem. Przychodzą dzieci, mówię, a może pan zrobić zdjęcie?
0: Tak, nie, dokładnie.
1: No,
0: Ja mówię, nie, to zdjęć nie robi, to jest rentgen, widzę kości przez
1: No tak, ale no faktycznie jest dla ciebie to ważne, no.
0: Także tak, ale właśnie chciałem, może ktoś na radio tutaj, może ktoś na czacie, jakiś jest płaskoziemca, który powie, że jest taki mechanizm, że to Słońce tak krąży nad tą taflą, że raz tak, bo i wtedy wiesz. No. Ciekawe, jak to wymyślić, bo dla mnie to jest jedyne wytłumaczenie, że Ziemia jest okrągła, że krąży wokół Słońca i że Słońce jest bardzo daleko od Ziemi.
1: Ja tutaj widzę, Mehran Keshe napisał, nie wiem czy na poważnie, czy nie, ale powiedział, żebym poinformował cię o takiej aplikacji jak Flat Earth, Sun, Moon and Zodiac Clock App i pisze tam, że tam jest pokazane działanie Słońca względem pór roku w płaskiej Ziemi.
0: A, to patrz, nawet no to nie widziałem tego. No to muszę, kurde, no cholera, muszę zajrzeć.
1: Będziesz musiał spojrzeć, no może znaki zodiaku zobaczysz, jak działają w płaskiej Ziemi.
0: Dobra, dobra, słuchaj, Gambol. Tylko tak chciałem ten, jeszcze raz wszystkiego dobrego i przechodzę na odsłuch.
1: Dzięki,
0: Pozdrawiam.
1: dzięki, wszystkiego też dobrego, trzymaj się. Także to był Damian R. Ten sam platynowy sponsor dzisiejszej audycji. Więc bardzo miło, dzięki. Kurczę, no to pytanie. Może zrobimy ankietę jak u Szabla. Nigdy ankiet nie robiłem. To co, zrobimy ankietę? Czekajcie, jak to się ankiety robiło. Klikamy tu. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, community moderation. Cholera jasna, nie wiem jak się robi ankiety, kto mi powie. Gdzie to się klika? Tu się klika. Tu sobie kliknę. Okej. Ja bym chciał zrobić ankietę. Jest to możliwe. Dodaj. Engage. O, jest, dobra, mamy to. Pull. I teraz tak. Czy Ziemia jest płaska? Tak? Nie. Alright. No i dobra. Niech to rozstrzygnie społeczność Nocnego Radia. Jak wy myślicie? Ja myślę, że Ziemia to jest taki pączek. W środku ma dziurkę. To ja mogłem dać tak, nie, albo inna opcja. O, jak na razie pół na pół, tak 50-50. Tutaj, o teraz tak wygrywa. Dałbym to na ten, ale nie chce mi się tutaj przeklikiwać tego na audycję. Możecie sobie w czacie luknąć na wyniki, one są na żywo. Tylko wiesz, Paweł, część ludzi zagłosuje w sposób żartobliwy. No wiadomo, ale czemu wy nie? No, u Szabla też, prawda, są takie rzeczy. Czemu my nie możemy zrobić sobie takiego głosowania. Jest półpłaska, jak... o kurde. Czekajcie, wiem o co chodzi. Świętej pamięci nasz kierownik świata. To jest człowiek. O! Pieniążki.
2: Beholder. 20 zł. Kto chce nas zdepopulować i dlaczego?
1: Nie wiem. Może chcą mnie zdepopulować. Ja was depopuluję. Nie wiem. Dobre pytanie. To te Illuminati. Płaska stopa. Anunnaki. Ten. Teoria chaosu. To agenci Mossadu. Beholder. Taka gamba. Taka seria gier jest. Kojarzę. Nie kojarzę. Nie kojarzę. To może wygoogluję teraz. Czekajcie. Beholder. A, taka Rusia, giera from Russia. I o czym ona jest? Tutaj może jakieś polskie. Gdzie? Prosiłbym po polsku. O. Beholder. Beholder jest niezależną grą przygodową inspirowaną dziełami George'a Orwella, czyli pewnie 1984. Beholder przenosi gracza do dystopijnego świata, gdzie życie obywateli w całości podporządkowane jest rządowi, a prywatność i wolność słowa należą do reliktów przeszłości. Oj, oj, no to takie typowe bardzo, ale pewnie gra dobra, widzę ładny konwent jest, gierki, tutaj wam dam zdjęcie ze Steama. Momencik, tylko je sobie pobiorę.

I to jest ten właśnie beholder. Tak to wygląda. Całkiem fajno, całkiem dobry klimat. Może bym puścił trailer tego, ale w sumie jeszcze nie pora na filmiki. Mam przygotowaną możliwość odpalenia filmików. Chciałem tutaj jedną rzecz na razie puścić. Czemu nie mogę tego znaleźć? Pokasowali, kurczę, filmiki ze szkolnej. Nie wiem, czy to będzie ten filmik. No kurde, naprawdę, pokasowali od cholery filmików ze szkolnej, nie wiem czemu. Czemu tak porobili?

0: Co, że Majora Firma została pokasowana, co? Chciałem puścić Intermajora, ale widzę, że Intermajora nie ma. Tego nie chciałem, mi się czat teraz wyłączy. No niesamowite. O, dobra. Czyli na razie jest 55%, że nie, 35%, że tak. Czy wyciągnęłeś konsekwencje, że wczorajszego wypitego Guinnessa? Wczoraj nie piłem Guinnessa, uwaga. Dzisiaj piłem Guinnessa, wczoraj piłem Jagera. Jak widzicie, alkohol nie wszedł mi tak mocno jak wczoraj Jager. Ale to chyba dlatego, że się nażarłem przed tym wszystkim. I jedno piwo jednak alkoholu nie czyni. Ile to ten Guinness ma? 4%? To jest bebik. Dużo procentów nie ma. 4,2. To nic. To dla Polaka, nie? To nic. Ziemia jest płaska?
1: Szanowny Państwo, jeszcze chcę powiedzieć następny kawał. Przyświęcie. Szanowny Państwo, kochani moi, dziś usłyszałem w radiu takie ogłoszenie, że tylko nie powiem, jaki to kanał powiedział w radiu i tak
0: No to o mnie mówi na żywo, teraz jest.
1: dalej, ale usłyszałem, że jeden powiedział redaktor, że Ziemia jest okrągła. Ja się zdziwiłem z tego. No, myślę, jak to Ziemia jest okrągła? Szanowny Państwo, jeżeli Ziemia jest okrągła, o, masz Pan Ziemia okrągła, także nie mam tu czego na czymś pokazać, ale pokazuję rękami, to tu ludzie, którzy by stali, to nie stali by, ale by
0: No.
1: pospadali.
0: No
1: Jak
0: właśnie.
1: pospadali by dziś?
0: No, byś pospadał, jakby ziemia pionowo stała. To jak ziemia może być okrągła, jak ty spadniesz z niej, jak będzie, jak tam na boku stanął tej ziemi, nie? No a jak masz płaską ziemię, to wszyscy na niej stoją, bo jest w jednym miejscu, prosto. No i widzicie, no tak to jest. A Major powiedział, i tego niestety nie mogę znaleźć Intermajora, że on był na Księżycu i on widział Ziemię, on była półpłaska i zobaczył te żubra. Żubera. Także tak to wygląda. Nie wiem, co teraz pokasowali te filmy z Majorem. Tak trochę słabo. Jak sobie tu wejdę, to. Nie no, to jakiś horror entertainment, to nie. Jakieś popłakałem się ze śmiechu, nie? To... Powiem szczerze, że to pokasowali. No, nie wiem czemu tak jest. Coś z tymi filmami Majora są pokaskowane. Czemu? Nie mam pojęcia. Cholera go wie. Czemu taki transition jest? Nieładny. To jest cut. Ja nie chcę cut, ja chcę fade. O! Te katy to brzydkie są. Andrzej Wertner, jest filmik ze startu rakiety amatorskiej, która leci, ale w pewnym momencie się zatrzymuje, jakby się w coś wbiła. Gdy może zaraz zrobimy jakąś przerwę muzyczną, bo czuję Guinnessa. Nie chcę pobić rekordu Guinnessa. Dzisiaj nie będziemy pobijać rekordu Guinnessa w nadawaniu, spokojnie. To krawiec już ma zamurowany ten rekord. Ja bym nie dał rady już tak długo nadawać. Evie Play, co wczoraj wiedziałem, że ktoś mi wypił. No, faktycznie tak twierdziłem. Okazało się, że był w zabrażarce z jakiegoś powodu. Ale dobra. Ale dobra. Wypiłem go. Co tam? Co tam? Nie takie rzeczy się piła. Pierdyknęła w horyzont zdarzeń. Co tutaj pisze? Kolonowicz jest okrągły na pewno. No, jest tak okrągły, że za nim już jest orbita. Jak tam rzucisz obiekty, to one się tak krążą wokół niego. Tam już waga robi swoje. No i mamy tutaj faktycznie, że więcej osób twierdzi, że Ziemia nie jest płaska. Jest 58%, ale 42% wierzy, że jednak Ziemia jest płaska. No, całkiem sporo. 42, 33. No. Kto wie. Jak to się mówi? Dobrze, że nie zamarzł. No, to znaczy trochę zamarzł, ale... Czego majster nie wypija? O, tu mnie już na CS-a zapraszają, to ja może zalinkuję, bo miałem zalinkować. No, i mamy to, co mamy. To jest pisowska banda. A, kurde. No i powiem wam, straciłem wątek, nie mam, kurde, tematów, już 2 godziny. Czemu ja nie mogę to robić tak jak, kurde, nam się podoba u Szabla, że on se puszcza godzinę filmów, czy tam półtorej, po czym mówi, no, macie jakiś temat, dzwońcie, bo jak nie będziecie mieli tematów, to się rozłączę i wyłączę streama, to ten, no, dzwońcie z tematami, jak nie będziecie dzwonić, to wyłączę streama. Widzieliście to? Wow, powiedziałem tylko, że telefony i już się wydarzyło. Zadzwonił jeden w swoim rodzaju, ten, który ma nocnika w pokoju i z nocnikiem, jeden w Trójcy Świętej, Krawiec, witamy.
2: Człowiek z nocnikiem na głowie. Cześć, Gumball. Najserdeczniejsze życzonka. Ja właściwie rzadko kiedy składam. Pomyślałem teraz, czemu nie, kurde, najlepszego, najpyska, mordo. No.
0: Słyszę kaca w głosu. W głosie. Tak? No, tak trochę chyba jednak od wczoraj jeszcze trzyma, co?
2: No to cóż, to się trzeba leczyć tym, czym się struło, jak mawiali starożytni Polacy. Oj, tu na dnie coś zostało, ale w sam raz, żeby twoje zdrowie wypić. Gumballku nasz malutki, rośnij duży, okrąglutki. Niech się wiedzie, niech się darzy. I żeby uśmiech był na twarzy.
0: Dzięki. Zdrowie.
2: No, a ja się tak w ogóle zastanawiam, właśnie kto stoi za tym wszystkim, bo chyba to tak... Jest sporo wersji, nie? Różni iluminaci, władcy świata, reptilianie. No, ale może jeszcze jakieś są opcje. Kto jest takim głównym big bossem? Znaczy, nad takim głównym big bossem tu na Ziemi może stać jeszcze większy boss w zaświatach albo w innym wymiarze, nie? Nie wiem, jak pan to widzi, panie profesorze.
0: Ja widzę to tak, znaczy z mojego punktu widzenia to jest po prostu masa teorii po to, żeby zakryć jedną prawdziwą. I dla mnie najprostszym wyjaśnieniem są po prostu rządy, agentury jakieś, CIA i takie proste sprawy. Ja nie widzę tutaj reptylian, ale widzę tutaj na pewno maczanie palców różnych krajów, wypuszczanie teorii po to, żeby przykryć jedną prawdę, która gdzieś jest. Czy Ziemia jest płaska, czy nie, tego nie wiem, ale może być, wiesz, jakaś taka główna teoria, że na przykład, nie wiem, jest coś obok Ziemi, albo coś na Księżycu, żeby nikt nie wylatywał, nie? I wiesz, to coś gdzieś może być.
2: Strasznie chciałbym mieć w głowie ułożoną jakąś spójną jakby... spójne uniwersum zbudowane, tak? Bo myślę trochę nad różnymi scenariuszami. No, gdzieś tam się pojawiają właśnie super żołnierze, na przykład w tych moich pomysłach. Tak myślę nawet, że jeden z głównych bohaterów mógłby być super żołnierzem, bo dlatego, że to jest taka postać, wiesz, bardzo nadająca się do tego, żeby trochę akcji zrobić, bo taki super żołnierz potrafi się świetnie bić, strzelać. No wiesz, nie może być na przykład cały film, że chodzą i gadają, nie?
0: Jak byś takiego super żołnierza z Polski nazwał? Bo jest Kapitan Ameryka, a taki Polak, to co, też Kapitan Polska, czy może inaczej?
2: Przychodzi mi na myśl teraz Max Spears, świętej pamięci, który twierdził, że jest, że był szkolony na takiego super żołnierza. No i coś, jak wiemy, zginął tu w Polsce podczas wizyty. I no, też były różne teorie na ten temat, czy to niesfingowana, znaczy, czy go po prostu nie zabili. Jakby było po polsku Max Spears, Maximilian Włóczniak.
0: A może tutaj jak KGB pisze, że Kapitana Marena.
2: Kapitana Marena.
0: No, to takie polskie. Ja bym chciał takiego herosa PRL-u. Właśnie jak był Kapitan Ameryka, to on był takim herosem lat 60-tych, 50-tych? Ten deseń, prawda? To były te lata. On był takim typowym herosem, który, wiesz, broni świat przed różnymi złymi rzeczami. On powstał chyba w latach 40-tych. Pierwszy jego komiks chyba był o tym, że pieprznął Adolfa. Dobrze mówię? Tak chyba było, nie?
2: Jakoś tak.
0: No i on powstał jako taki, wiesz, macho, który ma uratować Amerykę przed złymi Niemcami. No to taki właśnie polski bohater też musiałby być takim, wiesz, macho, który obroni Polskę przed Rosją, Niemcami, przed całym światem. I wiesz, kapitan Amarena, on wszystkich upija, już nikomu się nic nie chce.
2: Albo taka, wiesz, piękna dziewczyna gdzieś tam się pojawia, tajemnicza i się w końcu przedstawia. Nazywam się Amarena. I tutaj pewnie by wszyscy w kinie ryknęli śmiechem. Nie? Albo przynajmniej z połowa publiczności. Powiem ci, że na moje oko, na moje wyczucie, to najlepiej jest zrobić drużynę bohaterów. Jak się tak przyglądniemy, to te drużyny się zawsze pojawiają, nawet jak jakiś Luke Skywalker sam akurat gdzieś wyrusza spotkać się z Jodą czy coś, on ma tą drużynę, ma Hana Solo, ma księżniczkę Leję, ma tego C-3PO, to jest ich drużyna, nie? Nie wiem, Conan Barbarzyńca, w drugiej części Conan Niszczyciel, on zbiera sobie przez cały film drużynę, przyłącza różne osoby, które świetnie się uzupełniają i świetnie na końcu każdy coś daje od siebie, żeby zwalczyć to najgorsze zło, nie? Tego przywołanego demonicznego boga jakiegoś starożytnego ala Cthulhu. I zawsze jak się zastanowić, to jest drużyna, tylko się taki Wiedźmin, no, też ma swoją drużynę. Ma Yennefer, ma Jaskra, ma krasnoluda tego Zigrina, no.
0: Bo żadnej opowieści nie da się napisać tak, stworzyć, znaczy, żeby bohater był sam tak naprawdę, bo nawet taki Max Payne, który był takim solo, wiesz, tutaj stara się znaleźć swoją, znaczy mordercę swojej rodziny, jakieś takie opcje, ale zawsze miał kogoś przy sobie, czy tutaj kumpla jakiegoś, który mu pomagał, czy może jakieś inne rzeczy, więc chyba nie da się takiej w 100% solo historii napisać. Zawsze jakaś drużyna musi się gdzieś pojawić, taka ekipa.
2: No, nawet w takim Walking Dead na przykład, to pierw było z perspektywy tego Ricka, tak? Ricka, gliniarza, wszystko. A potem, a dzisiaj mamy serię, gdzie ten Daryl cały przeżywa różne przygody, jakieś tam nowe Walking Dead, nie? Była cała gra z jego przygodami, jakby bohater z drużyny tego Ricka zyskał, stał się głównym bohaterem w oddzielnej serii, tak bywa, nie?
0: Powiedz mi, a mógłbym cię na momencik zostawić, jak to się mówi? Czy dałbyś radę pogawiedzić, bo ty to raz na jakiś czas tam nadajesz w 17 radio, to może coś tam zrobisz.
2: Biegnij latawcze.
0: Dzięki.
2: No, także myślę nad taką drużyną, która by oddawała cały ten klimat alternatywny, spiskowy. Może właśnie głównie spiskowy, nie? Ale też zahaczenie jakieś o ezoterykę i to nawet może większe niż by się można spodziewać. No i chodzą mi po głowie takie różne pomysły. W takiej drużynie na pewno widziałbym jakąś wróżkę, kogoś takiego, kto jest jasnowidzem, nie? Może jakiś channelingowiec, płaskoziemca musi być, nie? No to nie wiem, czy płaskoziemca byłby w drużynie. Ale mogłoby się okazać faktycznie, że Ziemia ma inny kształt niż nam się przedstawia. To w filmie wszystko jest możliwe. Tutaj można sobie popuścić, że tak powiem, wulgarnie, wodze fantazji. A w sumie Ziemia komórkowa, no to w każdej komórce też ta Ziemia mogłaby być zaokrąglona, to znaczy być takim dyskiem trochę, nie? Channelingowiec czy channowiec? Jackie Chan. No i...
3: Ja mogę wstawać, czy mogę usiąść?
2: W kształcie ogółem, właśnie dysków.
3: Czy jest Ziemia płaska? Komórce, Płaska? No
2: widzimy, że niby jest no, okrągła.
3: Ja byłem na Księżycu i po prostu Księżyc patrzył na Ziemię.
2: Dyskiem komórkowym. No i ten lód jako coś, co oddziela poszczególne komórki po prostu.
4: I po prostu zastanówcie się, czy jest Ziemia okrągła.
2: Czyli ja każda myślę, komórka musi mieć w centrum gdzieś
4: nie, musi być.
2: Słońce.
4: Ona musi się przewracać.
2: Cały
4: mieć
2: czas, no
4: jakąś.
2: Bo jakby ono się przemieszczało na takiej komórkowej Ziemi, to by roztopiło lód i połączyły się by dwie komórki z sobą.
0: A jak ty tutaj mówiłeś, to przyszedł do mnie Intermajora. I czytam, przeczytam go dla niewtajemniczy. O! I kolejny donajcik. O kurczę, o, bogato.
4: Gosia, 100 zł.
2: Ile dostałeś?
4: 100 lat. Wszystkiego najlepszego, Gamborku.
0: No nie, no tak bogato jak ty, to nie, ale nadal jest bogato. 100 zł od Gosi. O, dzięki wielkie, Gosia. Dzięki. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, zawsze takie najlepszego, to się docenia. A tutaj wcześniejszy donejcik, to też go przeczytam. Dramaturg 3 złote, no świat nauczył mnie i po prostu zastanówcie się, czy jest Ziemia okrągła. Ja myślę, że jest półokrągła, a nie to musi być. Ona musi się przewracać, musi mieć oś jakąś, a jaką oś, a nie wiem, odsłania.
2: To jest chyba cytat z Majora.
0: Tak, coś. Tak, puścił nawet tego Intermajora, bo jest faktycznie dźwięk nawet sam z tego. Więc tak. Dzięki za tego Intermajora. Akurat go słyszałem, jak wróciłem. I nalałem sobie szklaneczkę Jagera. Kupiłem świeżego. Wczoraj wychlałem. Jezu, krawiec, ja tak dawno nie piłem. Ja pół litra wczoraj wyjebałem, kiedy ostatnio pół litra alkoholu wypiłem.
2: No nie wiem, czy Jagerek się tak nadaje do picia w dużych ilościach, bo są takie alkohole, co się po prostu ich nie powinno więcej pić, bo ci zaszkodzą, będziesz się zaczął. Cię zakleisz.
0: Co mnie tam, ja piję raz na jakiś czas, więc co mi szkodzi?
2: Ale to jak pić więcej, to najlepiej to czyściochę dziabać i już.
0: Nie mam czystej, kurde, jakbym miał czystą, to walną czysto. Piję to, co mam.
2: Takiego Jagerka to tak do smaku w sumie.
0: No i tak sobie powoli piję właśnie. Wcześniej Guinnessa, teraz Jagierka. Powinno się piwa nie mieszać z Jagierem, ale jak już mam rzygać, to niech rzygam.
2: O. A robiłeś sobie drinka z Red Bullem?
0: A to. No.
2: Jager bombę?
0: A to nie jeden raz. Tak. Kieliszek ten do środka z Jagierem i znaczy najpierw wlewasz energola do szklanki, a potem kieliszek z Jagierem.
2: I to jest zwykła Jager bomba, tak? A tak. Odwrócona to jest, że kieliszek Red Bulla do smaku jakby do.
0: No, to jest tak.
2: Jagera. To ciekawe. Z takich bohaterów jeszcze, co sobie tu wymyślam, to może z takich bohaterów, którzy mogą być bardziej herosami akcji, że coś mogą gdzieś biegać, się bić, strzelać, to prawdziwy Słowianin jakiś. Można by wymyślić takiego bohatera, który powiedzmy nie godzi się na tą rzeczywistość, która tu jest, wkurwia go to, czuje się jakby się urodził w złych czasach i on się ubiera tak trochę na starą modłę, ma jakieś takie giezło, kurczę, szyte grubą tam dratwą, nie? Może jakiś topór ma, cholera jasna, gdzieś tam schowany i w razie czego go potrafi użyć, walczy z bronią białą. Taki Słowianin, co myślisz? Czy to by miało sens?
0: Ja myślę, że Słowianin to mi się kojarzy, przynajmniej dla mnie, nowoczesny Słowianin, bo tak starsi, no to wiadomo, ten toporek, gdzieś mają schowany miecz, żupan, nie, ubrany, wiadomo, że to takie właśnie opcje mi się kojarzą najbardziej z staropolską. Szabelka, prawda, ale jak mówimy o czymś nowym, to zawsze mi się kojarzy, że jakiś taki Polak, nie, wchodzi tam do piwnicy i ma jakiegoś tam Panzerfausta albo inne niemieckie karabiny i tak wyciąga, nie, i napierdala z tego. No bo tak naprawdę czym Polacy by walczyli? No właśnie tym, co mają, a najwięcej mamy właśnie pozostałości po niemieckich.
2: Jeszcze sobie myślę, że to w serii... W
0: animacji. Momencik, donajcik.
4: Okay. Jan Paweł 126, 10 zł. Spadło mi 10 zł i nie chce mi się go podnosić, więc kopnąłem do ciebie, chłopaku.
0: O, co Jan Paweł 26 tu próbuje jakieś takie niecne zagrywki robić, tam spadło mi 10 zł i nie chce mi się podnosić, więc rzucił do mnie, więc pewnie jak mydło, ja muszę je tam podnieść i on...
2: No, on wtedy taka pułapka na Gambola.
0: Dzięki.
2: Gambol poczuł potężny ból rozdzierający jego pośladki.
0: Święta pała.
2: Z gardła wydobył się obłąkańczy krzyk Gambola.
0: O kurde.
2: Kurde, no, to widzisz. Ale coś tam się zbiera, kurde, to
0: no,
2: fajnie.
0: No fajnie, ja się cieszę. Będzie albo na mikser, albo na to, co zbieram sobie wcześniej poza kartą. Mam w planach kupić sobie ten, to beztłuszczowe, airfryer, nie? No, do jedzenia, bo cały czas piekarnik odpalam, piekarnik bierze od cholery prądu, a to jest lepsze od piekarnika, bo jest mniejsze i lepiej działa. Ale nieważne, na coś na pewno przydatnego pójdzie. Czy mikserek, czy jakieś tam urządzenie kuchenne, czy coś. Także dzięki wszystkim za donaty. Kurczę, nawet się nie spodziewałem, tak trochę czułem się głupio nawet, że wbijam po wczorajszym twoim streamie, bo wiesz... Tak trochę wygląda, jakbym, kurde, tutaj na kasę się szarpał, a po prostu, no czuję tego tradycję, tego corocznego, rodzinowego streama.
2: Nowa świecka tradycja. A tu takie trochę bezczelne pytanie, bo twoja audycja tutaj, jak ktoś się pyta, jak się nazywa ten koleś, co gada z Krawcem?
0: No, jak on się nazywa? Nie wiem, jakiś Gable? Nie wiem, nie kojarzę go się.
2: No, ja też nie. Pierwszy raz widzę typa. Nie znam człowieka też.
0: Taki właśnie super bohater byłby Gumball. Jego super mocą byłoby to, że nikt nie wie, kim on jest i nikt go nigdy nie widzi.
2: Bo się tylko objawia raz do roku.
0: Jak Jezus.
2: W swoje urodziny.
0: Jak Jezus w sumie, kurwa, na święta.
2: I mówi, przybyłem. Do was w urodziny swe, albowiem taki zwyczaj, że przybywam. No, ale chciałem w ogóle wcześniej wspomnieć o tym, o Invincible, czyli Niezwyciężony, seria adaptacja komiksu.
0: To na Amazonie co leci, tak?
2: Na Amazonie, tak.
0: Warto obejrzeć?
2: Cały czas czekam na drugi sezon. No świetne to jest po prostu, to jest świetne.
0: Mam Prime'a i właśnie szukam jakichś fajnych serialów. Doktora House'a, co ja go obejrzałem, to teraz chcę obejrzeć The Boys. No i pewnie no to The Invincible, bo wszyscy mówią, że jest świetne i że naprawdę dobry serial. Ale to jest chyba na podstawie komiksu, nie?
2: Tak. I dość wiernie jest odwzorowany komiks, chyba, tak mi się wydaje. Nie czytałem dużo albumów, tylko tam troszkę. Ale to jest świetna historia, bo tam jest wszystko, co powinno być. Czyli jest i akcja, i dramat, takie obyczajowe sprawy, superbohaterowie pokazani trochę inaczej jeszcze niż to zwykle bywa. Trochę inni tam są. Dużo ciekawych postaci, różne klony, technologie niesamowite. No i sama postać chłopaka, który nagle się dowiaduje, stąd ni zowąd, że jego... Znaczy, on się staje superbohaterem dopiero, bo te moce się w nim aktywują, a jego ojciec jest najpotężniejszym herosem na Ziemi, który w pewnym momencie zaczyna stanowić zagrożenie dla tej naszej Ziemi w ogóle. Bardzo ciekawa historia. Ale tam jest taki bohater, nazywa się Nieśmiertelny? Chyba tak. On jest oczywiście wzorowany na Highlanderze, Nieśmiertelnym. I to jest właśnie taki dawny wojownik, który w swoich czasach jeszcze dawnych, jakiś taki portal się przed nim dziwny otworzył, świetlisty, i on nabył mocy nieśmiertelności od tego, od kontaktu z tą dziwną osobliwością i żyje aż do dzisiejszych czasów. I ten nasz Słowianin to mógłby być ktoś taki, to o wiele ciekawsza postać by była, bo można wtedy zrobić taki efekt, jak z Thorem trochę był, że on się musi dopasować do współczesności i się jej dziwuje. To jest dla niego dziwny świat, nie?
0: A co gdyby było takie sci-fi, że jest planeta Słowian, tak jak masz, była planeta Sajaninów, to masz planetę Słowian?
2: Planeta Super Słowian.
0: Tak. I oni tam, wiesz, walą wódę i spalają się tryb, kurwa, SSJ. I taki Słowianin musi trenować się, tam przetrwanie wódy, tym więcej przetrwasz, tym mocniejsza forma wchodzi. To taka komedia mogłaby być, ale powiem ci, tak nawet poza komedią, Kurde, widziałbym Słowianin, jakoś takich właśnie kosmitów, którzy przylatują na Ziemię, taka alternatywna historia, gdzie na przykład Polski nie ma. I że Polska właśnie, to ci Polacy to przylatują tam, wiesz, planety Słowian i oni nawet już potem nie wiedzą, że to są kosmici, bo na przykład, nie wiem, wysłali ich ci ze Słowian jako dzieci na przykład.
2: Albo Polacy jako potomkowie Atlantów. Nagle się okazuje, że Polacy to są bezpośredniej linii potomkowie Atlantów, dlatego są tacy wspaniali.
0: Od Atlantydy, tak? No, to technologia musiałaby iść za tym. Tak jak miałeś w tym Elder Scrollsach pradawnych, tych, co walczyłeś z nimi w dungeonach. Kojarzysz, nie? Te szkieletory.
2: Tak, tak.
0: No to Polacy byliby takie... Nigdy ich nienawidziłem, za mocni byli na sam początek gry. To zawsze jak grałem, to mnie dojebywali.
2: Kurde, mam. Słuchaj, no w moim uniwersum jest oczywiście Ziemia komórkowa i po prostu i przemieszcza się w pewnym momencie Słońce jakoś dziwnie, że roztapia te granice między jedną komórką a drugą i łączą się dwa światy jakby, nie? Zostaje otwarte przejście do
0: koniunkcja sfer.
2: Koniunkcja światów. I tam się okazuje, że tam mieszkają super, super Słowianie. I to są tacy nadludzie.
0: Ej, to dobre jest. To bym nawet wszedł w to. Podobne do Wiedźmina, ale nie jest takie same, bo jest oparte właśnie na tych teoriach, takich słowiańskich, bo chyba Ziemia komórkowa to jest typowo słowiańska teoria, nie?
2: Czy ja wiem?
0: No bo Ruscy to przecież gdzieś promują, a nie na przykład w USA. Tego nigdy w USA nie widziałem, albo jakoś tak w Europie. To raczej właśnie Polacy, Rosjanie, gdzieś tak.
2: Może to wynika po prostu z tego, że w Rosji są bardzo popularne teorie spiskowe do tego stopnia, że w publicznej telewizji się często do nich nawiązuje.
0: Może dlatego po prostu, że w Rosji nikt nie wie, jaka jest prawda. I wiesz, te teorie same z siebie się tworzą, bo jak nikt nie wie, jaka jest prawda, to teorie bardzo łatwo można wytwarzać. I one są nawet na rękę rządowi. Bo wiesz, odrzucają ciebie od tak naprawdę szukania jakiejś prawdy, bo na cholerę ci szukać prawdy, jak tu ci użytkownik Rosja powie, że Ziemia jest komórkowa. Albo co innego.
2: Tak. Eevee Place, myślę, że ten, że lot na Księżyc, tam w drugiej części Słowianie mieliby lecieć na Księżyc, żeby się z naziolami stukać, to troszkę za bardzo wtórne w stosunku do Iron Sky jednak, nie? To taka, trzeba by to jakoś inaczej ugryźć, ale sam Księżyc też jest ciekawy, bo to może się okazać, że to jest powiedzmy baza. Księżyc jest czasami przedstawiany jako taki swego rodzaju coś, co steruje tu tym, co się na Ziemi dzieje, albo punkt obserwacyjny, jakaś tajna baza, coś ukrytego, coś tajnego i coś, co jakiś sterownik, cholera, nie wiem, do projektora, który nam wyświetla gwiazdki. To Księżyc jest projektorem, nam gwiazdki wyświetla. Mam nową teorię, zupełnie głupkowatą, ale czemu nie?
0: A widziałeś wyniki ankiety, bo teraz właśnie ją zakończyłem. Jak uważają nocnicy, czy Ziemia jest płaska?
2: Rozsądek zwyciężył, chyba.
0: Bardzo nisko, 3% zwyciężył. Także, no, widzisz jak jest. No, radio to jest grupa ludzi różnych. I to chyba jest świetne. W ogóle podoba mi się, od kiedy przychodzi coraz więcej ludzi, to jest całkiem otwarte te radio. Na nowe osoby, nie wiem, jak tobie się podoba to na przykład, że od Szabla dzwonią osoby, albo z innych takich miejsc?
2: Podoba mi się bardzo, bo potrzeba trochę świeżej krwi, nie można się kisić za bardzo tak we własnym sosie, bo zwariujemy tutaj, albo się za łby weźmiemy, że wszyscy musi być jakaś rotacja, coś tu się dziać, jakieś zmiany, żeby też stagnacji nie było. Ja rozumiem, że niektórzy są zawiedzeni tym, jak się tu ktoś zachowuje, coś tu odwali, od Janie Pawli, albo no nie wiem.
0: Tak,
2: ktoś
0: tak.
2: Ktoś ma uraz do takiej tematyki, typu właśnie spiskowe sprawy i mu się to nie podoba, że coś takiego sobie pojawiło, ale wytrzymajcie i się tam nie przejmujcie, bo przecież u nas się cały czas wszystko zmienia. Raz audycja taka, raz trochę inna. w obrębie jednej audycji się tematy też cały czas zmieniają, więc można chyba wytrzymać, a to jakaś wartość też, że coś się dzieje ciekawego, nie? Jakieś tutaj coś nowego.
0: No jeszcze jak, jeszcze jak. Ja w ogóle myślę, żeby Ania sama gdzieś jeszcze poszukała może kontaktu z jakimś takim kanałem mniejszym, takim kobiecym, albo na jakieś takie sfery rozrywkowe. Może udaje się ściągnąć jeszcze z takiego uniwersum ludzi, bo uważam, że... O, momencik.
5: Brawo dla menadżera.
2: Ile?
5: Świetna decyzja personalna z tą zmianą redaktora, bo Krawiec to już kiepsko z nim było. Krawiec gej.
0: Krawiec ojej.
4: Gej? Luźny słuchacz
0: krawiec
4: radia.
0: Gej. No, że dobra zmiana, bo że Krawiec Dziwol, jest gej.
4: Świetnie prowadzisz tą audycję. Dobrze, co, że tak wygryzłeś redaktora.
0: Donejcik, taki donejcik przyszedł i gościu go przeczytał.
4: Przynudzał, stał się jałowy. Za to ty to powie w świeżości i dobrego humoru.
0: No wiesz, że można.
4: Personalne,
2: wiem, wiadomości
4: decyzja.
2: Głosowe. I powiedział, że Krawiec gej, tak?
0: Tak.
2: A powstajesz że... po głosie, który to...
0: Oj, ciężko byłoby, ale tutaj przeczytam donejcika. Gejbal, świetnie prowadzisz tę audycję, dobrze, że wygryzłeś redaktora Krawca i dało się go już słuchać, przynudzał, stał się jałowy, za to ty to powiesz świeżości i dobrego humoru, to roszady personalne to świetna decyzja. Luźny słuchacz radia. Domniemam, kto to mógłby być i się tak... Mam takie przeczucie, jak to mógłby to być, ale nie chcę strzelać, bo tak trochę miał... Zrobił taki głos, że ciężko poznać było. Ale jestem w stanie się domyślić, kto to mógł być.
2: A strzelaj, a jestem ciekaw.
0: Nie.
2: Typujesz. Kogo typujesz?
0: Kurde, nie wiem, czy tak... Myślę, że Luis mógłby tak umieć modulować głos, ale nie jestem pewien. Że tak Luis mógł patrolować. No, tak jakiś troll. Ale dobrze, ja lubię pozytywnych troli. Fajnie, fajnie. Krawiec, jak się czujesz, że... No, w spadku musisz mi mikser oddać.
2: No, tak naprawdę ta marka, brand Luźne Gadki został po prostu wydzierżawiony na okres nieokreślony redaktorowi Gumball. No. Więc nie martwcie się, ja wrócę jeszcze. Nie oddaję audycji. W prezencie na urodziny.
0: Jeszcze radio nie zginęło, póki Krawiec nadaje. O tak.
2: No, czyli na antenie Gejbol i Gej Krawiec. No.
0: Krawiec gej, Ania lesbijka, Gumball bi. Na dwa fronty, to tak.
2: I właśnie robimy spotkanie tutaj.
0: Męskie party. Kurde, ja sobie chyba już nie mogę tak dużo pić, bo nawet jak się tak dużo skleję, to jak wczoraj. Powiem ci, że już prawie bym odłączał kable, kurde, od komputera.
2: No widzisz, to... ale nie było tak bardzo słychać.
0: Nie no, jak z wami rozmawiałem, ale ja potem jeszcze piłem. Aha. Już było grubo. Już tylko siedziałem się, już zastanawiałem się, czy zasnę, czy nie zasnę. Także, tak.
2: A nawet spoko był telefon Marcina, jeszcze tak dorzucę, bo...
0: Też mi się podoba.
2: Bo Marcin czasami, no ja też tak uważam, że monopolizuje sobie mocno audycję, a dzisiaj tak i zwięźle i tutaj i sam jakby zaznaczył, że dobra, to ja idę, bo już... To nawet nie chodzi o to, żeby was tu jakoś musztrować, to chodzi o to, żeby na przykład nie było dwugodzinnych telefonów, chociaż i takie się zdarzają w sumie, nie?
0: Ale są fajne, no ja na przykład nie mam nic przeciwko dobremu dwugodzinnemu telefonowi, akurat... Czułem, że trochę brakuje tematów Marcinowi, to chciałem go po prostu wywietrzyć. Nie dlatego, że ja, tylko że po prostu jemu raczej byłoby komfortowo po prostu pogadać na jeden temat i się rozłączyć. Bo to tak u mnie jest zwykle.
2: No bo wtedy można zamknąć taką rozmowę w jakąś fajną klamrę i może zmienić trochę klimat. Dlatego ja też nie będę monopolizował sobie audycji. Też bym chętnie jeszcze kogoś posłuchał z tobą na antenie.
0: No, będziesz mógł się za chwilę wywietrzyć. Także nie ma problemu. W każdej chwili możesz uciec. Ja akurat wiem, że ty jesteś osobą, która potrafi rozmawiać na wszystkie tematy. No z tego powodu, że masz jednak redaktorskie zacięcie. Bądź co bądź.
2: Się nie znam, na niczym się nie znam, ale potrafię rozmawiać na wszystkie tematy.
0: No właśnie o to w tym chodzi. Wiesz, bo ty masz tą charyzmę. Ja tak samo nie wiem niczego jak ty, tylko że ty wiesz, już tyle zjadłeś zębów i wszystkiego na tym radiu, że ja pierdzielę. Ty chyba już tego 2010 przynajmniej nadajesz, nie? Albo coś robisz w tym, nie?
2: No jakoś tak pewnie. Bo to musisz mądrym głosem mówić. Jak jakieś pierdoły czujesz, że opowiadasz gówno, wiesz? To mów mądrze, jak profesor.
0: Albo się napierdolić, to będzie jeszcze śmiesznie.
2: I używaj takich zwrotów jak musicie sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Albo co jeszcze było w tym stylu?
0: Reasumując kwintesencję tematu.
2: Jeszcze było, zaraz wam to wszystko wytłumacz.
0: A, no tak, właśnie, Etawa tylko brakuje, bo on co roku zawsze jest na urodzinach, a tym roku chyba go zabraknie niestety. Trochę szkoda, ale zrozumiałe.
2: Zawziął się. To jest uparciuch, ja ostrzegałem, że on jest uparciuch trochę. No.
0: Ale on słucha tej audycji, jestem pewien, gdzieś tam siedzi teraz sobie i słucha sobie tak pół leżąc I zaraz powie, no ja to przed chwilą spałem i się obudziłem i słucham do tyłu.
2: No, bo no właśnie, tak mogłoby być, że gdzieś tam, czasami niektórzy właśnie mają suwaczek gdzieś tam w połowie i piszą na czacie komentarze zupełnie ni w pięść, ni w oko, bo one dotyczą tego, co było pół godziny temu na przykład, nie? Więc sprawdzajcie sobie suwaczki, moje drogie siusiaczki. No, a ja już się żegnam z wami, zmykam sobie i dzwońcie tutaj i wpłacajcie.
0: Cześć czołem, dobrego wieczoru.
2: Cześć czołem.
0: Cześć. To był kapitan Krawiec, główny dowodzący tego szamba, tego zgniliska. Nie wiem, żartuję, świetne miejsce. No, po prostu nie nadaję często, bo no nie mam tematu, widzicie. I to jest problem dobrego nadawania. Trzeba być takim człowiekiem, który wie co mówi, wie kiedy mówi. Ja już zaczynam tego Jagiera chlać. Będziecie mnie odcinać najwyżej. Krawiec tam wejdzie, albo ktoś wyłączy streama. Wiesz, alkohol wchodzi mi do głowy. Postaram się nie upierdolić na szpaka. Ale już czuję, że w głowie mam kiełbie. Krawiec prowadząc audycję zawsze wzoruje się na słynnym Barneyu, który niczym major tłumaczy swoim widzom, jak ten świat jest, jacy ludzie są, jaki Kononowicz jest, ten spaślak. W ogóle ja zawsze miałem problem, przyznaję wam się bez bicia, że ja zawsze myliłem Barneya i tego drugiego. Piotr i Paweł, tak? Jeden jest Wawa, drugi jest z Warszawy, tak? I zawsze ich mylę. Jeden to taki bardziej, Boże, nie gangster, bo to takie złe słowo, ale cowboy, a drugi taki szeryf. I jeden próbuje drugiego gdzieś tam łapać. Ale z tego co wiem, oni dobre mieli relacje kiedyś, tylko to im się popsuło. Nie wiem dlaczego, trochę smutne. Tak, mimo wszystko, no słabo jak rodzinie się psuje. Detektyw Piotr i jego brat bliźniak Barney, no. Dokładnie. Piotr i Barney, czyli Paweł. Ja kojarzę raczej Idź w pizdu i to jest ten Wawa, tak? Piotr Wawa. Idź w pizdu, ten kanał. Jest ten drugi i to jest kanał Barneya, tak. No. To ja raczej oglądałem Idź w pizdu, bo on miał takie fajne streamy. No mi się podobało. Jak on tak nadawał sobie z samochodu, to ja lubiłem sobie to puścić i tak słuchać. Leżałem sobie na przykład i on tam coś, jakieś rzeczy gadał. Często mówił, no to się skończy i przyjdzie i będzie i zostanie zrobione, a ci wszyscy, którzy robili tak i tak, to będą mieli. No, zawsze były takie rzeczy powtarzane. Znaczy, nie mówię, że tego nie zrobił, ale często powtarzał to. Ja cię odetnę, jak za dużo wypijesz gamborku, oczywiście taki żart. Nie ma problemu, Gosia, jak masz możliwość, to mnie odcinaj. Może nie odrywaj się od pracy. Dzwonił Zbyszek, to był Zbyszek. Ale kto był Zbyszek? W ogóle tu widzę jakiś filmik. Streamer zaatakowany w Gdańsku przez kobietę. No to mimo wszystko Piotrek, bo to Piotrek wysłał. Ja sobie to obejrzę gdzieś może na privie. Bo nie wiem, czy jest to dobre napuszczanie na tym. Zaraz sobie link skopiuję. Copy link. Mogę sobie to puścić bez puszczania na audycji. No właśnie, i tu nawet pisze, że jest inappropriate, czyli gdybym to puścił teraz na audycji, czy audio, czy obraz, to YouTube by to znaczy połączyłby to i audycja byłaby bardzo mocno zablokowana, więc no sorry, nie mogę tego puścić. Ale to jakaś, nie wiem, to można sobie wygooglować na YouTubie. Streamer zaatakowany w Gdańsku przez kobietę, w nawiasie była pod wpływem, 3. Także jakaś taka sytuacja. No ale to ile razy kobiety atakowały kogoś pod wpływem, czy mężczyźni, czy kobiety? No kurde, jak ktoś się dobrze nachleje, to włącza mu się jakiś tryb berserka, że jest taki, wiecie, wszystko może. Bóg. Piszecie, Corvus Corax. Barney cierpi na chorobę dwubiegunową, Piotra WSW czasami ponosi, bo daje się łatwo celować. No tak, on tam ma te opcje takie faktycznie, że jak przychodzą mu tam z jakiegoś tego, ludzie coś piszą, to on zaraz coś robi. Ale ja pamiętam w ogóle, też był taki typo od kamratów, co to podał komuś admina, albo nawet nie admina, bo tam go nie skakowali specyficznie, tylko dał opcję, żeby... jak to się mówi, mógł gościu zarządzać kanałem i ten gościu, co mu dał, żeby zarządzał kanałem, to zaczął mu tam kurwa jakieś wysrywy robić, jakieś inne opcje, i ten się zdenerwował i zrobił filmik pod tytułem tam pierdol się, czemu to robisz i w ogóle się wkurzał. Kurde, muszę ogarnąć to uniwersum kamratów i tych wszystkich ludzi tam, bo to nie był ani Jabłonowski, ani ten jego przydupa z grubas, tylko jakiś jeszcze inny typo. I tam strasznie dużo jest takich ludzi. Oni nie za bardzo znają się na komputerach i łatwo można ich trochę manipulować, co jest trochę smutne, bo powinni się nauczyć. Przynajmniej podstaw takich, na przykład nie podawać hasła.

prawda, one nie znają nas, my nie znamy ich i jest ta jakby granica zatarta prywatności. I oni pozwalają sobie na wiele więcej, więc w internecie trzeba uważać, z kim się rozmawia, z kim się pisze, co się robi. Wiadomo, uczyli już tego dawno temu, to raczej takie podstawy korzystania z internetu. Wiadomo, nie trzeba robić, nie trzeba tutaj szaleć, wiadomo, można z ludźmi rozmawiać, można poszerzać kontakty, tylko trzeba mieć rozum. Zawsze możemy trafić na jakiegoś skurwysyna, który będzie naprawdę taki miły, będzie nam, wiadomo, tu już kumpel na przykład 5 lat, jak w odpowiednim momencie wbije nam nóż w plecy. To wiadomo, takie rzeczy też się zdarzają i na przykład, nie wiem, damy mu dostęp do konta, bo czegoś tam coś tam zrobi, ale przynajmniej, nie, przynajmniej mieć jakieś podstawowe takie rozeznanie między ludźmi. To jest chyba ważne. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem. Ja już nie wiem. Ja to już jestem całkowicie w tyle. Mam w miarę taką już małą grupę ludzi, z którymi rozmawiam, więc coraz mniej mnie to w sumie obchodzi. Ale wiadomo, są ludzie, którzy są bardzo publiczni i muszą z wieloma osobami rozmawiać. Gdzieś wiele osób przechodzi między nimi w życiu. I trzeba po prostu uważać na ludzi ogólnie. Czy to w prawdziwym życiu, czy w internecie. Trzeba mieć jakąś taką rozwagę. Myślałem sobie, żeby odpalić, kurde, GTA, tak pokazać wam, jak to wygląda. Ale to musiałby ktoś zadzwonić, żeby pogadać. Jakaś byłaby rozmowa, ja bym sobie tutaj załączył coś. Teraz w tym momencie to czuję high alkoholowy. Jezu, ja się łatwo potrafię napić, naprawdę. Nie wiecie, jak ja bardzo ekonomiczny jestem. Ja jestem jak taka Skoda Octavia, czy inny samochód. Nie wiem, o, wiem, Passat TDI, albo ten, Golf TDI. Te samochody, to takie ekonomiczne, nie? Ile tam ciągnął, to nie wiem, ale wiem, że można nimi dużo przejechać na niskim baku. Ja tak potrafię z alkoholem, że mi naprawdę niedużo trzeba, żeby gdzieś w głowie zaszumiało. Krawiec to pewnie potrzebuje tak z pół litra, żeby mu dobrze zaszumiało. Ja nie potrafię. Jak ja wczoraj wypiłem te pół litra, to ja już praktycznie czułem się jak jakiś, nie wiem, marsjanin. Inna grawitacja, inny stan umysłu. Świat kręci się w inną stronę. Jakbym jeszcze sobie ten, zrobił kadzidło, to w ogóle pewnie bym odpłynął. Nie mieszajcie alkoholu z innymi rzeczami, to odradzam. W ogóle najlepiej alkoholu nie mieszać. I to bym odpłynął, a samym alkoholem i tak już odpływam. W ogóle zastanawiam się, czy zdarzyła się jakaś osoba, która tak po chmurkach albo innych rzeczach gdzieś tam nadawała. Chyba krawiec raz czy dwa razy mu się zdarzyło. Po alkoholu to na pewno, bo to wiadomo, standard. Jakieś nadawanie o przykład trzeciej w nocy, wtedy taka debata. Ja lubiłem sobie wychodzić na dwór, jakieś przewietrzenie się, dobra sprawa dla zdrowotności. No w dzień też lubię wychodzić, ale problem w lato wychodzić w dzień jest gorąco. A wiecie, w nocy jest fajnie, zimno, jest tak, wiatr wieje. Można sobie wyjść i się dotlenić. I to jest dobre takie. I lubiłem właśnie jak słuchać audycji, jak tam przychodziły różne osoby do Krawca, które były pod wpływem i rozmawiali na tematy takie stricte filozoficzne. Takie przeintelektualizowanie i rozmyślanie na tematy, które często są poza jakby naszym życiem. Nie mają znaczenia większego. Dużo osób to potrafi robić, co ja szanuję. To jest fajnie się tego słucha. Ale ja na przykład tak bym nie potrafił. Czy tak mi się wydaje, może ja teraz już tak pierdzielę. Ale tak jak niektóre osoby potrafią tak godzinami gadać na jeden temat, tak się wkręcić. Nie potrafię. Ja zmieniam tematy jak rękawiczki. Ja mam ADHD. I te ADHD często się symbolizuje tym, że po prostu gdzieś te tematy krążą. Taka nowoczesna choroba. Chyba ADHD niedawno zostało określone. Znaczy nawet nie choroba, tylko to jest zespół różnych takich rzeczy.

tam czacik widzę umiera, nikt nie pisze. Co? Jeszcze pół godzinki i będę spadał? Czy ktoś jeszcze chce jakiś temacik podciągnąć? Może przejrzymy wiadomości? O. Jeszcze jest, okej, Gambolku. No jeszcze jest, jeszcze nie jestem na innym świecie. Czy jak dobrze się nastukasz, to domownicy wykładają tą szczotkę do buzi niczym tryblat Majerowi podczas alkoholajtów? Nie. Nie, niestety nie. Ale to chyba nie, niestety dla mnie, ale wy byście chętnie tak posłuchali mnie ze szczotą. Ale takie rzeczy się działy tam naprawdę, bo ja słyszałem, że na szkolnej to takie rzeczy się odwalały, że tam mu walili Majorowi już w ostatnich jego momentach padołu. Walili mu nitro do alkoholu. Robili te opcje takie, wiecie, że nie, że nawet jak on wąchał, nie? Tylko, że mu faktycznie nitro walili do tego. Ma ktoś tutaj potwierdzenie, czy tak się działo, czy to tylko jakiś tam fake news? Idziemy na news Google. Ale nie wchodziłem na tą stronę. Co my tu mamy? Lokalne. No thanks. Co to teraz? Nie pokazują mi się polskie? A muszę przejść na drugie konto. Ja tutaj. Pewnie tu będzie działało. Czy też jest USA? To może na drugim koncie? Też USA? Które konto? Cholera, muszę teraz znaleźć konto, na którym miałem po polsku. Polski region ustawiony. Cholera go gdzie? Region. Polska. Okej, okay. Update. No mamy polskie teraz filmiki. Co my tu mamy? Tusk bezlitośnie zakpił z Kaczyńskiego. Sala ryknęła śmiechem. Wchodzi Tusk i mówi: Kaczyński, ty bambiku. I wiecie, ten taki śmiech z puszki leci. Posłuchajmy tego, co on to powiedział.

0: ha, no, no to. Ach, ale mu przywalił, nie? Ale mu przywalił ten Tusk. Kurde, wiecie, to jest też człowiek. Niesamowity. Ja nie wiem, jak można być takim intelektualnym po prostu geniuszem. Jak można wpaść na taką odpowiedź. To musi być. To musi być w genach, ten taki sznety zacięcie do comebacków. Co my dalej mamy? Zełenski wrócił do kraju z obrońcami Mariupola. Kreml wściekły na Turcję. A, bo przecież, no tak, chyba ci z tego grupy Wagner to też Turcy, nie? Czy tam jakiś inny kraj? Bo grupa Wagner to w ogóle nie są jakby stricte Ruscy, tylko jakaś tam zebrana grupa Vigilantis, nie wiem jak to tak na polski będzie, no to ci tacy, no, prywatne wojsko. One nie jest jego, Putina, tylko sobie są jacyś ludzie, którzy są powiedzmy pod rozkazami jego. Ale oni nie są stricte jego. Więc tak to wygląda, ale to raczej chyba takie normalne sprawy. Najemnicy. No, najemnicy, Vigilantis. Koszmarny wypadek. No tak, no to co chwilę mamy wypadki we Wrocławiu, raczej nic ciekawego. Te tramwaje wrocławskie to co chwilę się wykolejają. McDonald's celuje w wesele. O kurde, wesela w McDonaldzie. O, tak, ja to widzę. Pomyślcie sobie, taka Grażyna i Janusz, nie mają pieniędzy. I Janusz mówi: Grażyna, wiem. Po co mamy tam, kurwa, wydać pieniądze, kurwa. Tam sobie w McDonaldzie zrobimy, zaprosimy tam wszystkich, nie? I tak do McDonalda chodzą. Nie będziemy musieli na jedzenie wydawać pieniędzy, każdy sobie zamówi cheeseburgera. Zaśpiewamy sobie gorzko, gorzko. I będzie świetnie. O kurde. I to podobno jest właśnie w Indiach. Jakieś zestawy ślubne. Ja pierdzielę. Niesamowite. Ślub w McDonaldzie. Wyobraźcie sobie to. Dosłownie macie. Nie, tutaj jedzą ludzie sobie te cheeseburgery, a z drugiej strony na przykład jest jakaś orkiestra, grają muzykę, tutaj parkiet, nie? Tańczą. Frytki jedzą. Big Maca dla pani młodej, koszko, pieprzeka waniliowego. Oj tak. Jeju, ale abym to zobaczył, kurde, ślub w McDonaldzie. Niesamowite. To chyba byłby event. I starzy ludzie, ula Boga, ten kraj to już się kończy. Ja powiem wam, że nic ciekawego w wiadomościach się nie dzieje, taki sezon ogórkowy. Lipiec to jest chyba najnudniejszy okres, bo co się ostatnio działo tak naprawdę? Chyba tylko to, co ten... cholerę go. Nie Szumowski, tylko ten drugi. Nasz piękny polityk od... Premier. Czy nie premier? Co ja pieprzę. Od służby zdrowia. Wiecie kto, bo wy nawet nie musicie tam myśleć, wy zaraz pewnie mi powiecie co na czacie, ale w każdym razie mówił o tym, że prawda, za dużo recept się wystawia i stwierdził, że 80 ludzi dostało 300 recept i mając na myśli recepty chyba chodziło o leki i tak szczerze powiedziawszy, to nie jest dużo, w sensie co tam wychodzi 4-5 leków na osobę. Naprawdę, ja potrafiłem dostać tyle leków przy jakimś głupim katarku. Nie wiem, tam byłem przeziębiony, prawda, nie chciało mi się iść do szkoły. Mówię, mamę, jestem chory. No i wiecie, idę do lekarza z mamę. Taki 12-letni gambol idzie, nawet 12-letni, młodszy. Kiedy to ja wtedy miałem? Kurde, jak ja uciekałem z tego, to chyba miałem 10 lat nawet już, jak tak często mi się nie chciało chodzić. No i taki mówi, mamę, idziemy i mamę idzie do lekarza ze mną i wiesz, na takie przeziębienie, bo tam czasem się zdarzyło, że się miało przeziębienie, to taki gambolek dostał 4 albo 5 jakichś leków, więc to nie jest jakieś niesamowite. A na koniec wychodzi Boguś, Linda i tańczy w rękach. O tak, Lindę wrzucili do tej reklamy McDonalda, tam mu dali te adidaski, wrzucili go w dresik i biednego Lindę tam kręcą. Szkoda aktora, bo kiedyś takie świetne filmy grał. Psy. Pitbull. Nie pamiętam, ale wiele filmów gra w polskich, takich fajnych. Więc spoko aktor, a teraz już tak spadł. Mamy to Żydzi mówią. Król tata. koperty. Koperty z kasą dla... zamiast koperty to dać im bonifikartę do McDonalda. Albo jakiś ten, gift carda, żeby sobie zamówili cheese'a. Ale wiecie, ja się nie zdziwię, jak niedługo w McDonaldzie będą śluby. Wiecie, to takie nie jest niemożliwe. Tu pisze, że Białoruś ukradł koledze skiny do CSGO i zgrywał ofiarę. To pewnie został tam, wiecie, skatowany. Ja myślę, że białoruskie standardy pozwalają na to, że taki Seba, który został okradziony ze skinów, przychodzi do jego kolegi Seby i spuszcza mu łomot gazurką albo innym narzędziem ciężkiego kalibru. I tak po takiej serii w mordę, to ten kolega mówi, no dobra, się oddam. Wesele bez alko, a czemu nie? Zdarzają się. Tak było w tym kabarecie. O, już nie mogę pisać dosłownie. Czy znajdę? Nie znajdę. O, znajdę!
1: Tak, kochanie, tak. Jestem na sali, jutro na chrzcinach będzie wszystko dobrze, tak?
2: Michał! Gdzie
3: ej, mamy... Dobra, to ja tylko położę tatyka, żeby tego nie ukradł, niech leży.
1: No ale co to jest?
4: 48 butelek wódki.
0: No. I tak się robi chrzciny. Ja już jestem tak narąbany, że z polskich kabaretów się śmiać. Chociaż faktycznie ten sketch mi się zawsze podobał. Jest taki polski. Przynoszą na chrzciny dziecka. Sama wóda. Co ten? Chrzcimy dziecko czy pijemy wódkę? Może wódką uszlimy dziecko. Po co tam wodę święconą? Zanurzymy go w tym bocianie. Nie potrzeba. No tutaj pisze kpina z Kaczyńskiego na festiwalu w Mrągowie. No tak, bo z Kaczyńskiego trzeba się śmiać. Co dalej? Nic ciekawego. Dalej jakieś informacje pokroju. Darmowa telewizja przez internet. No, to jest jakiś tam serwis. Jak ktoś nie wie, się nazywa taki ukraiński serwis Migogo. Można sobie TVP1 obejrzeć i Polsat za darmo. Wszyscy się tym jarają, ja to zobaczyłem. Mnie nawet spoko serwis, w sensie działa. Nie trzeba się logować. Plus. Za złotówkę można sobie chyba 14 dni ogarnąć. Ja to sobie ogarnąłem tylko z tego powodu, bo tam japońską telewizję można obejrzeć. Spoko sprawa. Nie wiem, czy to piracki serwis, czy nie. Nie, pisze, że legalnie wszystko, więc raczej chyba legalny, nie? Nie robiliby te... Chyba TVP by nie robili pirackiego, bo to głupie by było strasznie. Jak TVP można sobie obejrzeć na TVP VOD, coś takiego jest, nie? A na komórce też jest chyba TVP Go. I tam są te wszystkie kanały. Będę szedł spać. No, to trzeba się wyspać. Siema Gumball, zmęczony jest. Ja też jestem zmęczony. Też się spać, coś tego alkoholu mi się miesza w głowie. Patrzcie, 2 godziny 40 minut i już mi się od alkoholu miesza w głowie. Ile ja tego wypiłem? Nie wiem. 200, nie, no mniej, 150 ml tego Jagera. Nie dużo go wypiłem. Już mi się kurwa w głowie miesza. A, jeszcze dopiłem, wiadomo, tym Guinnessem. O! Ja znam tą muzyczkę. O, pisała się muzyczka, co znam. Dlaczego to akurat miało być lo-fi jakieś? To już nie leci z tej playlisty?

Mam nadzieję, że bo ten Sean Wasabi, tak wiem, mam nadzieję, że nie będzie problemu. Wpisałem playlistę bez tego, bez copyrightsów. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Najwyżej audycja będzie zdjęta, bo będę kasował te copyrightsy. Gambo, co sądzisz o ruchu NoFap? Nie znam. Ale czy co, żeby się nie ten, Tegas? Nie wiem, nie kojarzę takiego ruchu. NoFap. Nic mi to nie mówi. Lo-fi music, free royalty. Czy to jest? O! Jakaś free royalty muzyczka będzie, niech sobie leci to teraz. O, to będzie kolejna muzyczka. Się coś trochę pozmienia. Gdzie? Ciekawi. Semen Retention. Gambo, masz jakieś konsole do gier? No, mam PS4, PS3. Miałem Switcha, sprzedałem, nie ciekawi mnie. Mam PS2, PS1. Mam zamiar kupić sobie Ambernik. Ambernik? Konsolka? Się nie da. No dobra, to będzie tak. Mam zamiar kupić sobie Ambernika, jakieś tam inne konsolety. Mikro do grania retro. Także z konsol, no mówię, raczej Soniaczki. No mam teoretycznie jeszcze Xboxa, tak jakby. Series X. A nie jest do końca mój, znaczy nie jest mój. Ale mogę z niego korzystać, więc teoretycznie jakbym chciał, to mogę zagrać w gry z Series X, ale większość jest na PC-ta, więc to nie jest jakieś tam niewymagane. Google VR mam Oculus Questa dwójkę. Ale nie gram aktualnie, bo nie mam za bardzo gier, muszę sobie jakieś kupić. No, ta, brat ma Series X. Także u niego jest opcja, że ograć sobie te konsolowe, xboxowe giery. Ale tych gier nie ma za dużo, niestety. Zresztą PS5 też nie ma jakoś specjalnie dużo gier. Według mnie. PS4 w miarę fajna jest, jeśli chodzi o gierki. Tam co ogrywam sobie LittleBigPlanet 3, bo to są moje typy gier. Też mam Quest 2, teraz wyszedł abonament Quest Plus. Pierwszy miesiąc za dolara. No, może bym kupił, ale chyba ciekawy gier nie ma na tym abonamencie. W pierwszym miesiącu dali Pistol Whip i jeszcze inną gierkę. No, ja bym chciał, żeby dali tego Super Hot. No to bym sobie pograł. Super Hota mógłbym ograć w VR-ze. To jest jedna z tych gier, która robi robotę. Może zrobię teraz przerwę muzyczną na sekundkę, bo znowu mnie woła życie. Nie wiem czemu. Chyba za dużo alkoholu. Alkohol w biegu robi dużo człowieku. Także muzyczna przerwa i zaraz wracam do Was.

0: Na polu stonka purweje, na wiosnę środku lata. A wczoraj pryskał cały dzień, na wiosnę środku lata. Kapusta teraz o mnie schnie, kaszmar jest tego lata. A za odra może spadnie deszcz, kaszmar jest tego lata. Sauna to moja chata. Sauna to moja chata.
1: W powietrzu daje pulwa sparnika, jak wtedy, kiedy ty ją waryłaś.

Wróciłem. Także fajna była muzyczna przerwa. Tak dokładnie, tutaj jak Mehran Keshe pisze, był to Radio Chleb na wiosce w środku lata. I znowu mi ten fake nie działa, nie wiem dlaczego, tak. Co się popsuło? Get sources, applications, well, producing, bla bla bla. Quick transition. Czemu tranzycja mi tak nie działa fajnie? Chyba jak sobie fade to kliknę, to będzie działać. O! No i super. Nie wiem. Nie chciało ładnie działać. Ja bym się nie chciała znaleźć w tym środku lata. A dlaczego? Wiosce w środku lata. Rozjebałem małego Fiata. A kurde. Więcej takich audycji. Może zacznę faktycznie nadawać komediowo. Może jakąś gierkę zagram? VR-a. To powiecie na to, żeby kolejna audycja była z kasjera Gambola, który będzie grał w Job Simulator. Baczmy, że coś się na Discordzie dzieje. Ja tak nie przeglądam tego Discorda włączonego mam Skype'a. Ale tu, no w sumie nic się nie dzieje. Jest spokój i cisza. Wanda sobie ostatnio kupił kartę graficzną. Tutaj krawiec sobie kupił kartę graficzną. Wszyscy karty graficzne kupię, ja też sobie kupię. Co ja, gorszy będę? Jestem the best? Nie wiem. Jestem jaki jestem. Raz na ruski rok nadaję, ale lubię to. Miałem w planach też sobie coś ponadawać na takiej nowej platformie, Kick. Tego tylko powodu, że chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, to nadawanie tam. Taka nowa platforma, która ma konkurować z Twitchem. Podobno niby jakiś potencjał w niej jest. Też nie wiem. Były platformy już konkurujące z Twitchem wcześniej. Był, prawda, Hitbox, który został zjedzony. I ta platforma, która później była po Hitboxie, też umarła. Więc nie ma. Jest Kick. No, jest Rumble jeszcze, ale na Rumble to trzeba mieć już partnerstwo, trzeba być jakoś grubą szuchą, żeby tam nadawać. Co? Jest Rumble, jest Kick, jest Twitch, jest YouTube i co tam? No, są jakieś platformy jeszcze pośrednie, ale już chyba raczej niedużo osób z nich korzysta. Bo tak naprawdę co? No nie ma nic innego zbytnio. I co tam w wiadomościach jeszcze piszą? O Łodzi. Że S14 już otwarta. Wow! Drogę wybudowali w Łodzi. A tam podobno cały czas w Łodzi budują rynek. Znaczy, zaczęli go remontować jakieś 2 lata temu albo rok temu i cały czas go robią. Nawet nic tak naprawdę nie zrobili. Może wydam wam screena z tego, bo na pewno to znajdę. Jestem przekonany, że gdzieś to mam.

Ja już piszę jakiś kurde pijak. Momencik. O! Mam tutaj urywek. Zaraz to wrzucę na OBS-a. Jak tutaj się kopiuje? Głowa jeszcze trochę myśli. No nie jest to najlepszej jakości zdjęcie, ale w sumie nie chcę nic lepszego wyrzucać. I tak wygląda aktualnie, no aktualnie, no jakieś tam... Może nie aktualnie, ale podobno jest podobnie. Że wcale się nie zmieniło od czasu ostatniego roku. To rok temu zdjęcie wrzucone i widziałem ostatnio i ostatnio wygląda bardzo podobnie, czyli... No świetnie im to idzie w tej łodzi. Im się powodzi, że tak długo mają kasę robić te budowy. Ale cóż, może kiedyś skończą, może kiedyś to się zrobi. Czy byłem kiedyś w Środzie Śląskiej? Nie, nie byłem, ale mam zamiar pojechać w te lato, czyli teraz. Może nawet jakoś tak w tym lipcu. Tak po prostu się przejechać, zobaczyć. Może ugadam się z krawcem, się spotkamy, przybijemy piątkę, może nie wiem, może raczej nie do niego, bo raczej on by nie chciał, żeby ktokolwiek do niego wpadał, ale może zgodzi się na jakieś wyjście na bar i się napijemy czegoś. Nie wiem, jakieś wódeczki, potem przyjdą dupeczki i ten, no, tak będzie. Tylko krawiec do ciebie nie wyjdzie raczej niestety, no właśnie, bo tak raczej też nie sądzę, ale nie wymuszam niczego, to jest jego decyzja. Prawda, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał. Nie licz na to, sorry. No, ja też raczej nie liczę aż tak. Ale może, kto wie. Jedynie może go spotkasz w Dino, z Biedronca, bo kurczę pieszony. Nie, no to też mógłbym, wiadomo, tam. Ale nie o to chodzi, żeby go stalkować. To nie o to chodzi, żeby, prawda, krawiec jakoś tam czuł się z tym niekomfortowo. Więc nie ma sensu. No i co? Tak jak będziemy kończyć audycję, tak jakieś 3 godzinki. Bardzo stabilnie, bardzo dobrze. No mówię, nie mam zamiaru jakoś ciągnąć tego dzisiaj długo. Tak po prostu wszedłem, żeby tradycji stało się zadość. Miałem jakieś filmiki popuszczać, ale nie mam nic ciekawego. Znaczy... takie specyficzne filmiki, jakieś właśnie szuranie, jakieś takie rzeczy, trochę sobie pokomentować to, ale nie będę robił tego, co Szabel robi, raczej z tego powodu, że nie chciałbym tutaj robić jakiegoś problemu, żeby nie puścić przez przypadek jakiegoś kontentu, który mógłby zblokować coś, albo zrobić jakiś problem. Mi zawsze babcia daje 100 złotych na rodziny, no, to dobra babcia. A dostajesz od rodziny jeszcze jakieś prezenty? No tak, tak, też 100 zł dostałem. To tak udaje mi się dostać. Tak głupio mi zawsze te brać, mówię, nie, weź sobie tam, nie wiem, może coś potrzebujesz, tu mówię, że a może nie wiem, chcę sobie, nie wiem, coś kupić. Po co mi? Mi niepotrzebne. No guma, no idę. Może ja też zacznę jako jedną piosenkę puszczać. Gumbal, gumbal, gumbal, gumbaloidy. I treny, ta. I'm Scatman. Dzięki za audycję. Nie ma problemu, Gosia. Do usług. No też ja się pojawiam tutaj jako gość. Dzwonię do krawca, prawda? Dzwonię do Szabla. Moderuję Discorda, więc też nie jest tak, że ja jakby nie istnieję, prawda? Jestem, cały czas gdzieś jestem. W tych czasach 100 zł to na jedną malutkie zakup, no to fakt. To dzisiaj stuwa w takiej biedrze, to o tak, stryk. I już jej nie ma. Ja wiem, bo jak robię zakupy, to często 200 idą na byle gówno tak naprawdę, to kasa to wyparowuje. Jak myślicie, jak tu nie wydawać tych pieniędzy po prostu? Jak je zaoszczędzić? Jak mieć ich więcej? Ale się nie da tak łatwo.
Jesteśmy skromnymi ludźmi tutaj w nocnym radiu. No tak. Bieda szeleści. No i widzę się powoli tutaj. Powoli się tutaj rozchodzimy, bo widzę się zmniejsza słuchalność i w sumie dobrze, bo zaraz będziemy kończyć. Hej Gumball! Zawsze jak nadaje Gumball, to kojarzy mi się to intro i ten głosik Fraglesa. Okej, puśćmy to. Czemu by nie? Copy current address. Puszczę same audio, mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Czemu nie skopiowało mi linka? Dobra, to skopiuję go tak. A w sumie mogę... go puścić, ten film. Nie jest jakiś wielki problem. Tylko niech ja to... Theater mode. Przeglądarka. Transition. O, jest git.

Hehehehe.

0: fast mal Fraglässe.
1: Jasna Fraglesy. Kurde, te mapety to były kurde popularne. Ja lubiałem zawsze oglądać, jak byłem dzieciakiem, to leciała Ulica Sezamkowa. Elmo tam był. I był też, to trochę nowsze było. Już byłem trochę starszy, ale też lubiałem oglądać te rzeczy. Ja takim dziwny byłem. Ile tam miałem? Kurde, 11 lat już miałem. To byłem całkiem stary jak na takie rzeczy, ale oglądałem, kurde, Elmo. Nie było nic lepszego do oglądania, to tam leciało sobie. I całkiem przyjemne były te seriale. Kurde, jak miałem 7 lat, to Teletubbiesie, bo to cały czas w telewizji leciały. Nie TVP... TVP, tak. TVP o 6 czy 7 rano to leciało. To potem był jakiś strasznie dymy z tym, że to homoseksualne było. Nie wiem, dziwne to było w każdym razie. Ja wiem, że to było jakieś dzieciaków, 3-4 lata, nie? Ale jak to człowiek oglądał, jakiś, nie wiem, papka w mózgu to była. Tam było. Pora na Teletubbiesie. Pora na Teletubbiesie. Winky winky. Dipsy. Lala. Bo. No, leciały te kreskówki. Całkiem spoko były. Kreskówki, no to w sumie kreskówka nie była, to nagrywane było. To byli ludzie fizycznie, którzy musieli nagrywać to. I wyobraźcie sobie w takim stroju Teletubbiesia machać, nie? To masakra, dramat. Spotkałem się z Piotrem z Warszawy, ale on z higieną osobistą nie ma nic wspólnego, co Piotr Kubka Wiejskiego. No to dużo tak ludzi marzy o śmierdzi od nich. Ale może to po prostu z powodu tego, że po prostu poci się człowiek. Może się myje, tylko się poci non stop. Wiecie, jak łatwo śmierdzieć? Możecie się myć praktycznie 2 razy dziennie, ale jak się tak nieźle spocicie, to wali od was jak z kombajnu. To też tak łatwo powiedzieć, że ktoś jest wieśniakiem i capi. No. O, tutaj muzyczki zapomniałem włączyć. Sobie coś tam leci w tle. No co, powoli będziemy kończyć, nie? Gra z szabla w szachy. A co, szabel nadaje? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wygląda, żeby nadawał. Szabel. Nie nadaje. Gambo, masz gamingowe krzesło? Nie, mam zwykłe jakieś chyba z Ikei to jest takie. No, strasznie creepy, jak słychać to bardzo często. Ale jest wygodne, więc nie narzekam. No, pryskałem je WD-40, próbowałem je tam przykręcić, nie? Śruby dokręcałem, różne rzeczy robiłem, ale niestety to krzesło jest trochę wredne i nie jest łatwo, żeby dobrze działało. Fuj. Serduszka dla mega człowieka od serduszka. Lepiej jestem. No, serduszka leczą. Widzę faktycznie, że tutaj tak strykają te serduszka. Tak lecą. Czy jeszcze mam jakieś pićko? No, mam jeszcze coś. Jagera prawie całego tutaj, co sobie wlałem. Więcej dolewać sobie nie będę, nie będę się rozpijał. Za dużym alkoholikiem się stanę. Alkoholik! Gumball, ile to już wiosen ci minęło? Już duży chłopak jesteś, pewnie nie możesz odpędzić się od pięknych dziewczyn. 25. I nie powiem czy kobiet, czy lat. Musiałam się domyślać. Mieszkam w Niemczech i bardziej dbają faceci o siebie. No nie wiem. Ja byłem w Berlinie i od jednego typa taki jebało. O, zresetowała się tablica wyników.
2: GEUPOSIA 3 złote. 100 lat gambolku.
1: Dzięki głuposia. O, zresetowała się tablica wyników. Przepraszam, nic za to nie poradzę. Ona się resetuje o północy. Lipa. No nic, ale Gosia była pierwsza tam. No w każdym razie dzięki Gosia za... za... 3 złote. Mężczyźni nie facet, co to jest facet? A, że mężczyzna nie facet, to jest facet. No. Tak już jest. W Berlinie Polaki pijane są. Może to Polak był, ale... Zdawało mi się, że to Niemiec, bo po niemiecku tylko mówił. I pokazywał, jakiego to ma Rolexa. Jebało od niego sakramencko. No wyjebali go z McDonalda, bo z kumplami siedzieliśmy w Maku. Zamówiliśmy sobie tam po zestawie jakimś. Ja sobie zamówiłem zestaw Niemiec, Deutschland, kumple cheesy. I przychodzi taki typo Volksdeutsch i mówi coś tam po niemiecku i pokazuje na zegarek. A i zaraz pokazuje na moją lustrzankę. Tak mnie mam, bo kumpel tłumaczył, że chodziło o to, że po prostu że pokazuje, że on ma droższe rzeczy od nas. I że tam Polska to biedaki. Ale jebało od niego, kurde, wódą jej potem, więc raczej nie przejmowało mnie to. Pewnie Rolex też był chiński. Nie ma to jak głupie donaty. Jakie donaty głupie? Dobre donaty, tylko głupie te, co się stało. Że po prostu nie działa, jakby to powiedzieć, ta lista tak jak powinna. No, Furiat, a ty czemu się tak rzadko pojawiasz teraz na Discordzie? Co i tak wcześniej było cię więcej. No, teraz ostatnio coś pisałeś, widzę, tutaj. No, bardzo dobrze, że się Furiat pojawia, że inne osoby się pojawiają, wszyscy się pojawiają na Discordzie. Ja nikogo nie banuję, ja nikogo nie odpędzam, mamy wszyscy tutaj high life. Także jest super, jest super. Ja czekam na Krawca, aż w końcu sobie ten komputer złoży, to może jakieś gierki będzie streamował. Ja mógłbym dzisiaj postreamować jakieś gierki, ale jestem już nie w stanie nagranie. Ale coś może w poniedziałek jeszcze ponadaję na swoje faktyczne urodziny, tak od dla jaj. Już nie wiem, bez raczej pompy, tak jak dzisiaj, chociaż dzisiaj też pompy nie było. Co to za gówniana muzyka? To lepsze, tak, jakieś gówno było. Anna Lep, drugi raz widzę twój wpis i drugi o higienie. To jakieś zboczenie? Wiedźmin na sezon 3 właśnie oglądam. Furiat. 25 lat, piękny wiek. W tym wieku zaczynałem karierę w Kalifornii. Wspaniałe wspomnienia. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą tobie dużo przygód i rozkoszy. Pozdrawiam i piję twoje zdrowie. Dzięki. A ja piję twoje zdrowie, bo dlaczego nie? Kto mi zabroni? Kto mi zabroni? Robisiu, jak najwięcej sukcesów, a tam słyszałem, że twoja córka odniosła jakieś ogromne sukcesy. Coś pisałeś, Ivy League, że number 3 in the country albo states. Także cholera jasna, gratulacje. I gratulacje córce, bo co tam, ty to tam, co ty nie siedziałeś w tej szkole. To ona se zasłużyła, ej, trzeba gratulować. Także bardzo dobrze, że tam... Wszystko dobrze wypala, cieszę się. Sam bym nawet takiego USA sobie wypalił. Tylko no, mówię... Pewnie bym nie poradził sobie, ale to jest coś, co w sumie byłoby fajne. Bo ja jestem chyba stworzony do takich krajów jak USA. Taki klimat. Napraw to gambolku. Naprawić? Dobrze, dla ciebie Gosiu to naprawię. Specjalnie dla ciebie dzisiaj to naprawię to. Własny skrypt HTML, co to znaczy? Niesamowite. Wyświetlaj ranking on daty. Okej. Okay. Wiesz jak to zrobiłem? I proszę bardzo. Naprawione. Nie ma problemu. Ja jeszcze ponadaję chwilę. Ja tak jak krawiec mówię, że idę, a idę godzinę. Będę jeszcze wam przynudzał chwilę. Bo tak sobie już siedzę i nie chcę mi się tego wyłączać, powiem wam szczerze. Jeszcze pogadałbym z wami. Tam macie ciekawego. No jak tam? Dziękuję jeszcze nie, na razie złożone aplikacje, oczekujemy na jakąś akceptację z drugiej strony, trochę inaczej wygląda taki nabór niż w Polsce. No, ja mam nadzieję, że wszystko zajebiście wyjdzie. Zresztą myślę, że jak ona takie sukcesy odnosi, to będzie gitara i nie ma co się martwić. Że często jest tak, że szkoły same chcą dobrych uczniów i że wręcz po prostu biją się. Bo takich zwykłych uczniów to tam bić się nikt nie będzie, ale jak już ktoś naprawdę sukcesy odnosi, no to faktycznie uczelnie potrafią się o to bić. Czy w Polsce, czy w USA, to nie ma różnicy. Także mam nadzieję, że wszystko ładnie będzie. Że po tobie biznes przejmie, bo pewnie jakiś biznesik masz. Będzie, jak to się mówi, Tomisiu and daughter. Tomisiu and daughter corporation. No. Spoko. O, dzisiaj bardzo hojnie z tymi donatami. Kurczę, nie spodziewałem się, naprawdę jestem zaszczycony. Francuzi mają jaja, Polacy udają, że mają jaja. Naprawdę według ciebie, Anna, Francuzi mają jaja? Znaczy, mówimy o tych czarnych, mówimy o tych, co teraz jakby robią te zamieszki? Bo nie wiem, o czym mówisz w sumie. Ja uważam, że te zamieszki trochę to nie jest dobra rzecz, że tam wchodzą do jakiegoś Lidla na pełnej i kradną co chcą. No w sumie tak powiem, że jeszcze pal licho ten Lidl, poradzą sobie. Chociaż też nie jestem fanem kradnięcia z dużych sklepów, no ale też kradną małe jakieś firemki, nie? Takie, wiecie, założone przez tam osoby, które wiążą koniec z końcem. To też nie jest dobre. Też słyszałem, że wpadli dosłownie na miejsce, gdzie znaczy do sklepu, czy to się sklep nazywa, nie wiem, magazyn z bronią. I że broń ogarnęli sobie. Tam niezły rozpierdziel się dzieje. Nie wiem, czy to już się powoli gasi, czy jeszcze bardziej, ale jest niemiło. Nie wiem, czy ja bym chciał coś takiego w Polsce. Nie pal głupa, milicja polska bije, siedzicie cicho. Ale nie wiem, powiem ci, Aniu, że nie wiem. Droga Aniu, nie wiem. Ciężko tu powiedzieć na temat tej polskiej sytuacji, bo wydaje mi się, że gdyby Polaków tak przycisnąć, to tak by wyskoczyli jak w Francji. Tylko to, co dzieje się w Francji, raczej nie jest spowodowane problemem Francuzów, a grup etnicznych. U nas jest całkowicie inna sytuacja. U nas jest sytuacja, że pół Polski jest praktycznie wkurzone. I czy mówimy o PO, czy mówimy o Konfederacji, czy mówimy o Lewicy, innych tych, oni nie chcą PiSu. Tylko, że jeszcze to nie doszło do tego apogeum, bo jeszcze jakby, nie wiem, wydaje mi się, że ludziom jeszcze nie żyje się aż tak źle. A ludzie, którzy zaczęli strajkować we Francji, to są jednak grupy etniczne, którym żyło się po prostu źle. Ja nie mówię, że to była wina kraju, bo może oni sami sobie na to zapracowali, ale fakt jest taki, że po prostu nie mieli pracy, nie mieli co robić. Czy to była wina ich, czy była wina kraju, po prostu gdzieś to im się zbierało, cały czas gdzieś ten jad im się zbierał. I ten jad, czy to... I nie mówimy tu stricte o czarnych, mówimy to naprawdę o dużej grupie. Mówimy to o islamistach, mówimy to o Azjatach, mówimy to o innych. Tak, Azjaci też mają problemy czasem na rynku, chociaż oni mają łatwiej, ale ogólnie o grupy etniczne, różne od europejskich, chociaż podobno Europa to już nie jest grupa etniczna, że biały Kaukaz to nie jest jakby europejski, no ale dobra. Tak mówię po chłopsku i że po prostu wydaje mi się, że to tam jest na tle właśnie rasowym, a w Polsce raczej jest na tle podziałowym i ten podział, jeszcze to dobicie Polaków nie jest wystarczająco silne, nie jest wystarczająco mocne, żeby Polacy się sprzeciwili. I PiS to robi świetnie, bo PiS wie, na ile może sobie pozwolić, żeby standardowy Polak nie miał pretensji. Znaczy, miał pretensje, ale nie wyszedł na ulicę. Bo dopóki Polak krzyczy albo tam, ale w domu. Póki Polak się denerwuje w domu, dopóki Polak nie wychodzi na ulicę, jest spoko, jest gitara. Jak Polak wychodzi na ulicę i są to naprawdę grube zamieszki, a nie tam, że wyjdą sobie tam, pogadają, coś tam zrobią, jakiś marsz, nie, to jest za mało. To musi faktycznie dużo się odbyć, ale no, to mówię, że to, co dzieje się w Francji, a w Polsce mogłoby się dziać, to wydaje mi się, że byłaby całkowicie inna rzecz z tego powodu, że w Francji jest to czym innym spowodowane. Tak jest moje zdanie. Kaczyński, milicja wali was w odbyt nawet za gram trawy. Ciężko powiedzieć, tak jak ja mówię. Bo mi się to nie zdarzyło i musiałbym tutaj spekulować na te rzeczy. Nie zdarzyło mi się, żebym policja po prostu w jakiś sposób zrobiła mi problem, ale znam osoby, którym policja problem robiła. Ale czy to jest jakiś taki problem na skalę masową, żeby ludzie nagle wyszli z tych domów? Bo ja nie mówię, że nie powinni, ja uważam, że to, co się dzieje w tym kraju, jest złe. Ale ja ci próbuję powiedzieć, dlaczego ludzie nie wychodzą. To jest za mała jakby presja. Presja tego wszystkiego, co się dzieje, jest zbyt mała. Naprawdę ceny musiałyby podskoczyć jakoś dramatycznie, że ludzie by wpierdalali gruz zamiast chleba, żeby wyjść na ulicę. Dopóki jeszcze jest chleb i dopóki mogą imprezować, nikt nie będzie wychodził na ulicę. I to nie jest to, że ja mówię, że to jest dobre, tylko uważam, że po prostu tak już jest. Ile biegów mają francuskie czołgi? 4, 3 wsteczne, 1 do przodu. A po co ten do przodu, jakby atakowali z tyłu? Dobra. Lepszy Jarek niż jebany ryży kłamca sługa Niemiec Tusk. Ojej, a teraz ta wojna. A ja ani Tuska nie lubię, ani Kaczyńskiego. I co teraz, furiacie? I nie wiem, na kogo głosować. Naprawdę nie wiem. Nie lubię myśleć o tym, że muszę, znaczy nie muszę, mogę nie pójść, ale chcę. Ale to, że będę oddawał na kogoś głos, mnie boli, bo chciałbym zagłosować na Konfederację, ale Konfederację to trochę tacy wolnościowcy, ale gospodarczy i to też nie do końca. Bo też już tak, no, zmieniają zdanie. Ale ja jestem trochę lewakiem, jeśli chodzi o poglądy społeczne. Nie mam przeciwko nic gejom, nie mam przeciwko nic LGBT. Dopóki to nie jest jakby bojówka, dopóki oni nie wchodzą na moje życie, to niech będą. Jestem przeciwko temu, co Konfederacja by chciała, żeby to było wręcz nielegalne, wiecie, że takie, że kościół nawet może ci na życie wejść. To nie, to mi się nie podoba. Rosół nad morzem 39 zł, według ciebie ceny są do... O, Joanna, Ania, drogie są ceny nad morzem. To sorry, ci powiem wprost, zawsze były drogie. To jest nic takiego. Ja za rosół 5 zł zapłaciłem ostatnio, jak byłem. Więc byłem w barze, jadłem sobie obiad, tam zapłaciłem 15 zł, dychę za danie, 5 zł za rosół. Fakt, to było w jednym tym, bo jakbyś kupywała danie osobno, to chyba zapłacisz więcej. Ale 15 zł zapłaciłem za danie plus rosół. I wydaje mi się, że po prostu są ceny takie nad morzem ogólnie. Dobrze jedna osoba skwitowała, że tylko szlachta jeździ nad polskie morze i biedacy latają do Hiszpanii. Bo w Hiszpanii jest taniej, jeśli chodzi o turystów, niż kurwa nad polskim morzem. No dobrze, Gumball, jaki pit proponuje Męce? Nie wiem, kurwa. Nie wiem. Nie wiem. Zerowy. No, ale będziecie mnie wypytywać. To co, mam głosować na lewicę, bo nie wiem do końca, co Konfederacja proponuje? Ale ja nie wiem, co lewica proponuje. Czy wiem? Ale nie wiem szczegółów.
2: Tomisiu, 25 złotych. Życzę tobie nie bez przyczyny, aby otaczały cię piękne dziewczyny, aby twój portfel był wypchany po brzegi. To są życzenia dla Gumbolka, który podobno ma dużego fiforka. Baw się, harcuj, pij do woli i używaj swej fifoli.
1: Ojej, ale rymy. Dzięki, Tomisiu. No tutaj drugi sponsor, number two w kolejce. Wielkie dzięki, świetne życzenia, lubię rymy. Pewnie były stworzone. Chciałem powiedzieć od niechcenia, ale tak nieładnie. Nie mam rymów, nie umiem rymować. Zawsze byłem taki noga w rymach, więc szanuję ludzi, co rymują. Dzięki wielkie, Tomisiu. Zawsze. No. Zawsze to fajnie. Więc wielkie dzięki. Cookie w 2015 roku też chciał przewracać stoliki, a dostawał kilka krzeseł dla swoich kolesi Konfederacji, robi to samo. Też wierzę w to. Anna, ja naprawdę też wierzę, że Konfederacja pójdzie za PiS-em. Dlatego mówię, że mam problem i z Konfederacją, i z Lewicą, i z PiS-em, i z PO, i z tym... z rolnikami, już nie pamiętam, jak oni tam mieli. Agrounia, no, a z Agrounią... Polska tam 2000 coś tam z PSL-em, tak? Tak? Oni są połączeni. Ten płacze, a PSL tam mówi, no jaki cringe. Wiecie, połowa Polaków nie wie, na kogo głosuje. Nawet jakbym się z tymi programami zapoznał, to jaki to ma sens? Powiem wam szczerze, że i tak ja nie wierzę, że oni spełnią te obietnice swoje. Dramaturg. Anna Lep. Jak poszukasz, znajdziesz restaurację, gdzie dostaniesz osób za 12 zł, wystarczy poszukać, a poza tym każdy sobie ustala swoje ceny, a klient ma prawo się zgodzić lub nie. Dokładnie. Ale faktycznie, no, trzeba przyznać, że inflacja jest. I nie można tego zaprzeczyć, bo ja czuję to. Fizycznie odczuwam, że wydaję więcej pieniędzy i nawet mogę spojrzeć sobie na ceny, które były 2 lata temu i one fizycznie, odczuwalnie się zwiększyły, więc ta inflacja istnieje i jest znacznie większa niż była. Ale też nie można mówić, że nie wiem, płacimy 30 zł za rosół w normalnym tym, no nad morzem tak, ale nie tam w zwykłym tam mieście, bo nikt by tego nie kupował. A jak ktoś jedzie nad morze, to mówię, nad morze polskie to szlachta tam jeździ. A wiesz, w którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? 2003 albo 4? Strzelam. O Jezu, ale teraz głupa walę. Teraz sprawdzę w Google. Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? Oj, byłem blisko. Czwarty. No, byłem... No, 2003-2004, no ale nie powiedziałem czwarty, tylko powiedziałem dwa, więc byłem blisko. No, nie trafiłem. Gambolku, czy twoja ksywa to od kresku... Tak, od tej kreskówki. Tak, tak. Richard. Czekaj, on tak zawsze mówił, powoli. Chyba nie pamiętam jego tekstów. Ojej. Czemu mam w głowie pustkę? Pamiętam ten odcinek, jak przyjechał koniem i mówi, nie ma czasu, nie ma czasu na wyjaśnienia, siadajcie na koń. I przyjeżdża tam, te dzieciaki przyjeżdżają na tym koniu i jego żona pyta się, chciałeś zwalić winę na dzieciaki? I mówi, tak. Kupiłeś konia? Tak. Wonder Club, tak chyba nazwali tego konia. I musieli tam mieszkać z nim bodajże miesiąc. Ile zyskałeś? Chyba mało. Czy dużo? Ale chyba tak... Znaczy, nie wiem, kurde. O, dobre pytanie. Czy ale fizycznie czy zyskaliśmy? Czy... Wydaje mi się, że zyskaliśmy teraz. Znaczy, do tego momentu zyskiwaliśmy. Teraz tracimy, ale wcześniej zyskiwaliśmy, więc możliwe, że zyskiwaliśmy. Dobre pytanie. Jutro będą. Jutro 10 lipca. Dzisiaj jest taka przedrodzinowa audycja, ale kto będzie w poniedziałek, kurde, wbijał i pił, nie? No takie bez sensu, żeby robić w poniedziałek urodzinową audycję. No tak. Tu chodzi o to, żeby tam było wesoło, a nie żeby było smutno. Wiadomo, że inflacja jest giga, ale nie popadajmy w skrajność. Byłem ostatnio w Białce Tatrzańskiej, jadłem osób za dychę i był spoko. Gdzie jest? Czekaj, muszę sobie sprawdzić dokładnie z Białka. Znaczy, wiem mniej więcej. W Tatrach, wiadomo. Ale gdzie dokładnie to jest na mapie? Obok Czarnej Góry.

170 miliardów euro netto z Unii przyszło do Polski. No i dobra. Teraz pytanie. Czy uważasz, że to, co robi Unia, to jest proste pytanie i nie będę tutaj ciebie atakował za to. Czy uważasz, że Unia, zabierając nam te pieniądze z KPO, zaraz to jest chyba pożyczkę, ale dobra, niech będzie, że to są pieniądze, bo każdy mówi swoje, ale powiedzmy, że rząd by jednak je chciał, po to, żeby po prostu obniżyć poparcie PiS-u, bo wydaje mi się, że to mimo wszystko jest po to, jakkolwiek by chcieli to ładnie ubrać słowa, że to jest tam, bo jesteśmy bezprawnie, że robimy różne rzeczy, to wydaje mi się, że to po prostu jest po to, żeby obniżyć PiS i żeby wprowadzić inną partię. I czy uważasz, że taka manipulacja, znaczy manipulacja, takie twarde słowo, no ale inaczej tego nie potrafię nazwać, jest dobra? Bo powiedzmy, ja potrafię jeszcze uznać, że jest dobra manipulacja dla wyższego celu. Czy uważasz, że takie działanie jest dobre?

że ja tą muzyczkę, żeby mi nie leciało nic z copyrightami, także na chwileczkę się zamuliłem. Też staram się tutaj patrzeć na to, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Miałem nie robić długo tej audycji, ale jak zwykle to tak wychodzi, jak już się nadaje, to jakoś tak idzie. Początek zawsze tak z górki, a potem... Znaczy do góry, a potem z górki. Jak już się tak po pierwszą godzinę ponadaje, to jakoś tak już łatwiej to idzie człowiekowi. Cześć William! Cześć William. Karpacz, karpacz, karpacz. Gdzie jest karpacz? Dokładnie. I właśnie, druga strona Polski. Bo byłem tak, byłem obok Zakopanego, byłem w Karpaczu, czyli obok Zakopanego byłem gdzie indziej. To co ja byłem? Co ja widziałem? Nie wiem, cholera jasna, nie wiem. Co ja widziałem? A Zakopane to jest chyba ten, to jest taki bastion PiSu, nie? Nadal oni chyba są tacy pisowcy, nie? Że chyba górale ogólnie bardzo tacy pro-PiS, bo przecież tu chodzi o religię, prawda? Chyba jeszcze górale może byliby za Konfederacją, bo niektórzy lubią biznes. Słyszałem ostatnio taką historię, że jakiś tam góral miał działeczkę na drodze do wyciągu krzesłowego, dołowego, innych takich opcji życiowych, linowego, nie wiem. I sobie sobie postawił budę i 5 zł bierze za przejście. Ja mówię, czemu nie? Jak to jego działka, to kto mu zabroni? Gitara. Biznes. Ja mówię, że niech robi. Jak jego, to wolno. Ja mogli pomyśleć o tym wcześniej, jak planowali drogę na to, na te opcje. Dzięki, Grzesiek. Tak myślałem właśnie, kiedy wpadniesz. Dobrze, że wpadłeś na czat. Jestem zadowolony. Tradycji stało się zadość. Także dzięki. I pytanie, czy dzisiaj Zenon ma urodziny, czy jutro? Muszę wstawić taki duży napis. Wszystkiego najlepszego, Zenon. Czego Zenon by chciał w życiu? Czego Zenon by chciał w życiu? Kurde, nie wiem. Komputer już ma. Do czego by chciał w życiu? Bo już wszystko ma, co by chciał. Ma kobietę. Ma pewnie mieszkanie. No bo inaczej by nie miał kobiety. Dobrze mu się żyje. Pewnie drzewo posadził. Ma samochód, jak znam życie. Czego taki człowiek mógłby nie chcieć? Znaczy chcieć. Ja już bym nic nie chciał z życia. Pracę skończyłem, dojechałem do domu, umyłem się i jestem, ale słuchałem jednym uchem wcześniej. Dzięki. No, mam nadzieję, że podobała ci się audycja.

0: Tradycja opaski się. Ja tak się śmieję z tego, ale nigdy chyba nie złapię tego. Ja nie potrafię zrozumieć tej płaskiej ziemi. Ja szanuję ludzi, którzy tam mówią na ten temat. Porozmawiam z nimi, gdzieś złapię ten temat, ale nie rozumiem go. Ale fajnie jest tak sobie zadzwonić do Szabla i pogadać na ten temat, bo wiadomo, że jak dzwonię do Szabla, to tam są ludzie, którzy popierają ten temat i jest dosyć chamsko wejść i tak powiedzieć: nie, nie zgadzam się. No to nie, ale swoje argumenty próbuję gdzieś tam przedstawiać, prawda, w jakimś normalnym formacie. Uważam, że najważniejsze jest, żeby porozmawiać z ludźmi, a nie o to, żeby tam wygrywać jakieś debaty, żeby kogoś przekonywać o coś. Znaczy, też fajnie jest debatować, ale nie ma co psuć sobie krwi i jakby ludzi przeciwko sobie ustawiać, bo nie wiem, bo chcemy wygrać argument. I już czasem to tak schodzi, że wchodzi do ad personum, że mówimy: a twoja matka. I tak to wygląda. Cześć wszystkim. No, cześć, cześć. Cześć mówisz wszystkim. Kurde, już to... Jezu, jak ja sobie jeszcze zawalę jeden kieliszek, to chyba odpłynę w kraj wiecznego spania. Ja pierdzielę. Jak krawiec daje radę tak dużo chlać? Nie wiem, jak on to robi? Weźcie mi, zdradźcie jego sekret. Oglądam sobie teraz Polskę na mapie. Nie widzicie tego, ale robię to. I widzę... Widzę miasto, które nazywa się Sława. Ej, Sława Ukrainii. Trening. Przeciętnie tak na hejna pół litra. O Boże. Trening czyni mistrza, krawiec akrobata, płytkarz. Czemu mi się zepsuł czacik? O, dobra, już się poprawił. Tu mi się top chat wyświetla, ja bym chciał live chat jednak, bo live chat... W ogóle polecam wszystkim live chat sobie zawsze ustawiać, bo widać więcej rzeczy. Kurde, powiem wam szczerze, fajki bym sobie zapalił. Taki moment mam życiowy, że tam sobie fajki zapalił, ale nie mam. Nie będę kupował. Bo to jest takie, ja palę jedną fajkę, kurde, ten na... Nie wiem, na 2 miesiące. Kupować fajek, kurwa, paczkę fajek, żeby, nie wiem, jedną zapalić, jest takie drętwe. Bo powiem wam, że mam tak, mam taki moment, że zapalę fajkę i to jest, fajnie jest, a czasem zapalę i wygać mi się chce i wypierdalam to. Nie wiem, tak też tak ma... Nie, wy tak nie macie, pewnie bierzecie tego kiepa, nie wiem, tam te właśnie męskie, bez filtra, melbiane. Tam wiecie, zapalacie i... Jest moc, kurde. Niementolowe, takie czyste. Z prawdziwego tytoniu, z arszenikiem. I jadą na płucach. Flavoret, to proste. Znaczy, Eevee Place pisze. Flavoret to proste, krawiec przywiązuje sobie kabel od neta do nadgarstka i jak spadnie pod biurko. No jakoś nie zadziałało. Ja musiałem wyłączać jego audycję. Jak już patrzę, nie budzę się o tej, nie wiem, 14, 15. Spałem dosyć długo. Przygotowałem się właśnie mentalnie na tę audycję. Chciałem się wyspać i patrzę się, kurwa, audycja. Myślę, co to krawiec nadaje? A to nie, po prostu zapomniał wyłączyć. Musiałem wyłączać audycję po krawcu. Zdarza się czasem. Więc nie ma problemu. Jak widzę, to wyłączam. W Polsce domy budują ciężką pracą za granicą. Tak jak lekarze. Polscy lekarze leczą Polaków za granicą. One R. A właśnie, krawiec, jakbyś mógł, czy mógłbyś mi albo tutaj napisać, albo wrzucić linka, bo wstecz masz tego moda. Czy mógłbyś wrzucić link do kanału Kloda na YouTubie, bo podobno ma i mówiłeś, że znasz jego kanał. Ja bym sobie zasubował. sumie inni też mogliby zasubować. Czemu nie? Zrobimy mu promocję. Nakarmimy dobrego wilka. A jak nie chcesz podawać tu publicznie, to możesz mi na priwa napisać na Discordzie albo Skype'ie. Ja mam telefon, to sobie odczytam. Także jakbyś mógł, wielkie dzięki. Może zacznie nadawać na YouTubie, ja bym go obejrzał chętniej na YouTubie niż na tym Radio, bo ciężko go złapać na tym Radio. W sensie są jakieś momenty, że on tam nadaje, ale ciężko jest z tym. My light. Dobra, mic control. Wiecie, faktycznie coś tutaj jest. Jakieś te rzeczy. W ogóle fajna sprawa, tak sobie zrobiłem audio. Ja nie mam audio bezpośrednio z głośników, to znaczy z słuchawek, tylko mam audio dzielone na source. Czyli Skype mam osobno przeglądarki i na przykład teraz mogę puścić sobie to, co jest od Szabla i teraz słucham tego. No, motyla noga włącza sobie pańską telewizję i ja to słyszę, ale już nie słyszą tego, prawda, osoby, które tutaj słuchają. Ale mogę włączyć na drugiej przeglądarce. Mam dwie przeglądarki włączone. I jak włączę na tej drugiej, którą mam stawioną na audio...
1: Motyla noga włącza sobie polską telewizję.
0: To działa. Ja to wykminiłem triki, nie? Wszystko działa, wszystko jest zrobione. I ja to cały czas ustawiałem z myślą, że będę faktycznie częściej nadawał. No i kurde, dużo zrobiłem na tym OBS-ie, że takich fajnych rzeczy. Może to nie wygląda graficznie ładnie, bo nigdy... nie interesowało mnie, żeby było schludnie, raczej interesowało mnie, żeby to działało, żeby było praktycznie. I większość rzeczy dobrze działa. Mogę sobie włączyć tutaj jakiś filmik na YouTubie, tak na drugiej przeglądarce, że to działa, tak jak, o, tutaj przerzucę przeglądareczkę. I proszę bardzo, wtedy, prawda, jest. Przerzucę, już jest teraz to. Mam wszystko tutaj ustawione ładnie. Trochę się pobawiłem tym OBS-em i uznaję, że jest ładnie. Znaczy ładnie nie wyglądowo, tylko po prostu, że to wszystko działa. Mogę na przykład włączyć sobie grę i tej gry nie słychać, a ja usłyszę na przykład audio. Mógłbym nawet sobie, kurde, jakieś inne opcje odwalać. I co naprawdę te skonfigurowanie takie odpowiednie daje całkiem dużo możliwości. Wprowadza na przykład to, że jak ktoś dzwoni, to ja mogę najpierw tego Skype'a wyciszyć. I muzyczka sobie nadal leci, ale na przykład nikt nie słyszy tego dźwięku tu, no tego Skype'owego i mogę odebrać normalnie osobę. I wtedy dopiero odciszam Skype'a i to działa. Nie wiem, dla mnie uważam, że to są takie quality of life. Wiadomo, dobrze byłoby, jakbym miał jakiś ten, taką... Jak to się nazywało? Nie launchpad, tylko to się tak jakoś nazywało, te przyciski, nie? Dla streamerów. I tu miałbym na przykład wycisz Skype'a, tu na przykład wycisz mikrofon. I to dałoby się zbindować wszystko, nie? Tak bym sobie ustawił. Może tego iPada sobie tak skonfiguruję. Jak uważacie? To już nie tylko ty, krawiec, czy to jest dobry myk? Właśnie chcę takiego wziąć iPada? Na tym iPadzie mi świecie taki panel kontrolny, to z OBS-em można sobie połączyć przez Wi-Fi. I naciska się tam jakąś opcję i to wiadomo, tam wyłącza mikrofon, tutaj jakieś rzeczy robi, na przykład tekst może się pojawić, albo inne obrazki. I to myślę, że całkiem profesjonalnie wtedy już by było. Znaczy, można byłoby całkiem jakby upiększyć te streamy bez większego wysiłku. Zautomatyzować wiele rzeczy. To byłoby fajne. Mi się w ogóle podoba takie opcje. I... Wydaje mi się, że to wprowadzałoby dosyć sporo do streamów. No. I mówię, ja tu mogę dużo rzeczy robić, na przykład jakieś audio mi na Windowsie włącza się, bo wiecie, jak macie na przykład Windowsa 10, czy tam 11, to na przykład jak ktoś do was zadzwoni i nie odbierzecie, to jest to tu, nie? To z Windowsa. I tego nie słychać. Bo nie zbiera żadnych dźwięków z Windowsa, żadnego tego... tych błędów, żadnego innych opcji, bo nie mam, bo Windows nie jest teoretycznie jako źródło. W ogóle nie może, znaczy chyba nie może, znaczy, a sprawdzę. Powiem wam, czy Windowsa można jako źródło włączyć. To byłoby głupie samo w sobie, ale powiedzmy, że damy nowy. I co możemy tu dać? A no możemy, jest Explorer chyba jako po prostu opcja. Explorer Darexa. To chyba jest ten. Tu Firefox, MS Edge. Polska w radiu, YouTube. Nie wiem czemu Explorer się pojawia jako opcja, ale można sobie wszystko prawie ustawić. Ładnie działa. No nic, Gumball, dzięki za super audycję. W OBS-ie można przejść wirtualny sterownik, ustawić jako źródło. Znaczy, nie że sterownik dźwięku, nie? Tylko aplikacje osobno. O to chodzi. Każdą aplikację masz mieć jako źródło dźwięku. Nie, że masz cała karta dźwiękowa jest jako źródło dźwięku, to co ci leci, tylko każda aplikacja jest osobno jako źródło dźwięku. Rozumiesz? Żaden virtual cable, niczego nie potrzebujesz, to jest w OBS-ie wbudowane. Ja już w ogóle nie mam tego ustawionych tych Windowsowych opcji w OBS-ie, bo po prostu po co ja mam mieć dźwięk ustawiony? Prawda? Jak tutaj to lepiej działa?

Więc tak sobie robię. Mogę ci kiedyś to powiedzieć, jak działa. Znaczy, to jest proste i da się wytłumaczyć. Ostatecznie, jak masz tego OBS-a skonfigurowanego, mam tak ustawionego, że mam wyłączony dźwięk pobierany z... W ogóle nie mam zaznaczonej karty dźwiękowej, żadnej. Żadnej. Po prostu mam zaznaczone, że pobiera dźwięk z aplikacji, Pair Application. I to jest... To ma plusy i minusy, to znaczy... Jak chcesz nadawać na przykład gierkę albo coś nowego, to musisz dodać to jako osobną aplikację i musisz dodać to jako osobne źródło. Ale uważam, że ma więcej plusów, bo możesz każde źródło ściszać, podgłaśniać, możesz mutować kogoś. Plus na Skype'ie też można w ogóle jeszcze zrobić taki bajer, że możesz sobie zrobić Skype'a bezpośrednio połączonego z tym, z OBS-em i wtedy Skype wysyła audio od siebie i dzieli je na użytkowników i wtedy jeszcze użytkowników możesz ściszać i podgłaśniać w OBS-ie, ale to już jest trochę zbędne. Uważam, że samo jedno źródło Skype'a jest wystarczające i to wszystko fajnie działa, naprawdę jest GITES malina, super opcja, super partia, jest super.

0: No, wiem, że fajne bajery. Teraz patrzę się, Jezu, jak się zamuliłem, kurde, za dużo zmulenia. Ja tak, wiesz, się zatracam w moich myślach. Nie powinienem, przecież dobry nadający zawsze coś mówi, zawsze wynajdzie jakiś temat. Tu mam wodę. Woda polska. Do szklaneczki jedziemy. Nawodnienie. Już nie alkohol. Chyba co za dużo, to niezdrowo. Niemcy mają ból dupy, że się rozwijamy, że jesteśmy pracowici, kulturowo spójni, możemy ich za jakiś czas przegonić. Oni to by dostali zawału, jakby musieli kiedyś jeździć do Polski na szparagi. Oj, oj, dramaturg. Chyba trochę żyjesz w jakimś śnie. Nie uważam, że Niemcy się boją Polski w jakikolwiek sposób, ale faktycznie możemy im stanowić jakąś konkurencję. Ale nie wierzę, że Polska jest w stanie jakby przebić tego kolosa, którym jest jednak kraj niemiecki. Bo przecież, no, to biznes, to ludzie wolą do Niemiec, a w Polsce to tylko, nie wiem, fabryki budować, gdzie tanich Ukraińców i Polaków sobie wezmą. Tak chyba jest niestety i no co zrobimy, nie? Niemcy świetnie wykupywały od nas fabryki, plan tego Wilczka, innego typa, tego co z Goldman Sachsem gadał w latach, prawda? 89 to jakoś był, lata 89, 90, jak już wprowadzano powoli kapitalizm w Polsce, prawda? Wychodziliśmy powoli z socjalizmu. A USA do nas przyszło i stwierdzili, że no, pan Goldman Sachs mówi, że trzeba wyprzedać te wszystkie firmy, bo nie ma co i musimy zrobić kapitalizm w ten sposób. No i tak zrobiliśmy. I wyprzedaliśmy firmy, Niemcy to powykupywały i tak wyszło niestety, że zatraciliśmy dużą część kapitału polskiego. Nawet telekomunikacja polska już, znaczy to już wiadomo, Orange, nie? Ale takie kluczowe aspekty, jak telefonia już nawet nie jest w naszych rękach, gdzie Deutsche Telekom, nie? Chyba jeszcze istnieje coś takiego. Istnieje przecież British coś tam, jak się nazywało te telefoniczne. O kurcze.
1: Slade. 123 zł. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, napięty biceps.
0: O, ja mam jakieś omamy? Slate. Slate, slate, slate, slate, slate, slate, slate, slate. Slate. Slate. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, slate. Ja pierdzielę, slate. Ja pierdzielę. O, slate, kurde, wielkie dzięki, jeju. Ale ja się tu czuję dzisiaj, nie wiem... Ja pierdziel, slajd. To ostatnio byłeś u Szabla, prawda? To u Szabla byłeś, stąd ja cię kojarzę. Właśnie, to jest Szabla jesteś. Spoko, siema. Dzięki. Dzięki. Dzięki. No, fajnie się nawet ostatnio słuchało audycji z tobą. No już chyba nawet byłem przez chwilę, ale... Ale ogólnie mi się u Szabla lepiej słucha niż rozmawia, bo niektóre tematy są bardzo ciekawe. Spoko, spoko, slajd, kurde. A, ziomuś, dzisiaj to ty jesteś platynowy sponsor. Gamba, jesteś moderatorem u Szabla, więc jesteś dzisiaj doceniany. No tak, właśnie, no, bo stałem się moderatorem, nie wiem, czy krawiec o tym wie. Nie, spokojnie, nie uciekam nigdzie. Ja potrafię być w różnych miejscach, czy tutaj właśnie na audycjach Szabla, czy tu w Nocnym Radiu, czy na Discordzie. Mam 4 monitory, mogę oglądać 4 rzeczy jednocześnie. No. No muszę posiedzieć, cholera jasna, no przyszedł taki gruby donate, no to co ja mogę zrobić, nie? No nie mam wyboru. Cholera, jasne. No, no slajdzik, dzięki. Ja pierdzielę. Teraz pytanie, czy ten, w co inwestować takie fundusze? Nie wiem. Nie spodziewałem się, naprawdę, dzięki. Trzeba będzie dobrze przemyśleć, żeby nie było etamowo. Nie chcę tutaj niczego obiecywać, ale na pewno pójdą w dobre opcje. Tu pamiętam ostatnio, jak dostałem dobrą kaskę, no to przecież mikrofon ten został zakupiony, którego teraz nadaję. I w miarę z niego jest okej jakoś, więc tutaj to, co w miarę dostaję z donate'ów, to staram się w jakiś sposób, przynajmniej część. Bo wiadomo, no też czasem wyda się na jakąś pizzę, nie? No co ja będę was oszukiwał, nie? No jedzenie, jakieś takie sprawy, czasem to samo tak wyjdzie. Ale to co, to ten też wraca w jakości. Mówiłeś, że planujesz kupować tą konsolę przenośną. Ambernik, nie? Ale to co, to tak wydać kasę z donate'ów na tego Ambernika? Tak, to głupia by była, nie? Ale lepiej coś do streamu. Nie wiem, pomyślę. Nie chcę, żeby ta kasa była zmarnowana, bo naprawdę respektuję każdą osobę, która tutaj donatuje. Także. O, momencik. Dzwoni DJ Pijawka. DJ Komar. Siema, siema.
2: No, siema, siema. Tak, postanowiłem, kurde, że jeszcze raz drydnę, bo nikt nie dzwoni, no to. A zawsze we dwóch to raźnie, nie?
0: No właśnie, to może jeszcze coś wypiję, jak dzwonisz. Bo miałem już nie pić, a jak dzwonisz, to mogę się napić.
2: No, żebyś tu nam nie padł, a to tym razem ja cię rozłączę. Ja cię rozłączę.
0: Weź kabelki zmienię.
2: No właśnie. Kurczę, też może sobie kiedyś kupię tą konsolkę, ten Unbernic.
0: A którego? Tego kwadratowego, jak Game Boya, czy tego bardziej takiego, co jest taki, że się w dwie łapy bierze?
2: Sam nie wiem, a ty myślisz, że która by lepsza?
0: No ja wolę tego, co w dwie łapy, bo on ma analogi, a ten Game Boyowy nie ma analogów.
2: A, no to duża różnica, nie? Jednak krzyżak, a analog.
0: Znaczy masz krzyżak i masz analog.
2: No a ten drugi ma tylko krzyżak.
0: No, a tam możesz normalnie, a tym Amberniku, obu, one podobne mają moc, więc gry z Play 1 spokojnie ograsz. No wiadomo, gry z Play 1 były na krzyżak robione, ale z analogiem lepiej się gra.
2: To jest naprawdę świetne, że można sobie na przykład podłączyć pad i grać na dwóch graczy w Tekena trójkę i podłączyć sobie to do telewizora, nie?
0: Kurde. No nie, was... ja powiem tak, jeśli chodzi o starsze konsolki, takie właśnie ten, ja największym moim szczytem to jest zajebanie Steam Decka, powiem ci, to jest kurwa kombajn do emulowania. No bo tak szczerze powiedziawszy, jak myślisz nad retro konsolami, to zawsze to jest emulacja, nie? No to co jest tak naprawdę w tym momencie taką najlepszą kombajnową, najlepszym kombajnem do emulacji? No Steam Deck, ja nie widzę innego urządzenia.
2: No tak. Ale to liczy się też wygoda, jakby użytkowania. Mi się wydaje, że ta konsolka, ta retro konsolka, ona tam wszystko szybko ci się w graciach, wiesz, no to jest to fajne urządzonko. A na Steam Decku, no to tam uruchamiasz jakieś emulatory jak na PC-cie, tak?
0: Ale masz Arka normalnie na Steamie.
2: Co to jest?
0: Już ci mówię, jak to się nazywa. Dokładnie, to jest... I powiem dokładną nazwę, żeby nie było. O Jezu, ale mam to zakopane. RetroArch. RetroArch to jest system w systemie. To znaczy odpala ci się takie gra jakby, nie? Na którą możesz pobierać rdzenie do emulowania różnych konsol. I to działa w taki bardzo intuicyjny sposób, bo to jest takie menu jak masz, nie wiem, Kodi. Używałeś kiedyś takiego czegoś?
2: Ale co, takie menu, znaczy taki interfejs właśnie do wybierania sobie gier, jak masz dzisiaj na różnych retro konsolkach?
0: No, taki interfejs właśnie. No,
2: to właśnie o takim czymś myślę, żeby tam, wiesz, nie dubać się w systemie.
0: Tak, i odpalasz normalnie RetroArcha i sobie grasz. I tam jest Play 1, Play 2, Dreamcast, tam inne. I to wszystko działa od razu ze Steama. Nie musisz się bawić.
2: Panie dramaturg, wypraszam sobie jakieś przyrównywanie mnie do Alfonsa, który dogląda Interesu i do Gambola dzwoni.
0: Nie, no kurde, co wy tu gadacie? Przecież ja tu... Fajnie jest, jak krawiec zadzwoni, bo to ja tutaj sam gadam, a dzwoni krawiec, od razu jest milej, no. Nie ma co, no weź się nie róbcie jakiejś siary.
2: Ateges, śmeges. A w ogóle ta konsolka, ten Unburning...
0: Chińczyk.
2: To on obsługuje też automaty. I myślę, bo widziałem gdzieś na nagraniach, że tam była uruchomiona wersja Tekena 3 z automatów i ona jest lepsza niż to, co wyszło na PlayStation 1. To był ostatni Tekken, tak? Który wyszedł na Playa 1.
0: A, myślałem, że jedynkę. Myślałem, że na automaty.
2: Nie, nie. No, właśnie na konsolkę wyszedł ten Tekken 3, tylko że on był jakby trochę wykastrowany, bo tam, tam... spłaszczone tła nie były na przykład trójmiarowe, a tam widziałem, że były trójmiarowe, więc naprawdę mocarne gierki, można sobie odpalić najlepsze automatówki, nie?
0: Kto gra w Tekkena dla grafiki?
2: No, ale się liczyła, bo to był trochę przełom, no, wcześniej to był tylko To Shniden. A on był taki kiepawy lekko, nie? Jeśli chodzi o bijatyki 3D.
0: No ale ładnie Tekken 3 wygląda. Faktycznie na Play 1, jak porównujesz sobie Tekkena 1 z Play 1, a Tekkena 3, ja pierdzielę, skok. I w ogóle, że ta gra chodziła na tej konsoli, nie? Takie niesamowite, jak to wyglądało. A potem jak 4 wyszła na Playa 2, albo 5, też to ładnie wyglądało. I co ciekawe, 7 wyszła na automaty. To jest chyba, już 8 nie wyjdzie na automaty, bo już automatów chyba nie ma, ale 7 jeszcze była na automatach.
2: W takiej Japonii to chyba nadal to jest popularne, coś takiego jak salony gier, nie?
0: No, to jeszcze gdzieś tam grają, ale to już też u nich przemija. To już ostatni bastion tego było. Ale kurde, powiem ci, nostalgia, Jezu, ja pamiętam jakieś ziemskie miejscowości Bożkowo, ktoś kojarzy, nad jeziorkiem.
2: Ludzi tam jeździło do tego Bożkowa jakoś. Tak.
0: No, nie wiem.
2: To chyba było bardzo zacne miejsce, przynajmniej kiedyś.
0: I było dużo miejsc, gdzie można było sobie pograć w Tekkena na automatach, albo inne opcje. Jezu, ja to tak świetnie wspominam, to taka nostalgia była. Wiesz, rzucałeś tą złotówkę symboliczną i sobie napierdzielałeś na przykład w Tekkena 5, czy tam 4, czy co to było. No, dobre to było. Wspomnienia, kurde. Już teraz jakbym pewnie pojechał do Bożkowa, to już nic by nie było. Pewnie zabita wieś. A ty miałeś jakieś miejsca, gdzie jeździłeś i tak dobrze wspominasz?
2: Do tego... Jakie są nadmorskie miejscowości? Wejherowo?
0: No już...
2: Rowy jakieś takie?
0: Międzyzdroje. Łeba. Dziwnówek.
2: Ja właśnie nad morze w różne miejsca kiedyś dużo jeździłem.
0: No i ja też.
2: Ale też jest takie miejsce wilcze. Taka wieś turystyczna jakby. Można powiedzieć, i tam bardzo dużą część życia spędziłem u cioci mojej i wujasa. Polecam, bo to jest bardzo przyjemne miejsce, takie bardzo spokojne i odludne. Jest super jezioro czyściutkie, różne ośrodki wczasowe dookoła tego jeziora i właściwie niewiele więcej. To nie jest jakaś wieś, że tam, nie wiem, że krowy tam hodują czy świnie, tylko turystyczne miejsce, bardzo ładne dookoła, bardzo bujne lasy, nie? Dużo lasów.
0: Już pewnie dzisiaj takie nie jest. Pewnie już się zurbanizowało bardziej.
2: Zmieniło się, jasne, bo kiedyś było takie to dziewicze miejsce bardziej, a teraz dużo różnych reklam, banerów, tu ktoś kłady wypożycza, wiesz, tak, do tego typu klimaty.
0: Kurde, powiem ci, że teraz wszystko drogie i nawet bym nie chciał do Polski gdzieś wybierać się nad morze. Jak już, to właśnie jakieś jezioro, coś takiego, a jak... jakieś coś droższe, to już wolałbym naprawdę do Hiszpanii, bo mam akurat lokum. I ja wiem, że jak już płacisz za ten, to jest drogo, ale jak masz jakąkolwiek opcję, żeby tanio ogarnąć, wiesz, samo lokum, to Hiszpania nie jest droga.
2: Tak, tak, no Martin, który tam mieszkał, to mówił właśnie, że to są bardzo tanie, taniutkie warzywa i owoce na przykład.
0: Ja tam normalnie gotowałem sobie. Mieliśmy taki apartament z widokiem, tak w cudzysłowie mówię apartament, taki blokowisko PRL-owe, ale faktycznie z widokiem na morze, ładne, w stylu takim kamiennym. I kurde, gotowaliśmy sobie, był bazarek obok, naprzeciwko, chodziło się do tego bazarku, kupowała się warzywka, tam gdzieś coś się, jakieś mięsko ogarnęło i wiesz, normalnie, i było tanio. Myśmy wydawali na jedzenie jakieś groszowe kwoty. Że było git.
2: No. W Polsce można sobie pojechać do takiego, są takie ośrodki stylizowane, zachowane jakby w dużej części, w starym stylu, takim PRL-owskim, na przykład takie bardzo charakterystyczne domki letniskowe, które się nazywają Brda.
0: O Jezu, ale mi teraz jakieś wspomnienie odpaliłeś, bo to słowo mi dużo mówi, tak jakbym gdzieś kiedyś tam był.
2: Może masz jakieś wspomnienia właśnie z czasów, jak byłeś dzieciakiem i jakaś... To są bardzo charakterystyczne altanki, bo one mają od samego dołu do góry dach, tak jakby. To jest taki...
0: Tak. O to chodzi właśnie.
2: Takie szpiczaste są, no.
0: Byłem w takich domkach. Jezu, ale to nostalgia, kurde.
2: To może by to była dla ciebie frajda znów spędzić czas w takim ośrodku, właśnie w lesie gdzieś.
0: No.
2: I klimaty typu, wiesz, jeszcze jacyś harcerze przyjadą. Bo kiedyś takie klimaty były, nie?
0: Porysować sobie kredą po drodze.
2: Kurde. No, jakiegoś loda sobie zjeść, posiedzieć sobie nad jeziorkiem, w takiej chatce się przespać, to może być miłe wspomnienie.
0: Ach, kurde, no, to byłoby odświeżające faktycznie. No, to gdzieś się zatraciło, wydaje mi się, takie proste rzeczy, bo to było proste, tam było naprawdę niewiele, ale to niewiele było całkiem, kurde, znaczące. Ja pamiętam, że jak raz zorganizowali w takim miejscu konkurs kręgielski, to ja w ogóle byłem w niebo wzięty. Albo jak jakieś ognisko robili, to też event. A dzisiaj, wiesz, robią jakieś tam ten, imprezy, jakieś opcje i wiesz, jak sobie myślisz...
2: No właśnie, zupełnie jakby takie inne czasy. Czasy, w których się ludzie nie przejmowali, kto w co jest ubrany na przykład. Jakbyś przyszedł jakoś wieśniacko ubrany, to nikt by na to nie zwrócił uwagi, nie?
0: Bo każdy był ubrany wieśniacko.
2: Co tam miał i nie było takiego zwyczaju, że zwracasz na to wielką uwagę, nie? Właśnie dużo harcerzy dookoła, jakiś taki, z tego się robi potem klimat, ale jakiś pan samochodzik. Coś w tym stylu, kurwa, nie? Bo tu widzisz harcerzy, tu żadnych, wiesz, reklam, bombków, brzdęków, tylko takie proste życie. I też w takim świecie, gdzie powiedzmy, w takim ustroju, no, jakby już na przykład mało jest do wyboru jakichś zabawek czy coś, no to cieszysz się, że na przykład dostałeś piłkę nową, nie? A dzisiaj ja nie wiem, czy dzieciak się ucieszy z piłki.
0: Cześć, już... ja się cieszyłem, jak patyk znalazłem, co fajnie wyglądał. No, tu znajdujesz patyk, kurde, o, zajebisty patyk.
2: Czekaj, to ja cię przelicytuję. Patyk? Tam, gdzie ja się wychowałem, patyk to był luksus. Jak ktoś znalazł patyk, to mówiliśmy, ty pierdolony szczęściarzu. Jak ja miałem kamień i to mały.
0: O kurde. Oj, to te czasy. No, chciałbym wrócić.
2: Adidasy, to były takie czasy i takie wczasy jak Adidasy.
0: Chciałbym, kurde, wrócić do tego trochę. No, gdzieś w głowie to jest mojej.
2: I wyobraź sobie, że idziesz dookoła te brdy, taki klimat, jacyś harcerze i zaczepiają cię pankowcy. Tacy z jakimiś, z tymi, ze znaczkami Kazik, coś tam i ty, mały, dawaj pieniądze. A tu przyjeżdża na rowerze pan policjant i hola, hola, co? Gagatki i za ucho bierze tego pankowca, co chciał ci powiedzieć.
0: No ja z panem policjantem to miałem sprawy, znaczy... Raz miałem niezłą grubą akcję, bo wiesz, dzieciaki, które są w wieku 9-10 lat, nie za bardzo zdają sobie sprawę z tego, co robią. I pamiętam, była taka opcja, że moi rodzice zostawili mnie na dworze, poszli sobie gdzieś tam, no, coś tam robić, a ja zostałem z kumplem. Kumple poszedł do domu, no ja zostaję na balkonie, bo sobie wszedłem na ten balkon, mówię, cholera, wszedłem do domu, patrzę, no okno jest uchylone, wejdę. Ale taki dzieciak nie powiedział, poczekaj, to nie jest swój dom, nie, znaczy ten, nikt cię nie zna i nie będzie wiedział, że na przykład nie próbujesz się wpierdolić do kogoś mieszkania. I tak właśnie pan kierownik niemiecki, bo tam wtedy jakiś Niemiec to prowadził, mówi: Ola, co zrobisz, Jaku? Mówię: ja próbuję wejść, bo tu rodzice mnie zostawili. Jak się rodzice z nimi? No, bo tam poszli sobie, a mi się znudziło, chciałem wejść do domu. No jak to? Jak to? Ja tam rozmawiam z nim przez chwilę i nie wiem, czy zdał sobie sprawę, że faktycznie ten mieszkasz już miał tak wyjebane w polską klientelę, bo bardziej na Niemców patrzył niż na Polaków. Ja po prostu powiedział, machnął ręką i se poszedł. Także takie opcje. No nic grubego, ale gdyby się uparł, mógłby mieć problem. Znaczy, niewielki, bo pewnie przyszliby rodzice, powiedzieli, że wiesz, że to byli. Pewnie nie było, pewnie sprawa by się rozeszła po kościach. No w ogóle patrzę, kurde, z 300 kurde dostałem tych donate'ów, ja pierdzielę.
2: No, to jakbyś, wiesz, dalej nadawał, to byś sobie szybko mógł uzbierać na przykład na taką konsolkę.
0: Nie, no dzisiaj wiadomo, wyjątkowo, bo urodzinowo. Czy mógłbym nadawać, ale ja nie chcę nadawać dlatego dla kasy. Tak, wiesz, ja poczułem trochę się jak Etam w pewnym momencie. Nie chciałem nadawać po prostu dla kasy. Ja bym nawet to Tipli może wyłączył na następnych audycjach, bo ja lubię po prostu sobie ponadawać, żeby porozmawiać z ludźmi. To jest fajne.
2: To też, wiesz, nawet nie wiem... No nie musisz tak się tym przejmować w sumie chyba.
0: No nie przejmuję się w ogóle. Widzisz, że ja tu prawie w ogóle nic o tych donate'ach nie mówię, tylko tak po prostu patrzę się i nie dowierzam, nie?
2: Dobrze.
0: No.
2: Ty, a z ciekawych rzeczy widziałem, oprócz, można sobie kupić taką konsolkę, a można sobie kupić i automat typu arcade.
0: 1500. 2000. Można było go, na miejscu mogłem go kupić.
2: 1500 to może jakiś taki, nie wiem, Pac-Man czy coś takiego.
0: Nie, jest. Nie. Tego. 1500 i napchany tymi grami, taki emulator.
2: Emulator.
0: Ale fajny, chłopie. Jak wygląda jak normalnie arcade. Jest 1000, pewnie pirackie wszystkie, ale normalnie kontra, jakieś inne giery. I płacisz 1500, walasz sobie to do domu. Wiesz, jaka to jest opcja życiowa? Jak ktoś podchodzi, mówi, kurde.
2: No, świetna sprawa, naprawdę. Ten, co ja widziałem, to kosztował tam chyba 2400 i tam były wszystkie Mortale od jedynki tam do trójki, znaczy 1, 2, 3 na pewno, kilka innych bijatyk, ale kilka też takich bardzo retro gier, wiesz, takich tam jeszcze z lat 80. Więc taka mieszanka zupełna, więc na pewno pirackie, bo jakby kupowali licencję, to by zrobili na przykład same Mortale, nie? Jest coś w tym stylu.
0: Ja mam zdjęcie czegoś takiego, może za chwilę gdzie się wrzucę, bo byłem przy takim automacie i grałem, no i mówię, tam jest 1000 gier na takim chińskim automacie bez licencji, wywalą go, ale wygląda solidnie i ma od cholery gier i najlepsze jest to, że masz dwie opcje, albo sobie ustawiasz, żeby przyjmowała monety, albo masz przycisk taki, który działa jako wrzucanie monet.
2: Dzisiaj jak ktoś ma dużo hajsu i chce sobie świetnie, jakiś ma własny dom i pokój sobie swój chce urządzić, no to może sobie wstawić na przykład taki automat i dużo innych ciekawych gadżetów, nie? Takie, które to wszystko zamieni jego pokój w bardzo ciekawe takie miejsce.
0: Aż mi się przypominają te programy, do mnie do Poznania, to też tak wpieprzali milion rzeczy, do mieszkania tam mówisz, no Adasiu, co tam lubisz? Adaś mówi: Lipki, proszę pana. I wpierają mu wodę do mieszkania.
2: Co? Co ty opowiadasz?
0: Nie, no tak trochę żartuję, ale tam jednemu gościowi to zrobi tak akwarium na pół pokoju. Mówię, kurwa, ja wolałbym cały pokój. Także wiesz, tam jakiś gość mówił, no ja lubię kosmos. I mu tam całą normalnie górę owalali jakimś tam czymś. Tak było. Ty nie oglądałeś tego programu amerykańskiego Do mnie do Poznania? Jak jechali do Disneylandu i tam, wiesz, masa ludzi tam przebudowała chałupy?
2: Nie znam.
0: Kurde, no to się nazywało po angielsku Extreme Makeovers. To sobie możesz znaleźć. To na Polsacie często leciało i to było takie charytatywne, wiesz. I to z większym rozmachem niż to gówno, co na Polsacie teraz leci, bo to gówno na Polsacie to tam nawet nie robią remontów, tam po prostu malują ściany i wsadzają nowe meble i mówią: gitara, jest mieszkanie. A tam wszystko, tam czasem nawet dom ci rozwalali, żeby nowy wybudować. Żeby było grubo. Co tam sobie zapalasz?
2: Nie, obcinam sobie paznokcie.
0: Ja pierdzielę, to mogłeś nie mówić, etamie.
2: Coś takiego strasznego, pazury sobie obcinać.
0: Ja potrafię wyobrazić sobie twoje pazury.
2: Całkiem mam normalne względnie.
0: Takie żółte, nie? Dziadowe?
2: Właśnie nie. Mimo, że palę fajki, nie mam jakichś żółtych paznokci czy żółtych palców.
0: Ciekawe. Zawsze słyszałem, że właśnie jak się wali tyle tych fajek, to potem już zostaje. Dziwne.
2: Kiedyś mi jedna dziewczyna powiedziała, że mam bardzo ładne dłonie.
0: Może manikier ci chciała zrobić.
2: Może cała reszta była taka, że tak patrzyła na mnie i masz bardzo ładne dłonie.
0: Patrzy, zęby krzywe, twarz jak jakiś robol. Klata z bębnem. No to mówi, tak. Dobra, ładne ręce.
2: Klata jak u pirata, no i to mówi, ładne masz ręce. Ładne masz stopy, jak Baldur, ulubieniec bogów. I oni go chyba takim był ulubieńcem, bo przez te stopy piękne.
0: No.
2: Niesamowita opowieść. No, a jakby w ogóle była kasiora, to ja bym sobie wynajął loft cały i sobie może w lofcie mieszkał. I w takim lofcie sobie jeszcze automaty poustawiać, jakiś stół do bilarda. To masz, to sobie jak milioner troszeczkę wtedy mieszkasz.
0: Żyć nie umierać, kurde. Ja tak zawsze myślałem sobie, że największym takim osiągnięciem to jest takie mieszkanie drewniane, takie gdzieś w górach, wiesz, na wyjebce, najlepiej w jakimś odosobnieniu. Z jednej strony to minus, że ciężko wszędzie się dostać, a z drugiej strony, kurde, masz wyjebane we wszystko, możesz robić co chcesz, bo ktoś no, tam będzie cię widział, nie? To jest...
2: Tak, no, że jak chcesz jakieś zakupy, cokolwiek chcesz kupić, to po krokodylach musisz skakać, nie?
0: Tam robisz zakupy raz na tam, nie wiem, 2 tygodnie i siema. Co to za problem? Ja uważam, że takie mieszkanie w górach to świetna sprawa, w jakimś właśnie pustelnym miejscu. Dla mnie to byłoby fenomenem. Także właśnie mieć gdzie chodzić, wyjść sobie w jakieś Bieszczady. Spoko sprawa.
2: No, jak gdzieś chodzić, to może z kimś, tak samemu chodzić, to się zanudzi człowiek. Będzie łaził tymi samymi ścieżkami cały czas, co w tym fajne.
0: No kto powiedział, że musiałbym sam mieszkać? Można z kimś mieszkać, jak ktoś jest dopasowany. Nie ma problemu z tym, że wali różnymi rzeczami w mieszkaniu i nie mówimy tu o alkoholu. To czemu nie? Czemu by nie?
2: Ja nie lubię ludzi i Evie Place. Nie wiem skąd takie, że nie lubię ludzi.
0: Jest?
2: Ja nie lubię ludzi, tylko po prostu chcę, żeby się ode mnie odpierdolili.
0: Marcin Chudzik. Pisze, że jestem, chyba ja jestem, chyba że to o krawcu, że jestem w porządku rozmówcą, więc ludzie lubią cię słuchać. Ale to chyba o krawcu, nie.
2: To chyba o tobie, no to wiesz.
0: Nie wiem. No te dobrze rozmawiasz, te siema, gitara, jest dobrze.
2: Siema, też jesteś spoko.
0: No, jest dobrze, życie na proficie. O kurde, przydałoby się, żeby ktoś zadzwonił. No, dzwonimy, rozkręcamy tą imprezę, do 5 rano siedzimy.
2: Dawajcie, bo mi się znów nie chce. To niech ktoś tu, zmiana banana,
0: no,
2: kto tutaj zadzwoni, kto odważny.
0: Dzwonimy, sprawdzamy, czy ktoś dzwonił na Skype'ie, ale chyba nie dzwonił, bo mi się wyświetliło. Chyba, że ktoś dzwonił, a mi się nie wyświetliło. Nie. Piotrek tu znowu coś pisał. Gry komputerowe powodują przemoc. Doktor Napierała, że podobno o mnie coś mówił. Doktor Napierała.
2: Stawiam, że to był trolling, bo to było z profilu My Light chyba.
0: Aha.
2: No, i, to tego, czy, i to tego fejkowego My Lighta, nie My Lighta, klodowego. Na którym już się pojawił antyukraiński, antyszczepionkowy, antyglobalistyczny, antyzachodni, prorosyjski film.
0: Czy uważasz, że Klot jest sarmatą?
2: Ja bym powiedział, za kogo go uważam, ale...
0: A powiedz.
2: Uszliwią.
0: A powiedz. No. Powiedz. Wyrzuć coś z siebie. Co ci szkodzi? Co, ktoś ci przyjdzie od niego?
2: To bardzo ciekawy człowiek. Bardzo ciekawy przypadek.
0: Ciekawa opinia ma, nie?
2: Tak jak Adolf Hitler, też bardzo ciekawy człowiek.
0: Kurwa, porównanie. Co, mówisz, że już ma jakieś obozy założone?
2: Być może chętnie by zbudował, jakby tak Wojtuś, do którego karteczki wysyła, został królem świata, czy coś, to Chlod na pewno chętnie zostałby prawą ręką.
0: Wojciech, mówimy
2: budował, o tym. Budował te paraczki tam dla tych, co nie chcą iść do wojska, kochają i inaczej ubierają się na seledynowo albo na różowo, są lewakami zapyziałymi.
0: Nie. Nie może być. Klot lubi tego? Boże. Tego od kamratów? No.
2: Wojtusia bardzo lubi i w każdej audycji przypomina, żeby do niego tam przypominał, żeby kartki wysyłać do więźnia.
0: Nie, wiesz, że się tego nie spodziewałem. Ja myślałem, że on jest bardziej taki nie wiem, w stronę nie tego, tylko jeszcze był taki drugi. Nieważne. No, tego po prostu się po nim nie spodziewałem. To powiem ci, że otworzyłeś mi oczy.
2: No ale co, ty nie wiesz, że dużo ich łączy? To na przykład antysemityzm bardzo silny.
0: Jezu.
2: Jednego i drugiego.
0: To jest piękne, no.
2: Zresztą antysemityzm jest dzisiaj bardzo powszechny na tej scenie spiskowej, tak mi się wydaje. Znaczy wydaje mi się, tak mówię przez grzeszność, że mi się wydaje, bo akurat jestem pewien.
0: Wszędzie jest popularny.
2: To tak to wygląda trochę. No, czekam, aż na kanale Klodzia się pojawiła właśnie jakiś o czosnkowych. Na razie to są takie żarty. On tu wkleja jakiś zabawny obrazek, pokazujący, no, jak tu nas obżera ukraińska świnia nazistowska. Nas obżera, a my się grzecznie pytamy, taki polski kelner z polską tutaj ściereczką w barwach narodowych przychodzi z tą Danii i mówi, kiedy już pan turysta będzie miał dość i wróci do domu? No, czy ja wiem, że takie... sam nie, no nie wiem, nie.
0: Poczekaj, bo tu ktoś dzwonił, to dodamy.
2: O.
0: O, świetnie. Bo ja tu już jestem tak, kurde, skompowany, że nie zauważyłem, że ktoś dzwoni. Grzesiu dzwoni. Mam nadzieję, że odbierze. Witaj, Grzesiu. Siema.
3: Siema, cześć.
2: Cześć,
3: tak, zachęcacie, żeby dzwonić, to pomyślałem, że zadzwonię. Na chwilę.
0: A napijesz się czegoś?
3: A nalałem drinka po pracy. Generalnie. Kulturalnie z sokiem kaktusowym drink.
0: A z kaktusowym to nie piłem jeszcze.
3: No dobry.
2: Fajny jest kaktusowy smak. Zawsze jakoś mi podchodził. Tak samo jak arbuzowe różne takie soki też.
0: A co to jest, z tych owoców czy z samego kaktusa?
3: Cholera wie, to nie jest jakiś drogi. Chyba z tym barka to może równie dobrze może to być o smaku kaktusowym. Nie przyglądałem się, nie czytałem składu.
0: Tym barka? To skąd ty masz tym barka w UK-u?
3: Każdy ciapak na rogu ma tym barki, pudliszki. Przeróżne pasztety, wody polskie.
0: Naprawdę? I... takie popularne?
3: Tak, tak. I pół tego, ściany z piwami zawalone polskimi piwami.
0: Czemu by nie? Najlepsze.
2: A Polish shopy, dużo jest Polish shopów gdzieś w twojej okolicy? Masz?
3: Cztery jakieś, tak, w mieście całym. No spoko, akurat... Polacy mają, zaraz będzie, że nie jestem Polakiem. Jako Polacy mamy, no też kupuję w polskich sklepach oczywiście, jakieś upodobanie do niektórych naszych rzeczy. Generalnie droga to jest, stosunkowo droga zabawa kupować, gdyby się tylko zapaczać w sklepie polskim, chociaż niektóre przyprawy, chleb, jeśli dobrze się trafi, wędlin nie jem, odzwyczaiłem się kilka lat temu. Niektóre sery żółte czy mleczne rzeczy oraz kiszonki, zarówno kapusta w różnej postaci, jak i ogórki, czy też inne tam warzywa, właśnie kiszonki, no to tylko z Polski oczywiście, to od czasu do czasu sobie jedę dwa razy w miesiącu, czasem częściej, zrobić sobie takie zakupy, uzupełnić te lodówki, takie rzeczy, żeby mieć z czego gotować, czy coś.
0: Szanuję, szanuję.
2: Fajne są też chińskie sklepy, na pewno Grzesiek też ma u siebie, no ja tylko w Irlandii byłem w takim i tam można kupić całą masę różnych dziwnych chińskich potraw, zupek, przypraw, no ciekawa rzecz.
3: No tutaj pewnie inni, tam Ciągbolunga, czy Bierut, dobrzy kucharze, no to by tam z takich sklepów nie wychodzili, tak, tylko by kupowali te produkty, czy też po prostu eksplorowali sklep. No ja takim hardkorowym kucharzem nie jestem, bo mam proste poczucie smaku, chociaż tak, chodzę czasem po chili. Różne sobie kupić, bo fajne mają papryczki.
0: Lubisz bardziej sam smak chili, czy te wiesz, dowalenie ostrości?
3: No, lubię chili, lubię też curry różne i na różny sposób zrobione. Chociaż na końcu wychodzi mi i tak własny sposób, niby tam robię chicken tikka, czy tam nie wiem, madras, czy inne jaffreye i wychodzi mi mój własny curry na końcu.
0: Prawdziwe indyjskie curry, to jak zjesz, to umierasz dwa dni.
3: Czemu?
0: Nie, bo ostre są, o to chodzi.
3: A, okej. Okay.
0: No, bo co piecze, kurde, prawdziwe indyjskie curry jest naprawdę ostre. Tam nie wiem, co wrzucają, ale raz jadłem w takim barze indyjskim, to kurde, myślałem, że zaraz zapalę się. Ale dobre jest.
3: Wyszliśmy od soku kaktusowego z tym barka, tak?
0: No i czemu nie? Jedzenie świetne. Każdy lubi jeść. Ja lubię jeść wszystko. Kiedy ostatnio jadłeś pierogi polskie? Polskie jadło?
3: Dwa tygodnie temu byłem na wakacjach w Polsce. Także pierogami się objadałem. Super. Ze szpinakiem. Bardzo lubię. Ruskie.
0: O, najlepsze.
3: I też wszelakie zresztą.
0: U mnie to klasyczne się nazywają, bo chodzę do pani z Ukrainy, co robi świetne i ona nazywa je klasycznymi.
3: No wiadomo, o co chodzi, tak?
0: No, jest pierożki, świetna sprawa, ale może ja was o coś zapytam. Nie wiem, jak wy bardzo się interesujecie tym, wiem na pewno, że krawiec to na pewno, ale nie wiem, jak ty, Grzesiu. Bo teraz mi to przyszło oświecenie. Jak ty, Grzesiek, się interesujesz sprawami MMA, jakieś tam inne te buildy, inne fighty, freak fighty, w ogóle cokolwiek śledzisz, czy raczej tak jak ja, że pobieżnemu?
3: Nie śledzę.
0: Aha. Po prostu. No to dobra.
2: Ja też przystałem.
0: Ale myślę, że krawiec będzie wiedział, o co chodzi, bo krawiec to jest taki jak z Klodem. On mówi, że nie ogląda Kloda, ale jak przychodzi co do czego, to wszystko wie.
2: No, coś tam wiem, ale to już bardziej z newsów, z reportaży. Nie oglądam gali już to bardzo.
0: No i była ta gala Heilig i połączenie z ruskimi i czeczeńskimi opcjami. Jak ty w ogóle to oceniasz, że... Bo według tego ci z Dzika, taka organizacja, co sponsoruje, to tacy influencerzy mieli połączenie z Heilig i na nich zeszedł cały dym, że oni nie wiedzieli o tym, że było połączenie z ruskimi. Kojarzysz ten temat?
2: No, ale nie sądzę, żebym wiedział w tym temacie więcej niż ty.
0: Kurde, chciałem podebatować, no ale dobra, jak nie wiemy, to nie wiemy, to możemy pominąć. Chyba, że ktoś wie, można zadzwonić.
2: Wiem natomiast, że Najman nie jest już związany z galą VIP.
0: Gala VIP?
2: Oni tam się cały czas jakoś kompromitowali i to ta gala została uznana za taką paździerzową po prostu, taką wiecie, najgorszą z tych wszystkich gal. I jeszcze te kompromitacje z zapraszaniem Słowika, szefa mafii, jako gościa honorowego. To trzeba mieć naprawdę zryty pewien.
0: Tego Słowika?
3: Tak. Ale Gambol, jakie było pytanie, bo się zawiesiłem. Tak naprawdę.
0: To było związane z tym, jak oceniasz to, że w Polsce działała praktycznie firma rosyjska. Znaczy, firma, która była, nie była rosyjska. Znaczy, była w takim względzie...
3: Jakiś hokeista, tak? Założył
0: nie, to. No, że ktoś tam z Rosji był połączony bardzo mocno z tym, ten Heilig, nie? I tam taka drama o to poszło i powiem szczerze, że to bardzo dobrze, że to wytępili, bo uważam, że jak banować ruskich, no to wszystkich, a nie, że mamy jakieś tam wykluczenia. No, trzeba być konsekwentnym. Ja takie mam zdanie. Jak robimy, no to robimy do końca, jak nie, no to wcale. Ale to taka moja opinia. Ja nie jestem przeciwny też rosyjskim ludziom, żeby nie było. bo to, co tam się dzieje, to jest inna sprawa. To, że wiadomo, no, tak się dzieje, to też nie jest wina, to nie jest wina zwykłych ludzi. Ale może zmieńmy temat, bo to chyba nie jest temat na alkohol i party, sobotnie.
3: Chciałem zapytać o jedną rzecz, tylko no to też nie jest jakiś sexy temat, ale poruszyliście ten temat Steam Decka. No bo
0: Tak.
3: wpisałem sobie Steam Deck i tak na cenę patrzę. No,
0: Promocja jest.
3: fajna zabawka, jeśli chodzi za takie pieniądze, bo bardzo dużo możliwości daje. I dwa różne urządzenia mi wychodzą. Czy dobrze mi to wychodzi, że jest jak coś takiego jak Game Boy, tak? Co w ręce se trzymam i jest jakieś inne urządzenie,
0: To chyba
3: co
0: na
3: inaczej
0: to
3: widzące.
0: co to chyba patrzy, nie patrzysz na Steam Decka.
3: To co? Na co patrzyłem?
0: Może na Ambernika patrzy, bo Ambernik ma na pewno taką konsolową wersję. I to jest tanizna, to jest tylko do grania retro. A Steam Deck to jest taka konsolka, która kosztuje teraz na Steamie 1700 zł, tam przejdź sobie
3: No.
0: na funty. I ona jest w promocji teraz, bo normalnie kosztuje 1900, więc jak chcesz łapać go, to polecam teraz, bo jest najtaniej jak się da. I wersję 64 GB można dorwać za tą cenę. I w sumie spoko opcja, bo kurde, to jest normalna konsolka. Jak włączysz, to praktycznie możesz grać w gry, nie musisz nic się bawić.
3: Okej, okay, no, jakby porównać do Playa, to która to jest generacja?
0: Coś pomiędzy. Nie no, w sumie tak zagrasz w gry, które wyglądają jak na czwórkę.

0: No co to ma przycisk? Jak mam poruszać się na przykład FIFA jakąś uruchomię, to jak
1: No
0: to zagrałem?
1: masz, a na co ty tej konsoli przenośnej nigdy nie widziałeś w życiu?
0: A, no to pytałem się, czy to ale Game Boy jest właśnie taki.
1: Ale nie taki Game Boy, to ma analogi normalnie, to ma touchpady, to ma, dojebane jest. Może zdjęcie ci wyślę, jak to wygląda, co?
0: Nie, dobra, spoko, to ma pady osobne, tak?
1: Nie, to ma w sobie, ale to ma wszystko praktycznie w sobie wbudowane.
0: Dobra, to już się, to ja sobie to na spokojnie
1: możesz...
0: na YouTube różne prezentacje, to teraz nie będziesz mi tłumaczył, bo pewnie niektórzy, kto wie, to wie, a kto nie wie, tego gówno obchodzi. Dobra, to ja sobie to ogarnę. Jak coś już, to ciebie na priwa zapytam o jakieś tam specyfikacje, okej, dzięki.
1: Kurde, tutaj Greg... Coś o Peterze mówią, a ja lubię Petera.
0: Także to już tyle, jeśli chodzi o tą konsolkę, bo ja nie lubię, jak ktoś za dużo o grach gada, sam zacząłem o grach gadać, więc...
1: Aj tam, jest czwarta godzina już streama, jest 1:25, nie ma problemu, już przeszły tematy poważne.
0: Dobra, sobie tu w zakładce zostawiłem kilka prezentacji, będę sobie patrzył. Dobra, to dzięki za odpowiedź.
1: Nie ma problemu. No, ja już sam się zastanawiam, czy masz jakiś może temat, bo ja mam pustkę w głowie, już alkohol mi szumi. Nie, może krawiec, chyba że on się rozłączył.
2: Jestem.
1: No, to może ty masz jakiś temat, zapytam się raz.
2: Może jakiś niekomputerowy, kurczę, temat. Jak zabić reptilianina? Czym? W jaki sposób?
1: Szybko.
2: No właśnie, szybko. A on jest szybszy od człowieka. On cię szybciej zabije.
1: To co, on jest jakimś predatorem, kurwa?
2: No, stary, taki reptol. Znaczy są różni reptylianie, są tacy humanoidalni, ale są też takie jak smoki. Są też jakieś pewnie małe, takie bardziej wężowate, jak może wąż z nogami. Cholera, one różną formę przybierają, bo oni nie są tak w 100% związani z tą naszą rzeczywistością, tutaj z tą gęstością, z tym wymiarem. Tylko się przenoszą między kilkoma tam do... więc ta forma chyba nie jest dla... Ona jest dla nich w pewien sposób umowna. To niby są takie istoty, na których to... Mają większą dowolność, jeśli chodzi tutaj o formę.
1: Pytanie,
0: no, dużo, oni żyją w świecie równoległym, gdzie mają więcej klatek na sekundę, na przykład ludzkie oko ma 120, to oni mają 1200, czyli co 10 klatek oni sobie żyją w innym świecie, jeden na 10 wpadną sobie na ziemski, coś tam popierdolą, poruszają się niby i my widzimy ich cały czas konstantnie, że sobie stoją, a oni mogą w takich 10 wymiarach sobie funkcjonować. Jak takiego zabić, no kurde.
1: Musisz się w abażur zmienić, wiszący, z falbanami.
0: Albo nie rusza cię tak długo, że przestanie patrzeć na ciebie i wtedy go pach.
1: Ale już w ryby widziałem ostatnio, które w ogóle wyglądają jak predator. To się zastanawiałem, może kurde, ci reptilianie to jakieś rybna, jakieś takie właśnie, znaczy w sumie gady, tylko że takie bardziej rybne. Bo widziałem taką rybę, co ma szczenę, ona łapie rybę i potem tam ze środka druga w gardle szczena się do przodu wychodzi i wciąga tą rybę, co tam chapnęła. Tak jak magnes. Nie, że taki magnes ma w gardle, tylko że łapie, nie? No taki hak. Tak jak predator miał, nie? Że miał normalnie tego ryjca i z tego ryjca wychodził drugi ryjec. To się zepsuło?
0: Nie, spoko. To była ryba reptiońska, panie.
1: Już myślałem, że nie wiem, coś... Nie no, ale są takie, naprawdę, mogę kurwa pokazać. Nie, ja myślałem, że to fake jest. Naprawdę są takie ryby. Jakaś opcja taka niesamowita.
2: Tu pojawił się temat kości ogonowej u człowieka i to z tego co pamiętam, to w tych teoriach reptiliańskich to miałoby dowodzić właśnie, że zmieniono nasze DNA, że dodano nam ten pierwiastek reptolski chyba, psując nas trochę, robiąc nas takich niewolników. I stąd w ogóle spiralne DNA, jakieś takie.
0: Tak, weźcie sam skrót DNA, jak się przeczyta szybko, to jest dna, czyli ludzką rasę do dna

0: czy po prostu ten.
1: No i
0: przynieśli zbytu rządzącego światem do dna nas.
1: Pamiętasz, powiedziałem ci, że reptole to są ryby, a wiesz, co to jest DNA? Kwas rybonukleinowy.
0: A kurde, i rybo i nukle, czyli nuki nuklearne, nuklearne ryby.
2: Nuklearna ryba.
0: No i nowy jeszcze, że nowy na końcu, że jest nie stary, tylko najnowszy, najnowsza historia.
2: Ja właśnie dokonałem odkrycia, wymyśliłem, nie chcę tu podpowiadać siłom zbrojnym, ale wymyśliłem drona rybę. Z pompą w środku. I sterujesz taką rybką, że płynie i bu. I stateczka nie ma.
1: O kurde, powiem...
2: Rybdron, mam nawet nazwę, rybodron.
1: Chciałbym, ale pomyślcie sobie, nie? Tak, jesteście jakimś wojskowym, nie? Tam marynarka wojenna, nie? I coś wam ten skaner pokazuje, że tu coś nagle, nie? Coś podpływa do was metalowego. Kurwa ryba, wie jak ryba metalowa, nie? Tam płynie... Podpływa i jeb, kurwa, taki...
2: O, rybka, zjemy sobie dzisiaj, będzie dobry obiadek, czekajcie, wyciągnę. Pijem.
1: Ale ja na początku myślałem, że to jest kurwa taka latająca ryba drony. Ryba lata.
2: No, James Bond w dawnych czasach, jeszcze jak go Sean Connery grał, to używał takich trików, że miał na przykład sztuczną kaczkę na hełmie przytwierdzoną. Tak sobie płynie niby kaczka, taka trochę sztywna. I nagle tak się głowa Bonda wyłania. To dzisiaj to wygląda przekomicznie, ale wtedy jakoś pewnie ludzi nie śmieszyło i uznawali, że to bardzo pomysłowy gadżet szpiegowski, sztuczna kaczka do hełmu przytwierdzona.
1: Najlepszy gadżet szpiegowski to jest pudełko. Jak wiesz, do pudełka to ich się nie widzi. Jest udowodnione naukowo.
2: Tak robił Snake.
1: No.
2: Snake chował się do kartonu i wszyscy przechodzili obok tego kartonu.
1: A bo jak tam miał laskę jeszcze narysowaną, tam podchodzi ten rosyjski. Nie wiem, czy ja jestem w stanie uwierzyć, że jakiś ruski tak nie podchodzi do... Nie wiem, jest jakaś babka ładna rosyjska narysowana, nie? Coś sobie taki karton i podchodzi taki rusek. Może Ukraińcy powinni taką taktykę zastosować. Nowa szkoła walki. O, tu jeszcze kolejna osoba dzwoni. To co, powiększamy konwersację?
0: Nie.
1: Marcin dzwoni. Okej. Okay. To mnie dodało. Działa. Jeż, kurde, za dużo.
3: No, siema.
1: Siema.
3: Panie Żydioma.
2: Siema, cześć Marcin.
3: No, hej, krawiec.
0: Siema.
1: Masz coś
3: do... W lipcu nie miałeś urodzin czasami też?
2: Ja?
3: No.
2: Nie, ja w marcu.
3: A w marcu, a to mi się przyjdzie.
1: Szabel miał w lipcu.
3: Szabel, no, 4, no. Ja miałem 3 ogólnie.
1: No wszyscy tak w lipcu mają urodziny, nie wiem, co się tak zebrało.
3: No jak to się zebrało? Świadomi ludzie mają w lipcu. Jakby nie było.
1: Grzechu, kiedy ty masz urodziny? Jesteś świadomym człowiekiem?
0: Ja absolutnie nie jestem. Międzynarodowy Dzień Seksu sobie wygooglaj.
3: Może jesteś, tylko już nie jesteś świadomy tego, że jesteś.
1: Ile wypiłeś?
0: No to na jedno wychodzi.
1: To musisz więcej wypić, to będziesz bardziej świadomy.
3: A co wy pijecie ogólnie? Ja wam chciałem się tylko pochwalić, no nie? Bo ja sobie piję bimberek tak zwany, czyli samogon. Z winogron zmieszany z wyciągiem z konopi. Topię sobie tak zwane, znaczy moczę sobie topy wiechy konopnej. Tam się to CBD, te oleki eteryczne uwalniają, bo to jest dwa odnośnie konopi, tam wracając do tematu, jeżeli chodzi o Gambela, który był zainteresowany tematem konopi, to można też i wykorzystać w taki fajny sposób, że w spirytusie można sobie wykąpać wiechę konopną, czyli tak zwane kwiaty konopi, które wydzielają te tak zwane olejki, ale to nie są olejki, tylko to jest żywica. To jest taki kryształ, który się tak ładnie w słońcu mieni, a nawet i nie trzeba słońca, żeby widzieć, że te kryształki się mienią. i to można wykąpać w alkoholu, w roztworze alkoholowym, ewentualnie w oleju. To można też później w olejach rozcieńczać. I to jest tak bardziej komercyjnie wzięte, że sprzedają na przykład olejki CBD. Olejki CBD, mogę tylko powiedzieć, czy zajmuję antenowy czas?
1: Nie, nie ma problemu.
3: Nie ma problemu, tak? Chciałem tylko zauważyć, że roztwory olejków CBD ogólnie są niezdrowe. Niezdrowe z tym, że te terpentyny, tak zwane, nieważne jak to się nazywa, ale ten kryształ, on się roztapia w oleju, ewentualnie w spirytusie. W spirytusie je można pozyskać, w oleju je można rozcieńczyć. Spirytus, ogólnie tak jak zamoczycie tą wiechę konopną, tam gdzie się ten znajduje tak zwany kryształ, czyli ta żywica CBD, nazywajcie jak chcecie. Ja używam komercyjnej nazwy, żeby nie było. Ją później można, tak jak ja dzisiaj sobie spożywam w formie energy drinka, czyli roztwór alkoholowy z sokiem z brzoskwin na przykład, nie? Swoje brzoskwinie, ja sobie to rozcieńczam i sobie piję i mam, jest fajnie, tak powiem. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że taki roztwór można, czyli olejki CBD, które są komercjalnie biorąc pod uwagę, według mnie one są szkodliwe, gdyż oleje, w których one są rozpuszczane, bo one mogą się rozpuścić w koncentratach olejowych, ze względu, że mają taką właściwość, ale te koncentraty olejowe, nie wiadomo jakiego pochodzenia, tam mówią, że z konopi, z nasion konopi, może to być nawet i rzepak. Po 5-7 dniach, w sprzyjających warunkach, to jest 3 dni, zamknięte w lodówce, w ciemnej butelce, żeby to się nie utleniło, to jest ewentualnie jeszcze zdrowe. Ale jeżeli to, na przykład, ja tutaj tylko sprzedaję ten chwyt marketingowy, żeby nie było, żeby się ludzie naciągali na jakieś tam ściemy. Wyobraźcie sobie, że oleje jakiekolwiek świeżo toczone, one w sobie posiadają tlen oraz wodę. Wodę można jak najbardziej w temperaturze tam do 40 stopni, żeby nie zniszczyć molekuł tego oleju, żeby się wolne rodniki nie zaczęły wytrącać, to do 40 stopni można ten olej odparować z tej wody, gdzie ten proces, ogólnie tydzień czasu, więc to jest de facto niemożliwe, żeby ten olej był zdrowy, bo po tygodniu czasu ten olej już jest martwy, z tego względu, że oleje ogólnie do 3-5 dni zamknięte w szczelnych tam kapsułkach, buteleczkach, w lodówce, w ciemnym pomieszczeniu, tam światło też ma jakieś czynniki wspomagające proces utleniania, ale do czego zmierzam? Tam chodzi o tlen w oleju. Jeżeli tlen z oleju wyjdzie, to już wydzielają się tak zwane wolne rodniki, ten olej już jest de facto rakotwórczy. Więc te olejki CBD sprzedawane na marketach, one de facto pomagają z tego względu, że ten czynnik CBD, nazywajcie jak chcecie, nieważne, czynnik CBD to jest silny czynnik, kurde, nie wiem jak zebrać myśli, ale to jest, ogólnie CBD pomaga, ale ten olej, czyli ta baza, ten roztwór, on szkodzi, bo jest utleniony.
1: No rozumiem, o co ci chodzi, po prostu sama jakby substancja jest okej, okay, tylko to, w czym tą substancję się trzyma, jest nie okej. Okay. No, tak. Jest to proste, no, powiem trochę jak krawiec, że mogłeś to w sumie ubrać w takie proste słowa, to więcej ludzi by w sumie... No,
0: mogłeś powiedzieć, że jak masło zostawimy na miesiąc w lodówce nieprzykryte, to takie jest zjałczałe i niezdrowe też, bo to tak działa powietrze.
3: Dokładnie. Dokładnie. Chciałem
1: reasumować. Poczekaj, Marcin, ale daj Grześkowi powiedzieć.
0: A nie, spoko. Ja skończyłem, tylko chciałem powiedzieć, że ja tak nie wymieniam, co niegrzecznie odpowiedziałem na twoje pytania o moje urodziny, tylko miesiąc temu miałem właśnie. To jest Międzynarodowy Dzień.
3: Nie ma lepszego, to mi życzę. Przede
0: wszystkim zdrowia. Dzięki.
1: No. Coś chcesz dodać na temat tego CBD? Bo ty w sumie w temacie. O, chyba krawiec padł.
2: Nie, ja? Aha.
1: Czy chciałeś coś dodać w temacie CBD? Czy lubisz? No, bo wiem, że nie słuchałeś.
2: Bardzo lubię THC. Bardzo.
3: Krawiec, ja bym ci proponował używać komercjalnej, legalizowanej nazwy. Rozumiesz? W Polsce.
2: Tetrahydro... bla, bla, bla. Tak?
3: Nieważne. CBD. Tylko ja chciałem tutaj technicznie powiedzieć, bo ja się technicznie zajmuję tymi sprawami. Chciałem powiedzieć, że w alkoholu, w roztworze alkoholowym, jeżeli ktokolwiek będzie miał okazję sobie zakupić jakiekolwiek kropelki CBD, to zwracać baczną uwagę na to, żeby to było w roztworze alkoholowym, a nie oleistym.
1: All right.
3: Zobaczcie, o co chodzi.
1: All right, my man, czyli lepszy alkohol od oleju. I w sumie to nawet ma sens.
3: Znaczy w alkoholu tam nie ma, rozumiesz, tam nie ma żadnego procesu destrukcyjnego, jeżeli chodzi o właśnie... Znaczy nie, tam w alkoholu to nie szkodzi, o tak ci powiem.
1: Bo alkohol nie szkodzi ogólnie.
3: Bo alkohol to jest deterkent.
2: A w mleku sobie na przykład wygotować, no to i makumbę zrobić, to też ma dobra rzecz. Nie?
1: Czekaj, teraz poważny krawiec? Takie coś można jabłuć sobie?
2: No ja takie coś w samolocie piłem, jak do Irlandii leciliśmy.
3: Ale makumba z konopi to była, czy co to było? Czy to...
2: No wiesz, koledze zostało trochę łodyg, trochę coś tam jeszcze dorzucił i takie mleczko mieliśmy. No i to można sobie wnieść do samolotu, sobie pić na przykład.
3: No to, ale co, kopało?
2: Tak, było nice.
1: A robiłeś kiedyś ciastka?
3: Space cakes.
2: Nie robiłem, tylko jadłem. Nie? Ja
1: I co, faktycznie?
2: Tak.
1: Wali?
2: Tylko się trzeba trochę poczekać. Nie?
3: Słuchajcie, tutaj chodzi o proces powyżej 180 stopni. Tutaj chodzi o temperaturę. Keksy, masło też jak najbardziej, ale to masło trzeba zagotować do temperatury powyżej 180 stopni. To jest taka bariera, gdzie się uwalnia właśnie to, nie chcę powiedzieć co, ale daje podwójnego kopniaka, o tak powiem.
1: Grubo.
3: Dlatego ciasteczka kopią.
1: My się właśnie, żeby sam sobie zrobić jakieś takie ciasteczka, tylko się boję, że jakbym je zjadł, to bym gdzieś odleciał na jakiegoś kurwa Marsa.
3: Słuchaj, nie ma zarejestrowanych przypadków zgonu po tym, więc fazę możesz mieć, ale nic ci nie będzie ogólnie.
1: Grubo.
3: Znaczy to jest lekarstwo, to jest niepodważalne lekarstwo, no nie ma takiego czegoś, że ci zaszkodzi, no.
1: Mi to nadal...
3: Zaszkodzi ci, jak jesteś, wiesz, głupim, kurde, człowiekiem i wkręci ci się faza i robisz głupsze rzeczy niż przewiduje ustawa, więc...
1: No słuchaj, to na ADHD mi pomaga mocno, w sensie, że w takich...
3: Na ADHD?
1: No.
3: ADHD to jest chwyt komercyjny, nie ma takiej choroby.
1: No dobra, okej, no to nie ma takiej
2: choroby. Skąd wiesz, przepraszam, a skąd taka pewność, że nie ma?
3: Wyczytałem to, ja studiuję te tematy 12 lat.
1: No to dlaczego ja się nie mogę skupić?
2: Ale konkretnie, dlaczego uważasz, że nie skupić, ma takiej
3: dolegliwości? Ja już ci tłumaczę. Słuchaj, skupienie to jest przede wszystkim twoja flora bakteryjna. Zwróć uwagę, czy się żywisz. Jeżeli się zależy, a ty powiedziałeś, żebyś opierdalił kepsa długości pół metra. Przed chwilą.
1: No dobra. Pamiętasz? No, wiem, o co ci chodzi, tylko zastanawiam. Znaczy... W sensie, to może mieć sens, ale czy to tak aż wpływa?
3: Ale ja ci to mogę wytłumaczyć, dlaczego? Jaki to ma współczynnik?
1: Nie wiem, kurde, nie wiem. Co, że od kepsu...
3: To ci powiem, jak chcesz. Jak jest czas antenowy, bo ja nie chcę zawracać dupy, absolutnie.
1: Nie wiem, to musisz się jeszcze spytać. Rozmówców, ty jak trochę ten jest, wola. Czy rozmówcy chcą posłuchać?
0: Ja się będę rozłączał, bo w sumie... To jeszcze się odniosę szybko. Znaczy jestem przekonany, że nie wszystko się tłumaczy jedzeniem i florą bakteryjną i że nowotwory i jakieś schorzenia ADHD, można w taki prosty sposób wytłumaczyć po prostu, bo na przykład wśród dzieci tej samej, tych samych rodziców, jedno dziecko rok po roku się rodzi i jedzą to samo, toczka w toczkę jedno ma na przykład zaburzenia w skupieniu uwagi, a drugie absolutnie nie i jedzą to samo, śpią tak samo w tym samym środowisku. No i nie wszystko tak prosto można wytłumaczyć. To są skomplikowane bardzo rzeczy.
3: Właśnie porodu. Kolejność porodu też ma znaczenie.
0: No to w jedną i w drugą stronę są albo starszy rok, albo młodszy rok. Jedno ma, drugie nie ma.
3: Absolutnie nie. Bo kobieta, która zachodzi w ciążę, ona swoje toksyny przekazuje na tak zwany embrion. Więc tutaj kolejność porodu też ma do znaczenia.
2: Ja mam kolegę, który ma ADHD niezmiennie od zawsze, co go znam, a znam go wiele lat, a on jest weganinem, bardzo świadomie się odżywia i myślę, że z Marcinem by tu sobie mógł wspólne tematy znaleźć i by się pewnie zgodzili w wielu sytuacjach, więc no nie przekonuje mnie to, że to jest po prostu zaburzenie związane z tym, co jemy, flora bakteryjna i tak dalej. Wierzę tutaj nauce, że jest takie...
3: Krawiec, taka
2: jak ADHD, no że ktoś... Widzę kolegę, on nie potrafi się skupić, roznosi go, jest niecierpliwy. No, ma tu ADHD, no i już.
3: Krawiec. A zapytaj go, spod jakiego znaku on jest. Kiedy się urodził? Bo to też ma do znaczenia, wiesz. Kiedy się urodziłeś? Może to dla ciebie być śmieszne, ale de facto kto ma jaki zodiak, też ma taki temperament. Na to trzeba zwrócić uwagę.
0: A to by wyszło, jeszcze tak się wtrącę, wyszłoby w badaniach, że jest jakiś zodiak i to było przekurwa zabawne, gdyby tak podzielić ludzkość na 12 zodiaków i jakiś szalec, wszyscy byli poszaleni, bo są pod strzelcem urodzeni. To było nawet komiczne. Ale dobra, kumam. Nic, ja się przyłączam na odsłuch i ten, no i słucham
3: kolego
0: dalej.
3: Skończę rozkminę.
2: Trzymaj się.
0: Ja się już wyłączam, no cześć.
3: Przepraszam, krawiec, czekaj.
2: Ja się tylko pożegnałem. Halo?
1: Halo, bo nie wiem, co się teraz dzieje. Coś się stało?
2: Kolega Marcin powiedział czekaj i zamilknął. Może poszedł po coś. No to ja powiem, że no ADHD jak najbardziej, no kurde, jest są sobie. Tak samo jak są różne autyzmy, jest ADHD.
1: A dlaczego ma nie być?
2: Nie. Ktoś ze względu na pewne predyspozycje ma jakąś dysgrafię czy dyskalkulię, to też się zdarza. A znaki zodiaku to faktycznie, no, jak dla mnie, jak najbardziej się pokrywają, bo wszystkie panny, które w życiu spotkałem, to pedantki. Strzelce są zawsze z kolei bardzo poukładane i takie, po prostu takie równe, nie? Bez jakichś tam odchyłów czy szaleństw. Są takie spokojne i poukładane i zorganizowane raczej. Ryby, no też mi się zgadza, no jakieś tam artystyczne zdolności i wrażliwość, no też się zawsze te ryby jakoś mi to kleiło do mojej ryby. Więc...
1: A rak? Co tam było z rakiem? Już nie pamiętam. Lipcowe to są raki właśnie.
2: Któryś tam...
3: Raki? Ogólnie, ja tylko skończę. Raki ogólnie to są opiekuńczy, są to domatorzy, którzy wolą przebywać w swoim, jakby to powiedzieć, domostwie. Są to opiekuńczy. Raki ogólnie są, kolokwialnie rzecz biorąc, najlepsze. Nie mówię, że najlepsze, ale jedne z najlepszych, bo to jest biegun wodny. Ale to trzeba poczytać, no słuchajcie, no kurde, zróbcie sobie. Mieliście ostatnio tutaj gościa odnośnie zodiaków, te klimaty.
1: Był.
3: Poczytajcie sobie, znaczy porozmawiajcie, wiecie, fajna sprawa wiedzieć, no nie?
1: Nie, no to teraz rozmawiamy, no zawsze jak się znajdzie okazja, no to można porozmawiać takie tematy. Ja nie jestem w ogóle przeciwko, ja nawet powiem szczerze, trochę lubię zodiak. Nie jestem jakoś bardzo wierzący w to, ale jako takie... Powiem tak, czasem się nawet sprawdza, co mnie też zaskakuje. Nie wiem, jak
3: znaczy dla mnie, ja wam powiem, że to jest dla mnie jeden wielki fenomen, bo jest to potwierdzone naukowo, że każdy zodiak odpowiada innemu temperamentowi oraz zodiak, jakbyście nie wiedzieli, też odpowiada różnym schorzeniom. Na przykład baran ma schorzenie oczu oraz jakieś tam dysfunkcje mózgu. Raki ogólnie to są płuca, serce, wątroba. Resztę będę wiem, ale wiem coś na temat dwóch zodiaków, ale resztę można sobie doczytać i to się stricte sprawdza. Tak samo jak, tak jak wspominałem wcześniej, z temperamentem.
1: Nie wiem, co teraz powiedzieć, cholera. No, no niezłe, niezłe. Ale jeśli chodzi o te właśnie zodiaki, no to, że to się sprawdza, też zastanawiam się, czy to nie jest sama spełniająca się też przepowiednia, albo po prostu te znaki zodiaku są dosyć uniwersalne, że każdy znajdzie w nich coś, co jakby sprowadza się do jego charakteru. Więc też może być tak, nie? Że te zodiaki są tak uniwersalne, tak po prostu napisane, że każdy może coś znaleźć w jakimś znaku zodiaku, co pasowałoby do niego, a my często mamy tak w mózgu, że szukamy po prostu połączeń, szukamy korelacji, szukamy jakichś takich rzeczy, które są podobne, ale nie muszą być takie same.
3: Kolego, jak najbardziej się z tobą zgodzę, z tym, że tak jak wcześniej wspominałem podczas ostatniej rozmowy dzisiaj z nami, mam różne grono znajomych, które pomiędzy innymi zajmują się właśnie zodiakami, zajmują się fazami księżyca, słońca, klimaty od A do Z. I powiem, że były badania prowadzone na ten temat i de facto jest to ściśle związane z datą urodzin, ale trzeba brać pod uwagę, bo tutaj jest jedna konkluzja. Czy człowiek jest praworęczny, czy leworęczny? Słyszałeś o tym?
1: Nie, a tutaj osoby zebrane, jak, bo ja jestem praworęczny, tylko że czasem robię specyficzne rzeczy lewą ręką, ale prawo ogólnie większej rzeczy robię. A, Dyszkańc od razu wie.
3: Przepraszam, czyli dla utożsamienia, żeby było na obco, walisz konia lewą ręką, tak?
1: Dokładnie.
3: Czytam w twoich myślach, spoko.
2: Podzieliłeś się z nami tą wiedzą. Dziękujemy, że tą wiedzą się podzieliłeś.
1: A wiecie, jakie to jest dobra opcja? My sobie myszką no, przeglądać.
3: No, tego, no nie?
1: A ty krawiec, którą piszesz?
2: Mi kiedyś kolega powiedział, krawiec, zdradzę ci fajny trik, który na pewno się zainteresuje. Mówi, w więzieniu robią coś takiego, że siadają sobie na ręce, aż ci zdrętwieje ręka i to potem, jak to robisz, to myślisz, że to nie twoja ręka. I jakieś takie mi zaczął tipy sprzedawać. Ale to taki kolega, co lubi takie teksty walić, jak dookoła są przechodnie jacyś czy ludzie, bo on taki ma żart. Innym razem gdzieś tam koło apteki stoimy, on wchodzi i coś na cały regulator. To jakie te czopki ci wziąć, krawiec, coś tam, no takie dobrze.
3: Krawiec, ty już bo tutaj już, jakby to powiedzieć, zagłębiłeś temat tak zwany pro. Ja tutaj mówię lajtowo, wiesz.
1: Pro. Ja już nie wiem, kurde. Jest
3: też... ale panowie, no tutaj ja tylko wtrącę. Bardzo ważną, istotną kwestią jest to, czy człowiek jest prawo- czy leworęczny, bo mamy dwie półkule mózgu. Półkula prawa, która de facto odpowiada za to, że człowiek jest leworęczny, ona ma kreację, znaczy ona ma sposób, ona ma wpływ na człowieka, który ma poglądy bardziej takie, kurde, bo ja jestem ogólnie leworęczny, no nie? I sobie rozczytałem te tematy i powiem wam, że ja jestem na przykład taki troszkę, mi się z wami ciężko rozmawia, bo jeżeli ktoś jest praworęczny, a ktoś jest leworęczny, to naprawdę według mnie, znaczy nie tylko według mnie, bo tam eksperci, proszę poczytać na ten temat, bo to jest ciekawa sprawa, lewo-praworęczny. Dla mnie bardzo ciężko jest się na przykład dostosunkować do rozmowy z osobą praworęczną, gdyż moja prawa półkula odpowiada za zupełnie inne zmysły niż półkula lewa, czyli praworęcznych. I mi ciężko jest na przykład wziąć Nie będę, kurwa, ściemniał. No, kurwa, ciężko się z wami dogadać. Praworęcznym i tyle. O, tak powiem.
1: Jednakle.
2: To za dyskryminacja osób praworęcznych.
3: Dyskryminacja, no kurwa, dyskryminacja jest, bo leworęcznych jest mniej, praworęcznych jest więcej. A wiecie dlaczego? Bo system, tutaj Rockefeller, on spostrzegł tą właśnie konkluzję, że leworęczni, ale ja nie, wiecie co, nie chcę kurwa tutaj wprowadzać jakichś teorii spiskowych, ale leworęczni, oni tak zwanie rządzą światem. To są osoby, a zwróćcie uwagę na wszystkich prezydentów, jakichś tam ogólnie prezydentów. Zwróćcie uwagę na to, poczytajcie, kto z prezydentów jest leworęczny. Większość z nich. Poczytajcie na ten temat, bo to jest ciekawa właśnie taka konkluzja. Nie mówię, że ja się kurwa tutaj chwalę, bo ja się nie chwalę, wiecie. Tylko mówię, że leworęczni mają zupełnie inne spostrzeganie na świat jak praworęczni. I to jest udokumentowane naukowo. Oddaj głos.
2: No, bo człowiek ma jakoś tak na skos na przykład, że lewa i prawa półkula obsługują na odwrót lewe i prawe oko, tak? Jakoś tak jest na skos?
3: Dokładnie tak. Znaczy oczy, a jeżeli tutaj kwestia oczu, zwróćcie uwagę na to, że my ogólnie widzimy do góry nogami. Wiecie o tym?
1: Nie, o tym nie słyszałem. Znaczy nie, czekaj, nie, tak, o tym słyszałem, że potem w mózgu nam obraca i że dzieci widzą do góry nogami przez jakieś...
3: My cały czas widzimy do góry nogami, tylko że zostaliśmy przyswojeni do tego, że jest upside down. A de facto nie jest upside down.
1: Znaczy, wiesz...
3: Czyli nie, ja tutaj... poczekaj, Gabol, ja tutaj reasumuję. Jeżeli komukolwiek się wydaje, że my żyjemy na Ziemi i my stąpamy po tej Ziemi, czyli jesteśmy w pionie względem nóg złożonych do Ziemi, to de facto jest odwrotnie. Rozkminialiście ten temat? Że my nie żyjemy na zewnątrz kuli, tylko wewnątrz kuli?
1: Znaczy, to już kiedyś mówiłem, że taka jest możliwość, ale to chyba Niemcy mieli taką teorię.
2: No to jest teoria wklęsłej Ziemi, tak?
3: Dokładnie tak.
1: Ale to chyba oni już testowali, to raczej nie wiem, czy, znaczy ale... ciężko byłoby to jakoś potwierdzić, bo to... Powiem ci, że płaska Ziemia jeszcze jakoś się broni, ale to ciężko, powiem ci, wybronić.
3: Ciężko. Dla mnie to jest technicznie wykonalne. To jest technicznie na przykład wytłumaczalne nawet. Nie, że wykonalne. Wykonalne to de facto już jest, z tego względu, że jak już powiedziałem, my widzimy upside down. A to, że przyzwyczajamy się do widzenia horyzontalnego, to jest tylko przyzwyczajenie. Tak jak mówię, my żyjemy upside down. Rozkminiacie ten temat? Mieliście okazję w ogóle, czy nie?
2: Dziwnie to brzmi, ale jakoś tam sobie wyobrażam, o co ci chodzi. Że my mamy tylko wrażenie, że żyjemy normalnie tutaj, że głowa, znaczy, że góra jest na górze, a dół na dole, ale to jest odwrotnie, nam się tylko wydaje, mamy takie wrażenie, tak? Że...
3: To nie, że się wydaje, to jest złudzenie optyczne, to jest wytłumaczalne naukowo, to nie, że nam się wydaje.
2: Nie wiem, o co chodzi, ale trudno, nieważne.
3: Znaczy, to nieważne, to jest ogólnie ważne, tylko nikt o tym nie myśli. Nieważne, nie?
1: Nieważne.
3: Ja mam tylko rozkminę, zapodałem rozkminę, o tak powiem.
1: Ja już nie wiem, co mam o tym wszystkim
3: myśleć. Ale tak czy siak, na przykład ja tutaj, jeżeli tutaj był temat na samym początku, ziemia komórkowa, ziemia płaska, czy wklęsła, czy okrągła. Według mnie jest to ziemia, w której my żyjemy wewnątrz, jest to kula, który żyjemy wewnątrz, nie na zewnątrz, tylko wewnątrz. Do tego cube tak zwany, wszędzie jest pokazywany cube, czyli kostka. Kostka ogólnie, jeżeli weźmiecie jakikolwiek, na przykład do robienia balonów, bąbelek, piana. O, tak, tak podam przykład piany. Robicie pianę, wewnątrz tej piany, jeżeli chodzi o komórki, otacza nas 12 komórek. A wewnątrz, zwróćcie uwagę na to, jeżeli byśmy żyli wewnątrz tych bąbelek, który nas otacza, robi się kwadrat. Wiecie o tym?
1: Znaczy, bo to nie jest teoria tego, Boże, nie slajdu, tylko że żyjemy w hologramie?
3: Ale co ma hologram w sensie?
1: No, że wszechświat jest dwuwymiarowy, jest spłaszczony. Do kostki.
3: Tego nie rozumiem. Nie, znaczy jak? Kostka? Krzyż, na przykład. Są różne teorie krzyża. Ja tutaj nie... Jak macie czas, to ja wam wytłumaczę teorie. Ja mam 10 teorii krzyża, który jest na przykład opisany w Piśmie Świętym, nieważne, wszędzie, gdzie się pokazuje, jest krzyż. Jest 10 różnych rozbieżnych teorii. Według mnie, które ja już zbadałem, to jest około 10. Tak strzelam, nie? Jeżeli tak, jak mówisz, teoria dwupłaszczyznowej Ziemi, ale jak dwupłaszczyznowej? W jakim sensie dwie płaszczyzny?
1: No bo nie masz niczego oprócz tylko, wiesz, jakby jak kartka papieru, że tylko góra, dół, prawo, lewo, ale nie możesz iść w przód, nie możesz iść w tył.
3: Ale to nie jest dwie, tylko trzy.
1: No, tak jakbyś spłaszczył, to wtedy masz dwa wymiary, bo masz tylko, jakby dwie kreski.
3: Okay, kolego. Słuchaj, my ogólnie żyjemy w trójwymiarze.
1: No tak, trzy osi.
3: A czwarty wymiar to jest tak zwany czas.
1: No i ja mówię o dwuosiowym, że podobno wszechświat jest dwuosiowy.
3: Ale dwie osi to masz prawo, lewy, przód, tył.
1: No tak, tylko tak? Że ten wszechświat jest tak ogromny, że po prostu...
3: Czekaj, tylko przerwę. Już, jeżeli chodzi o tak, prawo, lewo, czyli przód, tył, bok, drugi bok, czyli do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo. To masz poruszanie się na dwóch płaszczyznach, tak? Prawo, lewo, przód, tył. Ale zapomniałeś jeszcze dodać góra, dół.
1: Nie, no jak góra? Znaczy, w sensie...
3: Normalnie góra, dół.
1: No tak.
3: Masz prawo, lewo, przód, tył.
1: Tak, zapomniałeś dodać w naszym góra, świecie, a ja mówię, że teoretycznie według naukowców...
3: Ale powiedziałeś, że to jest dwupłaszczyznowa, ale ona de facto jest trzypłaszczyznowa, czyli 3D.
1: Jeżeli tak, to rozumiesz.
3: Ale nie rozumiem, tylko posłuchaj uważnie. Masz prawo, lewo, no. Przód, tył, góra, dół.
1: Znaczy trzy osie, a ja mówię o dwóch osiach. Tak.
3: Ale co mają dwie osie z tym wspólne?
1: Dobra, nie ma... Nie...
2: Dwie osie to 2D, to masz wszystko płaskie.
1: No, i o to
2: masz mi... X i Y. Nie?
1: No.
3: Ale zwróć uwagę na to, że Ziemia, na której stąpamy, jest wypukła oraz wklęsła.
1: Tak.
3: Możesz iść w górę albo zejść do poziomu morza.
1: Tak, ale jest taka teoria, że my jesteśmy ogólnie... W takim hologramie, który się z tych dwóch wymiarów jakby rozciąga.
3: Nie ma takiej opcji. Bierz to między kartki, nie nawet od... Znaczy nie, ty se myśl, ale dla mnie to jest fikcja literacka, wiesz. Ściema. Już ci powiedziałem, że to jest ściema, bo masz górę, dół, więc...
1: No dobra, jak tak mówisz, spoko.
3: Rozumiesz. Ale nie, ja ci to tłumaczę tak, żeby to zrozumieć, no nie? A poza tym masz jeszcze czas.
1: No tak, no trzeba, znaczy z tym czasem to jest problem, bo nie wszyscy go biorą jako wymiar, to zależy. No bo teoretycznie czas nie istnieje jako koncept.
3: Tak nie istnieje, masz kurwa wiosnę, lato, jesień, zima. Popatrz na liście na drzewach, no jak może czas nie istnieć, skoro masz cykl.
1: No dobra, ale...
3: Wzrostu, kwitnienia, rozumiesz.
1: Tak, ale czas jest tylko konceptem stworzonych przez ludzi, żeby rozumieć różnicę pomiędzy... Stanami.
3: Czas istnieje na 100%. Czas i to, ale słuchaj, to jest tak zwane, jakby ci to powiedzieć, infinity. Wiesz, co to jest infinity?
1: No nieskończoność.
3: Tak, to jest taka ósemka. No. I to jest ten czas.
1: Znaczy, wiesz, no niektórzy mówią
3: czyli
1: też...
3: Czyli on nie istnieje, poczekaj kolego, on nie istnieje, tak jak ludzie mówią, ale de facto istnieje, ale ta pętla się nie zamyka. Wiesz o co chodzi? Ta pętla cały czas zwróci uwagę na to, że co roku drzewa kwitnieją oraz obumierają, znaczy nie, tam proces wegetacji, te klimaty. To jest tak zwany czas, to jest infinity. Rozumiesz? Nie, że nie istnieje. On istnieje cały czas, tylko jest zamknięty właśnie w tej pętli ósemce.
1: Znaczy, no to jest ta teoria, co właśnie chciałem powiedzieć, że czas jest teoretycznie skończony, tylko że przez to, że on jest jakby w pętli, jest nieskończony.
3: Tak. Czyli czas nie płynie, tylko się kręci cały czas wokół.
1: Ale to jest najgorsza rzecz, bo jeżeli takie coś jest prawdą, to znaczy, że wszystko, co zrobiłeś teraz, już zrobiłeś kiedyś.
3: Nie rozumiem.
1: No bo jeżeli czas jest pętlą, znaczy, że wszystko, co zrobiłeś teraz, zrobisz w czasie przyszłym, bo będzie twoja kopia.
3: Ona nie jest taka krótka. Nasze życie jest ogólnie ograniczone, prawda? Znaczy, de facto, jeżeli chodzi o organizm ludzki, to jest taki fenomen, że jest nieśmiertelny. Wiesz o tym?
1: Znaczy dusza, no.
3: Nie dusza. Ciało ludzkie jest nieśmiertelne.
1: Czekaj momencik.
3: Kwestia tego, jakie ty spożywasz przede wszystkim produkty i czy na bieżąco oczyszczasz organizm. Kości się odradzają, ostatnie co się odradzają, to są kości.
1: Dzięki Grzegorz Twoja za 14 zł. No super, ja się cieszę. Dzięki. I w sumie ten, jak możesz to się napij z nami. Dzięki, no tutaj donajcik przyszedł. Także już możesz kontynuować.
3: Wiesz co, ja tutaj czatu nie czytam, bo ja widzę, że tutaj nieważne. Dlatego tobie tłumaczę. Infinity, czyli tak zwany czas, on jest zamknięty w pętli.
2: Ale przepraszam, czemu tak sobie tak to nazwałeś po swojemu, że czas i Infinity przyrównałeś go do wstęgi Mobiusa?
3: Ale widziałem
2: z tego, ale to wiesz, to są bardziej nie twoje jakieś tam wyobrażenia, a ty cały czas mówisz jako jakiejś wiedzy książkowej, coś takiego, czy naukowej wiedzy, a to są po prostu twoje takie jakieś wizualizacje w głowie, sobie wyobraziłeś, że czas to sen, nazwałeś go Infinity, pętla taka, bo skąd masz takie informacje, nie wiem, od Plejady?
3: Tak, ja szuram już tak głęboko 12 lat. Tak już wiesz, głęboko, nie? Urodziłem się z tym, żeby szurać, od urodzenia szuram. 12 lat już tak rozkminiam konkretne tematy, a poza tym zawsze jak się urodziłem, to mi się coś, kurde, tutaj nie podobało, bo jak się urodziłem, to czułem, że coś, kurde, jest tutaj nie tak. I starałem się wykryć, o co tutaj chodzi, co jest nie tak. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie z tobą porozmawiać na ten temat, co mi się na przykład nie podoba, a jeżeli chodzi o czas, to jest jedna z moich zagwozdek, którą mogę tutaj poruszyć na antenie. I już to powiedziałem, to jest infinity, czyli masz węża, który zjada własny ogon. Widziałeś te porównania? To jest ten czas.
2: Tak, oczywiście, no, znam tego węża.
3: Nie wiem, co dalej mogę powiedzieć.
1: Ja też nie wiem, bo szczerze powiedziawszy, no ja z tymi teoriami, z czasem, no to musiałbym chyba być trzeźwy, żeby to skumać, w sensie, bo to jest no, dosyć taka twarda teoria i też pytanie, czy w takim czymś występują wszechświaty różne, bo czy to się jakby to wpasowuje, bo przecież sam Hawking już powiedział, nie, że według niego są różne wszechświaty, więc pytanie, czy ta nieskończoność, tylko to, że się czas zapętla, to z tym współpracuje, bo to nadal jest tylko teoria i to nie jest tak jakby...
3: Zapętla to pory roku, no to to jest to zapętlenie, co szukasz dalej.
1: Ale to jest takie proste zapętlenie, no bo po prostu rzeczy orbitują wokół siebie, nie? No dlatego są pory roku, bo masz orbitę, bo masz jakby... ten. Ale tak naprawdę wiesz, orbita to jest ciągłe spadanie. To jest tylko wydaje się, że to jest jakby cykl. A jak...
3: Co to według ciebie znaczy orbita?
1: To jest ciągłe spadanie. To jest stan ciągłego spadania. Znaczy spadania, że coś przyciąga, tylko że są dwa jakby... jakby to powiedzieć. Jak rzucisz piłkę, to przecież mówił ten Newton, nie? Jak rzucisz piłkę, to ona będzie spadać, nie? Ale jak ją rzucisz odpowiednio daleko, to ona zacznie orbitować, będzie spadać cały czas w dół, tylko ten dół będzie cały czas zakrzywiony, prawda?
3: Znaczy, ty mówisz o tutaj grawitacji?
1: Tak.
3: Ale w której sferze?
1: No tej naukowej.
3: No ale hydrosfera, atmosfera, stratosfera, która sfera?
1: Kosmiczna, w sensie Ziemia... patrząc na to, na przykład, że Ziemia orbituje wokół Słońca, że Księżyc orbituje wokół Ziemi, patrząc na naukowy jakby spojrzenie, ja wiem, że ty możesz inaczej na to patrzeć.
3: Znaczy tutaj masz na uwadze ten, jak on się nazywał, który był kobietą. Czekaj, jak on się nazywał? Nie. Ten, co wstrzymał Ziemię i ruszył Słońce.
1: Kopernik.
3: Kopernik. Tutaj porównujesz Kopernika, tak?
1: Nie, mówiłem o Newtonie, ale okej, Kopernik też ma duże znaczenie w tym.
3: Rozumiem.
1: Newton, no.
3: Czyli na odpowiednią wysokość, jak wyniesiesz piłkę, to ona zacznie lewitować, tak rozumiem?
1: Nie do końca, orbitować, czyli ciągłe spadanie, po prostu...
3: Ale nie będzie na nią oddziaływać przyciąganie ziemskie, tak?
1: Będzie, bo tylko przez to, że masz to oddziaływanie grawitacyjne, to orbituje, bo na tym polega orbita, że cały czas spada, tylko że ten dół jest w innym miejscu, więc jakby się przechyla, prawda? Bo jeżeli Ziemia jest kulista, no to się przechyla, więc ten dół jest cały czas przechylony, więc to spada cały czas i się przechyla, więc orbituje.
3: Czyli na jakiej zasadzie, powiedz mi, krążą satelity na przykład?
1: No na tej samej zasadzie właśnie, że grawitacja ciągle jest ściąga.
3: To znaczy one spadają cały czas w dół, tak?
1: Tak, ale ten dół jest przechylony, więc po prostu lecą wokoło Ziemi.
3: Znaczy jak przechylony? Skoro Ziemia, tak jak mówisz, jest kulą, no to jak może być dół przechylony?
1: No bo jak...
3: Jeżeli mówisz, to powinna być tak zwanym dyskiem.
1: Bo gdyby nie był przechylony, to jakbyś poszedł dalej, to magicznie byś spadł z tej Ziemi.
3: Znaczy jak? Ewentualnie ja ci powiem, że z prędkością, którą my się kręcimy, zostałbym wystrzelony w kosmos.
1: Ach, kurczę, powiem tak.
3: Rozumiesz?
1: Ja wiem, o co chodzi, tylko że Ziemia nas utrzymuje właśnie, bo to, że my spadamy...
3: Magnetyzmem czym? Grawitacja?
1: No grawitacja.
3: Magnes czy grawitacja?
1: Ha, to nie jest związane z magnesami.
3: A może ciśnienie zewnątrz atmosferyczne?
1: Nie. Grawitacja. Ale tu fakt jest taki...
3: Ale czekaj kolego, no. Ale co to jest grawitacja? Grawitacja. To jest... Skoro to nie jest przyciąganie, nie jest ciśnienie zewnątrz atmosferyczne, co to według ciebie jest grawitacja?
1: Newtonowskie wytłumaczenie, czy może bardziej takie już...
3: Twoje.
1: Znaczy, to najprostsze wytłumaczenie to jest po prostu przyciąganie jednej masy do drugiej, bo atomy siebie przyciągają. Nawet jeżeli będzie dwóch ludzi w próżni, to po tygodniu czasu oni się spotkają. To jest chyba metr, z tego co wiem, że metr od siebie są oddaleni, to po tygodniu czasu się spotkają, bo po prostu ta grawitacja będzie na nich działać. Wszystko ma grawitację, tylko zależy od masy. Jakby jak dużo jest tego. Tym większa masa, tym większe oddziaływanie grawitacyjne.
3: Teraz tak, skoro ty posiadasz na przykład, dajmy na to 65 kg, tak?
1: Tak.
3: Strzelam.
1: Tak.
3: Twój oponent... znajdujący się metr od ciebie posiada masę 65 kg, a dajmy na to i nawet i 70, to de facto ty byś się kurwa do niego zbliżył raz, dwa. Byście się przyciągli.
1: Teoretycznie nie działa to w ten sposób. Znaczy inaczej, ta siła jest, ale jest blokowana przez już nawet sam opór ziemski, czyli to, że masz powietrze.
3: Tylko metr między wami dystansu, opór ziemski działa na zasadzie góra-dół, nie prawo-lewo, góra-dół. Rozumiesz? Góra-dół. Czyli ty, zbliżając się tą definicją, o której ty myślisz, ty, ta co ty kurde, co ci będę tłumaczył, no stary? Gdybyś się przyciągał, kurwa, do każdego, którego otaczasz.
1: Znaczy, tak naprawdę jest, tylko że ta siła jest zbyt mała, żeby w jakiś relatywny sposób...
3: Ale skoro ta siła jest na tyle duża, żeby cię przyciągnąć do ziemi, to jak może być na tyle mała, skoro powiedziałeś, że...
1: Bo powiedziałem, że jest zależne od masy. Wiesz, kurwa, ile ziemia ma masy
3: w sobie? No to masa 65 kg, masa oponenta, który ma 65 kg, to de facto byście się do siebie zbliżyli, bo summa summarum... Masz 130 kg.
1: To jest za mało. Tu byś musiał mieć jakieś ogromne masy. To nawet 10 ton by było za mało, żeby cokolwiek okay. To się działo. To
3: muszę... czyli powiedz mi, jaką ziemia musi mieć siłę przyciągania, żeby przyciągła ciebie, a nie oponenta, który stoi koło ciebie?
1: Znaczy, ziemia przyciąga wszystko. Tylko, że zależy od... Dwie rzeczy. Pierwsze, zależy to... bo jeżeli mówimy o planecie, to zależy to, jaką ma masę planeta.
3: Kolego, Ziemia nie przyciąga Księżyca oraz Słońca.
1: Przyciąga, bo orbituje Księżyc wokół Ziemi.
3: Ale nie przyciąga, bo by spadło. Rozumiesz? Słońce, Księżyc by
1: ale,
3: spadło.
1: Ale nie wiem, jak się to wytłumaczyć, bo przez to, że Ziemia jest okrągła, to jak spadasz, nie? Spadasz w dół... To jeżeli zaczynasz jakby przesuwać się w prawo, to ten dół się jakby zmienia.
3: Ale bo... czekaj, ale co to jest ten dół? Bo ja tego nie właśnie...
1: Środek masy Ziemi. Ty...
3: Dół, czyli rdzeń. Rdzeń. Mówisz o rdzeniu, tak?
1: No tak jakby, no środek masy Ziemi, czyli ten rdzeń to jest to miejsce, gdzie rdzeń przyciąga. I ten środek... Jest zależny od tego, gdzie jest. Znaczy, tam, gdzie spadasz, jest zależny od tego, gdzie jesteś na Ziemi, bo nie będziesz spadał, prawda, w górę, czy w prawo, czy w lewo, tylko w dół
3: mówisz
1: będziesz spadał.
3: Mówisz o górach oraz dolinach, czyli morze albo góry, tak?
1: Czekaj, co to
3: pisze? Ziemia nie jest płaska, ogólnie Ziemia nie jest płaska, jak się komuś może wydawać, bo jest wypukła oraz wklęsła.
1: Jakie mam wykształcenie, tutaj się pytają. Mam wykształcenie techniczne, technik informatyk. To jest moje wykształcenie, tu odpowiadam na czacie na pytanie. Nie wiem w sumie, czy jest to ważne.
3: Czyli możesz nas informować.
1: Tak, jestem od informowania. Także... Tak to wygląda. Kurczę, się zastanawiam, czy jeszcze ciągnąć ten stream. Bo...
3: Ale wnikasz w ten temat, czy tak tylko mówisz, co usłyszałeś? Czy de facto wnikasz? Bo ja de facto wnikam, wiesz.
1: Czy wnikam? No... To każdy mówi to, co usłyszał, bo ja nie wierzę, żebyś własną wiedzę miał tak stuprocentowo.
3: Kolego, ja tak jak tobie wcześniej pamiętasz, jak ci mówiłem, że pracowałem 20 lat w Szwajcarii? Podczas ostatniej rozmowy?
1: No dobrze, no coś kojarzę, że byłeś w Szwajcarii, no tak, akurat kojarzę.
3: Tak, w Genewie. Kolego, ja pracowałem, ogólnie cały czas mam kontakt, mogę jechać, ale na razie sobie odpuściłem. Ja pracowałem dla ludzi w Światowej Organizacji Zdrowia, w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w CERN-ie. Rozumiesz, to są moi ziomale, 20 lat. Bo jestem handyman, złota rączka, jadę, robię kurde sprawę, wszystko ogarniam, rozumiesz, od prądów, po łazienki, wszystko od A do Z. Nie ma dla mnie czegoś, jeżeli czegoś nie jestem w stanie zrobić, dzwonię po kogoś, kto mi pomoże i jestem w stanie zrobić. I oni mnie uwielbiają z tego względu, że Polak przyjedzie, dwa języki biegle, francuski i angielski. Ja z nimi rozmawiam i to są osoby na różnych poziomach, na różnych szczeblach. Na przykład na dzień dzisiejszy mam samochód osobowy po renowacji Citroen DS Pallas, gdzie właścicielem jest główny dyrektor generalny CERN-u. Ogarniasz? Ja z nim rozmawiam. On mi powiedział ogólnie na czym, ogólnie jak to wygląda, jeżeli chodzi o zderzacz hadronów. Jaka jest misja w ogóle CERN-u od A do Z, ja to wiem. Gdzie oni tego w mediach nie mówią. W Światowej Organizacji Zdrowia nie będę... Ja mam w ogóle wejściówkę do Światowej Organizacji Zdrowia. Plakietkę, rozumiesz? Nawet zakapior, który się ostatnio tutaj łączył troszkę po pijaku, wysłałem mu zdjęcie mojej wizytówki. To znaczy, to nie jest wizytówka, to jest pass card, do Światowej Organizacji Zdrowia. Moja laweta jest zarejestrowana jako wóz interwencyjny. Laweta, bo ja jeżdżę lawetą, no nie? W CERN-ie. Ja wjeżdżam, bramki normalnie pass free. Czaisz, o co chodzi? Ja rozmawiam z ludźmi, znaczy rozmawiam, na dzień dzisiejszy już no nie rozmawiam, tylko mailami to ewentualnie, ale jak nie jadę do roboty, to nie zawracam im dupę, oni mi też nie zawracają. Ale ja rozmawiałem z osobami, którzy są na szczeblach najwyżej położonych ludzi w świecie. Ja rozmawiałem na te tematy, bo ja tak jak powiedziałem tobie, 12 lat szuram, a szurowanie moje polega na tym, że to są rozmowy. To nie jest to, że ja sobie wyczytam, kurwa, robię sobie fazę, imaginację, te klimaty. Nie. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mają coś pojęcie na ten temat, znają te klimaty, które nie są publikowane w sieci. I dlatego mogę z tobą polemizować na te tematy, gdyż wszystko ci mogę udowodnić, jeżeli chcesz, no problem.
1: Nie wiem, co teraz myślę.
3: Informacje mam z pierwszej ręki. Ja to wszędzie mówię, tylko ludzie, no niektórzy biorą to przez palce, ale temu, co się ostatnio łączył za kapiorowi, nawet ekstra wysłami. Jeżeli chcesz, to ci zaraz zrobię zdjęcie. Pass free do WHO. Czyli World Health Organization. Rozumiesz? Te klimaty.
1: Chyba. Znaczy, nie wiem, kurczę, skąd miałbyś mieć tyle kontaktów. Trochę mi jest ciężko w to uwierzyć, powiem ci.
3: Pracowałem w Genewie 20 lat, ściągła mnie kuzynka do sprzątania. Później ogólnie to ja przyjechałem do Genewy, a konkretnie rzecz biorąc do Kopę. To jest miejsce pod Genewą, ono się nazywa Kopę. Ko przez 2P, żeby nie skłamać. Ja zamieszkałem u dyrektora generalnego banku Audi, później zostałem przesiedlony przez jego kolegę do dyrektora generalnego Crédit Agricole. On się nazywał Ayman Abu Shakra. On później zmienił tam bank, ale dyrektor generalny Crédit Agricole w Genewie. Ja tam zostałem delegowany, a konkretnie rzecz biorąc, no szukałem roboty, kurde, wzięli mnie do remontu domu. Tam trzeba było się zajmować małym dzieckiem. 4,5 lata miał taki gówniarz, on się nazywał Razi. Ja tam robiłem cały remont domu, postawiłem garaż. Na to mogę wszystko udokumentować. Do tego sprałem, sprzątałem, gotowałem, a na weekendy on mi załatwiał fuchy po swoich kolegach, żeby jechać do ogrodu, robić tam, kurde, wiesz, trawę kosić, żywe płoty, jakiś tam remoncik, nie remoncik. I tak właśnie, kurde, moja kariera się tam rozpoczęła. Między, tak jak powiedziałem, dyrektor generalny Crédit Agricole, a później się te klimaty wzięły od tam ludzie wynajmują mieszkania, na przykład, albo sobie kupują mieszkania w koło Genewy, a konkretnie rzecz biorąc we Francji, bo jest taniej. Ale każdemu trzeba zrobić remont, bo oni to tanio kupują, a ja takie remonty ogarniam, bo jestem handyman, czyli złota rączka. Dla mnie remont to jest robić, to nie ma problemu, łazienka jakoś tam. Brałem z Polski, ziomali, kurde, jeździli, wiecie. To ja mam na to, kurwa. No i suma summarum, jak myśmy robili, czy tam ja robiłem jakieś tam fuchy, ja na przykład do dnia dzisiejszego mam ogłoszenie, które jest widoczne w Światowej Organizacji Zdrowia jako handyman from Poland. Marcin, znaczy tam handyman from Poland, czyli złota rączka z Polski, wykona wszystkie remonty. Marcin Chłudzik, numer telefonu, te klimaty. Bo te osoby, które mnie wzięły na fuchę, to zrobiły, bo tam jest system wewnętrzny, tak samo jak i CERN. Z CERN również mi przychodzą różne tam maile z różnymi ofertami. Oni wszyscy mają wewnętrzny system informacyjny, gdzie ja mam adwerty tak zwane. Czyli handyman from Poland.
2: Panie Marcinie, zepsuł nam się ten zderzacz hadronów, a pan złota rączka jest. Może pan naprawisz?
3: Krawiec, dla ciebie to jest abstrakcja, dla mnie to jest standard. Ty tego sobie nie ogarniesz, ty wiesz. Słuchaj, dla mnie to jest chyba śmiechawa, nie? Bo taka sytuacja jest. Dla ciebie tak, to jest abstrakcja. No ale poważnie mówię.
2: No jest abstrakcja. A dali ci się pobawić tym zderzaczem hadronów?
3: Słuchaj, ja tam driftowałem BM-ką 335 przed tak zwanym figurką Shiva. BM-ką driftowałem. Ja tam lawetą jeżdżę, bo pass free, lawetą, rozumiesz? Laweta tam jest zarejestrowana jako wóz interwencyjny. Ja kupowałem samochody z Sternu, rozumiesz? Ja tam

0: naprawdę dużo aut. Kupiłem na zielonych tablicach, bo to są zielone. CERN ogólnie, jeżeli ktoś jest tax free, to posiada zielone tablice rejestracyjne i to są samochody kupione bez cła. To są samochody bez cła i one posiadają specjalne tablice, tak zwane zielone. Ja już jestem na tyle ogarnięty, że te zielone tablice jestem w stanie Ferney-Voltaire, to jest przejście graniczne, gdzie ja te samochody clę za nich i ja te samochody od nich odkupuję. Ale żeby oni byli pozbyci tak zwanych opłat celno-skarbowych, to oni muszą ten samochód sprzedać albo zezłomować. Złomowanie nic nie kosztuje, a sprzedanie zawsze jakiś tam grosz wpadnie do kieszeni. Ja te samochody od nich biorę, czasami nawet i za darmo, tylko żeby im zrobić odprawę celną na granicy, tutaj krawiec jest kumaty, Ferney-Voltaire. Pisz sobie, przejście graniczne między Szwajcarią a Francją. Ja im robię odprawę celne i na tej podstawie mam dobrą reputację, że ja załatwiam tablice zielone, czyli tablice CERN-u, bo jestem ogarnięty. A poza tym robię też odprawę Cord Diplomatique, czyli CD z, no jak to się nazywa, UN. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ja jestem tą osobą, która jest w stanie ogarnąć papiery, jeżeli chodzi o Cord Diplomatique. Jestem handlarzem samochodów, handluję autami 20 lat. Takie klimaty to ja sobie ogarnąłem, to jest raz. Dwa, takie samochody często się zdarzają za darmo, jak nie to za pół cen.
1: A znasz jakieś dlatego może...
0: Jak ja Szablowi powiedziałem, tylko przerwę. Jak ja Szablowi powiedziałem, że jest okazja na BMW X5, na full wypasie, ona była z opłatami za 12 tysięcy, to Szabel się zastanawiał. Taką okazję szczelałem.
1: Okay.
0: Na dzień dzisiejszy ja handluję autami, wiecie.
1: A jakieś sekrety znasz?
0: Oczywiście.
1: A coś zradzisz?
0: A co chcesz wiedzieć?
1: Nie wiem w sumie. No, nie wiem, co bym chciał wiedzieć, bo nie wiem, co w CERN-ie ciekawego jest
0: pytanie,
1: do wiedzenia.
0: Czy to jest na twoją, pytanie, czy to jest na twoją, jakby to powiedzieć, no.
1: No poczekaj, a może ty, krawiec, chcesz wiedzieć jakieś sekrety?
0: Ale ja to wszystko wam, jak panowie, to ja to wszystko jestem w stanie udowodnić, to nie jest ściema, ja nie jestem, kurwa, zakapior. A, czekaj, krawiec, zakapior pierdolił, wpisz sobie na internecie u tego, u Szabla, czy zakapior jest agentem Mossadu? Tam jest film na jego temat zrobiony nawet. Więc to, co on ci pierdoli, no to wiesz, hello. Wygoogluj sobie, czy zakapior jest agentem Mossadu. Jest ekstra dla niego film przeznaczony. Znaczy nie film, tylko stream.
2: A jaki, dobra, cel? A jaki byłby cel jego działań?
0: Nie wiem, ja go zapytam. Ja mogę tylko podejrzewać, ale wiedząc, nie wiem. Ja wiem jedno, jestem dyskryminowany, dyskredytowany na mediach społecznościowych, gdyż no, jestem osobą niewygodną. Ale tak jak powiedziałem, kultura wypowiedzi jak najbardziej, kwestia do z kim rozmawiam.
1: Kurde.
2: No, spoko. Dobra, panowie, ja się zmywam. Już tutaj trochę tego śpiący. Także fajnie się gadało. Trzymajcie się do następnego. Hej.
0: Zdrowia, krawiec.
2: No, wzajemnie.
0: Gumball.
1: Tak?
0: Jakie masz pytanie?
1: Ja już powiem ci, nie wiem.
0: No, nie wiesz. Dlatego ci mówię. Ja ogólnie, jak pracowałem, bo czasami prace moje remontowo-budowlane trwały 3 miesiące. Ja tych ludzi widziałem na co dzień. Ja im sprzątałem przed tym, jak o godzinie 18.30 wrócą do domu. Ja z nimi siadałem do kolacji, ja z nimi rozmawiałem. I to są osoby wysoko postawione. I na spokojnie. A to, że jestem taki dociekliwy, wnikliwy w takie klimaty szurskie, tak zwane, no to zadawałem takie, no, dziwne pytania i oni się z tego śmiali. Oni różnie ogólnie reagowali na to, bo to są, wiesz, to są osoby, które zazwyczaj też nie mogą zdradzić tajemnic, bo tam są tajemnice.

0: zewnętrzne, jeżeli chodzi o pracę. Ale jeżeli z kimś spędzasz miesiąc, jesteś kulturalny, nie kradniesz, nie pijesz, tylko się fajnie zachowujesz, jest okej, to oni do ciebie zaczynają mieć zaufanie. Gdyż, jeżeli im zrobisz dobrą cenę i zaczniesz ich zapytywać o różne takie szulskie tematy, to dla nich niekulturalnie by było, jakby to powiedzieć, owijać w bawełnę, bo wiedzą, że jeżeli robisz dobrą robotę, to zawsze do ciebie zadzwonią i ty do niego przyjedziesz i zrobisz mu kolejną dobrą robotę. Więc tutaj zwróć uwagę na to, że jeżeli ja się pytałem o takie już klimaty, jak już mówię, ze Światowej Organizacji Zdrowia czy Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie debaty są tam prowadzone na ściśle tajnych, bo słuchaj, oni tego się kurwa nie reklamują. Oni nie mogą się reklamować. To, co w mediach mówią, no to jest... No stary, to jest ściema, tak ci powiem. Więc ja wiem dużo rzeczy, o tak ci powiem. A już ci dużo powiedziałem.
1: Za dużo na moją głowę. Jeszcze kurczę, potem CIA będzie chciał mnie dopaść.
0: Ty już jesteś troszkę zrobiony. Dlatego ci mówię, zwracaj uwagę baczną na to, co pijesz. Bo ja chciałem się pochwalić jeszcze raz. Właśnie piję drinka, moment. Sok z tego, czekaj, co to było? Wiśnie. Nie, przepraszam, nie wiśnie. Chuj, mirabelki. Nieważne, dobra. Wyciąg z konopi, ekstrakt, tak zwany, jak już ci wcześniej zrobiłem wykład, ekstrakt na bazie alkoholu z konopiami, do tego zmieszany z jakimś tam sokiem, kurde, z tego.
1: No takie proste pytanie, jakie jest? Czy wiem, że one trochę z dupy, ale w sumie jakie jest twoje spojrzenie na wegetarianinów i wegan?
0: Powiedz, jak różnica między wegetarianinem a weganem i wtedy możemy rozwinąć.
1: No dobra, to najpierw zacznijmy o wegetarianinów. Czy lubisz ich? Tak czy nie?
0: Kto to jest wegetarianin?
1: Osoba, która w większości... Nie, w ogóle nie je wyrobów zwierzęcych, które, wiesz, w sposób jakiś krzywdzą te zwierzę, czyli, wiesz, mięso, ale pomijamy oczywiście jajka, no bo jajka nie krzywdzą, tam jakieś rzeczy, wiesz, no.
0: Tak, nie krzywdzą, jak pierwszym organem w jajku, który podczas sprzyjającej temperatury to jest... proszę ja ciebie, układ tak zwany, jak on się nazywa, czekaj, nerwowy, nie serce, układ nerwowy.
1: No okej, okay.
0: Jak go nie trzymasz w lodówce, tam się zaczyna proces, jeżeli jest kogut. Jeżeli nie ma koguta, to jajko jest martwe, aczkolwiek jest szkodliwe, jakbyś nie wiedział. Bo te farmy klatkowe, które produkują jajka, jak tam nie ma koguta, czyli tam to jajko nie zostało zapłodnione, to kura, która jest karmiona, dajmy na to czymkolwiek, to wszystkie toksyny wydala w jajku. Wiedziałeś o tym?
1: Wiem, że w rybach jest rtęć.
0: Nie, ja nie mówię o rybach. Ja mówię o kurze i jajku. Jeżeli kura została zapylona, konkretnie zadeptana, tak zwanie, kolokwialnie rzecz mówiąc, to wtedy wydala to skałem, toksyny. A jeżeli nie, to wydala skałem oraz z jajkami toksyny. Ona po prostu wypierdala to na zewnątrz i tyle, nie? I to jajko jest jałowe oraz tak zwanie, skażone toksynami. Dobra, ty mówiłeś tak, czekaj, co ty mówiłeś, że jaki mam stosunek do...
1: Wegetarianinów.
0: Oraz?
1: Weganów.
0: Jaka jest różnica jeszcze raz?
1: No, różnica jest taka, że weganie w ogóle nic zwierzęcego nie dotykają. W ogóle. Nic, co jest pochodzenia zwierzęcego.
0: A wegetarianinie?
1: Jedzą jajka, piją mleko, rzeczy, które są, powiedzmy, pochodne od zwierząt, ale nie są krzywdzące dla zwierząt.
0: No. Aha. No i co? Jakie jest pytanie?
1: No i czy masz coś przeciwko nim, czy nie masz?
0: Ja mam wyjebany na nich. A? Niech sobie robią, co chcą.
1: Ej, dobra.
0: Nie, ogólnie dobrze. Słuchaj, ja ci powiem tak. Jeżeli chodzi o organizm ludzki, to my stricte jesteśmy, no już tak można powiedzieć, że pochodnych małp, ale z małpami ja bym się nas nie utożsamiał, ale my powinniśmy spożywać w gruncie rzeczy owoce, warzywa, nasiona.
1: Jedzenie od samych owoców to jest frutarianizm.
0: Ale słuchaj, owoce, my mamy taką sytuację, że tutaj jesteśmy w klimacie takim, że w ciągu lata mamy owoce, no nie? A w ciągu zimy powinniśmy spożywać, według mnie, nasiona, czyli substancje oleiste, które nas mogą wspomagać, bo organizm ludzki, jeżeli chodzi... Przepraszam. O. Dobrze. Mózg ogólnie jest napędzany cukrami albo olejami. To jest dwa napędy do ludzkiego mózgu. Teraz tak, jeżeli chodzi o mózg. Mózg powinien być ogólnie cały czas uzupełniany poprzez oleje organiczne. Najlepszym olejem organicznym na świecie to są oleje z wyciągu z nasion konopi od A do Z. Poczytaj sobie o siemieniu konopnym, jakie ma właściwości. Do tego możesz... Słucham.
1: ...powiedzieć, bo tak powiem ci, że jestem nieźle padnięty. Ja wiem, że dużo masz tematów, ale chyba będzie takie kończenie już tej audycji, więc... Myślę, że można to jakoś już, wiesz, związać ten temat, bo no całkiem sporo, ale
0: możemy to rozłożyć, nie ma sprawy. Rozłożymy to na inny klimat, na inny temat.
1: No.
0: Wypocznij na spokojnie.
1: No, także znajdzie się jeszcze na pewno audycja, na pewno będziemy rozmawiać, czy tutaj, czy u Szabla, więc na pewno znajdzie się moment jeszcze na te rzeczy.
0: Szabla jest taki troszkę zamęt, wiesz, więc ja bym wolał tak na spokojnie sobie porozmawiać.
1: No, tutaj w nocnym radiu raczej właśnie jest taki spokój.
0: No, spokojnie też.
1: No, dobra, no to dzięki, że dzwoniłeś, no i trzymaj się, dobrego wieczoru.
0: Cała przyjemność po mojej stronie i jeszcze raz tobie życzę przede wszystkim zdrowia, a o resztę sobie zabierz.
1: Dzięki, na razie, trzymaj się.

Znaczy, nie wiem, ale się dowiem. Jak się bawiliście na dzisiejszym streamie? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jestem... Okej, moment. Przetwarzam Windowsa, nie? Windows się tam ładuje w tym mózgu. Zaraz obwody wejdą. Okej, już odpowiadam na pytanie. Krawiec, soundtrack, który puszcza mnie z Katawa Shoujo. Jest to Out of the Loop. Możesz się domyślić, dlaczego go puściłem. W sumie nawet po nazwie. Czuję się jak główny bohater Katawa Shoujo po spotkaniu z Kenjim. Szkoda, że nikt tu nie wie o mojego odniesienia. Szkoda. Nie, naprawdę, ja lubię Marcina. Mówcie co chcecie, ale ja po prostu... Nikt mi takiej przyjemności z samej rozmowy nie sprawił jak Marcin. Ale to trzeba dawkować, to trzeba dawkować. I nie po alkoholu. To na pewno. NR się samo zaora. Nie sądzę, że NR się samo zaora od takich telefonów. Były przecież inne telefony. Tutaj nawet sam Peter, gdyby zadzwonił, to byłoby dosyć ciekawie. Nie wiem, czy kojarzycie Petera. Tutaj on podobne rzeczy by wrzucił na ruszt. Próbuję ogarnąć właśnie, co on mówił do mnie. On dużo rzeczy mówi, znaczy kumam to z Cernem, kumam te rzeczy. Nie chcę odbierać nikomu niczego, nie będę mówił, że nie pracował, bo nie wiem. Znaczy moje przypuszczenie jest, że nic. Nie, no nie będę, nie, naprawdę nie chcę nikomu nic odbierać. Moje prywatne opinie są tutaj nieistotne. Nie, no nie chcę się z nikogo naśmiewać, ja naprawdę się nie śmieję z niego, tylko to poprawiło mi humor, no. Ale ja się naprawdę z niego nie śmieję. Nie mam nic do Marcina, ja bym nawet z nim jeszcze raz porozmawiał, tylko na trzeźwo. Mi już trochę alkohol zsiadł po tym wszystkim, po prostu... Czułem się jak po dobrym prysznicu. Puh. Marcin, jak co pamiętaj, mordo, wahacze, bawery, Bawara. Z którego roku ta Bawara? No. Kurczę, no to co, kończymy audycję, nie? No nie ma sensu już tego ciągnąć. Ja już chyba zrobiłem to, co miałem zrobić. Odwaliłem te 5 godzin z hakiem, 5-40 minut. To prawie 6 godzin. Jestem zadowolony z tej audycji, naprawdę było fajnie. Spodziewałem się, że będzie nudno, bo tak po dłuższym czasie to spodziewałem się, że telefonów nie będzie, prawda? Martwiłem się, że nikt nie zadzwoni, ale zadzwoniło sporo osób i świetnie. Dam odpowiedzieć, kurde. Straciłem mowę, straciłem jakby... Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Kurde, powiedzcie mi, ja nie wiem. Co się wydarzyło w ciągu tych 5 godzin, jakby świat mi mignął. I ja dopiero teraz się obudziłem. Jakimś...
transie jestem. Nadal nie wiem, czy to, co się wydarzyło, to była prawda, czy jakiś alternatywny wszechświat. Nie wiem, Ziemia komórkowa się połączyła, jakieś takie, wiecie, tutaj koniunkcja sfer, inne opcje. Nieźle. Także ten, co ja mogę powiedzieć wam wszystkim? Jest jakąś piosenkę na koniec, może jakaś dedykacja dla kogoś? Nie wiem. Macie jakąś muzyczkę, co lubicie? Dobra, to dobranoc, muszę uciekać, bo z NASA dzwonili, a nie poradzą sobie beze mnie. Dobranoc. No siema, Andrzej.

Ziemia krągła jest. No chyba. Chyba jest okrągła. Nadal uważam, że jest okrągła. Ale może jest półpłaska. Może żubry na niej są. Znaczy, żubry są na Księżycu i te żubry są tak inteligentne, że wiedzą, że Ziemia jest półpłaska. Wiruje. Nie, to kanapa mnie przyciąga do góry. Ja przyciągam kanapę. Dlatego nie mogę tak wstać z kanapy, jak się dobrze usiądzie, bo cię kanapa przyciąga. Okej. Dobra. Dzięki wszyscy, że byliście. Naprawdę było zajebiście. Zawsze po takich długich streamach gdzieś mi mózg odpada, ale w tym momencie tak pozytywnie jestem zadowolony, naprawdę. Takich więcej audycji, po prostu więcej tego wszystkiego. Więc dzięki i trzymajcie się, nie?

0: Lody smaczne, czyli bardzo dobre lody, które zawsze rolnicy jedzą, jak przyjeżdżają do mnie na
1: Nie, to jest właśnie temat tej piosenki. Przepraszam wszystkich rolników, nawet tych, którzy są tu właśnie.
2: Raz, dwa, pięć, siedem.

0: Później traktor w chlewie spawał, wybił ćwiartku samogonki, z mordą skakał on do żonki. Kiedy jechał Ukrainą, pił z butelki smaczne wino, a ten rower był skoszony, no i łańcuch spierdolony.
1: Jechał rolnik na ciągniku, miał gnój na rożniku. Wreszcie tutaj właśnie, takie chamy są tu właśnie. Jechał rolnik na ciągniku, miał gnój na rożniku. Wreszcie tutaj właśnie, takie chamy są tu właśnie.
2: Ta właśnie tutaj oto piosenka ta dedykowana jest dla wszystkich rolników, które doją krowy, dają świniom, orają pole, czerwią burakie i inne je robią artykuły i nie mają zielonego pojęcia o niczym.

wszystkim rolnikom wybierającym się do miasta. Szczególnie polecam umycie się pierwotne przed wyjściem, no i założenie czystych filców i czystej kufajki. Do widzenia.

0: Раз, два, три, четыре.
1: Nie ma ludzi niebezpiecznych dla otoczenia. To otoczenie jest dla nich niebezpieczne. Oni się tylko bronią. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. W dzisiejszym Nocnym Marku mamy poniedziałek 28 stycznia 2019 roku. Z nami jest oczywiście nie kto inny, a...
2: Krawiec, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie i dzisiaj będziemy mieli troszkę mało nocnomarkowy temat. Troszkę taki poważniejszy, co nam się tak ostatnio na powagę zebrało.
2: No, słusznie pan mówi, panie doktorze. Też jako doktor, profesor, docent, magister habilitowany chętnie zabiorę głos właśnie w dzisiejszym temacie audycji, którym jest...
1: Którym są zaburzenia psychiczne. Porozmawiamy sobie o... No kurczę, temat rzeka, ciężko by to nawet w jednym, dwóch zdaniach jakiegoś takiego prostego intra sobie uciąć. A od czasu do czasu myślę, że też Nocnemu Markowi nie zaszkodzi, jeżeli sobie zrobimy audycję troszkę bardziej poważną, troszkę bardziej, myślę, nie wiem, filozoficzną, taką refleksyjną.
2: No, to jest w ogóle ciekawy temat też dlatego, że badając... choroby, różne zaburzenia psychiczne, możemy się dowiedzieć czegoś o sobie, na przykład o ludzkiej świadomości, która okazuje się, że prawdopodobnie ma związek z pewną konkretną, określoną partią mózgu. No bo jak sobie spisywałem dzisiaj różne właśnie zaburzenia, choroby, no to pojawiły się też takie, gdzie następuje utrata tej świadomości. I mam trochę tych różnych psychicznych dolegliwości pospisywanych, więc możemy sobie je dzisiaj też poomawiać, jak i ogólnie się zastanowić na przykład nad tym, jakie choroby psychiczne są dzisiaj może bardziej aktualne, jakie były dawniej. Ponoć właśnie XIX wiek to są nerwice natręctw, histerie, a teraz na przykład mamy, no właśnie, co mamy? Depresja na pewno, różne borderline'y, a może też schizofrenia i paranoja, no na tym się można zastanowić, co dzisiaj jest aktualne.
1: Ja z drugiej strony kompletnie podszedłem, bo spodziewałem się, że krawiec mniej więcej... I to jest właśnie piękne, że ten pomysł pojawił się nam dzisiaj w trakcie jednej z rozmów. I podeszliśmy do tego tematu zupełnie inaczej. Nie będzie raczej zaskoczeniem, że sobie pobrałem parę różnych książek dotyczących, które są przeznaczone dla psychiatrów i parę cytatów z nich, czy fragmentów, których się tutaj na szybko nauczyłem, będę wam przez dzisiejszy odcinek cytował. Co do samej tej historii, o której mówisz, to też mi się jednak wydaje, że musimy cały czas pamiętać o tym, że medycyna jako taka, no to medycyna, jaką dzisiaj znamy, no to miała swoje miejsce, rozpoczęła się gdzieś tam mniej więcej na początku XX wieku, bo wcześniej to było raczej rzeźnictwo, tak, i jakieś takie, nie wiem, próby zrobienia czegoś fajnego, upuszczanie krwi, jakieś tam, nie wiem, jakieś właśnie leczenie kobiet z histerii przez ich masturbację, tak, no dopiero i przez długie, długie lata przecież ludzie z zaburzeniami różnego rodzaju byli stygmatyzowani. Do dzisiaj przecież takie, nie wiem, powiedzenie, he, wariat, nie, idź się lecz, to funkcjonuje jako prawda obelga i cały czas mamy ten problem, że nie akceptujemy, nie traktujemy choroby psychicznej czy zaburzenia psychicznego tak jak jakiegokolwiek innego, nie wiem, złamania palca. I gdy ktoś w naszym otoczeniu, czy sami się borykamy z depresją i nagle słyszymy tekst w stylu, weź się w garść, sobie wyobraź, że ktoś ma na przykład połamane żebra, co ty frajer, leżysz, weź się w garść, wstań i idź.
2: No, ludziom tak się kojarzy, że jak ktoś jest smutny, to są te takie właśnie proste skojarzenia. Jak ktoś jest smutny, zdołowany, no to gdzieś się powinien wyszaleć, pobiegać se i mu przejdzie. A kości to są dla psów i co, pies ma kości z kurczaka, nie, a kość to przecież dla psa jest. Ludzie tak prosto myślą i to jest normalna rzecz. Mało komu się chce jakoś tam wnikać głębiej w temat. A faktycznie zmieniało się i podejście do chorób

0: i terminologia, nazewnictwo. Kiedyś się na przykład nie mówiło o depresji i o różnych jej odmianach, tylko po prostu o melancholii, że człowieka dopada melancholia, czyli coś, co dzisiaj właśnie, no mówiąc, że ktoś jest w stanie melancholii, to, to raczej sugerujemy, że to nie jest jakieś zaburzenie, choroba, jakieś i patologiczne zmiany w mózgu, tylko po prostu taką melancholię ma, nie? Jest w takim nastroju melancholicznym. No, a z tym właśnie masturbowaniem kobiet, co powiedziałeś, no też takie było, były właśnie jakieś przekonania, że u kobiet to różne dolegliwości biorą się z braku seksu.
1: No, pociupciaj sobie, to lepiej się poczujesz.
0: Tak, idź se, pobiegaj, to ci przejdzie i pociupciaj się, to też ci przejdzie. To takie myślenie właśnie prostackie trochę, nie? Ale też, no kurczę, na przykład, no wszystko się bardzo mocno pozmieniało. Na przykład Platon twierdził, że ludzkie oko działa tak, że niewidzialne ręce nam wychodzą z oczu i tymi rękami macamy sobie coś, a był uznawany w swym czasie za mędrca wielkiego, nie? A ja na przykład nie byłem już w pracy uznawany za mędrca, jak kiedyś się okazało, że ja podobnie myślałem, że ludzkie oko działa, że promienie takie z oczu wystrzeliwujemy i one się odbijają i wracają, się ze mnie śmiali.
1: Ale nie no, jako grafik chyba powinieneś znać ray tracing i w jaki sposób to działa.
0: No to ja właśnie tak bardziej jak ray tracing, nie? Myślałem, że to działa. No. Bo w ray tracingu ten promień jest właśnie wystrzeliwany, nie? Tak jakby z kamery i on się odbija i wraca.
1: Jakoś no tak, ale jest liczony to, co... No dobra, no może faktycznie, ale wiesz, ale te niewidzialne ręce by mniej więcej znaczyły to, że jeżeli zamkniemy oczy, jeżeli, nie wiem, przed nami jest jakiś morderca z nożem i zamkniemy oczy, to wtedy on, nie wiem, przestaje istnieć czy coś takiego?
0: No są te różne właśnie zaburzenia też polegające na popsuciu się ośrodka wzrokowego w mózgu, ale to później może przejdziemy do wymieniania tych różnych schorzeń, a na razie może sobie porozmawiamy ogólnie tak o kondycji też psychicznej i Polaków i może ogólnie ludzkości. Mówi się, że 1% całej społeczności ludzkiej ma jakieś zaburzenia. Ja słyszałem, że co 10 osoba mijana na ulicy może mieć. Są to bardzo różne statystyki, ponieważ ciężko to się trochę klasyfikuje, ponieważ to wszystko jest płynne, nie? I ciężko powiedzieć, kiedy się kończy dziwactwo, a zaczyna już coś, co uznajemy za chorobę, nie? No to jest kwestia uznaniowa, moim zdaniem. I możemy też te choroby podzielić na takie, które są oczywiste, bo są jakieś takie wbrew człowieczeństwu, tak? Jakiś autokanibalizm czy koprofagia. No, autokanibalizm łatwo się domyślić, na czym polega. Koprofagia, jakby ktoś nie wiedział, to jest po prostu zamiłowanie do jedzenia kupy. Są też inne tego typu zaburzenia, że ktoś je zapałki na przykład, bo jest przekonany, że mu tam brakuje siarki czy coś takiego i wpieprza te zapałki na potęgę. A są też takie nieoczywiste, no bo na przykład czy możemy wampiryzm energetyczny, który moim zdaniem jest bardzo rozpowszechniony wśród ludzi, często starszych też, czy możemy to uznać twoim zdaniem za jakieś zaburzenie?
1: Wampiryzm energetyczny jest jakimś pojęciem z pogranicza, nie wiem, wręcz ezoteryki, więc to znaczy może inaczej. Są ludzie, którzy, wiesz, którzy w jakiś sposób sobie żerują na swoim otoczeniu i którzy dosłownie wysysają energię, którym jest po prostu tak wygodnie żyć na barkach innych i ich wszystkich po prostu obciążać tym swoim zwyczajnie byciem. Więc nie wiem, myślę, że to jakieś takie... Myślę, że to ma jakąś nazwę kliniczną. No wampiryzm energetyczny brzmi strasznie, brzmi za bardzo ezo, tak? I tu myślę, że no nie wiem, no jakieś takie po prostu niezdrowe podejście, coś w stylu narcyzmu, coś w stylu egocentryzmu, takiego dość szkodliwego, że budujesz, nie wiem, spotkałem się z czymś takim w budowaniu relacji, tak? Że ktoś konstruuje z siebie, uzależnia cię od siebie, a następnie robi jakieś mało fajne rzeczy, typu, no nie wiem, jakoś angażuje cię, masz już, wiesz, zbudowaną tę więź i masz wrażenie, że musisz pomóc temu człowiekowi, że jest to twój obowiązek i ta osoba będzie cię cały czas upewniała w tym, że jesteś jej coś winny i ty cały czas, wiesz, męczysz się, pracujesz i tak dalej, a kiedy w końcu stwierdzisz, dość, walę to, idź sobie stąd, to ta osoba idzie sobie stąd i znajduje kolejnego frajera. I to nawet nie na tyle mogę powiedzieć, że to jest jakaś tam, jakieś, nie wiem, celowe działanie, tylko że być może zauważyła ta osoba, że to działa, tak? Że to sprawia, że jej życie jest przyjemniejsze. No, bardziej mi to właśnie się dodaje do pewnej formy narcyzmu.
0: No właśnie, to może trochę kulą w płot tutaj walnąłem z tym wampiryzmem energetycznym, ale wiesz, starałem się znaleźć coś, co nie jest takie właśnie oczywiste, a co może też być jakimś zaburzeniem, bo taka osoba może sobie nie zdawać sprawy z tego, jak się zachowuje, może być uzależniona od tego swojego zachowania i może to być spowodowane jakimiś... jakąś biologią, nie? Naszego mózgu, czy ogólnie. No więc może za jakiś czas to uznamy. To jest wszystko też kwestia trochę uznaniowa. No, za komunistów się można było nagle zostać nazwanym wariatem i mieć schizofrenię jakoś bezobjawową, bo jesteśmy przeciwko komunizmowi. Wśród Japończyków się mówi o czymś, co nazywają Taijin Kyofush i to jest odpowiednik naszej fobii społecznej, ale u nich to jest mocno ponoć rozpowszechnione. U nas fobia społeczna nie sądzę, aby była takim problemem jak dla Japończyków na przykład. No po prostu to jest takie mocne przekonanie, że nie odpowiadamy pewnym normom, standardom, że się do niczego nie nadajemy, że śmierdzimy i w ogóle przestajemy się kontaktować z ludźmi. I te choroby są często pokrewne, bo na przykład trochę podobne symptomy ma zespół Diogenesa, gdzie zaczynamy w syfie se mieszkać w jakiejś właśnie takiej przysłowiowej beczce. A to z kolei się wiąże z kompulsywnym zbieractwem, czyli można powiedzieć, że te choroby jakoś tak się zazębiają ze sobą niczym taki łańcuch, nie? Że jedna przechodzi w drugą i się łączą jednocześnie ze sobą, bo można nie mieć tego zespołu Diogenesa i nie żyć w jakimś syfie, ale kompulsywnie zbierać wokół siebie rzeczy i wszystko wydaje nam się, że potrzebne jest. A nie żyjemy jak taki menel, nie przestajemy dbać o higienę, co jest charakterystyczne w tym zespole Diogenesa, ale zbieramy na przykład. A jak już mamy ten zespół Diogenesa, no to zwykle mamy też to kompulsywne zbieractwo, nie?
1: Wiesz, przede wszystkim, gdzie tutaj postawić tamę między czymś, co jest zdrowe, a czymś, co jest chore. Samo zbieractwo, samo w sobie nie jest jakoś tam bardzo szkodliwe, jeżeli na przykład, nie wiem, masz duży garaż, dużą piwnicę, duży dom i możesz sobie pozwolić na to, żeby gromadzić sobie te wszystkie swoje śmieci. Natomiast bardzo takim istotnym punktem, w którym można postawić kropkę, tak, że tutaj zaczyna się choroba, to jest kiedy zaczyna nam to przeszkadzać w naszym, wiesz, codziennym życiu, nie? Kiedy się okazuje, że to nasze, że dla nas dużo ważniejsze jest sobie, nie wiem, zebrać... nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, że przyjeżdża do nas matka i bierze nam naszą reklamówkę z Żabki, z szuflady. Nie, zostaw to jest mi potrzebne! I wiesz, i tutaj już zaczyna nam robić to problem z naszym codziennym funkcjonowaniem. Bo tutaj jest taka dość istotna granica, mi się wydaje oczywiście, bo pamiętajcie, to nie jest audycja medyczna, tylko dwóch sobie świrów gada o pierdołach. Wydaje mi się, że są dziwactwa i wszyscy mamy dziwactwa i jeżeli pozwolimy sobie, żeby te dziwactwa nam się jakoś tak bardzo rozpanoszyły w sposób niekontrolowany, że zaczniemy właśnie, nie wiem, czy zaniedbywać higienę, czy pracę, czy spotkanie z rodziną.
0: To ja też.
1: No właśnie. No
0: ja wszystko mam, kurwa. Przepraszam.
1: Ja nie wiem, ja kiedyś byłem zbieraczem, a w momencie, kiedy straciłem wszystko, to dosłownie mogę się w dwie walizki spakować i się przenieść w dwie walizki, jeden transporter dla kota i mogę się przenieść w dowolne inne miejsce. I to mnie, można powiedzieć, wyleczyło, ale też widziałem takie sytuacje, że wiesz, niby wszystko ładnie tutaj, pięknie poukładane, a w piwnicy po prostu muzeum, nie? I pytanie, czy to już jest, wiesz, szkodliwe, bo czasami to nam daje jakieś, nie wiem, daje nam jakieś dobrodziejstwa, na przykład przykład ktoś zachowa jakieś komiksy z lat 70. czy 50. tylko dlatego, że był takim zbieraczem, to on je zachowa i to nam się tutaj dla nas jako ogółu, dla nas jako społeczności, kultury się przyda. No ale pytanie, gdzie się zaczyna, gdzie się tutaj zaczyna, prawda, choroba? No, ciężko jest powiedzieć, gdzie jest granica między dziwactwem a stanem patologicznym.
0: Wiele mamy takich zjawisk, gdzie ciężko powiedzieć, że coś się już nagle pach zaczęło, nie? Tak jest ze sztuką, tak jest ogólnie też z pojęciem samego zła i dobra. No jeden sobie coś uzna za grzech, a dla drugiego będzie to normalna rzecz. No wszystko jest kwestią uznaniową. Wszystko jest w jakiś sposób względne. Mało jest takich przypadków, że potrafimy coś definitywnie, że potrafimy stwierdzić, że coś definitywnie jest już jakieś konkretne, że i się wszyscy z nami zgodzą dookoła, nie? No ale są na przykład taka oniomania, czyli popularny zakupoholizm, który ponoć dotyka aż 9% Amerykanów. Niektórzy tego pewnie w ogóle nie uznają za jakąś chorobę. No, ja jestem sobie zakupoholikiem i sobie po prostu lubię chodzić po sklepach, nie? No, ale to, jak się dzisiaj dowiedziałem, ma swoją konkretną nazwę wśród psychologów i zostało zaklasyfikowane jako choroba. I to ma wiele wspólnych cech z narkomanią i alkoholizmem, bo po zrobieniu takich zakupów następuje odpowiednik takiego odstawienia substancji albo kaca, czyli wyrzuty sumienia, że z powodu wydanej bezsensownie gotówki, i potem zaleczamy to, robiąc znowu te zakupy, czyli tak jakbyśmy znowu sobie na kaca coś strzelili, parę piwek na przykład, nie?
1: No wiesz, tutaj to kryterium szkodliwości do twojego codziennego życia mi się wydaje, że jednak ma sens, bo jeżeli sobie, nie wiem, kupisz płaszcz za 2000 albo buty skórzane za 1200, w których nigdy nie będziesz chodził, to znaczy, że tych pieniędzy nie wydasz na coś, co ci może być potrzebne. Nie wiem, nie kupisz sobie mieszkania, nie kupisz sobie samochodu, nie kupisz dzieciom wyprawki do szkoły czy coś takiego. Więc tak, więc to mi się wydaje, jak najbardziej spełnia kryteria, no, patologii.
0: A może to jest trochę jak z tymi substancjami psychoaktywnymi, które uzależniają nas psychicznie, i tymi środkami, które uzależniają nas fizycznie, że o poważnej chorobie mówimy, kiedy następują już jakieś zmiany w mózgu, kiedy to zaczyna mieć wpływ na wygląd nasz. To też jest ciekawe zagadnienie, właśnie ten związek ducha lub umysłu z ciałem, nie? O tym mogę zaraz też coś powiedzieć. No i wydaje mi się, że właśnie kiedy mamy takie uzależnienie bardziej psychiczne, kiedy to nie rzutuje na nasz wygląd, na nasze zdrowie, tylko po prostu no, leczymy na przykład sobie ten stres tymi zakupami, no to jest takie lajtowe, mimo że ma to wpływ na nasze życie, no bo się pozbywamy dużych ilości gotówki na rzeczy niepotrzebne, to jednak to nie dotyka naszej chemii, biologii, wyglądu, zdrowia, samopoczucia aż tak bardzo, że po prostu na przykład jak przy braku alkoholu, nie? No tak jak alkohol i marihuana. Można rzucić marihuanę w miarę łatwo, bo tylko po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego miłego stanu. No ale nasz organizm nie krzyczy, ja chcę THC, ja chcę THC. No a w przypadku alkoholu, no to z alkoholizmu się nigdy nie wychodzi i to jest poważna choroba, nie?
1: Tutaj dobrze login zajęty ujął na czacie. To nie tak, że choroba zaczyna się, kiedy rozpieprzysz sobie To tak chyba, czy... Okej. To nie tak. Choroba zaczyna się, kiedy rozpieprzysz sobie ośrodek nagrody i nic innego cię dobrze nie cieszy. Bo jest też coś takiego, tak, że to jednak wywołuje nam jakąś tam, nie wiem, wyrzut dopaminy, czy endorfin, czy czegokolwiek innego. I w ten sposób dajemy sobie taką, no właśnie, nagrodę, nie? I my sami u siebie się czujemy tak troszkę lepiej. Narkotyki stymulujące działają w bardzo podobny sposób, które w sposób właśnie chemiczny powodują ten wyrzut neuroprzekaźników, przez co czujemy się lepiej, przez co przez chwilkę mamy tam plus 2 do inteligencji, plus 3 do percepcji. No koniec końców jest, mamy problem taki, że tych neuroprzekaźników zaczyna nam brakować, ponieważ za dużo z nich skorzystaliśmy i organizm nie nadąża z ich wyprodukowaniem, żeby ich było z powrotem tyle, ile było potrzeba, i się okazuje, że nic nas nie cieszy i że potrzebujemy właśnie tego bodźca, czy to będzie piwko, czy to będzie jointik, czy to będzie pójście na zakupy, czy to będzie, no nie wiem, jakakolwiek obsesyjne działanie, które sprawia nam przyjemność, czy to będzie właśnie jakiś seksoholizm, czy to będzie, no nie wiem, coś, co sprawia, że czujemy się lepiej. I myślę, że pod tym względem każdy z nas jest troszkę zwichrowany, bo każdy z nas ma jakiś taki swój prywatny narkotyk, tak? I czy to będzie na przykład film, czy muzyka, czy coś takiego, to nawet wówczas może się okazać, że przez to, że poświęcamy czas na przyjemności, nie poświęcajmy dostatecznie czasu na obowiązki. No i właśnie tutaj, nie inwestujemy w robotę, w wykształcenie, w higienę, w jakieś takie dbałość o swoich bliskich. A jeszcze login zajęty kontynuuje. A to, co jest najważniejsze, to, że dopamina wydziela się przy oczekiwaniu na przyjemność, nie przy samej przyjemności. To jest nasz podstawowy ewolucyjny bodziec do działania i jak to rozregulujemy, to jest bardzo ciężko znaleźć motywację do czegokolwiek. No właśnie, takie bardziej gonienie króliczka, tak? Że tutaj już zaraz, tutaj sobie, nie wiem, mam troszkę wolnego szmalu, to sobie na coś go tutaj wydam. I jeżeli, nie wiem, jeżeli sobie się cieszysz z tego, tak, później, no to mi się wydaje, to może być też taki jakiś ciekawy probierz, który pozwoli nam na sprawdzenie, czy jesteśmy jeszcze na, czy już nam peron odjechał, czy jeszcze nie, a tymczasem dodzwonił się do nas stały słuchacz, witamy.
2: Dobry wieczór.
3: Cześć. Pierwszy pacjent.
2: Jak was słucham, to tak mi się przypomniała rozmowa z jednym człowiekiem, gdzie próbowaliśmy ustalić jakby to, czy tak zwane zejście do piwnicy w cudzysłowiu, jest niebezpieczne i kto w środowisku tym piwniczakiem jest, a kto nim nie jest. I w sumie wydaje mi się, że doszliśmy do takiego porozumienia, że są tak naprawdę dwa rodzaje zejścia do piwnicy, tak zwanej piwnicy. Jeden rodzaj to jest taki, kiedy schodzimy tam z własnego wyboru, tak? Czyli w tym momencie musimy się sfokusować na jakimś temacie i schodzimy do piwnicy, czasami nawet na długo, na kilka lat, tak? Po to, żeby coś zrealizować, tak? Bo mamy jakiś tam plan, tak, i nie chcemy, żeby ten szum informacyjny, o którym mówił Jobs, tak, na swoim słynnym wystąpieniu na uniwersytecie, żeby ten szum informacyjny nam przeszkadzał. I to można powiedzieć, że to jest takie pozytywne odchylenie, tak, bo jakby mamy świadomość tego, że nie każdego może interesować to, co my robimy, i też nie chcemy sami się angażować w coś, żeby to potem nam nie przeszkadzało. Jesteśmy zmuszeni do zejścia do tak zwanej piwnicy. Natomiast negatywnym odchyleniem jest to, i to można przypisać, że tak powiem, do każdego aspektu, także innego odchylenia, jest to, kiedy piwnica przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Czyli kiedy już boimy się z tej piwnicy wyjść, bo już te drzwi tam dawno zostały zamurowane i klucz wyrzuciliśmy gdzieś, ale do końca nie pamiętamy, gdzie jest ten klucz i czy w ogóle my musimy wychodzić z tej piwnicy, w końcu w niej jest tak ciepło, czy jak niektórzy wolą, tak chłodno, to też jakby wszystko zależy od preferencji. Mi kiedyś jeden psychiatra opowiadał, jak to jest u alkoholików, bo uczestniczył ileś tam razy w takiej terapii dla alkoholików, to tak sprzedaję tutaj w ramach pewnej ciekawostki, że dla alkoholika takiego już po terapii jest nawet istotne to, żeby on się nie pojawiał w tych miejscach, w których wcześniej spożywał ten alkohol, żeby możliwie skutecznie omijał te miejsca. A to dlatego, że działa, że tak powiem, w naszej głowie jakiś taki system odtwarzania pewnych sentymentów, odtwarzania pewnych przeżyć.
0: Skojarzeń, i ta ławka, nie?
2: Tak. I ta ławka, na której on pił tą wódkę, czy jakikolwiek inny, jakikolwiek inny alkohol, no po prostu z automatu, jakby to określić, wzbudza w nim też pewne symptomy fizjologiczne, tak?
1: Ale to tak samo, jeżeli na przykład mamy kogoś, kto niedawno rzucił palenie, to najgorszym, co można przy nim zrobić, to nie wiem, wyciągnąć zapalniczkę, czy powiedzieć, ej, idziecie na papierosa? Albo nie daj Boże, już tutaj sobie puścić chmurkę tak, żeby on to poczuł. To jest naprawdę krytyczne, tak? Natomiast nie do końca się zgodzę z tym podstawowym podziałem, który wprowadziłeś na tę piwnicę, bo jest jeszcze taka, jest jak zanim pojawiają się lęki, że boisz się z niej wyjść i piwnica tutaj wygrała nad tobą, pojawia się jeszcze coś zupełnie innego. Pytanie, po co ja mam wychodzić z piwnicy? Przecież nikomu na mnie nie zależy, mi też na nich nie zależy, mi tu jest dobrze. Robisz sobie okop wokół siebie, bo czemu, po co masz się starać?
0: No z tym dokonywaniem wyboru, że ja schodzę do piwnicy z własnego wyboru, to ja bym to uznał za kwestię mocno sporną właśnie, bo to każdy, kto... Znaczy, a alkoholik też wam zawsze powie, ja piję, bo lubię, mógłbym przestać zawsze i tak dalej... Więc niby dokonujemy wyboru, ale to, no nie wiem. A to faktycznie tak jest, że terapeuci też zachęcają tych, którzy wychodzą z alkoholizmu, aby nawet się nie wdawali w jakieś dyskusje o tym, dlaczego ja nie piję, a jak długo nie piję. I kiedy mają odmawiać, on na zajęciach się uczy właśnie asertywnego odmawiania alkoholu, że nie wdajesz się w długie dyskusje, tylko krótko. Nie piję, dziękuję i proszę o mnie nie mówić o alkoholu. I żeby się nawet nie spotykać z dawnymi towarzyszami, z którymi się piło i tak dalej, i tak dalej. No bo są właśnie te skojarzenia, które nas pobudzają, które nam coś tam w mózgu stymulują, odtwarzają. Zjawisko pewnie trochę podobne do nostalgii jakiejś, nie?
1: Wiesz co, troszkę będę bronił tego świadomego zejścia do piwnicy, bo sam takie zejście przeżyłem po rozwodzie, kiedy byłem odarty z majątku, godności i wszystkiego absolutnie. Musiałem się wycofać, musiałem się przegrupować, musiałem sobie, ponieważ moje takie bezpośrednie jakieś, nie wiem, kontakty z ludźmi już były tutaj skażone przez moją szanowną małżowinkę, tak, no to musiałem, że tak powiem, dokonać takiego wielkiego, takiej wielkiej grubej kreski i stwierdzić, dobra, zaczynamy budować coś od nowa. No i pierwsze próby tego budowania się kompletnie nie udały, natomiast w końcu trafiłem na całkiem fajną grupę ludzi, z którymi się trzymam do dnia dzisiejszego, dostałem nową pracę, tak, nowe otoczenie i tak dalej. Zawsze jestem tak z boku, w dalszym ciągu, tak nie do końca ufny, ale też udało mi się nawet zawiązać przyjaźnie po tym czasie, więc myślę, że nie ma aż takiej tragedii. Natomiast wiesz, w sytuacji, kiedy już jesteś po prostu na dnie, tak, już tak się odbijasz, no to co? No to będziesz się dalej, nie wiem, udawał, że wszystko jest w porządku? Nie, musisz się wycofać, przegrupować, przemyśleć wszystko.
2: To ja troszeczkę jeszcze tak na podsumowanie wciągnę tą dyskusję na taki wyższy poziom.
0: Bo jest niski teraz.
2: A tego ja nie powiedziałem, Krawiec. To ty to powiedziałeś. Na Uniwersytecie SWPS kiedyś była taka debata z udziałem seksuologów i tam między innymi był jeden psychiatra, który wrzucił tak prowokacyjnie, ponieważ było to raczej takie branżowe środowisko, byli tam terapeuci, seksuolodzy, jak to właśnie jest z tymi terapiami i z kontaktem z pacjentem. I ciekaw jestem właśnie waszego zdania odnośnie tego, czy osoba, która, załóżmy, że wy macie jakiś problem, tak, czy też powiedzmy ktoś, kogo znacie, ma jakiś tam problem i wybiera się z tym problemem, problemem do specjalisty, to czy waszym zdaniem ten specjalista powinien podążać za pacjentem, czy powinien go, że tak powiem, kierunkować albo iść wbrew w SPAK? To nie jest jakby trywialny problem, tak? Bo jak się okazuje, nadal, mimo wielu poświęconych książek, autorytetów i tak dalej, mówi się o tym, że w terapiach powinno się, jest to pewnym standardem, podążać za pacjentem w tej narracji, a nie, mówiąc tak już zupełnie kolokwialnie, cokolwiek mu narzucać, czy też próbować go zmieniać, tak? No i tutaj powstaje pewien problem, tak? No bo jeżeli można kogoś wyleczyć poprzez zmienienie go, czyli narzucenie mu innej narracji w jego życiu, no to pytanie, czy to jest złe, tak? Czy w tym momencie wyrządza mu się jakąś krzywdę? I ja zdaję sobie sprawę z głębokości tego pytania, ale pytanie jest do was, jak wy byście chcieli być leczeni, tak? Bo to, że każdy z nas jakieś tam ma odchylenia mniejsze czy większe, to jest fakt, to jest banał, tak? Ale jeżeli już, to jak byśmy chcieli być leczeni i przez kogo chcielibyśmy być leczeni? I z tym pytaniem was zostawiam. Okay, dziękuję
1: bardzo.
2: Dzięki,
1: Jacku. Jeszcze tylko jedna rzecz, bardzo cię proszę. Zdania mniej niż pięciokrotnie złożone. Będzie tak, lepsza dynamika, będzie lepsza dynamika rozmowy. Ja tutaj może
2: postaram się. Cześć.
1: Okej, dzięki. Trzymaj się i do usłyszenia. Ja tutaj zacznę i powiem wam o tym, co mi pomogło w psychoterapii, bo się nie wstydzę, że byłem wielokrotnie pod skrzydłami terapeutów. I gdyby mi terapeuta mówił, co mam robić, i to tak na początku, no kurde, to jest przecież jakiś obcy człowiek, który nawet nie do końca kąsa moje problemy, który nawet tak za bardzo mnie nie wysłuchał i który nawet za bardzo mnie nie zapamiętał, bo ma takich pacjentów dziennie powiedzmy 8. Natomiast to, co mi się bardzo spodobało, to też kiedyś opowiadałem, że moi terapeuci, że tak powiem, stawiali przede mną kilka drzwi, kilka takich propozycji i obserwowali, w które wlezę. I po pewnym takim, nie wiem, łańcuchu decyzyjnym byli w stanie rzucić jakąś taką prostą sugestię. Miałem dawno, dawno temu taki breakdown, który się łączył, to było tuż po tym, jak mnie małżonka opuściła, gdzie właśnie opowiadam i godzinami opowiadam i tam, nie wiem, rzuca mi 5 pytań, ja wybieram jedno, tak jak troszkę w grze komputerowej, nie? Wybieram jedną opcję dialogową, wybieram drugą opcję, trzecią opcję dialogową, tak? I w końcu... A może powinien pan zacząć doszukiwać się troszkę winy w niej? Ale jak to? No, pan już tutaj pokazał wszystko, co pan, gdzie się pan czuje winny, a niech pan powie, co, w czym ona była winna. Po 20 minutach po prostu stałem i wrzeszczałem, jakbym recytował Kordiana, nie? I to było niesamowicie oczyszczające doświadczenie, że dałem się wkręcić w jakiś taki labirynt, ale na podstawie tego, jakich decyzji dokonałem, owa terapeutka była w stanie uderzyć w bardzo czułą strunę, że coś mi wisiało gdzieś tam z tyłu głowy, do czego nie chciałem się sam przed sobą przyznać. A my, jako ludzie, mamy naprawdę fantastyczną umiejętność do okłamywania samych siebie. Nikogo tak nie okłamiemy jak samych siebie, bo to daje nam najwięcej takiego poczucia, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa. I kiedy to sobie złamiemy, kiedy się wyrzygamy po prostu na dywan, to naprawdę jest piękne, odmieniające doświadczenia. Także poprowadzić, wysłuchać i potem ewentualnie walnąć. Jedno z takich właśnie charakterystycznych pytań jeszcze z wcześniejszej terapii, gdzie miałem terapeutę, u którego moja żona wówczas wcześniej była. Właśnie rzucił mi tam takich, kiedy się zorientowałem, na czym polega ta jego strategia, powiedział mi, czy problem jest w tym, że prowadziłem tutaj terapię pana żony, czy przeszkadza to panu, że jestem mężczyzną i z nią rozmawiałem o różnych problemach? I tam kilka różnych opcji. Ja mówię, a o to ci chodzi, kurde, już widzę, jaką ty ładną pułapkę na mnie zostawiasz i bardzo chętnie w nią wejdę.
0: Mówisz o tej psychoterapeutce, bardzo chętnie w nią wejdę, tak? To coś źle zrozumiałem, nieważne. No, ale to, o czym mówisz, chyba większość psychologów działa właśnie w ten sposób, taką ma technikę rozmowy, że wyciągają z nas pewne rzeczy, i nakierowują nas na pewne wnioski, tak abyśmy sami doszli do czegoś, bo tylko wtedy to ma jakąś siłę. Człowiek jest często przekorny i jeśli ktoś nas do czegoś przekonuje, to ma to są mniejsze szanse powodzenia niż jeśli sami dojdziemy do jakichś wniosków, no bo jak sami doszliśmy, no to pewnie są dobre, no a ktoś, kto nas tam chce, prawda, nam przekabacić, pieniądze za to bierze i tak dalej, więc to jest bardzo dobra metoda i ja się spotkałem z samymi psychologami, czy to na swoim przykładzie, czy na przykładzie bliskich, czy kolegów, że tak to właśnie się robi i to chyba jest odpowiedź na pytanie Jacka, czy psycholog powinien bardziej płynąć z nami jakoś na fali, że tak powiem, czy jakoś starać się na nas wpływać. To właśnie taka bardzo fajna technika. Nakierowuje i w odpowiednim momencie ciągnie już za ten sznureczek, gdzie wszystko jest przygotowane. On tylko wyzwala w nas tak jakby pewien wniosek i podsumowuje ewentualnie to, co wcześniej sami powiedzieliśmy. Zwraca nam uwagę na to. Mój kolega, psycholog, też mi opowiadał o swoich doświadczeniach ze swoim znajomym.

0: nie przejmuj się, to nieprawda, tylko on się on nawet robił coś w stylu, że mówił, słuchaj, to chodź, wstaniemy i sprawdzimy, czy te podsłuchy są, nie? No tutaj nie ma, tutaj nie ma. Czyli też inna trochę technika, żeby trochę grać w tą grę z osobą tam zaburzoną, żeby troszkę grać w jego grę, ale w taki sposób, żeby mu wykazać absurdalność w końcu, nie?
1: No, znam osobiście taki przypadek, o którym nie chcę za dużo mówić, natomiast z grubsza wyglądał tak, że pewna osoba zaczęła dostrzegać ludzi, których nie było. Zaczęła ich, nie wiem, zauważać, że ktoś tam sobie stoi w ogrodzie czy stoi w pokoju i po kilku miesiącach różnych rzeczy stwierdziła, okej, oni cały czas się pojawiają, ale ja potrafię ich odróżnić od tych prawdziwych.
0: To ma, jest coś takiego jak zespół Frogoliego i to ma różny charakter, ma to zaburzenie, ale na przykład też taki, że patrzymy się na tłum i ciągle widzimy tam kogoś, kto nas obserwuje, szpieguje i zmienia swój wygląd, ten nasz prześladowca. Wydaje mi się, że sporo osób ze świata tak zwanego alternatywnego, czy raczej ezoterycznego i tak dalej, to się dzisiaj tak zazębia trochę ze sobą, to są osoby, które właśnie mogą na to chorować i stąd się biorą ci reptilianie, ci pracownicy służb, prawda? Często takie osoby chore jakby ogniskują tą swoją manię prześladowczą czy te paranoje swoje na ludziach, którzy im podpadli jakoś, nie? Czyli on nie lubi mojego wahadełka, to podmieniony reptilianin, parch żydowski, nie? Podmieniony. Albo on coś tam się krzywo do mnie odezwał, nie stanął po mojej stronie, no to ze służbami współpracuje, nie? Wiesz.
1: Wiesz, jakieś takie wytłumaczenie, które by nie obnażyło naszej słabości. Bo nie wiem, wydaje mi się, że byłoby, nie wiem, naprawdę tutaj ciężko mi jest się włączyć w taki tryb, ale wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy masz już te objawy wytwórcze, kiedy masz omamy, tak, kiedy widzisz rzeczy, których po prostu nie ma, to będziesz tego mimo wszystko bronił za wszelką cenę, bo ty się boisz, bo ty jesteś zastraszony i nie masz powodu, żeby zaufać nawet, nie wiem, swojej matce czy komuś bardzo bliskiemu, bo nie wiesz, czy ona też nie jest ofiarą tego całego spisku. Bo omamy potrafią być naprawdę niesamowicie realistyczne. Tak też kiedyś, dawno, dawno temu mi się wydawało, że ej, no to jest po prostu niemożliwe, że ktoś słyszy jakieś głosy w głowie i sobie ich nie jest w stanie odfiltrować i porównać z czymkolwiek. Ale sobie wyobraź sytuację, że jedziesz sobie w autobusie miejskim, no i nagle słyszysz, że ktoś tam opowiada o tym, co przed chwilą robiłeś. Odwracasz się, no jest jakaś sobie parka, która rozmawia, spojrzałeś na nich, oni odwracają głowę. No, normalna niby reakcja, nie? Ale przestali mówić. Znowu się odwracasz, patrzysz przed siebie, a oni znowu mówią o parasolce, którą przed chwilą kupiłeś, że kosztowała 50 zł. I odwracasz się znowu, oni patrzą na ciebie dziwnie, odwracasz się znowu i on chyba zauważył, no to może wyjdźmy z autobusu i dojeżdżasz na przystanek i oni wychodzą z autobusu. O matko boska! To na pewno miałem rację, więc no, tutaj jest bardzo żonglerka tym, co napędza nasz mózg tymi wszystkimi impulsami i tak, jesteśmy w stanie sobie wyrobić takie omamy, że one nas zwyczajnie zagną i nie będziemy w stanie rozpoznać tego, co jest prawdziwe, od tego, co sobie dośpiewaliśmy. I wyobrażam sobie historię człowieka, który jest właśnie przerażony ogromem tej sytuacji, że nagle zaczyna się dziać coś dziwnego, tracisz kontrolę nad swoim życiem i nikt cię nie rozumie, bo nikt nie jest w stanie się postawić w twojej sytuacji.
0: No właśnie i no też w jakimś tutaj naszym świadku, w naszej społeczności nie ma co ukrywać. Obserwujemy też ludzi, co do których już się utwierdzamy w takim przekonaniu, że są mocno zaburzeni i mogą mieć kilka tych różnych dolegliwości. Właśnie zespół Capgrasa, gdzie jesteśmy przekonani, że popodmieniali nam bliskich, gdzie mamy paranoję, na które się składają manie prześladowcze, gdzie mamy jakieś schizofreniczne jazdy, bo dzisiaj

0: się już nie mówi o schizofrenii w liczbie pojedynczej, tylko się mówi o schizofreniach, że to jest zespół pewnych chorób. I tak sobie myślę, że różnorodność tych zachowań schizofrenicznych by sugerowała, że to są właśnie bardzo przeróżne zespoły tych chorób, tak jakby grupy, nie? Jakbyśmy mieli worek, do którego powrzucamy sobie to i to. I to mamy jedną schizofrenię, a tu mamy zupełnie inną, do której zupełnie inne schorzenia, bo tam elementem wspólnym jest na dobrą sprawę tylko występowanie braku spójności między myśleniem, emocjami i ekspresją. Że, no ale to jest coś, co może być wywołane siłą tych różnych zwidów, halucynacji, prawda? No bo trudno, żebyśmy nie byli jakoś przesadnie rozemocjonowani, mówiąc nawet o trywialnych niby rzeczach, że spotkaliśmy kogoś coś, jak jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że pomieszała nam się rzeczywistość i percepcja nam tak bardzo szwankuje, prawda?
1: No tak, ale zauważ nawet, że mamy takie potężne narzędzie, co się nazywa wyobraźnia, tak? I żeby sobie usłyszeć głosy, czy usłyszeć jakąś melodię, to naprawdę nie trzeba się bardzo postarać i zrobię tutaj eksperyment na live. W tej chwili w twojej głowie gra w The Final Countdown. I przypominasz sobie tę melodię, potrafisz sobie ją przypomnieć i ona gra w tej chwili w twojej głowie. I to nie jest nic wielkiego. Problem jest w tym, kiedy nie jesteś w stanie odróżnić, czy to jest twoja percepcja, czy to jest faktycznie jakieś gdzieś ktoś coś, ktoś coś puścił. No i tutaj w tych kręgach, o którym mówisz, to jest bardzo, bardzo charakterystyczne i bardzo... Wiesz co, jak lubię się śmiać ze wszystkich spiskowców, to tutaj ich mi jest zwyczajnie żal, czyli ludzie związani z mind control, którzy sobie wyobrażają, że teraz jest, nie wiem, jakieś 5G, które będzie tutaj nam wdrukowywało myśli do głowy, że coś tutaj, że ktoś tutaj nami kontroluje, że się nad nami znęcają. To było od zarania dziejów. W dawnych czasach, w latach 50. to sygnały z telewizji były właśnie tym winnym, który podsycał nam naszą paranoję. We wcześniejszych czasach to były demony, to mogły być jakieś siły z gwiazd, to był też choćby prąd elektryczny, gdzie znajdujemy sobie, bo nasz mózg żąda powiązań, żąda wyjaśnienia. Jeżeli dzieje się coś, czego nie potrafimy zrozumieć, na przykład słyszymy głosy, to nie jest naszą pierwszą myślą, a przynajmniej bardzo rzadko jest, że tutaj coś chorujemy i być może nasza biochemia w mózgu nie działa tak, jak powinna działać, ale szukamy czegoś, co w teorii mogłoby wdrukować nam jakiś dźwięk do głowy. No i niestety się też pojawiają ludzie, którzy chcą na tym zarobić, tak? Którzy podsycają to wszystko, robią jakieś konferencje i tak dalej. Pozdrawiam Zagórskiego. Tfu. Którzy zwyczajnie...
0: Jak Korwin się teraz zachowujesz. Brzmi na demokracja. Tfu.
1: Dopóki on się bawił w jakieś tam, wiesz, w jakieś tam owsianki, w jakieś tam zięby, to jeszcze pół biedy, ale to jest żerowanie na ludziach chorych psychicznie. Ludziach, którzy potrzebują tabletki i szpitala, a nie żeby ich pokazać z twarzy, bo twarz mamy tylko jedną. No i sobie wyobraź, że nie wiem, że jakaś babka, ta choćby Ewa Pawela, czy ktokolwiek inny, kiedyś na przykład wyzdrowieje. Zacznie brać tabletki, bo można wziąć sobie, bo są leki, które będą nam uspokajały naszą gospodarkę neuroprzekaźników i które będą się trzymały w kupie. No i będzie chciała sobie znaleźć na przykład pracę. No to co? Sobie weźmie przyszły szef, wpisze Ewa Pawela w Google i co zobaczy? No właśnie. To jest zniszczenie człowieka. To jest żerowanie na najbardziej prymitywnym poziomie. Tfu!
0: Ale to nie tylko to, bo taką osobę, której może już się trochę poprawiło, bo ktoś nad nią popracował, że choroba ustępuje, a ona nagle, ta osoba zostaje zaproszona do takiego Zagórskiego, no to jest wielki splendor. I skoro ktoś taki mnie zaprosił do telewizji, do poważnej telewizji, no to coś w tym jest i ta osoba znowu może mieć nawrót. Więc to jest takie podwójne szkodzenie. I wiele z tych osób, które zajmują się wróżeniem, jasnowidzeniem, czakramami, wahadełkami, ezoteryką, alternatywnym postrzeganiem rzeczywistości, jak zwał, tak zwał, no to też mi się to wydaje czasami mega obrzydliwe, bo to jest faktycznie żerowanie na osobach chorych. popatrz, taki na przykład Popko, Zbigniew Popko, guru, który stworzył sobie to astralne miasto Orin i zaprasza na wykłady ludzi. On stworzył już coś na kształt sekty. Ci ludzie tak go bronią, powiesz tylko gdzieś w komentarzach, napiszesz jakieś słowo, to oni to wynajdują i jadą po tym, wiesz. Jak śmiesz, to jest święty człowiek, dzięki Bogu, że zesłał nam pana Popko, a ty jesteś, w ogóle masz zaburzone ego, tam, jak oni to mówią? Co z tym ego było?
1: Nie wiem, nigdy nie komentowałem u Popki, ale wiem, że... Tak, wiem, że ty coś tam postowałeś i potem pamiętam, że maile na nocno-radiowy mail długo schodziły. No ale to wiesz, ale to jest właśnie utwierdzanie ludzi w ich chorobie. Ale zejdźmy może bardziej do takich przyziemnych bardziej problemów, czyli chciałbym poruszyć temat depresji, chyba najbardziej popularnego schorzenia. Możemy teraz mówić o czymś takim jak epidemia depresji, tak? Przynajmniej, to znaczy może nie tyle możemy, co mówi się o epidemii depresji, że teraz wszyscy mają depresję, że im się złamał paznokieć i od razu mają depresję. Natomiast w sytuacji, kiedy wiesz, kiedy masz tę chandrę, tak, kiedy się zastanawiasz tak sobie bardziej nad swoim życiem, no i masz takie wrażenie, że przecież każdy od czasu do czasu ma jakieś problemy, każdy od czasu do czasu ma jakieś takie przemyślenia, wątpliwości i każdy od czasu do czasu jest smutny. To prawda, ale okazuje się, że wstępne rozpoznanie zaburzeń depresyjnych ułatwia zadanie dwóch pytań. Jeden, czy w ciągu ostatniego miesiąca często dokuczało pani panu przygnębienie lub poczucie beznadziejności? Dwa, czy w ciągu ostatniego miesiąca często dokuczała pani panu utrata zainteresowań wykonywaniem różnych czynności lub utrata odczuwania przyjemności z ich wykonywania? Okazuje się, że na podstawie wielomilionowych badań klinicznych pozytywna odpowiedź na jedno z tych pytań ma czułość 97%, czyli rozpoznaje ze 100% chorych 97% chorych i swoistość 67% chorych, czyli 67%, czyli ze zdrowych 67% powie, że nie. I się okazuje jednak, że takie chroniczne odczuwanie smutku, przygnębienia nie jest takie powszechne, jak nam się wydaje.
0: Pewnie ma tutaj związek ze zwiększeniem ilości właśnie takich przypadków, ma związek to z zaburzeniem gospodarką dopaminową, nie? Właśnie o którym wspominaliśmy. Kiedyś człowiek prościej żył i nie dostawał tej nagrody tak często tego i nie krzyczał o tego cukierka. Żył sobie, no musiał się więcej właśnie starać, a rzadziej dostawał tą nagrodę, przez co ta dopamina była jakoś lepiej wydzielana, no nie było to zaburzone, a dzisiaj dookoła wszędzie bodźce i bardzo łatwy dostęp do różnych przyjemności, którymi możemy się raczyć raz po raz, niekoniecznie jeśli sobie na to w cudzysłowie zasłużyliśmy jakoś i się napracowaliśmy, nie? Możemy sobie włączyć seriale i kompulsywnie oglądać, możemy cały dzień siedzieć przy internecie, mamy dostęp do tanich towarów, możemy sobie kupować jakieś drobne gadżety, jedzenie dobre, już nie musimy się starać iść na polowanie czy po prostu jakoś pracować długo na sukces, bo mamy w pewien sposób tą atrapę tego życia w sukcesie, nie? Jakiś biedny człowiek, który nie ma pieniędzy, ma dostęp do internetu, ma mieszkanie, ma ciuchy, sobie kupi jakieś w miarę fajne, najwyżej w jakimś lumpeksie używane, ale fajne i tak dalej, nie? Nie trzeba pracować tak bardzo na tym i ja bym tutaj też nie bagatelizował tej fali depresji, bo to jest co nas czeka, jak zaczniemy wszyscy na to chorować, zaczniemy się jako społeczeństwo, są takie prognozy, że w bardzo złym kierunku to w Polsce idzie i że za parę lat może być tak, że 80% z nas Polaków będzie chorowało właśnie na jakieś zaburzenia.
1: Będzie miało albo depresję, się drugą Japonią.
0: Albo jak w Skandynawii ponoć też tak jest, że ludzie na potęgę się raczą różnymi wspomagaczami. Chodzą często do psychologa, no bo tam nie ma światła tak dużo czy coś. Faktycznie coś takiego jest, że jak wychodzimy na słońce, to nam się nastrój poprawia mocno. Jak siedzimy w ciemnościach, to
1: nie, ja, chyba tobie.
0: Siedzimy w domu. Człowiek jest też taką istotą, która się przyzwyczaja do pewnych rzeczy i dostosowuje, nie? Więc jeśli tak myślę na swoim przykładzie, że można się po prostu, można zacząć w miarę normalnie funkcjonować w pewnym niezdrowym trybie funkcjonowania.
1: Wiesz, przede wszystkim najważniejsze jest to, że te 200 lat temu, jeżeli taki chłop na polu by sobie pozwolił na depresję, to wtedy, nie wiem, nie wydoiłby krów, nie zciąłby zboża, to wtedy ma tę świadomość, że nie przeżyje zimy. Więc nie może sobie tutaj na to pozwolić, a no, to jest choroba cywilizacyjna pod tym względem, że dużo łatwiej jest nam przetrwać w tym stanie, nie wiem, subdepresyjnym czy paradepresyjnym, nie wiem jak to nawet nazwać, gdzie sobie pozwalamy działać tak na pół gwizdka, gdzie się okazuje, że no, brakuje nam tej wydajności, ale jakoś jesteśmy w stanie się tak, wiesz, przesmyknąć przez to życie i jakoś to ma ręce, nogi i inne kończyny. Wcześniej tego nie było. Wcześniej, w momencie, kiedy zaczyna działać instynkt przetrwania, no to wtedy, no niestety, instynkt będzie dużo silniejszy niż ten nasz stan i on nas zmusi do tego wyjścia, bo gdzieś z tyłu głowy będziemy mieli świadomość, tak? No, ale też z trzeciej strony nie wiemy i nie mamy żadnych statystyk i nigdy ich nie będziemy mieli, jak wyglądała właśnie, nie wiem, umieralność z powodu depresji, tak? Ponieważ to niekoniecznie muszą być próby samobójcze, ale na przykład ktoś się poddał na tyle, że tej krowy nie wydoił czy coś tam i po prostu doprowadził do tego, że on i jego rodzina zmarli z głodu.
0: No właśnie. Na pewno ta strategia państwa polegająca na, nie wiem, na zapomogach, na jakichś 500 plusach nie sprzyja jakoś temu, abyśmy właśnie sobie mieli to wszystko poukładane w głowie. No bo tak, patrzę sobie teraz na przykład na piramidę Maslowa, czyli to jest taka piramida potrzeb, nomen omen tutaj, i na samym szczycie się zdziwiłem, bo myślałem, że potrzeba bezpieczeństwa jest gdzieś tam na szczycie, a ona jest dosyć nisko. Na szczycie jest potrzeba samorealizacji. No to ja myślę, że ta potrzeba samorealizacji może być zaburzona mocno, kiedy mamy wszystko podane na tacy, kiedy państwo się nami opiekuje. No i rację mają ci, że to jest niezdrowa sytuacja, w której państwo bierze na siebie rolę opiekuna zamiast takiego stymulanta, nie? Że tylko ciągle daje rybę zamiast dawać te wędki, nie?
1: No nie wiem, samorealizacja to jest raczej to, co tutaj robimy chociażby w radyjku, tak? Jeżeli już sobie mamy ogarnięte pozostałe rzeczy, no to teraz sobie siedzimy i się samorealizujemy i fajnie jest wtedy, tak? A nie sądzę, żeby państwo, to znaczy może nawet mniej państwo, bardziej kultura, która daje nam iluzję takiej samorealizacji, że nie wiem, że jesteś młodą tam 16-letnią dziewczyną i stwierdzisz, że będziesz chciała mieć karierę modelki na Instagramie. No i ojejku, tutaj 2-3 serduszka, czy 9 lajków, bo tutaj też się pojawiło pytanie i będę tutaj przemycał wpływ social media i internetu na współczesne zaburzenia, że wydaje nam się, że się sami realizujemy, a tak naprawdę co robimy? No sedes robimy, tak? No nie mamy żadnego znaczenia, nikt nas nie będzie pamiętał za 10 czy 20 lat i wiesz, i pędzisz, bo jest ci powiedziane, że tak, tutaj komuś się udało, że ktoś, nie wiem, miał fajnego fanpage'a i on został zapamiętany, ale nikt nie pamięta tych, nie wiem, fanpage'y, które były bardzo znane tam 2 lata temu i nagle to z jakiegoś powodu zdechło, tak? Więc mamy takie iluzoryczną samorealizację i w pewnym momencie z rzeczywistością, z brutalnym brukiem zimnej rzeczywistości się zderzysz i zauważysz, że tylko ci się wydawało, że ty się samorealizujesz. To wszystko było nic nie warte. To nie miało absolutnie żadnego sensu. Jesteś nikim, nawet nie jesteś trybikiem. Jesteś piaskiem w trybiku. Jesteś nic nieznaczącym gównem.
0: To co, jest może odwrotnie niż powiedziałem, że w sytuacji, kiedy państwo nam, powiedzmy, zapewnia byt i nie musimy ciężko pracować, tylko dostajemy coś na tyle, żeby sobie funkcjonować, to właśnie wtedy możemy się zająć jakąś samorealizacją, czyli na przykład spełnieniem jakichś swoich jakichś planów, żeby coś stworzyć, nie wiem, napisać książkę albo sobie gdzieś popodróżować po świecie, no nie wiem.
1: Wiesz, no tutaj jest ten problem, że nie stać nas na to, żebyśmy wszystkim tutaj się dołożyli na to, żeby, nie wiem, żeby sobie spełnili swoje marzenia i sobie wyjechali do Japonii albo zrobili sobie, nie wiem, wejście na Mount Everest, nie. Nie stać nas na to, jeszcze nas na to nie stać. Takie społeczeństwo przecież mamy w Star Treku, tak? Gdzie te wszystkie podstawowe potrzeby są zapewnione i dopiero się zaczyna potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne są zachowane. No i powiedzmy ten... To jest ten socjal, który, wiesz, który na tym podstawowym poziomie cię utrzyma, że jeżeli nie wiem, nie masz co do garnka włożyć, to sobie idziesz do banku żywności, czy tam rejestrujesz się jako bezrobotny i dostajesz jakiś zasiłek. No nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w konszachty polityczne, bo nie sądzę, żeby było nasze społeczeństwo stać na 500+, to jest jakiś tam sztuczny twór, który ma na celu zrobić nam przyrost naturalny, żeby miał kto pracować na nasze emerytury, tak? Więc to jest taki stymulant, ale to jest stymulant, który w ogóle leży gdzieś zupełnie obok piramidy Masłowa i który jest no nie wiem, no jest taką polityczną gierką, tak?
0: Jeszcze tak patrzę na tą piramidę Maslowa. Sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych, wynikających z funkcji życiowych, do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Czyli te najniższe są najbardziej elementarne, czyli potrzeby fizjologiczne, które są na samym dole, dopiero jak je zaspokoimy, to zaczynamy realizować te potrzeby, które wyżej są, tak?
1: Może nie tyle, jeżeli je zaspokoimy, ale nie będziemy w stanie w pełni realizować tych wyższych, jeżeli nie mamy spełnionych niższych. No i tutaj w potrzebach fizjologicznych mamy jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, brak napięcia, sen. Bardzo wielu ludzi cierpi na przykład na bezsenność i to się odbija na ich potrzebach, nie wiem, miłości i przynależności, bo coś tam zawalasz, bo czegoś tam nie zapamiętasz, potrzeby samorealizacji czy szacunku i uznania też cierpią, bo nie działasz tak w 100%. A wbiję tutaj małą taką szpilę, bo takie potrzeby seksualne można sobie zaspokoić z własną rączką. No i sobie wyobraź teraz, że wdrukowujemy, nie powiem przez kogo, bo się Kościół katolicki obrazi, że masturbacja jest nielegalna, no i tutaj nie możesz sobie spełnić tej swojej podstawowej potrzeby sam ze sobą i musisz się czuć winny. I to cię, wiesz, i to jest takie złamanie podstawowego fundamentu tej piramidy, i reszta tych filarów będzie się w miarę jakoś trzymała, ale nie będzie to na tyle doskonałe, jeżeli sobie z całym szacunkiem zwalisz od czasu do czasu.
0: No, od czasu do czasu, ale jak miałbym tutaj się wcielić trochę w obrońcę Kościoła, co nie jest mi jakoś szczególnie miłe, no ale z uczciwości tutaj redaktorskiej jednak chcę to zrobić, no to można by uznać, że Kościół po prostu nie pochwala tego, uznając masturbację za atrapę tego, co za bardzo kiepską atrapę tego, co w jego mniemaniu jest najważniejsze, czyli rodzina. Bo no, Kościół zawsze to właśnie stara się wypromować, że to jest zdrowe i to, no wiesz, że to jest właśnie to zdrowe, coś zdrowego dla naszej głowy. No i w sumie trochę racji w tym może być. No wyobraź sobie dwie sytuacje. Jeden człowiek żyje sobie, ma żonę, dziecko, w ogródku się tam bawią, cieszą się, a drugi siedzi w piwnicy i wali gruchę, nie? No to tu widzimy, że bardziej zdrowe jest jednak to, chyba to pierwsze.
1: No dobra, ale może ta osoba nie jest na tyle dojrzała, żeby założyć rodzinę, może nie nadaje się na ojca, może po prostu, wiesz, może ma milion powodów, żeby się w ten sposób nie realizować, tak? Zobacz sobie, jakie jest podejście Kościoła katolickiego i też różnych innych wyznań do osób rozwiedzionych. Nie, ty musisz po prostu, jeżeli nie dostaniesz rozwodu kościelnego, a to bardzo ciężko jest dostać, to ty musisz cierpieć, musisz nieść ten krzyż do samego zgonu i tyle. I tyle. To ja rozumiem, że rodzina jest czymś wyższym niż walenie gruchy, natomiast jeżeli ktoś takiej rodziny nie ma, bo za rodziną idzie odpowiedzialność, tak? A za zwaleniem sobie idzie po prostu wytarcie się chusteczką.
0: No... Tak sobie jeszcze się, tak się zastanawiam, bo potrafię sobie wyobrazić, co czuje osoba, która ma halucynacje, która ma omamy, której się miesza ta rzeczywistość z fikcją, z wyobraźnią, ze światem wyobraźni. Jak kiedyś na przykład nadużywałem często marihuany, po której ogólnie jest jakieś zaburzenie snu. Marihuanę się czasami nazywa nawet złodziejką snów, bo wtedy nam się mniej śni. I skoro mniej nam się śni, to widać, że coś tu jest zaburzone z tym snem, nie? Że no tam czy mniej, czy po prostu nie pamiętamy, czy jesteśmy nieświadomi, coś tam się dzieje. I ja wtedy miałem częściej takie stany, które może znacie, może ty też znasz, że budzimy się i jesteśmy przez jakiś czas na pograniczu snu i rzeczywistości, że nam się to miesza jedno z drugim. I ja nawet tak miałem ostatnio, jak nie paliłem akurat, też mi się tak zrobiło, że się obudziłem i byłem no, w 100% przekonany, że ktoś jest w moim domu, mimo że nikogo nie było. I byłem, wiesz, czy spanikowany, czy po prostu akceptowałem, to nie pamiętam już, ale to była część mojej rzeczywistości. To było po prostu, to było prawdziwe dla mnie, więc potrafię sobie świetnie wyobrazić i potrafię też sobie uzmysłowić, jakim koszmarem może być dla kogoś, kto ma takie omamy, jak mu się miesza ten właśnie świat wyobraźni, snu, urojeń z rzeczywistością.
1: Wiesz co, ja prywatnie się bardzo tym lubię bawić, bo problemy ze snem mam straszne i mam odkąd pamiętam, od w zasadzie, nie wiem, tam 10-letniego chłopca i sobie regularnie przyjmuję melatoninę, żeby się po prostu uwalić w ten sen. Bardzo pomaga i bardzo polecam. Jest to metabolizuje się do naturalnych aminokwasów występujących w naszym organizmie, więc krzywdy tutaj sobie nie można zrobić. Natomiast doszedłem do takiego punktu, w którym bawię się tym, że ten świat snów i ten świat rzeczywisty się w jakiś sposób przenika. Nawet czasami tak się troszkę trolując, nie wiem, włączając jakiś nie wiem, podcast czy jakieś nagranie, bez ten, żeby mi światło nie przeszkadzało, ale żeby coś tam po cichu gadało. I jak te poszczególne słowa w taki drobny sposób manipulują moim snem. Tak jak kropla deszczu albo płatek śniegu, że rzucasz taki paproszek, wokół którego coś ładnego się zbuduje. Tylko różnica pomiędzy mną a osobą chorą jest taka, że ja wiem, że to robię. Ja to robię w pełni świadomie, ja to robię dla swojej zabawy. No i też polecam.
0: A ja niekoniecznie i tutaj się nie zgodzę, że to jest taka zabawa, z której nic złego nie może wyniknąć, to znaczy mam tu na myśli jakieś eksperymentowanie ze snem, z manipulowaniem tym, bo pamiętam jak dziś, kiedy po prostu swego czasu miałem mocno rozstrojony mechanizm paraliżu sennego. Bo starałem się wprowadzić w taki stan out of body experience, OBE popularne. No i to polega na tym, że właśnie się na siłę wprowadzasz w takie dziwne stany, gdzie masz zaburzony ten paraliż senny, który jest naturalnym mechanizmem takim jeszcze behawioralnym, który ma sprawić, że nie spadniemy z drzewa na przykład, nie? Jak śpimy na tym drzewie, czy tam coś w tym stylu, że te krzywdy nie zrobimy. No dzisiaj jesteśmy o wiele mniej na to narażeni, nawet jak z wyra się wywalimy na ziemię, to nam się nic nie stanie, no ale kiedyś to było większe niebezpieczeństwo. I ja pamiętam, że po prostu miałem problemy z zasypianiem, bo ten paraliż senny mnie dopadał, zanim jeszcze zasnąłem. I to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Ja nie chciałem tego, ja chciałem normalnie sobie zasypiać, a czułem, kiedy mnie taka zmora właśnie jakby łapała, która mnie trzyma za ręce, za nogi. Ja nie mogę się poruszyć dosłownie, całkowicie. A jestem świadomy i nie śpię. I czułem wtedy się strasznie. Myślę, że stąd się też wzięła notabene właśnie legenda o różnych zmorach, strzygach, które nas we śnie atakują, nie? To właśnie paraliż senny. W ogóle dużo różnych opowieści, różnych legend może mieć swoje podłoże. Na przykład znalazłem jakąś chorobę psychiczną, która się tam ociera o zjawisko likantropii, czyli te wilkołactwa. No i jest, znaczy tam to polega na tym, że człowiekowi się wydaje, że się zamienia w różne stwory, w zwierzęta, w żabę, w psa, w wilka. No ale jakoś też tak zawsze było, że te zwierzęta królewskie, jak to się czasami mówi, typu wilk, orzeł, są najpopularniejsze i to one często przychodzą do jakichś legend, baśni, a nie te takie zwierzęta mniej ciekawe, nie? No i stąd się może wzięło likantropia. Są też jakieś zaburzenia właśnie z piciem krwi, coś takiego, no to wampiryzm z kolei, nie?
1: No tak, ale wiesz co, tutaj opowiem jeden z moich takich najdziwniejszych, można powiedzieć, snów, który strasznie mnie ubawił. Sen, to znaczy, tak, sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że rano zadzwonił mi budzik, poszedłem się wysikać, umyłem głowę, umyłem zęby, wyczesałem sobie brodę, poszedłem do, zacząłem się ubierać i nagle zadzwonił budzik i się obudziłem. I poszedłem się wysikać, umyłem głowę, umyłem zęby, takie kurde, ja pierdzielę. Ale sam czasami tak na pewno masz, że wiesz, że masz jakiś taki super, super fajny sen i dzwoni budzik, nie, kurde, nie, zostawcie mnie jeszcze przez chwilkę mnie zostawcie w tym stanie.
0: W komiksie Sandman, opowiadającym o Władcy Snów, ktoś, kto podpadł Władcy Snów, został skazany, obłożony przez Sandmana taką właśnie klątwą, która polegała na tym, że

kurde, jakiś taki mi się włączył podkład a la myszka Miki. Cześć, dzieciaki! Ha, ha. To ja, myszka Miki! Ha, ha.

Okej, okay, dobra. No, taki trochę podkład a la myszka Miki. Witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. Piątek, piątunio, więc siedzimy sobie, rozmawiamy, żartujemy, żarcimy se. Ja rysuję se. Tak se pomyślałem, że se wezmę dzisiaj. I tak se, kurde, wezmę SBD, kurde, normalnie rysował, kurde. Krawiec dziś będzie rysował. Ciekawe co? Zastanowił się Jan Diabeł drugi. Co, Diabeł? Wyganiam cię stąd, diable! Pójdźże, odejdźże stąd z tego radia, albowiem nie jest to radio dla ciebie! Wołam do ciebie ja! Krawiec! Jan Krawiec drugi. Właśnie, ja, Jan Krawiec drugi. Ja, Jan Krawiec drugi. Wyganiam ciebie, Janie Diable drugi. Tak było. Tak było i to... To już nie wróci. To było i się skończyło. A co było, to było.

przepraszam bardzo, przeprowadzam aktualnie testy. Staram się tutaj wybadać sytuację, sprawdzam technikalia, czy wszystkie połączenia dobrze działają, czy jest jakby transmitowane to, co ja rysuję na ekranie. Wygląda na to, że wszystko w porządku.

To, moi drodzy, jest nasz wielki rodak Karol Wojtyła. Kiedy był jeszcze młody, kiedy wołali na niego Lolek, nie był jeszcze wtedy tym, kim później był. Głupią ucho narysowałem, przepraszam.

Kasa szkolna. Już bardzo, jakby ktoś nie wiedział, teraz wam to zilustrowałem. Tam jest wyjście, ale on nie wychodził. On się uczył. Patrzył w kierunku tablicy, nad którą wisiał krzyż. Dowcipkowali sobie, że taki pilny, zazdrościli mu. I rzucali jakieś tam samolociki w niego. Ale miał też przyjaciela. Zbyszka. Zbyszek nie był taki wspaniały. Siedział ławkę obok. Nie był taki wspaniały jak Karol. Ale był dobrym towarzyszem. Zawsze trochę zazdrościł Karolowi, że ten był taki we wszystkim dobry. Na nartach jeździł, pilnie się uczył. Miał same piątki. Nie, dobra. Koniec. No, także przepraszam bardzo, wzięło mnie na wspomnienia, na pewną zadumę, bo życie też po to jest, żeby czasami się zadumać. Przyszedł Etam. To nie tablica, a okno i samolot niemiecki. O. To patrzył w okno? Nie, patrzył w tablicę. Nawet w dzień Wagarowicza nie poszedł na wagary. Chodziliście na wagary w dzień Wagarowicza? Czy nie? Powiedz mi, czy chodziłeś na wagary w dzień Wagarowicza, a to dużo mi powie o tobie, słuchaczu, słuchaczko. Albo powiedz mi, czy... A może nie będę za dużo pytał. To takie osobiste sprawy. Ja, kiedy byłem mały, chodziłem na kremówki. I to mi wystarczało. Nie myślałem o żadnym tam, jakieś piwko, coś, koledzy. Pilnie się uczyłem, chodziłem na kremówki. A tymczasem okazuje się, że... okazuje się. Nie wiem, tak czytałem, że Polska stawia na drony i że się będzie w tych dronach jakby doskonalić, budować własne drony, taki kraj, który będzie się bronił dronami. To mi się bardzo podoba. Już mam przed oczami po prostu polskiego drona. Będzie się nazywał, uwaga, Biały Orzeł. Może stąd taka biała kartka dzisiaj tutaj, bo jeszcze nic nie narysowałem właściwie ładnego, same brzydkie rzeczy. Zróbmy taki szkic, prawda, jakiś taki przekrój tego orła, prawda, dziób tutaj, skrzydła, prawda, jakiś tam tutaj tego ogon i łapy bym mu zrobił takie stalowe, wzrok laserowy, tam, taki dziób ze złota, ze jakiegoś tam stop złota. Coś takiego jak Iron Man miał zbroję, bym proponował takich materiałów używać, prawda? Przemyślałem to już naprawdę nieźle, wy się możecie śmiać, ale ja to już nieźle sobie przemyślałem wszystko. I zrobiłbym wystrzeliwane strzałki ze skrzydeł, zatrute. Żebyście zapamiętali, że zatrute strzałki. Tytanowe pazury, jak powiedzmy, no sobie tu zwizualizujmy, weźmy jakiś tutaj, może to tak śmiesznie trochę by wyglądało, ale to by było bardzo akurat tutaj wskazane w tym miejscu, żeby stalowy orzeł, nasz polski dron, z tylnej części jakby wyrzucał bomby, nie? Uf.
jakieś tam bomby. Nie wiem, czy dobrze bombę narysowałem, to jest taka dziwna bomba. Nie, bomba tu w drugą stronę, sorry, tu ma lotki, o. O, takie bomby. Także trzy rodzaje broni już tu przewidziałem. Mianowicie. Pierwsza tutaj, tu mamy laserowe oczy, zresztą Sokoli Wzrok, to będą tutaj, będzie lunetka ze zbliżeniem. Ja zbieram na taką lunetkę. Właśnie tam donaty przychodziły, właśnie się czasami przychodzą, jak nie ma audycji, to ja się czuję w obowiązku odtworzyć. Dobrze. No, następnie bomby wyrzucane z tylnej części i zatrute te strzałki, prawda, tutaj, o. Tam jakieś tam mechanizmy w środku, coś tutaj, to już tam mądrzy ludzie wymyślą, nie, żeby tam się wszystko tam włączało, wyłączało. Ja mam taki ogólny pomysł, ja jestem raczej konceptualistą, i bardziej się skupiam na wymyślaniu konkretnych rozwiązań. To jest mój pomysł na drona Biały Orzeł Mark I. Potem będzie Mark II, Mark III. Generalnie zabójcza broń. Nikomu tych dronów nie będziemy sprzedawać. Nie wiem, jakie wy macie zdanie na ten temat. Zawsze możecie zadzwonić, tu skomentować. Ja bym raczej nie eksportował naszej jakby najlepszej technologii. Czyli między innymi właśnie chodzi tutaj o drona bojowego Biały Orzeł Mark I. Nie, ale tak się śmiejemy, słuchajcie, ja może jakiś taki zajebisty, nie? Wypasiony, wyczesany. Już widzę na przykład oczami duszy reklamy. Najnowsza technologia. Słabo się trochę myszką rysuje w sumie, ale jakoś tam. Krótkie pociągnięcia. Prawda, tutaj. Dobrze jest sobie zrobić szkic, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Przepraszam bardzo. Bardziej takie złe jeszcze.

0: To musi być widać, że to jest orzeł, a nie jakaś kaczka na przykład. A może kaczki bojowe? Kaczki mogłyby być takie o level niżej, że kaczek mamy dużo na przykład, nie? I wysyłamy wroga kaczki. A orzeł to tak na specjalną okazję, już taki mega, mega, mega wypas, nie? Już taka broń ostatecznego rozwiązania. Użyjemy białych orłów, mega orłów. Może one się jakoś mogłyby łączyć w jakiegoś jednego mega orła, albo na przykład być kompatybilne z mechem puchacz, albo... Właśnie tak mówię puchacz, bo mi taki puchacz trochę wyszedł, cholera jasna, no. Taki mi puchacz wychodzi. A co, a nie może być puchacz? A puchacz, wiecie jakie sowy są, różne puchacze są straszne? Ludzie, to jest doskonale wyewoluowana broń. To jest trochę inna bajka men niż orzeł. Cholera, tu jakiś mi dziwny, coraz dziwniejszy wychodzi. Kurde, sobie złą warstwę włączyłem. Dlatego taki mam słabe tutaj, słabą widoczność. No i sobie zamalowałem zdjęcie, a lepiej właśnie na warstwach mieć zdjęcie zachowane. Dobra, to tak ogólnie, złowrogi wzrok. Tutaj. Zrobię sobie odbicie lustrzane zaraz. Puchacz. Puchacz 1. Dobra. Jest. Dobra. Teraz w sumie nawet jakby mi się nie chciało rysować, to bym go tak rozmazywał, tego puchacza. Ażby się stał, kurde, ze szkicu, by się przerobił w coś, co by w miarę wyglądało, ale musiałbym bardzo długo rozmazywać. Musiałbym rozmazywać 2 godziny. A nie wiem, czy chce mi się rozmazywać aż tak długo. I czy aż tak dobrze się znamy, żebym rozmazywał przy was. Tutaj na antenie, żebym rozmazywał razem z wami. Jezu, tak jak patrzę na efekt mojego rozmazywania, to wychodzi mi jakoś tak, że mógłbym to tak rozmazywać 4 godziny jeszcze i nic konkretnego tu nie rozmazał za bardzo. No. Może ja podłączę tablet, słuchajcie, lepiej, co? A nie będę myszką tutaj. No. Dobra, prawda, to tutaj moje piękne... To jest sztuka nowoczesna. To jest, kochani, sztuka nowoczesna. To jest sztuka nowoczesna LGBT friendly. O, już zaczyna się pojawiać sztuka. Uwaga, sztuka. Czuję, że jestem na tropie sztuki. Od razu mnie wzięło na takie rozmyślania, czy sztuka jest sztuczna? Czy sztuka jest sztuka? Czy liczy się tylko sztuka? I czy słuchają nas jakieś sztuki? Ja czuję, że na waszych oczach powstaje coś właśnie, coś wyjątkowego. W takim, po prostu takim artystą się teraz nagle poczułem. Nagle. Aż mi z pędzla kapie, po prostu takim jestem artystą. To kiedyś będzie warte miliony. Właściwie ja powinienem od podpisu zacząć. Kurde, że ja sobie podpisu nie zaprojektowałem. Kurde, muszę ten dowód w końcu odebrać, bo jeszcze nie odebrałem. Krawinci. O. No. Już... robiłem w życiu lepsze rzeczy, ale powiem tak nieskromnie, że naprawdę jestem zadowolony. Tak patrzę na swoje dzieło. To jest, nazwałbym to stalowy puchacz kontratakuje. Albo stalowy, psychodeliczny stalowy puchacz w krainie czerwonych krawat, kwadratów, krawatów. Czemu powiedziałem krawatów? Kwadratów. Walczą z nimi niebieskie kwadraty. To jest taka symbolika tutaj głęboka. Czerwone krawaty. Czemu znowu powiedziałem krawaty? Kwadraty. Walczą z niebieskimi, tym razem powiem dobrze, kwadratami. Ale są też tu inne sploty wydarzeń. To wszystko jest w tym zawarte. No właśnie, a miałem tutaj przypomnieć donajciki, co przyszły przed audycją.
1: Kasia, 50 zł. Ostatnio więcej odsłuchuję za dnia w pracy, ale na krzywy ryj nie będę przecież słuchać. Haha, pozdrawiam.
0: I bardzo dobrze, Kasiu. Na pochybel tym, co na krzywy ryj słuchają. Haha. Korporacja Disney wykupiła nocne radio. Chyba wam nie mówiłem o tym, ale będą tutaj zmiany pewne.

O, musicie wybaczyć, wyczerpały mi się baterie w Voice Performerze, więc musiałem wymienić. No i chyba sobie wychylę kielona, tak dla kurażu. Mam tu jeszcze dzisiaj dosłownie ćwierć buteleczki z ćwierci. symbolicznie, naprawdę, symbolicznie. Późne rokokoko, twierdzi tam. Krawiec, twój zapał do zaprojektowania drona jest typowy dla Polski. To ciekawe. Krawiec ma talent, z orła poroże zrobił. Ciekawe. Rozmazuje makijaż tutaj. Temu orłu? Orłu rozmazuje makijaż? Okej, okay. Muszę włączyć jakiś podkładzik spokojniejszy. Może trochę weselszy. O, faktycznie wesoły, ktoś gada przez radio, jakiś towarzysz Stalin. Co usta słodsze ma od malin?

0: Właśnie, ostatnio puszczałem pana samochodzika i tam było, że pan samochodzik zrobi wszystko to, co chcesz. I potem ta piosenka mnie tak, ten tekst mnie zaintrygował. Dlaczego pan samochodzik ma zrobić wszystko to, co chcesz? I za ile, pytanie, za ile zrobi wszystko? Tak, dziwnie to brzmi, nie? Jakaś tu opowieść dla dzieci, pan samochodzik, a tu w piosence nasz pan samochodzik zrobi wszystko to, co chcesz. No to co on takiego zrobi wszystko to, co chcesz, cholera jasna? Co on jest jakiś... To różnie można to rozumieć. Albo pan samochodzik jest jakiś dziwny, nie teges, jakieś dziwne rzeczy robi, tak jak się no mówi, no zrobię wszystko to, co chcesz. I trzeba tam zapłacić, na przykład pani, albo coś. Nie wiem, albo zrobi wszystko to, co chcesz, że taki uległy jest, że te dzieci nim rządzą. Dlaczego dzieci rządzą panem samochodzikiem? Ale potem pomyślałem, że to może to jest piosenka o samochodziku samym, pana samochodzika, a o nim. Coś tam było też o niesądzeniu po pozorach. To może się dałem zrobić po pozorach. Pomyślałem, że to chodzi o tego pana samochodzika. Ale w przypadku samochodu, że zrobi wszystko to, co chcesz, to bardzo dobrze. To niezawodny samochód. No. I jeszcze jakiś donejcik przyszedł od biednego dzidka. Znaczy, on się raz podpisuje biedny dzidek, a raz dzidek. Może w zależności od... tego, czy jest przed pierwszym, czy po pierwszym.
1: Dzidek, 10 zł. Pozdrawiam wszystkich, co słuchają na krzywy ryj. Pozdrawiam wszystkich.
0: No, a my pozdrawiamy dzidka. Wszyscy. Jeszcze wcześniej coś dzidek wysłał chyba. Tym razem właśnie jako biedny dzidek.
1: Biedny dzidek. 10 zł. Robota to głupota.
0: Tu by się pewnie zgodził z Etam, z dzidkiem, że robota to głupota. Kurde, słucham sobie czasami Etama i zgrzytam zębami, nie? Te jego poglądy to są czasami jak ze średniowiecza, czasami jak z PRL-u, czasami z jakiegoś zamordyzmu. Czasem coś mu odwala i wygłasza takie rzeczy, że po prostu każdy normalny człowiek powinien się złapać za głowę. Ale tak słucha się go i tego jego pierdzielenia. Tak to jest. A ja, jak słyszycie, dzisiaj jestem w nastroju do wygłupiania się. Dużo się wygłupiam. Tak jak i ostatnio. Trochę mniej nadaję, bo sobie tak odpoczywam od radia, stąd może też to wygłupianie takie właśnie. No, jestem zrelaksowany mocno. Prawda? No właśnie. No i tak sobie siedzę i sobie gadam, i tak sobie gadam i myślę sobie, kurde, pogadam sobie, włączę sobie, kurde, nie? Myślę, a co mi tam? Kto mi zabroni? Moje radio. Moje radio. No, tak właśnie sobie pomyślałem. W ten sposób. Co może wam przypominać trochę, jak parodiuje kapitana Tomka, Muppeta. Ale pytanie, czy to na pewno był Muppet? Może to byłem ja. Wewnętrzny ja. Akurat w takim nastroju jestem dzisiaj. W takim doskonałym nastroju. Kosmicznym nastroju. Czemu znowu to samo się włączyło? Polka. No, katalog wesołe. Albo Polka, albo marsz pogrzebowy. To dziękuję bardzo. Nie, muszę coś innego. Muszę coś innego zdecydowanie zapodać. Dużo dziś może zależeć właśnie od nastroju, od tematu muzycznego. No wiadomo, że jak jest taki smutny, posępny, tak jak na pogrzebie. Teraz się Bolek i Lolek włączył z kolei. Telewizja Polska zaprasza na film przygody Etamolka i Gambolka. Taką kreskówkę moglibyśmy zrobić w naszym radiu. Etamolek i Gambolek, tacy kreskówkowi dwaj, nie? Nic by nie mówili, tylko by się tak śmiali, jak Bolek i Lolek, takie odgłosy wydawali z siebie. Lolek! Oj, tak czasami się tylko nawoływać potrafili. Mówię o tych wcześniejszych odcinkach, nie o pełnometrażowych Bolkach i Lolkach. Ale te pierwsze Bolki i Lolki takie były półnieme jakby, nie? Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, że nie mówili nic konkretnego, tylko takie... Jak major na rozpuchu, nie?
2: No, serdecznie.
0: No, takie odgłosy mogliby z siebie wydawać. No, kreskówkowi bohaterowie to mogą w różny sposób się zachowywać, no. Etamolek i Gambolek. Kiedy kolejny odcinek Gotuj z Etamem? O, słynna seria, tak? Bo nie mam inspiracji na potrawy, zapytuje Adam. Adam Łamysz. To jest krewny Adama Małysza, nie wiadomo, Adam Łamysz. No właśnie, też bym chętnie zobaczył. Chociaż sushi mnie zirytowało znowu. Bywa tak, że Etam mnie irytuje, bo po prostu mieszać dobry boczek z najtańszym, najbardziej gównianym, jakie tylko może być sushi z Biedronki, bo to nie jest właśnie premium. Ja to, Etam to jest biedak, ja nim gardzę. Mnie stać akurat, żeby sobie w Biedronce kupić premium biedronkowe, a nie zwykłe premium. Znaczy, a nie zwykła Biedronka, tylko Biedronka premium akurat mnie stać. Więc... No, ale wiecie, no, jest takie, tam jest zamiast ryby jest paprykarz szczeciński wtryniony gdzieś tam. Małe to, dużo ryżu. Rybki to tam tak po prostu na smaczek tylko i to jakaś zepsuta stara. A on to...

0: Tylko pamiętaj, że boczek smażymy zawsze na smalcu, nie? Tak samo jak słoninę.
1: Smaka mi narobił, słuchajcie, takiego normalnie, że nie gadajmy o jedzeniu, bo smaka strasznego.
0: Ale ja kręciłem odcinek ten Gotuj z Etamem flaki, ale po prostu nie wcisnęło mi się jak trzeba ten guzik na dotykowym ekranie. Nie zauważyłem, że jest niewciśnięty, no i zrobiłem te flaki i zjadłem na tym, a potem zobaczyłem, że mi się nie nagrało. Co mnie strasznie zniechęciło, bo dzień wcześniej też kręciłem film, który mi się nie nagrał. No i po
1: Ale
0: prostu...
1: gdybyś tak miał swoje show przyrównać do czegoś, to czy to by było bardziej taka telenowela wenezuelska w kamiennym kręgu, z kamiennym Etamem, czy tam, wiesz, no, w tle zawsze Karolina gdzieś tam przemknie i powie, weź mi tu nie pierdziel, zostaw, a czemu wziąłeś, a czemu mnie umyłeś? No, widzę, że kubek nie umyty po kwaśnym mleku. Nara, dobra, wrócę rano, hej, hej, wariaty. No, a tam Etam potem wraca, o, widzicie, córa przyszła. To już nie jest to pokolenie, co ja to bardziej taki jestem, wiecie, jaki ja jestem. Co mam?
0: No,
1: mówmy o mnie.
0: My byliśmy młodzi, to była kurtula, tak? Kurtula większa była, także spokojnie, tak się nie odzywali przy starszych młodzież. A dzisiaj no ja, jest taka książka, nazywa się Vademecum Ojca, gdzie Korwin tłumaczy dwie możliwości. Albo dać w pysk dzieciakowi, jak coś takiego powie, niekulturalnego przy rodzicu, albo udać, że się nie słyszało. To są dwie metody z Vademecum Ojca. Mam z podpisem oryginalnym Korwina i z dedykacją, której nie jestem w stanie rozczytać, bo napisał jak kula pazurem, ale co
1: a
0: zrobić.
1: A czy poglądy pana Janusza w kwestii wychowania są tak samo mądre jak różne jego inne poglądy? Bo to tak raczej chyba tak, no ciężko żeby były, ciężko jakoś wartościować może w inny sposób, no to się wszystko miesza ze sobą, to jakim jest człowiekiem w życiu, jakie ma poglądy na także na ekonomię, na wolność, na religię, na wojnę.
0: No, w życiu to powiem szczerze, że to chyba przykład dobry nie jest. To znaczy z tego, co pamiętam, to jakieś parę lat temu było, to często pokazywał się z żoną, już taką żoną no, zbliżoną wiekiem do siebie, a się potem okazało, że dwa dzieci ma z działaczką jakąś, nie? I teraz to jest jego żona, 30 chyba tam, z 5 lat młodsza. Ale ja to podpisuję pod ten, jak to się nazywa, pragmatyzm męski, to znaczy, żeby zachować młodość, trzeba mieć w umyśle, żeby jeszcze długo robić dzieci, bo wtedy przyroda ma, jakby to powiedzieć, to jest taka moja teoria, ma za zadanie nas podtrzymać jak najdłużej w zdrowiu i w witalności, jeżeli chcemy mieć dzieci. Więc jeśli chcecie długo żyć, to jak pan Janusz, przynajmniej starajcie się, żeby jeszcze mieć dzieci w wieku około 70, nie?
1: No, czyli tak, mamy z jednej strony brać wszystko, co się da, znaczy, bo nie ucieka, panie rektorze. Mam może synów 1000, się zebrało może 1000. Syny Korwina, to będą kiedyś wyjdą na ulicę, może moi synowie, których mam ponad 1000. A z drugiej strony taka tradycyjna rodzina, gdzie syn jest agresywny, biega i tam kopie w worek trenuje, a ona gra na pianinie, córa. Ale u ciebie to odwrotnie jest. U ciebie to córa jest agresywna i jak to ostatnio w audycji powiedziałeś, potężna. Potężna i agresywna. A ty siebie przyrównałeś do takiego taborecika malutkiego, który sobie tylko stoi w miejscu tam.
0: No nie, nie. Potężna to akurat było coś innego. To my tam coś z Ewą rozmawialiśmy na temat jej tam opowiada opowiastki na temat historii, ale to nie będę to... Nie, będę
1: nie, nie to powiedziałeś, dokładnie pamiętam, o Karolinie, opisując jej budowę ciała, że jest potężna i ona się śmiała, bo tak, wiesz, kobiecie powiedzieć, że jest potężna, to może niekoniecznie jest to zawsze odbierane jako komplement.
0: A to ja nie wiem, co jak... No, nawet tego nie pamiętam, szczerze mówiąc.
1: No nieważne.
0: Nie wiem. Nie wiem, no możliwe, że coś takiego miało miejsce, ale ona przyszła podchmielona tutaj, także... To się nie liczy. Nie? Podchmielonej kobiecie można różne rzeczy mówić i podtykać kolejne piwo, także to. Zresztą to zależy od mężczyzny, oczywiście. Jak ten, to mężczyzna sobie wybiera kobietę, a nie odwrotnie.

0: Oczywiście mówię mężczyzna, a nie chłopak, nie? Bo w tej chwili to mamy chłopaków do 49 roku życia, nie? Więc ja się też w sumie zaliczam do tego grona, że tak powiem.
1: Dobra, bo dzisiaj masz jakiś taki flegmatyczno-melancholijno,
0: Nie, bo zjadłem
1: etamowy nastrój,
0: kisiel strasznie.
1: więc
0: Dużo kiszkę
1: tutaj
0: zjadłem.
1: coś możesz podrzucić, nie wiem, co mam ci narysować na przykład na ekranie.
0: Znaczy ja tutaj proponuję, żeby... Masz drukarkę?
1: No, chyba niesprawna już jest, tuż pewnie zasechu.
0: Hmm.
1: Ale nie musisz mi koniecznie teraz opowiadać swoich metod na regenerację tuszu na przykład.
0: Nie, nie o to chodzi, tylko ja tutaj zacząłem licytację. Na razie jest po raz drugi, jak dobry licytator, mówię, że ten obraz może teraz najwięcej dała Kasia, 50 zł. No ja tak go wyceniam mniej więcej. Znaczy, gdyby to namalował na przykład, no nie wiem, ojciec dyrektor albo...
1: Już by chciał sprzedawać, widzicie, już by chciał monetyzować.
0: No słuchaj,
1: Tylko
0: przy
1: czemu ty
0: obecnej
1: etam się,
0: inflacji...
1: czemu ty zawsze się etam bierzesz za monetyzowanie cudzych jakichś projektów, działań, akcji, a swoje też monetyzujesz? Dobrze? To może coś o
0: Nie, no
1: swoich?
0: ja przed świętami, a odebrałem w zeszłym tygodniu, zrobiłem animację z króliczkiem, która była mniej więcej jakościowo tak jak twój obrazek. I zebrałem za to 2300 coś złotych, już nie pamiętam, za sekundę ja tam liczyłem. I jestem zadowolony, no. Więc ja tak zaczynam skromnie u ciebie, nie doceniając twojego obrazu, a to wzrośnie jego wartość bardzo. Jak inflacja jeszcze wzrośnie, to nie jest tak, że tak będzie trzeba długo czytać. Jakbyś sobie obciął jeszcze ucho, to jeszcze bardziej wzrośnie. To był taki jeden malarz, co sobie tam ucho obcinał, czy coś takiego było. To właśnie było w rokokoko, nie? W tym czasie. Abstrakcja, bo to jest abstrakcja. Ja tutaj widzę potencjał w tym obrazie. Myślę, że gdyby on był rzeczywiście namalowany w 3D, czyli farbą, bo jak farba daje zawsze takiej przestrzenności, jest gra cieni, kiedy są te lampy takie w tych wernisażach, nie? I to powiesić na ścianie. Ja myślę, że byłoby kilku ludzi, którzy by stali dosyć długo i wpatrywali się, i tak trzymali się za brodę w takim myślicielskim geście nad tym i zastanawiali. I pewnie nie jeden by zinterpretował jeszcze to, co namalowałeś.
1: No, ja tu akurat
0: No.
1: widzę pewien performance, wiesz, na antenie to ujawniłem, ten obraz. Ludzie o nim rozmawiają, tak jak ty teraz. Coś się dzieje wokół tego obrazu, więc.
0: Na przykład, zobacz, nie przypadkiem te piksele, które są tak unoszą się, znaczy patrząc, bo my czytamy z lewa w prawo, nie? To one podnoszą do góry, czyli ten orzeł w tle, który, no trzeba naprawdę się mocno zastanowić, czy to jest orzeł. Ktoś to nie wie, no my wiemy, bo widzieliśmy proces twórczy, nie? Natomiast te piksele takie dające do góry i one są pastelowe, zauważ, wszystkie niebieskie. Jest kolor pastel, chyba że mój ekran tak daje, nie? Ale zakładam, że mniej więcej jest podobnie odwzorowane, więc i ta czerwień, coś między czerwienią a brązem, nie? Tych pikseli, to wszystko idzie do góry, czyli będziemy zwyżkować, szczytować będziemy teraz, nie? No i teraz to wiesz, to wszystko może być też tak, że ten orzeł uderzył już w coś i to są odłamki, nie? Także to ma też może taki kontekst współczesny w nawiązaniu do tej sytuacji, która jest, bo opowiadałeś, no właśnie, jakby jeszcze historia była do tego dopięta, jakaś sprytna nazwa, tak jak mój słynny obrazek, o którym zawsze przypominam, czyli takie żółte, żółto-białe, prawie że białe tło i kropeczka na samym środku, i to był widok kobiety w czerni oglądanej z bardzo dużej wysokości. Jeszcze na pustyni tam było dodane, nie? Także jeżeli ktoś znał ten kontekst i tytuł, to wtedy, a w tytule jest dużo zawarte tej pracy, nie? Na przykład to by był dron, czy tam dron z orła tego. Chociaż ja bym, wiesz co, ja bym odnośnie tych dronów, to ja bym dodał im gęsie pióra. Bo jak pamiętasz, huzaria miała takie pióra, czy kacze, żeby to było powiedzmy mniej drogie, bo kaczki latają jeszcze czasami nad Polską, tam gdzieś w okolicach, z takim kluczem. I kacze pióra, to wtedy jakby ten dron nadlatywał, to jakoby 1000 dronów się zbliżało do przeciwnika, nie? Ten świst by było czuć. No.
1: Zniszczę moje dzieło właśnie w tej chwili, niszczę na waszych oczach moje dzieło. Czymś takim brązowym, lepkim je tu obrzucam. Dość, kończę ze sztuką.
0: Ja myślę, już się nie czuję artystą. Ponieważ... No. Historia obrazu tutaj się zarejestrowała, to nie jeden. To jest w ogóle ciekawe, bo to daje oglądaczom, koneserom sztuki, daje pewną ciekawą możliwość. Otóż mogą sobie wybrać fazę obrazu, którą uznają za finalną i sobie ją po prostu powiększyć i wydrukować. I ciekaw jestem, jak słuchacze, w którym momencie. Może zróbcie zrzuty ekranu i tam gdzieś na jakimś umieszczaczu obrazków dajcie w komentarzach pod audycją, który moment byście uznali za finalny tego dzieła.
1: No myślę, że ten, który w tej chwili jest. Pokryłem mój obraz brzydką, brązową, lepką substancją, która wiecie, co symbolizuje. To jest mój bunt.
0: No. A i wczoraj pochwalę się, bo wczoraj udało mi się uzyskać po długich bojach wchodzenia na czwartkowe wieczory krakowskiego, chyba jest wydawnictwo Kopernikusa, gdzie no, czołowi fizycy polscy pracujący m.in. w CERN-ie wykłady, no, dostałem odpowiedź wreszcie na jedno z moich pytań. Nawet prowadzący pochwalił mnie, że to jest bardzo dobre pytanie. I oczywiście nie umieszkałem pochwalić się swoim sukcesem pod jednym ze swoich filmików. Może znajdziecie. Także tam jest tam na ekranie, nawet wyskakuje, że pogadankę tam, a to zadał i prowadzący zadał to pytanie, a wykładowca powiedział, o, to jest fantastyczne pytanie. Także ho, rosnę, że tak powiem, w oczach. Na samą myśl, że mi się udało wreszcie. Ale jeszcze 12 albo 15 tych pytań nie mam wynotowanych, których muszę zadać. No nie jest to prosto się wbić w taki wykład, żeby ci zadali pytania akurat od ciebie. A to są fundamentalne, bo jakby tak wszystkie udało się zadać takiemu czołowemu fizykowi pracującemu w CERN, okazałoby się, że oni nic nie wiedzą. No i oczywiście okazało się, że oni nie wiedzą. Bo chcę obalić współczesną fizykę, nie?
1: Całą?
0: Nie, tylko po prostu znalazłem kilka miejsc, w których jest nielogiczna. I tak, nie jestem fizykiem, miałem dużo fizyki, interesuję się ogólnie fizyką i nie jestem kompetentny do tego, żeby w tych tematach się wypowiadać. Moja wypowiedź opiera się o czysty namysł i to, co byłem w stanie wyczytać lub wysłuchać w popularno-naukowych.
1: No dobra, no ale to co byś tam konkretnie obalił? Jakie tematy, jakie zagadnienia, jakie prawa fizyki?
0: Nie mogliśmy zaobserwować fal grawitacyjnych ze zderzenia czarnych dziur lub gwiazd neutronowych. Nie da się po prostu, ponieważ jeżeli paradygmat fizyczny, który mówi o tym, że w układzie lokalnym zewnętrzny obserwator w naszym wszechświecie nie może zaobserwować zderzenia, na przykład niech to będzie czarna dziura, gwiazda neutronowa lub magnetar, z tego względu, że zbliżenie do promienia Schwarzschilda, który wyznacza wokół czarnej dziury horyzont zdarzeń, dla zewnętrznego obserwatora jest niemożliwe do zaobserwowania, ponieważ obiekt zatrzyma się de facto przed horyzontem i nigdy do niego nie dobiegnie. To się wiąże z dylatacją czasu.
1: A jakbyś tak miał powiedzieć, to najprościej, tak w dwóch słowach.
0: No tego się nie da, to właśnie jest skomplikowane. Ja to kiedyś zadałem.
1: Dobra, to mamy se przestrzeń. No i co dalej?
0: No jest obiekt, który nazywamy czarną dziurą.
1: A gdzie on jest?
0: Mamy se. No w tej przestrzeni sobie, tam gdzieś wisi, tak?
1: Ale nad horyzontem tak trochę, czy gdzieś tam...
0: My jesteśmy na zewnątrz. Na przykład jesteśmy na kuli ziemskiej i obserwujemy ten obiekt oczywiście pośrednio, bo czarne dziury można tylko pośrednio zaobserwować, czyli materia, która jest w dysku wokół, ewentualnie jakiś jet, jeżeli coś by było pochłonięte, gdyby to było możliwe. I wokół krąży mała, taka powiedzmy 10-kilometrowa pozostałość po gwieździe, czyli jej jądro neutronowe, tak, złożone z neutronów. I teraz fizycy przy pomocy Virgo i LIGO, bo tak to się chyba nazywa, dwa detektory sprzężone ze sobą, twierdzą, że zaobserwowali falę od zderzenia tego. No ale jak mogli zaobserwować zderzenie, jeżeli powszechnie od wielu lat tłumaczą nam fizycy na wykładach, że będąc na zewnątrz czarnej dziury, czyli gdziekolwiek w kosmosie, nie możemy zaobserwować zjawiska, że na przykład statek, kosmonauta czy gwiazda neutronowa, która jest niewielka, tam 10 kilometrów powiedzmy średnicy, wpada pod horyzont zdarzeń, bo następuje dylatacja czasu i wszystko z punktu widzenia gwiazdy to nie ma znaczenia, bo jakbyś był myślącą gwiazdą albo kosmonautą nieszczęsnym, który tam wpada, to oczywiście wpadniesz, tak? Natomiast nawet tego nie odczujesz specjalnie. Natomiast ktoś, kto widzi ciebie z zewnątrz, nie zobaczy tego nigdy, ponieważ dla obiektu, który wpada pod horyzont zdarzeń, cały czas, który jest na zewnątrz, się skończył. A więc to będzie trwało wieczność dla obserwatora z zewnątrz. Rozumiesz? Mm-hmm. Czy nie?
1: Tak mniej więcej.
0: No właśnie, ja to starałem się w dwóch słowach, tak jak mówisz, wytłumaczyć wykładowcy, bo mi się to pytanie też udało zadać, aczkolwiek kilka programów wstecz. I powiem tak, wykładowca nie zrozumiał w ogóle, o co mi chodzi, nie? Dlatego mam troszeczkę taką negatywną opinię co do zadawania pytań na czacie, bo tego się po prostu nie da, tak? To trzeba zobrazować, nawet bym powiedział, czyli musiało być połączenie Skype z wideo, gdzie ja bym to narysował. Czyli myślę, że gdyby to trafiło bezpośrednio do ucha fizyka, takiego topowego, na przykład jak ksiądz profesor Michał Heller, to bez problemu by zrozumiał, o co mi chodzi, tak? Chodzi mi po prostu o taki paradoks, który jest. Oni twierdzą, że zaobserwowali falę grawitacyjną od zderzenia dwóch czarnych dziur, albo czarna dziura, układ czarna dziura, gwiazda neutronowa, ewentualnie dwie gwiazdy neutronowe. I w tym przypadku trzecim, czyli gwiazdy neutronowe, tudzież magnetary, ewentualnie teoretyczna gwiazda kwarkowa, bo nie wiemy, czy takie istnieją, tylko matematycznie to jest policzone, to jest to możliwe. Natomiast jeżeli to jest czarna dziura i zgadzają się wszystkie obliczenia związane z czarną dziurą, zgadza się szczególna teoria względności, szczególna, nie ogólna, to takiego zjawiska nie możemy zaobserwować, bo nastąpi ono dopiero po skończeniu się czasu, czyli po tym, jak wszechświat przestanie istnieć. Dopiero. No długi wywód, ale tak to jest. Wierz mi, że tak to jest. Mówię to teraz naprawdę fachowo, według ogólnych takich książek popularnych, nie ogólnych, bo popularnych książek, gdzie to tłumaczą bez wzorów. Bo tutaj jest takie tensoryczne równanie jeszcze wchodzi, jak już wejdziemy pod spód, to jeszcze mam drugie takie pytanie. Bardzo i na to wczoraj prawie uzyskałem odpowiedź. To znaczy, moje pytanie brzmiało mniej więcej tak. Skoro kwarki są różnego rodzaju, te najmniejsze cząsteczki, które znam, elementarne. Znaczy niekoniecznie kwarki, bo są jeszcze tam różnego rodzaju inne cząstki, tego jest dosyć dużo, że neutrina, elektrony, protony, pozytony i tak dalej, tachiony różnego rodzaju, akurat tachion to jest szczególny rodzaj cząstki, bo to jest cząstka o prędkości większej od prędkości światła, jest tylko też teoretyczna. To skoro mamy różne kwarki, powiedzmy, że jest to neutron, tak? On składa się z 7 kwarków. I teraz mamy taki problem do rozwiązania. Mamy kwarki górne, dolne, powabne, czerwone, różne kolorowe, tak? Różne kolory mają też. To co sprawia, że te kwarki są różne, skoro to jest najmniejsza cząstka? No musi być coś, co powoduje, że posiadają one cechę, że są inne niż te pozostałe. Czyli można je dalej rozbić na mniejsze elementy. Tudzież, jeżeli sobie wyobrazimy to jako drgania, czyli jako struny albo branę, czy membranę, tak prościej mówiąc, no to może to być jakieś drganie, tak jak muzyka, tak? I tym mogą się różnić, ale musi być coś, co powoduje zróżnicowanie tych kwarków. Dobrze to wyjaśniłem, mam nadzieję.
1: No, pewnie, że tak.
0: No. Czyli krótko mówiąc, musi być jakaś mniejsza forma, czy jakiś stan mniejszy tego elementu najmniej obecnie uznawanego za najmniejszy, skoro możemy co do niego powiedzieć, że są różne jego rodzaje.
2: No musi mieć na przykład jakieś, nie wiem, włoski na powierzchni czy coś takiego, skoro jeden jest taki, a drugi jest taki, a trzeci jeszcze jest taki. I co więcej, możemy potwierdzić to, że mają różne właściwości. Na przykład różny spin albo różny ładunek, bo to jest najczęstsza ta właściwość, która je odróżnia. Jeszcze tam czynią różne rzeczy dziwne wewnątrz tej struktury, nie? Ale tak zaawansowany to ja nie jestem, żeby powiedzieć, co dokładnie, nie? Natomiast rozumiem to co do idei, tak? No a skoro jest jeszcze coś mniejszego, to pytanie, czy to, co mamy w tej chwili w LHC, te detektory, będą w stanie osiągnąć takie formy zderzeń, które pokażą nam to coś mniejszego. A jeżeli już będziemy pewni, że to jest to najmniejsze, i że się dalej tego nie da podzielić, już nie da się tego co do cech, że na przykład większe elementy składające się z tych najmniejszych puzelków, które tworzą materię, czy materię, energię, to możemy być pewni jednego, że jeżeli to jest już najmniejsze, to nie da się tego bardziej ścisnąć. A jeżeli nie da się tego bardziej ścisnąć, to nie istnieje osobliwość ani początkowa, ani w kwazarach, czyli supermasywnych dziurach, ani w pochodzenia gwiazdowego, czarnych dziurach. Nie ma już, nie może powstać punkt materialny. No chyba, że to jest jakoś inaczej wyjaśnialne. Ale z tego, co wiem, to nie.
1: No dobra, tam zanudziłeś mnie na śmierć.
0: Ależ to jest to bardzo dzięki. Ciekawe.
1: To dzięki.
0: To jest bardzo, to jest bardzo interesujące.
1: Tak? Dla kogo?
0: No, po reakcji czatu widzę, że to wszyscy się na ten temat zastanawiają. Ja myślę, że dzisiaj, ponieważ jest piątek, tak? Dzisiaj piątek mamy, dobrze. Piątek, a to jest sobota, to do długiej, do późnej nocy będą rozmyślać na temat natury materii, czy właściwie energomaterii, bo jak dowiedzieliśmy się właśnie z tego wykładu, który polecam, ostatni wykład live na Kopernikusie, czyli sprzedwczoraj, wzór E równa się MC kwadrat wcale taki nie jest. Wzór
1: super,
0: jest E,
1: super E tam.
0: E równa się M.
1: Elegancko.
0: Bo co jest stało.
1: No dobra, to tam nie szkodzi.
0: Dobra, więcej.
1: Nie szkodzi, więcej, nie szkodzi. No coś jeszcze. Jeszcze więcej. Dobrze, no dobra.
0: Na temat tych trudnych pytań.
1: No to trzymaj się. Dzięki za telefon. Wspaniały.
0: No, nie dziękuj. Mam nadzieję, że rozkręciłem trochę dynamikę tej audycji.
1: Tak, super rozkręciłeś. Na razie.
0: No, jestem najdynamiczniejszym dzwoniącym dzisiaj. Na razie, bo zaraz pewnie nastąpią tutaj telefony, które będą chciały obalić te moje, że tak powiem, tutaj dogmaty. No, trzymaj się.
1: No, na razie, hej.

Niech ktoś zadzwoni i mnie rozweseli, rozbawi, bo po telefonie Etama to raz, że mnie zanudził na śmierć, dwa, że popadłem w jakąś melancholię, po trzecie się zacząłem zastanawiać nad fizyką i obrazem wszechświata i to mnie dodatkowo jeszcze wpędziło w zadumę. No, to

0: No dobra. Jak nikt nie dzwoni, nie chce wam się gadać, no to ja będę zmykał, bo szczerze mówiąc nie mam za bardzo dzisiaj ochoty tak siedzieć i tutaj solo, nie wiem, brylować cały czas, opowiadać, dowcipkować, przedrzeźniać, parodiować, zagadywać, zagajać, napomykać i tak dalej. No, a ludzie na czacie będą się zastanawiać, czy prawa fizyki jakieś, co Etam mówił, to czy to jest, czy to ma sens, czy nie. No dobra. Może nie macie nastroju za bardzo dzisiaj na taką imprezową audycję, bo to są jednak kiepskie imprezy takie, gdzie jeden gada, nie, a pozostali ewentualnie się śmieją i patrzą na niego. No właśnie, wyczułem, że się Krawcu nie chce, pisze Etam. Ale co wyczułeś, że mi się nie chce? Że nie chce mi się słuchać dwie godziny o jakiejś tam o fizyce alternatywnej w ten piątkowy wieczór, gdzie liczyłem, że sobie tutaj pożartujemy, pośmiejemy się z czegoś, ktoś rzuci jakiś temacik luźny, ktoś się czymś pochwali, no to... A wiecie, to Etam jest przynajmniej tą osobą, która zadzwoniła, chociaż zadzwonił. No. Dobra, ewidentnie dzisiaj się coś, jest jakiś może, nie wiem, mecz, dodatkowo jeszcze konkurencja nadaje, czy coś, bo widzę też, że niewielu ludzi dzisiaj jakoś przyszło. Tym bardziej mi się nie chce za bardzo, chyba będę się ewakuował, jeszcze Gumball zadzwonił. Cześć Gumball.
1: Dzień dobry. Czy ja mógłbym zrobić wystawę sztuki nowoczesnej w tym radiu?
0: No, dawaj, dawaj. Co tam mistrz przygotował?
1: Okej, okay, mam nadzieję, że widać.
0: To czekaj, to tutaj gra jest, tak? To muszę udostępnić ekran, momencik.
1: Okej. Okay. Proszę bardzo, zrobimy... Wirtualny stół.
0: Dobra, już widać. Gumball tworzy sztukę w przestrzeni. W przestrzeni 3D. O, sorry, tutaj małe tego. Nie wiem, czy się da odebrać. A, widzisz. Odebranie Grześka sprawiło, że wirtualne przygody Gumballa, jego bazgranie w przestrzeni 3D. Ciekawe nawet, to mi przypomina takie urządzonko do malowania w przestrzeni 3D, taki pisak. On taką wydzielinę z siebie. Cześć, cześć Grzesiek.
2: Siema, cześć.
0: Siema, siema, co tam?
2: Transmitujesz to na live'a, to co Gumball rysuje? Czy...
0: Teraz akurat wyłączyłem w tej chwili, bo tu się ekran tak brzydko dzielił. No, ale przez chwilę było.
1: A co, nie widać? Nie widać tego?
2: Ja cały czas właśnie na Skype.
1: Halo?
0: Mówię, że na YouTubie przez jakiś czas było, a teraz jest wyłączone akurat, ale mogę znowu włączyć. Tylko mi się ekran tak podzielił na dwie części, więc wyłączyłem.
2: Ludzik, spoko. No. Tak w ogóle to cześć. Tak narzekasz, że nikt nie dzwoni, to myślałem, że zadzwoni, ale ubiegł mnie Gumball właśnie. Ale widzę, że odbierasz podwójnie. Spoko.
0: Ale słuchajcie, ale tak odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Czy coś się stało? Nie wiem, jakaś... bo tak jacyś sztywni dzisiaj wszyscy są. Myślałem, że to może tylko Etam taki sztywniak dzisiaj, ale tu Grzesiek dzwoni.
1: Nie, nie
0: chciałem
1: sztywni,
0: się przywitać. W tym momencie dokonałem telefonu, ponieważ nikt aktualnie nie było nikogo aktualnie na antenie, więc pomyślałem, że może moja osoba w jakiś sposób. Gumball też dzwoni. No, cześć, cześć.
1: Halo, w ogóle słychać mnie?
0: No, słychać, no.
1: No bo coś tak mówicie, a ja myślę, że mnie w ogóle nie słychać. No to proszę mi odpowiadać.
0: No. Odpowiadamy. To...
1: No, ja tu robię talerze, zaraz jakieś rzeczy do nich wrócę. O, czekaj. Czemu nie chce mi teraz na zielono malować? Zepsuło się. O, czekaj. A może muszę nacisnąć? Nie wiem, kurde. To trudne te rzeczy.
0: No, także dzisiaj artystyczny wieczór malarski. Mamy malowanie i na żywo, i drugie na żywo, a też, ale w przestrzeni wirtualnej. Kto wie, co tu jeszcze się wydarzy. Artystyczny wieczór.
1: No tak, trochę paryskie stoły, tylko krzywe.
0: No, a co tam powiesz, Grzegorzu, ciekawego?
2: Powiem tyle, że jeszcze mi zostało jakieś 7 godzin bycia w Polsce i wracam z urlopu do siebie, czy do, wyjeżdżam, czy przyjeżdżam, kurwa, to teraz trudno powiedzieć. Tak pół na pół. Trochę wyjeżdżam, trochę przyjeżdżam. No chciałem powiedzieć, że mój urlop był słaby właśnie, bo kurwa chorowałem przez pierwsze 10 dni. Tak, krótką grypę, a później przez kilka dni czułem się dobrze, a później po prostu jelita mi siadły całkiem i się dochodzę po doktorach i no, coś czuję, że jak wrócę z Polski, to zacznę odżywać, więc dlatego mój głos jest może taki przetępiony, bo doświadczyłem wielu chorób na moim urlopie.
0: No widzisz, jak to powiedziałeś teraz, to też mnie naszła od razu taka refleksja, że ja tutaj oczekuję od ludzi, że będą, wiesz, tryskać humorkiem, dowcipkować, zagajać, konkursy, kurwa, bajery, szmery, ale dzwoni ktoś, kto na przykład komu się ostatnio w życiu nie układa i zdrowotnie też, i ktoś taki nie ma na przykład ochoty za bardzo pajacować, śmiać się. Ja też tak czasami mam, że mam podły humor i jakby mnie ktoś zmuszał, żebym się, nie wiem, rechotał czy coś, żarcił se, to bym się wkurwił. A ty, Gumball, co myślisz?
1: Czekaj, zdjęcie ładne zrobię.
0: Czekaj, to włączę.
1: Zrobiłem ładne zdjęcie tego.
0: Czekaj, to pokażemy. I co tu jest, bo nie widzę, mam za mały ekranik.
1: Nie widzisz tego
0: ludzika? A dobra, widzę tutaj ludzik.
1: Zaraz mu uśmieszek zrobimy.
0: No piękne, geniusz, proszę państwa, geniusz, dobrze już. Wystarczy tego dobrego. Także dzisiaj wystawiamy dzieła wspaniałe. Różne.
1: No ale mówią, że sztuka może być wszystkim, więc to też sztuka.
0: Sztuka jest sztuka, kultura jest kultura. Sztuka jest sztuka, kultura jest kultura.
1: Co za jakiś skaner, kurde.
2: A nie wiem, Gumball, nie wiem, ty jesteś w swoim świecie tam rysunkowym i wiesz, nie wiem w ogóle o czym ty mówisz.
1: No, rysuję
2: do sobie. Mnie, czy do Krawca, czy w ogóle zawieka mam.
0: W swoim świecie rysunkowym. Taki jak ten chłopiec z bajki, taki co miał zaczarowany ołówek i rysował sobie wszystko, to Gumball też tak. Ja też tak mam. Po co mi Lamborghini, po co mi Mighty Kevin Clyde i tak dalej, jak ja sobie to wszystko mogę narysować. O, zaraz se narysuję, a już se zaraz narysuję Mighty Kelvin Clyde i se będę miał. A wy? O, co?
1: Biedaki. Takie mieszkanie, jak mam tutaj.
0: A jakie to masz mieszkanie? Zabrudzone, to zaśmierdzone.
1: Patrz, jakie fajne. Nie chciałbyś takiego?
0: Czekaj, bo tu se Mighty Kelvin. Te Mighty są jakieś szczególne? No, okej. Okay. No, dobra, takie coś tu. Tak wyglądają Mighty męskie, nie? Nie, tak wyglądają.
1: To majty zaraz.
0: Ja pokażę? Nie wiem, bo nie noszę majtek. Nie wiem, ale tak jakoś. Mają majty, niektóre majty mają coś takiego, że można sobie fiflaka wyciągnąć ewentualnie z nich, ale po co, jak można łatwiej ściągnąć majty? Po co one to mają? Nie wiem. Nie wiem. O majty. Dlaczego majty są majtami?
1: O majtek?
0: Teraz narysuję damskie majteczki. takie tu cieniutkie. Nie, to muszą być takie inne.
1: A właśnie, takie, Grzesiu, jesteś jeszcze, takie, czy już się rozłączyłeś?
0: O, to są.
1: Nie, Grzech już poszedł.
2: Ja nie wiem, bo ty rysujesz sobie swoje rzeczy, krawie swoje i kurwa czujesz
1: nie,
2: się jak...
1: Nie, ja się...
2: Jak
1: ja...
2: tam, czekaj, poczekaj chwilę. Gumball, byłeś kiedyś zaproszony na coś takiego, a wyjdziemy sobie z moją dziewczyną i oni, okazuje się, że nie wyszliście w trójkę, tylko oni byli na randce, a ty byłeś takim kurwa chuj nie wiadomo kim.
1: No właśnie dlatego
2: to czuję, bo Krawiec rysuje jakieś stringi, ty sobie rysujesz jakieś 3D talerze ze stołami.
1: Nie, dlatego tak do ciebie właśnie zagadałem, bo właśnie tak domyśliłem się, że się tak czujesz jak trzecie koło uwozu, a w zasadzie chciałem się ciebie spytać, czy jesteś artystą od pizzy, czy chociaż zdarzyło ci się raz zrobić pizzę artystyczną, bo ja wiem, że ty to
2: wolisz. Ostatni dzień urlopu i fuck you.
0: Czy nie udało ci się pizzy zrobić takiej, która miała wszystkie pizzy pod sobą i nawet mistrz kuchni Mario mówił, mamma mia.
2: Czemu rysujesz macicę w ogóle?
0: To nie
2: jakieś
0: jest to...
2: freudowskie, nie wiem, to jest czas ostatni, żeby ojcem zostać, jakieś przesłanie podprogowe? Czy...
0: I co taki to masz? Nie wiem sam. Macica mówi, że faktycznie może się kojarzyć trochę, no, ale to są według mnie damskie stringi.
2: Okej.
0: Okay. Jeszcze takie przestrzenne, trójwymiarowe. A tak może mi się wydaje tylko. Faktycznie przypomina trochę układ rozrodczy kobiety. Może to się jakoś wiąże jedno z drugim. W końcu majty zasłaniają układ rozrodczy. Dlatego ja nie zasłaniam swojego układu rozrodczego. Mam schowany jedynie pod spodniami, ale nie opinam go dodatkowo jakimiś kawałkami materiału swojego układu rozrodczego. A ty, Grzegorzu? Halo? No i się nie dowiem, czy opina swój układ. Halo?
1: O, Grzesiu chyba poszedł.
0: Polas gdzieś.
1: A Etam mówi, dawaj Gumball o atomach.
0: Kto tak mówi?
1: No Etam tak napisał. Etam,
0: no tak.
1: Dawaj, ale jakich atomach?
0: Żebyś ubogacił swoją audycję rozmowami o fizyce. Pewnie o to chodziło Etamowi.
1: A no, będzie audycja w niedzielę. Taki jest plan.
0: W niedzielę? A cóż to będzie za audycja?
1: A czy, no nie wiem, Ania nie chwaliła się? Czy nie wiem?
0: Znaczy, słuchaj, to czy się chwaliła, czy ja wiem, czy nie wiem, to jest jedno, a dwa, że jak zapytuję tutaj, co za audycja, to może tak właśnie, żebyś tu zareklamował, prawda?
1: No dobrze, no będzie audycja, kryptonim, kurde, czekaj, przeczytam kryptonim, bo zapomniałem. Przepraszam.
0: Kryptonim J23 znów nadaje i najlepsze kasztany są na placu Pigal.
1: A nie. Lepszy kryptonim. Nazwa robocza, jak to się mówi. Nocna zmiana w niedzielę, 21. Tematy prawdopodobnie no takie typowo aktualne, ale może się coś zmienić, więc tak prawdopodobnie będzie to przegląd prasy, jak to się mówi. Ale jeszcze tak stuprocentowo nie ma pewności. No, ale w każdym przypadku zapraszam.
0: No, proszę.
2: O nocna zmiana?
1: Nie, o nocna.
0: Nocna zmiana. Tylko teraz w nocnym radio. Już w niedzielę. Przekonacie się, czym jest nocna zmiana.
1: Czym jest nocna zmiana?
0: Chciałem też jakoś zareklamować. O 21?
1: Tak. A tuś da?
0: To właśnie bardzo dobrze. Będziesz oglądał, Grzesiu, słuchał nocnej zmiany?
2: Prawdopodobnie tak, bo to jest w niedzielę, tak?
0: W niedzielę, tak.
2: Jeden dzień wolny właśnie. Już będę u siebie, a w poniedziałek idę do pracy, więc raczej nie będę imprezował i będę sobie siedział w domku. I tak, raczej tak.
0: To dobrze. Ja też z chęcią posłucham. Gumball i Ania w mocnej zmianie. Gumball plus Ania równa się nocna zmiania. No, w końcu jakaś konkretna nazwa, konkretna audycja. I będzie tak ogólnie o życiu, prawda? Jak ja tu nadaję, o życiu. Halo.
1: No będzie o życiu, a czemu nie ma być o życiu?
0: A będzie na przykład o starych grach komputerowych retro, albo o anime, albo o filmach, albo o horrorach, albo co tam będzie.
1: Zastanowię się.
0: Co tam będzie? Co tam będzie? Grzesiu uciekł. Nie wiem czemu, czy poczuł się może w jakiś sposób zażenowany i poszedł, czy może po prostu kłopoty techniczne. O, i jeszcze Gumball też sobie poszedł. Wszyscy sobie poszli. Nie działa, ale to kiedy było? A nie, to wcześniej. Dobra.

No, trochę jeszcze osób słucha sobie na radyjku, parę osób. No, ale nawet w opisie napisałem, że lepiej, dlatego lepiej oglądać. O, tu polskich znaków nie ma. No. Jest z powrotem Grzesiu, witam. Halo? Jakieś chyba kłopoty z mikrofonem. Może teraz? Może teraz? No, no nic, to może ja spróbuję Skype'a też zrestartować szybko i zadzwonię do Grześka. Nie ma co się, w takich chwilach nie ma co się zastanawiać, co nawaliło. Bo to jest właśnie błąd. Zastanawianie się, co nawaliło. Może będzie się dwie godziny zastanawiał, co tuś, co mogło, co może być przyczyną. A drugi w międzyczasie w 10 sekund. Tu kliknie, przełączy, tak, a na chybił trafił i naprawi się. No. Też tak może być, więc polecam. Polecam. Też polecam też i takie rozwiązania. Czy teraz się słyszymy? No niestety. Chyba się mikrofon zepsuł temu Grzesiu. Połączenie zbyt słabe. Spróbuj ponownie później. No, czyli to może to kwestie techniczne. Kwestie techniczne. Zawsze możecie się też dowiedzieć, jak tutaj sobie coś ulepszyć. Internet, czy lepiej sieć skonfigurować. Na przykład w warsztacie Czektula w audycji w Nocnym Radio. No, a teraz jeszcze Nocna Zmiana, Ania i Gumball. To ciekawie, ciekawie. Gumball miał niespodziewaną inwazję siostry. U niego to jest tak jak w laboratorium Dextera może trochę. Gumball to taki Dexter, a siostra to taka Didi trochę.

No dobra, no dobra, coś tu się przez moment działo. Jakoś. Szkoda, że to są ci, można powiedzieć, starzy bywalcy. No, nasza tu gwardia, stała gwardia, nie? No, a może ktoś zadzwoni jeszcze taki mniej znany z anteny na przykład. Albo ktoś zadzwoni i podrzuci jakiś jeszcze temacik wesoły. No i niestety jest takie jedno tutaj, jeden wymóg, jedno wskazanie, że w piątek są tylko luźne audycje, wesołe, w miarę. Oczywiście nie zawsze się da upilnować i czasami zejdzie temat na poważniejszy tor. No, też tak bywa. No, ale w zanadrzu mam tutaj też i rysowanie na ekranie. Ostatnio tak się bawię na antenie, że sobie coś bazgram. O, rysuję se, proszę bardzo. Taka wstawka. I liczyłem, że może jakieś pomysły, jakieś tu propozycje, coś tu, a tu dzwonią jacyś tacy dzisiaj spięci, poważni. Grzesiek zadzwonił, no, trabant mi się zepsuł. Właśnie, nie wiem, czy kupię teraz części do tego trabanta, ale tak jest życie, no cóż. Żona mnie rzuciła, rodzina się wyparła, mam AIDS. No ale cóż, trudno, trabant mi się spalił. No, dzwoni Gumball i mówi, no ja tu też coś może narysuję. Ty narysowałeś krawiec w przestrzeni dwuwymiarowej, to ja narysuję w trójwymiarowej, wirtualnej. Dobrze. Dzwoni Edam, mówi, ja zamierzam obalić prawa fizyki obowiązujące i te prawa fizyki, to może ci streszczę krawiec, to nie powinno zająć dłużej niż 2 godziny. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś tu tak smutno, przykro, ale tak jakoś myśliłem, że ja ci opowiem o tej fizyce, a ty możesz no tam rysować sobie w tle, bo dzisiaj tak wesoło chciałeś tu porysować sobie, to sobie rysuj, a ja ci opowiem o fizyce. Halo, słychać mnie? Halo? Halo? Halo? Oj, chyba się zepsuło. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, no niestety. No. Też siedzimy sobie tak dzisiaj tu, na czacie też smutno. Narysuj życie, napisał Kulawę rowerowo. Jak ja mam życie narysować, jak mnie to życie przytłacza, to życie mam narysować? Proszę bardzo. Proszę bardzo, to... To jest życie, to jest właśnie takie życie, o, takie. To jest właśnie życie moje. Tak wygląda moje życie.

Narysuj redaktorów Nocnego Radia. Taka propozycja od Czektula. No, to wszystkich to za dużo roboty, to mi się nie chce. Narysuj, krawiec, coś, czego w życiu nie widziałeś. Coś, czego w życiu nie widziałem. Nie, tak trochę żartobliwie. Nie, to jest moje życie, to jest to, czego w życiu nie widziałem, prawda? A tutaj co by tu jeszcze narysować? Redaktorów Nocnego Radia. Dobrze, proszę bardzo.

0: Proszę bardzo. Są redaktorzy Nocnego Radia, może być? Narysuj, czego pragniesz. To czekajcie. O, sobie cofnę. No nie wiem, czy pragnę. Spać iść pragnę, bo tak dzisiaj coś smętnie. Mało ludzi, smętnie. Dobrze, że sponsorzy przynajmniej dopisali. Skaranie boskie. Co ja mam za słuchaczy. Gdzie indziej pójdziesz, to tam fajnie, tu, tam, tego, wesoło. A tu przyjdziesz, takie siedzą, sztywniaki same.
1: Przepraszam, czy krawiec już wykonał rysunek samego siebie? Czy wykonał rysunek samego siebie? Może powinien sam przez siebie narysować? Nie. Do innych cały czas, bo niech sam siebie w końcu narysuje. I popatrzy w ten rysunek.

Jesteś 257 w kolejce. Na zgłoszenie się operatora.

0: No, co tam je tam?
1: No, poczekaj, sekundka. Potrząsnę te telefony, bo nie chcę przestać. O, przestał. A wiesz co? Po raz pierwszy w życiu, znaczy w życiu, po raz pierwszy bałem się zadzwonić do ciebie po raz drugi, bo bałem się odrzucenia, że mnie nie odbierzesz.
0: No proszę.
1: Taka nowość trochę. No, ale mam coś wesołego do powiedzenia, wiesz? Bardzo wesołego. Mianowicie wyobraźcie sobie, słuchacze, że jutro jest sobota i większość z was ma dzień wolny. Poza tymi, którzy pracują. No. Tak właśnie. A co sądzisz w ogóle o tym, żeby żeby w soboty i niedzielę były w ogóle wolne, żeby nie można było nic kupić w sklepach, żeby po prostu były, no, takie były wolne, tak jak te postulaty Solidarności w sierpniu 80.
0: No, czemu nie?
1: No, bo tak jak ja gadam z sąsiadami nieraz, że o, tutaj jakiś sklep, ostatnio się pytałem, to był dzień flagi akurat, wprawdzie dzień 2 maja, więc dzień niby pracujący, ale szukałem jakiegoś sklepu, gdzie mógłbym żarło dla psa kupić, taką jakąś karmę. No i tak rzeczywiście, kurczę, się zastanawiałem nad tym i mówię, no kurczę, no, jaki problem by był, żeby były 2 dni wolne i po prostu tak totalnie nic, puste tramwaje. Nie wiem, no ty jesteś z Wrocławia, to pewnie pamiętasz te czasy, kiedy jechało się o godzinie powiedzmy 13 czy tak 12 w dni powszednie i w tramwajach była pustka. Teraz jest pełne, niezależnie od tego, o której się jedzie. Znaczy o 15 czy tam 16 jest pełniejsze, bo wiadomo, ludzie wracają, ale tak właśnie cały czas jest pełno, że są wszystkie siedzenia zajęte, nie? I kiedyś tak nie było. To tym młodszym słuchaczom muszę powiedzieć, żeby sobie uświadomili, że kiedyś w dni pracujące, jak się wracało szczególnie ze szkoły po 4 lekcjach, bo czasami tak było, że były 4 na 8, czyli tak 12:30 się wracało, to tramwaj był prawie pusty i można było sobie usiąść bez strachu, że ktoś będzie was stukał w ramię, bo za komuny taki był zwyczaj, że się młodych ludzi stukało w ramię i mówiło: ustąp miejsca osobie starszej. Nawet taka ikonka zawsze była w tramwajach. Nie wiem, czy ty pamiętasz, czy u was takie były, ale w Szczecinie takie były. Że była taka ikonka, taki piktogram człowieczka dużego i siedzącego małego człowieczka, który stukany jest właśnie w ramię i było napisane: ustąp miejsca osobie starszej. No, nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś, że ci

0: Ktoś ustąpił miejsca?
1: Nie.
0: A, to widzisz, to ja jestem lepszy. Ja jak dochodziłem do 40 albo już byłem... Nie, chyba jak dochodziłem, to mnie ktoś ustąpił kiedyś, dziewczynka jakaś. A mówię, siedź dziecko, nie, bo tak się głupio poczułem, ani jeszcze wtedy siwy nie byłem, ani nic, ale normalnie mi miejsca ustąpiła w tramwaju, to już od razu jak na przystanku wsiadłem. Wtedy jeszcze chyba bilet skasowałem. No dzisiaj to by było bez tego biletu, ta scena. No, także to kurde takie, wiesz, jest takie dołujące, nie? A pamiętasz, kiedy cię pierwszy raz na przykład ktoś nazwał na pana?
1: No, to już chyba jak byłem nastolatkiem się zdarzało. Myślę, że to normalne jest, bo to też czasami jest, żeby komuś okazać szacunek po prostu. No, czemu nie miałbyś okazać szacunku komuś młodszemu od siebie?
0: No, ja kiedyś dokładnie pamiętam, gdzie to było. Nawet byłem, miałem już wtedy chyba 18 skończoną i byłem wywoływać taśmę filmową z kamery u fotografa i właśnie pani, która, taka starsza pani, która była właścicielką, tak mniemam, że była właścicielką tego studia fotograficznego, bo się wtedy chodziło, no dzisiaj to już jest mniej modne, nie? Powiedziała mi, że pan przyjdzie za 2 tygodnie odebrać, nie? Tyle się wtedy czekało na wywołanie filmu. I tak się poczułem wtedy taki dorosły, nie? Że ktoś mi na pan powiedział tutaj, nie? No, a sam ostatnio właśnie drugiego, jak szły dwie dziewczyny, znaczy matka z córką, to było widać, że to jest matka z córką, właśnie z zakupami, to je zaczepiłem, bo właśnie byłem ciekaw o sklepie i mówię, przepraszam panie, nie? Chociaż widziałem, że dziewczynka może miała z 12 lat, nie? Także tak, także się zapytałem o to. No to chyba tak wypadało, nie? Jak, przepraszam panią, bym powiedział, jak szły dwie. Nie bardzo, nie? No, no. Coś ty tutaj napisał na tym ekranie w rolach głównych?
1: Nie, masz bardzo duże opóźnienie.
0: A nie, pauza mi się zrobiła. Dobra, okej, okay, nie, bo ja po prostu sobie wyłączam. Zapomniałem, że ja kliknąłem pauzę zamiast wyciszenie, bo wiesz, szkoda, żeby Skype się tutaj krzanił, nie? No, no. A taka jakaś mi przyszła refleksja, jak spędzić sobotę, to znaczy coś innego, żeby nie przed komputerem, nie? Myślałem, żeby kupić takiego grilla jednorazowego, wiesz, jak to się kupuje gdzieś tam w Żabce czy Biedronce i sobie spróbować pierwszy raz w życiu coś pogrylować, właśnie może jakiś ten właśnie boczek, o którym wspominałeś, czy nawet jakąś kiełbaskę śląską zwykłą. No ale kurczę, co tylko pomyślałem, otwarłem serwis i od razu pierwsze co to jakby mnie przestrzegało. Grillowanie na balkonie 500 zł, nie?
1: Jeśli ktoś uważa, jakbyście oceniali smęcenie Etama, tak w skali od 1 do 10, zaznaczając, że jedneczka to takie delikutaśne smędzonko, że może w tryni jakąś dygresyjkę zrobi, może nie z takim polotem jak wcześniej, a dycha to taki nudziarz, taki po prostu jak flaki się przewracają, jak się tego słucha, po prostu oczy na wykałaczki trzeba... W ogóle zapominacie, gdzie jesteście, prowadzić tak smędzi, nudzi, takie banialuki, takie banały jeszcze. I tak jeszcze jak wolno mówi, anemicznie. I chciałbym wam, ja wam jedną zasadniczą rzecz wytłumaczę. A wy już tak, to jakbyście oceniali w skali od 1 do 10, no.
0: Ja bym siebie ocenił, jeśli mi będzie wolno, zanim tutaj nastąpią pierwsze oceny, bo się już pierwsza wycofała ta ocena. Nie chce mi się narażać. No, w każdym razie ja bym siebie ocenił na razie jako najdynamiczniejszego dwojącego.
1: Bo jeden z takich dzisiaj niewielu, że na bezetamiu, na bezradiu i etam ryba. Tak powiem.
0: No wiesz, byłem kiedyś, to był rok 1992, to będzie dopiero ciekawa historia. Klub sportowy Buldi Szczecin, kulturystyczny. Poszedłem na zawody, na które się sam przygotowywałem, ale z przyczyn zdrowotnych nie mogłem w nich wystąpić i kategoria wagowa do 70 kg. I wystartowało tam trzech kulturystów, to znaczy chłopców, którzy udawali kulturystów, bo oni nie wyglądali jak kulturyści. Jeden z nich jest notabene dzisiaj czołowym polskim kulturystą, także nie ma się z czego śmiać. No ale wszyscy mieli zapewnione medale, nie? To takie trochę głupie, nie? Występować w konkurencji na przykład, że jest dwóch zawodników i wiadomo, że jest złoto i srebro, nie? A jeszcze głupie jest przegrać w takiej konkurencji. A naprawdę się zdarzają takie sytuacje, że właśnie w tych sportach takich siłowych, powiedzmy, gdzie jest kategoria seniorów. I na przykład są kulturyści 80+, nie? I startuje jeden albo dwóch, nie? No to wiadomo, że wygra, albo będzie drugi przynajmniej, nie? I teraz pytanie, czy można się tym chwalić? Czy gdybyś brał udział w konkursie rysowniczym, gdzie jest dwóch konkurentów i zająłbyś drugie miejsce, czy byś się tym chwalił? A nawet pierwsze, czy jest się czym chwalić?
1: No, właśnie. Narysowałem, słuchajcie, szybko Etama, nie zapomniałem o włosach pod pachami, jak tu napina mięśnie, ale ta druga ręka jakaś dziwna wyszła, tak, to są jakieś mięśnie, Etam posiada mięśnie nieznane nauce, na przykład poprzeczny łokcia, inne takie.
0: Nie, to tak nie wygląda w żadnej mierze. Twarz może nieco podobna, bicepsy, no niestety takich bicepsów aktualnie nie mam. Bicepsy, no, to znaczy, teoretycznie, jak sobie wpiszesz kulturyści syntrol przez H, nie? No to znajdziesz takich właśnie.
1: Syntol
0: gostku.
1: Chyba.
0: Syntol, tak, ale no. To się pisze syntrol.
1: Aha, już tak. Dobra.
0: Ta, ale mogę się mylić, bo nie używam, więc ten. Natomiast nie, mój biceps jest, mogę zaprezentować, ale ciemno tutaj trochę jest. Nie, to zostawmy
1: dawaj,
0: może takim. Nie w tej koszulce i nie w tym stanie. Marny teraz jestem. Ci, co chcieli, to już zobaczyli kiedyś pokazywałem. No, w każdym bądź razie na syntolu tak można sobie zrobić. To tam masz bardzo duże pole do popisu, nie? No, teraz córa moja idzie za tydzień znowu sobie usta powiększać.
1: I kupić nowy syntol. A ty właśnie tak, no, ale tak między nami tutaj, słuchaczami, Karolina, faktycznie to jest taki kawał kobity, że jak ci siądzie na twarzy pośladkami, to rozłupie czaszkę po prostu.
0: Nie,
1: i orzechy.
0: To jest taka... Taka mniej więcej jak Brazyliki, to znaczy nie jest, teraz jest bardzo smukła, bo zamawia taki catering specjalny, który jest cateringiem niskokalorycznym i w ciągu miesiąca, wprawdzie to kosztowało chyba z 1500 zł ten catering, ale w ciągu miesiąca schudła 5 kg, więc no, jest taka bardziej wyrzeźbiona, że tak powiem. Także to, no, jak widać, da się, nie? Nawet ważąc tam, nie wiem, koło 70, zejść o 5 kilo w ciągu miesiąca. To jest naprawdę wyczyn niezły. No ja tak straciłem, no ale ja teraz traciłem ze 100 kg na 95, nie? To jest zupełnie inna miara, no i byłem chory wtedy. Także miałem wstręt do jedzenia w ogóle. Ale dla kobiety takiej, powiedzmy, wzrostu 1,60 m, nie wiem, ona ma tam 3. O, teraz rysujesz fajne te. To jest ten. Jak, wiesz, że jak połączysz palce, jak od wewnątrz popatrzysz, to masz właśnie takie łono. Ci powstaje w miejscu, gdzie się palce łączą z dłonią właściwą, czyli tą śród dłoniem to się chyba nazywa, tak? To można coś takiego zrobić sobie, takie różne ciekawe rzeczy na własnych dłoniach, nie? To dla tych, którzy lubią sobie tak pomarzyć trochę.
1: No, tak jak mówiłem, my graficy to wszystko możemy sobie narysować. Jest tutaj moja próba, ale to nie jest brazylijska figura, to coś mi takiego wyszło, nie wiem, innego. Ale no, to mi się podoba taki typ figury też. Popatrz, jak kobieta potrafi mieć różną figurę, nie? Jak różne są te jakby proporcje, uwypuklenia, jakby tak różne rasy stawiały, miały w genach nacisk na różne rzeczy, nie? Tutaj, tu bardziej jędrne, tu mniej, prawda? Panie, trzask fraski po wszystkim, panie jędrne takie ościa, panie, jakie jędrne, że aż płonie,
0: cholera jasna, tak, pierwsze...
1: kto to się dodzwonił? Michał! Halo!
0: Chciałem Michałowi powiedzieć, co sądzisz o tej figurze, Michale?
2: Witam, a o jakiej figurze?
0: Tej, co na ekranie.
2: Na ekranie? To muszę zrzucić okiem.
0: A to już dobra, to daj się spokój.
1: A ja myślę właśnie, że warto, żeby Michał popatrzył i podziwiał moje dzieło.
2: A, no, niezła, no. Może być, może być. No.
1: Ma to... Może być. Nie.
2: To talia taka to... trochę nierealistyczna jest, ale...
0: Wierzcie mi, że wczoraj widziałem prawie, że dokładnie takie zdjęcie realistyczne jednej z aktorek, która występowała jako... ta dziewczynka w Obcym chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dwójce. I ona taką figurę ma, ale teraz mogę się mylić, czy o nią chodziło, bo oglądałem kilka filmów i jak postaci dzisiaj wyglądają. Tutaj jest...
2: Dziewczynę, co miała w pośladkach ten botoks, czy jak tak, no, operację powiększenia pośladków. I miała taką dupę wielką, takie się te leginsy opinały, ale ona nie była właśnie jakaś gruba, tylko właśnie była taka dobra, no, ale tą dupę to miała normalnie, aż się jej wylewało to dupsko, miała tak gigantyczne szerokie takie, że naprawdę jak jest linia, jak są biodra, to ta dupa jej jeszcze za tych bioder tak na boki wychodziła, no naprawdę miała takie dupsko konkretne, że to... No, że naprawdę twarz by zgniotła, nie? Że w ogóle by ci twarz, w głowę by ci całą tam wsiąkło, jakby ci tak siadła, nie? Normalnie była taką dupę miała, że ja tu nie widziałem nigdy takiej dupy, nie? Ona była taka, jakby to powiedzieć, nieproporcjonalna w ogóle ta dupa była. Widać było, że to była sztuczna dupa, ale naprawdę, no, to jest nie do opisania po prostu.
1: A wiecie, podoba ci się, jak kobieta ma może, no nie wiem, jak, czy od razu gigantyczną, ale taką jędrną, dużą, fajną pupę, czy raczej wolisz szczupłe pośladki u dziewczyny, u kobiety, co bardziej ci się podoba?
2: Ja lubię, jak ma zgrabną dupkę, taką szczupłą, ale nie tak jak Azjatki mają, że one mają płaskie te dupy, tylko że nawet jak ona założy te leginsy, to są te krągłości takie, że jest taka, ta dupka może nie musi być wielka, ale żeby była okrągła, taka fajna, żeby nie była płaska.
1: Ja sam nie wiem, powiem ci szczerze, ale bardziej na zasadzie, że i to mi się potrafi podobać i to, że jakby... Wiesz, że nie mam takiej ulubionej, tylko potrafię jakby docenić w obu tych figurach ich jakby piękno, ich oryginalność, styl jakiś taki, wiesz. Wiesz, o co mi chodzi.
2: Najlepsza jest dupa taka, że jak ją złapiesz, to ona jest jędrna w dotyku, tak wiesz, do ręki wchodzi, wiesz, tak dobrze, nie jest taka miękka, rozklepana, nie? Tylko taka, wiesz, taka świeża, taka, no nie wiem, jak to powiedzieć, skofrona.
0: Twarda trochę?
2: No tak, no lepiej jak jest trochę twarda, niż jak jest taka miękka, taka rozlazła, wiesz, o co chodzi.
0: To ja taką mam twardą. Ale to naprawdę twardą, nie jesteś w stanie wynieść.
1: Jak się ma, takie jest przysłowie, że jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twardą dupę. To może to nawiązuje jakoś.
2: Ale to nie, bardziej naprawdę, chodzi o to, żeby sobie dupę znaleźć taką jakąś, jak ta Agnieszka Włodarczyk, czy nie Włodarczyk, jak się nazywa? No ta, co w MMA walczy, dziewczyna.
1: Guzowska była chyba w MMA, tak?
2: Nie, to jest, no ta jest Agnieszka.
1: Agnieszka Włodarczyk.
2: Wiecie, o którą chodzi.
1: A ja nie wiem, właśnie mi się mylą już te nazwiska. Małysz, Włodarz... Małyszówna.
2: Jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę, taką właśnie jakąś bokserkę, jakąś zawodniczkę MMA musisz poznać. Nie?
1: A, czyli, a to przepraszam, jest... przepraszam, to jest ciekawy temat. Czy ty sugerujesz, że facet, który jest na jakiś tam na swój sposób trochę miękki, że... No nie wiem, no... o mnie mówią, że frajer na przykład, to powinien mieć twardą laskę, taką, która trochę go ogarnie. No tak nawet na logikę, no to w sumie to tak się to jawi, no, że powinien mieć taką kobietę przy sobie, która go ogarnie raz na jakiś czas, nie?
2: No właśnie o to mi chodzi, dokładnie do tego zmierzam. Mhm.
0: To z takiego wysportowanego, jak ty mówisz, typu, to nawet mogę wam powiedzieć imię, nazwisko Sophie Abervik, pisane przez V, szwedzka kulturystka. Idealne, ja po prostu ciałko. A tak? Wpisz sobie, zobaczysz, czy ci pasuje. Ona ma teraz około 29 lat.
2: Jaka? Sophie Abervik?
0: Sophie Abervik przez V.
2: Ale przez
0: znajdziesz jej kanał. Jeszcze raz?
2: Sophie Abervik czy Wik?
0: Wik. V. Przez V. Jak dopiszesz Swedish Bodybuilder, to ci znajdzie ją.
2: Nie wyskakuje mi nic.
0: Ale to na YouTubie, ja mówię, że... Tak, Abervik.
2: Na YouTubie mówisz?
0: Tak, Swedish Bodybuilder. Niesamowicie sprawna dziewczyna, silna dziewczyna i umięśniona dziewczyna, ale ładna dziewczyna.
2: Taka ciemna?
0: No ja wiem, widzę,
2: no, o, no, fajne, no, dobra jest, no.
0: No to
2: o,
0: sobie to pooglądaj. Taką,
2: właśnie, o, to takie dupy właśnie, jak ona ma dupę, to takie dupy mi się podobają.
0: A mi się ona cała podoba, nawet buzia się jej podoba. No
2: tak, ale tu jest to zdjęcie, jak tyłem stoi i dupkę widać.
0: No, ja wiem, ona robiła dużo tych...
2: Dobra jest, ale wiesz, taka to... Wyobraź się, że jesteś w domu, tam wiesz, tam gotujesz i tak się chatą zajmujesz, wiesz, ona tam walczy, przyjdzie z walki wkurwiona, nie? Siądzie do obiadu i przesoliłeś na przykład i ona ci tam, wiesz, z mordy galaretę potem zrobi.
0: A do nas kiedyś do szkoły salazjańskiej koło kościółka przyszła, na siłownię, znaczy się przyszła właśnie taka dziewczyna, jak ta Sofia właśnie, tak wyglądała, nawet z buzi podobna. Ja pierdzielę, jak wszyscy faceci zapieprzali na tym atlasie od razu, żeby zaszpanować. Normalnie. No tylko był straszny zong, bo to jakieś tą historię opowiadałem, że odkryłem aptekę, gdzie był Rapid, to takie białko dla sportowców, po którym się puszczało potwornie śmierdzące bąki. I ona przyszła właśnie wtedy, kiedy wszyscy ten Rapid zjedli przed treningówkę. Bo to była przed treningówka, nie po treningówkę. I na te bąki nasze przyszło. No, ale kurde, każdy tam chciał zaszpanować, wkładał na jedno. Wtedy pobiłem swój rekord na klatę.
2: Dobre są te przedtreningówki, takie, co one kopa dają, jakbyś się, nie wiem, naćpał czymś. Są
0: ale takie... Wiesz co, taka porada dla może, tylko to też nie jest dla każdego, bo to zależy, jakie ciśnienie kto ma. Świetną przedtreningówką jest kawa, po prostu kofeina, nie? Także to jest bardzo dobra przedtreningówka, jeśli ktoś oczywiście nie jest na jakiejś bombie, nie? No, także tego. A bomb to nie polecam, bo to tylko ten, wiesz co, krawiec, może ci usunąć YouTube, ten kanał.
1: Ale nie, przepraszam, takie, ja tu rysuję teraz jaguara. Pieska. Jaguara rysuję.
2: Myślałem, że to piesek.
0: No nie. I to bardziej kotka przypomina.
2: Znajdź człowieku taką dziewczynę jak ta Sophie, nie? To wiesz, to, że ona się w ogóle zainteresuje tobą, jak ona, wiesz, pewnie jest przyzwyczajona, że ona wchodzi na siłownię i wszyscy zaraz zaczynają na pełnej prędkości zapierdalać. To przecież ona to przyzwyczajona jest do tego, na niej to chyba nie robi żadnego jakiegoś tam wrażenia. Tak mi się wydaje.
0: No, w 80-tych latach była to taka super ładna kulturystka. Zresztą wielokrotna Mister Olympia. Ona się nazywała Corina Evanson. Przepiękna dziewczyna. Jeszcze wtedy te kulturystki nie były takie jak teraz, że one tam jak faceci wyglądają, nie? Wtedy się liczyła właśnie taka, no, taki styl elegancki, tak? Zresztą dzisiaj do tego się powolutku wraca, bo już doszło do paradoksu takiego, że były babki, które miały 50 w bicepsie, nie? To już po prostu przesada. No, wyglądały i z twarzy, mężniały z twarzy. Bo wiesz, w zawodowej kulturystyce to, no, to fajne, jest taki tatuaż, żeby sobie zrobiła. na tym,
2: Duże małe
0: to
2: taczkę
0: jak
2: do kupowania.
0: najbardziej. To tak jakby sobie... No, a właśnie, lubicie takie wystające, czy takie wewnętrzne łechtaczki?
2: Takie, żeby nie trzeba było dłużej.
1: Etam, jakie tematy! Etam, jak siedział, jak był spokojny i nieśmiały tutaj i sztywny dzisiaj, to był, ale jak zarzucił temacik, to...
0: Nie, no bo są takie, co tak wystają i tak dędają trochę, nie? Także... No, wtedy jest łatwiej pochwycić w usta, nie? No, także tam...
1: może jakaś dziewczyna, kobieta zadzwoni i opowie
2: Teraz to
1: o
2: już na pewno.
1: swoich jakichś upodobaniach, żebyśmy tak wyrównali tutaj, żeby faceci się nie czuli tak hop-siup do przodu. Żeby się ci faceci już tak na antenie nie czuli hop-siup do przodu. Dzwoni się, komitki.
0: To może inaczej zaproszę. Niech zadzwoni jakaś dziewczyna z wystającą łechtaczką.
1: O, to dziękujemy, to do widzenia. Dziękujemy za głos tutaj trollerski.
0: Nie, no bo ostatnio to nie jest trollowanie, ostatnio, bo to jest poważna sprawa, bo są kobiety, które robią tak zwaną kosmetykę tego i to jest cały dział kosmetyki właśnie, estetyka tego, co tam wystaje mniej lub bardziej, bo są takie, co sobie powiększają, bo takie, co sobie pomniejszają, żeby nie
1: No
0: było widać tej
1: właśnie,
0: wagi.
1: co ty, Michał, na przykład myślisz o chirurgii plastycznej takiej estetycznej, że twój żołądź jest piękniejszy i się
2: Nie
1: lepiej
2: wiem,
1: czujesz?
2: nie zastanawiałem się nad tym nigdy.
1: Ale słuchaj, ale nie, bo tak
2: Generalnie to
1: sobie
2: moje
1: tu
2: klimaty.
1: trywializuję, a kobiece piersi, czy kobietam, moim zdaniem jak najbardziej, jeśli się będzie szczęśliwsza od tego, się lepiej poczuje, to niech sobie tam kształtuje, powiększa, zmniejsza. Są nawet,
2: Ale
1: są,
2: też
1: są
2: bez
1: kobiety, które
2: przesady.
1: sobie zmniejszają, nie?
2: Ja nie lubię takich za wielkich cycków. Znaczy nie, no lubię, ale to jak są ma za duże, to nienaturalnie wygląda, nie? Są jakieś tam gwiazdy porno, co mają, wiesz, po dwie piłki do kosza, nie? Tam wsadzone na przykład. I to już nie wygląda tak jakoś super atrakcyjnie. Tak, wiesz, widać, że to jest, kurde, sztuczne, no. Ja bardziej wolę
0: Zwiększa
2: naturalnie,
0: poza tym
2: dziękuję.
0: dystans.
2: Zwiększa
1: Ja bym
2: dystans do kobiety.
1: powiedział tak, że kobiece piersi, no to można podzielić na takie, które są jakby takie podniesione bardziej z natury i takie, które bardziej opadają. I takie, które opadają, to one się na różny sposób tam mogą już kształtować. One już nie są takie plastyczne. Też, no, może nie każdy wie, że kobieta nie ma tak w 100% symetrycznych zawsze tych piersi i tak dalej, no. Ale tak różne
2: No
1: typy
2: właśnie,
1: są, nie?
2: żadna nie ma.
1: No.
2: Mają zawsze suty w różnych miejscach. Znaczy tak trochę jest zawsze
1: A
2: jeden
1: przepraszam.
2: przesunięty tak od osi symetrii.
0: A
2: Może
0: może
2: być
0: też
2: tak.
0: nastąpić deformacja po urodzeniu, bo czasami jeden sutek jest mniej mleczny od drugiego i dziecko chce ten łatwiejszy i będzie ssało z jednej. Jak kobieta nie nauczy przekładać go, żeby symetrycznie ssało raz tu, to jedna pierś może być 2 razy większa od drugiej. Znaczy oczywiście w okresie laktacji, nie? Potem to się wyrównałem jakoś. No ja akurat mam ten komfort, że mam.
1: No właśnie, powiedz o swoich coś, o swoich piersiach nam coś opowiedz tam.
0: One są równe po prostu, nie?
1: Ale
0: Obie są
1: są
0: równe.
1: takie, wiesz, taka dojna krówka, takie cyce jak donice po prostu, takie, wiesz, jest za co złapać. Jak to u ciebie jest tam?
0: Kiedyś ci krawiec na prywa wyśle zdjęcie. Zobaczymy, trzy zdjęcia ci wyślę. Zobaczymy, czy rozpoznasz, która jest męska, a która jest żeńska, a która jest moja.
1: Takie
0: Nie no, rozpoznasz.
2: Nie
1: Jak
2: można
1: u
2: latać
1: Kononowicza.
2: samolotem, jak ma się za duże te implanty, bo ciśnienie jest w samolocie i nie wytrzymują. I
0: No
2: ostatnio
0: może się
2: widziałem
0: to.
2: na TikToku filmik, laska pokazywała, że jej pierś pękła w samolocie normalnie. Jakaś tam
0: No to by
2: instagramerka,
0: chciał.
2: czy co to było tam, nie? OnlyFanka jakaś, nie? I tam tragedia miała, że jej pierś pękła, nie?
0: A to jest fajny scenariusz na film. Leci samolot pełen modelek na wystawę i zaczynają im pękać piersi w wyniku turbulencji. Taki horror wręcz bym powiedział.
1: Tu wam narysowałem Etama. Etam, jak widzicie, no ma zarówno włosy na klacie, jak i duże jędrne piersi.
0: Ale jest to włosy, tak nie. Tak za dużo nie mam tych włosów na klacie. Tak jakoś nie jestem szczególnie zarośnięty tak ogólnie. Znaczy na brzuchu trochę mam, w miejscach witalnych trochę mam.
1: No to trochę, sutku, ładne trochę, wiesz, tutaj krążą różne legendy wręcz. To ja to muszę dorysować przecież, no. O.
0: No, czy bo jakoś bardziej tak nie obrodziłem w tych miejscach specjalnie, w takich, a nie mam ich ciemnych bardzo, także nie widać specjalnie.
1: No ale ujawniałeś takie raczej informacje u siebie, że już od małego byłeś włochaty.
0: No jak miałem 12 lat, był u nas taki Jasiek w klasie, który szpanował zarostem. To była szósta klasa podstawówki, nie? No i w końcu doszło do mnie, nie? Bośmy się tak alfabetycznie pokazywali, co kto ma gdzie. No i jak doszło do mnie, to się okazało, że taki kurde chudzina, nie należałem jakoś tam do specjalnie przebojowych w podstawówce, to się dopiero w technikum zaczęło, to jak zobaczyli moje owłosienie, to mówią, kurde, ja pierdzielę, nie? A już tak miałem od roku, nie? Krótko mówiąc, wysypało się ze spodni, jak się otwarłem.
2: A propos mówienia na pan, nie? To jak do gimnazjum chodziłem, to w młodszej klasie, miałem, nie, 16 lat, to w młodszej klasie był koleżka, co miał 15 chyba i miał taki zarost, że normalnie brodę miał, człowieku gęstą, wiesz, ryj cały zarośnięty, to normalnie go zawsze po alkohol wysyłaliśmy do sklepu i zawsze mu sprzedawali, nie? 15-letni gówniarz.
1: Kto to się tak obłąkańczo śmieje? Czy to Dariusz?
3: Tak. Zapomniałem, że zadzwoniłem. Sorry.
1: Spoko, wybaczam ci.
2: To będzie rozrywka teraz.
3: No dobra, to wam powiem. Z czego się tak śmieję? Bo wystawiona była na aukcji taka sztuka, która się nazywa Spełnienie. I napisała do mnie pani artystka z ASP. Dzień dobry, panie Aredariuszu. Dziękuję za pytanie. Obraz Spełnienie w cenie 1900 zł. Napisałem dziękuję. A potem a czarno-biały bez kolorów, jaka to jest cena? A co pani odpowiedziała? To zależy od rozmiaru. Jeśli jest pan zainteresowany zamówieniem, prześlę cennik. Napisałem, mam 19 centymetrów. O, to tak mi bawi to właśnie.
1: Narysowałem wam na ekranie Dariusza. Tak jak sobie go wyobrażam, to jest jakieś tam moje jego wyobrażenie takie tylko, no ale no nie wiem, czy może gdybyś miał możliwość Dariuszu zerknąć i na przykład...
3: Bardzo dobrze. Ja tak
1: wyglądam. No, czyli udał mi się w miarę autoportret. Znaczy nie auto, przepraszam, cudzy portret, no autoportret.
3: Ale ja palę tylko blanty.
1: No to jest tutaj narysowany coś.
3: O, cudownie.
1: Specjalnie ci narysowałem takiego z poczwórnym THC, to w Czarnobylu hodują taki specjalna odmiana.
0: No i mamy okładkę do trzeciej części gry Darko, czyli Franco.
2: Bo BBC Badhead.
0: No, oni też są dobrzy.
2: Tak wygląda jak BBC Badhead, taki styl rysowania.
3: Możemy zrobić konkurs na Badheada, bo ja będę Beowis.
0: No to tak, ty masz taki głos trochę, to tak jak ja na przykład zombie umiem udawać, nie? Ja byłbym spokojnie w takim serialu gdzieś Foxa właśnie się zatrudnić do filmu jako głos zombie, nie?
3: Ten. Chodziłem jako zombie w Zombie Walk. Tam tysiące ludzi było przebranych za zombie i żeśmy tam 100 osób normalnie zaczęli przewracać autobus, nie? Tam w środku były dzieci i tam w środku jakiś ojciec się darł. Skurwysyny, patrzcie, dziecko mi patrzy, nie? I tam dziecko płakało, myśmy bujali autobus, nie? Prawieśmy przewrócili autobus jako zombie, nie? No, tam dzieciaki się zesrały prawie w tym autobusie, nie? No, ja też bym się przestraszył, jakbym miał 5 lat.
2: A ja, jakbym miał kogoś zabić, to bym poczekał na Halloween i bym się właśnie przebrał za jakiegoś takiego zombie albo coś, tylko bym se prawdziwy nóż wziął i wtedy bym wyszedł wieczorem na miasto i kogoś zabił i ten, było się łatwo w tłum wtopić wtedy.
3: No, dobry
0: No to
3: plan.
0: w sumie nie
2: Taka propos
0: najlepszy,
2: bym.
0: ale.
2: Znaczy, to jest tylko fikcja literacka, to co powiedziałem, nie? Bo ja to czytałem w jednej książce. Takiej niewydanej jeszcze. Żeby nie było, bo jeszcze się coś takiego zdarzy i będzie na mnie, kurwa.
0: Nie, pomysły na likwidację fizyczną lepiej nie mówić, bo może nas
2: Teraz to
0: jakiś.
2: wygląda jak Walu z Blok Ekipy. Bo Walu, jak się patrzy, tylko włosy, żeby miał jeszcze blond.
1: No co ty, nie wygląda jak Walu zupełnie.
2: No jak, nie właśnie wygląda jak Walu.
1: Co?
2: No,
1: Mi się jakoś
2: tylko
1: zupełnie.
2: Walu miał blond włosy i też tego szluga zawsze
1: Aha, bo z tym
2: mam,
1: szlugiem tak cały czas. Faktycznie,
2: no.
1: on w każdej scenie z tym szlugiem. Chyba nie było przypadku, że. Nie, był jeden odcinek, że Walu rzuca palenie i chyba wtedy był bez szluga. Bo podliczyli mu, ile wydaje miesięcznie na szlugi ziomeczki i się złapał za głowę.
3: A ja mam wiadomość ważną, bardzo życiową, taką do zamojskiej drogi, żeby sobie tam na flecie lepiej grał, a nie siedział i tutaj spędził jakieś
2: Uwaga,
3: nuty.
2: mam ważny komunikat.
1: Jaki?
2: Nie kumaczę tej sceny. Uwaga, że mam ważny komunikat.
3: Ja nie kojarzę też.
2: Chłopaki nie płacą, jak Jarosław Keller wszedł do fryzjera i mówi: Uwaga, playerzy, mam ważny komunikat.
1: A, ta scena.
2: Kto mi zostawił Alfa Romeo? Kurwa, coś tam.
3: A to znam.
0: No, coś takiego było. No i coś tam komuś ogolili głowę, czy coś.
2: To
1: I nie
2: znaczy
1: tylko
2: światło
1: głowę.
2: wyglądam, że nie tylko. No,
1: Jarosław
2: to ten.
1: Psikuta, tak, słynny. Taka w sumie trzecioplanowa rola, drugoplanowa, ale postać, no, scenka kultowa, nie? Jarosław Psikuta. No, fajne mieli wtedy pomysły na żarty, na komedię, nie?
0: No, albo młody kleryk słuchający na JP2. To też było dobre. Chyba na tym
2: Żarty.
0: samym filmie to było. Słuchał jakichś tych kazań na JP2.
2: No, to był Job film. To nie byli chłopaki, nie płaczą.
0: A to ja nie wiem, już nawet nie pamiętam. Wiesz co, ja z polskich filmów, tak szczerze mówiąc, mało oglądałem, ale jednak chyba trochę oglądałem tych filmów. Tak zawsze się chwaliłem, że nie oglądałem, ale chyba jednak parę takich śmiesznych. Albo oglądałem sobie wycięte scenki, bo też są takie filmiki, najlepsze sceny z polskich filmów komediowych.
3: No i macie jakieś pomysły, jak tu strollować panią artystkę, bo już ją trochę strollowałem. Napisałem jej, mam 19 centymetrów, ona chyba nie rozumie, 19 centymetrów. A ja napisałem, 19 centymetrów, mam plamę na ścianie i potrzebuję to czymś zakryć. Byłaby pani w stanie coś wymyślić, najlepiej związanego z liczbą 19? Ona napisała, ciekawe pytanie, jednak chyba nie jestem osobą, której pan potrzebuje, maluję czyste abstrakcje bez przedstawień figuralnych liczb widoków. Na grupę na pewno pan z kogoś się tego znajdzie do zakrycia plany na ścianie. Do widzenia. Napisałem, dam 200 zł. Czekam na odpowiedź. Jak ją strollować,
0: No
3: panią?
0: jak ci odpowiesz, że to za mało, to powiedz, że proponujesz za namalowanie tego na ścianie w miejscu wady, żeby przyszła osobiście i pomalowała. Malarze biorą za metr kwadratowy dużo mniej, nie? No, dobrze. Jakbyś miał obraz.
3: A jakie owady?
0: Jeszcze raz.
3: Jakie owady?
0: Nie, ja mówię o malarzach, żeby ci przyszła namalowała, żeby chodzi o to, że jak ty masz plamę na ścianie, to żeby obraz powstał, żeby przyszła osobiście i go namalowała na ścianie, po co ci obraz w ramce? Żeby go przykryła malowidłem po prostu, bo tak można zrobić, nie?
2: Czym ty to robisz? Co to za program jest?
1: Photoshop się nazywa.
2: To jest Photoshop? Aha.
0: On tylko ograniczył tą pole widzenia, żebyś narzędzi nie widział, jakich używa, bo no bo wiesz.
2: No tak.
0: No a ja wam zdradzę tajemnicę. Ja wam zdradzę tajemnicę. Mam nadzieję, że mi nikt jej nie ukradnie, tej tajemnicy. Zacząłem chodzić po serwisach z obiektami 3D, bo sobie postanowiłem, że sobie porobię parę obiektów 3D na sprzedaż. Zobaczę, czy ktoś kupi. I znalazłem kilka obiektów, których nie ma w kolekcji. Na przykład taka lokomotywka, czyli ten Adolf, nie? I będę robił Adolfa. Muszę tylko iść obfotografować, bo znalazłem, że mają Adolfa w lokomotywowni niedaleko. To sobie pójdę zrobić zdjęcia, żeby tekstury mieć ładne.
2: Ale i sobie NFT, Adolfa tak? zrobię. Robisz?
0: Jeszcze raz.
2: Jako NFT, czy?
0: Nie, to jest obiekt 3D do wykorzystania w swoich projektach. Czyli do trójwymiarowej grafiki, nie? Są takie targowiska jak Turbo Squid, czy tam na przykład pod Unity można też. Czy jak zrobisz obiekt, to generalnie pod wszystko może być dzisiaj używany, bo to tam sobie pokonwertujesz na kilka formatów i nie ma problemu. Ważne, żebyś zrobił siatkę tego, nie?
2: Aha.
0: Donalda Tuska też nie ma. To ciekawe. Jakby ktoś chciał organicznie modelować.
2: A co powiesz, Eta, o wzroście stóp procentowych po raz 8 czy 12 w tym roku? 8 chyba.
0: Ojej, już co to nudne jest, bo to tylu już komentatorów o tym opowiadało. Ja tutaj nie wniosę nic innego. To znaczy ja skomentowałem pod, Boże, jakąś wolność w remoncie. Warsaw Enterprise Institute. Tam dałem komentarz, żeby
4: 21
0: nie trzymać pieniędzy w bankach. To jest najlepsze, co można zrobić. Bo tam była chyba gadka, a teraz nie wiem, czy się nie pomylę, bo kilka tych vlogów słuchałem odnośnie tego, że tam właśnie wzrastają bardzo mocno oprocentowania na kredytach, a na lokatach jest ciągle tam 1% minus jeszcze podatek, nie?
2: No ja to jest najgorsze, co możesz zrobić, to jest dać do banku na lokatę 1%.
0: No czy
2: można w kryptowaluty inwestować. Masz takie coś jak staking się nazywa. Masz takie coś jak staking i po prostu stakeujesz sobie jakąś tam kwotę w kryptowalutach i dostajesz co tydzień tam dywidendę od tego.
0: Wiem, że to są tam różne instrumenty. Ale to wiesz, to trzeba być przede wszystkim może inaczej. Poza tym, że trzeba się na tym znać. To jeszcze jest pół biedy, bo to się poznasz, tak? Natomiast to musi kogoś kręcić, spekulacja.
2: Są mnie takie ryzykowne waluty, że one tam powiedzmy 1000000% płacą, nie? Miesięcznie. Znaczy miesięcznie, wiesz, na tym tam jest duże ryzyko bardzo. Powiedzmy, że to by się utrzymało przez 3 tygodnie czy przez miesiąc, no to 1000000% z $1000 sobie policz, nie?
0: A ja ci powiem, co ja ostatnio robię, tak dla sportu, tak przy okazji, żeby sobie dorobić. Otóż przeglądam monety, które dostaję do portfela. To znaczy to wszystko, te drobniaki, nie? I banknoty też, pod kątem liczb, które są numerów seryjnych. Natomiast, no bo można trafić na przykład z lustrzanym numerem seryjnym i wtedy na przykład takie 20 zł będzie warte 200 albo 300, nie? Ale przede wszystkim patrzę na mennicę i udało mi się dzisiaj udało mi się zdobyć rocznik 91, nowych polskich złotych, bez znaku mennicy pod łapką orła. I to jest niestety obiegowa moneta, niestety obiegowa. Gdyby była nieobiegowa, to już miałbym przynajmniej tysiaka w kieszeni. Ale to jest obiegowa, muszę ją wyczyścić i zobaczyć w katalogu, bo 91 roku, nie pamiętam ile to jest, a to jest chyba pierwsze bicie, jeszcze wtedy mennice angielskie nie biły monet polskich, bo w tej chwili w Anglii są bite polskie monety, nie?
2: No to nie wiem, ale na monetach można dużo zarobić, no też tak słyszałem. Są jakieś tam...
0: Tak, jedno, no na złotówce 700 złotych ostatnio zarobiłem.
2: Jedno pensówki, co one tam w którymś roku ich wybili, tylko chyba 15 tysięcy czy 10, nie, tylko 15 tysięcy. I one są bardzo stare, już też niby wyszły z obiegu, ale jak ktoś taką ma, to też no dużo kasy to kosztuje. Jeden pens brytyjski, nie?
0: Tak, no tam w ogóle jeśli chodzi o te, no jakieś tam monety, to jest tak zwane obcinanie krawężników gdzieś tam w Anglii modne, gdzie chodzą właśnie i szukają monet po krawężnikach i znajdują nieraz jakieś stare monety, niektóre tam przeleżały nie wiadomo ile, tylko problem jest tego rodzaju, że tak naprawdę jeśli chodzi o monety obiegowe, to muszą one być w stanie bliskim lub idealnym, tak, czyli takim, jak to się mówi, menniczym, nie? Można to czyścić, są metody czyszczenia tego, ale to będzie, to nie będzie
2: nie
0: to
2: samo.
0: Nie
2: może być, tak? Obijana nie może być w ogóle.
0: No dokładnie, przede wszystkim to, co jest tam wyrażone na monecie, nie może być obtarć za bardzo, czy za bardzo, w ogóle nie może być. No i najlepiej, żeby to było w gradingu tak zwanym, czyli dajemy do gradera. W Polsce to kosztuje około 100 zł dobry grading monety, także minus 100 zł już na starcie, tak? Od tego, co za monetę dostaniesz. No jak będziesz miał woreczek menniczy, to z jakąś rzadką w sensie, że była mała emisja, a tego nigdy nie wiesz, nie? No ja polecam każdemu, jeżeli macie groszówki, to takie powiedzmy mniejsze te monetki, które nie dbacie o ich, że tak powiem, wartość, to z każdego rocznika sobie odkładać kilka takich monetek. No ale no niestety ostatnie lata to one idą w setki tysięcy, a jak nie w miliony bicia, także to nie będą monety zbyt warte.
2: Czasie, na tak. YouTube jest taki kanał takiego gościa, koleżki takiego, co się zajmuje monetami. Nie, to jest Anglik. On te jednofuntówki, jedno i dwufuntówki głównie z banku zamawia i mu tam przysyłają w tych rolkach takich. I on się świetnie na tych monetach zna i praktycznie za każdym razem, każdy jego odcinek to jest tam, wiesz, unpacking, że on tam dostał powiedzmy 100 funtówek i je sobie przegląda. To praktycznie w każdym odcinku znajduje jakąś taką monetę, że ona jest tam warta więcej, że on weźmie za 100 funtów na przykład kupi, a zaraz ma 120 wartość tych monet, albo 150, albo coś i tak sobie w ten klasy wpływuje wszystkie, nie? Także jak się ktoś na tym zna, to podobno jest bardzo dobry sposób na zarobek, tylko trzeba się znać, nie?
0: Znaczy znać przede wszystkim... Przede wszystkim rozróżnić trzeba, to jest taka podstawa, moneta obiegowa, nieobiegowa, tak, umieć rozpoznać znak mennicy, wiedzieć te rzeczy, no i znać nakłady poszczególnych roczników. To jest taka pierwsza wiedza, tak, którą macie. No, to na polskich kanałach polecam.
2: Na tym nie traci, no, bo polski... zamówisz 100 funtów, 101 funtówek, to te 101 funtówek mu przyślą, to nawet jeżeli tam nie będzie nic specjalnego, to on dalej ma 100 funtów, wiesz. Nie traci na tym nic, a tylko można zyskać.
0: Dokładnie. Ja polecam pójść, jeżeli ktoś chce już tak sobie zainwestować, to na przykład pójść, tylko mówię, no w tej chwili te drobne monety, one są w gigantycznych ilościach przez londyńską mennicę dla Polaków robione. Pod lewą łapą to jest mennica warszawska, pod prawą łapą znaczek to jest gdańska, a takie, jakby to nazwać, przy orzełku takie zaokrąglone łuki to jest mennica Londyn. I praktycznie wszystkie monety teraz z Londynu idą do Polski. Natomiast można podejść do Narodowego Banku, one są w każdym większym mieście i tam sobie po prostu kupić woreczek taki, albo taki rulonik tych monet, nie? Ale najczęściej woreczka są w tej chwili sprzedawane.
2: A tam powiedz mi, jaka będzie polska moneta taka najbardziej warta, najwięcej z takich obiegowych, co można właśnie w banku kupić?
0: Oj, nie powiem ci, ja jeszcze za mało na ten temat wiem. Ja się tematem numizmatyki z powrotem zainteresowałem po wielu, wielu latach, ponieważ mam niewielką swoją kolekcję srebrnych. Ja zbierałem srebrne monety z okresu PRL-u i mam takie, które są w kapsach NBP zamknięte. Nie są w ratingu, ale są w kapsach, są w idealnym stanie. Podejrzewam, że to jest rating będzie 68 najwyższy. Natomiast dla nich, natomiast no, na razie mnie to nie interesuje, żeby to sprzedawać, tak? Teraz zacząłem przeglądać to, co mam w portfelu. Każdego dnia, jak są jakieś drobne, zanim je tam wrzucę w odpowiednią przegródkę, to je wysypuję, przeglądam stan, patrzę, jaka jest mennica, jeżeli te stare, te, które znajdę, czyli między 9.1 a 9.6 powiedzmy te lata. Jak mówię, no, na razie najlepszą trafiłem monetę, przy czym to nie była moneta obiegowa, tylko moneta taka, czy źle może mówię, obecnie obiegowa, tylko moneta z złotowa z roku chyba 76 albo 74, czyli PRL-owska, to za 700 zł mi się udało sprzedać.
3: Taką,
0: nie była w stanie absolutnie idealnym, to była moneta wyczyszczona według tych reguł, które znalazłem na YouTubie i bez gradingu, nie? Bo po prostu zaryzykowałem, a ponieważ jest to egzemplarz poszukiwany, akurat mi się trafił, mam kilkadziesiąt tych monet w tej chwili przeczyszczonych i schną, można powiedzieć, a nie tyle schną, bo je trzeba wysuszyć od razu, co leżakują, bo taka moneta po wyczyszczeniu powinna 3 miesiące poleżakować, żeby uzyskać taką specyficzną formę blasku. To ma swoją nazwę, to zawsze zapominam, jak to się nazywa. Taki, no, specyficzny rodzaj połysku się robi po 3 miesiącach.
2: No. A co myślisz o tych banknotach pozłacanych z papieżem, co są teraz tam?
0: Ja bym tego nie brał z tego względu, że to nie jest, jakby to powiedzieć, to nie jest pieniądz emisyjny. To jest typowo kolekcjonerskie, a wydaje się takie rzeczy, to nawet nie jest warte tyle, co waga tego, tak? Znaczy wiadomo, jak ktoś chce mieć, kolekcjonuje, to warto.
2: To natomiast jest dobra inwestycja, że na przyszłość wiesz, że to może nabrać
0: nie sądzę. To będzie wartość złomu złotego. Jeszcze kwestia tego, jaka to jest próba, nie? Tego złota, ale tu płacisz nie tyle za próbę złota od wagi, za uncję, tylko płacisz za wyobrażenie, które jest na tym zrobione.
2: No bo to jest tutaj pozłacanie chyba, to nawet nie jest złocenie, tylko to jest takie pozłacane tam dużo tego złota na tym.
0: Nie sądzę, raczej to jest bardzo trudno zrobić takie cieniusieńkie, dlatego lepiej i bezpieczniej w monety złote jest inwestować. No i zaznaczam, tyle co wiem, co już taki jestem ogarnięty w tym, najlepiej, jeżeli już macie na złotą monetę te 20 tysięcy złotych, bo to mniej więcej tyle wynosi, z wartością numizmatyczną, brać na przykład 20-dolarówki. Z bardzo prostego względu, w przypadku kryzysu, jakbyście znaleźli się z taką monetą polską za granicą, to wam nikt tego nie skupi, natomiast taką znaną jak 20-dolarówka złota, to wszędzie ją zbędziecie po cenie, no i oczywiście odpowiednio ją przechowywać, tak?
2: No dolarze to wiadomo.
0: Znaczy nie chodzi o to, że to jest dolar, nie, tylko jest po prostu znana. Tam jest bardzo dużo tych, te Krugerrandy, czy jak one tam się nazywały, to są chyba szwajcarskie, z tego co pamiętam. W srebrnych monetach to w ogóle ta wiedza jest tak ogromna, ja nawet do tego się nie przymierzam, nie? Mnie tylko mówię, z PRL-u interesują, bo to jest takie srebrne inwestycyjne, a pamiętajcie o tym, że srebro inwestycyjne w Polsce kupowane jest od razu ze stratą 23%, bo jest obłożone VAT-em. Są metody nakupienia tego bez VAT. Do 50 tysięcy złotych złoto można kupić i chyba też do 50 tysięcy srebro bez VAT. To są oczywiście operacje międzynarodowe przechodzą wtedy, ale jest pani, nie potrafię w tej chwili powiedzieć kanału, to jest pani, która zajmuje się właśnie takim handlem, kruszcem w postaci monet i ona ma metodę na to, żeby pominąć ten VAT, tak? Czy żeby nie mieć już na starcie za srebro straty, nie? No ale mówię, to jest bardzo szeroki temat, to tutaj nic nie powiem, bo to musisz się wyspecjalizować, tak, w tych
1: Czy
0: sprawach.
1: Dariusz jest na antenie?
3: Jest
1: Dariusz, bo to coś miałem, że coś nie odebrane. Dobre panowie, to co, wietrzymy antenę, może jakiś ktoś inny jeszcze dzisiaj zadzwoni, a jak nie, to kończymy, bo już w sumie 12 zaraz, w pół do 12. O, coś na koniec? Coś na koniec? No... Nie, dobra, no jak nie, to nie. No.
3: Ja dopiero się dodzwoniłem i przygadał mnie tam, nic nie powiedziałem, co to mam.
1: To Etama żegnamy w takim razie.
0: Dobra.
1: Trzymaj się, Etama.
2: Dawaj krawiec. Ja się tak zastanawiałem, ty mnie nigdy nie widziałeś, nie? Nie wiesz, jak ja wyglądam.
1: No, jakoś muszę z tym żyć, no i co.
2: Jak byś mnie narysował? Jak sobie wyobrażasz?
1: O, to czekaj, tu damy taki lekko tubalny głos, no to taki jakiś krępy, taki misiek, czekajcie, misiek z Nadarzyna, no bo Michał, no to misiek taki, czekajcie, tu takie niskie czoło musi mieć, kichawę tam, złamaną, zaryzykuję, że miał tam złamaną, taka wredna lekko gęba, ale taka przyjacielska trochę, taka, że nie wiadomo do końca, czekajcie. Tu jakaś tam koszulka, na koszulce napisane, nie wiem, to się jeszcze zastanowimy. O, taki dosyć szeroki w barach, taki chłop, o tutaj. Włosy zaryzykuję, dam mu taki czuprynkę, że nie za dużo, nie za mało. Takie uszy lekko odstające, lekko, tak, nie za bardzo taki, o, tutaj tu jakaś koszulka polo, powiedzmy tak uniwersalnie, ciach, taki sweterek mi wserek jakiś wyszedł, a nie koszulka polo, no tak spójrz na ekran i powiedz, czy trafiłem.
2: No na ekranie jeszcze się nie narysowało wszystko, bo...
1: Aha, no to tak, bo jest chwilowe opóźnienie. Staram się nie mieć dużego... Oj, chyba za głośno, jakieś przestery mam tu, sorry. Za głośno dzisiaj muzyka, w ogóle muzyka jakaś super głośno leci. Trochę dzisiaj nie ogar techniczny jestem, no ale tak...
2: No powiem ci, że słabo, nie wygląda to, nie wyglądam tak.
1: No ja, jak nie, ale co tak w ogóle nie podobny? Nic?
2: Tak 30% może.
1: 30%.
2: 30%.
1: Dobra, bo ten nie miał szczęki za bardzo, tylko szyja od razu przechodziła w twarz. Nie, no czyli nie. Nietrafiony. Dobra, to kolejna próba. Spróbujmy to jakoś...
2: A misiek z Nadarzyna to w ogóle sam wykończył mafię pruszkowską.
1: Tak?
2: No, tak słyszałem, że podobno misiek z Nadarzyna ten Pershinga tam gołymi rękami zabił, a potem zaaranżował wszystko tak, żeby wyglądało, że to z pistoletu było. No podobno. Proszę. Tak słyszę.
3: Kurde, ja się zestresowałem.
2: Czemu?
1: Czemu?
2: Nie stresuj się, wyluzuj się normalnie, luzik.
3: Bo taki Polak, co mieszka z Eskimosami w Danii, się widzę, no ja powiedziałem, że okej. Okay.
1: Będziesz się trachał?
2: Polak ze Eskimosami w Danii?
3: No.
2: Gdzie w Danii są Eskimosi?
3: No tam, na północy.
2: Chyba na Grenlandii.
3: Do Danii należy Grenlandia przecież.
2: No. Grenlandia, to są Inuici, to nie są Eskimosi, to są Inuici.
3: To gdzie Eskimosi mieszkają?
2: Eskimosi? A nie wiem, na kole podbiegunowym gdzieś tam.
3: Pod Syberią.
2: Tu krawiec mi się bardziej podoba, ten rysunek, ale to też nie ja.
1: Też nie, nie trafiony. Nie wiem.
2: Też. No,
1: teraz ale, akurat Eskimosa rysuję.
2: Ale Eskim, powiem ci, masz do rysowania, nie? Naprawdę widać, że jesteś grafikiem, bo dobrze rysujesz.
1: No tak, dzisiaj to widać.
3: Krawiec, ty masz doświadczenie ostatnio, pokonałeś takiego jednego

0: ile zasiłku dani
1: no,
0: dają?
1: 5000 dają co miesiąc.
0: Czego? Złotych?
1: Koron. Znaczy no na złote polskie to będzie 5000 złotych.
0: Kurwa, dobry zasiłek, ja pierdolę, nisko na zasiłku siedzieć.
1: No i trochę się cykam, bo dużo je i ten, może mieć masę, a ja to jestem brytyjczykiem.
0: A ja słyszałem, że jest taki patent, że ludzie jakoś tak robią, i to Polacy w sumie wymyślili, że wjadą do jakiegoś kraju, posiedzą tam trochę, dostają zasiłek, ten zasiłek im wpada na konto, i oni jadą do innego kraju, tam udają jakieś też, jakieś tam biednych, bezdomnych i w ogóle, tam znowu dostają zasiłek i potem jadą do innego kraju i tak, jak jakoś to chyba z czterech krajów zasiłek człowieku pobiera, nie?
2: Okej, okay, słuchajcie, bo mam pytanie. To opisz siebie, Michał, tak w paru słowach. Będę się pytał, masz grzywkę?
3: Nie.
2: Nie masz grzywki. Na krótko ostrzyżony, tak?
3: No, tak bardzo krótko.
2: Bardzo krótko. Dobra, to czekaj. O, to się zrobimy coś takiego. No, bardzo
1: właśnie
2: krótko.
1: Właśnie oglądam gęś, kaczkę, która biegnie w maratonie i dostała dyplom.
2: Czy usta masz szerokie raczej, czy jakieś takie wąskie, jakbyś to opisał?
3: Wąskie, małe. Na pewno nie szerokie.
2: Nohal wielki? Żydowski średni. Nohal? Średni. No. Teraz się okaże, że średnie wszystko. Oczy jakieś takie kaprawe, świńskie, czy jakieś takie manga wielkie? Czy wilcze? Może wilcze oczy?
3: Wężowate. Nie wiem, jakie mam oczy. Czekaj, ja rzucę okiem do lustra.
2: Skośne tak w drugą stronę może.
1: Właśnie oglądam węża, który spina się.
3: Nie no, oczy mam tak dość głęboko osadzone.
2: Głęboko osadzone oczy, dobra. Okej.
3: Okay. No w sensie w oczodołach, nie?
2: Czy kości policzkowe wydatne, czy raczej takie, wiesz, niewydatne?
3: Raczej nie. Raczej niewydatne.
2: To na razie to Putin taki wychodzi trochę.
3: Putin.
2: Czy twarz raczej szeroka, czy owalna?
1: Obła.
3: Owalna.
2: O, to dobrze, bo już taką zrobiłem wcześniej. Nie chcę mi się drugi raz rysować. No, to zerknij teraz. Teraz myślę, że bardziej będziesz podobny.
3: Broda jeszcze.
2: Bardziej wydatna broda, tak?
3: Nie, broda w sensie zarost.
2: To, ale to i wąsy, i broda, i wolwerajny takie po bokach jeszcze?
3: Czy to no.
2: Tak? Takie bokobrody masz, jak Logan?
3: No tak, no. I wygolone mam pod nosem, tam gdzie Hitler miał zarośnięte, to ja mam wygolone. Nie?
2: Ale brudka jest, tak?
3: Tak, no, dobra broda jest. Kozacka. Ostatnio byłem u fryzjera tego od brody, to mi chyba z pół godziny tam czary mary robił, nie? No, a Dariusz, a czemu zbić cię chce jakiś chłop, tak? Przyjedzie do ciebie do Holandii, żeby ci poryju dać, tak powiedział, czy jak?
1: No, już od pół roku się ustawiamy i w końcu po 3 latach przyjeżdżę do Polski.
3: To weź mu odwal jakiś numer.
1: No nie wiem właśnie, myślę, żeby go ustawić gdzieś pod jakąś kamerką i zrobić streama.
2: Gale róbmy, teraz to jest modne, od razu gale.
3: Znajdź jakiegoś koksa mięśniaka, jakiegoś takiego, wiesz, z osiedla jakiegoś takiego chama prostaka, znajdź i mu naubliżaj. I się ustaw jako on z tym gościem. Wiesz, wyzwij jakiegoś przechuja do walki, takiego wariata, co też przyjedzie, tak jak Najman pod stadionem Rakowa, co stał, kurwa, nie wiadomo ile. To weź takiego typa, znajdź
0: i wiesz, i powiedz mu, dobra, chcesz się napierdalać, to w tym i tym miejscu.

0: miejscu, wiesz, o 12 na przykład, nie? A temu z Danii też to samo powiedz.
1: No to dobre, to dobre. Ale ja mam 2 metry wzrostu i waży 105 kilo, to mi niczego nie
0: No
1: brakuje.
0: to
1: To
0: znajdź jakiegoś gościa, co w
1: poziomy.
0: MMA walczy, jakiegoś też, co ma tyle mniej więcej takie warunki, nie?
1: No. Albo podejrzewam jakiegoś karła, to umrze ze śmiechu.
0: Wejdź na jakieś forum dla tych zawodników MMA, wybierz sobie tam jednego i mu tam naubliżaj, powiedz, a ty cienki jesteś, frajer jesteś straszny, rozwaliłbym cię w 3 minuty, wiesz. I mu tak, wiesz, wjeżdżaj na ambicje, żeby koleś sam powiedział, to dobra, to chodź, to się napierdalamy, nie? No i wtedy weźmiesz ich tam, ustawisz już we dwóch ze sobą i zdadzą po mordzie.
1: Etama podeszli. Kurde. No, nagram to.
2: Galanocniki 2022. W pierwszej kolejności wystąpi Dariusz, morderca. Po prostu największy czarny koń tej gali, Dariusz.
0: O, albo na Fame MMA go tam, wiesz, gdzieś wyzwinie, jeszcze kasę zarobisz na tym, nie? Tam podobno dobre kontrakty płacą.
2: A jego przeciwnikiem będzie ten, którego znacie jako Michała.
0: Tak. W oktagonie.
2: A cóż to się dzieje, proszę państwa, na ring wpada niespodziewanie zupełnie, to zaskoczenie dla nas wszystkich, Janusz Zagórski, co on robi, proszę państwa, chwyta za krzesło, Janusz Zagórski chwyta za krzesło, dobrze widzimy, tak, chwycił, uderzył, proszę państwa, uderzył, walka chyba będzie przerwana, proszę państwa, nie widziałem jeszcze takiego Janusza, no, jak to się mówi, Janusza się nie rusza i tutaj każdy się bał.
0: Janusz Zagórski, ten to jest łeb dopiero. Co myślicie o Januszu Zagórskim? On odleciał, czy on sektę po prostu prowadzi
1: To
0: i
1: jest
0: dlatego szuka takich ludzi
1: agent
0: dziwnych?
1: służb. Agent.
0: No też tak słyszałem właśnie, ale słyszałem, że on też jakąś sektę jakąś taką prowadzi.
1: No i ma miliony i buduje domy kopułowe. Ciekawe, skąd ma te miliony? Ze stalówki.
0: No właśnie, no pewnie od tych przebudzonych tam.
1: No, całe osiedle domów kopułowych.
2: Domy kopułowe
0: Gdzieś...
2: to nie jest pan Taratajcio przypadkiem? Pan Patatajcio nie buduje domów kopułowych?
1: Zagórski też to robi.
2: Wszyscy domy kopułowe robili, cholera jasna.
1: Największe szury robią domy kopulacyjne.
0: Ja gdzieś słyszałem, że jak oni tą imprezę, tą harmonię kosmosu organizują, że teraz podobno mają zrobić jakiś taki podział na wegan i tych, co jedzą mięso i będą sprawdzać każdego uczestnika. Pies tam w ogóle jakiś będzie tam wąchał, sprawdzał, czy mięso jedzą, czy nie. I ci, co jedzą mięso, to będą w ogóle oddzieleni, odseparowani od tych, wiesz, z tych wegetarian. I oni w ogóle mówią, że to są reptylianie, że ci, co jedzą mięso, to są reptylianie, że to są agenci ten, bo jak się jest przebudzonym człowiekiem w ogóle, to się mięsa nie je.
1: No ja nie jem mięsa, jem tylko
0: Ale za
1: kurczaki.
0: bilet trzeba zapłacić i tak.
2: Ja bardzo dziękuję panu mecenasu. Panu mecenasu kochanemu, to jest Boży człowiek, wspaniały. Nie to, co te darmozjady, co siedzą na antenie, tylko czas zabierają transfery, potem płacę za domenę, za wszystko. Nic ciekawego nie wniosą, tylko przyszli tu, pierdolą coś. No, tacy ludzie są właśnie, tacy ludzie. No,
0: no niestety. No. Cudzosłyszenie, zakłócanie, na krzywy ryj słuchanie.
1: O, a ja sobie kupiłem dzisiaj okulusta i zerwałem dziewczynę. Już nie potrzebuję kobiecych rąk.
2: Psycho! Niespodziewanie na arenę wpada psycho, proszę państwa! Co on nam tu powie?
3: Dzień dobry, tak chciałem się zapytać, bo pan tak ładnie rysuje portrety pamięciowe. Czy mógłby pan mój portret pamięciowy narysować? A to nie są tanie rzeczy, wiem, ale wezmę zasiłek, to zapłacę.
2: Ja już o tym z zasiłku to 5 lat słyszę, że jak dostanie, to coś płaci. Ale dobrze, zaufam. Zaufam ci, psycho. Niektórzy mówią, że naiwny jestem. Mam nadzieję, że się nie przejadę na twojej obietnicy. Ale i narysuję cię za darmo. Na kredyt, bo mi kiedyś za to zapłacisz. Dobrze.
0: Psycho, ile dają zasiłku w Polsce? Teraz?
3: Nie mam pojęcia, bo jeszcze nie dostałem.
1: Aha.
2: No. Już cię narysowałem.
3: A u ciebie tam w Irlandii ile dają?
2: Przepraszam,
0: ja
2: nie
0: wiem, bo ja nie się tego.
2: Narysowałem cię, psycho. Już możesz zerknąć na ekranik.
3: Nie widzę nic. Białe.
2: Tak? To czekaj, bo masz lekkie opóźnienie. Za chwilę powinno się pokazać.
3: Chyba, że mam opóźnienie na YouTubie.
2: Tak.
0: Jest opóźnienie, no.
2: Tak, jest za 10 sekund tam powinno być. Tak więc już
3: jakbyś
2: jest...
3: chciał podpowiedzieć, to mam powabną twarz. A nie, to znak zapytania, to wiadomo. Tylko w drugą stronę trzeba być odwróconym.
0: Prawie co, na czym ty nadajesz na YouTubie? Czy jakiś program leci, czy tak po prostu na YouTube'a wchodzisz?
3: OBS.
2: No tak sobie wchodzę na YouTube'a. Dobra, to co, psycho, masz twarz grubą, taki bardziej grubas jesteś, czy taki suchar, taki wiesz, zasuszony, kości policzkowe, taki klata jak u pirata, śmieją się z niego.
3: To jest, do kurwy, co mnie tu przerywa.
2: No, jakieś chyba kłopoty techniczne. Czy słyszymy się?
1: Słyszymy się?
2: Halo?
0: No, słychać wszystkich.
2: Psycho? Psycho ma kiepski net chyba. Dobra, zróbmy
3: właśnie
2: tak.
3: Mam dobry net, kurwa, to u ciebie jakieś problemy są.
2: A czy mogę cię narysować w stylu manga? Takie pytanie.
3: Nie, bo nie lubię małych dziewczynek.
2: To bardziej może jak Matejko.
3: Ja ci podpowiem. Mam powabną twarz, zacną. Wąsik taki średnio lekkawy, głowę taką bardziej czoprowatą i trochę włosów na głowie nie za dużo, bo krótko ścięty po bokach na 3, na górze po 5, okej. Oczy wyraźne. Jeszcze nie zacząłeś rysować, a już rysujesz?
2: Nie no, tak staram się tak z twoim opisem tak jakoś trafić.
3: Weź, widziałeś moje zdjęcie, to sobie narysuj z pamięci. O, coś takiego, no. Będzie. Jutro się ogolę, obiecuję.
0: A może ty byś krawiec zrobił zlot słuchaczy na przykład?
3: No to już tyle razy było robione, że nie wiadomo kiedy.
0: Był zlot słuchaczy Nocnego Radia?
3: Czekaj, tak, był. Był w planach, tylko krawiec nie chce organizować. I teraz Furiat chciał organizować. Co ty kurwa za bolek jest? Co ty kurwa mi tu dajesz? Podobny do mojego wujka Jurka.
0: Podobny do Hitlera w ogóle, tylko wąsy inne.
3: Nie, nichuja. Do mnie na pewno nie. Twarz bardziej taka, jak te proporczyki są, to tak bardziej w bok musisz ściąć. Dobra, to już się nie da poprawić, niech tak będzie. Ale nie, jakby portret pamięciowy, mnie ktoś szukał, policja albo coś, to nie znajdzie mnie na pewno po tym portrecie.
2: Złomowisko w tle, tam jakieś śmieci, rupiecie, pralki stare. I on tym młotkiem tam napierdala.
3: Prawie to już 2 lata nieaktualne, ten pralki, lodówki. Chociaż chyba wrócę do tego.
2: To masz to w sercu, po prostu to jest coś, to jest, czujesz powołanie do tej pracy.
3: Nie wiem, czy czuję. A co to tam ze złomowisko się robi z tyłu? Aha. Nie, ale powiem ci, że ten człowiek w ogóle do mnie nie jest podobny.
2: No widzisz, no to tak myślę,
3: taki,
2: że...
3: kurwa z ciebie artysta.
2: Ja mógłbym pracować na komisariacie i robić portrety pamięciowe, spokojnie.
3: No, to by nikt nikogo nie szalał.
2: Psycho, poszukiwany. Proszę bardzo, zrobimy poszukiwany.
3: No to już o tak o. I szukajcie takiego, kurwa, po całym świecie, nie? Do Interpolu. O, taki poszedł, młotkiem zabił dziecko 12-letnie. Nie, to słyszeliście o tym? Że kurwa jakiś wariat... Jak to się rozwiązało w końcu? To chyba przedwczoraj było, nie?
2: Jaką nagrodę dajemy
0: za psycho? Debil jakiś to dziecko zaatakował, o tym mówisz?
3: No, o tym właśnie. Ja nie wiem, bo nie oglądam wiadomości dzisiaj. I
0: kurwa, kara śmierci za coś takiego powinna być.
3: O co mu w ogóle poszło? Bo kurwa też nie wiadomo.
0: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ale miałem taką ten.
2: Ale, ale co, co się stało? To, może ktoś opisze, bo ja na przykład nie wiem, o czym wy mówicie.
0: No, no była sytuacja wczoraj, że jakiś chłop 40-letni zaczaił się na dziewczynkę 14-letnią pod szkołą i ją zaczął nożem dźgać, nie?
2: O Jezu.
3: No, no i ileś tam kilkanaście ciosów nożem zadał i to przedwczoraj było, nie wczoraj, no.
0: No, czy przedwczoraj, no, ale to kurwa, kara śmierci za coś takiego, bez kitu, to to już bestialstwo takie, takie kurwa, nie da się tego usprawiedliwić, nie?
1: No i co, przeżyła?
0: No do szpitala ją odwieźli w ciężkim stanie, no nie wiadomo.
2: Ale to jakiś psychol chyba.
3: Tak mi się wydaje, że albo psychiczny, albo jakieś tam rodzinne powiązania mogły być, nie wiadomo, nie? Ale
0: no,
3: myślę,
0: no, tak może być, no.
2: To jakiś psycho.
3: Nie, no to psycho jest pozytywny. Ja bym mrówki w życiu nie sprzedał.
2: Ale nigdy nie dowiedzą się, kim był napastnik. Nie przyjdzie im do głowy, że może to jakiś zwykły tutaj słuchacz dzwoniący do nocnego radia. Czasem, kurde, ja wiem wam, ale nie powiem wam, kto to jest.
3: Ej, krawiec, nie przesadzę. Akurat tego wariata to złapali od razu po jakiejś tam po godzinie, nie?
0: Claude ostatnio mówił, że... Claude ostatnio mówił, że ten koleś, co Adamowicza tam zabił na tym, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, że on podobno do Kloda, do Teorii Chaosu dzwonił.
3: No, słyszałem to. Ale dobra, zostawmy Klodowi trochę zaufania. Może i tak było. No,
2: w sumie
3: a
2: ten...
3: dzisiaj dzwonił do Kloda?
2: W sumie ten na ekranie trochę wygląda jak Klod.
0: Chyba nie.
3: A dzisiaj ma być ten, Igor Witkowski, tak? Gościem.
2: No, dziękujemy za reklamę. Mam dzisiaj tam 20 słuchaczy na krzyż, to ten jeszcze przyszedł. Tam, bo wiecie, tam gdzie indziej to też ciekawe rzeczy są.
3: Bo ja też tam będę dzwonił dzisiaj, jak się da.
2: No, super.
0: O, dzwoń, przychodź, zadzwoń. Może coś konkretnego będzie do rozmowy.
2: Słuchajcie, w ogóle niech się każdy tu zareklamuje, kto tam co ma.
3: Dobra, ja ciebie też reklamuję, kurwa, nie bój się.
2: Może są jakieś ciekawsze rzeczy niż nocne radio na przykład. No, kto wie, reklamujcie.
3: Słuchaj, ja dzisiaj do tego chciałem się dodzwonić. Do szabla, kurwa, nikt nie przyjmuje telefonu, odrzuca ode mnie. Enki też odrzucać. Tylko jedyna przystań moja to jest nocne radio. To jest najlepsze radio na świecie. No. I będę tutaj.
2: No. Nie jest złe, przyznam, ale może. Tak.
3: No, radio, tak radio, ale prowadzący. Można by go zmienić od czasu do czasu. Jakby taka pani Ania codziennie prowadziła, to pewnie. Na krawiec. Na pierdolone przydupy. Przepraszam, że tak powiedziałem. Żartowałem oczywiście. Ojoj, już zaraz będę miał bana znowu.
0: No, będziesz miał bana zaraz, no.
3: Może, czekaj, a tu pan Edam jeszcze jest na fonii? Czy już poszedł spać?
0: Edam został rozłączony.
3: Nie może. Dobra. To jeszcze kończę temat. To nie. Kogo Porter rysujesz teraz, bo na pewno nie mój.
2: Chciałem powiedzieć, że też zostanę na kraju w tym momencie, to w tym momencie nie zdradzę,
3: nie,
2: kto to jest aktualnie.
3: Podobny do kogoś, tylko nie wiadomo do kogo.
1: No dzisiaj taki luźniejszy temat. Czuję.
3: A, już wiem. 12 szabry.
1: A słychać mnie?
3: No teraz tak, a mnie nie było słychać przez chwilę.
1: Ciebie nie.
3: Krawiec ma chujowy internet i rozłącza co jakiś czas.
1: A rozłączy nas?
3: No już jesteśmy z powrotem.
1: A, no to, nie, no to chciałem polecić Oculus firmy Meta.
3: Do czego to jest?
0: Okultysta się znalazł.
3: A do czego ten Oculus jest?
1: To Meta.
3: Ja wiem, co krawiec rysuje. To jest Gabriel, tak. Trochę nie... No dobra. Z mieczem. Nie z szablą, ale niech będzie. A może
1: no i zajebisty jest ten Oculus. Polecam.
3: Ale do czego to służy?
1: No do oglądania porno.
0: No to zajebiście. Przekonałeś
3: mnie. Ja bez Oculusa oglądam porno i co?
1: Co? Bez Oculusa oglądasz
3: ja
1: porno?
3: Ja bez Oculusa potrafię oglądać porno. Bez Oculusa. Pochuj mi ten Oculus jest potrzebny.
1: No ale tutaj przy Oculusie dochodzi się w półtorej minuty, a przy takim, jak ty oglądasz 2D, no to przynajmniej 3,5. To tak. Tracisz kalorie, musisz więcej jeść, więcej płacić za jedzenie i nie oszczędzasz. Nie oszczędzasz, a oszczędzam.
3: A to ten Oculus mi sam zwali konia, bo mi się nie chce ruszyć rękami?
0: Ja pierdolę.
1: Nie no, musisz trochę poruszać skórką.
3: No to ja wolę na dziwki pójść. Ze stówę.
1: A to płacisz za Oculusa 400 za 64 GB i nie musisz chodzić nigdy na dziwki już.
3: Ja mam w 4K dziwkę. Jak pójdę do burdelu.
1: A to płacisz 100 zł za godzinę, a tutaj masz 400 zł na wieczność.
3: No,
0: 100 zł za godzinę? Okulusa.
3: Wiesz to, ożeń się z tym Oculusem najlepiej. Będziesz miał na wieczność. Dopóki cię abonamentu nie ściągnął.
1: No i zerwałem z Julką, już nie jesteśmy razem.
3: Tak? A gdzie ona jest teraz?
1: W domu, u siebie.
3: No to niech przyjedzie do mnie.
1: No to jedź do niej, ja ją zablokowałem, nie gadam z nią.
3: No. Dobra.
1: Zablokowałem
3: ją. Ja nie mam zamiaru tam do was, do Julek jeździć. Ja mam tutaj
1: no, siebie... Julka jest fajna, szprycha. Tylko...
3: No, tylko nie druhana, bo z Deruszem łaziła.
1: Nie no, potrafi nawet... Podłogę umyć, tylko ja po niej muszę poprawiać.
3: Kurwa, tak się maszynkę do mięsa to umyje?
1: A, coś czuję, że krawiec nas rozłączył.
2: Nie,
0: jesteście na antenie. Cały czas. Niestety.
3: Dziękuję.
1: A krawiec ma flow i rysuje teraz pewnie te siochy.
3: Julkę.
1: O, Julkę może narysuje.
3: Nie, ja już widzę, co to będzie. Ale kurde, jak to trzeba być zajebistym grafikiem. Już widzę, że to jest noga.
0: Tubal.
3: Jest Julka.
1: No to jest Julka.
0: Ciekawe.
2: Kurwa, lewa ręka to mi pięknie wyszła. I czoło jakieś takie wypukłe. I trochę pośladki niekształtne. I trochę nogi nie teges. I trochę piersi jakieś zdeformowane. I trochę...
3: Krawiec, ja wierzę w ciebie, że ty byś to długopisem rysował normalnie, to byś lepiej narysował, bo myszką to się źle rysuje chyba. Czy ty tym myszkiem rysujesz?
2: Świetnie się myszką rysuje.
3: No. Ja bym nie, tak, i tak nie potrafił. Ja kiedyś, wiesz co, bałwanka potrafiłem narysować, w przedszkolu byłem. No, ten cyc, ten prawy cyc to nie bardzo. Daj jej trochę większego.
1: No, zajebiście wyszło.
3: O, teraz to już tego w normie. No, a te łapy to takie nieforemne w sumie. To duża łapa jest to...
2: Ale to jest kosmitka, co wiesz.
3: Jadianka.
1: No, Julka jest Żydówką, ale do rasy parków.
3: To już, wiesz co, idź sobie tam do Gabriela pogadać.
2: Do Rasy to... Parchów, kurwa. Chnia, chnia, chnia, chnia, chnia.
1: No to kurde, skąd wiesz, żeby moja Julka tak wyglądała?
3: No bo podobno do ciebie jest, podobno. O.
2: Dobra, musiałem tutaj, kurwa, to mi się tu coś zjebało.
1: Nie, no to, to jest jeszcze lepsza od Julki.
2: Kur...
0: Dobra, teraz. A co tam panowie na majówkę robiliście w ogóle? Piliście coś, czy imprezowaliście, czy co tam było?
3: Ja się konia waliłem całą majówkę.
1: Ja też.
2: Ja mam taką strategię z kolei, że cały rok, dzień w dzień piję i robię co chcę, więc jak jest jakieś święto czy coś takiego, to ja wtedy spędzam po Bożemu.
3: Wyjebane,
2: nie, po Bożemu spędzam i w ten dzień nie ruszam alkoholu, jak jest jakieś właśnie święto.
3: Tak? To ja tak nie mam. U mnie to święto, nie święto. Dwa piwka dziennie musi być co najmniej.
0: I co to są dwa piwka? Dwa piwka to jest nic, to jest preludium do kurde. Po dwóch piwach to się dopiero pizza chciewa.
3: No może tobie, alkoholiku, bo mi to nie.
0: No, gdzie? No, alkoholiku od razu.
3: Wiem,
0: znaczy, nie, ja teraz przystopowałem w ogóle, to, nie piję. Nie?
3: Się codziennie piję na śniadanie, na obiad i na kolację. A w Polsce to tylko przed robotą. Małpkę, a po robocie już jedno piwko i do domu spać. Żona czeka z obiadkiem.
0: Taki kraj, nie?
3: Ja pierdolę za głupoty, kurwa, w ogóle. No już nie znowu rozłączył prawie.
0: A gdzie robisz psycho?
2: Nikogo nie rozłączam.
3: Żebyś, lepiej, żebyś nie wyjdził.
0: Nie wiem, kurwa. Nie... Dobra, nieważne. Ale jak małpki dla napijesz, to na budowie powiem, kurwa.
3: Nie, gdzie tam na budowie. Kurwa, nienawidzę na budowie. Kiedyś pracowałem kilka razy. To by mnie na budowę teraz zagonił. A to lubię, kurwa, tako normalnie. Grafikiem być.
2: Przecież to nie jest praca. Grafikiem byś mógł być? To nie jest praca.
3: Nie, to nie jest praca, kurwa. Tak sobie żartuję, nie? Jestem teraz... Dobra, nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, w fabryce po prostu rdzeni.
2: Rdzeni?
3: Tak.
2: W fabryce rdzeni. Nie, ja nic nie chcę wiedzieć, słuchaj, za dużo. To czasami nie jest dobrze za dużo wiedzieć. Fabryka rdzeni, dobrze. I co, i tam bombki, bombki, jak w tym, jak w skeczu u Smolenia. I co, i tam bombki produkujecie.
3: Nie, nie, o co ci chodzi. Ale ja do tego tam pracuję. Jeszcze nie wiem, o co chodzi za dobrze.
2: No rdzenie fuzyjne zwykłe do zbroi wspomaganych Bractwa Stali, no.
3: O, blisko. Nieważne, chuj nie praca, kurwa, tak ci powiem. Już najlepsze było, to się młotkiem napierdało pralki i lodówki. A w Linoxach to było, zarobki, kurwa, o macie. Ale dobra, niedługo będę miał emeryturę za jakieś 45 lat. A tak to sobie piję szkocką.
2: A na ekranie była dziewczyna Dariusza.
3: Właśnie, kurde, mi się wyłączył laptop i szukam tego ekranu. Już idę, bo przez telefon sam robię.
1: Była dziewczyna Dariusza.
3: A teraz jak go masz, inną jakąś?
1: No, w sobotę idę na techno z taką zajebistą, mądrą, fajną, bardzo
3: Ale
1: godynką.
3: już wiesz, że będzie swoją dziewczyną, czy jeszcze się nie domyśliła nawet?
1: No, wczoraj z nią gadałem na Messengerze, to wysłała mi chyba z 20 serduszek.
0: No, kurwa, jakby ci gołe zdjęcia wysyłała, to rozumiem. 20 serduszek to tak.
1: Byliśmy już w klubie i dałem jej podtrzymać mój kryształ górski.
3: No, ale to już ją znasz na żywo, tak? Widziałeś ją.
1: Znam, na pożegnanie dała mi buziaka w policzek. Normalnie
3: Daj mi
1: przyszły mnie
3: taki telefon.
1: deszcze. No
3: Daj mi do niej telefon.
1: nie mam do niej numeru, tylko mam
3: Ja.
1: Messengera.
3: Daj mi do niej na Messengera. No.
1: No dobra, napisz na Facebooku do mnie.
3: Będzie problem, bo ja nie mam Facebooka.
1: O, no to Messengerze.
3: To weź, niech napisze na nocne radio.
1: No dobra, mogę ci Julkę podesłać.
3: Dawaj tutaj, niech zadzwoni
1: No.
3: do nas.
1: Dobra, ale tylko ją zablokowałem, tylko mam ją na snapie teraz.
3: No to weź ją odblokuj i chuj. Niech dzwoni do nas na Skype'a.
1: Nie chcę bawić się jej uczuciami.
0: No kurwa, jaki koleś wziął ją, zablokował w ogóle w dupie, czy mam, no da spierdalać, za chwilę nie chcę się jej bawić uczuciami. No nie wiem, no. Ale tam co ja tam wiem, co ja tam wiem.
1: No dobra, to
0: Tak.
1: byście zrobili, jakbyście byli na ognisku, byście nazbierali drewna, dużo drewna, rozpalili ognisko, a Julka mówi, że idzie się spotkać z kimś tam, kurwa,
3: Ale z kim?
1: i rozbiera mnie, mówi, że to jej kurtka, którą znalazła gdzieś tam pod bazą wojskową, nie? Jakieś moro. No nie wiem, z kim tam ma za sąsiadkę, czy sąsiada tam u siebie.
3: No i jak to się skończyło wszystko?
1: No i zablokowałem ją, bo zabrała mi kurtkę, było zimno, musiałem iść 10 minut do domu.
0: Do
1: Trzy lata.
0: ogniska ją trzeba było wsadzić. Wiesz, kiedyś czarownice to palili normalnie na stosach, nie?
1: No.
0: No.
1: To ja jestem jak najbardziej za takimi, co tak właśnie robią, co zabierają kurtki moro, jak komuś jest zimno. No.
0: No nie, to nie, to w ogóle przegięła dziewczyna, przegięła to.
1: No,
0: Kurde, nie przegięła to już nie.
1: trzy lata związku, po prostu się jebać.
2: Przepraszam, że się śmieję, ale tutaj ktoś skomentował, maśliwki pod oczami, dlatego jest byłą dziewczyną, o to mi chodzi, że czektul. Nie, to jest makijaż, a nie śliwka. Ja bym Dariusza nie posądzał, że lał. Jeszcze reptilianka by mu wypierdoliła z jakiegoś z Kamehamehi albo z Firebola, albo
1: Nie no,
2: promień
1: lałem ją po
2: śmierci.
1: dupie tylko.
2: Ale chyba, że chciała, no to...
1: Podczas miłosnych igraszek.
0: No. Małżonkiem.
3: Dariusz, czy ty jesteś normalny w ogóle? Czy udajesz?
1: No, myślisz, że ja człowiek?
3: No myślę, że nie.
1: No. O, przepraszam. Kiedy mnie przeprosisz Kawca i resztę nocników?
3: No teraz, o, przepraszam. A
2: Kiedy
3: którą mi kurwa zadać?
2: przeprosisz ogólnie za to, że jesteś w tym radiu, że jesteś, jaki
3: Za to, że jest
2: jesteś?
3: nocne radio, za to, że nie będzie nocnego radia, przepraszam za to, za całą krzywdę. Bo kurwa, wszyscy myślą, że przeprosić to takie trudne słowo. Nie, no kurwa, to jest najłatwiejsze słowo w życiu. Przepraszam, po prostu. No i tyle.
1: A
3: Dziękuję, dobranoc też.
1: był taki mnich, który wszystkich za wszystko przepraszał i za to, że istnieje i tak dalej, i został świętym. To jesteś na dobrej drodze.
3: Co się z nim stało?
1: Został świętym.
0: A to już nie zostaniesz w ten sam sposób, bo może być tylko jeden taki święty.
1: A. No ale
0: Gdybyś
1: jestem.
0: musiał obrażać wszystkich. Jakbyś obrażał wszystkich, po wszystkich jechał, wiesz, ubliżał i w ogóle, to w końcu zostaniesz świętym. Tak słyszałem.
3: Przepraszam. Był taki mnich, który. No i znowu coś się rozłączyło.
0: No, była przerwa przed chwilą. Myślałem, że mnie rozłączyło.
1: No jak Krawiec ma flow, pisze tam, ten, rysuje tam te postacie z Cartoon Network, no to ja też mam wrażenie, że nas rozłączył. To
2: Nie,
1: musimy...
2: nie jesteśmy cały czas.
1: No nie,
3: Nie,
1: raz...
3: była przerwa. Wszystkich u nas naraz, to znaczy, że u ciebie krawiec coś musi być.
2: Nie, ja was cały czas słyszę na przykład i inni też was cały czas słyszą. W czym problem?
3: Nie.
2: W czym
3: Była
2: problem?
3: przerwa. Co się...
2: Co się nie podoba się?
3: Co się nie podoba? Co ty rysujesz tutaj?
2: Nie wiem. Rysuję to, co mi przychodzi do głowy.
1: Narysuj coś po krawcowemu.
2: Cały czas
3: Nie,
2: rysuję po
3: dobra, dobra.
2: krawcowemu.
1: A co, KGB Rus chyba na ekranie.
3: Skąd wiesz?
1: No bo on
3: Skąd wiesz?
1: pije krew kur po egzekucjach. Takie oczy ma wtedy.
3: A Krawiec, a kiedy komiks narysujesz jakiś?
2: Chyba nigdy. A może jutro? Jutro jednak, tak.
1: A kiedy
3: Nie.
1: nasmarujesz sztukę teatralną?
3: Nie, dobra, dobra, przestań się nabijać. Ale naprawdę, Krawiec, ty byś potrafił komik narysować taki fajny, żeby rzucał się w oczy, nie?
2: Nie,
3: Ale
2: ja
3: to
2: to...
3: pewnie kiedyś narysowałeś, ale go nigdy ten nie pokazałeś tutaj u nas.
2: Różne rzeczy rysowałem w życiu.
1: Nie.
2: Do pisemek ilustracje robiłem, do
3: No
2: tego,
3: właśnie,
2: do
3: ale nigdy
2: zinów
3: się nie chwaliłeś.
2: rysowałem, do ilustracja, komiks nie są mi obce. Znaczy, nie jestem zawodowcem, nie żyję z tego, ale różne, przeróżne tego typu rzeczy robiłem sobie w życiu.
3: Ale nigdy nie wrzucałeś tego gdzieś tam na nocne radio albo coś, żeby pokazać.
2: Bo ja się wstydzę.
3: Bo ja na przykład umiem śpiewać i do tego wrzucam swoje piosenki na mój kanał.
2: No i bardzo dobrze. Każdy powinien,
3: No.
2: nawet jeśli ktoś, kurczę, nie jest jakimś zawodowym aktorem, piosenkarzem, to fajnie, jak ma jakąś taką pasję, że coś fotografuje, śpiewa, rysuje sobie.
3: A tu milion słuchaczy potwierdzi, że moje piosenki są zajebiste.
2: A zaśpiewaj nam coś na antenie. Graj, śpiewaj, cyganie jednooki.
3: Przecież masz mój kanał zasubskrybowany.
2: Ja chcę na żywo. A kapela, dawaj.
3: A co chcesz, żebym ci zaśpiewał?
2: Cokolwiek, coś fajnego.
3: Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Może być? Ja nie mogę tak bez muzyki, bez melodii. To nie ten klimat.
2: Mało w tym jakiejś takiej iskry, ekspresji, takie wiesz,
3: Tak, wiem, bo to jest taka pora nocna.
2: la.
3: Jak rano mnie
2: La la
3: obudzicie,
2: la
3: to
2: la
3: zacznę
2: la,
3: coś
2: jara ri ra ra ra, jara
3: tam. Aha,
2: ri ta tara,
3: już wciekła taksa
2: jara
3: mojej
2: ti
3: muzyki.
2: ra nara, jara ri ra ra, hej hej hej!
3: No. Wściekłe ataki na moją muzykę się zaczęły. To już przestajemy współpracować z panem Krawcem, zaczniemy współpracować z panem Daruszem. Panie Daruszu, pana muzyka jaka jest? Puch, puch, puch, tak. No, coś takiego, nie?
1: No to mogę na koniec
3: Nie, nie,
1: zagrać.
3: nie, nie, nie, proszę cię, nie. Nie wrzucaj swojej muzyki, bo kurwa łeb pęka od młota pneumatycznego.
0: Tu wściekłe ataki troleckie jakieś coś czuję.
3: No tak.
1: Na antenę.
3: Ciebie też. A ty to zaśpiewaj, Dobliński.
0: Ja? A co chcecie, żebym wam zaśpiewał? Mogę zaśpiewać.
1: Jesteś szalona. Odpal karaoke.
0: Nie, to nie umiem. Nie, szary nie śpiewam, to jest bez
3: To
0: przesady.
3: też po irlandzku zaśpiewaj.
0: No,
3: Nie po angielsku,
0: nie
3: tylko po
0: umiem,
3: irlandzku.
0: gdzie?
3: Tyle
0: No
3: lat tam
0: gdzie?
3: siedzisz w Irlandii, zaśpiewaj hip-hop po irlandzku.
0: No nie, to nie ma czegoś takiego jak hip-hop irlandzki.
3: Aha, założy się, że jest.
1: Ja niby
0: No
1: nie
0: nie ma.
1: słyszałem o hip-hopie irlandzkim. Dziwna sprawa.
0: No bo
1: No,
0: nie
1: to
0: ma czegoś
1: wchodź w
0: hip-hop.
3: YouTube'a i zobaczysz, że jest chuj.
1: Najlepszy jest czeski rap, francuski.
3: Cicho, da bliski to?
1: Czeski i francuski.
3: Nie do ciebie, do Dublińskiego się pytam.
0: Nie, mówię, że nie ma czegoś takiego jak rap po irlandzku, w języku irlandzkim.
1: Rap cygański.
3: Mordo, mordo jest. Nawet
0: No
3: po
0: to się...
3: szkocku jest.
0: Ja nie słyszałem o czymś takim.
3: No bo w chujowych kręgach się obracasz. Dobra, nieważne. To po
0: Najwidoczniej.
3: polsku zaśpiewaj. Zaśpiewaj, nie wiem, jaką piosenkę lubisz najbardziej polską?
0: Polską, najbardziej jaką lubię?
1: Popka.
0: Z takich. No, polska muzyka jest dobra w sumie. To jest dobry temat, powiem ci. Z polskiej muzyki to tak, takiej nie hip-hopowej, nie? Bo to rap to jest,
3: No spoko,
0: wiadomo.
3: spoko. Wiadomo, no, dawaj.
0: To lubię na przykład. Nie wiem, nie słucham muzyki ostatnio w ogóle.
3: Nie ostatnio, nie musi być ostatnio. Ja też ostatnio nie lubię polskiej muzyki, nie słucham. A tak z dawnych lat, no, mów.
0: No, z dawnych lat, to nie wiem.
2: Gdzie
0: Kazika
2: te
0: lubię, o, Kazik jest
2: piosenki z
0: kozak.
2: tamtych
3: No jest.
2: lat? O, ja też lubię piosenki z tamtych lat, właśnie pamiętam. Koncert życzeń był taki. Pamiętajcie o ogrodach.
3: Co ty się wpierdalasz z tymi, które ci rozmawiają?
2: A to piękne było, słuchajcie, dobra. No, to tego, to dziękuję za telefon. No, i tamtego, no,
3: Nie, no
2: trzymajcie się.
3: kurde,
2: No
3: poczekaj
2: co,
3: chwilę,
2: ja już chcę
3: jeszcze
2: kończyć
3: do kolana
2: powoli, a może
3: brakuje
2: ktoś
3: jeszcze
2: jeszcze.
3: trochę.
2: No, już.
3: Klot jeszcze nie
2: Dobrze,
3: wystartował.
2: już malutki. No, już dobrze, malutki. Dobrze, no.
3: Dobra, poczekamy do tej 6 rano, jak zaczniesz.
0: Nie, do 6 rano to nie doleci.
3: Krawiec nie doleci do 6 rano. No co ty?
0: Podaj mi dłoń, podaj mi rękę. Chcesz
3: Rękę.
0: pojechać na drugą czasu pętlę, jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już
3: Wokół.
0: przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można na jawie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj tu swoje życie. By czuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo rozdzielić włos. Na stos rzuciliśmy swój
3: Rozdzieliśmy swój życia,
0: życia
3: życia.
0: los. No.
3: Albo ten. Wyjechali na wakacje
0: To
3: wszyscy na
0: klepane
3: drugie.
0: jest. To klepane jest, nie? Te stare kurty są dużo lepsze.
3: A stare to nie wiem. Może są, a to zaśpiewa jakiś. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
2: No
3: Nawet coś
2: właśnie,
3: takiego było.
2: oj, oj, oj, oj, oj, ale trzeba już kończyć, no.
3: Tak,
2: Także
3: trzeba kończyć
2: trzymaj
3: po
2: ta
3: prostu.
2: się,
3: No
2: trzymaj ta
3: weź,
2: się.
3: dobra panowie,
2: Dobrze, no.
0: wietrzymy antenę, bo śmierdzi, śmierdzi gównem, także wietrzymy antenę.
2: No.
3: Mnie stąd nikt
2: No.
3: nie wygoni, kurwa.
2: Ja bym tego tak nie powiedział brzydko. Ale no, dobrze, to trzymajcie się. Hej, hej, hej. Tak.

No dobra, to myślę powolutku będę się ewakuował. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, pogawędzić, to zapraszam. Ostatnie chwile. Możecie pisać w komentarzach, czy wam się podobają takie audycje, gdzie jest więcej rysowania, czy niekoniecznie. Czy wolicie takie tradycyjne.

Ja myślę, że raz na jakiś czas można zrobić. Bo to nie chodzi o to, żeby szukać ciągle jakiś recept, co jest lepsze, co jest jakąś receptą na sukces. Trochę tego, no. Dzisiaj akurat taki mam nastrój, że sobie się wygłupiałem. Dzisiaj praktycznie cały wieczór się wygłupiam albo sobie rysuję i siedzę w cichości. Jak kobieta. W cichości siedzę. A specjalnie dla tych, którzy wytrzymali tak długo z nami, bo to już w pół do pierwszej, masakra, to specjalnie dla was pokoloruję kwiatki na ekranie. O, proszę bardzo, taki mój gest. Czkawkę mam, kurde. No. Krawiec, narysuj kiełbasę, bystre oko. O, bystre oko, tu stary kompan radiowy, to trzeba jeszcze dla niego tą kiełbasę narysować. Koniecznie. Nie, ten utwór już był.

0: Narysuj mi kiełbasę, rzekł, a krawiec wziął i rysował kiełbasę. Jak ta lala, cholera jasna, rymu mi zabrakło. Kiełbasę ci ja narysuję. O, nie, to zło. Ale chcesz taką kiełbasę, słuchaj, taką... Wiesz, taką... O kurde, taka kiełbasa. O, z takim dzyndzelkiem. Taka, że aż się ugina, taka długa kiełbasa. Taka, o, tu jeszcze taka nadgryziona nawet lekko kiełbasa, rzekłbym. Bo co? Bo bystre oko może już tu był. Może zjadł tą kiełbasę. Dlaczego nie pozwolić mu zjeść tej kiełbasy? Jest już kiełbasa nadgryziona, proszę Państwa. Nadgryziona kiełbasa. Ale coś tak czuję, że od tej kiełbaski tak zalatuje, bo ona jest na pewno świeża, ta kiełbaska. A nie, wydawało mi się. Chyba jest okej. Zresztą ktoś zjadł i pewnie żyje. A zróbmy na bogato, słuchajcie. Jeszcze tu jedno pęto kiełbasy. Mamy ciężkie czasy, kochani. Mamy ciężkie czasy, więc przynajmniej na tych obrazkach niech będzie tej kiełbasy dużo. Jeszcze jedna kiełbasa. A co? Będziemy się ograniczać. Kto nam zabroni? Ten wieczór piątkowy. Jeszcze tu jedna kiełbasa w tle. Jeszcze, proszę Państwa, dużo tej kiełbasy. Całe pęta kiełbasy.
1: A to nie serdelowa czasem?
0: Serdelowa? Po czym poznałeś, że to jest serdelowa?
1: Na tym zawiątku na końcu górze.
0: Powiem Ci, że lubię kiełbasę tą. Czy parówkowa to jest to samo, co serdelkowa?
1: Tak, coś takiego.
0: Ona smaczna jest, dobra, taka śniadaniowa tak, bardziej.
1: Tak, to się robi z, no, mechaniczne coś tam, mięso.
0: Mom.
1: No, coś takiego.
0: Mięso oddzielone mechanicznie, ale ja to lubię, kurczę, blade.
1: No kurde, bo lubisz, bo się przyzwyczaiłeś. A upolowałbyś kiedyś dzika swojego tam jelenia w lesie, to byś poczuł, co to jest mięso, kurde.
0: Tak?
1: No. Tak. I byś dostał od razu jakiś tam
0: sraczki.
1: Chorób. Sraczki to najmniejszy problem. Ale jakieś tam włosicy, kleszcza i czegoś tam innego.
0: I śród jeszcze wypluwałbyś sobie.
1: Tak. Ale co myślisz o tym, że ci, co nie jedzą mięsa, to co myślisz, że są bardziej zdrowi niż my?
0: Są chorzy psychicznie ludzie.
1: Ciekawe, co tam u Konona. Nie wiem, bo nie oglądam ostatnio.
0: Chore psychicznie ludzie, to ja bym to zabronił nie jedzenia mięsa.
1: Przyjdzie
0: mi taki i powie mięska, jak mięska. Kurwa!
1: Ja kartofle bez mięska? Kurwa.
0: A jakie jest twoje ulubione mięsko?
1: Moje?
0: No.
1: Chyba kurczak, wiesz? Lubię i takie, ale chyba kurczaka to najłatwiej jest zrobić sobie upiec.
0: Ja też lubię kurczaka. Narysuj Gosię. Już dzisiaj tyle kobiet narysowałem. Nie, przepraszam bardzo, ale ja nie jestem taki łatwy, że kobieta do mnie przyjdzie tutaj w nocy. Powie, narysuj i ja od razu będę rysował.
1: No niech to mu narysuje Gosię, jak taki jest.
0: Tym bardziej, że Gosia napisała, krawiec, spoko, że rysujesz, chociaż ciężko to nazwać czymś dobrym. No właśnie dlatego cię nie narysuję. Za tą krytykę miażdżącą. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, wybitne. Dobra, to narysuję Gosię, proszę bardzo. Taka...
1: Nie rób tego, bo będziesz miał wroga. Mówię ci.
0: Tak?
1: No. Nie, spróbuj. Najpierw niech Gosia powie, czy jest blondynka, czy brunetka, czy. A nie, ona widać, jak się wrzuca swoje te deepfake'i. Wiadomo, jak wygląda. No to spróbuj, spróbuj. Zobaczymy, czy ci wyjdzie.

0: Oi, oi. Oi, oi, que tá gosto? Meu cauda. Gosto, tô que bonito.
1: Imaha do nas renkom, słuchajcie, ręką do nas macha. Tutaj.
0: Nie, no,
1: Sorry.
0: bardzo. What the fuck? Co robić? Dokładnie.
1: Macha do nas marsz się ręką. Tutaj nie wiem, czy to widać na ekranie. Ty, psycho, powiedz, bo ja właściwie nie wiem, czy to się dobrze ripuje. Czy Gosia macha ręką teraz?
0: Tu czarcia łapa wygląda, nie ręka. Ripuje się.
1: A, to dobrze. No, także nie wiem, czy można to nazwać czymś dobrym.
0: Nie, gości już podziękujemy. Panie gościu, nie chcemy, żeby pani tak wyglądała. Krawiec, popraw swoją technikę rysowania.
1: Myślę, że już nie ma co poprawiać.

0: jak Gosia wygląda, więc muszę się zdać na intuicję, zgadywać.
1: Kurde, tyle deepfake'ów wrzucała na siebie samą, że powinieneś wiedzieć.
0: To zróbmy, musimy jakieś założenia mieć, na przykład, że Gosia jest bardzo taka przy kości.
1: Nie jest, no co ty. Bardziej taka anorektyczna. Anorektyczna jest. Tylko cycki ma duże. Żartuję. Żebyś tego sobie nie wziął na poważnie. O, cycka zaczął rysować i już wiadomo. Seksista. Gosia jest bardzo ładna, jak aktorka taka, tylko nie pamiętam. I... O, już nos taki, tak. Na pewno. A, to twarz jest. No, może. Coś takiego. What the fuck? Mi to bardziej z Bedzią by się skojarzyło.

0: Zrób jej jabłko domu. O, coś takiego, no. To prawie jak Gosia. Ten nos trochę mniejszy mógłby być, ale to w sumie coś w podobie.
1: Mniejszy nos mu mówisz, ale ciepło, tak? Dobra, to słuchaj, to jak jesteśmy blisko, to robimy błyskawiczną operację nosa w takim razie.
0: Cofnij nos i zrób taki malutki.
1: Malutki mówisz. Figlarny taki.
0: No taki figlarniutki.

0: No.
1: Bez przesady, taki jak wcześniej, tylko mniejszy.
0: No to...
1: O Jezu, co to ma być? Co ty starą mamę narysowałeś?
0: Słuch stara, może taką ma urodę po prostu. I ruda jeszcze. Zrobimy. Ej,
1: Gosia, fajna by była karykatura, jakby była podobna przynajmniej do ciebie. Nie, nie jest. Ani trochę. Dlaczego jedno oko zamknięte, drugie otwarte?
0: Bo jest po MK Ultra.
1: No, muzynka jeszcze. Czekoladowa. Dobre, wiadomo, że wszystko żarty są przecież, nie?
0: Nie, no, jak żarty?
1: No, to na poważnie. A usta na niebiesko zrób, bo nikt nie miał nigdy w życiu jeszcze ust na niebiesko.

A nie da się. To nie, to nie rób. Jaka. Ej. Pani gości, jaka ruda? To jest różowa, nie ruda. Ruda to jest całkiem inny kolor. Nie, ja bym tak. Pani gości. Chociaż przypomina mi to jakąś. Panią chyba ze szkoły. Chociaż była. Ruda, no tak. A całkiem podobna.

0: Не, ты мне математики не учила.
1: No dobra, to powoli będziemy się ewakuowali. Dziękuję tym, którzy zadzwonili przynajmniej dzisiaj.
0: Kto zadzwonił?
1: Może nie byli śmieszni, może nie byli ciekawi. Może... Ale byli.
0: Cicho, cicho. Może nie byli z tego uniwersum w ogóle, tylko tak się przyłączyli, żeby poczekać na inne uniwersum, które się zacznie o godzinie 4:00.
1: Może. To mnie nie warto słuchać.
2: Mat, o. 10 zł.
0: Ja Mat, ciebie lubię.
2: Jo, ciule.
1: Mat dobrze wycenił dzisiejszą audycję właśnie na 10 zł. Dziękuję, Macie. Myślę, że to cena adekwatna do poziomu audycji.
0: A to donaj przyszedł jakiś?
1: Tak, 10 zł dostałem od Mata. Dziękuję bardzo.
0: Mat, powiedz, że to dla mnie jest, a nie dla Krawca.
1: To bardzo dużo pieniędzy. Te pieniądze mi się bardzo przydadzą.
0: No chodzi tyle pieniędzy.
1: O, coś się wymyśli.
0: Znowu sobie chleb kupisz.
1: Kupię sobie chleb i będę sobie jadł.
0: Zamiast piwa.
1: Jak dawno nie jadłem chleba. Nie no, to aż tak źle nie jest w sumie. Trochę więcej się za pracę wziąłem, trochę pracuję. I to mi dobrze robi chyba.
0: U mnie pracy są przyjęcia, jakbyś chciał.
1: Nie, dziękuję.
0: A, to już do Etama tam pracuję trochę.
1: Do Etama? A gdzie tam pracuję?
0: No w domu.
1: Jako gospoś.
0: Nie, no filmy robi, czy tam coś tam, jakieś projekty. Będziecie razem we dwóch sobie robić projekt. Dobra, kurwa, ja tak sobie żartuję. Każdy pracuje jak to chce, nie? Ja też nie pracuję za bardzo. Tylko trochę udaję, ale wiesz. O, widzisz, tutaj Jan Diabeł II. O, już szkalowanie. Napisał. Nie ma donatów, to krawiec kończy. No. Już panu podziękujemy.
1: Nie, bo ja zmęczony jestem. O, ledwo co widzę na oczy. O, słabo mi się robi. O, jakiś donejcik mały może by coś pomógł, chociaż wątpię, ale może.
0: No ja jeszcze zasiłku nie wziąłem, to ci nie dam.
1: Ja dużo nie proszę. Z tysiaczek by styknął i byśmy sobie posiedzieli.
0: Tysiaczek, kurwa. Co ty jesteś? Gwiazda jak Enki? Że mu płacają, kurwa, po 500 zł?
1: Jestem gwiazdor. Jupiter internetowy. Nie, to się youtuber mówi, przepraszam. Nie, tak po prostu, no, nie każda audycja musi trwać do bladego świtu, jak to mawiają starożytni Rosjanie. A jak ci się podoba pomysł z rysowaniem na ekranie? Myślisz, że to tak raczej spoko, czy jakoś cię to nie ujęło?
0: Do mnie mówisz? Mhm. Nie ujęło mnie, tak ci szczerze powiem.
1: Rozumiem. No i spoko. Tak zbieram sobie opinię.
0: Nie, chociaż wiesz, pokazać, co tam potrafisz narysować, to spoko, ale tak, żeby cały czas było coś rysowane.
1: Co potrafisz? Żeby tak pokazać, co potrafisz, to rozumiem. Bym widział, że coś potrafisz. A tak, jak sobie po prostu rysujesz, nie chcąc mi nic udowodnić, to ja się czuję zagubiony. Nie wiem, się śmiać z tego, czy...
0: Teraz ja mówię. Chciałeś pokazać swoją technikę, jak rysujesz, nie? Pokazać, jak to się robi. Spoko, na jedną audycję, na dwie. Okej, ale tak, żeby cały czas rysować przy audycji i opowiadać o tym, co rysujesz, to ja wiem, czy to dobre. Nie.
1: Nawet jeśli to będzie tylko, nie wiem, jedna audycja na miesiąc taka, to i tak myślisz, że za dużo.
0: A nie, no jedna na miesiąc to spoko.
1: Nie, bo to tak, nawet mniej jest, więc nie wiem, w czym problem, bo tak, żeby tak cały czas to tego. Nie, no, teraz... no tak cały czas, ale też i gadam z ludźmi przecież tutaj, z wami. Wiesz, jakieś propozycje, coś, no teraz na jakiś czas. A dobra, spoko też, no spoko.
0: Nie, ej, kurde, żebyś tego nie wziął negatywnie. Ja mówię, że tak, raz na jakiś czas to spoko. Tak pokazać swoją technikę, bo nawet masz zajebistą. Tylko ta Gosia ci na końcu nie wyszła, niestety.
1: Ja tu nie pokazuję raczej żadnej techniki, wiesz? To jest najciekawsze, bo ja rysuję raz, że myszką. Dwa, no, nie wiem, to jest takie rysowanie, bazgrolenie bym to nazwał, bazgrolenie, bazgrole sobie. Ale spoko, to taka bardziej, wiesz, ja dlatego się śmieję z twojej oceny trochę, bo ja to w innych kategoriach oceniam, jako bardziej zabawę, jakiś fan, żeby coś tu głupiego powymyślać, a ty mówisz, wiesz, o, technika tu pokazał, może nie pokazał, więc wiesz, trochę inne światy, nie? Wiesz, o co chodzi.
0: Ale poczekaj, bo nie dałeś mi dokończyć. Bo dla mnie to jest technika właśnie rysowania. Ja bym na przykład nie potrafił tak narysować jakiejś postaci, bo potrafiłbym patyczaki narysować. Okrągła gęba, dwa oczka, nosek i buźka i tyle.
1: No spoko. Ja się tu bardziej wygłupiam i bawię. No.
0: Jest, ale też tak chwalić się, jaki ja jestem grafik, bo potrafię rysować myszką. No dobra, niech ci będzie.
1: No dobra.
0: Czujesz się lepszy?
1: Co?
0: Czujesz się lepszy od nas, że nie potrafimy tak rysować?
1: Pewnie, że tak.
0: No jasne, ja też bym się czuł.
1: To jedyne, co mam lepszego od was, to, że umiem narysować coś.
0: No, a ja umiem śpiewać po prostu i tyle. Lepiej niż wy. Wszyscy.
1: Dobra, no to spaduwa. No, trzymaj się tam.
0: Hej. Spaduwa, jak tu jeszcze nie koniec programu.
1: No spaduwa, no.
0: Już mnie wyganiasz? No, zobacz.
1: Tak, tak. No, to nara.
0: Idę do Kloda zobaczyć, co tam się dzieje.
1: A paszą wąt do Kloda, no.

0: Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia. Krawiec się kłania. Jakby wam to powiedzieć? No, pierwsza informacja. Nie będzie dzisiaj czasów ostatecznych. Niestety. Chociaż to, co mi się przydarzyło, można by nazwać taką apokalipsą trochę. Siemanko, Bini, Binio. Binio Binkowski, o, może zna Biniobila, rysowanego przez pana Wróblewskiego, tak? Kiedyś. Jest też Andrew, pozdrawiam was, chłopaki. Pozdrawiam też czatowników na naszym wewnętrznym czacie. Na razie tylko Nocny Bot i Furiat i Klapaucjusz. Klapaucjusz? Co to? Kto to? No właśnie, dzisiaj miałem mieć ręce pełne roboty, bo dużo roboty, a mam ręce pełne... I tutaj taka zagadka dla was. Myślę, że trochę może wam coś podpowiedzieć plansza do, dla tych, co na YouTubie patrzą, bo tam jest dodatkowo plansza graficzna, gustowna i coś tu się znajduje. I to może być dla was podpowiedź, czego mam dzisiaj pełne ręce. No a słuchacze, którzy są na naszym wewnętrznym czacie, nie patrzą na obraz, tylko sobie słuchają na streamie, jak na przykład profesor Leniuch, który też teraz tu wszedł na czata, pozdrawiam, no to oni nie widzą tego. Oczywiście pozostaje tylko wyobraźnia. Można tutaj uruchomić wyobraźnię i wyimaginować sobie, czego ja mam pełne ręce. Ale od czego się zaczęło? Budzi mnie z rana krzyk sąsiadki, walenie do drzwi. Pan mnie zalewa! No to już nieźle, co nie? Okazało się, że faktycznie widzę w cholerę wody, zalane w ogóle, cała łazienka zalana, kuchnia zalana, bo to przeszło do kuchni, spłynęło. Nie wiem jeszcze, co tam za szkody u sąsiadów. Znaczy teraz już wiem, no ale wtedy jeszcze nic nie wiem. Słuchajcie, gdyby to na przykład woda z pralki się wylała, czy tam zlew się zapchał i tej wody, to by było troszkę lepiej niż to, co mi się przydarzyło. To już się śmieją niektórzy, zgadują, no, czego pełne ręce ma krawiec. Ja nie powiem czego, bo jest przed 23. Jest tu taki jeden komentarz trollerski, ale może odczytam, mimo że to jest kulturalna audycja. Nie, nowa deska puściła. Słuchajcie, dajcie mi powiedzieć, no. Wygląda na to, że jest zatkany cały pion. To jest nie moja sprawka, ja niczego nie przeoczyłem. Nic nie zostawiłem. No co, kibel zostawiłem włączony, wodę w kiblu? Po prostu ja to próbowałem przez pół dnia przepchać. I tutaj polecam, wspaniała zabawa na wieczór. Wsadzanie ręki do takiej brei kiblowej. Przepraszam, co wrażliwszych, ale no niestety dziś audycja będzie zawierała elementy takie gore. Próbujecie to przepchać, to pływa wszystko. Ja muszę to tam jakoś przelewać. I gdzie ja mam to przelać? Gdzie? Co? Do zlewu? Gdzie? Co? I to wygląda na to, że nade mną... Bo to już gadałem i z właścicielem, i z sąsiadami. Łukasz pisze, też przez to przechodziłem. No, brzmi, może się niektórym wydaje, że to sobie, że nic takiego, ale to nie jest takie zwykłe zapchanie. Nie ręką wybierz, de fachlmanie. To już pomijając ręką wybierz, no to jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, no. Jednak, ale nie wybiorę. Tego się nie da przepchać stąd. To jest gdzieś głębiej. To jest być może na samym dole, w tej takiej rurze, która odprowadza w dół. Jak się nazywa ta rura? Pion. No, po prostu rura pion. No, tu jakiś by ekspert by się przydał od rur. No i Jasiu, widzisz pan. Widzisz, że mi się sketch przypomina. Widzisz, Jasiu. I co tu majster w ręku trzyma właśnie? O. To się w ogóle wspaniała praca. Wyobraźcie sobie, dziecko, które marzy tam jedno, żeby zostać strażakiem, drugie tam policjantem, kosmonautą, a czwarte sobie marzy, żeby zostać hydraulikiem, takim, co właśnie przepycha ten kiberek zapchany, no już mogę zdradzić, o co chodzi dokładnie, ze szczegółami, no. Tam się zrobił jakiś czop, ale nie u mnie. I no, kurde, coraz więcej wody w tym kiblu. Ja muszę nawet co jakiś czas sprawdzać. Ja muszę wstać, biec tam i zobaczyć, czy przypadkiem znowu nie wylało. Smród. W ogóle dla mnie to jest szok. Jeszcze się z takim czymś nie spotkałem, bo to słuchajcie, no podsumujcie sobie. Nie można się, że tak postaram się ładnie powiedzieć, zdefekować za bardzo. Krawiec, obczaj ten filmik koniecznie. Binio coś tutaj mi podrzucił. Proszę o wypowiedź specjalisty od spraw lokatorskich Etama. Apeluje Tajniacki, sąsiadka z parteru. Ta rura z dołu. Nie, słuchajcie, nade mną mieszkają Ukraińcy, bo potem gadam z właścicielem. W ogóle okazało się, że te zalania już były. One są jakoś tak co rok. Tylko inni lokatorzy zalewają tych pode mną. Oni są już wnerwieni. I coś tam jest nie halo z tymi rurami, ale to, nie wiem, może się okaże, że to ja zapchałem czymś i to poszło gdzieś tam w dół, nie wiem, no ale czym ja mogłem zapchać? No przyznaję, że ostatnio używałem chusteczek higienicznych trochę więcej, bo tam mi się skończył papier toaletowy, no to takiego czegoś miałoby się zapychać? I to tak, że nie idzie przeczopować, to stoi w miejscu i się napełnia. To jest najgorsze, co mnie w życiu spotkało. Jutro ma o 12 przyjść hydraulik i ja, wyobraźcie sobie, jakie to jest niesamowite, że z powodu takiego zapchanego kibla ja nie mogę dzisiaj pójść spać. No bo co? To się napełnia w takim tempie, że jak ja się obudzę dopiero z rana, to już będzie tutaj zalane. Ja muszę siedzieć, gadać do was i od czasu do czasu biegać i z wiadra do wiadra przelewać gówno. Dlaczego mnie takie coś spotkało? A najśmieszniejsze jest to, że to jest bardzo symboliczne. Już nie mówię o tym, jakie tu karmiczne różne wykresy ciekawe i magia niesamowita jest w tych rurach. W tych rurach. Dobrze usłyszeliście. No bo pomyślcie, jak one tam się łączą. Jednego zaleje, to drugiemu się wylewa w kiblu piętro niżej. Tam się zaczopuje, to tu się ciśnienie wzrasta i u krawca wybija kibelek, bo Ukrainiec, który mieszka na tym... Jezu, jak oni wrócą całą watachą, jakich tam mieszka pięciu, to chyba te, słuchajcie, te balasy, co oni robią, to chyba idą do mnie. W takim razie, no nie, no to by tego więcej było jeszcze. Może część idzie. Czyli zalewa mnie ukraińskie gówno. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale jak mam to nazwać? Jak mam to nazwać? Etam jest ekspertem w zatkanych pionach, pisze Wacek. No. Także nie zdążyłem się na nic w ogóle dzisiaj przygotować. Nie zdążyłem. Jestem trochę zdenerwowany, zmęczony. Dzisiaj też mam jeszcze robotę do skończenia, bardzo pilną na jutro i praca po nocy, z rana hydraulik, pilnowanie tego gówna, żeby nie wylało. Ale co chciałem powiedzieć, dzień wcześniej spotkała mnie inna rzecz, niesamowita. Wyobraźcie sobie, stało się coś, czego się zupełnie nie spodziewałem. Pogadałem sobie z słuchaczem Nocnego Radia, który zaoferował się, że mi da coś mi sprezentuje fajnego. No tutaj, kurczę, pozdro dla kumatych, no to są takie rzeczy, o których się nie gada za wiele, więc ja tylko serdecznie dziękuję. Kto ma wiedzieć, ten wie, no. I sobie trochę bardziej dzięki temu zrelaksowany się, jakby wena wróciła, trochę mam lepsze nastawienie do życia, jakoś tak. Pogadałem sobie od serca z paroma osobami, to też tak się często zbiega po jakiejś dłuższej przerwie. Jak się spróbuję pewnych rzeczy... No, ale to nie można mówić, bo tu wiecie, zastraszeni jesteśmy. Temu wolno i temu, jeszcze temu wolno, no i jeszcze tamtemu wolno, a tobie nie wolno. bo my, państwo, my tu system, my partia, wiesz, musimy cię wychować, obywatelu, Polaczku. Musimy cię wychować, bo kto cię wychowa, jak nie państwo? Twoi rodzice cię chyba nie wychowali. To my cię wychowamy, państwo, o. I ci powiemy, co ci wolno, a co ci nie wolno. No. Bo wiesz, my tu jesteśmy kurnafele kryształowi. Wszyscy jak my wszystkie tutaj. My wszystkie tutaj, słuchaj, kryształy jesteśmy. W polityce działamy, jesteśmy kryształowi, nie? No, się wie.
1: No i tacy ludzie nas uczą moralności. No i słuchajcie, podsumowując, jednego dnia niespodzianka, ale nie skończyłem. No i ten ktoś, ale nie wiem, że nie będę opowiadał może. Ale w każdym razie sprytnym sposobem, różne tam fiki, chytre triki, fiki miki, riki tiki, no. A co chciałem powiedzieć? No ten, że jednego dnia wielkie szczęście, niespodzianka i taki dar od losu, no od drugiego człowieka, ale to tak to od losu jakby. A drugiego dnia wybija mi kibel i zalewa mnie nieczystościami. Ja jestem w tych nieczystościach, słuchajcie, prowadzę dzisiaj, nie zdążyłem się jeszcze tak, prawie się jakoś tam nie pobrudziłem bardzo, ale pewnie przesiąkłem tym zapachem. Tak więc siedzę taki śmierdzący toaletą przy tym kiblu, który się okazał takim dobrodziejstwem i tak bardzo niezbędny jest. Gdzie ja mam wylewać rzeczy, gdzie ja mam się załatwić? No, dobrze, że mi się jeszcze nie chce, a jakby mi się chciało, te bakteria, to wszystko będę musiał odkazić potem jakimś, czym ja to mam odkazić? Jakimś kwasem solnym muszę wszystko polać. Masakra. No, tym, co się spóźnili, to mówię. Miałem wypadek sanitarny, no. Epicka przygoda po prostu. Krawiec Quest, można by nawet powiedzieć. Krawiec Quest Toilet Adventure. No, dzisiaj po prostu szaleję. Biegam z tym, ze szmatą. Ja się w ogóle nie zalogowałem z tego wszystkiego. Nocne radio, taki jest nasz Skype radiowy, można dzwonić właśnie i coś tu podpowiedzieć, może ktoś się zna. Wywoływano Etama, może Etam? No, bo ja się jeszcze potem na chwilę wylogowałem i zapomniałem potem znowu przejść na nocne radio. No widzicie, tyle rzeczy tutaj do spamiętania, tyle rzeczy... O, Leniuch dzwonił, to już mi się tu pojawia. I Tomasz się kontaktował, ale Tomasz... Ale Tomasz wcześniej pisał. A teraz przepraszam bardzo, już odbieram Leniucha. Leniuch na antenie. Cześć, Leniuch.
2: Cześć, Krawcze. Słychać mnie?
1: Głośno i wyraźnie.
2: To bardzo dobrze, bo dzwonię ze spaceru z Luną. No to faktycznie masz bardzo ciekawą sytuację, ale bardzo, bardzo dobrze ci tutaj też podpowiadają ludzie, żebyś sobie może wodę przykręcił. Zakręć sobie wodę dopływową, żeby ci się nie...
1: To właśnie, nie dole... widzisz, ale to jest ciekawe, że ludzie nie do końca rozumieją, nawet tacy kumaci jak wy, i sąsiedzi, i właściciel na początku, cholernie ciężko jest to wytłumaczyć i ludzie nie do końca chyba rozumieją, co mi się stało. Bo w tym przypadku, jeśli ty mówisz, jeśli wy mówicie, słuchacze i Leniuch, o wyłączeniu wody tej do rezerwuaru, która zbiera wodę i wypuszcza, tak?
2: Mhm.
1: No to nic nie zmienia, bo mi się kibel napełnia od dołu.
2: Teraz zrozumia, bo powiedziałeś, że ci się nalewa, a powinieneś powiedzieć, że ci się przelewa.
1: Przelewa mi się.
2: Albo się dolewa od dołu, masz uzupełnienie, panie. No to tak ty mów, bo my tutaj próbujemy znaleźć sposób, ale z drugiej strony, jeżeli ci się od dołu przelewa, to faktycznie, przelewa, no to cofam. To nie kolanko, tylko faktycznie coś w pionie musiało wywalić. A teraz jest pytanie, no bo wczoraj miałeś to szczęście, a to szczęście wiąże się często z gastrofazą. Czy po gastrofazie nie było wizyty właśnie na wyżej wspomnianym tronie, który właśnie się przelewa teraz? To jest pytanie.
1: Wszystko wskazuje na to, że to jednak nie moja wina, no bo ten pion faktycznie, no bym to przepchał, gdyby gdzieś to u mnie tu było, nie? To raczej bym to przepchał, a to nie idzie i to używałem różnych chytrych sposobów, więc gdzieś to musiało się zaczopować tam niżej. Może ci Ukraińcy tak, oni coś innego jedzą tam i tak nawalili. No, są tak, ale to pokazuje, jakie nasze życie jest nieczyste. Ile, jak to wszystko się potrafi w jednej chwili zmienić w taki fekaliany Armagedon, że tak powiem poetycko. No bo, ale to, i co tu zrobić? Nie można się załatwić, nie można wylać różnych nieczystości. Jeden prosty kibelek okazuje się czymś tak niezbędnym w domu. No co masz, jakieś gówna takie całkiem, jakieś babrochy do zlewu wylewać?
2: No nie, no, zacytuję ci podpowiedź Etama z czata na YouTubie, no Etam zaleca ci worek na śmieci. On chyba opowiadał w jednej ze swoich audycji, że jak go pocisło, no to worków na śmieci używał. Jakby to absurdalnie nie brzmiało, ale tak myślę, że teraz właśnie chyba zatęskniły za Irlandią, bo tu w domach po 2, 3, 4 kible są, także... No. Bardzo, bardzo smutna wiadomość i faktycznie uzmysławia nam, jak tak proste urządzenie jak toaleta jest nam potrzebne na co dzień.
1: No niestety, niestety i widzisz, jeden zalewa drugiego. Jak się taki pion cały naprawdę zatka, to wyobraź sobie, u wszystkich w tym pionie wybijają toalety i ktoś gdzieś pójdzie do pracy, wraca, a tu ma bajoro w domu i to takie, wiesz, bajoro z kibla. To jest masakra, bo to potem ciężko się pozbyć jakiegoś zapachu czy coś. Dowiedziałem się, że w takich przypadkach trzeba się kontaktować raczej ze spółdzielnią i tu mam problem, bo na razie sąsiedzi nie zgłaszają żadnych strat, nie oczekują tam nic, no niby wszystko dobra już tamtego. Ale co jak potem przyjdą z czymś i będą się jednak domagali, a ja załatwię coś z hydraulikiem, znajomym właściciela, który ma jutro pójść i nie ma żadnego tutaj sprawdzenia tego, co zawiniło, tak dalej, a mechanik ze spółdzielni to już by przygotował pewnie jakąś dokumentację, no bo na wypadek, gdybym chciał się domagać tego, żeby administracja pokryła koszty, skoro to nie z mojej winy, a po prostu coś tam w tych rurach jest nie tak, coś jakaś awaria gdzie indziej jest niżej, która to powoduje.
2: Przede wszystkim nie jesteś właścicielem chaty, a to on odpowiada za jej dobry stan techniczny. Taka mała podpowiedź, no nie możesz być sądzony o to, że w domu, który wynajmujesz, czy mieszkaniu jest coś nie tak, a poza tym jeżeli możesz się powołać na to, że w przeszłości już identyczne sytuacje miały miejsce, to wiesz, co cię będą skarżyć. No stary, kurde, na zdrowy chłopski rozum, powiem ci, a sprawdź, czy Etam pod tobą nie mieszka, bo może będzie kolejna ciekawa audycja, tym razem jak krawiec zaleje Etama, to by można było już zrobić naprawdę audycję na pół dnia.
1: Ale
2: nie,
1: to jakieś karmiczne tutaj sprawy, bo mówię ci, to jest powiązane, bo u Etama to coś też takiego się stało, też mu gdzieś tam wybiło z rur, zalało i to dosłownie chwilę przede mną, a teraz mi. Los chce nam coś powiedzieć i tutaj jaki można by przekaz ułożyć z tej przygody? Co Bóg łamane przez przeznaczenie, łamane przez los, łamane przez twórcę, łamane przez bogów, łamane przez pogańskich bogów, łamane przez siły natury, łamane przez
2: wielki wybuch.
1: Przez wielki wybuch. Co to nam ma powiedzieć, że
2: nasze życie jest gówniane.
1: Gówno łączy ludzi, potrzeba zaproponował.
2: No widzisz, ale tak, żeby się dołączyć do ciebie w tym całym, jak to się mówi, zatkanej kanalizacji, no to cię pocieszę. Mi się zatkała rura odpływowa od umywalki w jednej z łazienek w domu, także.
1: Teraz?
2: Ale akurat...
1: Teraz?
2: Nie, tam parę tygodni temu, ale jej nawet nie odtykam, bo nie korzystamy z tej łazienki. Poczekam, aż przyjdzie hydraulik, po co się będę brudził, prawda?
1: No też to jest taki krawiec quest, jak ja się zachowam, czy pogadam z sąsiadami, czy wybiorę hydraulika od właściciela, czy ze spółdzielni, czy potem jak się okaże, że są szkody, to krawiec odda, czy będzie się poczuwał, czy zachowa się nieuczciwie, czy uczciwie. To jest moja taka gra.
2: Jak cię znam, to ty weźmiesz to na siebie i będziesz, kurwa, przepraszam, że przeklinam, jeszcze nie mamy 23 i będziesz przepraszał, bo ty masz jakieś takie niestety za dobre serce, ale właśnie wymyśliłem tipsa na przyszłość, krawcze. I w sumie to mogłoby być do Etama. Tylko, że Etam ma własnościowe mieszkanie. Wynajmujcie mieszkanie na samej górze, wtedy was nic nie zaleje. Zobacz, jakie to związanie.
1: Mieszkanie na górze może jest lepsze, bo mniejszy hałas od ulicy nie zalejecie. No. Są różne plusy. I jako jedyni możecie sobie coś przerobić na samej górze, na przykład na balkonie, bo nikogo... No, coś tam zabudować, chociaż nie, to bez sensu może mówię. Ale no, w każdym razie straszna trauma. No i... A może to taki przekaz jest jakiś skomplikowany, że jeden zalał, gdzieś tam się indziej zaczopowało, zalewa wszystkich, każdego porówno, ale ten, co zaczopował, to w ogóle taka zagadka, trzeba to rozrysować, muszę te rury rozrysować, to jest jakaś tajemnica w tym tutaj. A może to, jak tu piszecie, deparchator działa i to po prostu mi pecha takiego. Rozregulowały mi się czakramy, ja teraz mam jednego dnia wielkie szczęście i taką niespodziankę, że mordę cieszę przez pół dnia i kurczę, jestem tak wdzięczny, że mnie taka radocha spotkała, a następnego mi wybija kibel, zalewa. I to nieczystości twe na ciebie spłyną. To, nie wiem, to coś to musi być.
2: A może to jest takie przesłanie, że nadchodzi jakaś gównoburza? No jak? Słuchaj, Krawcze, tam może ja do ciebie jeszcze zadzwonię później, ale póki co prowadź, bo masz kapitalne flow i tak nawijasz. Tylko krawiec tak potrafi z wybitego kibla zrobić audycję, która już trwa. To ja się rozłączam i jak coś, to albo dołączę, albo będę słuchał następnych dzwoniących, no i ciebie oczywiście.
1: Dzięki za telefonik, trzymaj się.
2: Pozdrawiam, hej.
1: To był profesor Leniuch, który kiedyś miał audycję u nas też na żywo, nadawał. A, no, także widzicie, jedna taka przykra sytuacja, jeden ten dziwny przedmiot, to niby krzesło, ale jednak nie krzesło. Wiecie co, przepraszam bardzo, ja muszę tam zerknąć, czy to, bo wiecie, bo może ja tu do was mówię teraz, kochani, tu siedzimy sobie, gadamy, a tam blub, blub, blub i już zalane pół kuchni, a ja o tym nie wiem, bo mam słuchawki na uszach. Za 2 minuty jestem z powrotem.

0: No, na razie stoi w miejscu. Ale jest też jedna ciekawa tutaj rzecz. A to się będziecie ze mnie śmiali, zaraz wszyscy będą tutaj mądrzy, o, wszyscy się będą znali w ogóle. Przecież to logiczne. Ale wiecie co, bo jak ja tam zbierałem tą wodę z kibla, z muszli, która mi się napełnia i wlewałem do zlewu. No i tutaj sąsiedzi mówią, to może tam jest jedna rura i to idzie od zlewu i wraca do kibla. Znaczy do takiego czegoś wspólnie doszliśmy. Ale to mi się nie klei, bo to takie bulb i wypełnienie szybkie dosyć muszli, nieczystościami wszetecznymi, to następuje szybko i po pewnym czasie. O to mi chodzi, że nie od razu, jak ja wlewam do zlewu, to się napełnia, tylko no co, po pół godziny by następowało to bulb, to coś mi tu się, nie ma tu korelacji. Witam cię, Etamie, cześć.
1: Jeśli nalewasz do zlewu i wybija dalej, tak? To się, jakieś bulgotanie, to tutaj możesz sprawdzić, bo powiem tak, rura odpływała w łazience zazwyczaj, a sądzę, że to jest wielka płyta pewnie, ten budynek, w którym mieszkasz, to jest tak skonstruowana, że wszystkie elementy, czyli wanna, tudzież jakiś brodzik do prysznica, tudzież kibel, jest w jednym pionie odpływowym. I albo problem jest w twoim kiblu, w co wątpię, albo jest po prostu w rurze odpływowej. I teoretycznie powinno wybijać z najniższego punktu, no to jest zazwyczaj toaleta właśnie, nie? Czy spłukiwanie. Bo w wannie, no może się zdarzyć, że w wannie będzie też wybijało, ale raczej kibelek jest tym miejscem, gdzie nieczystości z pozostałych pięter próbują się wybić. Natomiast...
0: Przepraszam, że ci przerwę, bo to jest pytanie od Orzecha na czacie. Przepraszam, że będę takie rzeczy czytał, no ale dzisiaj taki temat i to nam coś może nawet powie. To jest gówniana sprawa, to jest obrzydliwe miejscami, ale może jakaś wiedza z tego dla nas wyjdzie. I tu jest, pyta się Orzech, czy kupy też ładuję do zlewu, jak przelewam, bo nie mam gdzie wylewać z wiadra do zlewu. Otóż nie, byłem zmuszony niestety za pomocą narzędzia te fekalia, że tak powiem, przefiltrować i je wrzucić do reklamówki i szybko tą reklamówkę wywalić. No mówię, że to jest Armagedon, to jest masakra, ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłem, więc...
1: Słuchaj, a jest dużo pięter nad tobą?
0: Nie wiem, jedno, dwa.
1: Aha, no to jak jest taka sytuacja, to wiesz co, bardzo możliwe, że akurat masz to szczęście i jest na poziomie twojej podłogi kolanko, takie spowolnienie zrobione, bo często się to robi co 2-3 piętra w niższych budynkach, żeby po prostu woda zbyt szybko nie spadała na dół, żeby gdzieś tam w piwnicy nie wybiło. I jest tutaj szansa, że zostało zrobione. Znaczy raczej ja stawiam na to, że to rura odpływowa została akurat na poziomie twojej podłogi zatkana i ty, no, że tak powiem, padłeś ofiarą. Znaczy jest
0: może, ale metoda. Czekaj, ale ja mam pytanie do ciebie. Skoro jest jedna rura odpływowa do zlewu i do kibla, to czemu zlew normalnie wylewa wodę, odprowadza, a w kiblu stoi dosłownie, no w miejscu stoi i nie spływa ani trochę?
1: To znaczy w tym momencie... A był już u ciebie ktoś z administracji?
0: No, nie, no dopiero jutro przyjdzie z rana jakoś, już dzisiaj jest za późno. No i czekam i pilnuję i... Z duszą na ramieniu siedzę, a raczej coś innego, z czym innym
1: wiesz,
0: na ramieniu.
1: Wiesz, ze zlewu prawdopodobnie jest taka sytuacja, że to nie, ta rura nie jest niedrożna całkowicie, tylko jest tam jakiś odpływ. No i zwykła woda taka, bez tych papierów i tak dalej, po prostu jakoś tam się przesącza przez niewielką...
0: No właśnie nie, bo wtedy by wolno, ale wiesz, po godzinie by znikła też z kibla. A ona stoi, kibel jest w 100%
1: ale
0: jakby niedrożny.
1: Ty masz też
0: w 100% drożny, no to coś tu nie pasuje, że to jedna rura.
1: Zrób sobie na Google Image przekrój takiego, ty masz z padem czy z półką kibelek? To znaczy...
0: Widzicie, to jest fachowiec, już wiem z kim gadam no teraz i o czym gadamy, bez półeczki,
1: czyli tak. Krótko mówiąc taki chlapiący na jajka. No to tam konstrukcja kibelka jest jeszcze bardziej skomplikowana niż takim spółką, bo w, tym spółką jest po prostu taki wężyk, jak gdyby. Musiałbyś znaleźć przekrój toalety bez półki na Google Image i zobaczyć, jak to wygląda. Tam jest coś w rodzaju syfonu, który powoduje to, że nie śmierdzi w tym kiplu z rury odpływowej. Czyli jest taka woda, która się na stałe gromadzi. Tam często się zdarza tak, że coś zalega. Czyli to zalega w tym momencie u ciebie w toalecie już. To znaczy, jak nawet wybijała rura, była niedrożna rura odpływowa, to wszystko, jak gdyby ten syfon twój w tym kiblu, tak to nazwę słyszałem, bo się pewnie fachowo jakoś nazywa, zatkało już w tej chwili. Tylko to może niestety owocować tym, że pion się napełni, a jak się napełni, wybije nad tobą. Jeśli nad tobą nikogo nie ma, to gówno może się lać przez sufit. Niestety, też taka jest sytuacja.
0: To jest naprawdę taki dramat, jak na jakimś filmie. Ja tam będę musiał te drzwi wyważyć, bo tam się zaraz okaże, że tam nikogo nie ma. Jacyś byli Ukraińcy, wyjechali. To co, ja tu muszę jakąś pogównianą straż zadzwonić, żeby coś tutaj...
1: Czyli nie, to powinno zostać zrobione natychmiast, to po telefonie na pogotowie lokatorskie tego czegoś, tej nie, administracji, którą ty masz, powinni odłączyć pion od wody od razu.
0: To no i na przykład... tak, no dokładnie.
1: I tylko tyle, i resztę, ręce będą myć sobie ludzie w kuchni i dopóki nie zostanie usunięta ta awaria, no bo kto grozi tym, że albo się pion wypełni, ta rura z powyższych mieszkań i wybije nad tobą, a wtedy po prostu, jeżeli tam nikogo nie ma, będzie ci przeciekało to przez sufit, znaczy nieczystości. Natomiast druga możliwość jest taka, że po prostu wybije pod tobą jeszcze. Także
0: ja
1: zaleje
0: pierdziu. No po prostu to jest kara dla mnie za coś. A tu mi jeszcze słuchacze podpowiadają, no, takie podpowiedzi, to se wsadźcie, wsyp kreta. No jasne. I potem,
1: nie wolno
0: no
1: tego robić.
0: Nie wolno, bo to potem nie odpłynie, nie ma odpływu i ja cóż potem tam w ogóle będę musiał uważać, żeby tego nie dotknąć, bo mi wyżrze palce.
1: Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Jak wsypiesz kreta lub kretopodobne granulki, to po pierwsze trzeba wiedzieć, że wydziela się trujący gaz, który po prostu dosłownie pali w płuca. To nie spłynie i to jest jedno dla zdrowia, jak jest całkowicie niedrożne. A druga sprawa, jak jest całkowicie niedrożne, to ten kret osiądzie i zrobi się cement i tam się już nie przebijesz młotem.
0: No proszę, jaka to jest wiedza, jaka to jest niedoceniona wiedza. Co byśmy zrobili bez ludzi, którzy się na tym znają? Bo jako cywilizacja po prostu my tu gadamy jakieś trzęsienia ziemi, asteroida, po prostu od kibelka wszystko zależy. Byśmy utonęli w fekaliach, szybko by się zrobiły epidemie by się zrobiły, no.
1: Najgorsza wersja to jest taka, że nas już tam kryta trochę, zobaczysz, dobra, okej, będziesz miał sobie zrobić maseczkę z mokrej szmatki, zobaczysz, że się ulatnia, że bulgocze, że o, coś tam niby się dzieje, dosypiesz więcej kreta, w końcu wsypiesz go za dużo i wtedy jest tak zwany efekt wodospadu, to znaczy taki gejzer się robi wtedy w tym momencie, do góry, może do sufitu nawet dojść, bo wierz mi, bo ja to kiedyś przetestowałem wprawdzie nie na kiblu, a na umywalce w łazience.
0: Co to jest teledysk Michaela Jacksona, że z kibla wybija do sufitu jak na horrorze jakimś?
1: Z umywalki na wysokości no, brzucha, tak? Wsypałem za dużo, bo chciałem udrożnić i przesadziłem po prostu i walnęło aż do sufitu na łazience. Także z kibla da radę też, bo tam jest większa średnica tego otworu, także będzie jeszcze większa reakcja.
0: No i dżingielek tematyczny.
2: Co to jest? CBS?
0: No właśnie, no to tak, więc widzisz,
1: znaczy, upodobny
0: człowiek. A ciebie też ostatnio zalało. No i może coś tutaj...
1: 5 razy, w ciągu 3 lat to było, tak? Tylko, że ja 4 razy zdążyłem wylewać, a 5 raz, czy wy tego i sąsiadów powiadomić, nie? A to teraz ten ostatni raz, no to się skończyło wybiciem tego. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że to jest prawie na pewno rura odpływowa i tutaj nawet gdyby to była twoja wina, jakieś tam chusteczki czy coś, to oni nie będą w stanie do tego dojść, ponieważ była cofka wody i zwyczajnie mogło ci nabić twoją muszlę, bo prawdopodobnie skończy się odkręceniem muszli całej.
0: Ojej.
1: Hydraulikiem kręci, to wszystko poleci na podłogę, co tam jest. No, natomiast jest prawdopodobieństwo, żeby ciebie tym obciążali, ponieważ za rurę odpływową jest odpowiedzialna spółdzielnia i ty musisz od razu prosić, tak. Oni mają obowiązek ubezpieczenia, prosić o odszkodowanie za to spółdzielnie. Możliwe do odszkodowanie jest pewnie gdzieś do 3000 zł, ale realnie patrząc, to jest pewnie z 500 zł dostaniesz. Wszystko zależy jak pod spodem, nie? Jak jest tam...
0: No. Krawiec, a masz nocnik? Nie mam. Nadaję w nocnym radiu, a nie mam nocnika. Tylko, no, z nocników to mam was tylko, bo tak mówimy na słuchaczy no, nocnego radia. Nocniki.
1: Znaczy, ja doświadczony takimi rzeczami, ja czy pewnie kibły mi, jak mówię, na szczęście jeszcze nie wybijało. Jeszcze nie. Natomiast tym, że ciągle jest łazienka zajęta, czasami się ma różne nieprzyjemne sytuacje żołądkowe, to polecam wiaderko, włożyć woreczek foliowy, jeśli masz taki jednorazowy, jako taką prezerwatywę dla tego wiaderka i tak się załatwiesz. To
0: no tak będę musiał, jak coś się wydarzy. No i potem z tym pomyślałem, że pobiegnę. Jest taka rzeczka smrodawka, taka wiesz, już co tam praktycznie zanieczyszczone to wszystko jest brudne, no to może tam gdzieś w krzaki, albo w lesie, do lasu pójdę, w lesie. W lesie to można wywalić, nie? No bo gdzie, co, do kosza na śmieci gówna wywalać?
1: Ja tak zrobiłem.
0: No to potem jakiś zbieracz sobie zbiera i wiesz.
1: Ale to nie, to ja to zawiązałem w podwójnym worku, tak zawiązałem, że wiesz, że tam nie było, co widać było, że tam nic nie ma poza tą.
0: No, w pampersach, żebym nadawał, taka jest też propozycja, w pampersach. No widzicie, wy się śmiejecie, a to jest tragedia w życiu człowieka. Najważniejsza rzecz w domu jednak, kibelek, odpływ nieczystości. I co, jak nam, ile nam dała cywilizacja takim wynalazkiem? No bo wyobraźcie sobie, że wszyscy gdzieś chodzą do jakichś publicznych wygódek tutaj obok swojego domu, gdzieś tam łażą.
1: A powiedz mi, naprawdę nie przyszli, nie zakręcili wody?
0: No nie, ja myślałem, że to się u mnie coś zatkało tutaj, wiesz, i że to przetkam. Próbowałem na różne sposoby. Butelką na przykład, żeby tam próżnię zrobić, znaczy ten, żeby zrobić, żeby zasało tą wodę i potem, wiesz, ciśnienie robisz tam. No nieważne. W każdym razie, no, bardzo mnie zaskoczyła ta sytuacja, że to potrafi być tak uciążliwe i tak obrzydliwe i tyle tu różnych brudnych rzeczy, ale takie jest życie, takie jest życie. Czasem to, jak w życiu, czasem wybije w życiu ten kibel nam i musimy niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, czy nam się to podoba, czy nie, uklęknąć i tą szmatą zbierać. I...
1: Jaką masz, słuchaj, to taką, wiesz, chodzi mi o tą przyssawkę taką do przetykania, masz taką w ogóle?
0: Niczym nie idzie tego przetkać. Ja nawet zrobiłem z druta, znaczy z kabla, poświęciłem jeden kabel i zrobiłem z niego tak pseudo spirale, żeby tam po prostu wpuścić to, tą giętką tego. No i też nic to tam nie daje, nie dochodzi nigdzie tam do jakiegoś zatoru. No więc, wiesz, przerąbane. Zobaczymy, co powie jutro hydraulik. Czy z kabla USB? No właśnie nie, to takie jakieś antenowe złącze, coś takiego.
1: Czy mówię, no hydraulik to on ma rękawicę taką długaśną, to albo łapę tam wsadzi i będzie popychał, ale wątpię, czy to coś da, bo to mi tak na słuch wygląda na konieczność odkręcenia kibla od podłogi, nie, bo on jest taką uszczelką tam do podłogi, tam jest ten wpływ. No i będziesz miał ten... Ciekawy jestem, jak to pod tobą tam jest u sąsiadów, bo jak to wszystko na podłodze było, to...
0: Nie no, może... u sąsiadów tak bardzo nie zalało, na szczęście. Jakoś w porę tutaj tą wodę całą zebrałem z kuchni i z kibla szybko. No ale widzisz, a jeszcze złapię jakąś chorobę, może to jest mój koniec, moja apokalipsa.
1: Nie no, sprawdź, czy ci w wannie spływa.
0: Nie mam wanny, mam tylko prysznic i z prysznica też jakby tak, myślałem, że może włosami zategowało się albo coś, ale też jakby, też to teraz sobie zdaję sprawę, że z prysznica też nie spływa. Z prysznica jakby spływa trochę i wolno. O.
1: No czyli jest zatkana jest na wysokości podłogi, bo widzisz w tych budynkach takich lata 60., 70., to odpływ twojej toalety jest niżej niż wszystko inne, nawet niż wanna, bo on się najczęściej znajduje tak naprawdę u sąsiada przy suficie, twój odpływ. Jest taka rura, która idzie tak pod skosem i trafia, u mnie na przykład tą rurę nawet widać, Znaczy widać, już nie widać, bo jest zabudowana takim tak. specjalnym panelem.
0: No u niektórych no, właśnie jest... widać tą rurę, a u niektórych nie. Tutaj to widzicie, to są jakieś meandry i tajemna wiedza, taki hydraulik, to on się musi orientować w różnych tam rzeczach. Tu ciśnienie, tu się rozgałęzia, tu idzie do jakiegoś odpompowni, tu pompa, tu coś, to się trzeba znać. No. A coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo to jest propozycja, wrzuć petardę dużą, daj Karbi. Mi, pisze, ale to chyba oglądał przygody blok ekipy, tak, że wrzucili Achtunga do kibla i rozwaliło kibel u tego, co pierdzi cały czas i mówi, że to przez te schabowe, co mu żona robi, jak się nazywa?
1: Można karbitem, tylko stworzysz rura bombę z całego odpływu i gówno po prostu eksploduje do wszystkich mieszkań.
0: A u mnie nie, a u mnie się naprawi, a u mnie się odkorkuje, a u innych taki Armagedon z kibla na 2 metry wybiło, wszystko opryskało, a ja się cieszę, bo u mnie nic. No może tak fizyka by zadziałała w tym przypadku. A tutaj chcę dołączyć do rozmowy Tomasz, który jest hydraulikiem. No słuchajcie, to się przyda taka rada. Zostajesz tam na antenie?
1: Zostaję, bo dobra. Ja muszę zawsze tą wiedzę czerpać, bo u mnie jest zawsze zagrożenie.
0: Dobra, to dołączamy w takim razie. Dołączamy Tomasza. Dajcie mi dosłownie 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Już się łączy. Łączymy z Tomaszem. No, przyda nam się opinia hydraulika. W końcu ktoś, no, Tomasz Hydraulik. Czy nam się uda dodzwonić? Halo, halo? Jest Tomasz z nami?
3: Halo.
0: Chyba jest z nami Tomasz. Ja cię słyszę, a ty nas?
3: Ja was też bardzo dobrze słyszę.
0: Super, napisałeś, że jesteś hydraulikiem. Znasz, słuchaj, sytuację? Byłeś od początku, czy coś jeszcze dopowiedzieć, bo to skomplikowana taka, wydawałoby się proste kibelek, a to jest taka wiedza, że taka... Ja już nic nie mówię.
3: Jestem byłym mistrzem pogotowia wodociągowego.
0: Mistrz, słuchajcie, no ale no, to nie jest przypadek. To się wszystko, to co się dzieje, to jest magia po prostu. Widzicie, dzwoni krawiec, jednego dnia szczęście, drugiego kibel mu wybija, zalewa wszystko. Gówniana afera w gównoradyjku waszym ulubionym. A i tu dzwoni mistrz hydraulik, to jak taki mistrz Jedi.
3: Mistrz gówna.
0: I co to się stało się?
3: Nic się nie stało.
0: Jak to? To czemu mnie tu zalewa i nie odprowadza? Panie, pan coś tutaj mówi, że pan mistrz jesteś, a pan już mówi, że się nic nie stało?
3: Powiem tak jak pan Kobuszewski. Woda, wylewając się, trafiając na otwór, robi to, co musi.
0: A co musi?
3: Wylewać się.
0: Ja tutaj jako Jasiu, widzicie, notuję wszystko wężykiem.
3: Wężykiem, Jasiu, wężykiem. Woda napotykając na otwór wylewa się.
0: No ale mnie się właśnie nie wylewa, tylko mnie zalewa. A nawet jak tu żeśmy mówili, mnie się przelewa. I tak mi się nie przelewało zawsze, a teraz mi się przelewa, że tak sobie na żarcik pozwolę tutaj przy panu majstrze.
3: A więc woda, potykając na otwór, wylewa się. To jest odwieczne prawo natury, Jasiu. Odwieczne prawo natury. Woda, napotykając na otwór, wylewa się. Proszę o spostrzeżenia.
0: No właśnie, ale panie majster, mnie się nie napotyka i mnie się nie wylewa, tylko ja tam biegam i to ja wylewam. Ale jak wlewam, to ja nie wiem, czy ja nie... Właśnie pytanie, czy ja jak do zlewu wlewam, to wylewam, to jednocześnie nie wlewam do toalety. Uwaga. Tylko, że to z opóźnieniem, panie majster, około godziny następuje efekt taki bulb i napełnia się toaleta z dużym opóźnieniem.
3: I to się wszystko zgadza, bo gdzie woda napotyka na otwór, leje się i po godzinie się...
0: Ale pan majster mi tą wiedzę wylewa. Tą samą przekazuje już to od początku, że się woda wylewa, to ja już się nauczyłem, już wiem. Już zapisałem, ale co tu zrobić w tym? Czekać na chyba na napadawana tutaj, no... napadawana hydraulictwa. No tutaj mistrza mamy na antenie.
3: Jeżeli mogę tutaj pomóc, to tylko 994 to jest pogotowie wodociągowe i tam ludzie odpowiedzą na wszystkie pytania, które będą związane z wodą. Oczywiście. Może być pogotowie 993, 992, 991, które mówią o tym, że niekoniecznie woda, która się wylewa, jest wodą wodociągową, bo może być wodą deszczową.
0: No tutaj też się pojawiła postać chyba Mario Bros, pisze tomu. No właśnie, najbardziej znany hydraulik na świecie, bohater gier komputerowych właśnie z Mario. Jest ich wielu, no. Ja coś już pieprzę, po prostu cały czas mam przed oczami. Nie powiem, co mam przed oczami, bo naprawdę już nie chcę rozmawiać o tych nieczystościach. Po prostu ja się czuję zbrukany.
3: Oczywiście.
0: Znaczy, mistrz się nie czuł nigdy zbrukany, wykonując taką robotę, na przykład jak mój przypadek. Czy były takie przypadki w karierze mistrza?
3: W karierze mistrza był przypadek od gnojenia rynku ratuszu wrocławskiego. I mistrz powiedział tak, no, zaszczali cały rynek, ale wszyscy widzimy cały rynek. Nie musimy go opisywać jakoś inaczej. Wszyscy go widzimy. Został zasrany, zaszczany i przyszli archeolodzy i powiedzieli, no tak srali, że aż po drugie piętro zasrali.
0: Indiana Krawiec i Złoty Kibel. Takie ja mam, widzicie, każdemu stwórca daje takie questy, takie wyzwania, takie przygody, na jakie uznał, że że zasługuje. No więc jeśli istnieje Bóg, to uznał, że dla mnie to jest najlepszy quest, przygoda taka życiowa, jakiś morał właśnie, no i taką mam przygodę. Nie wiem, jakie wy macie.
1: A ja sobie w międzyczasie rozrysowałem, jak ty masz, już rozumiem problem. Problem powstał w miejscu wpadu odpływu twojej muszli klozetowej do tej głównej rury odpływowej, a wpady z łazienki z zlewu, czyli z umywalki i z brodzika, czy tam z prysznicu, to masz powyżej tego kolanka, które tam jest. I dlatego ona, ta woda się nabiera powoli potem do kibla z powrotem, czyli właśnie jak jest dziura, to wypływa, nie? Bo ciśnienie po prostu działa z góry.
0: To jest tajemnicza
1: sprawa. Także masz problem na styku wpadu swojej muszli klozetowej do odpływu w ścianie, ale może być tak, że zatkanie samo być nawet piętro niżej. Tylko po prostu pion się już napełnił i akurat twoja rura jest najbliższa, więc tam woda się wylewa, jak powiedział fachowiec.
0: Tyle było ostatnio rozmów o zagrożeniach spowodowanych 5G, a mnie spotkało zagrożenie spowodowane

0: rozgałęzieniu, jak gdyby. Ale jest to nad odpływem sąsiadów pod spodem.
1: Hydrozagadka, też tu tytuł się pojawił na czacie, hydrozagadka. No to, wiecie, tylko to jest taka hydrozagadka w moim stylu, to takie moje życie jest, widzicie, właśnie. Tutaj
0: jak mówię, jest na to prosta metoda, jest na to prosta metoda, możesz po prostu zatkać wszystkie otwory odpływowe, czyli zatkać totalnie swoją toaletę i korkami pozatykać zlew i brodzik na przykład. I osiągniesz wtedy, jeżeli to dobrze zrobisz, to na przykład poksiliną, to osiągniesz ten cel, że tobie się nie będzie wybijało, ale nabierze się ten pion wyżej i wybije nad tobą, więc będzie ciekła woda, nieczystości będą ciekły z sufitu, nie?
1: Można by taką
0: bo woda sobie dosyć drogę znajdzie, nie? To bądź pewien.
1: Była kiedyś taka gra, jak to się nazywa, Pipe Mania? Pipe Mania? Gdzie się właśnie rury układało, nie? Rury się po prostu układało. To była bardzo stareńka gra, jeszcze na jakieś tam pecety z kartą Herkules, dwukolorową. Pipe Mania po prostu to się nazywało. No.
0: To był dobry pomysł na grę taką, że masz 10-piętrowy budynek i wybija cię na parterze i musisz tak zatkać wszystkie te, i żeby wybijała aż do samego ostatniego piętra, nie?
2: Ej, dołączę się do tej rozmowy, bo słyszałem taką jeszcze lepszą grę, gdzie puszczam klocka w toalecie i na,
0: tak jest.
2: I na aplikacji czekam, kiedy dojdzie do oczyszczalni.
1: No, taka jest aplikacja na komórkę?
2: No, jest taki projekt, że puszczam klocka w toalecie i czekam, kiedy dojdzie do oczyszczalni. Jest taki projekt na aplikację. Może to teraz zatrybi. Siadam na umywalkę, walę klocka i za 4, 3, 5, 2, 1 jest w oczyszczalni. Czy jest to jakaś przestrzeń publiczna? I tylko zadam takie pytanie otwarte.
1: No, ciężko mi się ustosunkować. Kurczę, mam mętlik w głowie spowodowany zagrożeniem. Potop, to taki potop symboliczny, jak w Świętej Księdze.
2: Albo oczyszczenie.
1: I projekt, no albo to jest taki potop nieczystości w domu krawca, który spowoduje oczyszczenie jego duszy. Bo on sobie zda sprawę. No
2: wiesz, ale uwaga, mamy grzechy i czekamy na rozgrzeszenie. Okej, okay, tu jest grzech i uwaga, czekam na rozgrzeszenie.
1: No, co etamie chciałeś dodać?
0: Mówię, że masz jeszcze jedno wyjście. Wyjść z domu na noc i zostawić problem. Tylko ty niepotrzebnie to już zgłosiłeś do jakiegoś hydraulika i to będzie wiadomo, że byłeś. No. No, wtedy to wiesz. To
2: ale
0: już,
2: słuchajcie, ja jestem hydraulikiem z wykształcenia, inżyniera środowiska i powiem szczerze, że jak prowadziłem kanalizację wokół rynku wrocławskiego, to tam na 4 metrach widziałem sklepienie, ale wypukłe przed piwnicą Świdnicką. Na 6 metrach była kanalizacja kładziona, a na 4 metrach było sklepienie, czyli jak odkopałem 4 metry, to zobaczyłem sklepienie jakiegoś dachu.
1: Na jakąś zagadkę wpadłeś, jak Indiana Jones.
2: Tak. I od razu przybiegli archeolodzy, powiedzieli, nie, nie, nie, nie, nie, to jest korytarz do Banku Zachodniego, dzisiaj to jest Santander. Z rynku, z piwnicy Świdnickiej. To jest korytarz do Banku Santander, przepraszam, Banku Zachodniego. To jest korytarz do Banku Zachodniego, czyli 4 metry pod dnem rynku jest jakiś korytarz do banku.
1: No ciekawe.
0: Masz jeszcze ten schemat? Bo może tam jest studzienka w skarbcu akurat, taka wyszkodka.
1: A może dałoby się ułożyć jakiś taki plan? Założymy Fight Club, będziemy się spotykać w tajemnicy gdzieś w ukryciu, w jakiejś naszej siedzibie, będziemy się bić, trachać po ryjach, tak na sportowo i knuć plan zniszczenia świata. Jak już będzie nas cała armia, to zatkamy wszyscy kible i to wybije na ten...

0: Gdzie mogłoby wybić? Wybije u naszych wrogów w kiblach. Zaleje ich.
1: Wiesz, Krawiec, tak tam nie kombinuj, bo ja przeczuwam, że u ciebie sprawa do rana będzie jeszcze bardzo rozwojowa. Bo mówię ci, że ja to sobie już tutaj rozrysowałem i mam takie podejrzenie, gdzie ten kożuch powstał. Ja to nazywam kożuch już w cudzysłowie, bo te kożuchy u mnie już, tak jak mówię, kilka razy powstawały i mam doświadczenie już w tym. A jak przetkają u ciebie, to niższe piętra będą mieć problem, jeśli przetkają na taki sposób, jak myślę, że to przetkają.
0: No zobaczymy, może no jakąś spiralą większa... tam wejdą. Są chyba takie
1: nie
0: spirale,
1: mogą.
0: Że mogą tam się
1: nie,
0: zakręcić.
1: Ale razy, nie, ale w takie róże, coś ty. Nie? Co, przecież tam leci papier, tam lecą podpaski czasami, a zdarza się, że i inne rzeczy, tutaj mi opowiadał hydraulik, znajdowali, także wiesz...
0: No jakieś prezerwatywy tutaj... inne. No, jak to się leje rzeka nieczystości od człowieka? Tak się zarymowałem trochę. Rzeka od człowieka. No i to... No kurczę, ile człowiek generuje odpadków? A Polacy ponoć są w czołówce, jeśli chodzi o ilość marnowanego, wyrzucanego jedzenia. Tak trochę nie szanujemy.
1: Dobra. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Moim zdaniem odkręcą ci muszlę klozetową od podłogi, tam jest taka uszczelka wokół tej stopy, na której ona stoi, podniosą, trochę się wyleje na podłogę, tam jakoś tam pewnie zabezpieczą to trochę, żeby nie za dużo się wylało na podłogę i będą tkać tą dziurę w podłodze, tam będą próbować udrażniać. Ale to będzie taka spirala, taka dubeltowa, jeżeli w ogóle to będzie spirala, taka z silnikiem, który ją obraca, taka fest, prawie 2 centymetry średnicy, nie?
0: No masakra, panowie. To co, może nam się uda zmienić temat, bo tak całego wieczoru nie przegadamy tutaj o...
2: Mogę?
0: Proszę uprzejmie.
2: Mogę zmienić temat z tematu hydraulicznego na złoty pociąg?
0: Proszę bardzo. Złoty pociąg, czyli...
2: Czyli miejsce, w którym jest drugi złoty pociąg.
0: Już wszystko wiemy. No, drugi złoty pociąg.
2: A gdzie jest drugi złoty pociąg?
0: Jeszcze w tym jest jeszcze drugi złoty pociąg, jeszcze następny, jeszcze takie matrioszki.
2: Wiesz, czy nie wiesz?
0: Nie.
2: A chcesz wiedzieć?
0: No.
2: To posłuchaj. No. Jest drugi złoty pociąg. Tamten to jest nędza. Drugi jest we Wrocławiu. I na ulicy Nagrobli, Poprzeczna, tajemnica. Mogę pokazać artefakty, guziki oficerskie. Mogę pokazać srebrne marki niemieckie. Mam je przy sobie.
0: No to pokaż.
2: No to słuchaj, prześlę ci mailem, mogę?
0: Tu możesz włączyć kamerkę i pokazać.
2: No, no nie chcę kamerki włączać, bo chcę podnieść napięcie.
0: Napięcie? To ja mam plaster.
2: Okej. Okay.
0: Dobra, ale panowie, musimy zrobić chwilową chwilkę przerwy, żebym ja sobie złapał trochę oddech. Może pogadamy sobie troszkę chwilkę później, jeszcze wrócimy do tematu, jak wy będziecie mieli ochotę, no ty na przykład, Tomku, będziesz chciał jeszcze opowiedzieć więcej o jakichś skarbach, o złotych pociągach, to zapraszam na antenę. No dzięki też Etamie za twój głos i radę, okay. I rady, kum, radę.
1: A w każdym razie nie syp absolutnie, mówię, kreta, nie wiem, czy Tomek
0: no, to już było, to już było wytłumaczone, tak, no bo bez sensu by to zresztą było, jak mi nie odpływa woda, to tam kreta nasypać. Dobra, no to by mi potem wyżarło rękę, wsadziłbym tam rękę i taka jak na horrorach, same szkielet, kości, i umarł Krawiec śmiercią, no właśnie, co by mi na nagrobku napisali.
2: Z Wrocławia, bo ja też jestem z Wrocławia, to powiem ci szczerze, tu cię licho nie trafi.
0: No, mieszkałem we Wrocławiu większość życia, teraz mieszkam w Środzie Śląskiej.
2: No, słuchaj, ale złego licho nie ruszy.
0: No, tak się mówi.
2: Kto raz zamoczył, będzie znał konsystencję. Jeżeli tu byłeś, będziesz wiedział, co mówisz.
0: No, skoro tak mówisz, Dobra, robimy przerwę, ja tu muszę ogarnąć też temat, czy się nie przelewa i tak dalej. Tak więc słyszymy się po przerwie. Dzięki, że byliście na antenie, do usłyszenia. To był Etam i Tomasz, a wysłuchacie luźnych gatek dzisiaj w Nocnym Radio. Krawiec nadaje, no dzisiaj taka luźniejsza audycja. A chyba się nie rozłączył ze mną słuchacz. No, ja muszę tutaj, o dobra. No i zaraz do was wracam, tylko sprawdzę.

0: No i jestem znowu z wami, tym, którzy dołączyli z opóźnieniem, to tak wprowadzam was w temat dzisiejszy dosłownie w dwóch słowach, że mam problem hydrauliczny, zatkało mi toaletę, przyczyny są trochę dziwne, mówi się o zatkaniu całego pionu, wylewa, przelewa, ja tutaj biegam jak kot z pęcherzem i z wiadrem, jak jakiś pańszczyźniany chłop tutaj z wiadrem, gnojowicę przelewam, wylewam. Kontroluję, no masakra się okazało, ale zmieniamy temat teraz, żeby już nie było tak o tym, o tym kibelku, całą audycję. No, co tu piszecie? Krawiec, obczaj ten filmik, ale jaki? Bo tu coś mi wklejałeś, ale ja ciągle nie mogę trafić na linka od ciebie. Może go usuwa po prostu na czacie, jak coś wklejałeś, bo jeśli piszesz obczaj ten filmik, to nie wiem, o co chodzi. No, tak więc czekam na propozycje tematów od was. Można dzisiaj dzwonić z dowolnym tematem, na przykład podrzucić jakiś temat. Pojawili się na antenie Etam tutaj z radami, pojawił się Tomasz, mistrz hydrauliczny, mistrz hydraulik. Ja tu pan majster, pan majster, no a ja byłem jako Jasiu i tu słuchałem i się dowiedziałem, że mam tu zapisane, woda się musi wylewać, no wszystko jest zapisane. No i widzicie, jak to jest. Jednego dnia super, fajnie, optymistycznie, a budzisz się z rana i jesteś po kostki. Nie powiem w czym, tak, bo słuchają też nas kobiety, wbrew temu, co tutaj jakiś niektórzy rozsiewają plotki, że u nas nie ma kobiet. Właśnie jest dużo kobiet w nocnym radio, to każde radio by chciało mieć tyle słuchaczek. No bo może i nieczęsto dzwonią, ale były też i prowadzące kobiety, przypominam na przykład Kałużę, wcześniej w Radiu na Fali z Kasią jeszcze, no tam była też Ania, Ewelina, tutaj mamy dużo słuchaczek, nawet tyle, że nie zdołałbym wymienić pewnie tak z pamięci wszystkich, kogoś bym pominął i dlatego... Zawsze nie chcę czytać, bo wiem, że o kimś zapomnę, komuś będzie przykro, a tak to nikogo nie przeczytałem, nikogo nie wymieniłem, ale ci ludzie wiedzą, że o nich myślę i czytam wszystkie komentarze od was, no nie odpisuję oczywiście na wszystkie, ale wszystkie komentarze na YouTubie czy pod audycjami na stronie Nocnego Radia czytam, tak więc cieszę się, jak coś piszecie, komentujecie, nawet jakiś krótki komentarz z wyrazami niechęci albo chęci, cokolwiek. Też jest fajne. Nie syp kreta. No właśnie, nie syp kreta. No, może tak powinna się nazywać dzisiejsza audycja. Nie syp kreta. Nie, no słabe. Może macie jakąś propozycję na tytuł. Ja od siebie, nie wiem, Krawiec Quest, Shit Quest, Fecalian Adventure, no, coś takiego, nie? Fecalian Adventure. Krawiec zasraniec i Fecalian Adventure. Spać szedłem, nie spodziewając się tego, co miało nastąpić. Z rana obudził mnie krzyk sąsiadki. Jakaś tam opowieść kryminalna wręcz. Noir. Tylko mój kibel. Ja chcę, żeby kiedyś ktoś zrobił o tym film. Jak ktoś kiedyś zrobi za 50 lat film o moich przygodach, życie krawca, taka biografia, film biograficzny, to ja chcę, żeby to była przygoda numer jeden. Taka na sam koniec, taki morał wszystkiego. Właśnie ta przygoda z zatkanym kibelkiem. To ma być głębia w tym zawarta i chcę, żeby grał mnie, może grać Tom Cruise albo ten, co gra Thora, na przykład w Marvelach. Ewentualnie Linda może mnie grać. Dla mnie to za stary trochę. Starszy ode mnie. Tu piszecie jakieś detale o tym, jak wy sobie radziliście w podobnych sytuacjach. Może sąsiedzi insekty? Zapytuje tutaj Binio. Może sąsiedzi insekty? Świetny komentarz. No. Widzicie, jak to jest. Tak więc jakaś lekcja dla mnie, ale to często tak mam, że jak po długiej przerwie sięgnę po takie rzeczy, po które Indianin chodzi piechotą, no tak jakoś staram się tutaj poetycko powiedzieć, to zawsze mnie spotyka jakaś lekcja życiowa. I to jest wspaniała lekcja. Mówiłem już, Pan Bóg daje każdemu takie przygody i wyzwania, jakim jest w stanie sprostać ten człowiek. I to jest przygoda, której ja jestem w stanie sprostać. No, tak więc widzicie ogółem, jak to jest. A Etam już generuje na programach graficznych schemat awarii u krawca. No proszę, to no, będzie plansza do pokazania. Jakby ci się udało zrobić to w rozdzielczości 1280x720, to będzie akurat wtedy taka rozdzielczość, jak ja używam, czyli taka niższa trochę. Na planszę. Takie są rozmiary planszy też właśnie. To jakbyś takie coś przygotował, to ja tu od razu wkleję łatwo, szybko na cały ekran. Profesjonalnie. No, profesjonalnie. Muszę się nauczyć używać OBS-a w tym trybie studio. O, wtedy mamy dwa ekrany i jakby zatwierdzamy zmiany sobie, które zrobiliśmy na ekranie jednym kliknięciem, że one przechodzą na właściwy już stream. Tak więc przydatna bardzo rzecz, szczególnie przy nagrywaniu na żywo czegoś. No a dzisiaj nie wiem, jak długo wytrzymam, bo naprawdę jestem zmęczony i taka, no w ogóle powinienem odwołać na całą audycję, napisać, że mam dużo pracy, a dodatkowo jeszcze spotkała mnie strasznie gówniana sytuacja. To są moje czasy ostateczne. To są moje czasy ostateczne, właśnie takie moje krawcowe, zatkany kibelek i ja w tym pływam żabką sobie. Tak, tu jest pytanie od Tomka, czy pogadamy? No, pogadamy, chętnie z tobą pogadam, Tomku, ale pod warunkiem, że masz jakiś luźniejszy temat, jakikolwiek, ale taki luźniejszy, bo dzisiaj no taka luźna audycja, to nawet jak masz jakiś ciekawy, ale taki poważny czy coś, to może to trochę, wiesz, się dzisiaj słabo komponować, no bo taka sytuacja, że widzicie, jak to jest. Tak więc, dobra, dzwoń, jak słuchasz, Tomku, jak słyszysz, to dzwoń tutaj, będzie prościej ciebie dołączyć mi tutaj, przed wam tutaj. No, a lecą teraz właśnie luźne gadki w Nocnym Radio, audycja na żywo, można dzwonić, można komentować, spotykać się na naszym czacie. Luźny jakiś temacik. No to dobra. Już dzwoni, dobra, już chciałem dzwonić sam. Dodzwonił się słuchacz, słyszy słuchacz?
1: To dodzwonił się słuchacz, dodzwonił się Tomasz. I luźna rozmowa, bez żadnych trudnych tematów. Taka prosta, luźna rozmowa.
0: No, tak.
1: To jest Bogiem, a kto jest jego stwórcą? Taka luźna, nie, taka luźna rozmowa, kto jest właścicielem, a kto jest własnością? Nie, tak prosto. Kto jest właścicielem, a kto jest własnością?
0: I to jest ta luźna rozmowa, tak?
1: Nie. Może ona wygląda trudno, ale ona faktycznie jest luźna. Bo jeżeli jest ktoś właścicielem, to czuje własność.
0: Jakoś to jest... nadal za mało luźne to dla mnie.
1: Okej. To jeszcze poluźniamy. Zawsze ktoś kogoś pcha i ktoś jest pchany. Zawsze ktoś jest z przodu i ktoś jest z tyłu. Zawsze jest lewo i zawsze jest prawo. Zawsze jest góra i zawsze jest dół, zawsze jest przód i zawsze jest tył.
0: No, jeżeli... to już jest luźniej właśnie to pchanie, no każdy każdego pcha. To już się luźniej trochę robi. Dokładnie, no i takie fajne, proste prawdy, czyli jak jest przód, to jest i tył, i jak na górze, tak na dole, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, jak na dole, tak na górze.
1: Jak coś się rozpoczęło, to coś się skończy.
0: No, cóż, żeby jak coś, żeby spadło, trzeba to podrzucić. Jak podrzucisz, tak, to zawsze spadnie.
1: Tak, tak.
0: No,
1: tak.
0: I co tam
1: a przed lustrem, jak stoję, no nie, często, to sobie myślę, spróbuję go oszukać. I się nie da. Przed lustrem nie da się oszukać tego, co jest po lewej, z tym, co jest po prawej. Bo lustro to jest takie lewo-prawo, no nie? Możemy się zgodzić?
0: Odbicie, no tak, takie lewo-prawo, odbicie lustrzane. Wszystko się zamienia miejscami.
1: Lewo-prawo, lewo-prawo, lewo-prawo, lewo-prawo. To jest odbicie, które mówi, słuchaj, jesteś tak inteligentny, jak głupi.
0: To ty jesteś taki smerf laluś chyba, tak se patrzysz do lusterka, tak? I tak. Witaj, przystojniaku, ale dziś cudnie wyglądasz, mo, mo, cudo. I tak, tak robisz przy lusterku?
1: O. Z jednej strony, ale z drugiej strony mówię, słuchaj, o co ci chodzi? Jeżeli z jednej strony jesteś piękny, z drugiej musisz być brzydki.
0: No tutaj to już bardziej mi się kojarzy z jakimiś horrorami, albo z czymś, że ty się patrzysz do lusterka i ten drugi ci mówi, ale o co ci chodzi, man? A ty mu odpowiadasz, kim jesteś? Ja jestem tobą. Niemożliwe. No to już trochę bardziej mrocznie brzmi, jak w ten sposób.
1: Nie, ale zgodzisz się ze mną, że po swojej prawej stronie masz lewą stronę?
0: Jak panie jest lewa noga, musi być też prawa noga.
1: Proszę pana, czy pan ma prawą rękę i lewą rękę?
0: Musi być, panie, lewa noga musi, i musi być też i prawa. Ja jestem tą nogą po środku.
1: Tak. Po środku to jest właśnie ten organ, który zapładnia to wszystko. A po lewej i prawej są nogi po to, żeby raz być na lewo i raz być na prawo.
0: Wiesz co, coś tutaj niektórzy słuchacze cię nie lubią, twierdzą, że jesteś trolem. Jeśli jesteś, to całkiem inteligentnym, bo ja się jakoś jeszcze nie połapałem do końca, chociaż mam pewne podejrzenia, że mamy tu nasłanego jednak człowieka, który chce torpedować audycję, psuć, podpuszczać. No, dobra, to może
1: daj szansę.
0: Zobaczymy, daj szansę. Czy rotacja jakaś będzie, czy może ktoś jeszcze do nas dołączy.
1: Ale ja mam temat, który chciałbym skończyć.
0: No to kończ jeszcze szybciutko temacik.
1: I teraz tak, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo płytko i tak, przepraszam, bo się zapowietrzyłem.
0: Coś dziwnie się zachowuje ten słuchacz, tak nie do końca
1: nie.
0: Wiem, czy to może być faktycznie troll, tylko tak bardzo jest jego gra taka, to jest cała partia szachów tutaj z jego strony, on ma
1: no to
0: jakiś
1: teraz
0: plan.
1: Będzie bardziej ludzko, że to nie troll, bardziej ludzko, że to nie troll, zapowietrzyłem się i powiem tak, dzisiaj mamy urzędników więcej niż podatników.
0: Nie, żaden jeszcze podatnik... chyba nie. No jest cała armia, no ale jest, urzędników jest mniej niż pozostałych.
1: Google, odsyłam do Google informacja, ilość pod względem sztuk podatników co do urzędników. Jeżeli chodzi o ilość sztuk, przerosła. Oczywiście statystyka też jest bardzo ergonomiczna i można ją różnie naginać. Nieważne. Jeżeli chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, to że ilość urzędników jest większa od podatników, ale co jest gorsze, głosują tylko urzędnicy. Przed nami zbliżają się wybory, w których będą urzędnicy głosowali, chociaż ich jest więcej. A oni głosują tylko i wyłącznie za swoją pensją.
0: No to takie, widzicie, Tomasz lubi takie poważne tematy. Gospodarka, ekonomia, polityka, religia.
1: Każdy temat.
0: Takie lubi tematy. No więc mam nadzieję, że miło wam się słucha. Bo wiecie, jak cały czas nie można śmieszkować, czasem sobie gadamy też i o poważniejszych sprawach przez chwilę, ale to się zmienia tak tutaj na fali, nie? Raz bardziej zabawnie, raz bardziej merytorycznie. Tak więc co w ogóle macie do Tomka? Czemu tak piszecie tu, że troll, że rozłącz go? Przecież ciekawie opowiada o różnych rzeczach. Może jest trochę pod wpływem, może sobie walnął kielona albo coś zajarał. No to, i to też trzeba zrozumieć, że dzwoni taki słuchacz i też sobie chce pogadać. A i co, od razu mu, nie życzymy sobie tutaj czegoś takiego, to wykracza poza wszelkie w ogóle granice. Jestem po prostu oburzony tym, co się w radio ostatnio dzieje. Jest w ogóle, aż się, bym się zesrał się, gdyby nie to, że mam kibelek zapchany właśnie. No gdzie ja mam, nie, ja nie chcę do reklamówki, ja nie chcę do wiadra. To jest tak upadlające, poczuję. Ja, a to się zbiegło z akurat jak sobie kupiłem z gazetą grę Far Cry Primal, gdzie się w jaskiniowca wcielasz. Ja teraz też taki jaskiniowiec, a gdzieś muszę się po lasach teraz kryć, gdzieś muszę wybiec do lasu, załatwić się tam, aresztują mnie, zamkną do więzienia.
1: Słuchaj, ale mogę cię słuchać cały czas, ale szczerze ci powiem, żyjemy w takich czasach, że jeżeli widzisz barana, który bije głową w ścianę 10, 50, 100 tysięcy razy i nie wyciąga z tego wniosków, to szczerze mówiąc, następne pokolenie będzie miało jeszcze gorzej. Jeżeli moje poprzednie pokolenie było najtwardsze, to ja muszę być mocniejszy od tego pokolenia. My musimy ten mur przebić.
0: Niech mury runą, niech mury runą.
1: My musimy ten mur przebić. Możemy się bawić, możemy się śmiać, możemy się oszukiwać, ale następne pokolenie po nas będzie po nas nas określało jako co? Jako debile? Nie chciałbym być pokoleniem, które będzie pokoleniem, po którym będą nas źle oceniali. Nie chcę być pokoleniem, które mnie określa źle. Więc to jest nasz czas.
0: Tak, jest też, można popatrzeć też od innej strony, jak nas postrzega, będą postrzegać następne pokolenia, to jedno, a jak nas na przykład już teraz mogą postrzegać ewentualnie kosmici. Jak są, a pewnie są, no to jakoś tam nas muszą postrzegać, no i ci, którzy doświadczają nam channelingów, się komunikują niby z obcymi, to twierdzą, że obcy na przykład są w szoku, że my nosimy, to mówiłem już, ubrania ze skóry, jakieś buty ze skóry, że się w tą skórę innych stworzeń odziewamy, dla nich to może być straszne. Może oni są z cywilizacji, gdzie nigdy nie było takiej sytuacji, że się zabija inne stworzenia i się z nich robi odzienie dla siebie i nosisz głowę innego stworzenia na plecach. I mi się może to wydawać takie barbarzyńskie, nie?
1: Jak podejdziesz do mrowiska i podniesiesz rękę, to cię mrówki wojownicze opryskają jadem. Ale to nie jest odpowiedź całego mrowiska, tylko to jest odpowiedź systemu. Jeżeli my mówimy o channelingach i o innych cywilizacjach, to my mówimy o innych systemach. Jeżeli możemy mówić o czymkolwiek innym niż inne systemy, to musimy zmienić kompletnie myślenie.
0: A powiedz, słuchaj, bo ty też w takich duchowych sprawach trochę się wypowiadasz. Czy taka sytuacja, w której masz do czynienia z takimi nieczystościami, gównem, powiem już po ludzku, kupsztalem, balasem, stolcem, przepraszam bardzo, ale to trzeba to nazwać po imieniu, Czy to nie sugeruje, że jednak nie było jakiegoś stwórcy, wiesz, epickiego, który jakiś tu plan miał, stworzył świat? No bo stworzyłby świat tak, żeby wychodziła kupa i się tam to w ta kupa pływa. Obrzydliwe takie, śmierdzące. To tak mi się jakoś nie kojarzy z jakimś projektem. Bardziej z taką właśnie naturalną jakąś ewolucją, a nie z jakimś inteligentnym projektem, wiesz, jakimś stwórcą na pewno już nie ta kupa. Ja bym stworzył istoty takie, co nie muszą robić kupy. Nie ma tych wszystkich kup. Świat bez kup.
1: A mógłbyś powiedzieć to sobie w twarz, że to wszystko, co zrobiłeś to sobie sam?
0: Mógłbym.
1: Mógłbyś powiedzieć to sobie, że to zrobiłeś sam sobie.
0: To jest... Moja własna kupa wylądowała w moim własnym
1: dłoniach. Zrobiłeś to sobie sam. Zrobiłeś to sobie sam. Rozumiesz siebie, kiedy sobie robisz to sobie sam?
0: Tomku, przepraszam cię bardzo, bo ja tak nie do końca chyba teraz jestem pewien, czy ty się wzruszyłeś czymś, czy jesteś dobrym aktorem. Jak to tam u ciebie? Coś się stało?
1: Nie, jestem cały czas sobą.
0: Ale coś ci się przypomniało smutnego, że wzruszyłeś się czymś?
1: Chciałbym ci powiedzieć, chciałbym ci powiedzieć, że wszystko, co robisz, robisz to sobie.
0: No tak.
1: I ten cały teatr, który się kręci wokół ciebie, to jest twój własny teatr. A jak spotkasz się nauczyciel z uczniem, i zobaczysz, że to jest to samo, to zrozumiesz, że jesteś wielki.
0: Słuchajcie, ja już nie wiem, czy Tomek się śmieje, czy płacze, bo on taki tak dziwnie. Raz się śmieje, raz jakby płakał. No coś tam, jakieś poważne rzeczy, ale, te myśli w głowie.
1: Ale powiem szczerze, dokładnie, jak będziesz mógł się śmiać i płakać w tym samym czasie, to znaczy, że się znalazłeś, że się obudziłeś.
0: No, to jest taki nietypowy stan pewnie, że i chce ci się i śmiać, i płakać.
1: Jak siebie odnajdziesz...
0: Ja chyba to mam teraz właśnie, że mi się chce śmiać i płakać, jak patrzę na ten mój gównomegedon.
1: Jak siebie odnajdziesz, to będziesz się i płakał, i śmiał. Bo z żebraka zobaczysz króla.
0: Słuchajcie, ja myślę, że słuchacz być może przeżywa jakąś wędrówkę teraz. Wędrówkę astralną przez swoje życie czy coś, bo takie tutaj myśli.
1: Spokojnie.
0: Chyba to jest jakaś
1: ja
0: podróż.
1: Mogę każdemu zaproponować bycie królem z żebraka. Ja go nie będę przepraszał. Ja go nie będę przepraszał za to, że mu w pysk strzelę. Jeżeli ja mam zrobić z dziada króla, ja nie czekam na obudzenie siebie, tylko całej reszty. Cała reszta jest dokładnie taka sama.
0: Ja się pogubiłem, troszkę przyznam, bo dużo różnych wątków poruszyłeś. I tutaj tylko tak patrzę też na komentarze tutaj na czacie. Kwasik, a co to? Man, tu ktoś pisze. Ale też aktor jak nic, taka propozycja, że jednak aktor, że Tomasz jednak aktor, też tak niektórzy uważają. Niektórzy tu piszą XD, a niektórzy toci trip. O, to w ogóle. Czemu sugerujecie, że jak ktoś jest bardziej uduchowiony, to od razu jakiś narkotykarz, coś. A może taki jest uduchowiony Tomasz, na przykład patrzy na życie właśnie w taki sposób, trochę inny niż wy zwykłe Janusze i Grażyny, wy Jessiki i Brianki, wy, no. Nie, żartuję oczywiście, słuchacze Nocnego Radia to są fajni, inteligentni, uduchowieni, dobrzy, piękni, kulturalni, dowcipni też, tak, ale też nikogo nie obrażają, taki dowcip mają elegancki bardzo, dobrze wychowani, piękni, zdrowi, duzi, wielcy, ja tak wyobrażam każdego.
1: Ale o co każdemu chodzi? Bo każdemu chodzi o siebie. Każdemu chodzi o siebie i każdy to postrzega przez pryzmat innych. Ale chodzi o siebie.
0: Czyli każdy postrzega innych przez pryzmat siebie i to wszystko się łączy. Nie, no, nie, bo tak widzisz, sypiesz mądrościami zen, salcesonem z rękawa. Właściwie jesteś trochę jak taki mistrz ze starego filmu Kung Fu z jakiegoś lat 90., tak, który zapytany o cokolwiek zawsze odpowiada jakąś myślą, jakąś filozofii wschodu, jakimś cytatem, nie, jakąś myślą i mądrością wielką, po której uczeń się skłania i mówi: hej! I teraz jakaś myśl, jakieś złote powiedzonko, co by się odnosiło do tego. Na przykład mógłbyś odpowiedzieć: no, milczenie jest mowa jest złotem, a milczenie srebrem. Nie, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. O, na przykład. To co, dobra, robimy jakąś przerwę, nie? Coś, ja muszę tutaj złapać oddech i pobiec, okay, i sprawdzić, czy się nie przelewa. Tak, okay, tak mi się ostatnio polepszyło mi się, w końcu mi się przelewa. No, fajnie, super.
1: No to 5 minut.
0: Dobra, dzięki, do następnego usłyszenia, może jeszcze dzisiaj.
1: Okay.
0: Trzymaj się, hej, hej. To ja? Był słuchacz Tomasz, no, który się tak pojawia najczęściej w czasach ostatecznych. On się pojawia akurat. No i też jest postać, że tak powiem, jest postać. No ale to, widzicie, to fajnie, jak ktoś ma i zwolenników, i tych, co go tam mniej lubią i ich drażni, to często może być właśnie ktoś, nie? Na pewno postać barwna, bo wzbudza kontrowersje, coś tam ma swoje jakieś powiedzonka charakterystyczne, charakterystyczny sposób mówienia. Jeden trochę smędzi, drugi... Nie ma idealnych ludzi. Jeden zawsze będzie trochę smędził, drugi będzie trochę seplenił, trzeci będzie się głupkowato śmiał, czwarty będzie się gubił w tematach, piąty będzie coś tam. Tylko ja jestem doskonały, to taka jest prawda. Tylko ja jestem... radiowcem, no nie bójmy się tego słowa, no wszechczasów, jakąś nagrodę powinienem w końcu dostać. Złote usta, złoty mikrofon, złota ciupaga, nie, to nie. No, nie, żartuję, nie chcę nagród żadnych, w dupie to mam. Ale nie mam w dupie właśnie tego, co się stało dzisiaj, przypominam, tym, co się spóźnili, zatkało mi, już całkowicie telegraficzny skrót, zatkało mi kibelek, nie da się odetkać, to nie moja wina, jak Bart Simpson, tak. To nie ja. Mam na wszystko odpowiedź. It's not me. To nie ja. I już. Nie, ale to chyba faktycznie to nie ja. Także widzicie, jak to jest. Jakaś... Dzisiaj mówię o mądrościach życiowych, które mi dała ta lekcja. To właśnie, kiedy się nachylałem i po uszy w nie powiem czym wykonywałem pełne rozpaczy, rozpaczliwe ruchy wykonywałem, no, tą szmatą, no, na kolana chamie, tak, na kolana chamie, tak, taka lekcja, od siły wyższej może jakaś, taki na początek właśnie, żebyś krawiec dostawał jakieś wyzwania ciekawe od losu, jakieś scenariusze, żeby ci pisało życie, ale zacznijmy od takiej misji treningowej, jak jest w grach. I na początku powolutku. Krawiec, powolutku, zaczniemy od jakichś zadań, którym jesteś w stanie sprostać, pomyślał sobie Pan Bóg. No to, o, mam tutaj, wcisnął przycisk i w tym momencie się obudziłem i usłyszałem krzyk za drzwiami. Sąsiad, ty mnie zalewasz, mnie! Także to taki quest. I kiedy ja tego... Mam nadzieję, że skończę jutro tego questa. Nie mogę iść spać. Patrzcie, no to tak wydawało się takie głupie, a ja nie mogę iść spać. Ja będę czuwał. Będę pełnił wartę nad kibelkiem. Jest plansza chyba od Etama, jest schemat. No całkiem tutaj ładny. Tutaj mówisz. Etam dokonał lokalizacji. Jest, mamy już, słuchajcie, pewne dane. Została stworzona symulacja. No, tam też grafik komputerowy. No, nie dziwmy się, że jest tutaj pełna, no, symulacja, tak gadam, a wy nie widzicie, bo jeszcze nie wkleiłem. Tak więc już wam wklejam. Tych, którzy słuchają nas na streamie radiowym tylko, to możecie sobie na przykład na chwilę przełączyć na YouTube'a. Wystarczy tam wejść na nasz kanał, po prostu znaleźć Nocne Radio i tam wam już się wyświetli, że jest na żywo audycja. Pamiętajcie też, ja też na początku tego nie załapałem, że jak chcecie, aby wam przychodziły powiadomienia, że jest audycja na żywo przez YouTube'a, to musicie jeszcze na dzwoneczek tam kliknąć dodatkowo. Nie tylko subskrypcja, ale też i dzwoneczek. Kanalizacja. Już zapisałem i teraz spróbuję tutaj wkleić. No, możecie mi zawsze wysłać jakiegoś donejcika też przez donaty na żywo. Przez system... O, przyszedł. Wykrakałem.
2: Kurde. Tuwumba zasrane życie. Można zadzwonić 19 zł.
0: Tuwumba! Z Tuwumbą dawno nie gadałem. On się pyta, czy może zadzwonić? Pewnie, że możesz. Tylko daj mi dosłownie 5 minutek, jeśli się bardzo nie spieszysz, to ja pokażę jeszcze tutaj, bo nie zdążyłem wkleić tą planszę Etama. I przez przyglądnijcie się przez chwilkę i za moment będziemy dzwonili do Tuwumby, zdzwaniali się z Tuwumbą. Dobra, mam cię tu. No, teraz powinniście widzieć na ekranie. Korki z nieczystości. Woda, umywalki i prysznica. Aha. Czyli idzie, no tu idzie. Aha. No tak, no to już chyba zaczynam rozumieć. No tu pięknie ozdobił też ikonką. No to jest taka technologia, widzicie. Technologia wielkie G. No więc tak to wygląda. Symulacja graficzna, widzicie, teraz już wszystko jest jasne. No takie rzeczy mogą spotkać każdego z nas. W ogóle takie trywialne, takie groteskowe, jakieś banalne, gówniane też właśnie takie, tego typu rzeczy mogą nas spotkać nagle. Pach i w ogóle jesteśmy w tarapatach, nie? Choroba jakaś, bliskiej osoby, nie wiem, samochód nam w ogóle ktoś zniszczył, cegłówką rzucił czy coś. Właśnie ja, moje przygody, że się budzę z nie powiem czym w ręku. No i no, straszne. To mnie nauczyło, że życie to jest brud, że to są wylewające się nieczystości, że to jest po prostu jeden wielki Armagedon i wszystkich nas opryska właśnie to coś. Tak więc, no, takie jest życie właśnie. Nie, ale z drugiej strony właśnie to jest taka lekcja. To miało mi pokazać też dzień wcześniej wielkie szczęście i niespodzianka i super i zaskoczenie. No i to nam pokazuje, że raz na wozie, raz pod wozem. Właśnie stąd taki tytuł dałem od początku audycji. Raz na wozie. I tu w domyśle raz ze szmatą na kolanach i z ręką w nocniku. Raz na wozie, raz z ręką w nocniku. O, ja tak połączę dwa przysłowia ze sobą. Przysłowie no, raz na wozie, raz pod wozem. Raz na górze, raz na dole. No i właśnie mam dzisiaj przygodę a la Paweł i Gaweł. Tam też zalało któregoś, nie? I tam było, co właśnie robisz? Ryby sobie łowię. No i ja też dzisiaj mogłem złowić coś właśnie. I to mi pokazało, że krawiec, nie bądź taki hop-siup do przodu, bo zobacz, dam ci taką sytuację właśnie życiową. I tutaj stwórca wszechrzeczy pstryknął palcami. Coś słabo mi pstrykanie wychodzi. Mi się ręce coś lepią. Co to jest takie... Nie za ciekawie to pachnie. No i stąd mi się ciężko pstryka. No i to jest lekcja dla ciebie. Ja muszę teraz, stojąc nad tą muszlą, patrząc się w tą tajemniczą dziurę, w której bezpowrotnie wszystko ginie tak naprawdę, bezpowrotnie. Wpadnie wam tam obrączka, nie odzyskacie jej już. Wpadnie tam chomik, nie odzyskacie go już. Wpadnie tam zegarek Omega albo Rolex, nie odzyskacie go już. dzwoni też słuchacz i też nie odzyskacie. Nie, to tak z rozpędu powiedziałem, sorry, bo no, mówiłem właśnie, że jak coś wpadnie do tego kibelka, to już się tego nie odzyska, to jest droga bez powrotu.
3: No tak to jest czasami. Ja właśnie dzwonię podzielić się sytuacją podobną, jaką miałem. Tylko, że wydaje mi się, że na znacznie większą skalę.
0: A dzwoni, jakieś... a mówi do was Dymek, tak?
3: No...
0: To jakiś Dymek był coś dzisiaj?
3: No, nie... Wiesz, co ci powiem, no to teraz spaliłeś trochę, bo chciałem powiedzieć coś, no... Wcześniej się przedstawiałem trochę inaczej, jak dzwoniłem i... Teraz już się nie mogę podzielić tą sytuacją, którą chciałem się podzielić, bo to trochę przypał i...
0: A, o kurde, aż tak, to faktycznie zepsułem. Kurde. No. Ups. No ale to wiesz, tak myślałem, że to tutaj... No nieważne, no to stało się. No ale tak dużo nie zdradziłem tutaj w sumie. No, to...
3: no ale... ale tam... no.
0: A z czym miała związek chociaż powiedz ta sytuacja, którą chciałeś się podzielić?
3: Z czym miała związek ta sytuacja? No... no właśnie z tym, co ty, nie? Tylko, że to wyglądało mniej więcej tak, że mieszkałem w bloku 11-piętrowym na 5 piętrze, czy na 4, już nie pamiętam, to było ponad 10 lat, na 4. No i o 6:30, około tam, parę minut po, ktoś walił do drzwi, a że wtedy taki tryb życia prowadziłem, że jak ktoś pukał o 6:30, to tylko jedno mi do głowy przychodziło, że na pewno nie otwieram tych drzwi. No i pukali. No ja spałem dalej. Kobicie powiedziałem, że cicho. Słychać mnie?
0: Słychać, słychać.
3: No, no i... no i przestali pukać, nie? No to dalej zasnąłem. W końcu się człowiek obudził. Poszłem się załatwić. Spuściłem wodę. A tutaj się okazało, czego nie wiedziałem, że tam na dole coś kopią, jakieś rury wymieniają coś, no i że chodzili w całym pionie po wszystkich piętrach i mówili ludziom, żeby nie korzystać z toalety, bo będzie cofka.
0: To mogli, no i... mogli zawór zakręcić, nie?
3: No nie wiem, co oni tam kombinowali, ale było tak, że chyba nie mogli, przecież wiedzieliby, że mają zakręcić, nie? A nie zrobili to. Chodzili po całym bloku i do wszystkich, żeby nie spukiwać przez jakiś tam czas.
0: Czyli, krótko mówiąc, spotkała cię podobna sytuacja jak mnie?
3: No nie, bo nie tylko ja widocznie nie otworzyłem tych drzwi. Ci, co nade mną mieszkali też. To sobie możesz wyobrazić. Jak ja spuściłem wodę, jak zobaczyłem, że się napełnia, to już mi się ciepło zrobiło. A ja za chwilę słyszę, że tam wyżej też ktoś spuścił wodę. I tak się zaczęło. I te gówna wypływały z tego kibla.
0: Ja będę teraz trochę wulgarny znowu i przypomnę, tak, mieliśmy kiedyś tutaj na antenie taką teorię, za przeproszeniem, gówna, teoria gówna, no tak to nazwaliśmy, że w życiu to tak wszystko ma związek z tą kupą, przepraszam, że tak mówię, wiesz, bo chodzi o to, żeby na przykład znaleźć sobie wygodne miejsce, do tego się to sprowadza, znaleźć sobie wygodne miejsce rodzinne do oddawania stolca i tam się dobrze czuć, to jest twój kibelek, z tym wszystko się wiąże, wiesz, i rodzina i coś, to jest wasz kibelek, tutaj wasze to miejsce, każdy sobie jakoś fajnie chce zrobić tą łazienkę, to taki cel trochę, zrobić sobie fajnie łazienkę, nie? Tak ważne miejsce, bez którego nie jesteśmy w stanie się obyć. Bez kibelka, co mamy, gdzie mamy w dzisiejszych czasach? Co, z wiadrem na zewnątrz?
3: Tak, masz ten kibelek, wstajesz rano, a tam gówna z połowy bloku lądują na podłodze.
0: Jeszcze ukraińskie z góry. Teraz jeszcze jest jakiś przekaz, że oni na nas, nie powiem, co robią.
3: Jeszcze ten czas, że chyba nie było tak Ukraińców jeszcze chyba, nie? Przynajmniej nie pamiętam, że tam się tak Ukraińcy kręcili. No ale no co, to było wynajmowane mieszkanie, więc co tam, złapałem jakieś prześcieradła czy coś, porozrzucałem na tej podłodze, żeby to nasiąkło. Zadzwoniłem po chłopaków, przyjechali na 3 auta, spakowaliśmy rzeczy, zostawiłem klucz na stole w pokoju i zadzwoniłem do właścicielki mieszkania, że lepiej przyjedź szybko, bo drzwi są otwarte, klucze masz na stole.
0: Zadzwoniłem po chłopaków, to tak zabrzmiało trochę, myślałem, że powiesz, zadzwoniłem do chłopaków i wpierdoliliśmy temu, co nas załam, nie, kurwa?
3: Tak, no, połowie bloku i tym, co kopali pod blokiem też.
0: To ich skopaliśmy. Oni kopali, oni zaczęli kopać, myśmy skończyli kopać. No, także widzicie, dzisiaj tu niektórzy piszą opowieści skrypty. No, dzisiaj mamy takie opowieści skrypty, ale wszystkie...
3: To była grubsza sytuacja jeszcze, nie? To, dlatego nie mogę tego rozwinąć. trochę spaliłeś. No
0: dobra, to zostawmy taki mały niedosyt. Ponoć słuchacze to lubią, jak jest mały niedosyt.
3: No ale sytuacja była gruba w każdym razie.
0: Widzisz, wiele osób to spotkało. I może w przyszłości będą jakieś lepsze rozwiązania kanalizacyjne. Może już nie będziemy musieli na przykład jeść, wydalać, zamienimy się w jakichś kosmitów, którzy nie muszą... Niektórzy myślą też, że Jan Paweł II nie defekował, że tak powiem, nie defekował, no bo tak ładnie chcę powiedzieć.
3: Nie, on srał tęczą, nie?
0: To Jan Paweł II srał tęczą. Nie obrażamy, słuchajcie, ja za dużo obrażałem Jana Pawła II, są lepsi do obrażania. Ja muszę porówno obrażać ludzi, nie za dużo jednego, bo to nie jest dobrze widziane. Muszę rozkładać swój hejt i obrażanie na różne.
3: Porówno.
0: Każdemu porówno, taki teraz trend jest. No, tak więc.
3: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze. A co tam u ciebie słychać? Co powiesz jeszcze? Co tam się u ciebie dzieje w życiu? Może się podzielisz ze słuchaczami jakąś ciekawą opowieścią? Czy jakiś temat podrzucisz?
4: No, mnie się trochę wszystko
0: osypnie. Jesteś z nami?
3: Jestem. Słychać mnie?
0: Słychać.
3: No nic, mówię, że u mnie się wszystko ostatnio popierdzieliło. Czekam na te lepsze czasy.
0: Czekasz na lepsze czasy? A coś się popierdzieliło... chociaż zdradź, czy w sferze finansowej, czy tam sercowej, czy tam coś, aby tak powolutku będę wyciągał.
3: Prywatnej sferze.
0: W prywatnej, no to widzicie, jest oporny, nie chcę... Nie no, słuchajcie, nikogo tutaj nie naciskamy, no u mnie też tak jakoś różnie, w zasadzie to...
3: Krawiec, ja cię słucham, to ty wiecznie w kryzysie jesteś.
0: No... taki człowiek wiecznie w kryzysie, no. Aż niektórzy pewnie sobie myślą, że udaje.
3: Czep urodzony, nie?
0: No, jak nie urok, to... to no, sraczka, no właśnie. I tak się skończyło. No, nic. Będę walczył. No, aż pokonam smoka, co się schował w kolanku.
3: Życie.
0: Nie wiem, są takie różne opowieści, wiesz, kiedyś, to już tak jak jesteśmy przy takich tematach, przyjechał do nas w odwiedziny, tam do matki i ojca, jak jeszcze byłem mały, jakiś Rosjanin. Coś tam załatwiał, to były takie czasy, że trzeba było czasem coś załatwiać tam, to od jakiegoś handlarza z Rosji, to od cygana, wiecie, tak, nic nie było za PRL-u. No i jakiś tam był w odwiedziny, nie wiem, czy tam się znali, a to był jakiś ruski karateka, komandos, coś. I on, słuchajcie, no tak krótko mówiąc, takiego walnął kloca, że zatkał w ogóle całą kanalizację, nie? Taki to był jakiś mega ruski komandos, się nażar zjadł 20 pierogów może i tego. No i trzeba było rozkręcać, słuchajcie, rury, no. Są i takie przypadki, ja się tego boję. No i było to rozkręcanie i gdzieś tam po prostu wyskoczyło jedna nieczystość taka okrągła, obrzydliwa, wyskoczyła i mojemu ojcu spadła na rękę i wtedy wyszła moja mama i zobaczyła tą scenkę, jak mu akurat na ręce spada, wiecie co. I to była jedyna sytuacja, moja mama mówi, kiedy prawie nie popuściła ze śmiechu w majtki. Taką miała po prostu najgorszą sytuację. Najbardziej ją to rozśmieszyło, ta sytuacja. Taka groteskowa, przyznacie trochę. Wchodzicie, a tu mąż, żona na kolanach i w ręku trzyma właśnie nieczystości. Nieczystość. Taką wielką jedną nieczystość.
3: Wielką ruską nieczystość.
0: Ruską nieczystość.
3: To może był jakiś ten fajny agent, nie? Miał taką zdolność, gdzie wpadał, tam nasrał, zatkał kibel, nie?
0: Taki plan, że wiesz, no, że na początku misji właśnie taki hitman po polsku. Musisz zapchać kibel, wtedy się zaleje z sąsiadów, oni wyjdą z domu.
3: No, coś w ten deseń. No dobra, Krawcze, nie będę tam zanudzał.
0: Dobra, fajnie się gadało, dzięki za telefonik, na pewno jeszcze nieraz sobie pogawędzimy na antenie. No i powodzenia, słuchaj, ze sprawami, żeby się, na pewno się poukłada, po burzy zawsze jest deszcz. O, takie moje przysłowie, po burzy zawsze jest deszcz, nie martw się.
3: No, dobra, ty też się tam trzymaj, nie?
0: Dobra.
3: Z fartem.
0: Hej, hej. No jaki miły, miły telefon. Patrzę, co tu piszecie. aż mnie głowa rozbolała. Ja po prostu aż mam migrenę od tego wszystkiego. No wiecie, taka sytuacja. Ja już tak się, czujesz się fajnie, taki zadowolony z siebie tutaj, a tu nagle coś takiego się wydarza, co ci pokazuje, że jesteś nikim. Że jesteś dziadkiem kiblowym. Szambonurkiem zwykłym. Życie sprowadza cię nagle do poziomu szambonurka. I po prostu krawiec to tajne służby ci zatkały kibel, żeby zrobić tajne przeszukanie kwitów na Bolka. Klot potwierdził. No proszę bardzo. No widzicie jak to jest. No muszę skontrolować znowu. Znowu kontrola. No przykro mi, tak dzisiaj jest.

0: A może to faktycznie zły się o mnie upomniał? Może to jakaś klątwa? Tak sobie dzisiaj myślałem, założyłem, że jakieś muchy znowu się pojawiły. Ja już je wytępiłem, powyganiałem, poubijałem. No i tak miałem mieszkanie bez much, a teraz się pojawiły muchy. Muchy, czyli wysłannicy Belzebuba, władcy much. To on ma mnie na celowniku. To nie jest najsilniejszy z szatańskich władców. Akurat tego bossa, władcę much, jeszcze jestem w stanie pokonać. Ale co będzie, jak się zjawią następni, silniejsi? Ale Belzebuba, na razie pokonałem jego muchy. Ubiłem tu ścierą, ręcznikiem, dezodorantem, psikałem je. Wynalazłem miliony sposobów na unicestwianie tych małych, brzęczących sukinsynów. Ale właśnie, no i może wysłał, coś tu wybiło z kibla. Mam taką teorię, że jak Belzebub chce użyć jakichś swoich mocy, no to on ma te moce związane właśnie z, no, muchy i klimaty pokrewne. Czyli właśnie takie moce kiblowe, że zatkany kibel. To taka klątwa pierwszolevelowa, zatkany kibel. On dopiero przypuszcza atak. No i rzuca, używa tej mocy. I to powoduje różne następstwa tak naprawdę. Też pojawiają się muchy, szpiedzy Belzebuba. On je zwabia od razu w ten sposób. Mówi... Come to me, my children, fly. Fly to mucha jest, jak po angielsku. Po angielskiemu, jakby kto nie wiedział. O. No, więc come to me, my little servants. Come to me. I te muchy właśnie potem mnie dręczą, atakują. Ja tracę wenę, wkurzam się, powiem, mówię złe słowa ludziom, bo jestem wkurzony przez te muchy. Nie wiem, czy mieliście kiedyś tak, mucha wam wpada do ucha i tam do nosa. Straszne, to taka mucha potrafi zniszczyć człowiekowi psychikę. Witam cię na antenie. No właśnie, weź się już sam przedstaw, bo ja czasami tu za dużo zdradzę. Coś, kto...
1: Siema, tu Wumba mówi.
0: Tu Wumba, no tu Wumbę znamy. No, ściszę trochę podkładzik. Co powiesz ciekawego?
1: Chciałem zadzwonić, bo przesłuchałem całą wczorajszą twoją audycję. Długo, bo długo. Fajna, długa. Zobaczcie, że dużo jeżdżę samochodem, to dobrze się tego słuchało. No i chyba najbardziej chciałem ci pogratulować. W ogóle, jak z potrzebą ostatnio prowadziłeś Nocnego Marka, twoje trzecie alter ego, Alexa Jonesa. Słuchajcie Nocnego Radia, wpłacajcie donaty!
0: Masz też odpowiedni głos do Alexa, tak, nawet. To jest... Tak czuję, że chyba trochę jesteś waść grubszy, być może, czy nie?
1: No, osoba kulista dzwoni.
0: No, to osoby kuliste, ja o tym z potrzebą kiedyś gadałem, że mają trochę inny głos, bo ich... Ciało inaczej rezonuje całe.
1: Wibracje i channeling.
0: Dokładnie. I grawitacja cięższego człowieka bardziej ku ziemi zwraca, to

0: środku z tym zatkanym kibelkiem na przykład, albo coś?
1: Nie, chyba po prostu masz pecha i zasrały ci rury, po prostu. Trzeba po prostu zrobić z tym porządek. Myślę, że nie należy się tu dopatrywać niczego więcej.
0: Patrzcie, jaki nieuduchowiony słuchacz.
1: Nie, uduchowiony, ale w kupie w toalecie nie należy dopatrywać się niczego więcej, tylko kupę w toalecie.
0: No, czasami takie proste znaki mają nam coś powiedzieć.
1: Tak, ale no, myślę, że w tym wypadku po prostu trzeba ogarnąć, wiesz, stary blok i to wszystko.
0: A powiedz, jakie tematy cię interesują z takich, co w nocnym radio się pojawiają?
1: Ojej. Wiesz co, nie wiem, Krawiec.
0: Czyli wszystko jest wspaniałe.
1: Słucham od początku, od zawsze, kiedy jest nocne radio. Od wielu, wielu lat słucham w ogóle wszystkich mediów, których mogę słuchać więcej niż tylko mainstream. I tak samo jak wczoraj podobało mi się, jak Janek zadzwonił. Rozmawialiście trochę o Klodzie, trochę o jakichś swoich wadach, zaletach. No kurczę, no fajnie, jak są ludzie, którzy robią coś innego niż tylko mówią o polityce, o, wiesz, głównych wydarzeniach na świecie i w Polsce. No fajnie jest, jak z różnej strony można spojrzeć na taki sam temat. Akurat nocne radyjko mi towarzyszy od bardzo, bardzo, bardzo długa. Tyle, że ja akurat jestem bardziej słuchaczem offline, bo jeżdżę dużo samochodem, prowadzę firmę swoją i z reguły godzina 9, w pół do 10 ja się kładę spać, więc tyle, że wstaję 4, w pół do 5. To znowu tam pewno się kładzie o tej porze spać, tak samo jak ty, więc...
0: To, ale widzisz, może właśnie w radiu to jest ta magia, że dzwoni jeden człowiek i okazuje się, że nagle coś mu się tam przypomniało, ma jakieś... Ciężko było rozszyfrować, czy rozpacza, czy się cieszy, ale coś go tam ruszyło. Słuchają nas z drugiej strony kierowcy, którzy gdzieś tam po nocy gdzieś jadą i słuchają sobie tych audycji. Są wspólnie z innymi ludźmi. To słuchaj, bo to jest jakaś więź, się już pojawia. Może i taka internetowa, może i to przez internet, ale czy to jest tak strasznie ważne? Chodzi o to, że jesteśmy razem tu i teraz, w tej samej chwili, bo jest live. Tak więc jest takie poczucie, że jesteśmy tu wspólnie trochę i to jest fajne. I sobie gadamy o różnych też rzeczach. To jest też spoko. Myślę, że każdy może zadzwonić i dowolny temat podrzucić. No, jakieś komentarze tutaj też komentujemy, które wcześniej się pojawiły, czy to na YouTubie, czy w audycjach. Wszystko się może zdarzyć. No, słucha nas znowu dzisiaj w sumie całkiem sporo ludzi i o różnych rzeczach sobie...
1: Myślę, że to duży plus tej audycji, bo dzwonią naprawdę różni ludzie. Od kilku lat przywinęło się sporo ludzi nadawało. Fajnie było, kurczę, rok, dwa lata temu, jak nadawało naprawdę więcej osób, nie tylko ty i potrzeba, czy tam czasami z kuchni. I ja myślę, że przyszłością tego radia jest, jeżeli kiedyś jeszcze złapiesz jednego, dwóch, trzech nadających i po prostu będziecie się wymieniali audycjami, będzie się coś więcej działo w formie audycji takich we wtorek, w środę, w czwartek. To było fajne, szkoda, że tak nie ma już. Wiem, że ciężko jest nadawać za darmo.
0: Nie jest tak, że za darmo, bo tu mamy jakieś tam profity z tego zawsze też. Może nie jakieś wielkie, ale słabe, czasem nie? większe, czasem mniejsze. Na przykład mnie teraz też spotkała niespodzianka taka, że w naturze, jakby, że tak powiem, coś dostałem. Ale nie tak w naturze, jak myślicie, tylko że naturka, to, no nieważne. Więc takie, no super fajne są też i czasami chwile. Dzięki wszystkim, którzy nas sponsorują. No a wracając tutaj do magii radia, no to też ludzie tutaj, niektórzy nadający jak Etam czy ja, mówią wam o takich prostych życiowych sprawach. Następna ciekawa rzecz, że dzielimy się, co tam nam się przytrafiło. I ja z wami i wy ze mną, oczywiście jak ktoś się tam decyduje, no nie o wszystkim każdy chce mówić, ale czasem uchyli jakiegoś rąbka tajemnicy, co tam mu się wydarzyło, no, w życiu.

0: Co nie?
1: Wiesz, przypominam sobie, jak mówiłeś o tym, że niektórzy nadający zrazili się do radia, ponieważ dostawali hejty, dostawali negatywne jakieś opinie, a to nie było wpłaty, wiesz, na finans konto, a to były jakieś głupie teksty nie wiem, na YouTubie, jakieś, wiesz, komentarze i no i myślę, że to mocno robi, wiesz, pod górkę takim nadającym przyszłym, ale uważam, że przyszłość Nocnego Radyjka, mojego Nocnego Radyjka jest, jeżeli jeszcze jednego, dwóch złapiesz, trzech nadających i to się troszeczkę fajne audycje, kurczę, jak rozmawiasz, nie wiem, z Leniuchem o jedzeniu, każdy od razu ma ochotę iść do kuchni i coś robić do jedzenia. Z potrzebą, jak rozmawiasz, fajnie, bo jesteście dwoma różnymi światami i jeden drugiego przekonuje do pewnych swoich racji. No kurczę, no chyba najgorsze w tym wszystkim jest stagnacja i granie, wiesz, do jednej bramki. Dlatego
0: No.
1: lubię za to Nocne Radio. Tym bardziej, że mówię, no naprawdę wielu, może nie lat, ale no tam już długo słucham i jestem na bieżąco, więc
0: Dzięki,
1: chciałbym, żeby się to
0: stary.
1: wszystko rozwijało.
0: Dzięki, słuchaj, naprawdę bardzo, bardzo miły komentarz. No, no, ale z
1: Własną
0: tych
1: żonę.
0: takich, wiesz, czuć, że szczerze ci się podoba radyjko i że fajnie się słucha, to jest najważniejsze, jak to jest, to już nic innego nie trzeba. No, a tutaj
1: Tak mi się
0: jeszcze
1: wydaje.
0: też się pyta słuchacz Rogal, czy można się dodzwonić na telefon. No niestety nie, tylko Skype na tą chwilę. Na tą chwilę. W przyszłości to się na pewno zmieni, ale teraz tylko Skype. No, to co, szanowny słuchaczu, robimy jakąś przerwę? Może ktoś się inny wstrzeli? A jak nie, to
1: Oczywiście, że tak.
0: zapraszam do ponownego dzwonienia.
1: Chciałem
0: Teraz,
1: sobie z tobą porozmawiać chwilę, więc
0: no, super.
1: usłyszeć cię na żywo.
0: No, spoko. Spoko bo woko, jak to mawiali starożytni Rosjanie. No, to trzymaj się, do usłyszonka, hej.
1: No, cyniczki dzwoncie, dzięki za rozmowę. Trzymaj się, krowculku.
0: Hej, hej. To był Tuwumba. Tuwumba ma tu jakiś awatara, na którym chyba na motorze gdzieś pomyka. No, także. Możesz też drzynnąć na 997. Tam krawiec też odbiera. O, to się nie dajcie, to jest troll. On was podpuszcza, żebyście zadzwonili na 997. Bo to telefon do mnie. Ja to od razu wykryłem. To się rozpoznaje takie rzeczy. To jest troll. On was wkręca. Jak zadzwonicie na 997, to tam będziecie mieli niespodziankę. Tam wcale nie, i mnie nie usłyszycie. Tyle wam powiem. O. Tak. Środowisko psychopatów. No, Nocne Radio. Nawet jeśli, to co? No, to przynajmniej ciekawie. Fajnie, tak psychopaci. Jak u Batmana. Jeden jakiś dwie twarze, schizofrenia. Drugi Joker jakiś. Teraz ten film Joker wzbudza kontrowersje, że to za bardzo jest takie epatowanie takim wizerunkiem fajnego psychopaty, zbrodniarza. No wiecie, że po prostu tak się promuje w tym filmie trochę przemoc i w ogóle. No bo była ta afera, gdzie facet przebrany za takiego Bane'a Jokera, bo tam miał maskę, jakieś włosy pofarbowane, no zrobił zamach w kinie, gdzie grali Batmana Nolanowskiego. Albo tego z Bane'em, albo no chyba tego z Bane'em, to co to? Druga część, tak? No i zamachowiec dokonał jakiegoś tam zamachu, jakiś świr, jakiś fan Jokera czy fan Bane'a, ciężko to powiedzieć, może i ten mu się podoba. Może jest wielkim fanem Batmana na przykład i no Batman to był zawsze taki świat pełen może tak, wrogami Batmana nie byli na początku i w ogóle no często nie są jacyś inni superbohaterowie, jacyś mocarze, coś, tylko różni psychopaci fajni. No, tak właśnie, fajni psychopaci, nie? Tam jakby się zastanowić, to każdy z tych złoczyńców, no przecież jest też lalkarz, który trzyma marionetkę na ręce i to jest też taka dziwna psychosytuacja, nie? No bo kto tu rządzi? Czy to faktycznie, no ten facet ma dwie osobowości. Jest brzuchomówcą, który trzyma tą marionetkę. Taki wielki łysol. I ta marionetka mówi jak taki boss mafii, nie? To ona tu jest szefem, to on tu mówi, a inni mają słuchać, no. A ten lalkarz tak stoi sobie grzeczniutko, tak w ogóle go, taki tego, lokaj. To ciekawa sytuacja. No albo dwie twarze, który zawsze zatwierdza jakiś wybór, rzucając monetą. Zawsze jak stoi przed jakimś wyborem, to monetą rzuca i zawsze wypada po jego myśli, że tam... Jak postawił na reszkę, to zawsze reszka i on zabija kogoś, bo wygrał coś tam, nie? Taki psychopata, dwie twarze. A druga jego osobowość, jego alter ego, to jest Harvey Dent, tak? Adwokat jakiś tam, czy inny. Tak więc mroczne opowieści o Batmanie jakoś się nawet mi nie nudzą. Tak myślałem, że bardziej wolę Marvela niż DC. Właśnie, no, jakby ktoś nie wiedział, Marvel to Spider-Man, Iron Man, Hulk i dziesiątki innych superbohaterów, a DC to Batman, Superman, Wonder Woman, no i tak walczą ze sobą też symbolicznie producenci, ci dwaj, nie? Te dwa światy ze sobą, no bo te filmy rywalizują, ten sam target, zawsze i porównania są, kto lepiej tutaj zrobił, no i tak ciężko powiedzieć, kto tu wygrywa, no chyba Marvel, ale no... To jest tak, że Marvel ma Avengersów, a DC ma Justice League, tą Ligę Superbohaterów, Ligę Sprawiedliwości. Była też jakaś taka organizacja Liga Sprawiedliwości prawdziwa, tylko teraz już nie pamiętam, co to była. Liga Sprawiedliwości. Na Cartoon Network byli tacy jacyś, taka kreskówka, Przyjaciele Sprawiedliwości, coś takiego. Tam była parodia Kapitana Ameryki, Hulka i Thora, tak? Był... Niezniszczalny Krang, taki właśnie fioletowy dla odmiany, nie zielony Gupol, mięśniak, Chluba Narodu, w pierwszym tłumaczeniu nazywali tego zrobionego tak trochę na Kapitana Amerykę Chluba Narodu, to fajna ksywka, nie? Chluba Narodu. No i Valhallen, to taki Bóg roka wikingów. To było takie nawiązanie do Thora, nie? I też trochę Silver Surfera ma, bo on chyba lata na tej gitarze swojej. No, taka parodia. Bardzo fajna kreskówka, świetny humor i tam w pewnym momencie pojawiła się też małpa. Małpa. Małpa to była... Chyba największą moc miała małpa. Małpa miała jakiś taki... To była małpa, która nabyła supermocy, nie? Chyba na skutek eksperymentu Dextera. Tutaj też może niektórzy pamiętają genialną moim zdaniem kreskówkę Dexter. No. A temat zszedł mi na bajki, na animacje, na te sprawy, a to być może nie interesuje wszystkich. O, za głośno podkład był, sorry. No, być może to nawet niewielu interesuje, tak więc jestem otwarty na jakieś inne temaciki. Na telefony, może niech zadzwonią teraz ci, którzy jeszcze nie dzwonili, chcieliby coś dodać, to dobrze robi audycji, jak są urozmaiceni słuchacze też. Raz jeden, raz drugi, to wtedy no, super, fajnie, bo to każdy trochę inny jest, nie? Każdy trochę inny klimat wprowadza, każdego co innego tam interesuje. Jeden chce coś bardziej na poważnie, drugi sobie pożartować woli i zmienia się fajnie. Sama audycja, cała audycja się zmienia. Zmienia się nagle też i podkładzik i się zupełnie inny klimat robi. Tak więc chyba dobry kierunek, chyba dobry przepis na audycję.

Przepraszam bardzo, ale jestem zmuszony zachęcić Was do dzwonienia. Przygotowałem tu profesjonalny jingle. To jest taki półprofesjonalny jingle. Myślę, że profesjonalny bym zrobił, jakbym... No trochę jednak za mały sponsoring jest. Myślę, że no... Wiecie, ja też nie wymagam, żebyście mi płacili. Znacie, w ogóle jak macie zapłacić mi i Claude'owi, na przykład, to ja wolę, żebyście ani jednemu, ani drugiemu, ani mi, ani Claude, on nie może dostać nic, słuchajcie. To są złe media. On to przeznaczy na złe cele, tak? To jest wspieranie po prostu bardzo złych ludzi. Mówię tutaj o Klodzie, bardzo zły człowiek. Jak macie, nie wpłacajcie, ja mam swoje, nic, po prostu, wy nie musicie, nie chcę, nie trzeba, naprawdę, nie, no. Ja żartowałem, w sumie możecie wysłać jakiegoś donata. A słuchacie nocnych, luźnych gadek, no, luźne gadki, siadasz, a tu się wylewa, no, i bo zatkane. Taka dzisiaj przygoda mnie spotkała, a wczoraj dla odmiany bardzo miła przygoda i pozdrawiam tutaj tajemniczego darczyńcę, tak trzeba powiedzieć chyba, który umilił mi dzień naprawdę niesamowicie i to nie jeden, myślę. Tak więc no, czasami życie lubi zaskakiwać, jak mawia Marek Konrad w reklamie ING Bank.

0: No, ja taki ożywiony trochę jestem, bo już sobie wypiłem energy drinka. No, musicie zrozumieć, że ja po prostu tak, mam, że może po prostu cały czas muszę gadać, bo się opiłem energy drinków i po prostu nie mogę się zatrzymać. Tak mnie energia rozpiera, że po prostu już nie mogę przestać. Muszę po prostu gadać w tym radiu, nie mogę się zatrzymać w ogóle. Ale zadzwonił na szczęście słuchacz i mnie wyręczy. Halo, halo.
1: Halo. Ja tak na sekundkę. Cześć wszystkim. Grzesiek z tej strony, bo z pracy dzwonię. Wiesz co,
0: służby zagłuszają, słuchaj, służby zagłuszają, słyszysz mnie? Brzmiałeś jak agent Smith, którego wkręciło w Matrixa. Halo, halo? Halo?
2: A teraz czy mnie słyszysz?
0: O, teraz cię słyszę chyba bez przerw.
1: Halo, halo?
0: No to mówiłem, że go słyszę, słuchajcie, i wszystko, że lepiej, a ten znowu się włączył na
1: tak,
0: ten...
1: Tak, mi się przełączyło. Aha. Przepraszam, w samochodzie jestem i mi się przełącza tu na słuchawkę, to znowu na mikrofon z telefonu, przepraszam za uszkodę.
0: Teraz jakby wiesz, trochę co, lepiej, tak.
1: Wiesz co, krawiec?
0: No.
1: Gówno.
0: No, dobry dowcip. Wstrzeliłeś się w...
1: Zadzwoniłem, bo... Tak, bo chciałem nawiązać do telefonu poprzedniego słuchacza, bo też słucham do tego radia w 90% w samochodzie i w większości z offline, choć teraz z internetu lepiej też słucham. Tak jak na przykład teraz chciałem jeszcze zepsuć humor Etamowi, pozdrawiam serdecznie. 12 godzina jestem w pracy, Etam. Koniec.
0: No, tak jest. Tutaj słuchacze cię witają. No. I tak, no widzisz, jak to jest. Widzisz, panie, jak to jest.
1: 50 parę pizz rozwiązuję już. Znaczy, no, orderów. I tak. No i chciałem pozdrowić słuchacza, który słucha też w samochodzie i często właśnie w ten sposób prowadzi samochód i pozdrawiam wszystkich kierowców słuchających nocnego radia i spadam, bo chyba jakość słaba tego.
0: No, dzisiaj słuchaj, troszkę czasami są zakłócenia, ale dużo się dało usłyszeć z tego, co powiedziałeś, tylko takie są po prostu troszkę lagi, zanika, no. Ja coś tam teraz na przykład słyszę, że ty mówisz cały czas, więc... A, już chyba mnie nawet nie słyszał Grzesiek. No widzicie, tak też bywa tutaj, audycja na żywo i czasami ktoś dzwoni, tam gubi zasięg, no bywa i tak. Ale to był Grzesiek, ten od pizzy. No. A ja siedzę sobie nad rozlanym właśnie nie mlekiem, niestety. I tak właśnie sobie myślę, że nie czas żałować sąsiadów, gdy nas zalewa. To słabe przysłowie wymyśliłem. No ale były tu różne propozycje, żeby wrzucić Achtunga tam i żeby wszystkim w domu rozerwało muszle, a mi nie. Albo żeby tam kreta wsypać. To chcą ci, co chcą mnie zabić, bo ja potem tam już zostanę z tym kretem rozpuszczonym i tam nie będę mógł nawet tego dotknąć. A jak potem odkręcą tam rurę, to wyleje się ten kret i poparzy mnie i taki będę poparzony tu siedział i... Dzień dobry, witam was. Poparzyło mnie, bo mi doradziliście, żeby kreta wsypać. No, dzięki. Siedzę taki teraz poparzony, cały, już nie powiem czym, usmarowany. Potrzeba zadzwonił, halo.
3: Halo, halo, słychać mnie?
0: No, doskonale.
3: No to dobrze, słuchaj, wiesz co, bo krawiec, pojawiło się tutaj bardzo wiele rad, jak to przetkać i tak dalej, ale jedna najważniejsza rada się nie pojawiła. Krawiec, nie zestraj się.
0: No, to jest dobra rada, a jak już, to sposobem etamowym. Wiaderko, tam reklamówka. I gdzie ja potem z tym mam pójść? Może komuś tam, czy ja to mam wyrzucić na zewnątrz po prostu?
3: Nie, do...
0: Jak w średniowieczu, tak za okno ktoś sobie przychodzi, a tu chlust do niego te wszystkie tam, wiesz, ale te balasy na niego pospadały, a tu, to co pan, widziałeś pana, jak ludzie w średniowieczu żyli i się nikt nie skarżył.
3: A masz jeszcze kuwetę po kocie, to sobie tam możesz żwirku nasypać i tak sobie, wiesz, wysrasz tam, zagrzebiesz i tak dalej i to tak, wiesz, tak dwa główienka przyjmie, nie?
0: No tak.
3: No słuchaj, no jako cię gówno wynoszę do tego, do śmieci zmieszanych, tak? Także no śmieciarka to przyjmie.
0: Ale widzisz, będę szedł z tą kuwetą, tak będę chciał udawać, że to, jak to w tym przysłowiu, sami srota, a na kota zganiota. No i będę sobie szedł, ale tak sąsiad popatrzy, coś, panie, za duże te nieczystości, jak na kota.
3: Pan pokaże ten worek, ja tutaj zobaczę, zmierzę moim tutaj kwantowym analizatorem. Oj, nie, to nie, to wygląda mi na bardzo dużego królika.
0: Tutaj rady z... Zostaw na klatce, na pewno ktoś przyjdzie i zabierze. No właśnie, no tak, jasne. A są tacy, co się nie krępują i tam zostawiają różne rzeczy na klatce. No bo co, to wspólne. Ale może też powinienem tam te wszystkie worki z nieczystościami, ale to jest tak obrzydliwe. Czemu ja? Miałeś kiedyś taką sytuację, czy cię los tak nie pokarał takim czymś?
3: Wiesz co, nie, bo zazwyczaj, jeżeli sobie wybieram mieszkanie, to wybieram je dostatecznie wysoko, żeby mnie takie rzeczy nie dotykały.
0: Czyli filozofia główna, chcesz być wyżej od innych strających, żeby ty srać. Chcesz na innych, a żeby oni nie na ciebie.
3: Znaczy... Tak, oczywiście.
0: Aha, aha, aha. Bo są też, wiesz, różne systemy inne, takie moralne, że na przykład chcę być wyżej, żeby nie srali na mnie, ale też ustawię się tak, aby nie srać na me wrogi. Tak?
3: Ale jaki ja mam, wiesz, jaki ja tam mam problem, kurde, z ludźmi, którzy są parę pięter niżej ode mnie, jeżeli się zesram, no to jest ich problem, a nie mój, tak?
0: No i wyszło, widzicie, jaki to człowiek.
3: Trzeba wdrapywać się na szczyt, moi drodzy, trzeba się wdrapywać na szczyt, a największy problem, nie wiem w ile pięter, czy to jest blok, czy to jest kamienica, tam gdzie mieszkasz?
0: Bo taki sobie muszę powiedzieć... Blok, ale taki, wiesz, nie taki duży blok, tylko taki bloczek.
3: Czyli 4 piętra.
0: Dom taki. No tak, tak.
3: Okej, okay. Dobra, czyli lata 80.
0: No może jakoś tak.
3: Może trochę później, może lata 90, bo była taka pewna dziwna rewolucja na przełomie lat 80 i 90, gdzie zmniejszono prześwit rur. I to spowodowało bardzo wiele problemów, między innymi mój brat, który kupił swoje mieszkanie za franki, za kredyt we frankach i ani trochę nie pyszczy, ale to nie jest tutaj temat. Wiesz co, istnieje coś takiego jak młynki do gówna. Które sobie instalujesz w swojej instalacji odpływowej, żeby to gówno zostało po prostu zmilone, to jest zasilane, wiesz, z twojego gniazdka, swojej sieci elektrycznej, żeby to gówno po prostu przemielić i puścić je dalej, żeby aż tak bardzo nie zatykało tych rur, bo zwyczajnie no, w nowym budownictwie ten prześwit się bardzo zmniejszył.
0: Kurczę, taki jeden prowadzący, który czasami prawi złośliwości, już nie powiem o kogo chodzi, na temat naszego radia, to on mówił, że tu, że gówniane to wszystko, co tu nagrywamy, ale i tak by se wszedł akurat dzisiaj, włączył, co tam chłopaki nadają. No. I taki dzisiaj temat. No niestety, cała audycja dzisiaj o gównie, za przeproszeniem, no nawet nie ma tak dużo tutaj zniesmaczonych chyba i tych, co już uciekli, z tego co widzę, więc jakoś tam udaje nam się wybrnąć nomen omen tutaj z tego nomen omen gówna.
3: No to jest cały krawiec. Dostał źródło, może nie do końca czystej, ale zawsze wody i za darmo i na rzekę.
0: Źródło weny jeszcze. Bo to no temat na audycję. Wena od razu przyszła. I no...
3: A powiedz mi, krawiec, czy to spowodowało, to całe wydarzenie spowodowało, że zażyłeś łyku inspiracji?
0: Teraz boję czegoś tu dotknąć w tym domu. No wyobraź sobie, że masz w zasadzie w tych nieczystościach wszystko tutaj, podłoga, ja muszę ją jeszcze raz wymyć. Umywarka, wiesz, kibel tu się przepełnia, ja jestem po uszy, głównie można powiedzieć, no. Wylądowałem no, tak... głównie po same uszy, ja muszę z tego wybrnąć.
3: A tak serio, to sobie pójdź do lekarza, niech ci jakieś antybiotyki przepisze, bo to się niestety unosi i może ci zrobić tam zapalenie spojówek, zapalenie jamy ustnej. Bardzo brzydkie rzeczy, także naprawdę umów się do przychodni, powiedz, że jest sytuacja taka, jaka jest i choćby zapobiegawczo obejrzyj sobie jakiś pakiet antybiotyków, bo to Może się źle skończyć.
0: Może jakieś gigantyczne odszkodowanie powinienem się ubiegać, zaskarżyć utrata na zdrowiu. Już się gorzej czuję, coś jak o tym myślę nawet. Może to taka jest moja historia, może dostanę jakieś gigantyczne odszkodowanie. Zacznę być obrzydliwie bogatym takim przedsiębiorcą, krawcem, szmalu pełno. No i zmieni się życie. Wszystko się zacznie od tego zapchanego kibla. To jest początek zmian. Taki mój prywatny 2012 może. Co myślisz?
3: Panie Krawiec, witamy tutaj w Business Insiderze, mamy podcast na temat przedsiębiorców roku 2021. Panie Krawiec, niech pan nam powie, co tak naprawdę było takim elementem zapalnym, który sprawiło, że został pan milionerem. Niech pani zada jeszcze raz to pytanie. Niech pan powie co? Gówno.
0: Panie redaktorze, był taki czas, że po prostu w moim życiu nastąpił pewien zator, że tak powiem. Tak zatytułowałem zresztą pierwszy rozdział mojej biografii, którą sam piszę o sobie, właśnie zator.
3: To był już to co ci się stało w mózgu tam, jak miałeś 2 lata, tak?
0: No, każdy ma inne zatory. Ciebie też niestety spotkał zator. Troszkę bardziej może była twoja przygoda elegancka niż... No, znaczy, zmierzam do tego, twój zator... Dałoby się z tego zrobić film, a u mnie... w rolach głównych. No, kto by się zgodził grać w takim filmie, którego cała akcja rozgrywałaby się w mieszkaniu? Pokazywałaby moje przemyślenia.
3: No słuchaj, to jest cały teatr telewizji, tak?
0: Cała akcja rozgrywa się w łazience i przez chwilę w kuchni.
3: Ty, ale to by było takie, wiesz, takie nawet nie film, ale przedstawienie teatralne z przebiciem czwartej ściany, czyli że sobie siedzisz, tutaj jest ustalona jakaś tam, wiesz, na scenografii jakieś drzwi, drugie drzwi do kibla i z tego kibla zaczyna wybijać. I z tego kibla zaczyna wybijać autentyczne gówno i ten zapach się przenosi po całej, wiesz, po całej publiczności. I oni to wszyscy czują, wdychają te twoje cząsteczki gówna.
0: No, ciekawe pomysły różne, koncepcje się tu lęgną. Ja bym to zrobił trochę w takim stylu, że byłyby jakby pokazane sceny dziejące się w dwóch światach, dwa światy tak jakby. Jeden to jakiś konflikt na arenie międzynarodowej, tworzą się jakieś, no właśnie, zatory. I to samo się u mnie dzieje, jest odpowiednik, po prostu tylko trochę inaczej to pokazane, w taki bardziej przyziemny sposób, ale to są sytuacje, które nawiązują do siebie. I tutaj można by się zastanowić, co by tu pasowało, na przykład jeśli chodzi o politykę, o jakąś geopolitykę, gospodarkę, stosunki międzynarodowe, jak można by to odnieść do tego, co się u mnie dzieje aktualnie.
3: Ale przecież to jest zajebisty pomysł, słuchaj, wyobraź sobie, że przykładowo Ukraińcy namówieni przez Putina, nagle wszyscy Ukraińcy wynajmujący mieszkania w Polsce zapychają swój srad, wrzucają tam do niego cement i spuszczają wodę, żeby tam się zbił w kupę kilka pięter niżej. I sobie wyobraź, to jest kurde parę milionów ludzi, tak? Którzy żyją na naszej żywej tkance społeczeństwa. Stary, to jest atak terrorystyczny, gdzie naprawdę World Trade Center przy tym to jest pikuś.
0: Ale widzisz, młody radiowiec przystojny, nikomu nieznany, mało znany radiowiec wpada na pewien trop właśnie tej ukraińskiej afery. Do całej sprawy zostaje też przydzielony sierżant Żenada. Musi rozwikłać zagadkę zapchanych rur. Czy to przypadek, że tak się zapychają? Akurat nie sądzę. Pomyślał komisarz Żenada. No, a ty byś się pojawił tam gdzieś w jakiejś roli? Chcesz, mogę ci dać rolę w tym serialu? Główną rolę ci mogę dać.
3: Nie, głównej roli może bym nie chciał. Może jakąś taką z tyłu bym wolał.
0: Ja ci, będziesz grał mnie, słuchaj. Po znajomości ci dam najlepszą, najbardziej wymagającą rolę. Będziesz ze szmatą tutaj. Słuchaj, ty się nie bój, zrobimy wszystko sztuczne, to będzie z plastiku. Użyjemy trochę Nutelli dla, tak wiesz, jako takiego fejka.
3: Oj, naprawdę, krawiec zbiera sobie, naprawdę sobie zbiera. Gdzie moje pieniądze?
0: Ja ci odpłacam trochę, dając ci taką propozycję. To jest rola na Oscara. Wyobraź sobie, ty na kolanach z samego rana, zdezorientowany i w twoim, to się zbiega z twoim życiem w ogóle całym, wybija ci tak, zrobimy tak po hollywoodzku, że na 2 metry wybija w górę z tej toalety. A ty i ty w tym upaprany, słuchaj, ale nie bój się, będą efekty specjalne, na przykład muszle, którą będziesz musiał wylizać. Tak tu w scenariuszu zapisałem, bo wpadasz w obłęd, w szaleństwo od tego i na końcu filmu ci zdradzę, mam tu w scenariuszu, że właśnie aktor wylizuje całą muszlę klozetową. Nie bój się, kupimy świeżutką, nową, to będzie fake, będzie sterylna. Ale jaka to wymagająca rola, masz Oscara, już to widzę oczami duszy. And the Oscar winner is... Need 19, tak?
3: A potem wiesz, a potem ta muszla klozetowa parę lat później na Twitterze napisze Me Too.
0: Trzeba już myśleć o drugiej części. Już niedługo, druga część trylogii fekalnej. Zlew.
3: Dzisiaj na arenie międzynarodowej doszło do incydentu kabłowego, ale to jeszcze nie jest koniec. Krawiec podjął się tego ciężkiego zadania i wziął to całe swoje gówno, wrzucił do worka i wyrzucił na śmieci. Ale to gówno pamiętało. To gówno żyło. Zaczęło absorbować puszki po piwie, puszki po Coca-Coli, plastikowe butelki, które powinny być wyrzucone do zupełnie innego miejsca. I oto wychodzi. Człowiek gówno. Człowiek gówno, który staje twarzą w twarz.
0: Jakiś Marvel.
3: Krawcem. DC. I mówi do niego: tato?
0: O, słaba pasta. To jest super bohaterskie jakieś klimaty, człowiek gówno. Nie, to trzeba zrobić po prostu dramat porządny, a też sceny walki tam w plotę karate, że młody krawiec spotyka pod bramą jakichś Ukraińców i już padają teksty, które potem nawiązują do scenariusza, bo krawiec wygrywa oczywiście walkę na pięści, bo go tam zaczepiają, coś chcą od niego. No. Ty, sąsiad! Nie, coś tam po ukraińsku musieliby. No nieważne, w każdym razie wygrywam tą walkę i mówię na końcu jakiś tekst.
3: Suka, blać! Wódka Stalin!
0: Już was nie ruszam, gówna się nie rusza, bo zaczyna śmierdzieć. Pff, tak spluwa. Pff. I takie przygody, tak? Twardziela trzeba ze mnie trochę zrobić.
3: A tak trochę dupą splunąłeś, tak? Trochę tak...
0: No to tak dupą, tak pierdzę na nich z pogardą.
3: I wiesz, ale tutaj taki ultimate przeciwnik za tymi wszystkimi Rosjanami, za tymi wszystkimi Ukraińcami wychodzi naprzeciw ciebie, Józef Oleksy, i mówi do ciebie: bomba dupą, na lewicy najlepsza.
0: Nie, tu trzeba jakichś bossów powymyślać, tak bardziej na współczesną modłę, big bossów, jakichś szalonych hydraulik. A tu też może być hydraulik, bo to nie wiadomo, czy to będzie podstawiony przez właściciela, żeby zrobić tu wał i żeby nie wykrył szkód. Ja z tym hydraulikiem na końcu walczę, wykrywam, że on jest zdrajcą, że on dla właściciela chce przygotować fałszywy raport, że to ja zatkałem. Ja z nim walczę w tym kiblu i używamy, wiesz, gadżetów, szczoteczką do zębów go tam w
3: szczotką do kibla, tak go po pysku, kurde, szaruje, aż mu się różowo na pysku robi.
0: Mydło mu, on na mnie biegnie, ja podrzucam mu mydło.
3: No tak się jest, łapie butelkę do Mestosa i ci prosto w ryja. A, kurwa, nie! A, moje bakterie! Oj, moje bakterie jelitowe! Krawiec wstaje, otrzepuje się, bierze piankę do golenia i mówi: hasta la vista, baby.
0: Nie no, walka, ale widzicie, walka jak na razie najlepsza, to trzeba dużo takich scen zrobić. Który następny boss?
3: Ty, ale słuchaj, taka scena walki w łazience, taki wiesz, CQB, taki Close Combat Battle, to by była całkiem fajna. Jakich innych artefaktów możemy użyć? Ja bym wziął na przykład swój trymer. Tak jak wiesz, tak jak kojarzymy sobie, jak sobie kojarzymy z Keanu Reevesa z tego. Jak się nazywa ta trzyczęściowa seria, w której występuje? Kurde, wyszło mi z pamięci.
0: Nie, to sobie przypominaj, a ja tylko dodam, że tak jak powiedziałeś...
3: John Wick.
0: No tak, Keanu Reeves, no właśnie, słuchaj, i musimy zrobić taki trailer ze sceną, tak pokazany kibel na początku. Ty się budzisz w kiblu, widok z perspektywy kibla podłogi i się nachyla nad tobą ktoś, nie widzisz na początku twarzy, a to potem Bogusław Linda się okazuje, tak wyłania się twarz i mówi: wstawaj, Krawcze, czas wysprzątać ten kibel. I wtedy logo, wiesz, w nocne radio.
3: On ma taki, wiesz, taki dwudniowy zarost, a ty bierzesz swój trymer do jajek i tak mu, kurde, po lewym policzku, nie? Zupełnie rujnujesz cały zarost.
0: Ale to chyba ja jutro wykonam telefon do menadżera pana Bogusława. Ja się zapytam, czy by nie był zainteresowany. Ale to ja już to widzę. Wstawaj, Krawcze. Czas wysprzątać to gówno. Logo. W ogóle epicka akcja. Kolejni bossowie, ja już to widzę oczami duszy. Kto by mógł być oprócz szalonego hydraulika? Na końcu największy, najsilniejszy boss. Właściciel.
3: Ja w tej roli widzę Zbigniewa Zamchowskiego.
0: Nie, a ja Żebrowskiego. Żebrowski, on dobrze walczy, słuchaj, szablą, to on by mógł mieć jakiś gadżet, jakimś piórem mnie pryskać,
3: ja
0: atramentem, bo to, wiesz, właściciel podpisuje piórem, atramentem psikać mi w oczy, a ja już ze zdobytym artefaktem super spirala, to super artefakt, taki spirala, to, wiesz, do przepychania już taka, co hydraulik ma, tylko gdzieś tam wykradziona spirala plus jeden do przepychania.
3: I wchodzi właściciel, otwiera drzwi, tak patrzy, leżysz w tym kiblu, bierze słuchawkę od domofonu, łapie cię za bety i tą słuchawką od domofonu cię raz, dwa, trzy.
0: No jeszcze można zrobić cutscenki i walki w spółdzielnia. Nowa lokacja, DLC, spółdzielnia.
3: Ale wiesz co, tutaj jest bardzo duży potencjał, żeby zrobić, wiesz, zrobić, bo w momencie, nie wiem, pamiętasz taką scenę z Matrix Revolutions, tak pod sam koniec, gdzie było takie spowolnienie, gdzie właśnie Neo przywalał agentowi Smithowi i te wszystkie krople się, wiesz, rozwalały. Kojarzysz tę scenę?
0: No.
3: To moglibyśmy tak zrobić, że mamy bakterie coli, i takie, wiesz, takie turbo zbliżenie w stylu Ant-Mana, że te bakterie coli tak, wiesz, tak dostają, wiesz, tak patrzą, nie, dostają jakąś pięścią i tak celują, żeby się, wiesz, żeby się władować w oko, albo w nos, albo w jakąś inną błonę, żeby sobie, wiesz, przeniknąć i zainfekować.
0: Okay,
3: i ten, tak sobie tylko śmieję, tak.
0: Wiesz co, my tu nawet całkiem niezłą historię, myślę, naprawdę jajcarską wymyślamy dla słuchaczy, a niektórzy tu tak, niektórzy się razem z nami śmieją, ale też widzę takie wpisy, że nuda, już wystarczy. No co wy takie smutasy jesteście? No to chyba najbardziej...
3: Się... Chyba wam nigdy kibel nie wybił.
0: No, my tu się brechtamy, co, takie... Mnie to śmieszy, znaczy tak średnio śmieszy, bo to mam u siebie w domu wszystko, ale no to za ten film, no ja myślę naprawdę, że to był, robimy zrzutkę, ja potrzebuję niewiele na taki film, no najwięcej zeżrze ten Zamachowski, Żebrowski, Linda, najwięcej, to mi pochłonie dużą część budżetu, ale myślę tak z parę milionów bym potrzebował, no to efekty specjalne, dużo trzeba kupić sztucznych balasów.
3: No chyba, że chcecie, żebyśmy zastąpili sztuczne balasy naturalnymi, no ale to wtedy zapraszam was do castingu, tam zapłacimy wam 20 zł za godzinę, nie?
0: Nie, zróbmy tak, że to my będziemy zarabiali na castingu, jak kiedyś zrobił Arnold Buzdygan z kolesiami, zrobił casting na parodię Wiedźmina. No i tam przyszła masa ludzi i każdy musiał mu zapłacić. A on potem, no niestety, nikt się nie nadaje, niestety nie.
3: Ale wiesz,
0: nie,
3: ale najbardziej straszne jest to, że jeżeli byśmy sobie zrobili taki casting, że wiesz, że i powiedzieli różnym ludziom, że dobra, jakie są twoje granice, czy byłbyś gotów zjeść gówno?
0: No widzisz. Takie trochę pierdzenie słyszycie w mikrofonie potrzeby, ale to się wpisało w dzisiejszy temat, no niestety, w klimat, w temat i... No, tak więc widzicie, jak to jest. A co
3: sądzisz, staram się jak mogę.
0: A co sądzisz o teorii główna, że wszystko się sprowadza właściwie do konsumowania, wydalania i rozmnażania, nie? Tak jakby takie trzy odnogi. No to to wydalanie, widzisz, to cała jedna odnoga, to jest najważniejsza, jeden z najważniejszych rzeczy tutaj. Albo jesteś dzikusem biegającym i się podcierającym piaskiem, albo jesteś cywilizowanym człowiekiem, takim jak ja, ma kibelek tutaj.
3: Wiesz co, da, masz kibelek, kurde, no dobra, okej, okay. Idź się zestrać i pokaż, co z tego zostało.
0: Właśnie chwilowo tutaj. Nie mam, no właśnie i teraz to no. Mi dało do myślenia, jak się czują ci, co nie mają kibelka. Ja teraz się stanę działaczem, ja się zapiszę do zielonych, do niebieskich, do biało-czerwonych, niebiesko-czarno-białych i sinych w kratkę też mogę sobie
3: pisać. Nie no, do czarnych się nie zapisy, kurde, stary, ogarnij się, ja pierdolę, ja rozumiem mieć różne potrzeby, ale nie przesadzajmy, wiesz, no, pamiętajmy i to jest całkiem zdrowa lekcja, że wiesz, że to jednak się zdarza, tak, w naszym społeczeństwie i nie oszukujmy się, 1/3 społeczeństwa naszego świata nie ma dostępu do sracza. Takiego prywatnego kibelka, gdzie możesz sobie pójść, wziąć książkę, albo jakąś gazetę, albo poczytać chociaż, kurde, ulotkę do Mestosa na tle.
0: Ale to się pięknie tak wpisałeś. Ostatnio jakieś młode dziewczyny opowiadały takie swoje historie różne, dramatyczne, związane z wojną. No i szerokim echem się rozeszło, to rozeszły te wypowiedzi. Strasznie trzeszczysz potrzeba, wiesz? Jakieś zakłócenia są, a chyba służby działają.
3: Czekaj, to...
0: Trzeszczy, pstryka, szumi. Trzeszczy, pstryka, szumi i coś tam...
3: Lepiej jakieś... teraz?
0: No zobaczymy, chyba tak, chyba tak. No, tak więc mógłbyś na jakimś wystąpieniu ty wystąpić i... Kochani, zgromadzeni, panie, panowie, 1/3 ludzkości nie ma dostępu do sracza. Taka cisza na sali przez chwilę. Ale potem to się staje mega popularne i takie proste hasło, 1/3 nie ma sracza. I fundacje, od sracza zaczynamy. Halo, potrzeba, ty jesteś?
3: Jestem.
0: Jesteś.
3: No, słucham twojej wizji sracza.
0: No i to właśnie, widzisz, wydalanie. A to, co wcześniej pytałem, czy stwórca by nas zrobił z czymś takim brzydkim, właśnie okropnym, śmierdzącym? Ja wiem, no, że kupa bywa wesoła. Ja wiem, że kupa bywa wesoła, ale... No.
3: Stwórca nas uczynił na swój obraz i podobieństwo, więc tutaj pozwolę sobie na takie radykalne stwierdzenie, że jesteśmy głównym wysłanym przez Boga.
0: Albo że Pan Bóg też robi kupę.
3: No tylko oczywiście, że robi
0: boską,
3: kupę.
0: Boską,
3: robi kupę.
0: Robi kupę, ale taką boską, astralną, z pyłu gwiezdnego zrobioną i ona w czarną dziurę wlatuje. To jest taki boży kibelek.
3: I nigdy się nie zablokowuje, bo nie ma Boga nad Allaha.
0: Bo to jest... Tak zostało zaprojektowane. Czarna dziura, wszystko, co tam wniknie, zostaje zdezintegrowane tak naprawdę. Więc to jest taki idealny, mega gigantyczny, wielki w centrum galaktyki się znajduje taka największa czarna dziura. I to jest główny wychodek stwórcy.
3: No nie, no bo galaktyk mamy dużo, tak, że wiesz, także to, że u nas w galaktyce jest taki wychodek, no to nie do końca, ale być może coś w tym jest.
0: Czyli może stwórca sobie przechodzi do innej galaktyki i pyta się tam, jest tu kibelek? A w tej galaktyce akurat nie ma takiej centralnej czarnej dziury.
3: A tam pójdzie do, pan pójdzie do centrum handlowego, to tam jest.
0: Panie, jest taka galaktyka, gdzie są ci, no, jakim tam było, podpowiedz mi, Grażyna, ziemianie. I oni tam mają, proszę pana, wychodek w samym centrum tej wspaniałej galaktyki, w samym środku jest wielka czarna dziura, właśnie boska, to jest wychodek.
3: Ty, ale to jest zajebiste, jakbyśmy żyli bliżej centrum galaktyki, chuj, żebyśmy nie przeżyli, ale tutaj faktycznie swoje wszystkie śmieci spokojnie moglibyśmy tam, wiesz, wywalać i przez długi czas faktycznie na tym sobie operować i podejrzewam, że za jakieś 400-500 lat nasze społeczeństwo, nasza kultura będzie właśnie strała do czarnej dziury w centrum naszej galaktyki.
0: No i temat też, co się stanie jak w rakiecie podczas misji jakiejś Apollo na przykład wybije kibelek w próżni.
3: Wiesz co, była taka historia podczas Apollo 11 albo 12, kurde, nie pamiętam teraz, ale kiedy właśnie wywalali nieczystości na zewnątrz. Nie, to była misja STS. To była misja STS, która budowała stację kosmiczną. Numerku nie pamiętam, bo tam było ich ponad 200. Natomiast był taki problem, że faktycznie mieli taki zawór, przez który wysrywali te wszystkie swoje nieczystości. No i wysrali pewną nieczystość, no i się okazało, że zanim ta nieczystość odpowiednio się oddaliła, to ona zamarzła. I jak kojarzysz te wszystkie, wiesz, misje wahadłowców, oni mieli takie wiesz, takie fajne ramię, żeby coś tam umieścić na orbicie, coś tam, wiesz, wystawić z tego wahadłowca, to oni wzięli to ramię i tam napierdalali w to, żeby po prostu złamać i obić to wszystko. Inna historia to jest nasz rodzimy Mirosław Hermaszewski, który w pewnym momencie do Bajkonuru zadzwonił i powiedział, że no tutaj krążą wokół naszej stacji pewne dziwne obiekty.
0: Pewne krągłe nieczystości, jak to wcześniej tu ładnie powiedzieliśmy.
3: Tak, no i wiesz, no i tak poczekał 20-25 minut i mówi, i Bajkonur mówi: Mirosław, pamiętasz to gówno, które wystrzeliliście wczoraj? No te pojemniki z gównem? No tak, no to są one. A tutaj
0: przepraszam, moje... wiesz, bo ostatnio są popularne takie zdjęcia, które wyciekły z tych, no, z Air Force tam amerykańskiego, no z wojska amerykańskiego, z myśliwca, to jakiś niezidentyfikowany obiekt, taka czarna plamka. Ja myślę, że ta czarna plamka to mogły być fragmenty tych nieczystości, co wystrzeliły, tak spadło ta czarna plamka na wizjer. No ale to nie wiem, widzisz, no, zeszliśmy od tematu, temat nieczystości też ma tą cechę dziwną, że można go powiązać ze wszystkim innym. I z kosmosem, i z przygodami życiowymi, to wszystko już tu było na antenie. A jeden taki prosty, zapchany kibelek, to się stało, żebym ja wam opowiedział teraz historię. Ona wam da do myślenia, zmienicie całe swoje życie, staniecie się szczęśliwymi ludźmi i będziecie wspominać kiedyś, było takie nocne radio. Pamiętam ten dzień, Krawcowi zapchało kibelek. Właśnie, to był ten dzień.
3: Jest jeszcze jedna historia, którą chciałbym poruszyć, ale mam ją w Kindlu zabookmarkowaną, ale teraz nie mogę jej znaleźć, bo mam dużo bookmarków z najnowszej książki Snowdena. To był jeden z najnowocześniejszych ubotów, który został zbudowany w ramach II wojny światowej, który miał super zajebisty system odprowadzania gówna. Ten zajebisty system odprowadzania gówna działał tak, że nawet na dość dużej głębokości mogłeś po prostu wystrzelić to gówno do wody i było wszystko ładnie w porządku, tylko że w pewnym momencie doszło do pewnego problemu, ponieważ w kajucie kapitańskiej, w prywatnej toalecie gówno zaczęło wybijać. Przyszedł mechanik i tak popatrzył, no faktycznie, gówno wybijam. No i tak popatrzył po zaworach i odkręcił jeden zawór, tylko że pomylił zawory. I się okazało, że zawór, który miał być takim ręcznym, wiesz, spuszczeniem tego gówna do oceanu, wyglądał dokładnie tak samo, jak tuż obok leżący zawór, który otwierał dokładnie tę samą bramkę w drugą stronę. Więc gówno wybiło. Ale że tam, że ten monter i że kapitan zostali zalani gównem, to nie ma absolutnie żadnego problemu. Takie rzeczy się zdarzają. Tylko że ktoś mądry zaprojektował tego ubota w ten sposób, że tuż pod kajutą kapitańską znajdowała się baza akumulatorów. I to całe gówno i to wszystko, co wpływało z zewnątrz, zalała akumulatory, wobec czego ubot musiał się wynurzyć. No a kiedy się wynurzył, no to niestety brytyjska flota zaatakowała ich z siłą wodospadu.
0: No widzicie, ten temat można przenieść też i na różne militarne tory, że tak powiem. No ciekawe, jak ile nieczystości za sobą pozostawia taka armia, taka jakaś, ale taka gigantyczna, jakaś armia czerwona idzie i co ona zostawia za sobą właśnie.
3: Komunizm.
0: I jeszcze coś, takiego właśnie coś, co u mnie teraz muszę uważać, żeby mnie tu nie zalało, to armia takie coś zostawia ze sobą. No paskudna sprawa, no naprawdę. Wszędzie się da to przenieść, może taki jest sens jakiś taki mistyczny w końcu tego wszystkiego, właśnie tych nieczystości, tej dziury, tej kupy, że tak powiem, nieładnie, no to odkrywamy, że to się po prostu wiąże ze wszystkim. To jest taki coś, co ma nam pokazać, że taki jakiś łącznik.
3: Łącznik, kurde, jak jakiś taki tajny agent. Agent gówno, jestem łącznikiem.
0: Agent gówno. No, o nas mówią gówno, radyjko czasami.
3: No, to ja tak mówię głównie. Ja tak mówię głównie.
0: No, a ja dzisiaj gówno prowadzący z prawdziwego zdarzenia.
3: Nie zapanowałeś nad tym gównem, więc sobie się nie określaj gówno prowadzącym, bo tego gówna nie prowadzisz.
0: Coś mało donate'ów, coś gówno z tego mam, z tej audycji.
3: Idź do łazienki sobie wykop trochę.
0: No. Słuchajcie, no, nawet powstały symulacje, nie wiem, czy widziałeś symulację Etama.
3: Tak, widziałem.
0: Strzałeczki są, wszystko jak woda płynie, jak się wylewa i co zostawia tu na podłodze, jako to zilustrował, no aż takie to nie, słuchajcie.
3: Ale sobie wyobraź, jak, wiesz, wchodzisz sobie do łazienki i takie ładne, po prostu jakby jakiś rzeźbiarz nowoczesny po prostu zrobił ci takiego klocka.
0: Statuetka z brązu, jak to mawiają niektórzy.
3: Ale ty się zacznij zastanawiać, bo tam mogą ci szczury zacząć wyskakiwać.
0: Weź, już mnie nie strasz, tu jak już farmazony jest szczury. Tam.
3: Nie, naprawdę, szczury potrafią wstrzymać oddech na bardzo długo i to nie jest ściema, to się zdarza w Polsce, to się zdarza w innych krajach, że szczury są w stanie wejść, ponieważ jak sobie zauważysz na tym rysunku Etama, to w tej rurze głównej, no to tam jest po prostu powietrze, tak? Tylko masz taką małe kolanko, żeby po prostu ci nie śmierdziało z tej rury, tak? Wobec czego taki szczur może się pleckami oprzeć o tył rury i pazurkami sobie zapieprzać w górę, no i wstrzymać oddech na dosłownie 3 sekundy, żeby się dostać do twojego kibla. Weź sobie wpis na YouTubie rat toilet, tak? I sobie zobacz, jak wiele jest przypadków takich, że szczur właśnie wyszedł z toalety.
0: No, o 12 dzisiaj, już dziś, nie, no, jutro, bo jeszcze nie ma 12, o 12... Nie.
3: Jak to ostatnio mówił, że w profesjonalnych radiach to się mówi godzina 24, ja pierdolę, po prostu niech go kurwa ktoś zabije, zanim ja to zrobię.
0: Znowu się ignorantem okazałem. No, także jutro się dowiemy, ja wam zdam relację, ale z tym szczurem to z kolei można taką baśń ułożyć tutaj. I wyszedł z muszli szczur, krawiec ze szmatą na kolanach. Mówi, kim jesteś szczurze? A on, jestem zaczarowanym szczurem, który wpadł do twojego kibla.
3: Pocałuj mnie, a zmienię się w księcia 12-letniego i wejdę do twojego łóżka. I taka jest właśnie moja linia obrony, panie prokuratorze.
0: Pocałuj mnie, pocałuj mnie w dupę. Nie, pocałuj mnie, krawcze, a w nagrodę cofnę się po tych rurach i odetkam.
3: I tak jeszcze sobie, wiesz, łapkami tę wodę ściera z pyska, nie? Tak robi policzek, tak, wiesz, w miarę czysty, nie? Ale wiesz co, to by było zajebiste, jakieś takie, wiesz, jakiś taki film albo opowiadanie, nawet science fiction, które byłoby napisane z perspektywy tego szczura.
0: No, też można w ten sposób, ale to ja myślę na następne części jakaś i będzie retrospekcja, jak ten szczur tam wpadł, jak został zaklęty w ogóle tam, no to trzeba to jakoś ubarwić. No i co, szczur mi proponuje krawcowi, że odetka łapkami swemi, że on się wróci tam, ale musimy zrobić deal. No jakiś tam deal teraz robię ze szczurem, no jakaś klątwa, ale no, szczur się zgadza, ale w zamian muszę, dobra, może no pocałować, no niech będzie. No,
3: wylizać futerko.
0: I tak Bogusław Linda będzie grał mnie, więc to na niego spada. To ta scena z wylizaniem mojego kibelka, jak już jest szalony z tego wszystkiego i pocałowania szczura tego z kibla.
3: Także no, jeżeli ktoś słucha nas z Ministerstwa Kultury, to naprawdę jest bardzo, bardzo wartościowa, bardzo wartościowa treść. Dobra, nie wiem, czy tam ktoś jeszcze jest w tle, czy ktoś się dobija.
0: No na razie się nie dobija, ale możemy faktycznie... To wiesz co, to ja dosłownie na 2 minutki zmykam, bo naprawdę mnie to niepokoi, ta perspektywa, że będę coś zbierał dzisiaj z podłogi jeszcze.
3: A to jest taki jak to się nazywa? Gówno coin. Tak jak wiesz, tak jak wykopujesz bitcoiny, to teraz krawiec gównokoiny wykopuje ze swojej łazienki.
0: Ostatnio w pół godziny o $1000 spadła cena bitcoina, nie?
3: No, witamy w życiu.
0: To jest właśnie gówno
3: coin. Witamy w życiu.
0: No. To jest właśnie gówno coin. No to więc ja idę zerknąć. Drugi prowadzący to może zostać.
3: No właśnie, może mnie nie rozłączaj, może tutaj zostanę słuchaczami i odrobinkę cię poszkaluję, bo tutaj zdarzyła się bardzo ciekawa sytuacja. Nie wiem, jak żyję, nigdy nie usłyszałem czegoś takiego, żeby komuś faktycznie gówno wybiło we w miarę cywilizowanym bloku, który zostałby wybudowany po roku 1985. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, być może takie rzeczy się zdarzają. No, bardziej tutaj cierpi budowa lat późnych 90., wczesnych 2000., gdzie faktycznie zrezygnowali z tych szerokich żeliwnych rur na korzyść tego, żebyśmy mieli rury małe, aluminiowe, wąskie i wtedy będzie wszystko ładnie, pięknie. No, ale jeżeli, no, nie oszukujmy się, trochę się zesramy, no to wtedy nie będzie to miało żadnego sensu. No i właśnie wracając do tego, co w zasadzie pokazał Ethan na czacie nocnego radia, czyli tego swojego schematu. Jeżeli coś tutaj wybiło i kurde, mamy do czynienia z sytuacją, że jeżeli dobrze zrozumiałem, dzisiaj rano taka informacja się pojawiła, że to gówno wybiło u krawca. No to do cholery, nikt z tym nic nie zrobił, nigdzie to nie zostało zgłoszone, nie zostało do właśnie pogotowia kanalizacyjnego albo do czegokolwiek innego. O cholerę tutaj chodzi, ludzie kochani, no strasznie mi to się dziwnie jawi, ale też pokazuje naszą taką miałkość, co właśnie też krawiec powiedział wcześniej, że on tam sobie ogarnął hydraulika, ale tutaj właśnie, że wszyscy ludzie nie chcą za bardzo zgłaszać jakichkolwiek roszczeń, jakichkolwiek problemów, no chuj, że mnie tutaj gówno zalało i mi tutaj po prostu jest pół metra gówna z łazienki i ze wszystkiego. No to jest takie jakieś, nie wiem, na jakieś takie nasze dziwne podejście, gdzie jeżeli nas biją, to tylko tak, żeby nie zostawały nam ślady. Smutne to trochę, bo naprawdę, kurde, no takie rzeczy się zdarzają i to jest naturalna konsekwencja tego, że żyjemy w świecie skanalizowanym i podejmujemy, prawda, pewne ryzyko. Takie rzeczy będą się zdarzały. I że nikt tutaj, nie wiem, nie podniósł jakiegoś larum, żeby natychmiast zainterweniować, żeby coś tutaj natychmiast zrobić i czy to właśnie w administracji, jak tutaj rzekł Ethan, czy nawet w niezależnej firmie, żeby zrobić, żeby zareagować i żeby później administracja zapłaciła tutaj z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i zareagowała. I tutaj się zastanawiam, dlaczego krawca tak długo nie ma, ale jeszcze przez chwilkę przytrzymam tę narrację. Być może jakieś gówno wybiło, bo sobie tutaj trochę odliczałem, jak poprzednio właśnie dwa razy wracał, żeby sobie sprawdzić swój poziom kibla w kiblu. Nie polecam nikomu, naprawdę.
0: Jestem.
3: Czyli nie jest źle.
0: Jest źle.
3: Jest źle?
0: Znaczy, nie, no w sumie, powiem tak, trochę wiecie, staram się władne słowa ubrać. Nie przelewa się. Jednakowoż jak zobaczyłem, co tam się unosi majestatycznie na powierzchni wody, płynu tej mazi. To mi się trochę odechciało i od razu poczułem potrzebę, żeby umyć ręce, mimo że nic nie dotknąłem. Po prostu jakaś trauma. Nie wiem, ja muszę zaraz z wiadrem iść gdzieś to wylać w krzaki nieczystości, bo wiesz, to nie wiem, co będzie dalej.
3: Wylać w krzaki nieczystości. Jak to pięknie RPG-owo brzmi. Ja to sobie zaraz zapiszę, naprawdę. Tylko
0: wylewam w krzaki nieczystości swe. No to też widzicie, w świętych księgach jest zapisane, żeby nieczystości gromadzić gdzieś poza obozem. Są rady takie od Boga.
3: No i to jest, wiesz, to jest jedna z niewielu bardzo dobrych rad, które daje Pismo Święte. Jak to dzisiaj się mówi, nie sraj tam, gdzie jesz.
0: No właśnie, tu jest ten problem, żeby tak to zorganizować. Ale teraz.
3: Wiesz co, tutaj zagęszczę to, co mówiłem w
0: nie,
3: ramach...
0: Nie zagęszczaj może w tej akurat audycji.
3: że bardzo mnie zdziwiło, kiedy powiedziałeś, że twoi współbratymcy, twoi mieszkańcy po prostu tego nigdzie nie zgłaszali, że sobie czekają, niech to gówno wybije. Tak to przynajmniej odebrałem, że mają to w dupie. No i niech się dzieje wola Boża, no. Niech się dzieje wola nieba.
0: No zobaczymy. Na razie gadałem z jednymi sąsiadami, potem już za późno, już nie chciałem tam, wiesz... Przełożyłem to na jutro, bo na razie tam się nie przelewa. To stoi

0: lekcja, tyle różnych lekcji w tym jest zawarte i to jest najpiękniejsze właśnie w życiu. Takie przygody.
1: Ale wiesz co, to bardzo, bardzo tutaj, nie, serio, naprawdę i tutaj bez żadnych żartów, bardzo, bardzo w tobie doceniam to, że w tym momencie uznajesz to za lekcję, za jakieś fajne doświadczenie, jakieś coś, na czym możesz, wiesz, wykreować, nie? Wykreować coś fajnego, choćby tę dzisiejszą gównem płynącą audycję, tak? A nie się zamykać, że oj, tutaj chuj, tutaj zaraz pozywam, tutaj zaraz psuję, tutaj zaraz wszystkich zniszczę i zabiję i przegryzę im krtań. Nie będę mówił tutaj do końca, o kogo chodzi, no myślę, że wszyscy wiemy, ale nie wiem, no może to moja wina, że tak cię nauczyłem, że widzisz pozytywy, bo jestem też taką osobą. Ale to jest fajne, żeby nawet w tym gównie, tak wiesz, tak dotknąć tego gówna palcem i tak zrobić, wiesz, tak jedno oczko, drugie oczko i uśmieszek narysować.
0: Ja wierzę w taki mechanizm, że nasza rzeczywistość jest podłączona takimi małymi astralnymi drucikami do rzeczywistości, w której są zbierane różne informacje, co tu się dzieje wokół nas i każda dostaje taga jakiegoś, no i potem się zbierają, wiesz, jak tam na różnych algorytmach jest to przeliczane i sztuczna inteligencja wyświetla sobie, która steruje tą rzeczywistością, albo jakaś boska siła, że to w życiu krawca wszystko ma związek z gównem. I takie gówniane wszystko, te gówniane audycje, tak radio, gówniane tu nie powrzucał, gówno takie, i takie nudne, no takie gówniane trochę, no i tak jego życie ogólnie takie gówniane. No i no to więc taki się podłącza, jakby wysyła się taki quest związany właśnie z tym i on daje to w tym jest wszystko zawarte. No jak ja mało się ruszam, mało wychodzę, no to ja mam takie questy do wyboru.
1: Nie będę mówił o swoich questach może, bo jeszcze popełnisz samobójstwo albo coś innego, także. Ale przypomina mi się jeden odcinek Ricka i Mortiego, bodajże z trzeciego sezonu, gdzie poszli do międzygalaktycznego spa, gdzie się oczyścili z całego gówna właśnie i to gówno trafiło do takiego alternatywnego wszechświata. No i ten alternatywny Rick i alternatywny Morty, gdzie faktycznie byli po prostu zbudowani z gówna. Tak, tacy, wiesz, ociekający, no, zielenią, kojarzysz to, nie?
0: No tak nie za bardzo, że byli z tego, co powiedziałeś.
1: No to dobra, no to mniej więcej plot był taki, że odcinek zaczął się w ten sposób, że byli pod jakimś bardzo dużym zagrożeniem, akcja trwała mniej więcej minutę, następnie tak przysiedli sobie w tym swoim ufonautycznym statku i tak, o kurwa stary, o ja pierdolę, naprawdę ja dłużej tego nie wytrzymam. No tak, tak, to naprawdę, to było straszne. O ja pierdolę, było kurwa straszne. Słuchaj, jest takie międzygalaktyczne spa, polecimy tam i tam się uspokoimy. No i polecieli sobie do tego międzygalaktycznego spa, gdzie sobie weszli do pewnej kapsuły i się zrelaksowali. I to była pewna technologia, która miała wyciągnąć całe gówno z ich dusz i wepchnąć do pewnego alternatywnego wszechświata. Tylko problem był taki, że Rick, który jest tutaj głównym mózgiem całej serii, miał wystarczająco dużo mózgu, żeby się z tego alternatywnego świata wydostać i zacząć atakować nasz świat. I morał płynący z tego odcinka brzmiał mniej więcej tak, że to całe gówno, które w nas tkwi, tworzy po prostu nas i tworzy jakąś taką nieodzowną część i musimy się z nim, wiesz, pogodzić, a nie udawać, że go nie ma.
0: Shit happens, jak mawiają Amerykanie.
1: No, ale gówno to się zdarza.
0: Gówno się zdarza, shit happens. Tak więc jeszcze, ale w sumie to wsypanie kreta, to może nie był głupi pomysł, tylko wsypać do zlewu. No skoro gdzieś tam się spotykają te rury, no to może się uda przetkać przez odpływ zlewowy tego czopa. Bartosz Czop.
1: Nie, zostaw to przemysłowo, bo kret uwalnia chlor. Chlor jest zajebiście reaktywny i to się przyda, jeżeli wiesz, jeżeli zanieczyściłeś swoją umywalkę albo odpływ z prysznica swoimi włosami, on tutaj da radę. Ale w takiej skali, no to sorry, naprawdę nawet nie próbuj.

0: Dziękujmy Ukraińcom, bo to coś tu widzę trop. Zobaczymy, jak sprawa się wyjaśni. Tu mogą różne być. Coś się może. Różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć. Dużo się może urodzić z tego tematu. To będzie teraz temat numer jeden, myślę, w Nocnym Radio. Jeszcze przez jakiś czas. Powrócimy do tego tematu, szanowni państwo. Jeszcze tak profesjonalnie chciałem, żeby było, wiesz, jak u jakiegoś roli albo innego Janusza Zagórskiego na przykład, albo
1: A
0: coś.
1: to mi się przypomina, kiedy było zajęcie Krymu i Władimir Putin miał taką konferencję prasową, gdzie wystąpił przed kilkoma dziennikarzami i przed milionem kamer, tak sobie nałożył nogę na nogę i mówi: no tak, no to byli terroryści, którzy byli szkoleni w Polsce, no i co nam zrobicie? I tak sobie wyobrażam, że teraz wiesz, że teraz jest jakaś taka konferencja prasowa właśnie, która zostanie opublikowana jutro i że Putin mówi: no tak, Ukraińcy w całej Polsce zablokowali wasze kible. No i co? Żebyście się nie zesrali.
0: Ja to tak mam bardziej, cały czas mi chodzi po głowie ta stylistyka, że są odpowiedniki różnych wydarzeń, które się tu u mnie dzieją, ale pokazane w wielkiej skali. Polityka, służby walczą ze sobą, ale to wszystko nawiązuje do kolejnych stadiów rozwoju sytuacji z
1: Ty,
0: moim kibelkiem.
1: ej,
0: I tak bym to
1: czekaj,
0: widział
1: czekaj.
0: bardziej na poważnie, też żeby poważnie aktorzy tutaj brali udział. To nie jest jakaś śmieszna komedia.
1: Mam do tego nazwę. Przepraszam, pierwszy gównozbiór Polski.
0: No, gówniana zemsta. Ja bym bardziej widział taki tytuł. Gówniana zemsta.
1: Ty, ale wiesz co, ale zauważ, jak bardzo słowo gównozbiór przypomina gwiazdozbiór. Tak idąc Sanjayon.
0: Wątki kosmiczne bym tutaj może odpuścił, chociaż jakby to połączyć z całym uniwersum Departatora.
1: Ty, ale sobie wyobraź, jakby właśnie tak idąc tym rysunkiem Etama, nie wiem, czy masz go tam teraz na YouTubie, czy nie,
0: Jest.
1: żeby właśnie sobie te punkty sobie wziąć i tak, wiesz, tak zebrać w wielki wóz, nie? Przepraszam, wielki gównowóz. Sambiarkę, tak?
0: Nie, ja bym tutaj zrobił takie intro w stylu Jamesa Bonda. Tam jest, na początku są często takie sceny, że on wpada gdzieś tam do wody i się animacja taka robi, że on tak się unosi gdzieś tam pod wodą, topi się być może i zaczyna się to takie intro charakterystyczne, że zaczyna śpiewać wtedy jakaś wokalistka. No ja bym też tak zrobił u nas, że właśnie wpada coś gdzieś, tak płynie, rurą płynie. Kształt na nieczystość, no już powiem. I jest widok, kamera to pokazuje, tak wiecie, od środka, jak po tych rurach płynie i napotyka na opór nagle i zmiana akcji, że krawiec gdzieś tam idzie po ulicy.
1: Ty, ale wyobraź sobie do tego tło muzyczne. Tum, tum, tum.
0: Nie, ja bym bardziej widział coś w stylu Adele, o, Adele. And shit happens, lol. I majestatycznie jak płynie ta obła nieczystość i wokalistka pięknie śpiewa.
1: Ja to
0: And shit happens i tam płynie.
1: pamiętam tylko Goldena jeszcze w stylu Tiny Turner, jeszcze ze starszych Bondów, nie?
0: Nie, to Tina Turner śpiewała,
1: No
0: tak?
1: tak, no tak, Tina Turner, tak? To był 95, to był, kurde, no to był jeszcze ten wcześniejszy Bond. No nieważne, nie znam się za bardzo na Bondach.
0: Widzisz. Albo jakaś polska sprawdzona wokalistka. No tak,
1: Ko,
0: może
1: ko,
0: tak.
1: ko, ko, gówno spoko. Gówno leci chęt wysoko.
0: Zatkany
1: Wszyscy
0: kibel.
1: razem zaśpiewajmy, kibel jest zatkany.
0: Beat it. Dziś mam zapchany kibel od samego rana.
1: Just kibel. Oh, kibel.
0: Dziś kibel od samego rana mam zapchany.
1: O, Kirel! O, Kirel!
0: I coś się tu wylewa, pozbieramy. I tak z samego rana mam Michaela Jacksona i tańczę tutaj. Moonwalka robię. Na nieczystościach. Także widzicie, jak to jest. Weselutko, weselutko, jak się o tym słucha w radio, jak się tego doświadcza, to jest dramat po prostu.
1: To jest kurwa dramat. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Ja tutaj ci podrzucę jeden utwór. Jak to się nazywało, kurde? Zaraz to znajdę, daj mi minutkę.
0: Tutaj pisze Tomu na czacie. Widziałam sracza cię.
1: Do góry. Wzbił się niczym w Dobra, okej.
0: Okay. Co? Niczym co się wzbił, jak co?
1: No. Niczym dron.
0: Niczym dron, dobra. No, tak.
1: Jedyna maść. Już pamiętam. Także zaraz będę spadał z anteny, ale jeszcze w międzyczasie podrzucę jeden kawałek Kraftowi. Daj mi minutkę.
0: Dobra. No, możemy, wy macie jakieś propozycje, jak tutaj zrobić utwory, filmy, komiksy o tym i też jakieś figurki trzeba by sprzedawać, to ja już mam pomysł na figurkę. Właśnie to wcześniej już mówiłem. Figurka z brązu.
1: Z brązu.
0: Ładnie się zapakuje. Zawinie się w sreberko i będzie właśnie i może ktoś kupi. Taka, no, to dobry pomysł na pierwszą taką jakąś maskotkę, zabawkę związaną z nocnym radiem. To w naszym stylu trochę.
1: Ja już 2 lata temu mówiłem ci, żebyś narysował coś z... No, kojarzysz. Okej, chyba znalazłem. Dobra, to ja się rozłączam, bo muszę sobie odsłuchać. Za chwilkę ci podrzucę coś do przerwy muzycznej.
0: Dobra, to jak będziesz miał, to podrzucaj. Ja wtedy.
1: Jasne, elo.
0: Hej. Cześć, trzymaj się. Cześć, czołem, kluski z rosołem. To był Potrzeba. Prowadzący audycje różne. I drugi kapitan nocnego radia. Jakby ktoś nie wiedział. A dzisiaj rozmawiamy sobie o mojej toalecie, która jest niedrożna. Coś się skończyło. Coś się kończy, coś się zaczyna, jakby powiedział Geralt Wiedźmin. Idzie nowe. To po prostu dzień, w którym stanął kibel. O, może taki tytuł na film, nie? Taki trochę w stylu oldschoolowych różnych. Dzień, w którym stanął kibel. Nowy film science fiction. Producent nocne radio. I tam okazuje się, że to kosmici zatkali specjalnie. Specjalnie oni to zrobili, kochani. No to... No, koledzy, nie będziemy się tak bawić. No, to oni zatkali, kosmici. Także różne mamy tutaj teorie. Może ja powoli będę kończył, bo dzisiaj, wiecie, taka audycja luźnogatkowa zupełnie i spontaniczna i w sumie powinno jej nie być. Powinienem już teraz robić co innego w sumie, pracować, kończyć. Ale jeszcze mam tutaj właśnie obiecany od potrzeby utworek. Jedyna maść. No mam nadzieję, że nie podpadniemy tutaj pod wykrywacza kontentu.

0: Okej, okay, muzyczka niczego sobie, ale u nas najważniejsi są ludzie, ludzie. I tutaj mam jakiś pilny telefon. Muszę niestety przełączyć się do studia. Już dzwonimy. Okej, okay. Stopujemy muzykę, odbieramy telefon. Etam jest na linii, co tam?
1: Etam? No tak, no właśnie się chciałem, tak trochę pozastanawiałem, jak potrzeba mówił, bo mówił dużo bardzo, bardzo istotnych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, która mi przyszła do głowy, bo on mówi o tym antybiotyku profilaktycznym i ma absolutnie rację, bo pamiętaj o jednej rzeczy. Kupy to jest zwarta, że tak powiem, sprawa, tak? Jest to skondensowana resztka żywności. Natomiast większy problem od kup to stanowi płyn, czyli ciepły mocz, który sobie leci razem z tą wodą i on zawiera najwięcej bakterii. I dobrze by było rzeczywiście, żeby już po ogarnięciu tego wytarciu podłogi polecam ocet, nawet nie wodę z octem, a ocet, a potem jeszcze kupić ze 2-3 buteleczki spirytusu salicylowego i to przetrzeć porządnie jakimś mopem. A potem wziąć serię 5 doksocyklin przeciwbakteryjnych, tak wiesz, na wszelki wypadek.
0: Tutaj Paweł pisze, no to są wszystko cenne rady i to są mądre rzeczy, o których mówimy. Widać, że tu niektórzy to są słabo jeszcze zorientowani, piszą kret i gorąca woda, krawiec. No to, słuchajcie, no ludzie, to już były schematy, to jest pion zatkany, to jest skomplikowana sprawa. Kochani, nie wiecie, jakie to... my już tu jesteśmy na tematach epidemiologicznych, jesteśmy na takim levelu, no to i to
1: jest
0: też ma znaczenie,
1: bo
0: wszędzie zarazki i to naprawdę gówniane zarazki, no.
1: Jest spora szansa, że ta audycja stanie się hitem, na jak ją dobrze otagujesz na YouTubie, bo tutaj jest dużo porad. Czyli tak, po pierwsze, nie przejmować się kupą, przejmować się siusiu, bo to się najczęściej robi i tego jest 10 razy więcej z bakteriami niż w samej kupie. Jeżeli oczywiście problem jest taki, jak narysowałem, bo jeszcze jest mała szansa, naprawdę mała szansa, że problem jest wyłącznie po twojej stronie, ale stawiam 10% tylko na to, raczej 90% to jest odpływ. I teraz kolejna rzecz, pytanie do ciebie. Czy filmowałeś zajście? Robiłeś zdjęcia, ale filmowałeś.
0: Szczerze mówiąc, nie.
1: No, czyli podstawowy błąd nowicjusza tego typu sytuacji, który ja popełniałem poprzednimi razami.
0: Drugi mistrz, widzicie, tu drugi mistrz. Był jeden mistrz, jest drugi mistrz. No, Etam też ma wiedzę w takich tematach właśnie trochę sanitarnych, różowych. Jego też to dotyczy. On to przeszedł, jak każdy heros, musiał przejść przez to wszystko. Sam też go zalało.
1: A u mnie na szczęście za każdym razem dotyczyło to spływu z jakichś tam zmywarek i tego typu rzeczy, czyli o wiele mniej, że tak powiem, bakteryjnych rzeczy, tak? Brej, krótko mówiąc, po jedzeniu. Ona już najczęściej była zmieszana z jakimś mydłem czy z jakimiś środkami czyszczącymi. A tutaj nie czarujmy się, nikt tego, no jak to się nazywa, płynu do mycia naczyń na swoją kupę nie wylewa, tak? Także tutaj jest ten dodatkowy minus, tak? I niestety, ale w moczu jest najwięcej bakterii, także tutaj trzeba bardzo uważać. No ja cię nie pocieszam w tym momencie, ale ja po prostu popieram potrzebę absolutnie. No udaj się do medyka po serię, nie bez przesady dużo, ale 5 doksocyklin, 5 dni z rzędu, tak? Żeby po prostu to, czy tam wybromecynę, podobny lek, tak? To po prostu zabezpieczyć się na wszelki wypadek, bo trzeba pamiętać, że to paruje, tak? I mimo wszystko, nawet jak pościerałeś. Szkoda, że nie zrobiłeś dokumentacji fotograficznej. No jak zwykle takie rzeczy dzieją się przed weekendem. To jest chyba zasada jakaś taka Murphy'ego.
0: No właśnie.
1: No właśnie. Powinieneś był to zgłosić, kurczę, jednak na pogotowie lokatorskie, bo ono jest czynne całą dobę. Nawet możesz to teraz zrobić. Lecąc na parter, zapewne zgodnie z ustawą powinny tam być numery. Do pogotowia lokatorskiego i powinni być czynni całą dobę. Przecież niekoniecznie trzeźwi, ale coś by z tym zrobili natychmiast, bo wiesz co, jutro ja nie chcę, że tak powiem, tutaj siać defektyzmu, ale...
0: Defektyzmu, no.
1: Po prostu obawiam się, że jutro, tym bardziej, że jest sobota, A jak wrócą Ukraińcy z imprezy, to mogą mieć straczkę i do tego
0: O,
1: i
0: już
1: wiesz.
0: przestań tu czarno widzieć mi.
1: No
0: I
1: dlatego ja
0: taki
1: ciebie zachęcam.
0: Gówniany Jackowski taki z ciebie mi
1: Ja ciebie
0: gówno przepowiednie tu rzucasz.
1: Zachęcam, że pomimo późnej pory, to jednak zejść na parterz, zobaczyć na tablicy, jaki oni mają tam magiczny numer do siebie i po prostu dać znać. U mnie raz było nawet, że o pierwszej w nocy przetykali, także mówię, wprawdzie nie sedes, tylko za każdym razem to była kuchnia, ale no jednak byli, tak, i próbowali coś zrobić do późnych godzin porannych, że tak powiem.
0: No,
1: no,
0: ja muszę tu ogarnąć jeszcze dom przed tą 12. Ja w ogóle dzisiaj nie będę spał. Będę sprzątał mieszkanie, bo tu jak właściciel przychodzi, żeby tu ładnie było. W miarę, na tyle się da. Tutaj rozgardiasz jest w łazience. No i no, kurczę, przykra sprawa. To jest takie coś, co ci odbiera energię. Jeszcze tu patrzę na wasze komentarze, to mi całkiem odbiera energię. Dowcipasy tu rzucają cały czas jakieś. To są, powiem wam, to jest gówniany humor, to co wy dzisiaj prezentujecie, gówniany humor, no, taki humor fekalny tak zwany, no.
1: Wiesz, żarty żartami,
0: to nie jest
1: ja
0: Monty Python.
1: Ja cię tutaj nie straszę tak samo, znaczy szczurów to bym się raczej nie bał, bo jak to jest zatkane, to on się przez to nie przebije, ale zresztą szczur raczej do pierwszego piętra dochodzi, raczej nie wyżej, tak, to jest mało prawdopodobne. Natomiast rzeczywiście parter, pierwsze piętro, to te pierwsze dwa poziomy, to są zagrożone i nawet taką sytuacją, że gdzieś tam sobie gryzoń mały się przetka. Ja nawet tutaj żartobliwie napisałem, że jakby się tak zdarzyło, to zacznij im nadawać imiona, bo to bardzo inteligentne zwierzaki. A w każdym bądź razie dobrze byłoby, gdybyś zrobił dokumentację, to tak na przyszłość, nie? Bo ja też się uczę na swoich błędach, bo wcześniej tej dokumentacji nie robiłem, no ale też zdążyłem zareagować. Natomiast w przypadku kibla, no to jest rzeczywiście dramat. Nie?
0: Ja to siebie porównuję trochę do takiej postaci jak główny bohater, stary człowiek i morze. Piękna powieść. Ja taki jestem też trochę taki właśnie, unoszę się na tym morzu, tylko takim innym właśnie i walczę z tym żywiołem i też siłuję się. Nie powiem, czego odpowiednikiem jest, co jest odpowiednikiem rekina, z którym walczę, bo to są takie, pływają też nieczystości. Obłe, nie, no to dramat w ogóle, why me? Czemu to jednego spotyka, a drugi ma spokój i mu się nie zatyka?
1: No zależy, na jaki trafisz poziom, mówię, akurat podejrzewam, że u ciebie jest to kolanko spowalniające. To jest największe prawdopodobieństwo, właściwie więcej jak połowa takich wybić z tego, co słyszałem od magików, hydraulików, którzy tu byli, to są właśnie na poziomie, gdzie na wysokości podłogi jest jeszcze, no tego nie ma na rysunku akurat tutaj, bo taki kibelek sobie w internecie znalazłem, natomiast jest takie zagięcie, nie, takie kolaneczko, które powoduje to, że ta woda nie uderza z całym impetem na samym dole, bo tam jest taka studzienka, która mogłaby po prostu wybić, nie.
0: A słuchaj, a takie pytanie mam, czy twoim zdaniem jest sens spróbować jednak wlać kreta do odpływu...
1: Nie, nie rób
0: ale
1: tego,
0: daj
1: bo...
0: mi dokończyć. Do odpływu w łazience, do zlewu, no bo skoro gdzieś tam się spotykają, to może ten kret i skoro ta woda schodzi, no nic nie ryzykuje, bo jak woda schodzi w zlewie, no to nawet jak ten kret się tam rozpuści, no to w końcu spłynie. Może coś przetka jednak.
1: Ryzykujesz i to nie poparzenie rąk, a płuc, bo pamiętaj o tym, jakby jeżeli to gdzieś utknie... To będzie się wydzielać gaz, który jest strasznie żrący. Ja
0: no dobra, no to tak śmierdzi, no to wyjdę, otworzę okna, już nie bądźmy
1: to nie
0: takimi,
1: jest smród, słuchaj,
0: takimi panienkami. No.
1: To jest po prostu żrący gaz.
0: Przepraszam, panienki.
1: Niewidoczny. No. Ja bym ci jednak nie radził. Ja bym ci radził jednak zbiec pomimo późnej pory, nawet już przerwać tę audycję, mimo że słuchacze są, ale pobiec i na lokatorskie dzwonić, bo oni są całą dobę dostępni na takie sytuacje, muszą być. I po prostu niech przychodzą ze spiralą, powiedz od razu o spirali tej kręconej silnikiem, żeby oni będą wiedzieć, o co chodzi i po prostu niech działają już w tej chwili, a jak się nie da, to niech zakręcą pion, bo jutro rano, to ci mówię, jeżeli ludzie zaczną jeszcze po jakiejś imprezie tam korzystać z toalety w bardzo obfity sposób, to po prostu, no... To chyba, że chcesz streama zrobić na żywo, na kibla, rzuć kamerkę i streamuj na całą noc. tylko światło zostało włączone. No będziesz miał przynajmniej zdokumentowane, co się dzieje, nie? No też ja myślę, że OC i tak pójdzie do, i tak pójdzie odszkodowanie dla właściciela, nie dla ciebie, no ale to...
0: No może powinienem faktycznie już po nocy spróbować, no ale w rezultacie, no na razie to mam po prostu zatkane stoi, się tam nic nie wypełnia, no już wytrzymam do tej 12, niech tu przyjdzie fachowiec, niech on w razie czego jutro wyłączy ten pion, no, albo naprawi, może mu się uda to przetkać.
1: Ale słuchaj, jakiego ty hydraulika zadzwoniłeś? Bo ja już zacząłem się
0: cię martwić. Właściciel jakiegoś tutaj wysyła swojego, zadzwonił i zorganizował, żeby przyjedzie jutro, no.
1: No ale hydraulik taki z zamówienia, jeżeli to jest, on nie będzie miał prawa do tego, żeby pionu zakręcić. Musi pogotowie lokatorskie, tylko hydraulicy administracji mogą takie rzeczy robić.
0: No to poprosimy go, żeby on drędnął do spółdzielni, dostanie numer, szybko drędnie. No wiesz, no już dzisiaj nie będę po nocy jak wariat się tu tłukł, budził ludzi, no teraz już i tak jest za późno.
1: No ja się nie pieprzyłem, ja wydrukowałem na drukarce jeszcze i o pierwszej w nocy rozkleiłem, mimo że pięter mam dużo więcej niż ty podejrzewam nad sobą, to rozkleiłem wszędzie informacje po drzwiach, dosłownie kleiłem z taśmą klejącą, żeby nie spuszczać, bo jest sytuacja awaryjna i no, a gdzieś, gdzie mogłem, się dobijałem. No nie ma, że boli, no bo mówię ci, no po prostu nie chcę tutaj dramatyzować, bo może akurat się poszczęści, tak nie będzie, ale wiesz, żebyś się nie obudził, kurczę, i od razu w kapcie zamiast włożyć, to w breje włożysz. Bo ja wiem, że się szybko rozchodzi, bo u mnie podejrzewam, to naprawdę krótko było i pół kuchni było zalane, tak, a to był tylko zlew. Pamiętaj, w zlewie nie idzie to z takiej ilości, tak, tutaj w kuchni, jak z pojemników, ludzie mają różne pojemności, pojemniki w sedesach, nie? Także to jest dużo, dużo gorsze niż u mnie, nie? No, także prawie jest chwila zastanowienia i naprawdę na parter, pogotowie lokatorskie i się nie pieprzyć tam, kurczę, z tym, no. To ja bym tak zrobił na twoim miejscu. Mówię jako ktoś, kto robił, także. A pamiętaj jeszcze jedną rzecz, jutro jest sobota. I to jest sobota, żeby
0: no jest, przyjdzie w sobotę. Sorry, nie było mnie chwilę, bo skorzystałem z tego, że tak zwięźle, wspaniale. Nie no, Etam ciekawie opowiada, to nie mamy mu za złe, że wali elaboraciki, nie ma problemu. A ja miałem dzięki temu też okazję, żeby pobiec i szybko sprawdzić. No poziom na razie stoi w miejscu. Zobaczymy, jak coś by miał się tam wypełniać. Wiesz co, może faktycznie to jakoś wynikało z tego, że ja wlewałem do zlewu to, co wylałem z kibla i to wracało po prostu. I to może głównie to brałem za ten przyrost wody. No zobaczymy. Różnie może być. Ja już wolę poczekać na fachowca, niż tutaj na wariata coś robić. Może z tym kretem jednak spróbuję, bo to nic nie zaszkodzi. No, a w razie czego to spłynie. Mam jakiegoś kreta w płynie, mam w proszku. Zobaczymy.
1: Co to użyj w płynie. Użyj w płynie, naprawdę.
0: No, użyj w płynie, ponoć lepszy, bo on nie ma też tego aktywatora jakiegoś, co aluminium tam aktywuje czy coś. No w sensie takim, że to w ogóle niszczy aluminiowe instalacje. Ja za cholerę nie wiem, jakie tu są, więc mniej ryzykuje używając tego w płynie. Widzicie, dzisiaj fachowa wiedza też właśnie. Kret w płynie kontra kret w granulkach z panem profesorem Etamem. Witam serdecznie, dziś w studio rozmawiamy właśnie, co lepsze, kret w płynie czy kret w granulkach.
1: No nie wiem, ja bym w każdym razie biegł po ludziach u góry, stukał, pukał i przyklejał, a oprócz tego dzwonił mimo tej późnej pory dzisiaj, bo jutro jest weekend, się zaczyna i to będziesz, zobaczysz, że się skończy tym, że wam blok odetną, bo pewnie się okaże, że zawór jest, nie da się go domknąć, bo stary, tak jak było u mnie, i będziesz na beczkowozie żył przez parę dni.
0: Słuchaj, będzie to z samego rana, o wiesz, o 7 rano dzwonię do spółdzielni, jak coś się tu będzie działo. Zobaczymy, co powie fachowiec jutro. No i możemy zamknąć też ten temat, żeby tak w nieskończoność nie wałkować, bo ja swoje, a ty będziesz, krawiec, ja ci mówię, ty dzwoń, ty dzwoń. I tak będziemy w nieskończoność.
1: Spółdzielnia nie odbiera w weekendy.
0: No to i tak nic nie zrobią do poniedziałku, wiadomo, no, więc cała nadzieja fachowcu, co jutro przyjdzie tu po znajomości w weekend. No, bo to naprawdę jest alert.
1: Dobra, słuchajcie.
0: Cold Red.
1: Zapraszamy jutro na wydanie Armagedonu. kolację wieczorną, o ile nie kable nie zamokną.
0: Coś, słuchaj, zagłuszało, jak coś tam mówiłeś dowcipnego i obawiam się, że nikt nie zrozumiał dowcipu tego na koniec.
1: Jeszcze raz. No. Uwaga, uwaga. Jutro 22. Audycja część druga, Armagedon u Krawca.
0: Może być i tak, może być i Armagedon u Krawca, ale to już było tutaj gówniana apokalipsa, wiesz, to wypełzło z kibla, taki trochę retro tytuł, to wypełzło z kibla, no, albo można jakieś przeróbki zrobić.
1: Ale słuchaj, możesz...
0: Gówniane wojny.
1: Możesz też zaryzykować.
0: Powrót ustaw hydraulików.
1: Ustaw telefon na YouTube, czy tam jakąś kamerkę na kibel, weź to na kanał wrzuć, niech sobie da ci transmisja, to będziesz miał w razie czego dokumentację wybić, nie? To jest też bardzo ważne, pamiętaj o tym.
0: A ty, a może coś w stylu Robocopa, że jest właśnie strajk hydraulików i tworzą takiego robohydraulika. I w ogóle wszyscy mają problem, bo zatykają się toalety w całym mieście. Gówno zalewa to miasto, poruczniku.
1: No u mnie toaleta też się, wiesz, często zatyka, ale to nie jest problem, że tak powiem, tam gdzie narysowałem, tylko na dole, tylko tam u góry, czyli w mojej muszli, a to dlatego, że się różne rzeczy wrzuca niepotrzebnie, to znaczy dziewczyny czasami coś tam rzucą, znaczy ja też czasami, ale to mniej. No ale ja sobie kupiłem taką Fest przetykaczkę, co tą całą dziurę zakrywa. Jak ja zaczynam majtać w tym, to się udrażnia.
0: A ty masz tą taką wypasioną, co się nakłada na całą, jakby mówiąc obrazowo, porcelanę, że taka wielka pompa się robi na cały kibel?
1: Aż taką nie, ale mam o dużej średnicy, żeby cały otwór się przykrył i jeszcze do tego z grubej gumy, także trzeba naprawdę ze 30 kilo nacisnąć, żeby to się wgięło. Jak to wyssiesz, to aż do góry woda chlapie, nie?
0: Kurczę,
1: jak,
0: no,
1: nie
0: różne...
1: jak nie wepchniesz do odpływu, to ci to wypchniesz do sracza z powrotem, nie? Także to jest skuteczne dosyć.
0: Może coś tak bardziej, jakiś hardkorowy horror po prostu zrobimy, taki trochę w stylu, nie wiem, The Thing, coś. No, że krawiec wchodzi do łazienki, a tam hydraulik taki wciągnięty do muszli, tylko głowa mu wystaje i ręka, i on uciekaj! Albo go tam wciąga, ja uciekam, i to jest naprawdę, potem się okazuje, że trochę jak w koszmarze z ulicy Wiązów, tam nie mogli zasnąć, a ja nie mogę skorzystać z toalety.
1: To ja ci gotowy scenariusz dam, puka do ciebie jutro hydraulik, o którą ma tam, o 12.
0: Tak? O 12, też magiczna godzina 12. Nadałem, no. Tu nadaję, mówię wam o tym o godzinie 12, potem się rozegra drugi, rozdział drugi, jak u Larsa Wontiera, tak się wolno literami, tak wolno się litery muszą na czarnym tle pokazać, na przykład tytuł rozdziału. Przepychanie.
1: Ja ci powiem, jak to będzie. Ja ci powiem, jak to będzie, słuchaj. Przyjdzie hydraulik, popatrzy się, popuka, postuka i powie, pokręci głową i powie, panie krawiec, ja jestem hydraulikiem, a nie ciebie twórcą.
0: Słabo cię słychać wyjątkowo, wiesz? Trochę tak.
1: A, no już się poprawiam.
0: Znikasz jakoś tak.
1: Bo nie, bo wiesz co, bo chcę cię naprawdę zachęcić do tego, żebyś na to lokatorskie zadzwonił, bo i tak spędzisz noc, że tak powiem, tak okiem jednym otwartym.
0: Ale jakie na lokatorskie zadzwonił? Gdzie mam dzwonić teraz? Do spółdzielni w nocy?
1: Nie!
0: Do prywatnych hydraulików po nocy dzwonić? Jeszcze raz do właściciela? No do kogo ja mam dzwonić, przepraszam?
1: Ja już ręce załamuję. W każdym budynku spółdzielczym lub wspólnotowym zgodnie z ustawą musi być regulamin i musi być
0: do kogo
1: numer...
0: dzwonić? Do pogotowia. Do pogotowia hydraulicznego?
1: Gdzie masz elektryka, hydraulika i jeszcze chyba jedna, tam jest jeszcze jakaś jedna postać. Ale na pewno są dwóch hydraulików na dyżurze. Musi być.
0: Bo nie, to jest ustaw... ja nie chcę tego załatwiać po nocy. To odpada. Jednak się nie skuszę. Zastanawiałem się nad tym, ale jednak się nie skuszę. Zaczekam do tej 12. Na razie jakoś wytrzymuję. Niech to oglądnie, ktoś tam się orientuje i coś zrobi. Może też w ogóle jak Draulik, oddam mu telefon, jak zadzwoni do spółdzielni, to może oni tam się jakoś dogadają, że on jakoś fachowo tam określi, że mają przyjść coś. Nie wiem. Zobaczymy. Jutro się więcej dowiem. No, powoli będziemy chyba odpuszczali sobie ten może temat fekalny, bo to cała audycja niby o tym, ale można już powoli sobie to kończyć. Patrzę, co tu piszecie na czacie. Dobra, różne takie komentarze. No są na klatce schodowej. No, to nie wiem nawet, czy w nocy by ktoś odebrał na pogotowiu. Ja dzwoniłem w dzień, w normalnych godzinach na pogotowie tam elektryczne już coś i to wiecie, jak to ciężko zorganizować. Przychodzą za jakiś czas. To nie jest tak, że teraz coś szybko zrobią. Gdzie tam wyślą od razu kogoś? Tak, już to widzę. Jeszcze w nocy, nie? W ogóle i pogotowie tu na syrenach hydrauliczne przyjedzie i jest, no, jasne.
1: Coś. Ja miałem taką sytuację i kilkakrotnie przyjeżdżali, no i za każdym razem prawie to było weekendy, także no bez przesady oczywiście, że przyjechali.
0: Ale nie w nocy teraz.
1: O pierwszej u mnie było w nocy przecież. O pierwszej w nocy i latali do trzeciej. Także to się okazało, że zawory oberwane, a tak będziesz, wiesz, tak jak nie zadziałasz, przyśniesz i ci o godzinie 6 rano tam z dołu będzie sąsiad pukał, że mu na głowę cieknie, bo to są, pamiętaj, 30 centymetrów stropy, którymi woda znajduje sobie ujście. No wiesz, no ja tutaj naprawdę cię nie straszę, tylko mówię zupełnie poważnie, z troską w tej chwili. Bo ja przebrobiłem 5 wybić wody, które, jak mówię, uratowałem 4, a jedno się nie udało, ale przerobiłem to kilka razy w ciągu 3 lat, więc wiem, o czym mówię, tak?
0: No. Nie, już nawet nie mam siły dzisiaj załatwiać tego po nocy. Na razie trzymam rękę na pulsie i tak nie będę dzisiaj spał. Mam sporo roboty, to sobie właśnie przepracuję do rana. Więc no nawet spoko mi to odpowiada. Zobaczymy. Niech pierwszym krokiem będzie luknięcie przez wysłanego fachowca, który jest już umówiony. Powiem ci, że nie lubię tak na wariata. Jak już coś tam ustalę z kimś też, w tym przypadku z właścicielem, on się też się starał, żeby przyszedł, wiesz, w weekend o 12, to chcę to docenić i nie chcę załatwiać się teraz na własną rękę, zupełnie wdrażać plan B, wiesz, w ogóle swój własny, nie? Tak trochę, wiesz, nie
1: fajnie. No dobra, nie będę cię przekonywał, ja w tej chwili oczami wyobraźni widzę potrzebę, który kręci głową i kiwa, no, ale tam ma wreszcie rację w czymś, czym mówi.
0: Widzisz, ale... że sprawa kibla krawca dzieli ludzi i to się przez to się zrobią dwa odłamy w nocnym radio. Ci, którzy uważali, że trzeba zadzwonić w nocy i ci, którzy mówili, żeby zaufać fachowcowi i będą się kłócić ze sobą, która opcja lepsza i się podzielą i będzie wojna w nocnym radio.
1: Tutaj Maciej Mak pisze, że popytaj sąsiadów, może u nich jest zapchane. Nie, u nich nie może być zapchane.
0: U nich nie jest zapchane, sprawdzaliśmy, spuszcza się woda normalnie.
1: Bo to u nich by wybijało. Jest między nimi a krawcem, tak jak tam narysowałem, może to jest trochę niżej.
0: No,
1: może.
0: Tak by to wyglądało. Czyli to albo moje, albo ukraińskie zawężamy.
1: Może
0: tutaj
1: być
0: nieczystości
1: nawet
0: zapchały.
1: Może być nawet w ścianie tych ludzi pod spodem, także nie ma takiej pewności absolutnie, w którym to jest miejscu, natomiast na pewno to jest pod krawcem, no chyba, że mówię, że jakimś cudem to jest u ciebie, tylko w samym odpływie u ciebie, bo też jest taka opcja, ale raczej to mi wygląda z tego, co opowiadasz, wygląda na rurę główną i to zaraz za połączeniem, tym najniższym spływem u ciebie i to chyba będzie to.
0: No dobra. Dobra. No, różne tutaj rady są od was, różne dostaję od różnych też ludzi na antenie, no zobaczymy, jak to się dalej potoczy. To co, Etamie, robimy jakąś przerwę, może ja tutaj się już będę powoli żegnał ze słuchaczami i dziękuję ci za telefon.
1: Cię będzie ciężko zmienić temat w ogóle, bo ja znam ten ból. Sam sprzątałem od 12 do 4 nad ranem, wybicie ze zlewu i wiem, o co chodzi, a tutaj jeszcze są dodatkowo, mówię, ale weź sobie do serca też potrzeby tutaj radę odnośnie doksocykliny, znaczy ja ci razy doksocyklinę, bo to jest uniwersalne, wziąć 5 sztuk, jak już to wszystko tam wymyjesz, wysprzątasz, na pierwszy rzut ocet lub woda z octem, żeby to wyczyścić, dwa spirytus salicylowy, czy jakiś kupić parę buteleczek i tym spirytusem jeszcze to zdezynfekować. No taka jest moja rada tutaj. I się zastanów naprawdę nad tym kretem, bo to jest duże ryzyko, nie? Że jeszcze pogorszy się sprawa, nie? Po prostu. Dobra. Życzę ci powodzenia i żebyś się jednak przełamał i poszedł i zadzwonił. O drugiej nad ranem.
0: Dobra, dobra. Dzięki. Dzięki za rady. Trzymaj. Dzięki za rozmowę. Trzymaj się, Etamie. Hej, hej. To był Etam, który też nadaje audycję. A ja już się z wami żegnam, no bo ile można mówić o gównie? No, dzisiaj audycja o gównie. No, może tak to nazwę właśnie. Audycja o gównie. Przepraszam wszystkich zniesmaczonych, bo tak wulgarnie dzisiaj wyjątkowo. I tak mi brakuje sporo do polskich stand-upów, do polskich stand-uperów, którzy klną jak szewce czy jak krawce. No właśnie, to się tak dzieli właśnie. Można kląć jak szewc, można kląć jak krawiec, tak bardziej oszczędnie i no, gówno. Gówno. No. Jest wśród nas. Kupa, coś, co nas łączy. Wszyscy ją robimy. Czasem śmieszy, czasem budzi zgrozę, obrzydzenie, wszelkie, całe spektrum odczuć. Są nawet tacy, co lubią. Słyszałem, nieważne. To jest magia. Magia po prostu. No i temat na audycję, może też wartościowy. Trzymajcie się. Do usłyszenia się z wami następnym razem.

0: I jak w każdy poniedziałek o 21:00 witają was zdaniem niektórych sympatyczny, elokwentny, dowcipny, o seksownym głosie krawiec, no zdaniem innych żenujący, żałosny debil, a także osobnik...
1: Strasznie kiepsko cię słyszę przez Skype, krawcze, ale witam was bardzo serdecznie, jakbyś tak się mógł troszkę bardziej do mikrofonu pochylić albo coś, bo strasznie kompletnie twojego intra nie słyszałem, ale przed wami już jest Flippy Flap polskiego podcastingu, głupi głupszy mikrofonu i miksera, Mirek i Marek, kwintesencja cebuli i nieśmiesznych żartów. Przeczytaliśmy cały internet, byście już nie musieli, i przybywamy do was w poniedziałkowy wieczór w Nocnym Marku na żywo tylko w nocneradio.pl.
0: No właśnie, i po drugiej stronie potrzeba, zdaniem niektórych miły, inteligentny, dysponujący sporą wiedzą erudyta, a zdaniem innych zawistny, mściwy, szkodzący innym, knujący szmaciarz. Czy teraz mnie dobrze słychać?
1: Teraz cię słychać doskonale, doskonale, naprawdę, tak jakbym był tuż przy twoim gardle, aż miło, aż czuję ten dreszcz na twojej skórze. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was garść tematów, kompletnie nie wiemy, co drugi przygotował. Mam dla was troszkę homoseksualizmu i troszkę kotów, co wy na to?
0: Koty lubię, homoseksualizm z grubsza jest mi obojętny, i trochę, ale trochę tak dziwne połączenie, no ale dobra... Koty też bywają homoseksualne w sumie, chyba.
1: Tak, i tutaj może właśnie tutaj zacznę od takiego małego newsika, ponieważ dowiedziałem się, moi drodzy, że w Kenii jakiś oficjel, który się nazywa, moi drodzy, Ezekiel Mutua, który jest jakimś urzędnikiem, czy jakimś tam władcą w Kenii, stwierdził, że prawdopodobnie lwy właśnie przejawiają zachowanie homoseksualne, ponieważ podpatrzyły je u homoseksualnych mężczyzn, którzy się pojawili na safari czy gdzieś. Tutaj warto zaznaczyć, że homoseksualizm w Kenii jest karany karą więzienia do 14 lat nawet, ale wyobrażasz sobie, że jedziesz sobie na safari z bliskim przyjacielem, nie? I tak jedziesz i patrzysz, o kurde, patrz jakie lwy, no szybko ściągaj gacie, pokażemy im coś.
0: Pamiętam, że kiedyś, jak byłem jeszcze dzieciakiem, mieliśmy taką głupią zabawę, bo akurat pies mój miał taki okres, że wszystkich chciał gwałcić i żeśmy przed nim uciekali, a on nas chciał zgwałcić. I tu od razu mówię, nie złapał, żeby nie było, że potem, że tutaj proszę nie nagrywać,
1: ale nie ma się czego wstydzić, pamiętaj, raz w dupę to nie pedał, a w sobotę się resetuje, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mój chrzestny właśnie miał takiego jamnika. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest dość charakterystyczne zachowanie dla jamnikowatych właśnie, że lubią gwałcić ludzkie nogi. No, zabawne, nie powiem. Nie mogę powiedzieć, żeby to było moje jakieś tam ulubione doznanie, jakie miałem w swojej historii, no ale cóż, moi drodzy, no niestety samotny mężczyzna nie wybiera, no i żeby życie miało smaczek, raz chłopaczek, raz zwierzaczek.
0: No jak wiemy, to się zmieniało bardzo na przestrzeni dziejów, no bo w starożytności był taki nawet jakiś chory zwyczaj, że ojciec prowadził swojego synka na imprezę, gdzie byli inni wujkowie, tacy w cudzysłowie,

0: No i tam dochodziło do różnych rzeczy. Słyszałeś o takich zwyczajach?
1: Wiesz co, to tutaj musielibyśmy Zenona zapytać, który jest tutaj ekspertem do spraw homoseksualizmu, do spraw starożytności, który się zwyczajnie na tym dużo lepiej zna, ale faktycznie coś było nawet w starożytnej Grecji jakoś, wiesz, to się przejawiało w sztuce i tak dalej. Potem się ludzie zrobili jacyś tacy świętojebliwi i zaczynali wypierać się swoich potrzeb, swojego człowieczeństwa. A jednak zauważmy, że jednak zachowania homoseksualne i biseksualne dotyczą mniej więcej 10% populacji. To nie jest coś, co możemy zignorować, to nie jest coś, co możemy udać, że się po prostu, że to nie istnieje, to trzeba się z tym liczyć.
0: Zwierzęta w ten sposób pokazują często swoją dominację. Tu nawet chyba nie zawsze chodzi o popęd seksualny, tylko o pokazaniu, kto tu jest panciem. A kto tu...
1: Wyobraziłem sobie takiego Janusza na zakładzie, nie? Dobra, tutaj, teraz ty, Mirek, tutaj przełóż te kartony, tak, pochyl się, tak, zdejmij spodenki, zaraz ci tutaj pokażę, kto tutaj jest panem i tak dalej, nie?
0: Mam nadzieję, że jak się kiedyś spotkamy, żeby obgadać jakieś radiowe sprawy, to nie będzie żaden z nas próbował pokazać, kto tu jest kapitanem większym.
1: Na pewno nie w ten sposób, Krawiec, na pewno nie w ten sposób.
0: Zresztą,
1: myślę, że może... No. Ostatnio zresztą złożyłem ci propozycję, ty będziesz uzbrojony w miecz, ja co najwyżej, ale sobie uzurpuję prawo do jakiejś obrony. Tylko i wyłącznie i zobaczysz, że to się skończy, że skończy tak, to pamiętam jak właśnie w piątek zamiast mnie opowiadałeś, skończy się tak, że ten miecz ci wsadzę w dupę.
0: Bokserzy podobno słabo chronią nogi, a ja w kolanko zaraz pyk i będziesz tylko...
1: Dlatego właśnie sobie uzurpuję prawo do nałożenia jakichś ochraniaczy czy czegoś, ale biorąc pod uwagę różnicę mas, mój drogi, no to jednak to się skończy w sposób bardzo wiadomy. Swoją drogą musimy zrobić z tego jakiś livestream i wiesz, pobierać szekla albo na Show Up TV czy na jakimś właśnie serwisie do kurwienia się na kamerkach, żeby właśnie to wrzucić, żeby ludzie wpłacali nam donaty i my się będziemy bić.
0: No tylko trzeba będzie jakieś maski zakładać, ale to tam się już doprecyzuje, jak to zrobić. No, a czy widziałeś może, że Pytajmierz się pojawił, wrócił i on tworzy jakąś talię kart nocno-radiową. Przypomnijmy, że to jest też autor trailera filmowego Trolle w nocnym radio. Bardzo mi się to podobało. On tak fajnie jakby przypisał te postacie, tak że one faktycznie odpowiadały naszym jakby charakterom. No bo ja byłem jako znany celebryta, pisarz, zdolny, bogaty, a potrzeba właśnie taki cwany Rumun, złodziej, to właśnie tak trafił. Nie sądzisz?
1: On ma idealne po prostu podejście, jakiś właśnie taki przenikliwy sposób opisywania rzeczywistości w sposób niesamowicie humorystyczny. Te wszelkiego rodzaju obrazki też, które tworzył, różnego rodzaju właśnie śmieszne obrazki z podpisem. Unikam tutaj słowa memy z powodów wiadomych, ponieważ mem to nie jest śmieszny obrazek, mem to jest coś zupełnie innego, ale o tym nawet z jakąś osobną audycję kiedyś może zrobię, ale to jest zupełnie inna historia.
0: Kunrad 44, pierwsza umiejętność, mesjanizm, rzut kośćmi, przy wyrzuceniu 44 oczek, co to za kostka, gracz automatycznie wygrywa grę. O! Specjalne umiejętności, pierwsza pomoc, leczenie dotykiem, przyzwanie Anona, plus 5 do ataku, no i wandalizm oczywiście, no bo to potomek wandalii, co okna rozbijali. Gracz otrzymuje plus 3 do wiedzy historycznej i filozoficznej. Specjalne ataki, buddyzm, antychrystianizm, maintreizm, egocentryzm.
1: Patrząc pod kątem skuteczności Kunrada, jestem przekonany, że musisz wyrzucić 44 oczka przy dwóch rzutach K20.
0: No, jest też oczywiście Etam z mocą Amigi i oszczędnością oraz Zenon, który ma specjalne ataki takie jak trolling, linkowanie pudelka, dramy, generowanie dramy, no ale też informatyka. Jeśli na stole znajduje niesprawny komputer, otrzymujesz plus 3 do żywotności sprzętu. No, no, no.
1: Jeszcze tutaj nie mam tego otwartego. Masz kartę adwokata, bo idealnie trafił. Idealnie, absolutnie idealnie.
0: A karty adwokata to nawet nie widziałem. Ale to też zaskakuje numeracja tych plików, bo to chyba będzie gra, która stanie w szranki konkury z Magic the Gathering, bo tu jest numer karty 598 na przykład.
1: No wiesz, to tutaj nie ma się co oszukiwać. Mamy niemal 1000 unikalnych odwiedzin na naszej stronie każdego tygodnia. Tutaj już sobie otworzyłem kartę adwokata. Umiejętności 1. Uwłaczanie. Karty na stole ci uwłaczają, cofasz wszystkie karty do rąk graczy. Specjalne umiejętności. Masakrowanie środowisk LGBT. Psychologiczne gierki ze słuchaczami. 2. Tradycyjne wartości. Gracze posiadające kości z liczbą ścianek większą niż 6 otrzymują po 10 punktów obrażeń. Specjalne moce. Ciosy pędzlem. Irytacja grafika. Przedmutacyjny wrzask zakłady.
0: Ciosy pędzlem. Ale to chodzi o ten... No bo adwokat to wiemy, że też jest artysta i to taki artysta, że aż mu z pędzla kapie. No, to...
1: no tak, tutaj ten drób, który jest w awatarze adwokata jest jak najbardziej... To nie jest prawdziwy kurczak wbrew pozorom, ale właśnie pochodzi z malunków adwokata, także polecamy moi drodzy.
0: Ale tu też właśnie blachy mi trochę zabrakło i padła tu propozycja też od Radka, że blacha to Joker taki. To ciekawe.
1: Czy ja wiem, bo wiesz, bo zasadniczo Joker to jest jakaś taka karta, która wchodzi i zgarnia wszystko. I tutaj nie wiem, tutaj nie do końca wiem, raczej coś na zasadzie, że dzwonisz do radia, próbujesz coś powiedzieć, ale w końcu tracisz wątek, potem zrywa ci internet i nie jesteś w stanie dokończyć wątku.
0: Ja bym do karty blachy zrobił coś takiego, że musisz poczekać 5 tur i nie możesz żadnego ruchu wykonać, a on pretensje używa.
1: I koniecznie pretensji. I koniecznie pokłon nisko aż po same kule, smocze kule.
0: No właśnie, pokłon po same smocze kule, dokładnie. No to,
1: to jest,
0: no,
1: to tak. Jest naprawdę straszne, bo ilekroć słyszę teraz, wiesz, ilekroć teraz słyszę, kiedy ktokolwiek mówi kłaniam się, to ja już słyszę, kurde, w głowie, nisko, aż po same kule.
0: Ale to tak, to on tak ciągle tą swoją szanowną twarz przy naszych kulach trzyma, to ja nie wiem, to tak mi się kojarzy z pierwszym tematem, który poruszyłeś, no ale to zostawmy. No to co, to lecisz teraz z jakimś newsikiem?
1: Tak, mogę polecieć dalej z newsikiem, ponieważ dowiedziałem się, słuchajcie, była sytuacja w Stanach Zjednoczonych, we Florydzie, kiedy Daniel Pinendo Vela Patino, lat 21, który okradł swojego znajomego podczas imprezy, okradł go na $2000 podczas imprezy na Florydzie, uciekł swoim Lexusem, następnie przywalił w samochód policyjny i w hydrant przeciwpożarowy, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia, policjanci wyskoczyli z samochodu, rozpoczęli za nim pieszy pościg, wszedł do mieszkania jakiejś kobiety, mówiąc, że jest wszedł przez takie, wiesz, takie rozsuwane drzwi, jak masz na balkon, czy coś takiego, wiesz, Floryda, baseny i tak dalej, to mniej więcej nowo-bogacka atmosfera, jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Wszedł, powiedział, że jest pracownikiem z jakiegoś placu budowy tuż obok i poprosił o szklankę wody. Kobieta w tym czasie poszła po tę szklankę wody, chociaż bardzo to wyglądało dla niej dziwnie. No i więc w międzyczasie facet zaczął się bawić z jej kotami, zaczął je tam głaskać, drapać, no i w międzyczasie policja wpadła przez te drzwi, zatrzymała go, zglebiła i tak dalej. Także moi drodzy, jeżeli uciekacie przed policją, pod żadnym pozorem nigdy nie zatrzymujcie się, żeby głaskać cudze koty.
0: No, jednak kot może przynieść pecha, jak ci przejdzie drogę, ale właśnie pod warunkiem, że chcesz go pogłaskać. Nie musi być czarny, tylko że chcesz go pogłaskać, bo się zagapisz, zastrzelą cię. A ja dzisiaj też się bałem, bo przyszli tutaj kominiarze sprawdzać szczelność instalacji gazowej. No i wiesz, i tak stałem z pięściami zaciśnionymi, bo się bałem, że mnie zaraz zamknąłem drzwi, że mnie złapie któryś i wyszepczy do ucha: przyszliśmy ci zrobić samobójstwo. Ale się okazało, że nie jestem aż takim ważnym dziennikarzem jeszcze. Przykro trochę było mi.
1: Znaczy to wiesz, to ja pamiętam w ogóle scenę z kominiarzami, w ogóle dowiedziałem się, że jest coś takiego kulturowo jak kominiarskie kalendarze. To miałem ze 2, 3, 4, 5 lat temu już w zasadzie. dwa mieszkania temu w każdym razie, kiedy ktoś puka do drzwi, ja tak przyczajony otwieram, bo pizzę nie zamawiałem i tak dalej, no ale patrzę, kominiarz, no to co, no kurde, no otwieram drzwi. Dzień dobry, tutaj mamy dla pana kalendarz, proszę bardzo, nie, biorę taki, no taki w zasadzie, wiesz, no mniej więcej trąci latami 90. brakuje tylko jeszcze gołej baby na odwrocie. Jakiś autentycznie brzydki kalendarz. Kotu bym tego nie dał jako podkładkę pod miskę, nie? No ale no dobra, no dziękuję, nie? Już zamykam drzwi, nie? A koleś tak wyciąga rękę, no ale mógłby pan tutaj, bo tak, ja, taka jest tradycja, że my sprzedajemy kalendarze, że my dajemy kalendarze za jakieś datki, nie? A tak się po główce podrapa, a to nie chcę, nie?
0: Faktycznie te kalendarze wyglądają jak zrobione przez dziecko na Corel Draw w latach 90. trochę. Jakiś tam taki ludzik śmieszny, kominiarczyk. Coś w tym stylu, tej jakości dostałem na komisariacie po przesłuchaniu. Znaczy nie,
1: to był mandat, idioto!
0: Nie, to była książeczka i stał tam taka pan policjant z pistoletem, ale to co ciekawe, miał z wyciągniętym pistolecikiem, taki narysowany jak przez dziecko z wąsami, taki kulfoniasty, z jakimś wielkim nosem i z pistolecikiem i było tam napisane narkotyki to zło, czy coś takiego.
1: To było wtedy, co dostałeś ten, co miałeś za posiadanie wyrok, czy coś takiego?
0: Tak.
1: Uroczo.
0: Widzisz, pierw ci mówią, że ci wpierdolą, a potem ci dają książeczkę do pooglądania. To jest właśnie ten zabawa w dobrego i złego glinę, tak zwana.
1: A to wiesz, to jest jak po prostu taka naklejka u dentysty, dzielny pacjent, nie? Właśnie ostatnio jak byłem w salonie tatuażu, to obok mnie dziewczyna po prostu jakiegoś tam małego ptaszka na nodze sobie tam tatuowała, czy coś takiego, dosłownie tam godzinka roboty i po sprawie. A tak wyła, tak piszczała z bólu, tak się po prostu przekręcała, nie? No i tatuatorka do niej, no naklejki dzielny pacjent, to ty nie dostaniesz.
0: Od razu mi się przypominają te przeróżne akcje społeczne, że robią jakiś taki klip, taką reklamówkę, gdzie pokazują, jak tam jakieś dziecko, znaczy jakiś chłopak młodzieżowy, yo, ziomale, z czapeczką, deskorolką tam pod pachą, coś tam, no i tam zażywasz, przegrywasz, nie?
1: Ja pamiętam jakiś czas temu zrobiłem, była taka kampania reklamowa, narkotyki właśnie zażywasz, przegrywasz i coś tam, twój mózg po narkotykach, nie? No i właśnie, że tam była taka twój mózg jako taka duża czarna kropka i twój mózg po narkotykach taka mała czarna kropka. No i wstawiłem po prostu chińską dziewczynkę z Kejona. Nie wiem, może to znajdę, może nie, raczej nie, bo to jakoś głupio na pewno nazwałem. No ale właśnie takie, bo to też jest kurde z tym całym antydragowym, właśnie jako małe dziecko zajebiście się zastanawiałem, no skoro te narkotyki, wiesz, takie pogadanki w szkole podstawowej i tak dalej, tam nie wiem, w trzeciej czy czwartej klasie podstawówki byłem i tam, wiesz, i tam opowiadają, że tutaj, zażywają marihuaninę i potem gwałcą małe dzieci, zażywają heroininę i tutaj jeszcze gorzej, zażywają amfetaminę i biją swoje dzieci i żonę, nie? No to kurde, no to w takim razie, jeżeli to jest samo zło, to po cholerę ludzie w ogóle się angażują w te narkotyki, nie? To musi coś w tym faktycznie być, że oni jednak podejmą to ryzyko i wiesz, i brakuje w naszym społeczeństwie takiego uczciwego podejścia do dragów. Żeby właśnie ludziom powiedzieć, słuchaj, okej, to ci daje powiedzmy to i to, ale jeżeli będziesz przesadzał, no to się skończy tam psychozami, nie będzie ci stawał i tak dalej, żeby po prostu być fair wobec ludzi. Ale nie, lepiej powiedzieć, że to jest złe od początku do końca i stwierdzić, że w takim razie to, no kurde, no nawet jako małe dziecko widziałem, że coś w tym jest ostro nie tak.
0: Narkotyki nie zażywam, sprzedaję.
1: Pamiętam właśnie jak swego czasu wróciłem ze szkoły średniej, no i moja matka od czasu do czasu lubiła wyskoczyć z jakimś głupim tekstem. No i tak ni z gruchy, ni z pietruchy wywala do mnie, ale wiesz co, ja nie podejrzewam cię, że ty coś bierzesz, ale jeżeli byś sprzedawała, to bym się nie zdziwił. A ja tak kurde, ale chuj ci chodzi.
0: Narkotyki do Afryki. Zero ściemy. No to oczywiście były w Stanach kiedyś autentycznie takie reklamy, które pokazywały, że te wstrętne czarnuchy po narkotykach gwałcą nasze białe, piękne kobiety. No, ale tak, jak tak patrzę na różne wypadki, ostatnio jakby więcej tych takich przypadków różnych, że tam matka wyrzuciła dziecko przez okno, jakiś chłopczyk był bity i gwałcony, to ja widzę, że tu raczej nie narkotyki, to raczej wódzia.
1: A to też różnie z tym bywa, bo to wiesz, bo to też zależy od narkotyku, tak? Bo nie ma co porównywać chłaniny do LSD i tego wszystkiego jeszcze do heroiny. Brakuje w ludziach takiego rozeznania, co jest czym, że wiesz, że tak naprawdę większość tych narkotyków to też jest coś, co możesz potem kupić sobie w aptece i przy odpowiedniej dawce dany narkotyk będzie na przykład lekarstwem na ADHD. Inny narkotyk będzie przy odpowiedniej dawce czymś, co się podaje, no już się nie podaje ludziom, ale się podaje zwierzętom w ramach narkozy. Ludziom już się nie podaje, no bo potem wycinali ci wyrostek, ale o kur,

0: tym wszystkim od pieprza. Widziałem mnóstwo ludzi, którzy właśnie przez te duposracze zostali kompletnie zniszczeni, ale to też dlatego, że nie mieli dostępu do czystego narkotyku i tak dalej. No ale znacie moje podejście, wiecie dobrze, że gdyby to ode mnie zależało, to takie LSD nie tylko by było legalne, ale i refundowane dwa razy do roku.
1: No, idą święta, nie przesadźcie z makowcem przypadkiem, bo to podobno też mogą się różne rzeczy dziać. Zobaczycie potem świętego Mikołaja jakiegoś, czy...
0: Ale to z tego, co wiem, to ten mak, który jest u nas sprzedawany, to jak to kiedyś określali na różnych forach, były maki klepliwe i maki nieklepliwe. I faktycznie można sobie było zrobić roztwór, kupowałeś sobie 2 kilo maku, robiłeś sobie z tego roztwór, no i faktycznie coś tam cię właśnie mogło poklepać, ale ogólnie no tutaj ukłon w stronę GMO, że faktycznie te nasze współczesne maki już nie są klepliwe i nawet jeżeli się tego makowca nawpieprzamy, to nie ryzykujemy absolutnie nic oprócz wzdęć.
1: No i tu wychodzi przeszłość punkowa, potrzeby jakaś, widzicie, tu uchylił rąbka, że tam sobie przy garach działał. A propos właśnie świąt, maku, okazuje się, dziwna rzecz wyszła odnośnie kultowego na święta oczywiście filmu Kevin sam w domu. Okazuje się, że ojciec Kevina, wszystko wskazuje na to, że on specjalnie zaaranżował całą sytuację tak, żeby nie zabrać tego Kevina i zostawić go w domu. I to są bardzo konkretne tutaj screeny różne i dowody, ponieważ jest tam taka scena, kiedy Kevin rozlewa mleko i wszyscy domownicy rzucają się do wycierania tego mleka i chusteczki idą w ruch i jest na zbliżeniach widać, że ojciec oprócz tych chusteczek niechcący wywala do kosza bilet lotniczy dla Kevina.
0: O kurde, ale to nie, naprawdę niezłe, no. jeżeli to jest autentyk, jeżeli to nie, ten obraz nie był w żaden sposób zmanipulowany, no to naprawdę czapki z głów, moi drodzy, wobec scenarzysty i reżysera, po pierwsze, że coś takiego tam wrzucili, po drugie, że to przez tyle lat nie wyszło.
1: No, a został ten news opublikowany na Reddit,
0: po prostu nie dubluj tego D.
1: Na Reddicie, o. Na Reddicie został...
0: Na Reddicie.
1: Na Reddicie Ordona. No i autentycznie jest tu, no widzę
0: na
1: tu screen.
0: Na Reddicie Orgonu.
1: widzę tutaj screen i powiększenie jest. Jest no jak byk, bilet lotniczy, Kevin. No i co? No i gdyby ojciec się przyznał, to cała rodzinka musiałaby odwołać wycieczkę. No więc tak sprytnie zrobili, że Kevin został sobie po prostu. No ciekawe, no faktycznie ukłon dla scenarzysty, że ukrył coś takiego i wszystkich zrobił w bambuko. Wszyscy myśleli, że taki ciepły, fajny i rodzinny film, a tu taki ojciec, ham po prostu, dziecko zostawił, bo wolał na wakacje pojechać.
0: Ale w sumie jakoś się nie dziwię. Może wiecie, no ja się na ojca nie nadaję, ale w sumie mając takiego wrzaskliwego bachora, on był irytujący, Kevin był irytujący, ja ten film może ze dwa razy obejrzałem. Nienawidzę po prostu gówniarza, ale większości dzieci też nienawidzę. Dlatego właśnie jestem wielkim zwolennikiem wolności w kwestii szczepień, ponieważ wolę dzieci martwe niż żywe.
1: No ale ten McCalkin, czy jak mu tam... No to on też ponoć miał jakieś tam takie przykre sytuacje chyba właśnie z molestowaniem, bo i może on od tego się tak potem rozećpał. W ogóle no, wychodzą cały czas kolejni aktorzy, którzy mieliby się dopuszczać molestowania i ja jestem zrozpaczony, no bo najpierw Kevin Spacey, mój ukochany, ja bardzo lubię tego aktora, no. Dlaczego? Prot! Dlaczego? No, a teraz
0: zdejmij
1: następny...
0: spodnie i pomyśl o nim czule i mów do niego papciu.
1: Zabiorę cię na Kajpaksa. No, a tu widzisz, a tu kolejny teraz aktor, no i ja tak bardzo lubiłem Stevena Seagala.
0: Właśnie po naszej ostatniej nocnej rozmowie na temat molestowania tak się zastanowiłem właśnie nad tym całym problemem i nad kwestią kontroli szkód i tak dalej. No ale tutaj jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jednak po pierwsze, kurwa, nie molestować. Jak ona ma Wellman, Dorota Danuta, Dorota Wellman, tak?
1: Dorota, tak.
0: Opowiadała właśnie, jakiegoś wywiadu udzielała w kwestii tej całej akcji Me Too, gdzie wszyscy po prostu się, kiedy wypłynęło na wierzch, bo to wiesz, bo czasami to Spacey to był kamyczek

0: który poruszył tak naprawdę lawinę i ta lawina, będziemy jeszcze jej efekty zbierać przez długie lata, natomiast wychodzi na jaw, że jednak molestowanie jest czymś zwyczajnie powszechnym. No i Wellman opowiadała, co prawda nie jestem przekonany, że ta historia zdarzyła się naprawdę, ale całkiem sensownie opowiadała, że miała kiedyś tam sytuację, że jakiś facet złapał ją za cycek, no to ona go złapała za jaja i trzymała i ściskała tak długo, aż on nie puścił. I o to kuźwa chodzi. Po pierwsze, nie molestuj, to potem nie będzie z czego kombinować, żeby całą sytuację naprawić. Po prostu, dziewczyny, ogarnijcie się i kopcie nas po jajach, jeżeli przegniemy.
1: No właśnie, bo nam mężczyznom czasem władza uderza do głowy. Ja też od kiedy jestem kapitanem nocnego radia, to tylko patrzę, że właśnie ubolewam, że słuchaczy nie ma.
0: W tym radiu nic nie jest twoje.
1: Cicho ty, Rumunie cwany. No i co? Przypominają mi się słowa posłanki Beger. Nic mi nie wiadomo o żadnych gwałtach w samoobronie. Jeśli tak, to dlaczego mnie to ominęło?
0: Posłanko Beger, koniowca, a ja ciebie. I wsiali na glebie, posłanko Beger.
1: No ale Steven Seagal, ja tak go lubiłem, ja dalej uważam, że scena, w której łamie nogę złodziejaszkowi w sklepie, zasługuje na Oscara. On to robił, on to wkładał w tyle serca i charyzmy takiej, i zapału takiego, tak, i zaraz potem złamał mu tą nogę i cięcie i pokazane, jak kawkę se popija przy radiowozie, taki spokojnie.
0: Tak, kompletny chłód, ale wiesz, ale to właśnie tutaj się zastanawiam, czy cały ten problem molestowania jednak nie bierze się z tego, że w momencie, kiedy dochodzi do tego molestowania, to jest takie ciche przyzwolenie i tak dalej, że nikt nie, że ta dziewczyna nie powie nie i tak, no bo jeżeli faktycznie wyraziła sprzeciw i tak dalej, a ty wychodzisz, no tutaj, jeżeli kobieta mówi nie, to mówi tak, no to faktycznie, no to jest coś z tobą nie taki, zastanów się nad sobą, no ale jeżeli nie dostałeś wyraźnego sygnału, że masz się kuźwa ogarnąć i trzymać łapy przy sobie, a potem po 10 latach ci ktoś mówi, no zostałam zmolestowana, no to jednak to nie jest do końca w porządku, nie?
1: No i trafiła kosa na kamień, ponieważ Steven trafił na lesbijkę chyba, no bo to jest żona Ellen DeGeneres. To są chyba jakieś tam dwie lesbijki. I dobry jest też tytuł tego newsa. Żona Ellen DeGeneres o Stevenie Seagalu. Rozpiął przede mną rozporek. Uciekłam z krzykiem. No ale co, że taki straszny ten pindol? Może Steven ma jakiegoś takiego dziwnego, nie wiem, i się wystraszyła.
0: Rozpiął przede mną rozporek, a i mi połamał nogę.
1: No właśnie, to Steven Seagal w końcu, nie?
0: Tak wiesz, a ja!
1: No, ostatnio tu mówiliśmy, no to można właśnie tak na Stevena Seagala, że łamiesz partnerkę tym, a można też na Claude'a właśnie, że pach i już, nie? Jest, już jesteś w środku, coś takiego.
0: Pach i gotowe, dokładnie.
1: Albo na potrzebę, 19 razy pod rząd na przykład.
0: O, no, aleś mi reklamę zrobił. Skąd ty znasz mnie od tej strony, mój drogi? No, nie spodziewałem się, ale tak, moje drogie słuchaczki, słuchajcie uważnie, tutaj krawiec dobrze gada. A ja mam jeszcze właśnie newsa z kręgów seksualno-molestacyjnych, też z kręgów, można powiedzieć, queer i LGBT. Lido Pimienta. Czy słyszałeś kiedyś takie nazwisko? Lido Pimienta.
1: Limo Padnięta?
0: Limo Padnięta. Artystka, która identyfikuje się jako queer, występując na festiwalu Pop Explosion w Halifax, zażądała, by mężczyźni odeszli spod sceny, a białym kobietom kazała ustąpić miejsca, jak to ujęła, brązowym dziewczynom. Temu zarządzeniu nie podporządkowała się biała wolontariuszka robiąca zdjęcia. Jak możecie sobie wyobrazić, wywołało to prawdziwą furię piosenkarki. Koniec końców białą dziewczynę spod sceny usunięto siłą. Co na to organizatorzy festiwalu? Ano wyrazili oświadczenie, w którym wyrazili głęboką skruchę i przeprosili za zachowane niekrąbne fotografki.
1: Jednak wychodzi na to, że faktycznie świat się kręci wokół członka, tak jak Ziemia wokół Słonka. Chociaż są też zdania inne, na przykład nasz europejski noblista powiedział kiedyś, panie, to jest takie tak samo oczywiste, jak to, że Słońce się kręci wokół Ziemi, panie.
0: No przecież, żeby uwierzyć w te bzdury o globalnym ociepleniu, to musiałbym najpierw uwierzyć w te bzdury o globie, tak? A tutaj Błażej już nam na czacie zaznacza, zapraszamy, po 20 grudnia będzie robił audycję z chińskiej bajki.
1: z chińskiej, ale ta audycja to będzie wioska, ja coś czuję, i to chińska wioska, a właściwie tak już mówiąc serio, chińska prowincja. Po 20 grudnia się tu deklaruje Błażej, że zrobi audycję z chińskiej wioski. No ciekawie, ciekawie, no to jednak podróżnik, kurczę, tutaj jeździ, biega, skacze, podskakuje, żeby tylko zawału nie dostał od tego. Mi to się nie chce do, kurczę, po zakupy nawet iść, a ten tak po świecie jeździ sobie.
0: No widzisz, gdyby cię było stać, to byś jeździł, tak? Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja swoją drogą ostatnio właśnie się z adwokatem zgadałem. Za rok jedziemy na Marsz Niepodległości, no i jeżeli ktoś zahostuje, no to jakimś Skype'em zrobimy relację na żywo z Marszu Niepodległości.
1: Coraz bardziej gejowskie radio, ale to chyba przewidziałem. Ja to jestem jakiś Jackowski, bo tu jest właśnie podpis. Nocne radio, 100% kakao.
0: Oj tak, moi drodzy. To jest ciepłe medium, to jest ciepłe medium.
1: Ciepłe medium, 100% kakao.
0: No. Jesteś absolutnie złym człowiekiem. A swoją drogą właśnie, skoro o złych ludziach mowa, to mam jeszcze dla was jednego newsa. Na pewno słyszeliście newsa o postaci zwanej jako Charles Mason, który pierwotnie został skazany na śmierć. Po tym, jak zmieniło się prawo stanowe, został skazany na dziewięć razy dożywocie. I powiem ci, że właśnie dzisiaj się okazało, że pierwszą karę dożywocia odsiedział.
1: A no właśnie, bo no to uczcijmy śmierć tego wybitnego psychopaty, morderca minutą śmiechu.
0: No ale jeszcze raz przypomnijmy.
1: No właśnie, on sam powiedział ostatnio, że jakby go wypuścili, to on by dalej zabijał. No to chyba wtedy tak wzruszyli ramionami i powiedzieli, no to dobra, to trzeba coś z nim zrobić, no bo to mamy tu cięcia budżetowe w naszym prywatnym więziennictwie. No i to...
0: No tak, tutaj przypomnijmy, że Charles Mason sam nikogo nigdy nie zabił, natomiast wmanipulował swoją sektę o wdzięcznej nazwie Rodzina i w 69 roku przekonał kilkoro członków kultu do tego, żeby włamali się do domu w Beverly Hills, gdzie brutalnie zamordowali 5 osób. Wśród nich była ciężarna aktorka i żona Romana Polańskiego, Sharon Tate. Kolejnego dnia sekta zabiła 2 kolejne osoby, zamożną parę mieszkającą w Los Angeles. Swoją drogą polecam, czytałem kiedyś książkę biograficzną właśnie Charlesa Masona. No, człowiek faktycznie miał niesamowity talent do porywania ludzi właśnie swoją charyzmą, swoją gadką, taki kesze na miarę lat 60. Bardzo się opierał właśnie o piosenki Beatlesów, bardzo, wiesz, chwytał faktycznie za serce, był w stanie przemówić do młodych ludzi, był w stanie ich porwać, był w stanie ich przekonać, żeby robili dokładnie to, co chcą, żeby robił. No i swoją drogą też warto zaznaczyć, w jaki sposób Mason wpadł. Jedna z członkiem kultu została zamknięta za jakieś tam, nie wiem, drobne kradzieże czy coś takiego i pochwaliła się w więzieniu swojej współwięźniarce, że taka akcja faktycznie była, że ona zamordowała właśnie Sharon Tate, że przewodził nimi Mason, że właśnie to on do nich namówił. Bardzo była z tego dumna. No i faktycznie na podstawie tych zeznań ta więźniarka później poszła do kierownika placówki, wygadała się, rozpruła od początku do końca, opowiedziała o wszystkim, no i już chwilkę później Masona zawinęły bagiety. To jest człowiek, który dostał 9-krotne dożywocie. Pierwotnie został skazany na śmierć, a nigdy nikogo nie zabił.
1: Czemu tutaj nam zwracają uwagę, że Manson, a nie Mason chyba, nie?
0: Manson, przepraszam, nie wiem co ja z tym Masonem. Przepraszam, nie, faktycznie
1: Manson.
0: Ale
1: jakiś Mason chyba też był morderca. Mason, tak mi się kojarzy. A ciekawe, czemu na niektórych zdjęciach ma swastykę na czole między oczami. Ale to też ciekawe, jak go skierowali na badania jakieś psychiatryczne czy coś, to tak wchodzi do gabinetu jakiegoś psychiatry. No i dużo ten psychiatra ma do roboty, nie? No widzi kogoś ze swastyką wytatuowaną między oczami i ma go przebadać, czy on normalny jest, czy nienormalny.
0: To znaczy, wiesz, to jest no, zasadniczo praca biegłych jest bardzo dochodowa i tutaj w takim momencie, o, pieniążki przyszły, nie? A tutaj to, że ten symbol się nie pojawia, to podejrzewam, że po prostu zostało to wyfotoshopowane, ponieważ symbol, buddyjski symbol szczęścia, czyli swastyka, nie jest szczególnie popularny i mogło to zostać wyfotoshopowane w niektórych jego zdjęciach i usunięte zwyczajnie.
1: Na niektórych widzę, że ma takie samo przekreślenie właśnie jakieś, więc faktycznie było tu majdrowane. No fajnie, to ja jako grafik też miałbym, ktoś by mi przyniósł zdjęcie tam, bo słuchaj krawiec, musimy jutro tu do gazety opublikować, weź tu wypieczątkuj mu tą swastykę i tu.
0: I dostajesz zdjęcie Petru i rozkaz, żeby dodać mu swastykę na czole.
1: To przypominają się okładki wprost, słynne takie hardkorowe, że na przykład tam Matka Boska w masce gazowej albo jakiś tam Kaczyński Joker, no to też tam grafik dużo ma do roboty. No a propos rodziny i przypomniała mi się od razu telefonia ojca dyrektora w naszej rodzinie, która niestety nie wypaliłam, okazało się, no to aż dziwne, bo ojcu dyrektorowi większość interesów wychodzi.
0: A to nie było tak, że oni jako wirtualny operator dostali tego, byli pod T-Mobile i dostali przedrostek 666?
1: To nie słyszałem. Ale to mówisz, że można sobie tak samo, jak się robi własne energetyki, że zlecasz po prostu, zróbcie mi i zawsze one tak samo smakują, tylko zmieniasz sobie etykietkę, to można zrobić na przykład telefonię w nocno-radiową jakąś, noc
0: oj,
1: na telefonie.
0: Oj stary, to jest zajebiście opłacalne, naprawdę obrzydliwie opłacalne. Podpisujesz umowę z takim playem czy czymkolwiek. No z playem jest akurat najtaniej, na tym, że tak powiem, ze względów roboczych się znam. Stary, po prostu ceny, jakie masz, jeżeli sobie kupujesz, powiedzmy, tam pakiety, powiedzmy, minut czy czegokolwiek, czy tam jakąś stałą umowę, kasa leci sama. Po prostu kasa leci sama.
1: No to zróbmy, stary. Już nawet tu nie trudno coś wykombinować, jakąś czy promocję, czy coś. Na przykład w nocy dzwonisz za darmo. Nocna telefonia, w nocy dzwonisz za darmo i do krawca dzwonisz za darmo.
0: Tam w tej telefonii w naszej rodzinie było chyba coś takiego, że telefon do Radia Maryja był za free, nie?
1: Chyba tak. No i u nas by się dostawało 44 darmowe minuty na przykład.
0: 44 darmowe monety.
1: Dzisiaj nawet dzwonili do mnie z Playa, chcą mi coś wcisnąć i dowiedziałem się, że mam 4 GB internetu. Nowy telefon bym dostał LG K8, to dobry jest?
0: A wiesz co, ja się na Androidach nie znam. K8, no to jest jakiś Mident z tego co wiem. Wstydu nie będzie, no.
1: No, chyba wolałbym sobie, bo widziałem, że on jest tak jakieś po 5,5 stówki, a już mi od razu przyszło do głowy. Wziąć i sprzedać od razu i 5 stówek masz i ty płacisz 40 zł na miesiąc, to wyszło mi 960 zł chyba za 2 lata. No to się opłaca, jakby ci pożyczkę ktoś dał, nie?
0: Ja to znaczy, wiesz, zasadniczo sprzedaż telefonów przez sieci jest tak zajebiście nieopłacalna. Jeżeli kupujecie telefon za złotówkę, to z całym szacunkiem nie róbcie tego, bo zwyczajnie dajecie się okradać. Dostawcy usług są po to, żeby nam sprzedawać usługi, a nie sprzedawać telefony i my w tej umowie włożymy naprawdę niebotyczną kwotę. LG K8 mówisz. Już sobie zobaczymy, ile on kosztuje.
1: No, tak jak ci mówię, jakieś 5,5 stów, coś koło tego widziałem na Ceneo, ale chyba wolałbym sobie kupić Sony, nawet jakiś starszy model Sony Xperia, bo ostatnio moja mama dostała od koleżanki takowy telefonik i bardzo mi się spodobał. Wszystko jakoś tak płynnie działa, dużo bajerów, no, opcji różnych i wszystko tak fajnie w miarę zaprojektowane, dużo lepiej niż w moim Samsungu przestarzałym już skrzydlącym.
0: Przede wszystkim, jeżeli się bawimy w kupowanie telefonów komórkowych, to już parę razy Etamowi tłumaczyłem, ale kupmy nawet używanego high-enda, bo ten Samsung Galaxy flagowiec, który Nawet jest stary, który wyszedł 2 lata temu, ale on ciągle ma aktualizację oprogramowania, czy jakiegoś używanego iPhone'a, który jeszcze przez parę lat po prostu zwyczajnie będzie działał, bo to są telefony, które są na zasadzie, że kupujesz je i one będą ci działały przez te 6 czy 8 lat. A jeżeli sobie kupujesz jakiegoś tam Chińczyka za 150 zł, właśnie ten, właśnie dzisiaj sobie zamówiłem etui i szybkę do mojego iPhone'a i właśnie zauważyłem, że mniej więcej w tej samej cenie, którą, bo tam chyba 150 zł w sumie za to zapłaciłem, w tej samej cenie mógłbym kupić jakiegoś tam czterordzeniowego chiński telefon, gdzie jeżeli mój kot by po prostu po nim przeszedł, to by ekran w nim pękł.
1: A propos telefonów, znana polska marka MyPhone rozwija się i zapowiadają, że w końcu zrobią całkowicie polski telefon. No i mają całkiem niezłe udziały w rynku takich pancernych telefonów, mocnych, które się nie niszczą. Jest jakiś model, który się nazywa Hammer. No i całkiem fajnie. Myślę, że wszystko co polskie, to powinno być właśnie, powinniśmy słynąć z tego, bo kojarzymy się tak, że Polak to taki twardy, prawda, w koszulku bez rękawów na śniegu, niedźwiedzie, prawda, łysy. No to róbmy taki sprzęt i wszystko takie właśnie, jakby takie
0: MyPhone
1: mocne, pancerne.
0: Cebula, taki z wąsami po prostu, z takim futrem, z futrem od z obudowy. Wiesz, tutaj jest jednak ten problem, że nawet jeżeli to będzie polskie, nawet jeżeli to będzie złożone w Polsce, to na to cierpiała jakaś marka, kurde, nie, nazwy nie pomnę, w każdym razie właśnie się szczycili, że ten konkretny telefon jest wyprodukowany we Włoszech. No i się okazało, że do Włoch przyjeżdżały statki, tam powiedzmy telefon w trzech częściach, no i w jakiejś tam fabryce włoskie małe dzieci składały to w jeden telefon, a i tak to wszystko jest i tak robione w Chinach, w Tajwanie, w Indiach, Indonezji i tak dalej. Nie oszukujmy się, nie mamy technologii, nie mamy fabryk i zwyczajnie nie stać nas na to, żebyśmy wybudowali sobie nasz polski telefon. To jest wszystko robienie w chuja klientów.
1: Ja bym to zareklamował, że to jest właśnie taki pancerny telefon dla bandyty, dla dresa i reklama taka, że młotem w niego ktoś przypierdala i napis na ekranie i nie ma chuja. Coś takiego.
0: Takie, wiesz, idzie jakiś taki chłopek roztropek, no i trzech dresów, ty dawaj telefon, no, tak wiesz, rozpina koszulę, wyciąga ten telefon. Raz jednego dresa i drugi raz łamie mu nogę i trzeci, kurde, wybija mu zęby, nie?
1: Ten telefon powinien mieć zamiast antenki taką jakby rozsuwaną pałkę teleskopową, że robisz tylko i zamiast anteny taka pałka. Ale dozwonił się Blacha. Cześć, Blacha. Tak, a propos właśnie takich blaszanych, a propos takich blaszanych, mocnych rzeczy, telefonów pancernych, to i Blacha, widzicie, zadzwonił, no.
0: Nie, bo on nie lubi ksywek, nie, on nie lubi żartów z jego ksywki, bo wtedy rdza mu wchodzi.
2: No, to
1: stara,
2: prawda.
1: Stara miłość nie rdzewieje, że Blacha do dziewczyny.
2: I potem jak brakuje odrdzewiaczy na rynku, to od Cyborga muszę kupować. On ma strasznie wyżyłowane ceny. To jest w ogóle nieopłacalny interes. Nie kupujcie odrdzewiaczy od Cyborgów, bo to naprawdę, to się... Mówią, że na Allegro jest drogo, ale na jakby brzmiał odpowiednik Allegro dla cyborgów, nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy. W każdym razie możecie wymyślić jakąś nazwę w ramach głupawki. W każdym razie ja mam Xperia Z1 i muszę ci powiedzieć, Krawiec, że bardzo sobie chwalę ten telefon. To taka ciekawostka między Z1 i to, że jest telefon, który nie jest jakiś tam, powiedzmy, nie jest jakimś high-endem, natomiast bodajże w 2013-2012 roku był telefonem roku, takim okrzykniętym ogólnie przez wszystkich i reviewerów tak zwanych na YouTubie.
0: Ale w Polsce MyPhone Cebula byłby telefonem w kroku.
2: Tak mi się wydaje. W tłustym kroku dodajmy do tego.
0: Po same kule.
1: A próbowałeś, Blacha, otwierać tą Xperię, bo mi to zajęło jakieś półtorej godziny, zanim ją otworzyłem.
2: Ja jej nie otwierałem, natomiast zacne jest to, że tam masz aparat 20-megapikselowy. I masz 4 rdzenie w przypadku telefonu, tam 4 cale z hakiem, to jest naprawdę unbelievable, tak? Dzisiaj za wyjątkiem, ale pozwól, Cyborgu, że skończę, bo tutaj widzę, że już działka ci się obracają, diody migają, strasznie napalony jesteś, ale zaraz. No tak właśnie myślałem. Natomiast ten, Natomiast wracając do tej Xperii, to między Z1 a Z3 nie ma jakichś specjalnych, różnic. Jak ja go kupowałem, to wydałem coś około 550 zł razem z przesyłką, coś takiego. I wiem, że no, telefony o podobnych parametrach, w tym takim, nazwijmy to, low-endowym rynku, tak, takim budżetowym, popularnym dzisiaj, a jest to już telefon, który gdzieś tam był hitem parę lat temu, no to mają ceny zdecydowanie wyższe, tak? A dodatkowo w wersji mini, tą, którą posiadam, no to takim aparatem i takimi bebechami w środku to tylko chyba iPhone SE jest w stanie się pochwalić takimi parametrami technicznymi, bo zasadniczo drugiego telefonu poniżej 5 cali z takimi parametrami nie znam, ale może słuchacze zaraz mnie poprawią.
0: A ja tylko od siebie dodam, że jeżeli chcecie otwierać swoje telefony, to pierwsza i najważniejsza rzecz, w którą musicie się zaopatrzyć, to jest suszarka, ponieważ obudowy tych wszystkich naszych telefonów są skonstruowane z takiego polimeru, który jeżeli się go podgrzeje, to on wtedy się robi taki giętki i wtedy można przy użyciu suszarki bardzo łatwo go otworzyć.
1: Ta Xperia w ogóle, chyba twórcy tego telefonu bardzo nie chcą, żeby ktoś go otwierał, ponieważ musiałem specjalne tutoriale na YouTubie oglądać, jak otworzyć Xperię. Potem się z tym bardzo długo siłowałem, jak wiedziałem już, a na końcu się okazało, że to jest jeszcze od drugiej strony przyklejone taśmą dwustronną, żeby i siłować się musiałem, uważać, żeby nie połamać przy otwieraniu. I na końcu się okazało...
0: No bo jak go waliłem, to pękał.
1: Tak, i na końcu się okazało, że bateria w tym telefonie jest jeszcze jakoś przytwierdzona, nie można jej wyjąć. No to jest kłopotliwe, bo telefony lubią się zawieszać czasami i trzeba baterię na chwilę wyciągnąć. No właśnie po to też to robiłem, tak? No.
0: Ale zazwyczaj telefony mają coś takiego, że jeżeli przytrzymasz na przykład power przez 10 sekund, to się wtedy resetują, czy coś takiego. To każdy telefon coś takiego ma, tak.
1: 10 sekund aż, a to ciekawe.
0: Tak, 10 sekund, żeby sobie przez przypadek nie wyłączyć. No i tutaj też warto po prostu, poszukać informacji, jakiś właśnie force reset czy coś takiego, bo to już jest realizowane sprzętowo, tak? Jeżeli mamy przycisk sprzętowy, to jest tam taki malutki chip, który zwyczajnie jest w stanie to wychwycić, który jest niezależny od całego systemu operacyjnego. No i też tutaj między innymi taka ciekawostka, która wyszła w iOS 11, gdzie właśnie wyszedł iPhone X, gdzie się bardzo z niego śmiali, że ma ten Face ID i że można twarzą odblokować, no i jeżeli na przykład cię policja złapie, no to wtedy po prostu przyłożą ci telefon do twarzy i go odblokują. Słuchajcie, to jest bullshit od początku do końca. Nie wierzcie w te... bo to jest Face ID czy Touch ID, który jest właśnie odblokowaniem przy użyciu odcisku palca, są to mechanizmy pomocnicze, a dodano bardzo fajny mechanizm, że jeżeli 5 razy się wciśnie przycisk power, pod rząd się wciśnie 5 razy, to wtedy on automatycznie się tak jakby blokuje i można go odblokować już tylko i wyłącznie przy użyciu kodu.
1: I można go wtedy odblokować tylko trzymając przez 10 sekund przycisk. Pierw wciskasz 5 razy i potem już nie masz wyboru, musisz 10 sekund trzymać. A tak jak jesteśmy przy technikaliach, mam tu pytanie do ciebie, Jacku, jako do wybitnego Dragon Bologa. Ty pamiętasz, który to był Android 19?
2: Android 19 to był ten taki mały, przypominający jakąś taką chińską laleczkę, której ja jakby się poprawiłem, co do... Mi się zawsze potrzeba kojarzył nie z tym Androidem z DB, z którym miał się kojarzyć. 19 finalnie była rozpruta przez Vegetę w takim dole po rzucie kulą mocy. Vegeta w pewnym momencie chyba powrywał mu nogi czy coś takiego, no i finalnie go zniszczył, natomiast głos Cyborga C16 z DB jest bardzo podobny do głosu Potrzeby. A tak a propos ciebie, Potrzeba, to polecam wszystkim, bo niedawno temu, znaczy to w sumie było dzisiaj, trafiłem na... Może nie powiem, na co trafiłem, ale powiem, gdzie to znaleźć. Otóż, słuchacze, wpiszcie sobie, jak chcecie coś więcej wiedzieć o cyborgach i o innej twarzy tychże, wpiszcie sobie na YouTubie Potrzeba 19 niespełnione obietnice.
1: Było pytać. No, jakbyście nie wiedzieli, to Android 19 to był ten najsłabszy, najgrubszy i wysysał z innych energię. To właśnie
2: tak,
1: to potrzeba
2: całego. Miał takie specjalne kulki, takie perełki miał w dłoniach, którymi wysysał energię, aczkolwiek no, na Vegeta był wtedy w dobrej formie i na jego to nie działało. Ale myślę sobie, że najbardziej to potrzebie by się podobał z kolei Bóg Zniszczenia Beerus, ponieważ jest to taka zhumanizowana i lekko opleciona muskulaturą postać kota Sfinksa. I jest on tam przedstawiony w tej anime jako Bóg Zniszczenia w tej najnowszej serii.
0: To jest był to ten taki różowy? Różowo-fioletowy taki?
2: Nie.
1: Fioletowy.
2: Nie powiedziałbym tego. W każdym razie zajebista postać, zarówno pod względem takim...
1: Anubis.
2: Pod względem prezencji, ale też pod względem tekstów, jakie tam rzuca, to naprawdę... No ale cóż, Toriyama mistrzem zawsze, tak?
1: No to dzięki ci, Jacku. Całuję cię po stopach niemytych.
2: A kłaniam się nisko, aż po kule w przypadku potrzeby te blaszane. No to cześć.
1: Cześć.
0: No trzymaj się, wiedziałem, że będzie musiał zakończyć tą kwestią. To było tak bardzo pewne. A przechodząc do dalszych newsów, właśnie, bo ja mam dla was jednego newsa, którego będziecie mogli sobie wsadzić w dupę, moi drodzy, ponieważ istnieje coś takiego jak wibrator marki Wii Vibe. To jest to wibrator, który można sterować przy użyciu telefonu z Androidem, przy użyciu programu Love Sense Remote, kierować tam jego mocą i tak dalej. Okazuje się, że jak to określił producent, ta aplikacja miała mały błąd. Bez informowania o tym nagrywało odgłosy pierwszych 6 minut po włączeniu. Natomiast na szczęście plik audio nigdy nie opuszczał telefonu. Aplikacja prosiła o zgodę do użycia mikrofonu i kamery w celu korzystania z funkcji czatu. Natomiast faktycznie doszło do tego. I tutaj też taki mały przytyk w stronę wszelkich teoretyków spisku. Zawsze wam powtarzam, że jeżeli jest jakaś aplikacja typu Pokémon Go czy coś takiego i podejrzewacie, że ona właśnie mając tutaj tą kamerę i tak dalej, ona gdzieś tam to wysyła, są analitycy bezpieczeństwa, którzy się temu przyjrzą zwyczajnie, którzy sprawdzą ten mechanizm, który sprawdzi, czy ta aplikacja faktycznie używa tego aparatu, kiedy nie powinna, czy cokolwiek wysyła i tak dalej. Zostanie to zweryfikowane, także nikt przy zdrowych zmysłach nie odważy się, żeby to zaimplementować.
1: A wy się rozdzwoniliście i tym razem na antenie Mad Max. Max, po prostu Max, dla kolegów Max. Witam cię, Max.
3: Dzisiaj nie wściekłe, także... Dobry wieczór.
1: A trzeźwy? Nie wiem, już iść spać. A trzeźwy tym razem?
3: Dzisiaj wszystko w porządku, tak.
1: No proszę.
3: Dziękuję, że pytasz. Po pierwsze, wibrator z czatem? What the fuck?
0: Aplikacja na telefon miała czat. Nie wiem, jak to do końca wyglądało, natomiast sterowałeś sobie tym wibratorem zdalnie przez Bluetooth.
3: Jejku. Jak tam minął ci dzisiaj dzień? No, rozmawiałem z waginą na czacie. A propos jeszcze tego sprzętu, taki szybki telefon. A propos sprzętu, zawsze działa na początku, potem różnie bywa. Akurat miałem taki, co to było, Nokia czy Microsoft, bo lubiłem te kafelki, ten system Windows akurat mi odpowiadał na telefonie, a przy okazji wirusy się specjalnie nie interesują tym Microsoftem, więc jest okej. No ale potem zmieniłem na Androida, bo jest jednak rzeczywiście spora aplikacji, a szczególnie właśnie taka do nauki języków, którą uwielbiam. I ona mnie też. Jeszcze coś do blachy. Z serdecznym pozdrowieniem. Jak nie lubisz żartów ze swojej ksywki, to sobie ją, kurwa, zmień.
1: ale na jaką? Masz jakieś propozycje dla Jacka na nową ksywkę?
0: Jarek Welbigos ostatnio się pojawił.
1: No właśnie, to jakiś...
3: No nie, no jak sobie nowy. Zmienił i w sumie jakiegoś brecha sobie z niego nie robimy, a powiedziałbym bardzo smaczna ksywa, także dobrze wybrana.
0: Jest potencjał memiczny, trzeba to przyznać.
1: Jest, jest.
3: No. Myślę, że jest bardziej interesujący niż po prostu blacha prostokątna. No nie no, wiesz, blacha prostokątna jednak ma jakieś wymiary swoje.
0: No blacha na pewno też ma, on też ma swoje wymiary.
1: No, w Żelazowej Woli mieszka Jacek, ja tu przypominam, słuchacz z Żelazowej Woli, miłośnik Iron Maiden.
0: Ale to jest taki, wiesz, taki żelazny słuchacz, nie? Taki nasz żelazny lektorat.
1: No właśnie, tak to dokładnie. Blacha cienka i nie pęka, też można by dodać.
3: No. Dziękuję panowie za dzisiejszy wieczór, teraz sobie posłucham was i idę spać.
0: No okej, okay. Dzięki ci Maksie za ten telefon i do usłyszenia.
1: Tak sądząc po głosie, to myślałem, że dopiero wstałeś, ale to idź spać w takim razie, idź spać, trzymaj się, cześć.
0: No bo on jest z innej, on jest z innej strefy czasowej czy czegoś takiego, on wiesz, on z tego kraju, gdzie palą kościoły. Właśnie, bo tutaj jeszcze dalej lecąc z newsami, nie wiem czy słyszałeś o tym, że w Szczytnie była afera, ponieważ Katarzyna Dowbor ma w Polsacie program Nasz Nowy Dom, gdzie zasadniczo opiera się, cały program opiera się na tym, że przyjeżdżają do jakiejś rodziny i jej chałupy remontują, co jest samo w sobie fajne, takie kuchenne rewolucje, tylko że dla cywili. I zazwyczaj w tym programie, jak się okazuje, że tam pomaga rodzina, pomagają sąsiedzi i tak dalej, pomagają w tym remoncie. No i właśnie była rodzinka jakiejś matki, bodajże z dwiema córkami, czy czymś takim. Malutki domek, który dosłownie urągał godności ludzkiej, wyremontowali. Jak się później okazało, nawet sama ekipa telewizyjna już po wyłączeniu kamer pomagała tam i malowała w ogóle ściany, elewacje i w ogóle. Po zakończeniu tego programu okazało się, że mieszkańcy Szczytna podeszli pod ten dom, powybijali okna, obrzucili jakimś gównem elewację. No i ogólnie bardzo duża kontrowersja, bo ktoś tam się napracował, no i mnóstwo hejtu, ale słuchaj, ale wiesz co, jest coś takiego, bo to jest coś, co nie dodaje ci się, tak? To jest coś dziwnego, że w ogóle można było takie, to nawet już nie jest polactwo, taka zwykła zawiść ludzka, która sprawiła, że faktycznie im telewizja wyremontowała, to oni nie będą mieli taki Janusz Nosacz typowy, nie? No i postanowiłem sprawdzić troszkę głębiej całą historię i się okazało, że na stronie facebookowej jakiejś gazety ze Szczytna pojawił się wpis, cytuję, przypomnę o takiej akcji, która miała miejsce rok temu. Na portalu społecznościowym rozniosła się informacja o zbiórce dla rodziny, która mieszka w tragicznych warunkach. Czy ktoś pamięta, jaki był efekt? Nie. Mobilizacja była bardzo szybka i wspaniały odzew wielu mieszkańców, również młodych. Nie hejtujcie, nie piszcie. I tak się zastanawiam, bo tutaj można ten wpis zinterpretować na dwa sposoby, bo z jednej strony to może być coś takiego na zasadzie, no abyśmy tutaj kiedyś komuś pomogli, no to my jesteśmy fajni, no to nie hejtujcie, nie oceniajcie, ale z drugiej strony, jeżeli się tak odrobinkę głębiej nad tym zastanowić, to się zastanawiam, czy przypadkiem nie było w ten sposób, że ten wpis dotyczy właśnie remontu tej rodziny i że oni w jakiś sposób właśnie ten remont zniweczyli, jakoś zmarnowali czy zdewastowali to wszystko. No nie wiem, tutaj na dwoje babka naprawdę wróżyła i się zastanawiam, jakby to mogło faktycznie wyglądać, bo takie zachowanie, że wiesz, że ktoś ma piękną odremontowaną chałupę i przychodzisz i wybijasz okna, to nie jest normalne. Tutaj coś się nie dodaje i ludzie według mnie aż tacy źli nie są i myślę, że cała sprawa ma drugie dno. No co o tym sądzisz?
1: No nie wiem, kurczę, nie wiem. Sam nie wiem, co o tym myśleć. No oczywiście bardzo mnie denerwuje taka ludzka zawiść, ale to może chodzi o to, że TVN równa się szatan, wiesz.
0: Polsat.
1: A to Polsat, aha, to Polsat, no to już zgłupiałem, bo gdyby to był TVN, to zrozumiałbym, bo nienawidzimy wszyscy TVN-u, bo to szatan. Ale to TVN ma chyba program Usterka, to mogliby, to TVN mógł się przyczaić na przykład i kręcić, jak oni to remontują i tam, to jest Dzisiu, co będziesz tu krzyżaki między kafelki, dawaj rób i pamiętaj, dla siebie rób jak dla siebie, no, a tutaj to wiesz, musimy zaraz wyjść. No i to mogło tak być po prostu zorganizowane. Ja bym tak zrobił, że jedna telewizja sabotuje drugą i oglądamy sobie, jak oni remontują.
4: Program, tam, jak oni sabotują. I kurde, taki fight na antenie i sobie wysyłacz, która telewizja ma zwyciężyć.
1: Albo jak oni hejtują, można by zrobić taki też i właśnie tam by nakręcało się okolicznych mieszkańców, mówiłoby się, ty patrz, tym, co się nakradli, te nowobogackie, te śmieci, te, co do kościoła nie chodzą, chodź ich tam, trzeba, ktoś powinien z nimi zrobić. No i tam się organizują i rzucają potem z pochodniami, przychodzą, rzucają gównem, smarują klamki, wybijają szyby i jak oni hejtują, tarararam.
4: Albo nie wiem, jakieś wiesz, bierzesz, a to dawno temu już właśnie proponowałem, żeby wziąć Posobkiewicza z GIS-u i Justynę Sochę ze Stopnopu i takie, żeby disy na siebie nagrywali, sobie wiesz, wrzucali, ubliżali i tak dalej.
1: No, a jak jesteśmy przy mediach, to okazuje się, że ojciec Rydzyk przeżył metamorfozę i to wcale nie jest żadna ewolucja wieloletnia, tylko rewolucja wręcz, ponieważ z Radia Maryja...
4: Przecież on nie wierzy pewnie w ewolucję.
1: No to tak. No i dlatego właśnie jest rewolucja i wyobraź sobie, że zniknął prawie całkiem antysemityzm z Radia Maryja, a wręcz się zamienił w filosemityzm. Bo z anteny zniknął na przykład całkowicie znany judeosceptyk Jerzy Robert Nowak. Michalkiewicz złagodniał, a jak ktoś coś powie o Żydach niepochlebnego, to się mu przerywa.
4: A może dostali wycieczkę za 100 euro do Izraela?
1: Nie, no podobno stoi za tym lobbysta jakiś... Kurczę, no miałem tu zapisane właśnie, jak się nazywał ten lobbysta, no ale Rydzyk się właśnie z nim spotkał, z tym angielskim Żydem, Daniels chyba, Daniels na nazwisko miał, i jednocześnie jacyś wysoko postawieni Żydzi zaczęli się pojawiać tam na jakichś spotkaniach, no ale ja mam taką teorię, jak to wszystko się stało, po prostu ojca Rydzyka uświadomił, że Jezus był Żydem i to wtedy on tak popatrzył się, zdębiał, czerwony się cały zrobił i zamknął się w pokoju swoim na 2 tygodnie, a za drzwi było tylko słychać taki cichy szloch.
4: Ale wiesz co, to by było całkiem dobre ze strony państwa Izrael, że tak sobie wyszukujesz jakichś właśnie takich wielkich antysemitów na YouTubie czy gdzieś tam w internecie i sprzedajesz im wycieczkę do Izraela za grosze, żeby po prostu poznali tę kulturę, żeby troszkę się ogarnęli, to naprawdę mogłoby pomóc.
1: Ja chyba, czy można zostać Żydem? Jakbym wyszedł za Żydówkę, to ja będę Żyd, bo ja wtedy ktoś powie, nocne radio, tam trolle, a ja powiem, o, antysemityzm, donosimy tutaj.
4: To ktoś właśnie powie, gdzieś właśnie się spotkałem z takim głupim, co prawda, głupim jak but komentarzem, że właśnie antysemityzm to ci, których Żydów, których Żydzi nie lubią.
1: A ty jesteś Żydem, może?
4: No, oczywiście.
1: Aha.
4: Heaven shalom alehem.
1: No to ja też się przyznam, ja też. Kochani słuchacze, no dokonaliśmy dzisiaj tutaj coming outu.
4: Havanagila, Havanagila, Havanagila,
1: hej, la la la la la la la la la la la la la la la, hej, hej!
4: O, hej! Tak, moi drodzy, Żydowskie Radio, Nocne Radio.pl, moi drodzy, tutaj tak, uwłaczamy wszystkim, obrażamy wszystkich, moi drodzy, i czekamy na szekle. Pamiętajcie, że niedawno musiałem sobie wymienić kartę dźwiękową, więc jeżeli chcielibyście wspomóc mnie złotówką albo dwoma, zapraszam do działu wsparcia.
1: O, jakie tu komentarze. Żydzi to zaraza, którą trzeba wypalić. O, to taki antysemita, słuchacz. O, proszę. Ale o, już Lombardiarz się podpisał.
0: Halo, halo, Moshe, proszę przyjechać na nocne radio Hatango Com. Nocne radio Hatango Com, bo tutaj was obrażają i ja czekam cały czas na przelew i proszę jeszcze za te szczepionki mi jeszcze, bo ten 500 zł mi za szczepionki wisicie. Dziękuję, Rebe, dziękuję, szalom.
1: Ale ja wiem, czemu to jest, ten słuchacz takie ma przekonania, bo to jest Lombardziarz 8, tu się podpisał, no to on prowadzi Lombard, a naprzeciwko ma żydowskich tych lichwiarzy, a lichwiarze się
0: Lombardziarzem... Lombardziarz, Paweł.
1: Aha, Lambadziarz, faktycznie. Lambda, to inne kręgi.
0: Lambada, taka piosenka kiedyś była.
1: Aha. To faktycznie.
0: Ja z kim ja tu siedzę? Nie, dobra, nie. Dobra, wyprowadzam się stąd, zniszczę nocne radio.
1: A Furiat twierdzi, że Jezus był Judejczykiem, a nie Żydem.
0: A może on był z tego, ten, Narodowego Frontu Wyzwolenia Judei?
1: Oddział samobójczy.
0: czy z Frontu Ludowego? Jak to było? Czy z Frontu Ludowego Wyzwolenia Judei, czy z... Jezus był Judejczykiem, nie Żydem za jego... O Jezus, aleś... O kurde.
1: się Furiat nagle zaktywizował, jak padło słowo...
0: Jezus się.
1: Tak, jak padło tylko słowo Jezus, to Furiat od razu... No tak. Radio, nocne radio zrzesza wszystkich wierzących i niewierzących, Żydów i prawdziwych Polaków, komunistów i korwinistów. Tak, tacy jesteśmy, ale foliarzy coś nie ma ostatnio.
0: A szkoda, a przydaliby się, bo jednak foliarze co prawda będą foliarzyć, ale też swoje jakieś rzeczy mają, swoje ciekawe rzeczy mają do powiedzenia. Swoją drogą sam ostatnio pracuję nad pewną teorią spiskową, która dotyczy gry na PlayStation, która się nazywa To jesteś ty. Jest to tak zwana gra imprezowa, którą do 6 osób, gdzie możesz na jakiejś imprezie właśnie odpalić, gdzie jest wykorzystywana technologia PlayStation Play Link, gdzie twój telefon komórkowy staje się kontrolerem gry. No i tam sobie robicie zdjęcia, dorysowujecie coś, odpowiadacie sobie na pytania i tak dalej, ale jedno mnie zastanowiło. Jaka jest polityka prywatności tej gry? I powiem ci szczerze, i sprawdziłem to sobie, bo jest problem z tą grą, ponieważ ją wciskają absolutnie wszędzie. Ona jest dostępna od 3 czy 4 miesięcy na PlayStation Plus. Do Gran Turismo Sport, pięknego wydania w Steelbooku, dodano mi właśnie kod do tej gry. Jeżeli ktoś ma ochotę, nie polecam, ale możecie spróbować, mam do wydania właśnie kod do PlayStation Network na tę grę. Natomiast zastanowiło mnie, jaka jest polityka prywatności, bo tam instalujesz to na telefonie, ma to swoje uprawnienia, robi ci zdjęcie i tak dalej. Ja się pytam, gdzie te zdjęcia trafiają. I w momencie, kiedy sobie klikniesz w politykę prywatności i warunki korzystania w tej aplikacji mobilnej, bo na konsoli nie jest to szczególnie wygodne, ponieważ ci wywala po prostu ścianę tekstu z malutkimi literkami i nie da się tego za bardzo czytać, przenosi cię do generycznej strony z warunkami korzystania z usługi PlayStation. No i tak cały czas się zastanawiam, czy przypadkiem te wszystkie zdjęcia, które sobie zrobimy w tej grze, nie skończą się tak, że wylądujemy gdzieś w Mozambiku na banerze reklamowym.
1: To ciekawe, co mówisz. Ja po audycji zadzwonię do programisty z mojej ekipy robiącej gry i powiem, słuchaj, wpadłem przed chwilą ciekawy pomysł. Gra, która łączy się z PlayStation Link, a zresztą co ja będę mu mówił, jak mam tu nagranie, o.
0: I w momencie, kiedy sobie klikniesz politykę prywatności, ja bym zrobił taką grę uwłaczanie. Że na przykład właśnie musisz obrazić jakiegoś kolesia, albo tam dorysować mu, wiesz, wąsy, brodę, jakieś tam rogi i tak dalej, musisz go tam spacyfikować, dodać, nie wiem, dodać jakieś tam szkalujące obrazki, albo wstawić łeb konia. Szkaluj, uwłaczaj, tak. To jest pomysł na grę.
1: Moje pomysły niestety okazują się troszkę ciężkie do zrealizowania, ponieważ mój sztandarowy pomysł, który uważam za najlepszy, wirtualny cycek, którym możesz się pobawić, posmyrać sobie na telefonie, on tam się i buja, i żyroskop wykrywa, można nim sobie tak pomajtać, on robi boing, boing, no to nie przejdzie, bo na Google Playu zaraz go ocenzurują, wyrzucą, nie wolno seksu, no. Miałem też pomysł na drugą część, wirtualny penis, tak żeby taki ukłon w stosunku do kobiet i też tak sobie możesz podyndać nim, takie te kółeczka robić, tak.
0: Był w latach 90. projekt, nazywał się, uwaga, Fuck You, Fuck Me, takich przystawek do komputera, które montowałeś właśnie jako CD-ROM. No i właśnie, że z jednej strony wirtualna wagina, i to znaczy wirtualna, normalna wagina, którą sobie instalowałeś, no i z drugiej strony właśnie taki penis. No jak wkładałeś tego, jak wkładałeś swoje przerodzenie do tej elektronicznej waginy, no to ten penis się dostosowywał gdzieś tam z drugiej strony, internetem przekazywano dokładnie jego kształt i tak dalej, no i mogłeś się spotkać ze swoją dziewczyną tak troszkę w wirtualu.
1: Fajne, ale to co, tak, ty coś mówisz o takich rzeczach, że, no bo tak, można smylać palcem na komórce, a można też smylać czymś innym. I tak się zastanawiam właśnie, bo to też tam przewodzi prąd, tak? No i taka wirtualna łechtaczka, albo że na przykład dziewczyna sobie ten telefon wkłada między nogi, aparat robi, znaczy kamerka się włącza, druga osoba, jej partner widzi na ekranie te cudowności i przykłada swojego, prawda, pindolka i smyra.
0: Wiesz co, był taki i ten projekt naprawdę istnieje, jest aplikacja właśnie symulator waginy, na którym możesz poćwiczyć swój język, oblizując ekran.
1: Czego to ludzie nie wymyślą? Ja w takich chwilach jestem dumny, że jestem ziemianinem.
0: A tymczasem jeszcze z mojego ulubionego foliarskiego medium obecnie, czyli monitorpolski.pl, Podlecki wrzucił, że jego kanał na YouTube doświadczył kolejnych represji. Cytuję tutaj wiadomość, którą wkleił, tylko sobie otworzę większą wersję. Uwaga, jak pewnie wiesz, nasze wytyczne dla społeczności opisują, jakie treści są dozwolone w YouTube, a jakie nie. Twój film pod tytułem Piotr Rybak, ja z takimi kurwami jak TVN i szmatami jak Gazeta Wyborcza nie rozmawiam, został zgłoszony do sprawdzenia. Po jego sprawdzeniu stwierdziliśmy, że narusza on nasze wytyczne. Jak myślisz, dlaczego narusza?
1: Nieprzystojne zwroty?
0: No, wiesz co, jest coś takiego, że faktycznie możesz włączyć swój film na YouTube, że on jest tylko dozwolony od 18 lat i wtedy, no ale wtedy monetyzacja siada, tak? No ale jeżeli rzucasz kurwami w tytule, no to potem się kuźwa nie dziw, że ci blokują monetyzację na takim filmie. Ale nie, spisek, bo jak nazwać Żyda Żydem, no to już tutaj ten, no. Nie nazywajcie mnie Żydem, ja jestem Żydem, ale nie tak bardzo.
1: A przypominamy, że jest to potrzeba tak zrobił, że można nas słuchać też na YouTubie na żywo, zawsze się włącza samo i wyłącza i można sobie przez YouTuba wszystkie audycje, które są nadawane na żywo, odsłuchiwać. No i tam padają takie nieprzyzwoite słowa jak na przykład chuj i nic się do tej pory tam nie zbanowało, nie wykasowało. Co najwyżej,
0: no dlatego, że nie mamy monetyzacji na tym kanale, wobec czego możemy mówić tak naprawdę co chcemy, ale tutaj odrobinkę skłamałeś, bo te archiwa nagrania nie są dostępne przecież. One są, ale są widoczne tylko dla nas. Na wypadek, jeżeli ktoś by skrewił i na przykład nie był w stanie i by sobie nie nagrał swojej audycji, no to taki backup mamy.
1: No ale to nie skłamałem, bo ja powiedziałem tylko, że można słuchać na żywo i na żywo można, a no faktycznie do tych nagrań mamy dostęp tylko my, ponieważ na YouTubie już od dłuższego czasu jest tak zrobione, że filmy, które już są tam przetworzone, które są już na serwerze, to one mają standardowo, defaultowo status niepubliczne, czyli trzeba znać linka. Ale to jest też przydatne, bo ja wam czasem nie muszę, jak chcę wam na szybko jakąś audycję tutaj na czacie zapodać dla spóźniarskich, co zresztą często robię, to tak, bo do słuchacza zawsze otworem, taka to jest moja dewiza, no to teraz mogę wkleić wam właśnie linka z YouTube'a, nie muszę od razu zgrywać na serwer, tylko pach i jest.
0: A tymczasem jeszcze na monitorze polskim jest projekt plazmowego systemu balansującego ze smartfona. Otwierasz sobie zdjęcie na swoim smartfonie i przykładasz, i to zdjęcie przykładasz na przykład do butelki wody i ono tam samo się nanocoatinguje. No i właśnie wrzucił takie zdjęcie Kana Nano Water, które słuchaj, zawiera, każda z tych butelek zawiera, już ci mówię, 600 milionów bowisów, przez co cała woda postawiona na tak zmultiplikowanym zdjęciu ma 3 miliardy bowisów. Czaisz, 3 miliardy bowisów. 3 miliardy!
1: To niemożliwe. Twój aparat do badania liczby bowisów jest zepsuty. Twój skauter do bowisów źle pokazuje. To niemożliwe.
0: Nie, to naprawdę 3 miliardy bowisów. Sprawdziłem na swoim magrafie.
1: Nie wierzę. Nie wierzę.
0: Wiesz, wrzuciłem linka na czata. Zobacz sobie, 3 miliardy bowisów. Podlecki tak napisał, na pewno tak jest.
1: Jakim cudem? 6 milionów bowisów, jak ja mam tylko 200. No, nie wiem.
0: Po 200?
1: No nie, dziękuję. Coś jeszcze były jakieś ciekawe właśnie takie z tą technologią. Aha, no przypomniała mi się rozmowa ciekawa. Jakaś pani tam dostała do ręki jakiś zaper pana Patatajcio czy coś i ona tak go trzyma i tam się i Patatajcio się pyta, no czujesz? Ona tak, czuję, ale to jeszcze nie włączone jest, tu włączymy, ona, o teraz jeszcze bardziej czuję.
4: Oj, tak, foliarze będą foliarzyć. No i tutaj mamy taką tabelkę, że choroba, czas na promieniowywania, ilość sesji dziennie i czas do wyleczenia. No i takiego raka jelita grubego możemy przez czas na promieniowywania 6 minut, 4 sesje przez 12 dni i jesteśmy wyleczeni. HIV wystarczą 2 sesje po 5 minut przez 6 dni. Stary, i już jesteś zdrowy. I już w ogóle też jest ciekawostka z wirusem HIV, ponieważ ostatnio się dowiedziałem. Był coś takiego jak pacjent zero, czyli pacjent, który przyniósł HIV do Stanów Zjednoczonych. On został, wiesz, tam z imienia i nazwiska i tak dalej. On zmarł, co prawda, zanim to wszystko ujawniono, cały hejt spłynął na niego. I po latach się okazuje, że to nie był pacjent zero, tylko pacjent O, ponieważ był z Oregonu i tak go nazwano pacjent O, a potem w dokumentacji wszyscy myśleli, że to jest pacjent zero i to był pierwszy nosiciel wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych.
1: Pacjent z Oregonu?
4: Tak, pacjent z Oregonu. 4 miliardy bowisów.
1: 4 miliardy wibowiców. No kurczę, to nieźle. Wiesz co, bo tak nie wiem, no zróbmy w końcu może tego magrawa. Słuchajcie, robimy zrzutkę, to nie są tanie rzeczy, od razu mówię. Musimy zebrać jakieś 2,5 tysiąca, myślę. No podsyłajcie słuchacze z dopiskiem na budowę magrawa i my zrobimy tutaj testy. Obiecuję wam to. Potrzeba też wam to obieca. On wam wszystko obieca.
4: Obiecuję, tak. Ja wszystko mogę obiecać. Za pieniądze obiecam wszystko.
1: No i tak, no jak mówię, to nie są tanie rzeczy, bo to trzeba kupić i ten drucik i woda tam jest.
4: Ale 400 miliardów bowisów!
1: No, także, a ja bym chętnie właśnie tutaj potestował takie różne rzeczy. Radyjko, pana Patatajcio też bym chętnie przetestował, ale to nie są tanie rzeczy właśnie też.
4: Słuchajcie, ale no... to jest ten, Radyjko pana Patatajcio działa na tej zasadzie, że ono odstrasza duchy i złe emocje, ale wtedy blacha by się nie mógł dodzwonić.
1: Mnie jakieś złe byty chyba atakują. Dzisiaj mi się śni, mam straszne sny, koszmary. Dzisiaj mi się śniło, że monitor mi się zepsuł. Ja taki byłem wkurzony, myślę sobie, no to ładnie, teraz będę znowu będzie żebranina, kupcie mi monitor, bo ja nie mam. No i... A może tak bym nakłamał, że mi się zepsuł i mi dadzą, a ja to... Ale to byście rozgryźli mnie, to by było grubymi nićmi szyte, bo ja powiem...
4: Widzę, co tu próbujesz zrobić.
1: Bo ja powiem, że no słuchajcie, mam do was apel, zepsuł mi się monitor, a wy... No to jak patrzysz tutaj i czytasz czata, a ja... bo on jest tylko tak trochę zepsuty, znaczy...
4: Ale wiesz co, po prawdzie byłbym w stanie obsłużyć swój komputer bez monitora.
1: Tak? No co, byś tam kurde. Wygwizdywał sobie te protokoły? To tam...
4: Nie, większość rzeczy i tak robię z terminala, jeżeli chodzi o jakieś tam aplikacje typu Skype, typu Mix, czy rzeczy, z których nadaję, no to tutaj elementy interfejsu są zawsze w tym samym miejscu, tak? Więc spokojnie mógłbym sobie poradzić.
1: Ludzie, ja widziałem raz takiego dziwolonga, co właśnie za pomocą terminala wszystko robił, to jak Matrix jest, on tam wpisuje jakieś znaczki, klepie, te cyferki tam migają i jemu się coś tam robi, on se pocztę odbiera, wysyła do kogoś coś, a tylko no, coś wpisuje, to jest ciekawe, jak Matrixie zupełnie.
4: Kiedyś pomagałem Furakowi coś tam naprawić w komputerze i dostałem właśnie dostęp przez zdalny pulpit i strasznie miałem taką wewnętrzną myśl, żeby mu stawić chińską dziewczynkę na tapetę. No, ale w końcu nie tego nie zrobiłem.
1: Nie, no nie rób tak, bo potem wiesz, bo ludzie nie rozumieją, że można coś takiego zrobić i nie popsuć i potem będzie zaraz znowu, że szkodnik, troll, kłamca, niszczyciel światów i w ogóle. No,
4: ale to jedno trzeba mu przyznać, bo miał oczywiście podpięty syntezator, tak, dla niewiedzących Furak jest niewidomy, natomiast miał podpięty syntezator głosu. Jezu, jak to zapierdolało! Stary, że on to był w stanie zrozumieć, to ja po prostu, kurde. I wtedy zacząłem mówić szybko w audycjach.
1: ty, ale jak 6 milionów bowisów, jak tu jest, jak Jar tutaj pisze, że oryginalna skala bowisa to jest do 200 tysięcy tylko.
0: No ale masz napisane, że stosujemy słoiki pół litra, w jednym woda 3 miliardy bowisów, w drugim 500 milionów bowisów, rozcieńczona 3 miliardy w stosunku do 1/6 zwykłą wodą z kranu.
1: No proszę, no proszę. No.
0: 3 miliardy bowisów. To stary, to nie w niej dmuchał, no.
1: Ja jestem w szoku.
0: Ja tu mówię, ja tu jasno wam mówię, ktoś tutaj kłamie. Ktoś tutaj kłamie.
1: Ja twierdzę, że to też przesada, że aż 6 miliardów bowisów. Co najwyżej na moje oko to tak z 10 tysięcy maksymalnie. No, ale to zostawmy. Teraz następny newsik. Głośno jest o Donaldu. Znowu. O Donaldu. Bo raczył on po pierwsze tak, skrytykować rząd polski na arenie międzynarodowej, zdrajca, obciąć mu jajca. Niektórzy jak Ator twierdzą, że ta krytyka mogła polecieć na zlecenie Makreli Merkel. No, poszedł news teraz na znanym, szanowanym i portalu, który na pewno znacie, o tym się mówi.pl, że Tusk zlecił morderstwo Kaczyńskiego. Ale oczywiście znak zapytania. Tusk zlecił morderstwo Kaczyńskiego.

0: To skop przykładasz do grobu i słuchasz, bo w tym grobie Jurgena Rota to jest, mówię ci, 6 miliardów bowisów.
1: No i tak jak idę coraz głębiej, to dochodzę na końcu, że ten news poszedł od wysoko postawionej osoby, której nazwiska nie ujawnimy. Potem poszło to do Gazety Polskiej Codziennie. Gazeta Polska Codziennie stamtąd poszedł na otymsiemówi.pl, a z otymsiemówi.pl na to już poszło bezpośrednio na najbardziej wiarygodne źródło newsów, czyli na walla facebookowego Mietka ze Szczecina.
0: No i ludzie to będą po prostu łykali. Czasami mam wrażenie, jeżeli patrzę na te wszystkie fake newsy, że ktoś po prostu stoi i sra tym ludziom do ryja, a oni jeszcze sobie pyski tak rozdziawiają i kurde, dawaj więcej i łapią to jak pies, kurde.
1: No właśnie, no i na końcu się okazuje, że...
0: Ale z całą tą aferką tutaj też dzisiaj znowu miałem niezbyt przyjemny stosunek z TVP Info, ponieważ musiałem w ciągu dnia oglądać, a niestety TVP Info ma tę fajną właściwość, że tam jest taki lecący cały czas ten pasek i w momencie, kiedy mi się po prostu stream zerwie, to od razu widać, nie? A jeżeli mamy jakiś tam, nie wiem, filmik na HBO, film na HBO, czy jakiś tam dokument na National Geographic, to tam czasami są jakieś takie sceny, gdzie jest jeden obraz przez dłuższą chwilę, no i nie wiesz, czy się stream zerwał, czy nie. Ja tutaj nie mam tego nawet na słuchawce, zawsze tylko tak sobie łypię jednym okiem, no i jeżeli coś się zatrzyma, no to wtedy interweniuję. No tak w skrócie, o co chodzi, bo niedawno była taka wielka afera w Parlamencie Europejskim, ponieważ przegłosowano, że wkrótce mogą się pojawić wręcz sankcje dla Polski, ponieważ w Polsce jest zagrożona praworządność, pierdu i tak dalej, no i paru posłów z Platformy Obywatelskiej również głosowało przeciw temu, a Donaldu Tusku właśnie napisał, że jest afera, że tutaj jest jakaś, porównał w ogóle Polskę do Rosji, że się tutaj izolujemy, że mamy niejasną politykę wobec Ukrainy. Jak on kurwa śmie krytykować Polskę? Wiesz co, to mi się po prostu przypomina taka sytuacja, że jeżeli, nie wiem, jest jakaś taka dziewczynka, która jest gwałcona przez swojego ojca w rodzinie i ona o tym komuś powie, to potem wraca do domu i dostaje w pierdol tylko dlatego, że powiedziała o czymś, co się dzieje wewnątrz rodziny.
1: Słuchasz, tu piszesz, że Rot napisał książkę, jak jeszcze żył o tym. No być może faktycznie coś w tym jest, ale to jest dobry sposób, żeby się rozreklamować, bo my też moglibyśmy dać jakiegoś takiego newsa w Nocnym Radio, na blogu naszym.
0: A możemy o papieżu? Ja mam parę newsów o papieżu, ale to nie wiem, czy wolno powiedzieć.
1: Nie wiem, czy one się kwalifikują, bo to po pierwsze musi dotyczyć, no to chyba tak, ponieważ tak, musi to dotyczyć jak najbardziej znanej osoby, to papież jak najbardziej, no i drugi człon coś takiego mega kontrowersyjnego, hardkorowego. No to co to jest za news? Damy zaraz na bloga i na walla facebookowego.
0: Że Jan Paweł II odkładał małe dzieci do łóżeczka, oczywiście.
1: Ty, można by dać takiego newsa, ale pamiętaj, na końcu musi być znak zapytania, żeby nas nie drapnęli do prokuratury, wiesz. Jan Paweł II odkładał dzieci do łóżeczka?
0: Ostatnio propagowałem, że to będzie naprawdę gorący news, który może wywołać chaos i powiem teraz to głośno. Jan Paweł II szczepił małe dzieci.
1: Jan Paweł II zajebał mi szlugi. I znak zapytania.
0: Jan Paweł II spłacił moje długi.
1: Jan Paweł Długi ma... Długi? No dobra, nie brnijmy w to, ale mam innego newsa, którego można by dać. Na przykład Jarosław Kaczyński został ojcem. Ale wiesz co, i my nie będziemy kłamać, ponieważ faktycznie Jarosław Kaczyński, znany prawnik...
0: Prawniczek,
1: mówisz... No i został ojcem. Znany prawnik Jarosław Kaczyński został ojcem. No właśnie, i w artykule będzie, że został ojcem narodu. No i nie skłamiemy nic. A wszyscy to zaczną udostępniać, linkować i w końcu wylądują na Nocne Radio. Stronie.
0: Tak, i to jest naprawdę zajebiście chwytliwe, żeby się wybić, żeby, wiesz, wejść komuś po plecach, zjeść swoją łyżką jego zupę. O to właśnie w życiu chodzi.
1: Zagryźć czerstwą bułką swoją zamiast...
0: A nie właśnie własnoręcznie robionym chlebem z gansem CuO2.
1: Kosmicznym chlebkiem.
2: I don't know, man. I don't know.
1: kosmicznych lalek, poraszę na ciebie.

0: No, no właśnie, co my tu jeszcze mamy za ciekawostki przyrodnicze?
1: A ja właśnie ostatnio wyciągnąłem takiego newsa, że była afera w Świnoujściu, ponieważ był problem, ponieważ policjanci w sobotę Straż Graniczna w Świnoujściu pochwaliła się przechwyceniem skradzionego w Norwegii luksusowego samochodu marki Tesla Model X. Wartość samochodu jest szacowana na około 500 000 zł. Złodzieje przetransportowali samochód ze szwedzkiego Ystad na teren Polski na promie. 11 listopada Straż Graniczna chciała sprawdzić pojazd, złodzieje staranowali bramki na terminalu promowym i zaczęli uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg, sprawcy porzucili samochód kilka kilometrów dalej. Złodzieje jednak nie odpuścili, pojazd trafił na specjalny monitorowany i dobrze oświetlony parking. W środę przed północą Tesla została skradziona po raz drugi. Złodzieje zdemontowali płot, nie przeszkodził im nawet funkcjonariusz, który oddał w ich kierunku kilka strzałów. O ponownej kradzieży luksusowego samochodu została poinformowana policja. Zablokowano drogi wyjazdowe ze Świnoujścia i rozpoczęto przeszukiwanie miasta. Udało się! Funkcjonariusze z KWP w Szczecinie we współpracy ze Strażą Graniczną w Świnoujściu odzyskali auto. Odnaleźli je w garażu w centrum miasta. Czyli samochód został odbity po raz trzeci. No i teraz czekamy na odpowiedź ze strony złodziei.
0: Na końcu znaleziono tą Teslę w Kildare. No,
1: ale w sumie...
0: No, widzisz. Coś tak
1: jest może? Możliwe, jest możliwe. Coś w tym jest.
0: A swoją drogą mój kolega jechał Teslą i to nawet dwiema... Nie, no ta osoba miała dwie Tesle, tak więc są i w Polsce ludzie zamożni bardzo. No i mówi, że po prostu pierwsza klasa, że to jest wcale nie jest jakiś taki samochodzik, zabawka, tylko to jest i zrywne, i cichutkie, i wygodne.
1: To jest absolutnie fantastyczne auto, no. Niesamowicie komfortowe, po prostu prowadzi się samo i w sumie dosłownie, bo ma fantastycznego autopilota. Tak. Naprawdę wow, naprawdę fantastyczne. Jak byłem w Stanach parę lat temu, byłem, siedziałem, jeździłem Teslą Model S, autentycznie wow.
0: Właśnie, ten autopilot podobno działa do 100 km na godzinę, czyli powyżej nie można już, właśnie, bo jest za duże ryzyko, że się nie wyrobi i pachnie, ale no to właśnie podobno świetnie się naprawdę tym jeździ. Cichutki, ty, ale to no coś niesamowitego. Jedziesz sobie cichutko, komfortowo, wygodnie, luksusowo i jeszcze samo jedzie. Kurde.
1: No ale to jest właśnie przyszłość samochodów, że tak jak właśnie ostatnio rozmawialiście o tych Segwayach, tak, że to jest tutaj co prawda nie ma tego autopilota, ale zasadniczo w takim środowisku miejskim wsiadasz i mówisz: żabka. Podjeżdżasz do żabki, bierzesz czteropak do dużego pokoju. A on cię kurwa prowadzi, nie?
0: No. Ja myślę, że to będzie ewoluowało, że w końcu tam będzie taki hal, który będzie gadał jeszcze z tobą i ty powiesz: do monopolowego poproszę samochodziku, mój kochany. A on ci powie: I'm sorry, potrzeba. I'm afraid I can't do that.
1: Open the car door. Ja właśnie sobie ostatnio zacząłem pisać taki mały skrypcik, który sobie planuję podpiąć do amplitunera. Mam zajebisty pomysł, że będzie czujnik podpięty w szafce do butów. Jeżeli otwierasz szafkę do butów, to wtedy on ci czyta na przykład prognozę pogody. Drugi czujnik będzie w drzwiach, że jeżeli wchodzisz i tutaj jest czujnik, że się drzwi otwierają, i drugi czujnik fotokomórka, który będzie rozpoznawał, czy ty wchodzisz do mieszkania, czy wychodzisz. No i jeżeli wchodzisz do mieszkania, witaj, potrzeba. Zachód słońca będzie za 1,5 godziny, w lodówce brakuje sałaty i keczupu. Dzisiaj masz 2 powiadomienia w kalendarzu. I właśnie sobie coś takiego piszę jako taka mała przystawka do telewizora.
0: Albo ktoś napisze wirusa, który będzie zawirusowywał ten samochód, że on też będzie gadał do ciebie, jakby był podpity, i powie: sorry, nie mogę się podwieźć, autopilocik dzisiaj nieczynny, a zanim siebie zatankujesz, to pierw musisz mnie zatankować.
1: sobie wyobraziłem autentycznie tutaj, okej, w porządku, nie, i się rozpędza tam 90 na godzinę, nie? I nagle przechodzi w taki tryb kompletnego pieka. I piąteczka, i seteczka.
0: Z drogi śledzie, taki jakiś ten cybernetyczny głos. Z drogi śledzie, bo król jedzie.
1: Tak się bawi Tesla, ha.
0: i będzie opowiadał kawały antysemickie na przykład i policjant akurat będzie cię kontrolował, a twój samochód zaczyna opowiadać kawał antysemicki i ciekawe, czy ty dostaniesz wtedy mandat za to, jak się twój samochód zachowuje. A ty powiesz, panie policjancie, to wirus jakiś. Dobra, dobra. Sam żeś to tak zaprogramował.
1: Ale to by było dobre, nie? Że ten zatrzymuje, powiedzmy, jakiś taki faktycznie inteligentny system, który wykrył, że policja cię tutaj zatrzymuje, samochód się zatrzymuje, nie? Podchodzi policjant, samochód ci otwiera drzwi. O, panie kierowca, o co tu chodzi? O, proszę wysiąść. Ale to nie ja, to samochód. To samochód, jasne, nie?
0: Ty psie, tam z tyłu, a to nie ja, to samochód. No faktycznie, ale to, wiesz, bo ponoć jedną z cech sztucznej inteligencji jest to, że ona się sama uczy. No to od kogo ma się uczyć? Od właściciela będzie się uczyła, nie? I dowcipów, i podejścia do życia.
1: A w sumie, wiesz co, to jest temat, który warto zgłębić i którym się chyba osobiście zajmę. Tutaj może nawet z profesorem Michalikiem porozmawiam na ten temat, bo sam, można powiedzieć, zawodowo się zajmuję sztuczną inteligencją, poczucie humoru. Taka ludzka, inteligentna cecha, która chyba jeszcze nie do końca została zasymulowana przez maszyny.
0: A myślisz, że profesor sam ma poczucie humoru? Bo na przykład profesor może nie mieć...
1: Wiesz co, jak gadałem z nim na privie, to ma. Ma? Tylko, że tak powiem, też nie do końca chce się na live do wszystkiego przyznawać, ale tak zdecydowanie ma.
0: Może takie ma właśnie naukowe i profesorskie, że opowiada dowcipy takie o chemii jakieś albo o matematyce? Ty znasz jakiś taki dowcip chemiczny, biologiczny czy matematyczny? Bo kiedyś jakieś takie słyszałem, że coś tam mam obojętne jądro, coś tam... Wszyscy się śmiali, a ja tak się drapałem w głowę, nie wiedziałem, co chodzi.
1: Wiesz co, był taki informatyczny... A, już wiem, małżeństwo fizyków, kolacja przy świecach i tak, wiesz, tak klimacik, nie? I żona pyta, myślisz o tym samym, co ja? Tak. I ile ci wyszło?
0: No to właśnie. Takie są też dowcipy. No, co my tu jeszcze mamy? Jakiś czas temu opowiadałem wam historię, którą miałem z Kasią, która ode mnie wydębiła troszkę tam kaski, troszkę mnie tam w trąbę zrobiła i takie tam, i całe te. No i tu wam się trochę tam żaliłem, no a tu się okazuje, że niektórzy też mają podobną historię, tylko że trochę większe kwoty. Dał oszustce 400 tysięcy złotych. No i dziewczyna go wkręciła, że ma raka macicy i że tam na leczenie, potem znowu na coś od niego brała, a na końcu, jak już mu się skończyła cała kasa, już prawie, już nie chciał jej dawać, to zrobiła taki myk, że namówiła koleżankę, aby wkręciła tego typa, że umarła i że na pogrzeb trzeba i on oddał resztę kasy i dzisiaj jest wrakiem człowieka, nie ma sił żyć, stracił wszystko.
1: Ale kurde, ale to tacy ludzie sami sobie na to zapracowują, bo naprawdę nie żal mi jest pewnych naiwniaków, którzy naprawdę dali się zajebiście wkręcić, jeżeli
0: dziękuję.
1: Przy okazji na przykład afery Amber Gold, jak słyszę, że ktoś włożył oszczędności całego życia 2 miliony złotych w Amber Gold, no to hej, kurde, ale to jak ci się udało te 2 miliony w ogóle zgromadzić, nie? Jeżeli się dałeś nabrać na takie banalne oszustwo.
0: No ja nie wiem, no to ja się wcale nie czuję, że taki głupi byłem, że dałem się nabrać, że na buciki ortopedyczne dla dziecka z zespołem Downa, które jeździ na wózku i że niedługo
1: to
0: zobaczę
1: z drugiej
0: to
1: strony,
0: dziecko.
1: Jeżeli miałbyś 400 tysięcy, no to też to jest takie... No nie wiem, no może po prostu jakoś ci lekką ręką przyszło, bo wiesz co, jest coś takiego, że powiedzmy ty czy ja, ludzie, którzy naprawdę, że tak powiem, od życia dostali po dupie, nauczyliśmy się odrobinkę pokory i szacunku do tych pieniędzy i wiemy, jak trudno je, prawda, zdobyć. Pamiętajcie, wpłacajcie na nocne radio. Wiemy, jak trudno je zdobyć i w sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i żebrze, no dobra, no z tą Kasią po prostu pojechałeś od góry do dołu, no ale czasami to po prostu tak wali ci ściemą od początku do końca, że no sorry, nie, bo wiesz, że no, nie przyszło ci to łatwo, a tutaj ktoś przychodzi i chce ci się tutaj krzywdę zrobić. A tutaj niepowtarzalny orgazm pisze o ogrożeniu śmiercią redaktorowi Piątkowi, który pisał książkę Macierewicz i jego tajemnice. O. Tak, już kojarzę typa. Jemu na pewno grozili i na pewno, że tak powiem, ma jakieś tam problemy, ale wątpię, żeby się z nim jakoś tam rozprawili, bo już się, prawda, mleko wylało. Redaktor Piątek swoją drogą to nie jest jego pierwsza publikacja tego typu. On jest właśnie takim dziennikarzem śledczym. Z tego, co pamiętam, już miał wcześniej parę artykułów na ten temat. Ale w sytuacji, kiedy już po prostu opublikował, rzucił kwity na stół i faktycznie wykazał, że Macierewicz, minister obrony narodowej w rządzie PiSu, jest faktycznie powiązany z agenturą rosyjską i teraz nagle w tajemniczych okolicznościach by stracił życie, no to to tak po prostu wali ci, śmierdzi jakimś spiskiem, że no nikt przy zdrowych zmysłach tego by tutaj by się nie władował.
0: Zadzwonili do Piątka i usłyszał w słuchawce: ty, Piątek, w sobotę cię już nie będzie. I bach, słuchawką. To też ja słyszałem, że Dariuszowi Kwietniowi ktoś zagroził: ty, Kwiecień, w maju cię już nie będzie. Właśnie.
1: Gdy Piątek z sobotą się w uścisku splotą.
0: Tak, ale coś chyba już nie ma tych dżingli.
1: A nie, są przecież, cały czas lecą.
0: Tak, no to dobrze, to na zdrówko. No właśnie, ja bym chciał, żeby ktoś groził, bo ja wtedy bym tu rozpętał burzę, byłbym atakowany wściekle. Weź ktoś, zadzwoń do mnie, ja mogę nawet telefon dać i pogróźcie trochę tam właśnie, krawiec, zasraniec, cię dorwę, to ci nogi z dupy i tak dalej, a ja wtedy napiszę, wpis będzie blogowy, dramatyczny, kochani, w związku z tym, co nastąpiło, a są to wściekłe ataki, walczyłem zawsze o prawdę, mówiłem jak jest, niestety ma to swoją cenę, bardzo wysoką cenę.
1: A to czekaj. Dobra, czekaj, to ja nie mów nic przez chwilkę, ja spróbuję tutaj zrobić małą manipulację. Wyciągnę sobie tylko jeden kabelek.
0: Nie baw się kabelkiem, tam rączki na stół.
1: Cicho.
2: Krawiec wam do piekła, kurwa, wściekła.
0: Coś było.
1: Nie wiem, czy było coś słychać.
0: Krawiec, ty kurwo wściekła? Coś takiego?
1: Krawiec wam do piekła, kurwo wściekła.
0: O, ale to syntezator Iwona chyba mi grozi.
1: Czekaj, spróbuję raz jeszcze. Kurwa.
0: Ale ja lubię, jak mi dziewczyny grożą nawet.
1: To jest syntezator mowy Iveliosa. Tak swoją drogą, właśnie syntezator mowy podłączony pod system macOS jest naprawdę wyjątkowy, naprawdę wybitny, fantastyczny, uwielbiam go. Udało mi się nawet parę osób strollować przy odpowiedniej edycji i przy odpowiednim dopracowywaniu tego, co tutaj się z tego syntezatora wyżygało. Naprawdę ludzie są w stanie uwierzyć, że to prawdziwy człowiek mówił.
0: Faktycznie, brzmi całkiem nieźle, a tu już przychodzą pierwsze pogróżki, pierwsze wściekłe ataki. Ja przepraszam, u niektórych już jest po 23, więc mogę chyba przeczytać. Przepraszam za mocne słowa, co wrażliwszych proszę o zatkanie uszu. Przyszło, tak, ja się tego spodziewałem. Kurwa lamusie, zamykaj stronę, a jak nie, to chłopaki z Anonymous ci stronkę rozwalą, zadarłeś z Legionem. Taka przyszła.
1: Zadarłeś z Legwanem.
0: No proszę.
1: Jesteśmy ległą. Nie wybaczamy, nie zapominamy, nie robimy prac domowych. Spodziewaj się nas.
0: To co, to Legia cudzoziemska chyba mi grozi, czy ktoś? Ja nie wiem, co chodzi.
1: Nie wiem, ległą. A ty ległeś?
0: Legion Cezara mi grozi z gry New Vegas, no proszę. Ale zawsze lubiłem rozmazywać na asfalcie Legion Cezara. Zawsze jak ich tylko dorwę, jak gram już któryś raz, to zawsze rzucam granat na dzień dobry, tak, na powitanie.
1: Właśnie ostatnio sobie ten Fallouta 4 grałem i sobie stworzyłem postać, która się nazywa Mehran Keshe, nie wiem czemu. Nie grałem wcześniej w 4 i właśnie jak przeszedłem do tego całego craftingu i że tutaj możesz sobie zbudować wieżyczkę, tylko potrzebujesz najpierw cewki, a możesz sobie ją skraftować z miedzi.
0: Crafting?
1: Crafting, tak, crafting.
0: Z miedzi, właśnie, tam ja też zbierałem miedź, właśnie dużo miedzi było potrzebne, jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi. No i zbierałem i faktycznie można cuda z tej miedzi, ja z tych miedzianych puszek, słuchajcie, jakie z nanocoatingowałem, to zrobiłem taki ten, zrobiłem jakiś taki portal, że mnie przeniósł do innego wymiaru w ogóle. Więc się da.
1: A jeszcze z newsów, tutaj jeszcze wam wrzucę obrazek na tata. W sklepie meblowym, który jest takim troszkę amerykańską Ikeą, można powiedzieć, właśnie pojawiły się misie w różnych seksualnych pozycjach, ale jeżeli sobie zwrócicie uwagę na ten artykuł, pojawia się tutaj coś takiego, że facet wrzucił to zdjęcie na Facebooka, moja córka wysłała mi takie zdjęcie, które zrobiła w Shopko. I tak, moja córka wysłała mi to zdjęcie. Przypadek? No. Na pewno, jestem po prostu taki przekonany, że wiesz, że ta córuśka w ogóle za tym wszystkim stała. Właśnie, słuchaj, w ogóle dzisiaj się niezłej rzeczy dowiedziałem i dowiedziałem się tego, słuchaj, z TVP Info i naprawdę nie miało żadnych konotacji politycznych, aż się zdziwiłem. Wiesz, że jeżeli do wczoraj zadzwoniłeś na przykład na 112 i zapytałeś, gdzie można zjeść kebab o tej porze, to nie groziła ci żadna kara. Ponieważ była luka w polskim prawie, która sprawiała, że nie było karane, jeżeli zgłosiłeś jakiegoś takiego kompletnego fejka, oczywiście, jeżeli zgłosiłeś coś, co wymagałoby interwencji służb, no to wtedy mogłeś zostać ukarany, jeżeli dyspozytor zdecydował, że faktycznie było to w jakiś sposób niewłaściwe, ale jeżeli zgłosiłeś kompletnego fejka, no to właśnie do wczoraj, bo nowelizacja właśnie weszła wczoraj, jeżeli zgłosiłeś jakiś bullshit, który później przez dyspozytora nie został dalej puszczony, no to nie mogłeś w żaden sposób tego, nie było żadnej kary, którą mógłbyś za to ponieść. Teraz jest za to kara od chyba 5000 zł, nawet do pozbawienia wolności. Jakaś właśnie dziewczyna, która pracowała na dyspozytorni, opowiadała parę przypadków, z którymi się spotkała, że przykładowo właśnie byli ludzie, którzy po kilkaset razy dzwonili właśnie na 112, tylko po to, żeby ubliżać dyspozytorom. Rekordzista gdzieś tutaj miałem. Rekordzista. Nie widzę tego. Natomiast tak, natomiast najciekawsze przypadki właśnie z tego CPR w Opolu. Czym karmić żabę? Czy można zjeść 3-dniową zupę? I kurwa, ludzie dzwonią na 112, przez co oczywiście później ci ludzie oczywiście muszą odebrać, posłuchać i tak dalej. Są statystyki dostępne z tego. W 34% przypadkach zgłaszający przerwał rozmowę przed przyjęciem zgłoszenia przez operatora. Najprawdopodobniej właśnie w celu przetestowania telefonu albo powiedzenia jakiejś głupoty. 46% były to połączenia fałszywe, złośliwe lub niezasadne. Informacje o zgłoszeniach nie zostały przekazane podmiotom ratowniczych. Najwięcej zgłoszeń fałszywych, złośliwych i niezasadnych w skali wszystkich zgłoszeń skierowanych na numer alarmowy 112 odnotowano w CPR w Radomiu.
0: To ciekawe, ja byłem przekonany, że to takie śmieszkowanie przez telefon to umarło jakoś śmiercią naturalną i przeniosło się całkowicie do internetu, no bo w internecie mamy dużo różnych takich zachowań, które właściwie się określa jako trolling w sumie, nie?
1: No, znaczy nie, no trolling to jest pewna sztuka, gdzie wiesz, to takie robienie sobie do trollingu tutaj bardziej odsyłam do swojej audycji dotyczącej trollingu. Trolling jest swego rodzaju sztuką, gdzie wprowadzasz swojego rozmówcę w pewne sidła, on w nie wpadnie, a ty potem ha, ha, ha, ha, nie? W sytuacji, kiedy jest to po prostu oczywista głupota, no to ani to zabawne, ani śmieszne, ani w ogóle przyzwoite i za bardzo nie ma to sensu.
0: A widzicie, jak od razu się tak aferował potrzeba, jak o trollingu powiedziałem i tak, no o tym by można książki pisać, no mógłbym 2 godziny teraz, no ale tak, no właśnie, trolling, no to tak, no w sumie, no jak, no No i tak widzicie, to jego temat, jego świat.
3: Trolling to jest sztuka, człowieku. Trolling to nie jest coś dla pierwszego lepszego chłystka, który sobie zadzwoni i powie, że jest bomba w szkole, czy w urzędzie, czy w szpitalu. Trolling to jest pieprzona sztuka, którą wystawiasz na deskach teatru, wciskasz ludziom pewną ideę, którą chcesz pokazać, którą chcesz ją przekazać do innych ludzi, do głów tych biednych ludzi. Chcesz im pokazać pewną intrygę. Oni w to wchodzą, oni i kierują się ścieżkami, które ty wydeptałeś, aż się pobudziłem. Trolling jest sztuką! Proszę nie szkalować trollingu.
0: Co, twoja tutaj definicja i w ogóle tak nastawienie bardzo mi przypomina w tym momencie zachowanie urzędników z Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, do których zgłosił się jeden jegomość zniesmaczony wizerunkiem orła, który gdzieś się ukazało takie godło polskie, orzeł polski, tylko taki niewydarzony, taki jakby narysowany jakimiś kredkami trochę taki, no wiecie, bo to jednak już dzisiaj nawet tu w Polsce są pewne...
3: Orzeł biały, liże pały.
0: Rozłączam cię. Są pewne standardy, no już jest coś takiego jak księga znaku, tak? Jak używać wolno danego logo, logo jest dokładnie opisane, proporcje, jego pole ochronne, tak dalej, no, godzinami, tak jak potrzeba o trollingu. No i jaką dostał odpowiedź z Urzędu Miejskiego Obywatel? Przeczytam wam. Niekonwencjonalny wizerunek orła u podstaw ratusza był wysublimowaną instalacją plastyczną, która aczkolwiek abstrahuje od altruistycznych sofizmatów i metafizycznego pietyzmu, to w konkluzji artysta był w swej wizji sugestywny, co zapewne jest w stanie udowodnić empirycznie. I dalej jest napisane, mówiąc prościej, propedegnacja, ja nawet tak słowa nie znałem, propedegnacja deglomeratywna załamuje się w punkcie adekwatnej symbiozy tejże wizji. Przedostatnim ogniwem tego łańcucha myśli artystycznej było przysłonięcie pamiątkowej tablicy, by w ostatnim jego elementem stał się nacechowany artyzmem finezyjny paradoks.
3: O, ja pierdzielę. O, sorry, ja chyba zrobię z tego czytajniaka, naprawdę, bo to przypomina, nie wiem, jakieś tłumaczenie Louisa Carrolla, czy coś takiego.
0: No, ale mi się wydaje, że tak tu śmichy chichy, ale to jest chyba ewenement, ponieważ urzędnik wygląda na to, że, ja nie jestem tego pewien, ale wygląda na to, że urzędnik, polski urzędnik po raz pierwszy w życiu wykazał się czymś, co nazywamy poczucie humoru.
3: Impertynencja, kurde. Brzdęśniało już, ślimonne psztowie wyrło i warło się w gulbierzy, zmimszałe ćwiły borogowie i rcie grdypały z mrzeży.
0: Cóż za dykcia, cóż za dykta u ciebie jest.
3: A on ją w garść worpalny mieszcz, nim wroga wdepcze w grzdębną krumać, chce tu, gdzie szum wśród drzew tum-tum, stać parę chwili i dumać. Lecz gdy tak tonie w dumań głąpie, dziaberłak płomieść to oki zdala, przez gąszcze tulżyc tąpie, drdli, bierze się pod boki. Babach, babach, i rach, i ciach, worpalny brzeszczot cielsko ciachnął, a on wziął łeb i poprzez step w powrotny szlak się szlachnął. Tyżeś więc ubił dziaberłaka? Pójdź, chłopcze, chlubu jast i piecho. Objąć się daj, ho hej, ha haj, rżał rupertyczny rechot. Brzdęśniało już, ślimonne psztowie wyrło i warło się w gulbierzy. Zmimszałe ćwiły borogowie, ircie grdypały z mrzeży.
0: Aż zaparcia dostałem się, spociłem pod pachami. Twarz słuchacza po drugiej stronie słuchawki zdziwiona. Pach i nie ma Anona. A tutaj też sobie czytam, bo są tu wytłumaczone te różne zwroty, te różne słowa trudne, ale właśnie przy propedegnacja jest dopisek brak w słownikach PWN. Nie ma w ogóle. To taki mądry urzędnik wysublimowany empirycznie, z takim pietyzmem metafizycznie, w sofizmacie swym altruistyczny, że aż takich słów używa. No i nie dość, że dowcipny, to i mądry. I ja myślę, że to jest właśnie pierwszy przypadek pojawienia się czegoś takiego jak poczucie humoru u urzędnika i on za to zostanie zwolniony. Już tam nie pracuje, bo nie można mieć poczucia humoru i być urzędnikiem państwowym.
1: Znaczy wiesz, no to jest jakieś tam oficjalne pismo, gdzie nie do końca można sobie pozwolić, gdzie masz pewne standardy, których musisz przestrzegać, chociaż no, mam nadzieję, że ten urzędnik powinien dostać pieprzonego Nobla za tą propedegnację deglomeratywną, a nie zostać zwolniony, bo naprawdę piękne, naprawdę, naprawdę piękne. Zresztą to też jest dość charakterystyczne, że kiedy nie do końca wiemy, co powiedzieć, to używamy pewnych mądrych słów i vice versa.
0: No właśnie, no właśnie. Ja tu czytam, że znowu koniec świata i znowu planeta Nibiru i wyobraź sobie, że NASA tym razem zabrała głos. Koniec świata, 19 grudnia, nowa, zmodyfikowana teoria się
1: nie,
0: pojawiła.
1: Nie, to wczoraj miało być, w niedzielę, teraz 19 listopada, wczoraj miał być.
0: No ja tu czytam, że 19 grudnia.
1: Nie, bo widziałem ten sam news, wczoraj go czytałem, ale stwierdziłem, że po raz trzeci raz tej jesieni ma być koniec świata. Słuchajcie, i mnie to wkurza. Jeżeli byście się dowiedzieli, że na przykład jutro ma być koniec świata, no to co pierwsze robisz, tak? Okradasz bank, umawiasz się z jakąś ładną dziewczyną, wciągasz kilogram koksu, jedziesz gdzieś na Kanary i słuchaj, ja już trzeci pieprzony raz zrobiłem to samo. Okradłem bank, poderwałem modelkę, pojechałem na Kanary, wciągnąłem kilogram koksu, już zdajcie mi ten koniec świata. Bo mnie zaraz, już mnie nos boli od tego wszystkiego. Wreszcie niech ten świat się skończy, do kurwy nędzy.
0: Ja przepraszam was, słuchacze, że podczas ostatniej audycji was wszystkich poobrażałem i że się masturbowałem. Ja myślałem, że koniec świata jest, już tak chciałem coś głupiego zrobić na koniec. Przepraszam.
1: Pamiętajcie, jutro koniec świata, wpłaćcie wszystkie swoje oszczędności dla nas.
0: Ale tu faktycznie piszą, że wcześniej ci sami naukowcy, wyznawcy Nibiru, to drobna to różnica jest jednak, ostrzegali przed nieuchronną apokalipsą, która miała nastąpić 23 września. Ta teoria budzi tak duże zainteresowanie, że w końcu ci naukowcy z NASA zabrali głos i oni tak tego nie traktują jako coś zupełnie śmiesznego, niewiarygodnego i stwierdzili nawet, że być może tutaj coś w tym być i że trzeba to zbadać. Może kasy chcą wyciągnąć. Kasa na badanie planety Nibiru na przykład, a może to jest planeta Nihuhu. Tak ciągle się spodziewasz, a tu Nihuhu. Nie wiem.
1: Planeta debilu. To jest planeta debilu. Ja się jakiś czas temu pokłóciłem z Mekiną, bo faktycznie NASA opublikowało informację, że faktycznie prawdopodobnie jest jeszcze coś, co występuje w naszym Układzie Słonecznym. No i faktycznie w ogóle tam się nazwałem w komentarzach jako oficer 44, tylko żeby go sprowokować. No i faktycznie zadziałało, bo potem mnie zaczął wyzywać, że faktycznie jestem tutaj oficerem i robię krecią robotę. Gdzie w publikacji było napisane, że jest jakieś ciało, które się znajduje gdzieś tam w pizdu daleko, które jest 10-krotnie większe od Neptuna i tam 4 razy cięższe od Ziemi, nie? A ten napisał, że jest 20-krotnie cięższe od Ziemi i coś, i mu pisze, stary, wziąłeś ten tekst i kompletnie powaliłeś wartości, nie? Weź to, popraw, bo tak głupio trochę. Ale nie, bo przecież tutaj NASA naprawdę tak w ogóle nie wie, o co tutaj chodzi i na jakiej podstawie ja mu coś zarzucam. No kurde, publikacja, na którą się powołujesz, mówi o zupełnie innych liczbach, o których ty mówisz. Nie, wyzywał mnie i chuj.
0: Tam, bo ja chyba też to widziałem, coś tam było też o tym, że właśnie no być może to zadanie twoje jako oficera, czyli tak jakby wyprzedziłeś już odpowiedź, znaczy no nie tyle, że podsunąłeś, co spodziewałeś się chyba reakcji, podpisując się oficer. I to jest też napisane w ocenie dyrektora działu planetarnego NASA, Jima Greena, potwierdzenie istnienia Nibiru oznaczałoby problemy dla Ziemi w dalekiej przyszłości. Czyli Jim Green nie skreśla takiej ewentualności, że Nibiru istnieje, słynna planeta X.
1: Ale to wiesz, wiemy, że coś tam jeszcze na obrzeżach Układu Słonecznego istnieje. Wiemy to na 100%, ponieważ widzimy, w jaki sposób kręci się Słońce, w jaki sposób kręci się Ziemia, w jaki sposób wiemy, że coś jeszcze oddziaływuje na Słońce. Wiemy, że mniej więcej jakiej to jest wielkości, mniej więcej jaką ma masę i kiedy się mniej więcej tego spodziewać. My to po prostu wiemy, że coś tam jeszcze jest, ale dośpiewywanie sobie, że to jest jakaś planeta debilu i tak dalej, no to jest czystą głupotą.
0: Planeta Imbiru, pisze Senpai. A słuchaj, bo ja trochę taki głupkowaty jestem. Jak
1: a to
0: tam,
1: wiem.
0: No właśnie, to, ale tak przypominam słuchaczom. W szkole to raczej tam w zeszycie rysowałem cały czas i tak dalej, ale jakoś tak chyba, popraw mnie, jeśli coś palnę, ale to tak było, że nasz Układ Słoneczny to też się porusza na jakiejś jeszcze większej orbicie, tak?
1: Znaczy nie tyle na orbicie, co po prostu leci sobie poprzez, bo jest na obrzeżach galaktyki, no i generalnie każde ciało o określonej masie będzie wpływało na ruch tych planet. Ale jeżeli widzimy, że przez ostatnie powiedzmy tam 30 lat, kiedy mamy dość dokładne pomiary położenia Słońca, położenia wszystkich planet, widzimy, że tutaj jest coś jeszcze masywnego, co jest stosunkowo blisko i tutaj faktycznie coś oddziaływuje. Więc wiemy na tej podstawie, tak samo jak wiesz, widzisz to oddziaływanie, coś tak jakbyś, nie wiem, siedział w jaskini i widział na przykład jakieś takie światło przelatujące ci gdzieś tutaj na ścianie, to wtedy jesteś w stanie stwierdzić, że to się znajduje stosunkowo blisko, że jest jakieś tam źródło światła i na tej dokładnie samej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, że znajduje się jakiś masywny obiekt, który wpływa na ruch naszych planet.
0: Aha. Nic nie zrozumiałem, ale aha, ale no właśnie, tak. No, a my powoli się tutaj...
1: Prawie w stanie czystym.
0: Tu się powoli będziemy z wami już żegnać, bo potrzeba zaczyna jakieś mądre rzeczy mówić, nie chcę wyjść na głupka i teraz na przykład szybko przejść do newsa z pudelka jakiegoś, ani nie chcę też podejmować dyskusji.
1: Mam właśnie jeszcze jeden news, który dzisiaj zauważyłem właśnie na Polsat News. Jak kojarzysz właśnie te wszystkie paski informacyjne, które są na tych wszystkich telewizjach informacyjnych i jest coś takiego, że masz ten główny pasek, gdzie są jakieś tam gorące newsy i taki mniejszy pasek na dole, nie? I one czasem tak się w śmieszny sposób dodają, aż głupi jestem, aż sobie pluję w brodę, że nie zrobiłem żadnego screenshota, ale dzisiaj widziałem na Polsat News. Pierwsza ofiara niskich temperatur z wychłodzenia zmarł 60-latek, a na niższym pasku mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
0: Kawały takie jakieś też w takim stylu były, ale już teraz nie pomnę. No to dobre.
1: Jeszcze na samo zakończenie. Dzisiaj, kiedy sprzątałem dział spam w komentarzach na Nocnym Radiu, jeżeli jest coś takiego, że jeżeli się na przykład nie rozwiąże poprawnie kapczy czy coś takiego, to wtedy ten komentarz z automatu trafia do spamu. I trafił mi się taki komentarz. Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu X-Rammer plus X-Evil 4.0. X-Evil 4.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botami. Umożliwienie przez firmę kapcza Google i działa na ponad 8 milionów innych typów. Czytasz to znaczy, że działa. Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej xevil.net oraz bezpłatna wersja demonstracyjna. Natomiast nie rozwiązali naszej kapczy i ten komentarz znalazł się w spamie.
0: No ciekawe. Ja tu jeszcze patrzyłem też na takiego newsa, który jakoś wyleciał o 22-letniej nauczycielce. Swoją drogą fajna niunia całkiem. Która no właśnie z uczniem się tam kochała, on przychodził, już świece na stole były, fajna taka w podkoszuleczku samym. I tak mnie ciekawi, bo kiedyś tu spotkałem się z takimi opiniami, no Zenon chyba mówił, żeby się wkurzył straszliwie, gdyby się dowiedział, że jego dziecko coś takiego robiło z nauczycielką. A czy ty byś na przykład zdenerwował, gdyby twój syn się z nauczycielką kochał po lekcjach? Czy raczej byś pochwalił, powiedział brawo synu, moja krew?
1: Nie kochałem się z nauczycielkami po lekcjach. Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, że jeżeli uwieziesz osobę odpowiednio młodą, no to wtedy jest coś takiego, że ty ją wykorzystałeś, że ty ją oszukałeś i tak dalej. Tutaj mi się przypomina, ostatnio widziałem film dokumentalny o Rocco Siffredi. Potężny penis włoskiego aktora porno, który właśnie niedawno nagrał film dokumentalny i który właśnie, jest właśnie taka scena, że z dwiema dziewczynami tam pyta, a ile macie lat? No 19-18. Kurde, to mój syn was powinien dymać, a nie ja.
0: No i właśnie, i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli dzisiejszego Nocnego Marka. Dwie godziny
1: audycji. A ja jeszcze tylko technicznie zaznaczę, że w piątek będziemy mieli, pojawi się gościnnie u nas Weronika Olimpia, autorka bloga maszynyokiemdziewczyny.blogspot.com. Będziemy rozmawiali o Elonie Musku. W piątek przerwa techniczna, a w najbliższym czasie w przerwie technicznej pojawią się dwa gorące tematy. Porozmawiamy sobie o GMO już niedługo oraz porozmawiamy sobie o energii atomowej jako czystym źródle czystej energii, wolnej niemalże energii, jako przyszłości naszego świata.
0: Dziewczyna w nocnym radio.
1: Kurwa, z kim ja tu siedzę?
0: Prawdziwa dziewczyna, słuchajcie, w nocnym radio, tak, prawdziwa dziewczyna będzie, tak, więc tym bardziej przyjdźcie posłuchać, a ja przypominam, że w niedzielę audycja teraz, od tej pory Anusz Widelec będzie albo troszkę wcześniej, albo w ogóle na czwartek zostanie przesunięta i wtedy luźne gadki czwartkowe pewnie polecą na niedzielę, no i może to będzie nawet lepsze, bo zrobi nam się taki maraton, no bo mamy piątek, w którym dużo się dzieje, sobotę też często są jakieś luźne audycje i w niedzielę byłaby luźna audycja. W ogóle wszystko teraz przerobimy na luźne gadki, będziemy sobie po prostu gadać.
1: No w sumie ma to jakiś sens i tak pierdolimy kocopoły 24/7, nocnaradio.pl, kocopoły 24/7, moi drodzy. Zapraszam.
0: Kotopoły. No dobra, to żegnamy się z wami, no i trzymajcie się, do usłyszenia tymczasem, Borem Lasem.
1: Na razie, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

0: Etamowi podrzucam takiego tipsa teraz, bo z sąsiadami ma problem, wiertacze, wierci pięty. Fajny lifehack się ukazał. Można tak, bierzemy garnek, wypełniamy tam 1 cm wody, czy jakoś tak, słuchawki tam wkładamy, na cały regulator włączamy Adolfa Hitlera, jakieś tam techno Adolf Hitler, no i sobie leci. Aha, i trzeba docisnąć do sufitu książkami. No i słyszy to tylko sąsiad z góry. I na miejscu Etama dogadałbym się z sąsiadem, który mieszka pod tym wiertaczem, żeby mu po nocach puszczał Adolfa Hitlera. No i już, no. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi. A ja już sobie idę i do widzenia się z wami. I tam rzućcie coś na tacę, bo by się przydało bardzo, co po niektórym. Na przykład mi. Pa, pa. I wszyscy dzwonią, dzielą się, jest taka społeczność fajna, takie to dobre, ciepłe, takie polskie, takie niezażydzone. Halo? Witamy.
1: Halo, halo. Ja się chciałem, skoro jesteśmy troszkę w tematyce Altmedu, opowiedzieć taką historię odrobinkę z mojego poletka jeszcze z czasów, zanim się wyprowadziłem od rodziców, bo mój stary to fanatyk alternatywnych terapii. Pół mieszkania zajebane biorezonatorami najgorsze. Pewnie raz w miesiącu, kiedy ktoś wdepnie w leżący na ziemi biorezonator czy kwantowy stymulator i trzeba mu to wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 30-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania do baba z recepcji, jak tylko mnie zobaczyła, to kazała od razu buta ściągać, bo myślała, że znowu druty w nodze. Druga połowa mieszkania zajebana ukrytymi terapiami, super wróżką, wróżem codziennym i bezlitosną immunizacją i tak dalej. Co tydzień ojciec robi objazd po tych wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie paramedyczne tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go w internet, bo myślałem, że trochę tych pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, a teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach dla tropicieli mafii medycznej i kręci gówno burzę z innymi oszołomami o najlepsze diety na raka dupy typu i tak dalej. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypierdolić klawiaturę przez okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu Justyna Socha gówno wie o nieszczelnych elitach. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu z kurkumą na uspokojenie. A, ma na forum już rangę szaman za najebanie 10 tysięcy postów. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdalamy na łąkę odżywiać się światłem. Od jakichś 5 lat, w każdą niedzielę, nie ma obiadu, tylko ojciec pierdoli o zaletach niejedzenia tego żółtego gówna. Jak się dostałem na studia, to stary przez tydzień pierdolił, że dzięki temu wypiorą mi mózg i będę należał do spisku lekarzy, którzy chcą zrobić depopulację ludzi szczepionkami. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Mirkiem całą rodzinę o 4 w nocy, bo hałasują, robiąc badania żywej kropli krwi albo helatacje w garażu. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o Wakefieldzie i za każdym razem temat schodzi w końcu na główny inspektorat sanitarny. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy, durnie, dostatecznie promują czystek i tylko kradną i biorą kasę od Big Farmy. Hur, robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać wielką encyklopedię picia nafty, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta nowy zaper Nunchako. Oczywiście, do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i biega po dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój z folii aluminiowej i siedział cały dzień z tym zaperem w środku mieszkania. Obiad, 12 jajek z kurkumą i olejem lnianym też w nim zjadł. Gdyby mnie na odległość ręki dopuścili do tych wszystkich znachorów w Polsce, to bym wziął i zapierdolił. Jak któregoś razu, jeszcze w podbazie czy w gimbazie miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na 12-godzinny wykład Jerzego Zięby w drodze wyjątku. No super prezent, kurwo. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu do Katowic, dochodzimy do spotka, a ojcu już się oczy świecą i oblizuje wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt i siedzimy w 566 rzędzie, choć hala prawie pusta i patrzymy przez lornetkę na mównicę. Po 5 minutach mi się znudziło, więc włączyłem Discmana, a ojciec mnie pierdolnął zaperem po głowie, że Jerzy Zięba słyszy muzykę z moich słuchawek i się płoszy. Jak chciałem się podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo szeleszczę i nie słyszy wykładu i mu myśli nie widzą, jak się ruszam i uciekają. 6 godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć w podłogę, jak w jakimś jebanym Guantanamo. Urodziny miałem w kwietniu, więc jeszcze od tego było zimno, sam jak skurwysyn, bo oszczędzali na ogrzewaniu, bo za mało sprzedali biletów. Wspominałem, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym często robi helatację. Kiedyś towarzyszem zabiegów był taki, wiecie, Zbyszek, człowiek w kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w swetrze z reniferami. Był z moim ojcem prawie jak bracia, przychodził z żoną Bożeną na Wigilię do nas i tak dalej. Raz ojciec miał imieniny, Zbysio przyszedł na, wiesz, kielicha. Najebali się i oczywiście cały czas gadali o alternatywnych terapiach. Ja siedziałem u siebie w pokoju, w pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę, czyli generalnie autyzm lepsza, na autyzm jest lepsza nafta czy wybielacz. Weź mnie nie wkurwiaj, Zbychu, widziałeś te kiedyś, jak wygląda lewatywa z wybielacza? Haps, autyzm z ujebany. Kurwa, Tadek, lekarze naftą leczą od 80 lat w Mongolii, twój wybielacz to im może naskoczyć. Co ty mi o nafcie pierdolisz, jak ledwo witamina soda, skorbinianu sodu odróżniasz? Acze, to jest król lewatyw, jak lew jest król dżungli. No i tak się zaczęli nakurwiać zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła do mnie żona Zbysia, bo Zbysio spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu, ojciec i bardzo kurwa dobrze. Tak go za tę naftę zna, autyzm znienawidził. Wspominałem też o arcywrogu mojego starego, czyli głównym inspektoracie sanitarnym i sanepidach. Stały się one kompletną obsesją ojca i na przykład jak w telewizji mówią, że gdzieś ktoś dostał grzywnę za nieszczepienie, to stary zawsze mam mroczę pod nosem, że powinni coś w końcu o tych skurwysynach z GIS powiedzieć. Gazety normalnie to przestał czytać, bo miał ból dupy. O holokauście szczepionkowym i aferach w GIS nic się nie pisze. Szefem sanepidu w mojej okolicy jest niejaki pan Adam. Jest on dla starego uosobnieniem całego zła wyrządzonego polskim dzieciom przez szczepionki. Ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie dla rodziców, gdzie występował Adam i stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali. Takie tam odpierdalał. Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem sanepidu ojciec rozpoczął...
2: Do widzenia. Także to był przykład trollingu.
1: Gazet. Napierdalał na niego jakieś głupoty typu, że Adam był tajnym współpracownikiem Big Farmy, albo że go widział na ulicy, jak komuś gwoździem samochód rysował i tak dalej. Nie nauczyłem na szczęście ojca, jak korzystać z tora, więc skończyło się policją.
3: Brzmi to jak jakiś bełkot.
1: Zapłacić Adamowi 2000 zł. Jak płacił, to przez tydzień w domu nie dało się żyć. Ojciec kurwił na przekupne sądy, GIS, Adama i w ogóle na cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że GIS to jacyś masoni, rządzą całym światem, pociągają za sznurki i wszędzie mają układy. Przeliczył też te 2000 zł na zapery, witaminę C, nanosrebro i dostawał do tego...
4: Z niego wyszło już 6 demonów, jeszcze się
1: 2000 zł. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć strukturyzator wody Visanto do produkcji wody żywej, bo niby wypożyczanie za drogo wychodzi i wszyscy chcą go oszukać. A on nie.
5: Stało się, zjebało się. Kurwa, spierdoliłem, a ty wypierdalaj i odpierdol.
1: To prawdziwe zdrowie się łapie. Ja tam jest żywioł. Ale go nie było stać, bo to 2,5 tysiąca kosztuje. Ja też nie miał za bardzo gdzie tego trzymać w kuchni. Hehe, frajerem to on nie jest, żeby komuś płacić za przechowywanie, więc zgadał się z jakimś takim oszołomem z ulicy, że kupią sobie strukturyzator wody na spółkę. On będzie stał u jakiegoś
3: Janusza, który ma dom. CDS?
1: Bloku jak my, w garażu, który ten Janusz ma i wtedy będą się tą wodą dzielili albo będą filtrować i sprzedawać razem. Na początku kooperatywa szła nawet nieźle. Aż w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi filtrować tej wody i miał olbrzymi ból dupy o to. Jeszcze ci koledzy dzwonili, że woda strukturyzuje się jak pojebana, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał z wkurwienia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że witamina C nie pomagała i że nie miał na kogo zwalić winy za co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni piją wodę bez niego, bo przecież porówno się zrzucali na ten strukturyzator i w niedzielę wieczorem, jak te Janusze już wróciły do domu, nagle wyszedł z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz, a tam nasz motor z przyczepą i strukturyzatorem wody. Pytam, skąd go wziął, a on mówi, że Januszowi zajebał z garażu, bo oni go oszukiwali. Łapał z nim ten strukturyzator i wnosimy do mieszkania. Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie to pół kuchni. Na szczęście strukturyzator się nie zmieścił. Matka kazała nam wypierdalać, więc stary stwierdził, że on go przed domem postawi. Za pomocą jakichś łańcuchów, co były przy domu i mojej kłódki od roweru, przypiął go do latarni i zadowolony chce iść wracać do mieszkania, aż tu nagle przyjeżdżają dwa samochody. samochody z Januszami, współwłaścicielami, którzy domyślili się, że ich własność może się, gdzie się ta własność może znajdować. Zaczęła się nieziemska batalia, bo Janusz drą mordy, dlaczego strukturyzator wody ukradł i że nie ma, że ma oddawać. Ojciec się drze, że oni go oszukali. On 500 zł się składał, a nie pił wody żywej w ten weekend. Ja starałem się to wszystko załagodzić, a ojciec chce od nich, żeby nie dostał w pierdolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec leży na ziemi, kurczowo trzyma się latarni i krzyczy, że nie odda. Janusze krzyczą, że ma oddawać. Jeden Janusz rozjebany nos, bo próbował leżącego ojca odciągnąć od strukturyzatora za nogę i dostał drugą nogą kopa. Dwóch policjantów ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi na komisariat, bo pobił człowieka. We wszystkich oknach stoją dookoła sąsiedzi. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił ten jebany strukturyzator, a policjantów, żeby go nie aresztowali. W końcu policjanci oderwali starego od latarni. Ja podałem Januszom kod do kłódki rowerowej i zabrali sprzęt, rzucając wcześniej staremu 500 zł, rzuciliłem staremu 500 zł i powiedzieli, że nie ma już do strukturyzatora żadnego prawa i lepiej by dla niego było, żeby już nigdy na piciu wody żywej się nie spotkali. Matka ubłagała policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Janusz, co dostał w mordę butem, powiedział, że on się nie będzie pierdolił z łażeniem po komisariatach i w dupie ma to, tylko nie chce ojca więcej widzieć. Od tej pory robi z Januszami gównoburze na forach dla optymalnych, bo tam założyli specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem.

No właśnie, czy byś kochała, gdybym zgolił ten wąs? To jest to pytanie. Tak sobie dzisiaj stoję przed lustrem w łazience. Już chwyciłem za golarkę, a tak się zawahałem, bo już broda urosła. Jest wąs, jest broda, są bokobrody. I nie wiem, jak się ostrzyc, nie wiem, jak zgolić ten wąs, czy w ogóle golić, czy zostawić. No i taki dylemat mam. Ja wiem, że wy macie tam swoje jakieś tam błahe problemy. Tam epidemia, to utrata pracy. Ale ja mam prawdziwe problemy właśnie, no. Czy zgolić ten wąs? Cześć, Grzymisław. No i nie wiem, waham się. O tym chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać. Siewka Tomu. Etimpert. Co to jest Etimpert? To tak się nazywa? Etimpert? Dobra, no są różne imiona. To jakieś słowiańskie chyba, lechickie. Jest też Jakub, Doktor, Pajchiwo, Grzesiek, Monika i Ogon Konia. Pozdróweczka. No i tak się zastanawiam właśnie, jak tu się ufryzować. Od razu mówię, chodzi też o fryzurkę. No jednak wygląd mówi dużo o człowieku. To nie jest tak, że to jest bez znaczenia. No już trochę tak wyglądam jak Menel albo jak Jezus. Wiem, że nie powinno się tak może zestawiać Menel i Jezus, ale czy Jezus nie był takim trochę starożytnym Menelem? W sumie no, był trochę, no. Chodził sobie po świecie, pił wino, no. A może powinienem sobie na przykład zostawić tylko mały wąsik, taki kwadratowy pod nosem samym. Bo właśnie to jest ten problem, że wąs zaczął szurać o mikrofon. Nie wiem, czy słychać. No i to nie jest właśnie dobry dźwięk. A jednak chciałbym stoczyć walkę właśnie, moją walkę o czystość dźwięku w radiu. Tak pomyślałem sobie dzisiaj właśnie, że sobie zgolę taki mały wąsik, zostawię, żeby nie szurał o mikrofon i będę walczył o czystość dźwięku w radiu. I zmieni się trochę mój sposób nadawania, być może. Będę nadawał bardziej

0: tak epicko, bardziej tak po prostu dynamicznie. Trzeba przemówić do słuchaczy.
1: No, to tak może właśnie taki wąsik mały, albo może taki sumiasty sobie wąs zostawię. No, swój wiek już mam. O, proszę.
2: Przemek, na dobry początek 10 zł.
1: Dziękuję, Przemku. Na dobry początek. Wpadła dyszka od... Chciałem powiedzieć od Franciszka, ale to Przemek, a nie Franciszek. No właśnie, tutaj na planszy widzicie różne wąsy. Jakby dałem wam od razu wybór. To wy decydujecie, kochani. Tak, właśnie. Może powinienem się całkiem ogolić. Jednak nie przystoi na pewnym poziomie już, no, będąc kapitanem. Tak, no, ja nie chcę mówić, że to moje radio czy coś, ale to wy wszyscy tworzycie jednak. O, tutaj ktoś numer konta
2: wujek
1: zapisał.
2: Z Wrocławia, no tak. Mareczku, my się z siostrą martwili, że nic z ciebie nie wyrośnie, a tutaj proszę, prawie taki drugi kononowitch, masz tutaj 10 zł na czekoladę, bo święta idą, 10 zł.
1: Drugi kononowicz, no dziękuję za wspaniały komplement, drugi kononowicz. Ale taki kononowicz mówisz, no dobra, no to tak fajnie, no. Kononowicz też trochę zarósł ostatnio, jeszcze piękniejszy się zrobił, z takim lekkim zarostem, z tymi rękami od węgla jeszcze po łokcie uwalonymi, którymi kroi kiełbasę. Słuchajcie, bo mnie interesuje też płeć piękna. Powiem wam, tak, no, fryzjery pozamykane, ale to ja mam maszynkę tu Philipsa, to ja sobie tutaj na górze mogę 10 mm, po boku 5 mm i ja nie muszę iść do żadnego fryzjera i mnie to tam koło nie powiem czego lata, bo jest przed 23. No i, ale tak powiem, że mi trochę zależy na płci pięknej, prawda? No, chcę się też podobać. Może taki misterny wąsik. Ten wąsik, ach, ten wąsik. No, i taki, może taki żigolo, tylko taki wyjdzie mi żigolo z lat 50. chyba jakiś. To nie wiem, czy to się kobietom podoba? Ja nie wiem w ogóle, co się kobietom podoba. Mnie słuchają kobiety akurat, jak czasami mówią, o, tu gejowskie radio, o, znowu tu, o, właśnie, żebrak pieprzony, zaśliniony, o, cholera i o, całe te, no, ale to i z drugiej strony chyba ja jestem atrakcyjny dla kobiet trochę. Chciałbym być nie tylko też atrakcyjny głosowo, prawda, ale też wizualnie. Może którąś spotkam na żywo i wtedy może być taki wstrząs, rozczarowanie. Takie, oj, to ty jesteś krawiec? No. A mówiłem, żebyśmy się nie spotykali. No mówiłeś, no właśnie. No ale już się spotkaliśmy, no to tak, a więc tak wyglądasz właśnie. No, mówiłem, żeby się nie spodziewać cudów, no. No ale nie ostrzegałeś, że aż tak jest tragicznie, że tak powiem, no.
0: Ostrzegałem, właśnie, że ostrzegałem, mówiłem, no.
1: No właśnie, chcę być ładny, chcę... Nie wiem, takie pytanie do kobiet. Czy podoba wam się taki wąs zakręcony, taki sumiasty i taki na końcach taki... taki zawijasek, czy to jest sexy. To taki pan Antoni trochę, nie? No to tak, nie wiem, czy się to kobietom spodoba. Trochę staroświeckie, takie retro. Tutaj, no, wiemy tylko, nie wiemy, kto jak wygląda za bardzo. Wiemy co najwyżej, że Etam ma brodę i wąsy zarośnięty. Wiemy, że Max zawsze ogolony, pięknie. Co do potrzeby, to nic nie wiadomo. No, nie wiem, może taki jakiś umiarkowany wąs na przykład, jak Komorowski, nie? To się też wiąże z pewną zmianą stylu być może bycia, nadawania, no bo jednak wygląd, jest takie jakieś dziwne zjawisko.

Ja też tak mam i tak się w ogóle czuję trochę taki Jezus, taki męczennik właśnie radiowy, trochę taki męczennik. Dzisiaj też taki właśnie męczennik się czuję troszkę, bo tak, no właśnie, no i nie wiem, to musiałbym taki Jezusowy się bardziej zrobić, mówić na przykład, nie wiem, błogosławieni nadający, których dźwięk jest czysty, oni bowiem odziedziczą radio. Takie, no, Jezus często mówił, że błogosławieni. Właśnie, błogosławieni ci, którzy wpłacili, i zadzwonili. Albo nie, to zadzwonili, a nie wpłacili. A wpłacili, zadzwonili, nie wiem. Albo nie, to taki muszę być bardziej megalomański. Na przykład, ja jestem radiem. Coś takiego, nie? Ja jestem radiem. Jakiś apostolców musiałbym sobie wybrać. No to nie będzie problemu, tylko czy ja 12 zbiorę w tym naszym radyjku. Nie wiem, czy się uda. 12. Podziemie fryzjerskie podobno kwitnie. Fryzjerzy renegaci tacy. A gdzieś pod ziemią, tak? W kanałach. Ciekawie. Dojeżdżają nielegalnie do klientów. No proszę, i golą z forsy. Nie wiem, jako taki Jezus, krawus Jezus, bym mógł też przestrzegać, na przykład mówić, słyszycie trzaski w audycji brata swego, a nie słyszycie przesterów we własnej, to do Etama, taki komunikat mam, no. Ciekawe, jakby Etam wyglądał bez brody. No, my go znamy tylko z brodą w sumie. A może taki Józef Stalin bardziej taki, na przykład taki konkretny wąs, nie? Taki konkretny wąs. To bym wtedy mówił, utrata 3 słuchaczy to tragedia. A utrata wszystkich słuchaczy z powodu zamknięcia kanału to statystyka. Na przykład, nie? No bardziej tak z rosyjskim akcentem musiałbym tutaj coś do was mówić i słuchaczy zsyłać gdzieś. Jakieś takie baraczki bym pobudował, taki gułag zorganizował i bym tam słuchaczy wysyłał do tego gułagu radiowego naszego. Każdego, na przykład bym wykrył jakieś lekkie trzaski u Etama i od razu do gułagu go, nie? Albo audycja nie wrzucona na następny dzień i od razu do gułagu. I ty masz wąs? Pyta mikrofon Elvisa. Jeszcze jak? No właśnie mam, no mam teraz wąs, brodę i się tak czuję właśnie trochę, skóra mi się wysusza też jak mam brodę, zauważyłem, nie wiem, też tak macie, że wam się wysusza? No więc planuję zgolić, tylko nie wiem właśnie jak, dopuszczam różne warianty, tak Krzysztof Krawczyk może bardziej, tylko wtedy musiałbym tak śpiewać na antenie bardziej, nie, trochę. Nocny gułag, o, otwarty tylko nocą, dokładnie. To nocne radio właśnie dzisiaj gra, słuchasz ty i słucham ja, oho, oho, oh yeah. Taki Krzysztof Krawczyk bardziej, nie? Krzysztof Krawczyk ma wąs taki konkretny i może w ten sposób, albo może zostawię sobie w ogóle, zapuszczę sobie brodę długą. Takim jestem trochę dyktatorkiem tutaj, nie? Przecież jednak się słuchają. Cygarko bym sobie musiał, jakąś czapkę wojskową, cygarko i taki Castro. Może w ten sposób. Mnie broda zawsze swędzi, nienawidzę zarostu. No, mnie też tak właśnie swędzi trochę. Faktycznie, coś takiego jest. Czy można być uczulonym na własną brodę? Bo zastanawiam się, czy nie mam czegoś takiego. Jak mi wyrasta broda, to zaczyna mnie swędzić tam skóra i się drapie. I mi się

0: wysusza. Dlatego przyszedł ten czas. Jacy w ogóle waszym zdaniem są znani aktorzy, jacyś znani celebryci, politycy? Czy znacie jakiś, tak do kobiet może bardziej pytanie, bo mężczyzn to tak się nie będę pytał raczej. Kto wygląda dobrze z wąsem? Tak się mówi czasami, facet z wąsem jest Alfonsem. Tak też się mówi. No, ale kto waszym zdaniem wygląda dobrze? Może Henry Cavill? Widzieliście go? Hitler jest tutaj taka propozycja. Zorro. Hitler i Zorro. No to może taki Zorro bardziej, ale to taki misterny wąsik. Misterny wąsik bym miał właśnie. I bym się zjawiał i zaraz znikał w audycji. No. Właśnie, i też mam takie pytania, bo tu pisze niepowtarzalny orgazm. Ten wąs niejedną trząsł już. No właśnie, to tak... To może być miłe doznanie dla kobiety.
1: Sandra 30, dajesz radę Wałęsa rulę z 300 zł.
0: To jest to, o czym mówiłem. Są takie wspaniałe niewiasty. Są takie wspaniałe niewiasty właśnie, które mają w sercu krawca mają. Tak. No. Także widzicie, jest ciekawie. Siedzimy sobie dzisiaj do oporu i się bawimy się. A ja sobie tutaj przygotowałem trochę talentu w płynie i dajcie link do donate'ów, pyta Piotr. Jest w opisie audycji na YouTubie. Dziękuję bardzo, Sandro, kochana. Także widzicie, już wiadomo, kto jest sponsorką audycji. To Sandra właśnie. No, ciekawi mnie, jaki wąs by się podobał Sandrze właśnie. I mam takie pewne przypuszczenia graniczące z pewnością, że podobałby jej się taki bujny wąs charakterystyczny. Taki wąs, który posiada nasz wielki rodak, jedna z bardziej znanych osób. Czy wiecie, o kogo chodzi? Też na W podpowiem, tak samo jak wąs. Za 300 zł powinieneś zrobić audycję prywatną. No... No, tylko jakby taka audycja wyglądała. Siedzi sobie pani, a ja chyba bym musiał nago nadawać. Albo, Wałęsa właśnie. Może powinienem, to ja już mam swój wiek w sumie, to w pewnym wieku wąs może taki właśnie wałęsowy. Nawet jest tu na planszy taki wałęsowy wąs. Ja w sumie jestem trochę uważany za takiego radiowego bolka. Też tu padło bolek właśnie. Jestem uważany za bolka i to jest bardzo krzywdzące, bo ja powiem tak. Ja niejedno radio zakładałem. Wy o tym wiecie. Wiedzą o tym wszyscy. Ja niejedno radio zakładałem. Było tych radiów, o, już tam nie pomnę, nie pamiętam. Ja w pewnym momencie dokonałem zwrotu o 360 stopni, bo ja nie mogłem pozwolić, żeby była tylko lewa noga. Ja od razu, ja mówiłem. Ja jak już zakładałem, to mówiłem tym tam. Nazwiska nie pamiętam, co tam się kręcili. Ja mówiłem mu, ty rób to radio jak należy. Ty znajdź swoje miejsce w tym radio. Ja mówiłem od początku, że cudów nie będzie, a ci nagle to cuda nie widzi. I panie, o, oni teraz mówią, że krawiec to, krawiec tamto. A ja mówiłem, jak ja od tego radia odejdę, to tego radia nie będzie. I co panie? I co potem? Ja odeszłem i potem radio coś tam panie, jakieś cuda niewidy robił jeden z drugim, potem ciągnął. Ale beze mnie to już nie było to. Beze mnie to już nie było to. A potem mówią, krawiec, o tu w jednym radio, w drugim czy w trzecim. Ale ja z nikim nic nie podpisywałem. Ja mu mówiłem, ty stoisz nad przepaścią. I teraz musisz wykonać krok do przodu. Ja widziałem plusy, ujemne plusy dodatnie w tym radiu, a on, panie, jakieś tam prądy, jakieś tam... On widział tylko plusy. I panie, i poszedł w te całe, te prądy, te całe... On z KGHM-em podpisał umowę i ciągle o tej miedzi gadał. A ja przestrzegałem go i mówiłem, na samej miedzi radia nie zrobisz. A panie, no, ja potem przeszłem i no, tam byli, no i teraz, i panie, no i teraz znów, mam ludzi takich, jakich mam. Lepszych na tą chwilę nie ma.
2: Krawcze, jak włosy ci siwieją, to nie zapuszczaj wąsa, bo będziesz jak Gabriel. Gabrielowi siwieją. Słuchajcie, no w moim wieku już właśnie tak wszystko zaczyna powoli siwieć, niestety. Na klacie się robią. Też siwe włosy. O!
1: Dajcie linka do donata, to ten nieogar z morza, co chciałeś zrobić audycję 666, może zadzwonię 35 zł.
2: Nic nie rozumiem z tego donata. Bardzo, bardzo zacny, ale nic nie rozumiem z niego. To ten nieogar z morza, co chciałeś zrobić audycję 666, może... No tak, to może zadzwonisz i wytłumaczysz, o co chodziło. Ale dziękuję bardzo.
0: No i właśnie tak to jest. Tak to jest, panie, no. I potem... W innej audycji inne cudaki mnie szkalowali. Mówią, że zły wilk. O, panie, zły wilk. O. A ten foliowy kapturek, właśnie, no, i czy właśnie, no, czy gorszy zły wilk, czy foliowy celofanowy kapturek? Odpowiedzcie, we mi na to pytanie odpowiedzcie.
2: No, jakbym miał takie wąsy jak... No, Gabrielowi nawet jakoś pasują. No, on tam trochę uderza w klimaty turbolechickie. No to te Lech. Jeśli uznamy, że jesteśmy... Jesteśmy potomkami Lecha. No to kurde, potomkami Lecha wszyscy. No to, no, Lech Czech i Rusł. A Robin Hood, bo nie jadł, no. Ale to właśnie, no, czy może Lechita każdy powinien mieć wąsa właśnie jakiegoś, no bo to takie klimaty trochę, nie? Więc może ja też w sumie chciałbym być dumnym Lechitą, turbosłowianinem. Ja uważam, że dużo z tych rzeczy, o których mówi wspomniany Gabriel, to jest prawda. I że... Halo?
3: Halo? No i wieczór.
2: Kto... kto... Ktoś... Kto się do... Kurczę.
3: Skarbówka? Ja się zasrałem już.
4: Mów. Jesteś na antenie, mów. Halo?
3: Dobry wieczór, panie krawcu, Taylor.
4: Dobry wieczór. Kto się do nas dodzwonił na antenę?
3: Ten z trzema szóstkami, co ci wysłał do Nate'a.
4: O, bardzo dobrze. Będzie na kontynuowanie dzieła naszego radiowego. Ja to wydam na paliwo. Zamierzam się udać do Wielunia. Tam podobno jest zamknięty smog. Co sądzisz o tym, że być może przed nami jest ukrywana prawda o takich artefaktach jak siedmiomilowe buty czy kije samobije?
3: No to ja ci powiem tak, no swego czasu ze mną trochę rozmawiałeś, kurczę, tam na morzu, do sprawy. Trochę o black metalu było, to no tak prawie rok temu.
4: Na morzu, aha. No właśnie, czy widziałeś morskiego potwora? Czy byłeś na krańcu płaskiej ziemi, gdzie prawdopodobnie woda się wylewa? Czy może takie miejsca widziałeś?
3: Nie, ale widziałem Meksyk, Panamę, Stany, więc mogę trochę powiedzieć o tym, jak to wygląda. Chciałeś zrobić jakiś tam wywiad, ale ja trochę nieśmiały jestem, chłopak. Tak, by the way. A no, słucham cię już, oj, bardzo długo, bo już od kontestacji czasów nawet bym powiedział.
4: No, właśnie, no. O. I... Czyli. Czyli nie widziałeś krańców ziemi?
3: Nie. Nie ma krańców ziemi.
4: Czyli ty uważasz, jesteś po tej stronie, jakby uważasz, że ziemia może być okrągła. Ta masońska wersja.
3: Jest płaska, normalnie jest płaska. No i tyle. No. Cóż ja mogę wam powiedzieć, jest płaska, nie wierzcie w te brednie, nocniki. No nie, jest płaska, poważnie.
4: No, trzeba by to sprawdzić. No, a jakie masz dowody, że jest okrągła? Byłeś w kosmosie? Widziałeś
3: no,
4: z góry? Byłem. Zdjęcia no, NASA pokolorowane?
3: Planuję.
4: Wiesz, to, że ci pokazali kilka zdjęć pokolorowanych przez NASA.
3: Dobra, Taylor, dawaj już na normalnie, a nie, bo już nie mogę. Rozwalasz z modulacją głosu. Moja mama mówi, że masz zajebisty głos radiowy.
4: Dzięki.
3: Bardzo chwali. Choć niekoniecznie pewne treści.
2: Rozumiem, że głos Gabriela ci się niespecjalnie ci przypadł do gustu. To może jakiś inny
3: nie,
2: byś chciał.
3: Jest spoko. Nie, jest spoko. Tylko wiesz, no ja nie. Ja nie opierdolę dzisiaj, nie?
2: Rozumiem.
3: Chciałem zadzwonić i wyrazić swoje takie oburzenie, które we mnie się zbiera już od tygodnia. W sumie czasu. Bo tak rozmawiacie i ja wiem, że pewnie was zbanują za to. No, muszą, kurwa, w końcu. Przepraszam za przekleństwo, ale no... Mnie dziwi jedna rzecz. Szukają pieniędzy po naszych kieszeniach. Ja się dziwię, czemu kościoła nie opodatkują. Że tam jest 19 miliardów wyrypanych co miesiąc. Ja się tak zastanawiam, jak? Czemu? Czemu to... Dlaczego? Czemu to tak się odbywa? Nikt nie potrafi na to odpowiedzieć. Chryste.
2: No to właśnie widać, jacy ludzie też do radia dzwonią.
3: Turyzmy, co?
2: Wściekłe ataki. No tak, opodatkować kościół, tak? A co ci, co panu ten kościół zrobił, że pan chce go opodatkowywać?
3: I na szczęście nic, byłem lektorem nawet, ministrantem.
2: To tak, to właśnie o to chodzi, żeby się wyzbyć tej polskości, tak? Żeby właśnie zniszczyć.
3: Krawiec.
2: Kto panu płaci za takie głosy? Proszę powiedzieć, jesteśmy na antenie, słuchamy. Kto panu zapłaci?
3: No to ja panu powiem, no pan musi odprowadzić ZUS.
2: Przepraszam, ale grzeczność nakazuje się zwracać proszę ojca, tak?
3: Pery, ojcze, każe mi płacić ZUS takim gagatkom jak my, a te skurcze byki w sułtanach nie płacą tego. Jeszcze zostali zwolnieni z podatku. Ja się zastanawiam, no czemu, no jakim prawem, no kurwa, jak to działa. No, dobrze wiemy, że i tak gówno z tego bierze, ale no trzeba płacić ten harasz. Nie? No, ja nie płacę, ja mam wyjebane, ale ci co muszą, to jest dramat.
2: No właśnie.
3: To jest straszne.
2: Słychać nowa, po tym języku, jakiego
3: a słyszałeś w ogóle o tej nowej... Przepraszam cię, sorry, że cię wciłem, ale czy
2: nie
3: słyszałeś o tej nowej...
2: Ty, tak? Jednak pewne zasady obowiązują. Proszę Krawca należy się zwracać w tym radio. Ewentualnie mój kapitanie, ewentualnie
3: mistrzu.
2: Ojcze prowadzący. A takie o
3: mój ojcze przedwieczny.
2: Ty to na ty to tramwaj staje, jak to taki żart.
3: Mój ojcze prowadzący tego kochanego nocnego radia, wspaniały mentorze, powiedz mi przecie, dlaczego tak się dzieje na świecie?
2: No.
3: Że koczary dyktują nam, co mamy, a co nie mamy. Komu zabrać, a komu odebrać, a komu dać, a komu nie wolno dać. Bo ja jestem człowiekiem trochę ciężko pracującym i ciężko studiującym i mi nikt nic za to nie chce dać. I panie, ja się pytam, panie dobrodzieju, jak to jest możliwe, że tym, co mają małe firmy, płacą, a tym, co mają duże firmy, wybierają sobie 9 osób, tam 40 czy tam iluś, ale 9 muszą wybrać z tych firm większych niż 9 osób, tych 9, którym się odbierze ten ZUS, że nie będą musieli płacić, a reszta, ja się pytam, co to się dzieje? A czemu inni mają jak w raju? Ja się pytam, jakim prawem i jakim kosztem? Nie no, powiem ci tak szczerze, Krawiec, no ręce opadają. Po prostu jak... Powiem ci tak szczerze, ja wiem, że zrobię błąd, ale chyba naprawdę ten Duda to jest jedyny jakiś normalny typ, pomimo, że tego TikToka nie umie obsługiwać, pomimo, że w ogóle to jest debil, ale to chociaż jakąś reprezentację ten człowiek ma, bo ja lubię Brauna, ja lubię wielu innych gości, ale ten kraj taki zawsze będzie i to mnie dobija, wiesz, że ja tutaj przyjeżdżam, tam zwiedzam trochę świata, widzę jak to wygląda, też jest bieda. Meksyku to już jest w ogóle dramat, kurde, ale no kurde, u nas to jest taki wielki Meksyk, to jest, to jak ktoś tego nie widział, jak ktoś nie widział Beaumont, 10 tysięcy mieszkańców, 3 rafinerie, kurcze, jakieś tam obozy, to my mamy obozy pracy, tam są normalne zakłady pracy, tam ludzie mają normalne, kurcze, wszystko, no, wszystkie prawa, no, tam czarnuch to tam leży, kurwa, z łopatą i czeka, aż ja coś zrobię, no nie, jako oficer, aż mnie krew zalewa.
2: Prosimy troszkę powściągnąć język, no tak, tak to jest, tak się słucha właśnie jakiegoś tam black metal, tak, a takie zespoły jak Mazowsze na przykład... Mazowsze to nie można. O, tu.
1: Sandra 30, nie, fajne, telefon 80 zł.
2: I znowu kochana Sandra z Torunia, nasza stała słuchaczka. Tak, no dar serca, 80 zł.
3: Tak, no to. Pięknie. Gratuluję pani Sandro, super.
2: Tak.
3: Gratuluję.
2: To tak akurat w takiej chwili, no kiedy to
3: dzwoni. Nie do ryzyka, tylko na pana Taylora.
2: A co ciebie skłoniło do słuchania takiego black metalu właśnie, powiedz lepiej, bo tutaj na kogo powiem głosować, przepraszam, na kogo głosować, to wiemy, tak? Właśnie, to jest jedyna alternatywa właśnie, prezydent Duda, PiS. Oni wiedzą, co się liczy. Oni mają w sercu Boga. No, a tu właśnie ten black metal, tak? I co? I może jeszcze Harry Potter, tak?
3: I... Nie, no ja ci powiem tak, nawet, no, słuchaj, black metal jest do dupy. Death metal jest przynajmniej tyle dobrze, że technicznie tam wszystko się zgadza Faktycznie są takie zespoły, które warto słuchać, ale jest dużo też dziadostwa. W ogóle metal to jest dziadostwo i muzyka, przepraszam, prosta. Nie jest prostacka, jak disco polo, ale jest prosta. I to jest kwintesencja, tak uważam, tej muzyki, bo jak się ktoś tam wsłucha, ja wiem, że to jest dla wielu darcie ryja, ale jednak trochę się trzeba wyszkolić w takim darciu ryja. Trochę pograć na tym instrumencie. Poświęcić przynajmniej pół życia.
2: Ale to chyba no jakieś... To są jakieś jak efekty, diabły, nie? Jak diabły jakieś wymalowane. Tak, i te wrzaski.
3: No ale no to co ma... Okej, słucham cię. Diabły wymalowane, dobrze. No.
2: Wymalowane diabły, takie właśnie, no... Długie włosy, co to nie przystoi mężczyźnie też, tak? Jest napisane, że właśnie...
3: No to w długich włosach nie przystoi przecież, mi to każda koleżanka mówi. Ona się do tego nie przyzna normalnie, ale jak wypije sobie drina jednego czy dwa, gadamy sobie w akademiku czy tam na statku gadając z gośćmi, to kurczę, każdy by chciał mieć tak pudłę, no nie?
2: I przepraszam, to kiedyś ma być Polak, to ma być Polak, tak? To ma być Polak, wymalowany, długie tak. Włosy, na golasa i topór na plecach i się drze jak szatan. To ma być Polak, tak? To pan no, chyba żartuje.
3: Nie trzeba nawet drzeć, stary oszapanie, wiesz, bo można o fajnych rzeczach się drzeć. Można się drzeć o, jak tam na przykład taki zespół, już ci powiem, Chapel of Disease, można się drzeć o tym, że dążymy do samozagłady na przykład. I to widać dzisiaj. I w końcu możemy odpocząć, no to jest, wiesz, ja sobie odpoczywam już długo, nie powiem, że nie, sobie odpoczywam od grudnia, sobie siedzę na dupie, tam studia sobie robię, kaska jest wszystko
2: i od tego metalu też już odpoczywa osoba, no, no już nie słucha, to na no, no, dobrą drogę zszedł jednak, no ale tak jakby tak pokazać na przykład tutaj słuchaczom w radio, jak to krzyczy ten szatan, tak w celach edukacyjnych, żeby właśnie wiedzieli, jak to ten zły potrafi ryknąć, to może jakaś demonstracja taka w naszym radiu tutaj.
3: No czy wiesz, krawiec, to nie jest też tak. To już, tej muzy nie wolno brać na poważnie, bo ja to widzę w ten sposób, przynajmniej ja to widzę tak. Można ją oczerniać, można tam mówić, że to satanizmy, ale no, ileż możemy słuchać o niespełnionych miłościach czy jakichś miłościach, że życie jest piękne albo że są jakieś zwroty i upadki, no po cholerę to, bo dobrze wiemy, jakie jest życie. Ja się chcę przenieść do jakiegoś świata gdzieś tam, nie wiem, nawet do tego lasu, gdzie są wiesz, czarownice, są te pentagramy. Ale jest to inne, jest to ciekawe, jest to jakieś takie zawsze enigmatyczne, wiesz o co chodzi? Że nawet z tych tekstów, tych piosenek można się czegoś fajnego dowiedzieć, że jakimś symbolu ktoś tam, jakiś heksagram udostępnił, coś tam przemyci, wiesz, jakieś ciekawe hebrajskie słowo i już ma jakiś zaczątek. Sam się na tym złapałem, bo na przykład tak się dużo zacząłem uczyć niemieckich słów przez niemieckie zespoły. Tak samo i też przez norweskie, no nie? Ale to ja tak mam. A inni będą w tym widzieli tylko diabła, no nie? Ja lubię ten ciężar. Ja dlatego nie dyskwalifikuję tej muzyki. Ja się wychowałem na Deep Purple, na Zeppelin, tym podobne, jest zajebiście. Ale człowiek poszedł w cięższe brzmienie, no bo ich potrzebuje, no bo życie to nie jest jebajka, no tylko że to jest ciężka sprawa, no po prostu. Trzeba być przygotowanym na wojnę, no tak. No takie jest życie. I dzisiaj walczymy na każdym kroku, czy to w internecie, czy gdziekolwiek. Walczymy tam u Roli na przykład. Chciałem się zapytać, czy znasz taki kawał jak w Real 24, a wiem, że chyba coś słyszałeś na ten temat. Straszne, to jest w ogóle nie do opisania, co oni tam odpierdalają. I się dziwią, że nawet nie mają, przepraszam jeszcze raz za język, bo już mnie mama cały czas łapie za słowa. Ja się dziwię w ogóle kompletnie, że coś takiego jest udostępniane, ale to już miesza o to. Łapiemy się cały czas, chodzi mi o to na tym, że ludzie sobie zawsze do czegoś muszą łatkę przebić, wiesz? A to nie zawsze musi być do tego łatka. Ty sobie sam możesz to wszystko jakoś gdzieś poukładać, może ci się spodobać muzyka, że jest posępna, że jest, nie wiem, skoczna, że jest taka. Tylko z całym szacunkiem dla wszystkich Polaków, ale nie mogę zrozumieć fenomenu Zenka Martyniuka i całego disco polo, bo to jest dla mnie gówno i dziękuję.
5: tak bardzo...
2: Lepsze pentagramy, takich... tak? I jak się głowa kręci i właśnie głowa mi się kręci, płoną pentagramy. Taka piosenka jest, to sobie szydzili właśnie. A to są zagrożenia duchowe jednak. Właśnie heksagramy, nie pentagramy. No,
5: to... Nie muszę, ja powiem ci tak, że ja dzisiaj z mamą słuchałem sobie Whitney Houston i słuchałem sobie Whitesnake i Guns N' Roses i słuchaliśmy sobie Foreignera, What Is The Love Is. Kurczę, Electric Light Orchestra, Blondie, no ludzie, no nie musi być tylko to, no kurczę.
2: Twoja mama lubi Guns N' Roses, tak?
5: Mhm. To był mój pierwszy zespół, w ogóle, w którym się zakochałem. To przez Guns N' Roses w ogóle tak wylądowałem w takich klimatach.
2: No proszę.
5: Zajebisty zespół. Kocham nad życie.
2: Don't you cry tonight.
5: Nie, to nie jest Guns N' Roses. Guns N' Roses to jest, wiesz, na Appetite for the Destruction, nie?
2: Wydałem a to nie pamiętam, jak roku. To szło. Jak to szło? Zaśpiewaj.
5: Well, well, well, we pięknie. Just can't tell. Well, well, well, my Michelle, yeah, yeah. Chciałem dla wszystkich słuchaczy to zrobić. Donata wysłałem potężnego, mam nadzieję, że uszczęśliwi Krawca przynajmniej na jednego drina, więc będzie gites.
2: O, a dzisiaj?
5: Moja mama mówi, że masz na imię Kuba, a nie Krawiec.
2: Kuba? Słuchaj, no. Dla twojej mamy mogę być Kuba. Pozdrawiam mamy.
5: Mamo, jak coś to może być dla ciebie Kuba, pan Krawiec. To już tego nie zdradzi.
2: To fajnie, że też i są mamy. Ja szanuję mamy.
5: Nie, no mama ze mną słucha z tego radia, wiesz, bardzo, bardzo często, bo ja sobie tak lubię... Ja tak wchodzę na nas na radio, jak już nikogo nie ma, tam wiesz, offline te sprawy, ale no często słucham też inline, no.
2: No, jak wchodzę na takie serwisy różne tam, już nie chcę tu mówić, zdradzać za dużo, to zawsze sobie wybieram kategorię mamy. Nieważne zresztą. Tam zostawmy te tematy.
5: No, zostawmy mamy. Mamy są święte. Każde.
2: No, dokładnie.
5: Nie, no ja nie potrafię, tak jak ci mówię, ja nie potrafię zrozumieć tego, że 19 baniek idzie, kurczę, na kościół, a oni się czepiają tych takich ludzi, wiesz, ktoś ma jedną firmę, jedną firmę jednoosobową, samozatrudniony i go tam bez przerwy drenują z kasy. To jest dla mnie jakieś, kurwa, to jest dla mnie, sorry, jeszcze raz, przepraszam, nie mam boskie, to jest dla mnie barbarzyństwo, bo jak o tym myślę, to że to mi krew zalewa. Żaden plan tutaj, moim zdaniem, to, no, nie sprawdzi się. Ten, co oni tą całą tarczę antykryzysową dają, to jest dla mnie tylko taki, wiesz, to jest dla mnie tylko taki zamiennik. Coś takiego, jakby ktoś rypał heroinę przez cały czas, a nagle zaczął palić zioło. No, to jest debilizm. Tego się tak nie załatwi. I moim zdaniem tutaj idzie taki kryzys, z którego się bardzo szybko nie otrząśniemy. Przynajmniej przez rok, dwa. To byłoby dobrze. Co już widać.
2: Może
5: ktoś ma znajomych.
2: Może powinniśmy, wiesz, jak jest kraj w kryzysie, to właśnie to jest taki dobry moment, żeby jakiegoś wodza wybrać silnego, który tu zrobi porządek.
5: Na kaczych łapach.
2: I tak się zastanawiam, może to ja bym się nadawał na takiego wodza, kurde, to może by nie było złe. Tylko wolelibyście ale takiego...
5: Taką partię nocników.
2: No, partia nocników. No, to Adolf ja, też zaczynał, miał tam obok siebie kilkudziesięciu ludzi, to tak jak mam kilkudziesięciu na początek. Trzeba jakąś partię założyć. Teraz wszyscy partie zakładają. Ja co włączam kanał jakiś na YouTubie, to każdy albo zakłada partię, albo na prezydenta nawet chce głosować. A na szkolnej to wszyscy na prezydenta głosują. I Kononowicz, i Jan Rodo, i Suchodolski. Wszyscy chcą prezydentami tam zostać. Kurczę, to...
5: No, przynajmniej oni są śmieszni, coś prowadzą do naszego życia śmiesznego. No jacy są, tacy są, ale powiedz mi tak serio, co... tak z ciekawości, jestem ciekawy, co myślisz o takim portalu jak w Realu 24? O, o to chciałem zapytać, o rany boskie.
4: Wiesz co, staram się wszystkiego słuchać po trochu i tak, no, od każdego coś dobrego wziąć, a tam tych dobrych rzeczy, które wyłuskuje, to tak za dużo nie ma. To tak powiem trochę naokoło.
5: No to ja ci powiem tak, że słuchałem swego czasu, nawet nie byłem świadomy, że takie mega prawicowe. I nagle co się okazało, to to już jest takie tak jak swego czasu szuryzmy były, że reptilianie rządzą światem, to tak tam jest, tam tylko, że neomarksiści rządzą światem. Tylko, że jest problem taki, że oni sobie nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, kto rządzi tą Polską, no nie? Rządzą nami debile. Po prostu. I sprzedajne kurwy. I zrobią wszystko, żeby utrzymać się przy tych stołkach. Choćby to było po najmniejszej linii oporu. I nikt tego nie potrafi powiedzieć. To mnie dziwi. I tylko w nocnym radiu tylko ty, albo potrzeba, albo nawet i ze sławetnego, kurczę, Szczecina, kolega Etam, to samo powiedział. Choć też jest jakimś tam katolem i tym podobne. Lubię Szczecin, bo w nim studiuję, choć jestem z Krakowa. No dla mnie to jest niepojęte, żeby tego nie widzieć, kurczę, wiesz. To jest dla mnie jakieś chore, że ludzie tego nie widzą. Ja gadam ze swoim tatą, czy z mamą, no to oni PiS, że najlepszy z tego wszystkiego to jest najlepszy PiS, tak? No dobra, no mówię, no okej. Okay. No tylko, że kurczę, mamy takiego prezydenta, jakiego mamy i faktycznie i lepszego nie ma. I to mnie, tak patrzę na tych gości i mówię, no nie ma lepszego. No mówię serio, no naprawdę nie ma lepszego. To nie ma takiego gościa jak Trump. Chociażby z taką charyzmą.
4: Nie ma lepszego niż prezydent Duda? Nie ma lepszego? No, to dziwne.
5: Ja bym znalazł nawet kilkudziesięciu, tylko znajdź takie zaplecze finansowe, znajdź takie zaplecze, kurczę, specjalistów, którzy ci ułożą program, to tamto, żebyś sobie wiedział, co powiedzieć, jak się zachować, jak wyglądasz przed kamerą. Znajdź takiego gościa. No, ja Korwina nie widzę przynajmniej, nie? Choć się z wieloma się rzeczami z nim zgadzam, choć nie ze wszystkimi, no nie? Bo to... To się nie da z tym wszystkim zgadzać. Ktoś trochę ma oleju w głowie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o to takie postulaty dla przedsiębiorców, to tak, no to tam źle nie mówi, nie? No ale, no nie ma. I to taka ta Polska żyje. I tak mnie to trochę przeraża, bo człowiek jest młody, ma te 27 lat, patrzy na to wszystko i mówi, no tu się nic nie zmieni, tu się naprawdę grubo, długo się nie zmieni. To mnie denerwuje. To mnie przeraża.
4: Korwin Król, też słynny wąs. Może takiego wąsa bym sobie, takiego sarmackiego bardziej. To jest taki sarmacki wąs.
5: A propos wąsie. Nie, stary, ty musisz mieć wąsa takiego jak Adolf. Jak Adi.
4: Kusi, tylko że ja jestem blondynem i wiesz, jak kretyńsko wygląda taki wąs blond?
5: Super.
4: Nie, ten wąs, ten wąs działa tylko jeśli jest się brunetem. To jak prawdziwy Aryjczyk, czyli taki niski, kurdupel, brunet, to prawdziwy Aryjczyk. No. Nie, no ja bym takiego może jak Korwin bym zrobił. No i wtedy bym też zmienił trochę sposób nadawania zmieniłem w ten sposób, że radio byłoby kapitalistyczne, wolnorynkowe. Słuchacz decyduje o tym, co ma być nadawane. Wszystkich, którzy nie są po linii radia, się wygoni z tego radia, porozwiesza na latarniach. Komuchy wszystkie wylecą, Błażeja wywalimy w pierwszym rzucie, wyleci ten komuch Błażej, nie chcemy lewactwa. Słuchacz decyduje, wolny rynek decyduje, co ma być nadawane. Dziękuję.
5: Słuchaj,
4: bardzo.
5: Dam ci na chwilę może moje mamy na dwie minutki.
4: O! Bardzo chętnie.
5: To ona wyrazi swoje zdanie. Chcesz?
4: Pewnie.
5: No to się tak. No to okej.
4: To trzymaj się, Wilku Morski, bo tu pytali się, kto to dzwoni. To Wilk Morski dzwonił. Halo?
6: Dobry wieczór.
2: Witamy, witamy serdecznie na antenie Nocnego Radia szanowną mamę słuchacza.
6: Słuchaj, no nie będę mówić po nazwisku, bo nie wiem, czy to krawiec jest nazwisko, a krawiec, mogę zapytać krawiec. O imię.
2: Też krawiec, ja taki jestem krawiec, krawiec, krawiec taki.
6: Nie, no krawiec, krawiec, to dla mnie to jest zawód.
2: No, słyszałem, że podoba się imię Kuba, to mogę być Kubuś na przykład. No, bo Janusz to tak nie za bardzo, ale są takie jeszcze głupie no, imiona. Właśnie. No, jakbym się przyznał, że nazywam się Pafnucy, na... O, Jezu, miałem nie mówić, Pafnucy. No dobra, no
6: jeszcze wyszło. Raz, bo przeszkadza.
2: No, Pafnucy się nazywam, tak i się wstydzę trochę tego imienia, Pafnucy.
6: Nie, przestań, człowieku. Głupie imię. Powrze do mnie rzeczowo.
2: No naprawdę, Pafnucy, no. Ja wiedziałem,
6: Pafnucy, że... Pafnucy to nie ma takiego imienia.
2: Jest imię Pafnucy, ja wiedziałem, że pani się będzie śmiała. No
6: ja... Kochany, powiedz, jakie masz imię, nikomu nie powiem.
2: No, Pafnucy.
6: No, dawaj, dawaj, ładuj. No, pachnący może, no.
2: Nie, no, Pafnucy, a właśnie nie pachnący. To, ale Pafnucy, no, jest takie imię, no, proszę sobie sprawdzić. Ja wiedziałem, że jak zdradzę, to będą śmichy, chichy i posądzanie, że konfabuluję i że pani nie uwierzy właśnie, że Pafnucy się nazywam.
6: Ale słuchaj, kochany, powiedz tylko pierwszą literę imienia i wszystko będę wiedzieć.
2: P.
6: P?
2: Jak P, jak... Nie powiem, bo jest przed 23, to brzydkie słowo na P mi się kojarzy. No, ale czy to ma znaczenie takie? A jak pani się nazywa?
6: Jak się nazywam?
2: No.
6: Jak się nazywam, jak mi dali na chrzcie, to mam na imię Irena.
2: Na chrzcie? Ale to na chrzcie się dostaje drugie imię jakieś tam. A to
6: nie... No to chcesz drugie? To Zofia będzie.
2: Zofia, piękne imię. Zocha, bardzo ładne imię.
6: Ładnie, bardzo ładnie. No, a teraz zdrać. Nie podkładaj mnie.
2: No,
6: a fajnie się z sobą gadać, wiesz?
2: No to, to
6: zdra... Ciągnie zatruty.
2: No, ciągnie pani za język.
6: Dawaj.
2: No... Nazywam się w sumie tak samo jak jeden taki znany piosenkarz, bo właśnie krawiec to jest od Krawczyk, no i Krzysztof Krawczyk, Krzychu jestem.
6: A, to jesteś Krzysiu, no, no właśnie. To jesteś Krzysiu. Na tak, pewno Krzysiu?
2: Na pewno.
6: Czy coś tam łapiesz?
2: Nie, Krzysztof Krawczyk, no i dlatego to jest takie śmieszne i się za bardzo nie używam, bo jak się przyznaje gdzieś tam, się ktoś pyta, jak się nazywasz, ja mówię Krzysztof Krawczyk, on mówi, o dobra, to sobie nie rób jajec, a ja mówię naprawdę.
6: No, ale bo... tak naprawdę, jak masz na imię, przecież imię to z imionami, to po prostu nie ma tak, że imiona się powtarzają.
2: Nawet umiem tak śpiewać też, no i to jest też zabawne. Bo to jest właśnie nocne radio, lek na całe zło.
6: Dobrze. Słuchaj.
2: Parostatkiem w piękny rejs.
6: No to niech ci będzie. Piękny rejs. Ale powiedz mi tak, No powiedz mi, jak masz na imię. Wiesz, dlaczego pytam?
2: No właśnie,
6: słyszysz
2: dlaczego?
6: Słyszysz mnie?
2: Tak, no właśnie, dlaczego?
6: No, właśnie, dlatego, że tak nieraz tam nawijasz, ale wiesz co, lubię twój głos. Masz taki super głos, niepowtarzalny głos.
2: No, ty, przepraszam, że tak, jak już tak się trochę znamy, to tak zaproponuję, może przejdziemy na ty. To tak powiem, że, no. też masz bardzo ładny głos, Zosiu.
6: No, to jest takie drugie imię, ale pierwsze mam Irena i tam jest R w środku. A wiesz, co znaczy R w środku?
2: Co?
6: Wiesz, co znaczy R w środku?
2: No co? Nie wiem.
6: No nie wiesz.
2: Nie
6: chcesz
2: wiem.
6: Się dowiedzieć?
2: No.
6: To ja ci powiem.
2: No.
6: Jeszcze nie.
2: Pewnie, że chcę.
6: To jest twarda litera.
4: Twarda.
6: Bardzo twarda sylaba.
4: Twarda taka, twarda.
6: Bardzo. Tak, stanowcza.
4: Czyli Ireny są twarde, takie twarde.
6: Bardzo.
4: Ja
6: jeszcze ci powiem takie. Coś.
4: Tak?
6: Aha, wiem, wiem. Ty jak ksiądz zbierasz wiadomości, ja byś kazał nie chciał głosić.
4: Mamy tutaj, mam tu segregatory, takie teczki różne pisz, już tu zapisałem. Irena twarda. To sobie podkreśliłem. Ja lubię tak. Ja to lubię, jak kobieta jest twarda nawet.
6: No. A powiem ci, że jestem jedna kobieta w domu i mam czterech facetów.
4: O!
6: Ohoho!
4: Cały harem facetów.
6: Grubo.
4: Cały klub.
6: Grubo.
4: No, to jak dajesz sobie radę z tyloma samcami? Trzeba krótko trzymać, no, nie? Trzeba krótko trzymać właśnie, trzeba być twardym trochę.
6: No, tak. A jak się drze, to i mówię ci. No powiesz mi, jak masz w końcu na imię. No powiesz mi, no, ja ci zdradziłam tajemnicę, jak mam na imię. A ja go lubię, no i dlatego właśnie z nim rozmawiam, no.
4: No dobra, to zdradzę w końcu, no, z dzichu. I wołają na mnie Bzdzichu. Taką mam, na podwórku taki pseudonim miałem właśnie Bzdzichu z powodu problemów gastrycznych trochę i tak właśnie wołali na mnie Bzdzichu.
6: Ale nie, ale to nie jest wstyd. Ale czy to jest prawda, że masz na imię Zdzisław?
4: No. Takie przeciętne imię.
6: No, wiesz co, nie wiem, czy to jest ironia, czy po prostu mnie ściemniasz, bo ja lubię prawdę.
4: Tylko prawda nas wyzwoli. Jak mawiał...
6: Tylko.
4: No właśnie, kto tak mówił, że tylko prawda nas wyzwoli?
6: Słuchaj, kochany. Lubię cię naprawdę i lubię z tobą rozmawiać, bo mi się klei rozmowa. Mhm. Ale powiedz, jak masz naprawdę na imię? Przecież ja nikomu nie powiem. To wyciesz coś tam, wyciesz i mi powiedz, jak masz na imię, do cholery jasnej.
4: Pankracy.
6: Przestań pieprzyć.
4: Naprawdę.
6: Ani Pankracy, ani Zdzichu, ani Krzychu.
4: No Pankracy, tak, no może... dlatego prowadzę audycję w piątek i tak nawet chciałem nazwać Piątek z Pankracym, ale to mało oryginalne już było, to tak.
6: No powiesz, jak masz na imię?
4: Nie. Ale to...
6: Nie powiesz.
4: Ale to właśnie fajnie, jak jest taka tajemnica trochę i tak nie do końca wszystko o sobie wiemy. To wtedy taka
6: no jest też,
4: mgiełka, lekka tajemnicy. A jestem głosem tylko w radio. A czy ja muszę się tu
6: wiem,
4: opisywać,
6: wiem.
4: Określać?
6: Czyli takie incognito.
4: O, dokładnie, no. Czy to ważne? Jak to wygląda w sumie, to jest radio, teatr wyobraźni. Na pewno też dużo w życiu słuchałaś radia, nie? Różnych radiów, prawda?
6: Tak, oczywiście, tak.
4: Trójki pewnie też kiedyś, namiętnie. Zgadłem, czy nie?
6: Słuchaj, a pamiętasz taką audycję Przeboje w Trójce? Marek Niedźwiecki?
4: No, pewnie, że tak.
6: No widzisz.
4: Zawsze
6: ale
4: jakoś
6: to
4: tak.
6: Były przeboje.
4: No, jakoś tak zawsze wolałem Marka Niedźwieckiego niż Beksińskiego na przykład, który moim zdaniem jest mocno przereklamowany, ten Beksiński cały, że taki wielki radiowiec i taki bóg radia w ogóle.
6: A pamiętasz tego Hirek Wrona, czy coś takiego było? W tym. No, przypomnij, że mi, no, jaki błyskotliwy jesteś.
4: No tak średnio właśnie, bo nie pamiętam tak dokładnie, o co chodzi.
6: Hirek Wrona, no, muzykę też po prostu przedstawia, no.
4: Już tak nie pamiętam właśnie dokładnie. Najbardziej to zawsze lubiłem powtórkę z rozrywki.
6: Teleekspres to jest.
4: A, Teleekspres.
6: Hirek Wrona. No, właśnie.
2: A to on prowadził Teleekspres? Hirek... Aha, był tam też, tak, tak, tak.
6: Hirek Glona, pamiętasz? No, prowadzi
2: tak,
6: to.
2: Tak, tak, tak, teraz sobie przypomniałem.
6: Taką wzmiankę, 5-minutową.
2: A jak się nazywał ten główny prowadzący w Teleekspresie? Bo Hirek Wrona był tam trochę tak dodatkowo, nie? A tam był taki główny prowadzący przez tyle lat, kurczę, wyszło mi z głowy.
6: A wie, ten Maciej jakiś tam był. Maciej taki w okularach.
2: Orłoś, no, o, Orłoś, ale... tu podpowiadają na czacie.
6: Orłoś,
2: no.
6: Orłoś, tak, dokładnie. No. A słuchaj, a powiedz mi tak, Krawiec, mam ci powiedzieć tak brzydko.
2: Pewnie. Czasami lubię, jak mi kobieta coś brzydkiego do ucha szepcze.
6: Naprawdę. Fajnie się z tobą
2: A najlepiej to jeszcze po niemiecku. Po niemiecku jeszcze najlepiej. Brzydko, po niemiecku i do ucha. Śmiało, śmiało, śmiało.
6: A po angielsku? Christopher?
2: Też ładnie.
6: Ładnie. A powiedz mi tak, kochany, lubię twój głos i dlatego z tobą rozmawiam, nawet się klei rozmowa. Chciałam kiedyś z tobą porozmawiać, ale myślę, tam gdzieś tak może być. Ale fajnie się ten dialog klei. Chciałam się zapytać, co ty sądzisz o tym koronawirusie?
2: No to takie mieszane uczucia, bo z jednej strony faktycznie jest zagrożenie, z drugiej strony trochę za bardzo to rozdmuchano i zbyt mocno, znaczy zbyt wiele ograniczeń wprowadzono różnych, które mają katastrofalny wpływ na gospodarkę, a jak gospodarka runie, to będzie dużo więcej ofiar niż z powodu tego wirusa. No, liczba zakażonych, a nawet tych, którzy zmarli, jakoś nie przekracza tego, ile rocznie osób ginie na zwykłą grypę, nie? No więc to trochę takie... No, z drugiej strony rację mają też ci, którzy twierdzą, że te wszystkie zabezpieczenia, ograniczenia, restrykcje sprawiają, że właśnie mamy tylko tylu tych, którzy umarli na skutek jakichś powikłań, chociaż no właśnie teraz się okazuje, że i młodzi nawet też giną z powodu tego koronawirusa.
6: Tak, dokładnie, no, dokładnie.
2: No wielka, wielka katastrofa. Dla wielu ludzi to jest koniec świata, bo ktoś, kto traci dobytek swojego życia, zaczyna wszystko od zera, tak. No to niektórzy tego nie wytrzymają i będą jakieś samobójstwa.
6: Tak.
2: Gospodarka zwolni straszliwie, no i martwię się tym, szkoda mi strasznie ludzi, zarówno tych, którzy na zdrowiu jakoś podupadli, jak i tych, którzy ekonomicznie dostaną.
6: To jest właśnie psychika, Ale ja powiem jedno, trzeba się trzymać i naprawdę tych wszystkich restrykcji trzeba przestrzegać. To jest bardzo ważne. A wiesz co? Powiem ci tak. Słyszysz mnie?
2: Tak, tak.
6: Ale ludzie młodzi nie zdają sobie jeszcze z tego sprawy. Nie trzeba wychodzić z domu. To przeminie, ale nie wiemy jeszcze kiedy.
2: No może już, może to zostanie z nami na dłuższy czas albo będzie wracać cyklicznie.
6: No, ja też tak myślę.
2: No, świat już nie będzie taki sam chyba, nie? Teraz. Coś mi się wydaje.
6: Wiesz co, nie jestem prorokiem, ale myślę, że kiedyś będzie lepiej, ale teraz jednak trzeba się zatrzymać w miejscu.
2: No, takie zwolnienie może niektórym dobrze zrobi, bo ta pogoń ciągła, stres, pogoń, praca, bieganie, biega, skacze, podskakuje, o mało zawału nie dostanie, to ile można. A tak to teraz siedzimy w domach, chociaż dla niektórych to jest też dramat, no, bo jak ktoś doświadcza na przykład przemocy domowej, no to ma przesrane teraz, bo siedzi ze swoim oprawcą cały czas w domu. Już się mówi, że ta pandemia ma wpływ na bardzo wiele aspektów naszego życia, na kontakty między ludźmi, na jakieś, na relacje i tak dalej. Strasznie to się przekłada na wiele różnych spraw, nie tylko na ekonomię, ale też ogólnie na jakąś kondycję psychiczną, na to, jak się do siebie odnosimy, wszystko. To jakieś przyzwyczajenia, że bardziej teraz ludzie do higieny przywiązują wagę. No to tak zmienił się świat trochę jakby, nie?
6: No, i to naprawdę na 180 stopni. Tak w połowie, bym powiedziała.
2: O 360 stopni, droga pani.
6: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. I stańmy w miejscu. Na tej połowie.
2: Stoimy nad przepaścią i musimy wykonać krok do przodu. Wielki.
6: No, niestety, musimy. Ale jeszcze powiem tak, jak sobie wyobrażasz tych ludzi w blokach? No oni to są zamknięci po prostu w czterech ścianach, jakby nie było. Jeden na drugiego się patrzy i każdy jest podejrzany, że może ma, a może nie ma tego korona pieprzonego. No zauważ to, tak wyobraźnią trochę.
2: Tak, tak. No tak się mówi teraz, że w sklepie to bezpieczniej jest pierdnąć niż kaszlnąć. Bo nas zatłuką, jak kaszlniemy, a jak pierdniemy, to nie. To nam nic nie zrobią. A ciekawe, czy no. Przepraszam, że takie tematy rubaszne i takie wulgarne trochę, ale ciekawe, właśnie teraz tak mi przyszło do głowy, czy jak puścimy bąka, to ten wirus też się przenosi? Drugą
6: nie
2: stroną.
6: Nie przenosi, tylko drugą kropelkową, kochany. Pierdź co ile chcesz, tylko nie kichaj i nie smarkaj.
2: No czasami to tak człowiek krztusi, dusi i jedno i drugie wyjdzie niechcący. No to, przepraszam, że taki wulgarny jestem, no ale, ale to faceci to tacy są trochę.
6: Ale to jest życie. Ale kochany, to jest życie.
2: Dokładnie.
6: Bo tak, to jest chwilę... O Jezu, ten syn mnie tu... Ja cię bardzo przepraszam, tylko daj mi go. No, dam ci go za chwilę. Ja sobie jak se pogadam z nim, to ci go dam i spieprzaj mi stąd. Fajnie mi się z tobą rozmawiało. Wiesz to, naprawdę. Podchodziłam do tego 2 czy 3 razy, ale naprawdę będę dzwonić. Jak się tylko na linii dostanę, zaraz będę z tobą rozmawiać.
2: Nie lękaj się, Ireno, dzwonić do radia. Tego radia.
6: I do kogo? Imię? No,
2: Jan.
6: Pierwsza litera, no. Dawaj.
2: Jan.
6: Dawaj.
2: Jan,
6: jesteś teraz Jan?
2: A teraz Jan.
6: Jan? To ja ci coś jeszcze powiem. O Janie. Jest to, mój tata miał na imię Jan. I był świetnym człowiekiem. Super był.
2: To jak wszystkie Jany.
6: A ty byłeś we wojsku?
2: No nie, właśnie. De jak dupa.
6: No widzisz, a mój... No jak dupa. Ale jesteś super facet, naprawdę. Super człowiek jesteś.
2: A dziękuję, ty też.
6: Wiem.
2: Też jesteś super facet. Nie, żartuję oczywiście. Super kobieta oczywiście.
6: No myślę, poprawiłeś się. No. W czasie nawet.
2: Ja już głupoty gadam, bo to no, po piwku.
6: Bo cię zawróciła w głowie.
2: Ale no pan... właśnie. Dokładnie. No.
6: Jasiu, kochany.
2: Tak?
6: A czy kobiety do ciebie dzwonią?
2: Tak, czasami dzwonią. Właśnie teraz jedna ale... dzwoni. Wspaniała.
6: No, a powiedz mi tak jeszcze, mój drogi, czy bardziej mężczyźni dzwonią, czy kobiety?
2: No bardziej mężczyźni. To zawsze tak jakoś jest, że do wszystkich radiów częściej dzwonią faceci. Kobiety takie trochę jakieś onieśmielone. No ale cieszę się, że ty się wyłamujesz z tego i się ośmieliłaś.
6: No, to oczywiście. Tego... zaścianka, nie?
2: No z jakiego zaścianka?
6: No, bo jak mówisz o kobietach, że one takie jakieś... nieczęsto, a faceci, A co kobiety? A co kobiety? Gdzieś z tyłu mają być?
4: No, dokładnie. Chociaż w Biblii jest napisane, że kobieta ma siedzieć cicho, jak mężczyźni rozmawiają. No, to może się też to tyczy radia.
6: Wiesz co? Słuchaj, Jasiu, no teraz będziesz Jasiu, jakby nie było. Ja ci wszystkiego dobrego życzę na te święta.

0: no to w sumie to pożegnam się jeszcze z kolegą tylko, bo już sobie tam pogadaliśmy. Ale dobra, to dawaj go. I trzymaj się, Ireno. Trzymaj się, hej.
1: No trzymaj się.
2: No cześć. Wytrzymałeś?
0: Bardzo, nie, super się gadało, wiesz.
2: No to się cieszę.
0: Szacunek, wiesz, stary, no nie każda mama ma tyle odwagi, żeby zadzwonić tutaj do radyjka. Moja na przykład nie chce, a mówiłem, żeby dzwoniła, a nie chce.
2: Ja ci powiem, że to jest pierwszy jej telefon taki do w ogóle do mediów, no nie do jakichkolwiek. I mnie bardzo zdziwiła, że ona taka otwarta. Wiem, że wymęczyła z tym imieniem, bo ona bardzo uwielbia twój głos. Ja nie wiem, po co jej to imię. Chciała się do ciebie zwracać spokojnie. Nie będzie cię szukać, stalkować na Facebooku, bo nie ma nawet konta, więc się możesz od tego odciąć, ale no, ja jestem sam nawet zdziwiony teraz, że to tak się potoczyło. No co ja ci, stary, życzę? No ja ci życzę, żebyś na szaleństwie tam nie oszalał kompletnie.
0: A.
2: Ja ci życzę też samych sukcesów w radiu. No i ci życzę wszystkich tych przykrych wspomnień tam wcześniej, co byłem z firmami, z kolegą pewnym, znam sprawę, słuchałem, a w ogóle to jeszcze mam taki apel do tych ludzi, co tak hejtują nocne radio, powiem tak może kolokwialnie, odpierdolcie się w ogóle, drodzy panowie i panie, potrzeba jest bardzo spoko i bardzo dużo wniósł do tego radia, do tej społeczności. Pan Krawiec to już jest w ogóle...
0: Właśnie, w końcu, no, bardzo dobrze, że jest taki głos. Słuchaj, trzeba tego potrzebę trochę na duchu wesprzeć, bo on ma ostatnio tak jakby więcej hejtu trochę. A faktycznie, co ludzie do niego mają? Ja nie wiem, co on komu zrobił, nie? Wiesz, wesoły... Wesoły, sympatyczny, wiesz, zdystansowany, z każdym se pogada.
2: W ogóle, On zawsze jest tematem, no nie? On zawsze potrafi poprowadzić fajną rozmowę, a ludzie, nie wiem, jakoś tam, o rady boskie, weźcie się za etama, bo czasami jak on pierdzieli, to jest dramat, choć bardzo go lubię i szanuję, to jednak ani jednej audycji z nim nie przesłuchałem, bo się tego po prostu nie da słuchać. Naprawdę mówię, że nie da się. Jest fajny facet, jak jest faktycznie, tak jak zauważyłeś, jak jest jego córa, no kurczę, fajna ta córa musi być, to tak, to można tego słuchać, ale jak on jest sam, o Chryste, Panie Boskie, trzymajcie mnie, bo tutaj ludzie młodzi przychodzą, wiesz, ja trochę rozpowszechniłem to radio, tak mówisz, zarzucasz, że nie przychodzą, przychodzą, jest tych parę jednostek, ja tam reklamuję jeszcze u siebie na fejsie i na uczelni, na mailu nawet, kurczę, grupowym. Da się, tylko kurczę, no takie audycje, mówię serio, no ostraszają te młody content, bo tam jest za dużo pierdzielenia o robieniu jajecznicy, a za mało właśnie tego contentu, co jest na przykład w poniedziałki, no nie? I to boli trochę tych ludzi i bardzo fajną robotę robicie i potrzeba tutaj jest jak najbardziej potrzebny, tak powiem. Moja mama sama słucha, widzicie, a jest też taka turbo katolem, i też lubi pisiorów, ale trochę nad nimi pracuje, więc jest bites. Zawsze mówię, że oni są po wszystkich tych samych pieniądzach, tych jednych, tych samych. Zobacz to, zobacz tamto, zobacz gdzie był Gowin, zobacz gdzie był tamten, zobacz co robił tamten 6 lat temu. To się przekonasz. Jacy nami ludzie faktycznie rządzą i o co im chodzi.
0: Ale tylko, widzisz, żeby utrzymać stół. Ale więc... widzisz, mama niby katoliczka, ale... ma dystans, nie? I się nie obraziła, jak sobie tutaj troszeczkę żartowałem, tam Jan
2: Paweł... Powiem ci, że dużo pomogłeś. Dużo pomogłeś, bo tak powiem tak szczerze, no z 5 lat temu by to tak nie było. 2 lata temu to by tak nie było.
0: To fajnie, no w życiu się przydaje dystans i jakiś taki luz, bo przecież nie wszystko trzeba tak serio traktować, nawet jeśli to religia jest. Ja wiem, że religia jest dla ludzi bardzo ważna i niech tak zostanie, no ale można spojrzeć i krytycznym okiem i trochę się zdystansować od niektórych rzeczy i to nam nic nie ubędzie od tego, nie? A może nawet i na plus to wyjdzie.
2: Ja powiem ci tak szczerze, Krawiec, no ja sam jestem religijnym człowiekiem, ja się nie zgadzam z tobą. Ja wierzę w Boga, ale ja mam więcej pytań niż...

0: niż odpowiedzi i czasami mam w tą stronę, czasami, bardzo często mam w tą stronę, że nie wierzę, a bardziej wierzę. I jak czasami człowiek sobie zbada, to tak jak ty mówisz, zbadajcie sobie, przeczytajcie, o co tam chodzi, naprawdę, to człowiek ma takie, kurwa, Boże, co oni do mnie mówią? Chryste Panie, a najbardziej mi boli to, naprawdę mówię, że biorą kasę z tych, co nie trzeba, a nie biorą tym, co trzeba. I to jest dramat, bo ja jestem tego w święcie przekonany, że taki Kościół katolicki jest odrębnym państwem u nas, który nam nadaje pewien dyktat, któremu jeszcze musimy płacić i mnie to bardzo denerwuje, bo za mnie nikt nie odprowadzi składek za ZUS, których ja sobie sam nie odprowadzę. Zresztą mi i tak nie odprowadzę, bo mi szkoda kasy na to. Ja sobie tam zbiorę na koncie i mam święty spokój. Ale no kurczę, no jak można być tak zaślepionym? No jak można nawet chodzić w tych koszulkach Wielka Polska Walcząca, skoro nawet nikt nie był na wojnę, nawet nikt nie trzymał tego karabinu. Ci młodzi ludzie to mają. Ten taki beton im się wpiernicza w ten łeb i dla nich to jest czarne albo białe, ale nie ma, wiesz, odcieni szarości, no nie? Różnych kolorów. Przepraszam, ja się jąkam, ja się denerwuję, ale chodzi mi o to, że to jest straszne. To jest taka indoktrynacja teraz, ale której nawet nie widzimy. To przeszło w jakieś struktury cyfrowe, w ogóle, kurczę, i na Gmailu gdzieś to sprawdza i już polubił jakąś stronę tam patriotyczną albo kupił sobie koszulkę i ma napierdolone i tych stron, tych sklepów, tego wszystkiego i to idzie w łeb, naprawdę to idzie w łeb. Ja się sam na tym swego czasu złapałem, bo ja też byłem taki, ale musiałem sobie zweryfikować pewne rzeczy i powiem wam szczerze, no nie idźcie tą drogą, no naprawdę, no nie idźcie tą drogą. Ja lubię Becie na przykład, która tam dzwoni i jest tam chyba, dobrze mówię, to ta pani, co jest lekarką, co studiuje lekarstwo.
1: Edyta.
0: Taka fajna dziewczyna. Edyta. Bardzo, bardzo fajna dziewczyna.
1: Becia
0: Bardzo fajny głos.
1: to była w innym radio jeszcze.
0: No właśnie, no właśnie, no właśnie. Bardzo fajna ta dziewczyna Edyta jest, ale no nie tą drogą. No ja mówię, no nie można tak, no.
1: Nie
0: Kurczę,
1: idźcie
0: tam
1: tą
0: ktoś
1: drogą.
0: zarzucał.
1: No, dokładnie, no. Nie,
0: Ktoś
1: no.
0: zarzucał tam Kasprowi, że tam tobie zarzucał, że tam, wiesz, wybielasz i tym podobne, że ją kryjesz, cholera wie co tam. No, że jesteś po jej stronie, no nie, ale no czasami trzeba do takich ludzi, no. Nie wolno ich hejtować. Zadzwoniła osoba z innej strony, trzeba ją trochę przyciągnąć do tego radia, a nie tam jechać po niej temat, no nie. Ja powiem tak. Powiem ci, krawiec, tak szczerze. Jestem mieraczem zioła od wielu, wielu, wielu, od początku studiów i jakby ten kraj, kurwa, zalegalizował, to byłoby w cholerę lepiej niż gdzieś tam po jakichś ciężkich alkoholach jechać. Bo przynajmniej, tak mi się wydaje, to ci ludzie byliby troszeczkę bardziej tacy zdystansowani do wszystkiego i by może troszeczkę inaczej patrzyli. Wiadomo, ze wszystkim nie wolno przesadzać, nie wolno, bo się stanie powszechnością, ale czasami tak uważam, żeby się przydał wyrwać ten kij z dupy temu narodowi, bo mamy teraz Polskę A i Polskę B i to się długo, długo nie zmieni i to mnie bardzo boli. A my młodzi ludzie naprawdę nie mamy jak się w tym odnaleźć. I niektórzy idą na tą prawą stronę, bardzo dużo na tym idzie, jeszcze takie gówno jak rola tam powstało na tym internecie. Patrzę na to. Naprawdę zapraszają coraz bardziej jakichś poważniejszych gości i sobie myślę, co ci ludzie pierdzielą. Nie chcę się nawet wyrażać. Sobie myślę, jak można coś takiego, demonetaryzację, wiesz, usprawiedliwiać tym, bo typ powiedział, a Żydy to, a Żydy tamto, a tym, ale jakoś ja mam taki argument. Nocne radio nie ma monetaryzacji, się wpłaca i tyle, i sobie mówią co chcą, i będą mówili, że Żydzi to są tacy, albo będą mówili, że katolicy to są tacy, a muzułmanie to są tacy. I da się,
1: Albo
0: da się.
1: zadzwoni ktoś i będzie bronił katolicyzmu, wiary i też chętnie posłuchamy
0: No
1: sobie,
0: właśnie,
1: czy
0: i
1: to jest
0: słuchamy,
1: jakiś
0: i ja
1: problem.
0: tego słucham.
1: słuchaj, tak wszyscy sobie wycierają gębę Janem Pawłem i wspominają o nim przy każdej okazji, żeby gdzieś siebie tam podpompować, a nikt nie bierze jego jakichś takich prostych prawd, które on głosił. Na przykład on mówił, mam tutaj różne jego cytaty, on mówił na przykład, jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko miłować. No to piękne słowa, nie? I czy katolicyzm nie powinien się opierać na tym samym, co chrześcijaństwo, w którym chodzi głównie chyba o to, żeby wybaczać, miłować, odpuszczać, nie oceniać, żeby nie być takim tępym chujem, za przeproszeniem, przepraszam, że tak powiedziałem, tylko takim być bardziej takim empatycznym, dobrym człowiekiem, szczodrym, miłującym, empatycznym, a nie... Kurwa, polityka i wielki wódz i tutaj...
0: Cenię w dupę.
1: I wiesz...
0: To jest od czasów Targowicy. Ja polecam, ja polecę w ogóle dla słuchaczy taki kanał. Czekaj, jak on się nazywa? Dobry Duch się nazywa i tam bardzo dużo facet poświęcił czasu, żeby rozwiązać pewne rzeczy związane z Kościołem Katolickim w Polsce od zarania dziejów. Bez przerwy bada jakieś przypadki molestowań, to już nawet abstrahując od tych molestowań, wiecie co, tylko że od Targowicy, od wczesnego średniowiecza w ogóle. Zawsze chodziło o kasę, ludzie, to nie jest to, co wy sobie wyobrażacie. Ja byłem lektorem i wiem, że za pogrzeb się bierze 2 dychy, a za ślub się bierze 5 dych dla ministrantów. Ile sobie bierze ksiądz? Ja do dzisiaj tego nie wiem. Aż mnie to przeraża, że są moi kumple, którzy mają po 30 lat i kurczę, mają żony i dzieci i dalej siedzą tam i biorą siano za to i nie siedzą dlatego, że oni mają misję. Oni siedzą, bo sobie zawsze dorobią. A takiemu krawcowi to nikt nie chce donate'a wysłać. Ja
1: o jak nikt nie chce? Jestem przeszczęśliwy z donate'ów, co dostałem
0: nie
1: ostatnio.
0: Nie to, kurwia, i to bardzo denerwuje. Przepraszam za kolokwializm znowu, ale to aż mnie tak, wiesz co, powiedzieć tak szczerze, od miesiąca siedzę i słucham naprawdę dzień w dzień tych audycji. Jestem jako Piotr Gorysz, ty tam znajdziesz w linku, pewnie mnie znają. Ja sobie gdzieś tam jestem, nawet się często nie ujawniam, tylko jako tam słuchający. I masz rację w tym, co mówisz. I ja wiem, skąd się bierze ta awersja do tego wszystkiego, bo to jest takie nieszczere, to jest takie okłamane, to jest takie wciskanie ludziom kitu w dupę, a ktoś się produkuje na tym mikrofonie przez 10-12 lat, kurczę, i naprawdę nawet tej stówki nie może zebrać. Ludzie, nie wysyłajcie 3 złotych, naprawdę, chociaż tą dychę, kurczę.
1: Nie, no nie, takie jest apelot. Bardzo
0: bo
1: dobrze.
0: To jest dramat. Zawsze każdy pieniądz jest zajebisty, ja tak powiem, za pana Taylora. Każdy
1: nie mam,
0: pieniądz jest zajebisty.
1: Nie
0: każdy
1: mam co
0: 2 złote, 3 złote. Nie ma do dupy donate'ów. Ale naprawdę fajnie by było gościa wspomóc. Ja tutaj, moje mamy, jakbyś chciał, no to jeszcze zareklamuję, ale powiem wam szczerze, lepiej dać na to nocne radio, bo przynajmniej można fajnie pogadać i każdy może zadzwonić, niż na tych skurczybyków, bo to jest dramat. To ja powiem, że to jest okropne, obrzydliwe, dramatyczne, że goście nawet złotówki, kurcze, nie dali na sprzęty, na maseczki, na cokolwiek, żeby wspomóc tą walkę, żebyśmy wrócili do normalności, a ktoś chociaż tyle, że zbierze te informacje, posiedzi na tym necie, i robi to za pół darmo. I to jest. To jest takie właśnie.
1: No, dzięki za miły głos. No dobra, słuchaj, to się rozgadaliśmy tutaj, może jeszcze ktoś drędnie.
0: Słuchacze jak najbardziej.
1: Zobaczymy, może jeszcze ktoś tutaj zadzwoni. No dobra, to trzymaj się i pozdrowienia dla ciebie, dla mamy.
0: Jeszcze ode mnie informacja, jak ktoś informacja będzie chciał posłuchać, jak to bywa na morzu i tym podobne, jak to wygląda, jak się wbić, o co chodzi, ile można uciułać. No to jak będą donaty, no to zrobię z krawcem audycję, normalnie przysiądę, zrobimy to o godzinie tam, której będzie chciał, jak będzie chciał, który dzień, ale coś takiego się pojawi. Wpłacacie donaty, ja powiem wam o tym wszystko, bo jest warto, tak uważam. I wyślę nawet zdjęcia, bo mam bardzo fajne filmy i zdjęcia, żeby można wstawić na grupę Nocne Radio. Na YouTubie da się to zrobić i powiem wam szczerze, że zachęcam. Proszę,
1: ale ty mówisz teraz o tym, że żebyś coś opowiedział o pracy marynarza na przykład, tak?
0: Tak.
1: No, jak najbardziej, to jest cholernie ciekawe, zawsze mnie to jarało. Wiesz, po prostu ten statek, ludzie zdani na siebie, na statku, gdzieś, kurczę, konkretne jakieś tam zajęcia, konkretne zajęcia. A właśnie, przeżyłeś jakiś sztorm?
0: Trzy sztormy przeżyłem.
1: Sztorm to taki jeden... najgorszy, co może być, nie? Już taka, to jest taka rozpierducha.
0: Powiem ci tak, wyobraź sobie, że pokój ci się przechyla o 35 stopni w lewo i w prawo. I tak miałem przez ponad tydzień. A bywało tak, że naprawdę się bałem. Raz się bałem pewnego dnia i to było 19 października. Strasznie się wtedy bałem, bo mieliśmy przechył prawie 40 stopni, co już nam groziło już kompletnym przechyłem na kadłubem do góry. No nie? I to był statek 199 metrów, więc sobie pomyślcie ludzie, że tam jeszcze 4 dźwigi, ładownie. Ja wam nawet wrzucę plan statku, bo przyznam się wam, zapierdoliłem, nie? Na uczelnię, bo mam pewne rzeczy też do zrobienia na uczelni, musiałem skończyć materiały. Ja wam to wszystko mogę wrzucić. Mogę wam wrzucić nawet filmiki, jak pływam sobie z delfinami, jestem na dziobie, poopowiadać wam, jak to wygląda, jak jestem na Karaibach. Mogę wam wrzucić zdjęcia z Chichen Itza, jak byłem w ruinach Majów, największych na świecie chyba. Jak niech mnie potrzeba nie łapie za słówka. Mam dużo takich materiałów, mogę to wszystko udostępnić, tylko wpłacajcie donaty i to będzie. Ja się mogę z krawcem mówić w taki sposób, bo tego za darmo nie ma co robić, a bardzo chciałbym społeczność Nocnego Radia wspomóc. Jak się będzie podobał wam taki kontakt, można zrobić nawet i całą audycję. Ja poświęcę sobie cały czas. Kupię oczywiście tylko wyłącznie jedno piwo, ewentualnie sobie George'a zapalę, czy coś tam zapalę, papierosa śmiesznego i można sobie pogadać. Ale wtedy mówię, że to nie jest nic za darmo, panowie i panie, trzeba coś z siebie dać. Mam dużo tego kontentu.
1: No super, pięknie. No to się zgadamy jakoś.
0: No, pewnie, że tak.
1: No to trzymaj się.
0: No to dobrze. Ja żegnam pięknie. Jeszcze raz dziękuję za mamę. Fajnie, zajebiste przeżycie było dla niej. Też duża trauma. Wspomina do teraz. Jeszcze raz, nocniki kochane, pozdrawiam. Słuchajcie i słuchajcie. Nie, tam w ogóle ode mnie taka jeszcze ostatnia prośba. 5 sekund. Nie słuchajcie żadnych, kurczę, perfektów czy coś. Słuchajcie Misfits, Guns N' Roses, słuchajcie dobrej muzy, a nie pseudo-rocka, bo to jest gówno. Wszystko to jest gówno, ale przynajmniej takie gówno, które się da słuchać i które jest w ramach dobrej muzy. A dobra muza ma w sobie zawsze słowo szatan. Dziękuję, na razie.
1: No hej, trzymaj się.
0: No hej.

0: A wy słuchacie luźnych gatek w nocnym radio. Zupełnie luźna, spontaniczna audycja, do której można zadzwonić. O, już było prawie 44 słuchaczy, a jest 41. Na YouTubie przynajmniej, bo na czacie radiowym, znaczy na streamie radiowym zwykle drugie tyle. No i było pytanie, jak można się dodzwonić do nocnego radia. No to odpowiadam. Do nocnego radia można się dodzwonić za pomocą programu o nazwie Skype'a. I do tego Skype'a trzeba sobie dodać nocne radio do kontaktów. I można dzwonić, no, i mówić, co wam na wątrobie leży. A tymczasem mędrzec ze Szczecina. Taką masz ostatnio ksywkę. No.
1: Mnie leży na wątrobie pasztet firmy Duda z musztardą właśnie. Podjadałem, przyjmowałem na klatę krytykę, ale wszystko się wyjaśniło pod sam koniec. Czymże jest opowieść, porywająca opowieść kanapowej przyssawki, jak ja, na temat smażenia jajek i sztormu na patelni względem wilka morskiego, który tutaj był. Ale podpowiem pewną rzecz, bo donaty donatami, on miał rację z tymi donatami po 3 zł i tak dalej. Ja sam zawsze namawiam, żeby to były kwoty dwucyfrowe lub nierówne trzycyfrowe. Natomiast myślę, że przychyli się dzwoniący do mojego apelu, żeby ktoś taką audycję za 300 zamówił u ciebie. No już, można już, takie coś zrobić.
0: Już nie gadajmy o tym pieniądzach, donatach, zamawianiu, bo zaraz cała audycja zejdzie na, wiesz, na donaty, zarabianie i nic innego nie będzie. I będzie wtedy taka słaba audycja raczej. Więc może jakiś inny temat.
1: Marku, że tak ci powiem, bo o to Irusi chodziło, żeby wykryć tą literę R w środku twojego imienia. Marku, słuchaj, wiesz, że ja cię znam po imieniu, więc mogę ci mówić Marku, słuchaj. No, proste wyjrzenie, prawda? Nocny Marek, no jasna sprawa, nie? No, ja po prostu słuchałem go bardzo tutaj z zacięciem i on miał dużo, dużo racji. No, rację w stosunku do mnie, rację w stosunku do Edyty, bardzo ciekawa osoba przecież. Nie wiem, tutaj też zhejtowana taka trochę. W każdym bądź razie też duży szacunek dla mamy, że się odezwała. Chyba pierwsza mama, jaka w ogóle w radiach internetowych wystąpiła, to tak od razu z synem na raz, nie? To chyba taki pierwszy przypadek w ogóle był. Trzeba było sprawdzić w historii polskich live'ów, czy coś takiego miało miejsce kiedykolwiek. No, także wiesz, trzeba mówić wprost, no. Krawiec jest tutaj w pracy, a za pracę się płaci, nie? A idzie kryzys i trzeba będzie tutaj kurczę coś zrobić.
0: Ej, znowu co, no płaci, ja wiem, płaci, donaty, pieniądze. Wiem. Może jakiś inny temacik?
1: No właśnie, jakiś inny temacik. Mówisz tak? No dobra.
0: Tu piszą, etam do rzeczy, etam nudziarzu. To tak piszą. O.
1: Nie, wcale tak nie piszą. Piszą, że mówię ciekawie, tylko po prostu krążę wokół tematu głównego właśnie. Powiedz mi, jak sądzisz, kiedy przyjdzie ocieplenie, czy będą upały w kwietniu i co ty sądzisz o tym, że ja dzisiaj byłem przy kościele, nakręciłem film z tego bycia przy kościele, nawet nie live, tylko po prostu film sobie nakręciłem, bo musiałem na godzinę wyjść z domu, po prostu przewietrzyć się. I tutaj takie uwaga taka moja mała wkrętka będzie, jak długo siedzicie tak jak ja, to będzie się wam w głowie kręciło. To nie jest koronawirus, to jest po prostu szok powietrzny. Nagle dostajecie zastrzyk tlenu, nie? I patrzę, kurczę, jakieś rusztowanie tam stawiają, takie jakieś dziwne jakby wejście, jakby kwarantanna w kościele. Mówię, co to jest? A po chwili się zorientowałem, że to chyba będzie taki długi, długaśny stół, a wzdłuż tego będą święconki rozkładać ludzie i odchodzić od tego stołu i będą święcić. Co ty myślisz o takim pomyśle, żeby zrobić święcenie właśnie takie delikatne, ostrożne, nie? Takie po prostu, żeby się tradycja odbyła.
0: No, nie jestem jakimś wielkim fanem tradycji, ale to akurat ta tradycja, malowanie jajek, piękna, pogańska tradycja, tak samo jak choinka. No, malowanie jajeczek właśnie i skupianie się na tym, że o kurwa, kiełbaska w koszyczku, jajeczko, kurwa, pyszne to, wszystko Boże poświęcone będzie to święta kiełbaska, kurwa, to pyszne, że się odgrzeje święconą kiełbaskę, to grzech nie zjeść, kurwa, no to jak najbardziej, pewnie, że tak, to jest, słuchaj, powiem ci tak, dla mnie w tej... Jak byłem chrześcijaninem jeszcze, to dla mnie ta kiełbaska i to jajeczko to było najważniejsze w tym wszystkim. Przyznaję się, no bez bicia. I baranek z masła. I baranek z masełka jeszcze. O kurwa. Taki tak śliczny stoi potem na obrusiku. Obrusik piękny, biały. I włączałem się. Jan Paweł II, patrzyłem na tego baranka, na tą Wilk kiełbaskę.
2: Wilk się płaci, a mama pierwszy Czekaj, raz dzwoniła, donecik. Więc 666 dla was i jeszcze raz 666, 13 zł.
0: No to satanistyczny głos w radio.
1: No to nie czytaj lepiej.
0: 666. Słuchaj,
1: bo gadamy o tym, Liczba o kościele, to lepiej nie ten. Powiedz tylko kwotę, czy to było warte w ogóle ten zachodu według standardów nowych tutaj przyjętych.
0: No,
1: ja strzelam
0: dostałem,
1: do tego, mówię, że 30 zł.
0: Dostałem 13 dla cwaniaka, więc się cieszę bardzo.
1: No widzisz, też na 3. W każdym bądź razie, słuchaj, ja pamiętam, jak latałem po tym, po kościółku, żeby mnie kilka razy ksiądz poświęcił, bo tym kropidłem jak machał, to tak wiesz, taki deszczyk spadał, nie?
0: Tak? O, ale ci machał tak przed twarzą kropidłem swoim.
1: Nie, no wiesz, deszczyk, on tak machał na całą tą grupę osób, co tam stała przed, nie, także ja tam się nastawiałem.
0: A ile miałeś lat? Ile miałeś wtedy lat? Jak ci machał
1: wiesz
0: tym
1: co,
0: kropidłem
1: powiem
0: przed
1: ci tak, ostatni raz ze święconką byłem, żeby u spowiedzi to pamiętam, kiedy byłem ostatni raz, natomiast ze święconką niedokładnie mogło to być już jak córa była na świecie, czyli jakieś nie mniej jak 19 lat temu. Ale nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, po prostu tego nie pamiętam. Co też nie najlepiej świadczy o moim obyciu parafianinem, bo jestem kiepskim parafianinem.
0: Nie pamiętasz, czyli co? Czyli mógł ci coś do orężady tam wrzucić, jakąś tabletkę gwałtu czy coś, tak? Że nie pamiętasz nic?
1: Nie, no wiesz.
0: Ja przepraszam, ja wiem, że to są delikatne sprawy, no ale...
1: Za dawnych czasów, za komuny, to byli tacy, co do święconki brali żytnią, nie? Taką na kartki jeszcze wtedy. Też się zdarzało, ale co jest święcące, od tego zacznijmy. Wiadomo, baranek. Ja miałem dyżurnego takiego fajnego, rodzinnego baranka z gipsu zrobionego, także on co roku był w tym koszyczku, miał to szczęście, bo nikt go nie zjadał. Wcześniej, zanim ten gipsowy był, to za gierka, jako że nie było czekolady ani masełka, znaczy niby było za gierka więcej, ale takich masełkowych to raczej nie było. A przynajmniej tutaj w ludowym Szczecinie, bo może w ludowym Wrocławiu, tam gdzieś w tych okolicach to bardziej, nie? To z cukru u nas robili takie baranki. To ja im główki odgryzałem, co jest niefajne, bo to baranek Boży, bo symbolizuje wiadomo, nie? Natomiast no, zjadałem baranka, no bo słodkie było, dobre było i ten, do dziś mi to zostało. Do dziś jak dostaję Mikołaja albo zajączka, to na zajączka takie, wiesz, pustej czekolady, to zawsze głowę zaczynam odgryzać na początku. Nie wiem, czy ty też masz, bo ja na przykład bardzo lubię takie czekolady właśnie, czekoladowe takie postaci. No teraz będziemy mi zajączki akurat, no i jajeczka ewentualnie jeszcze. Lubisz takie puste czekoladowe postaci? Odgryzać im głowy?
0: A jakby takiego czekoladowego księdza zrobić na przykład i mu główkę odgryźć, to czy to by było świętokradztwo już?
1: Znaczy, wiesz, Mikołaj, no to jest święty Mikołaj, tak, no to...
0: No właśnie, czy świętemu można odgryźć głowę? Czy to nie jest przypadkiem nadużycie jakieś? No nie wiem, no, ale nie, w ogóle w jaki sposób chcesz pomalować swoje... Czy będziesz sobie w ogóle jajka we wrzątku trzymał też? Czy
1: w tym roku z okazji plagi, święto wielkanocne zamierzam odbyć dzień przed Wielkanocą, czyli w sobotę i zupełnie bez święconki, raczej jako symboliczne takie, no bo to jest symbol, tak, umówmy się, symbol, tak jak łamiemy się opłatkiem, tak dzielimy się tą święconką i w tym roku już zapowiedziałem, ponieważ mój tato zawsze chodził święconkę ostatnie lata robić, zapowiedziałem mu, żeby nie robił tego, A zrobimy Wielkanoc przed Wielkanocą. No,
0: jaki piękny baranek tu się pojawił, wkleił niepowtarzalny orgazm. To jest taki minimalistyczny, kubistyczny baranek. Po prostu kostka masła i przyczepione tutaj oczka, uszka. Bardzo mi się podoba taki baranek, nowoczesny taki.
1: Minecraftowy bym powiedział.
0: Minecraftowy, taki właśnie retro, taki low poly baranek, no śliczny.
1: Ty, ale teraz mi wpadło do głowy, kurde, zrobić takiego baranka właśnie, albo zajączka takiego właśnie, z takich jakby czy takich przestrzennych pikseli, z takich kilku pikseli po prostu zrobiony, żeby był. To by miało wzięcie u młodzieży, myślę.
0: Ale z tym barankiem to taka ciekawa symbolika, bo właśnie raz, że taka właśnie taki baranek to posłuszny taki, ksiądz ma pastorał, to jest taki na wzór, jak pasterze kiedyś mieli do łapania owieczki, wiesz, za łeb, taki zakrzywiony na końcu, do tego się używało, no i owieczkę się też strzyże, nie?
1: Ale wiesz, ten pastorał
0: Co jakiś czas.
1: Księdza, a również u Mikołaja on występuje. To jest, on nie jest taki w kształcie, bo to jest taka laska jakby, nie? Tylko, że odwrotnie trzymana. Znaczy do góry tą rękojeścią, to ja zauważyłem, że ten pastorał jest kilka razy zawinięty w ślimaka, czyli taki jak logo dawno znanego radia, nie?
0: A takie gdzieś bardziej. Kiedyś słyszałem, że taki właśnie zawijas to jest logo pedofilii. Taka spiralka.
1: No, to też może być znak węża, nie? W sumie.
0: Czyli taka symbolika węża, pedofilii i łapania za ryj, tym właśnie za szyję. Tak. Ciach! Tą
1: Ale ja ci powiem, że mimo, iż ostatni raz w procesji, znaczy ja w ogóle w procesji to mało uczestniczyłem, chyba tylko raz w życiu, ale i nawet wiem kiedy moja córa po komunii rzucała kwiatki, bo jest taki obyczaj, to ci mogę powiedzieć na pewno, bo niewiele tych obyczajów pamiętam jako katolik typowy, ale właśnie dziewczęta, które są po Komunii Świętej w poprzednim roku, idą sypać kwiatki na procesję następnego roku. Jakby przed tym całym pochodem, tak, który się odbywa. Czy pochodem, no. Tym pochodem, no. Tylko mówiąc, sypią kwiatki. No i moja córa właśnie była i ja wtedy byłem. I to fajny obyczaj jest. Ludzie przystają, tam są takie stacje zrobione, chyba się umawiają z księdzem, takie co bardziej wierzące rodziny i robią, no, na blokowisku to może trochę śmiesznie wygląda, bo to jest najczęściej na parterze, tam jest jakiś ołtarzyk i ksiądz tam odczytuje różne kolejne stacje, jak gdyby, tą całą mękę Jezusa, drogę krzyżową, tak? Natomiast no jest to, ma to swój urok, muszę powiedzieć, taki, no nie taki jak 1 maja, bo to było coś innego, nie, ale taki właśnie czuć tą wspólnotę, nie, tak. Nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję pójść. Mi tego będzie brakowało w tym roku, bo ja wprawdzie od lat już nie uczestniczę, ale jednak zawsze gdzieś tu koło mojego bloku zawsze jakaś taka osiedlowa procesja sobie, procesja, to słowo mi leciało, procesja szła sobie. No i człowiek mógł wyjść na balkon i stać się uczestnikiem tak jakby z daleka, chociaż przez tę jedną stację. Nie?
0: A powiedz mi, mordo, czy można wrzucić do święconki kepsa i piwo marki Dzik?
1: Ja myślę, że do święconki można, bo to tradycja jest, myślę, taka, znaczy ja nie znam tego, to teraz będę, że tak powiem, wymyślał. Chodzi o to, żeby poświęcić te takie towary pierwszej potrzeby, znaczy te takie, które, czyli chleb, masło, sól, tam chrzan, tak, to co zjadamy przy stole, jak gdyby, nie? Czyli są te tradycyjne, takie najbardziej podstawowe rzeczy. Ale jeżeli dla kogoś jest najbardziej podstawową rzeczą na przykład oscypek, to dlaczego nie oscypek, nie? Mi się wydaje, że na tym rzecz tutaj polega, nie? To cała kwestia święcenia. Robimy te potrawy, które na co dzień jemy. No jeżeli ktoś zakąsza i zapija, no to być może i wódeczka, jakaś tam piersióweczka może być. Myślę, że winko bardziej, bo to wino to jest taki bardziej katolicki napój, tak? Nawet w czasie mszy spożywany. Więc myślę, że chyba nie miałby ksiądz nic przeciwko temu, nie?
0: No, nie wiem. No dobra, ale tam, bo tak coś tak smętnie, te święconki, te procesje i tak.
1: No chciałeś, żebym zmienił temat.
0: Myślałem, no że ze mną tutaj
1: w temacie, w czwartek jeszcze, dzisiaj mam wtorek, nie? 3-2 dni, słuchaj, i się okres zbliża Wielkiej Nocy, no słuchaj to. To się, i popatrz, to się zgrywa najlepsze, czekaj, dziś mamy 7, nie? 8, to się zgrywa z 10. rocznicą samolotu smoleńskiego, no. Popatrz, jaki przypadek, no. Przypadek, czy nie?
0: Nie sądzę.
1: Jeszcze dla ciekawskich powiem jedną rzecz. Wyciekło do sieci zdjęcie młodziutkiego, taki inaczej był troszeczkę uczesany, młodziutkiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który stoi przy samochodzie, takim eleganckim, starym, amerykańskim aucie, które pali 15 litrów, albo coś koło tego na 100 kilometrów, czy 100 mil bardziej, nie? I jest rejestracja. Uwaga, jaka rejestracja. Pamiętajcie, że miesiąc pisze się na przedzie zawsze w Ameryce. Jest rejestracja następująca. 04 10 20 20.
0: I co to ma niby znaczyć?
1: No, 10, 4, 2020.
0: No i co to ma znaczyć?
1: No i to wyciekło. Nie? Do sieci.
0: A co to jest
1: Simpsonowie przewidzieli, że Trump będzie tym prezydentem, nie? I przewidzieli też...
0: Ale co to jest za data, ta, o której mówisz?
1: No to jest data, która będzie za 3 dni.
0: I to jest w niej takie wyjątkowe, że będzie za 3 dni, tak?
1: No i jest na zdjęciu z facetem, który jest prezydentem.
0: Ja,
1: Stanów Zjednoczonych.
0: Ale jaja. Czekamy na 10. Ja pierdziu, ale... Jaja.
1: Może to być coś ciekawego, nie?
0: No dobra, Etam, słuchaj, dzięki ci za ultra interesujący telefon.
1: No i dziękuję za konstruktywną krytykę, że tak powiem. Ja to sobie ten... I czekam z niecierpliwością na audycję o Wilku Morskim, bo też mnie to bardzo ciekawi. Takie życie marynarskie. Po części chyba każdy z nas miałby taką właśnie chęć, żeby właśnie tak na takim osobnym, wydzielonym okręcie płynąć gdzieś daleko. Ja to zawsze bardziej marzyłem o platformie wiertniczej. Nigdy nie miałem ku temu, że tak powiem, okazji, ale może jakiegoś grafika by kiedyś potrzebowali. Dobra, uciekam, niech inni ciągną dalej temat. Hejka.
0: No dobra, trzymaj się, dzięki, hej. Ten to zawsze tak się żegna, że jeszcze coś tam. No, także kochani, będę kończył. Dziękuję, że zostałem odebrany. Fajnie się gadało. No, to zostawiam was w takim razie. No, cieszę się, że się wygadałem. Zostawiam was. Trzymajcie się. Aha, jeszcze chciałem coś powiedzieć. I takie żegnanie się, nie? To takie w stylu Etama trochę. No, ale tymczasem Mecha Polak na antenie, to może on ze mną na przykład pogada o damskich tyłeczkach, bo taka propozycja się też pojawiła.
3: O damskich tyłeczkach? Nie. Ja dzisiaj nie mam klimatu na damskie tyłeczki, wiesz? Tak.
0: O męskich?
3: O męskich prędzej, nie? No. Nie, wiesz co, bo dowiedziałem się wczoraj, że mój kumpel trafił do więzienia na dożywocie i tak troszeczkę mi humor zleciał.
0: Ups.
3: No co, no ale zasłużenie, nie? Także...
0: A co zrobił? Złamał kwarantannę?
3: Nie. Morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. 184, nie?
0: No to tak, sorry, że tak brzydko powiem, no tak, fajnych masz kolegów.
3: Znaczy wiesz, no znajomy ze studiów, nie? No, nie wiem jak to inaczej nazwać, trochę z nim piłem, nie? A później jakby się troszeczkę ścieżki rozeszło, nie? No grubo. Tak trochę no dziwnie jakby zgarnąć gościa, który jest wiesz, w moim wieku i wiedzieć, że całe życie będzie pierdził w pasiak, nie?
0: No to grubo trochę.
3: Ale okej, czemu dzwonię, bo mnie to striggerowało strasznie. Za każdym razem jak słyszę o Simpsonach, i o tym, że oni przepowiedzieli przyszłość, to wiesz, zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, jak łatwo jest stworzyć jakikolwiek fake i wpoić go do mózgu internautów, nie? Nikt nawet, wiesz, nie zrobił fact-checkingu, nie? Tylko ludzie zobaczyli parę memów albo parę filmików na YouTubie, że o, coś tam było w Simpsonach, więc Simpsonowie przewidzieli przyszłość, dosłownie ten sam kadr, nie? No tylko, że jakby, nie wiem, nikt nie ogląda tego serialu, tylko tak wszyscy ludzie stwierdzili, tak, wiesz, zapewnik wzięli, że no, tak było, że wiesz, że Simpsonowie przewidzieli wszystko łącznie z kadrami, nie? No ale no wiesz, na przykład te wszystkie nagrania z Trumpem, który on jest prezydentem, jakieś nagrania, te ujęcia, nie, z odcinków, no to wszystko powstało po tym, jak on został wybrany. Także... Nie wiem, co to jest za przepowiednia, no takie przepowiednie to ja też mogę robić, nie? Na przykład o Smoleńsku. te tablice rejestracyjne, no strasznie przejęły, powiem ci szczerze, no to jest, coś w tym może być, bo na przykład ostatnio jak w Maku byłem, to było ten 31 frytek, kwiecień ma 31 dni, także podejrzewam, że to może być ze sobą powiązane.
0: No faktycznie z tymi przypowiedniami tak jest, że często to są zwyczajne fake newsy, w takim sensie, że coś zostało przypowiedziane po tym, jak zostało jak się stało, to trochę...
3: Wow, nie? Wow.
0: To nie jest wielka sztuka tak przepowiadać w sumie. Dużo jest tutaj ciekawych rzeczy z tym tematem związanych, ogólnie z tematem przepowiedni. Znani jasnowidze, którzy likwidują wszystkie swoje nagrania nietrafione na YouTubie, a zostawiają te, które jak gdzieś tam trafili. Albo ludzie często o pewnych rzeczach nie wiedzą. Jest taka słynna talia kart Illuminati, wydana przez Steve Jackson Games. I mało kto wie, że tego typu gry karciane są aktualizowane, że co jakiś czas się ukazują nowe karty po prostu, które można sobie dorzucać do talii, kupować tak zwane boostery.
3: No... I gra powstała w latach 80. czy tam 90. nie, i nagle skąd oni wiedzieli, że będzie dokładnie coś takiego, nie?
0: No a to wychodzą nowe karty po prostu i tu bym... Poza tym... No, to są często takie bardzo ogólne przepowiednie typu, że nastąpi pandemia. Znaczy, że jest na karcie pandemia i ktoś nagle wyciąga, o i co, i stała się pandemia. No,
3: wielkie... to było z Billem Gatesem, nie? Bo Bill Gates otworzył organizację, która miała się zajmować przygotowaniem ludzkości na możliwy wybuch epidemii. Jakoś rok temu zaczął o tym mówić, że on taką organizację będzie szykował i nagle, wiesz, nagle wielki szum w mediach, że rok temu Bill Gates to przewidział, pewnie wiedział coś, nie? Znaczy, no to nie jest jakaś taka przepowiednia, no prędzej czy później taka, wiesz, wielka epidemia musiała się pojawić, ale błagam, ja nie chcę rozmawiać o wirusie, tylko tak zostajmy już przy tych przepowiedniach wszystkich, nie? Nie wiem, te przepowiednie ojca Klimuszki, Baby Wangi, wszystko, nie wiem, co znajduje się na kanale Atora, nie? Z całym tym syfem.
0: No ale ten ojciec Pierdziuszko, to on tam coś przepowiedział faktycznie sporo. A może są faktycznie osoby, które potrafią odsłonić tą kurtynę? No jo,
3: zdajesz sobie sprawę, jaka jest liczba, ja nie wiem jaka, nie? Ale jaka jest liczba osób duchownych, które coś przepowiadały, które miały jakieś wizje i z tych wizji się nie sprawdziło? Czy to nie jest tak, że wiesz, że tylu z nich już próbowało, że któryś w końcu musiał trafić, nie?
0: Może ja ci coś przepowiem, czekaj, tutaj zaglądam.
3: No dawaj.
0: Wkrótce, w najbliższym czasie czeka cię zaskoczenie finansowe.
3: Ale 10 się zbliża, także mogę się zdziwić.
0: O, już zgadłem, już zgadłem. Zaskoczenie finansowe, nie? A spotkasz na swojej drodze bruneta. To też może
3: wysokiego,
0: się...
3: Wysokiego, niskiego?
0: Taki średni.
3: O.
0: Ani wysoki, ani niski. I co ci jeszcze mówię?
3: No jasne, okej, okay, no to będę go wypatrywał na pewno, nie? Ogólnie jakby w moim idolem w wersji wszystkich przepowiedni, wszystkich rzeczy paranormalnych zawsze będzie Randy, nie? James Randy, jego organizacja i to, jak on przez praktycznie całe swoje życie udowadnia, że nic ponadnaturalnego nie ma na świecie, nie? Setki tysięcy mediów, ludzi, którzy lewitowali, byli w stanie wykrywać, nie wiem, źródła wód, nie jak to się nazywa, podziemne...
0: Ruszczkarze,
3: no. Wszystko tak naprawdę, wszystko, ludzie, którzy przesuwali siłą czy kartki, wszystko. Każdy tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać milion baksów z tej nagrody, nie?
0: No tak, to no ten, ale... który właśnie zaproponował wielką nagrodę dla każdego, kto udowodni w jakikolwiek sposób, że dysponuje jakimiś paranormalnymi zdolnościami, no. No ale to z tego typu tematami jest zawsze tak, że można to jakoś sobie wytłumaczyć, trochę jak z religią. I tu można na przykład powiedzieć, że ludzie uduchowieni nie ganiają za kasą. I nie zależy im na żadnych nagrodach.
3: W sensie, ale to raczej zależy od człowieka, nie? No bo są klasztory pustelnicze, takie, że wiesz, że ci goście, którzy się zamykają w tych celach, nie mają nic więcej niż tego swojego habitu i dwóch par skarpet. No a są też tacy księża, którzy zakładają swoje radia i całkiem nieźle prosperują, nie?
0: No, ten argument, który przytoczyłem, można by zbić, po prostu popatrzeć, jak biznes się kręci wśród różnej maści ezoteryków, różdżkarzy, wieszczy, jasnowidzów. No każdy z nich bierze całkiem sporo hajsu za swoje usługi. Pójdziesz do takiego Jackowskiego, to tam bez paru stówek się nie pokazuj, no to wiesz. On ma w ogóle własne biuro, wiesz? Do Jackowskiego przychodzisz i nie, że się spotykasz tam z Jackowskim, od razu przychodzisz do niego do domu czy coś, tylko przychodzisz do biura, normalnie sekretarka jest, się możesz się tam umówić na jakiś dzień. No i to nie są tanie rzeczy, no panie. No to...
3: A wiesz, jaki to jest rząd, tak mniej więcej, finansowy?
0: Gdzieś tam kiedyś, już nie pamiętam, nie chcę skłamać, wiesz, ale właśnie to było parę stówek, tak od paru stówek się zaczynało jakoś. No ale jak popatrzymy na mieszkania różnych tam panów Popko czy tam Jackowskich, no to dorobili się na swoich usługach i żyją sobie dostatnio, no to chyba się powodzi. Nikomu tam nie zazdroszczę, no praca jak każda inna, no ale... Ale co? Ale no to właśnie patrzmy
3: no praca,
0: na to.
3: Praca jak każda inna. No wiesz co? No okej, okay, no dobra, jeśli ktoś prywatnie w to coś takiego wierzy i chce chodzić do jakichś wieszczy, no dobra, no ciężko mi mówić, jak kto miałby dysponować swoimi pieniędzmi. Nie? Ja najbardziej nienawidzę, jak ktoś mówi komuś, co ma robić. Nie? No wściekam się wtedy. Ale no takie sytuacje, kiedy na przykład nasze organy śledcze wynajmują jasnowidzów, żeby im pomogli w śledztwach, no wiesz, no osoby, które jakby zadecydowały, że wynajmiemy jasnowidza, żeby nam pomógł znaleźć, nie wiem, ciało jakiejś osoby, która została zabita, no ta osoba powinna jakby stracić pracę, moim zdaniem, nie? No bo to nie jest poważne traktowanie jakby swojej funkcji, nie?
0: A powiedz, gdybym tak cię spotkał na żywo, to dałbym radę po twoim wyglądzie na przykład rozszyfrować, czym się interesujesz, jakie masz hobby, czy twój wygląd coś mówi o tobie? Na przykład.
3: Nie, no nie wiem, no ja jestem grubasem z kitą, ja nie wiem, czy coś można rozpoznać po moich upodobaniach, nie? No.
0: Grubas tylko.
3: No grubas, no jak zobaczysz grubasa z kitą kiedyś, to wołaj Mecha Polak, może się odwróci, to będę ja wtedy, nie? To jakbyś mógł rozpoznać.
0: To widzisz, to już jako jasnowidz musiałbym się wykazać jakimś refleksem i znaleźć jakiegoś słynnego grubasa i ci wmówić, że jesteś reinkarnacją jego. Jaki jest słynny grubas? Kurczę, no widzicie, no to nie nadaje się na jasnowidza, no słynny grubas jakiś. No,
3: czekaj, słynny grubasa jakiś. To właśnie
0: nie ma słynnych.
3: To jest żart historii, ale ja żadnego słynnego grubasa nie kojarzę. No Churchill, a on taki, no troszeczkę otyły był, no, trochę tak. No,
0: no to, o, widzę tu reinkarnacja Churchilla. No, to, to piszą, że potrzeba 19, słynny grubas. No, no ale to nie mogę powiedzieć, że jest reinkarnacją potrzeby.
3: No trochę to by było dziwne, chociaż klonem mogę być. Nie?
0: Ty, ale tutaj doszliśmy do jakichś do dziwnych wniosków, że nie ma słynnych grubasów.
3: A myślisz, że to jest jakoś powiązane? W sensie, że, jakby, że jak jesteś gruby, to automatycznie historia zrzuca cię na jakieś boczne tory?
0: Może różne prądy karmiczne nie mogą cię za bardzo tobą miotać, bo za ciężki jesteś, nie wiem.
3: No właśnie, no to jakieś tutaj prawo grawitacyjne trzeba wymyślić dla karmy, nie? Że jak jesteś za gruby, to no niestety, nie? No. Praca na zleceniu na call center to max, to z ciebie może być, nie?
0: Kurde, to ciekawe. No, piszą, że Stalin. Stalin był taki troszeczkę, ale on nie był gruby, raczej taki krępy był.
3: No to nie jest znak rozpoznawczy Stalina, nie? Wąsy, gułak, to są znaki rozpoznawcze Stalina, a tak, nie wiem.
0: Jan Paweł II był taki trochę grubasek.
3: Czekaj, jak się nazywał ten od lotnictwa niemieckiego za czasów wiadomych, Goebbels. Tak, to był Goebbels? Nie, czekaj.
0: Tak, znaczy od lotnictwa to nie wiem, no Goebbels od propagandy.
3: Albo Goebbels, albo Göring, jak oni mi się zawsze mylą, musieli się tak podobnie nazywać. Göring, właśnie, Göring, no.
0: No tutaj Wojciech Mann, ale on jeszcze żyje, no to nie mogę mówić, że jest reinkarnacją Wojciecha Manna, no co.
3: No nie,
0: ciężkie
3: nie,
0: zadanie, nawet, no, ani Kononowicza.
3: Panie, nie jestem godzien, aby być następcą tak ikonicznej postaci jak Wojciech Mann. Nie, no, jego poziom humoru to jest, jego poczucie humoru to idealnie trafia jakby w to, co mnie bawi, nie?
0: kurczę, wpisałem nawet sobie w Google słynne grubasy i też nic nie ma. No to jest naprawdę no, jakieś odkrycie wielkie, że grubasy nigdy nie dochodzą do jakichś wielkich stanowisk, wielkich odkryć. Coś jest nie tak z grubasami w takim razie.
3: Ale widzisz, bo my mamy po prostu inne priorytety, nie? Jak ludzie rzucali się w wir wojen, my rzucaliśmy się w wir gotowania. Jak, wiesz, wszyscy próbowali walczyć o miłość albo o władzę, no to my w tym momencie sobie przygryzaliśmy schabowego i zapiliśmy to piwkiem, nie? To były nasze zwycięstwa.
0: No, ale to widzisz, żaden grubas też nie był wielkim dyktatorem, mordercą. No oprócz Kim Jong-una w sumie to taki grubasek znany dyktator. No ale tak właściwie strasznie jest mało grubasków, którzy mordowali, no tak, zabijali.
3: Tak, wiesz, muszę powiedzieć w imieniu grubasów. Wykreśliliśmy go jakby z Wielkiego Stowarzyszenia Grubasów Międzynarodowego właśnie przez to, co zrobił, także on się oficjalnie jako grubas nie liczy, nie? Także tutaj to jest akurat nietrafione.
0: Może on ma sztuczny ten brzuch i jest pseudo-grubasem.
3: Tak, on specjalnie udaje, żeby zepsuć nam nasz PR po prostu, wiesz?
0: Tak, bo on wie, że grubaski się wydają takie sympatyczne, coś, i on tak specjalnie nosi, ma sztuczny brzuszek. No... Coś jest tutaj, widzisz. Bo, ale to może też... Słyszałem, że temperament człowieka jest związany też właśnie z tuszą i więcej...
3: A myślisz, że to nie będzie odwrotna koloracja? W sensie, że to jeśli masz taki, wiesz, bardziej leniwy temperament, to częściej się stajesz grubasem, aniżeli jak jesteś grubasem, to masz leniwy temperament?
0: No bo jak jesteś grubasem, to jesteś taki bardziej zdystansowany, bo masz też dystans, no musisz mieć ten dystans też do siebie, że jesteś grubaskiem.
3: Jakby grubszą skórę, nie? No też w sumie.
0: No, grube kości, gruba skóra, grubasek. No. I jesteś taki zdystansowany, bo nabrałeś szybko dystansu do siebie i też do świata, bo tam się śmiali, o gruby, a ty tam
3: się przyzwyczaiłeś. Za dzieciaka nie miałem takich problemów, bo za dzieciaka ja ważyłem w porywach 70 kilo. No.
0: A wiesz, a taki, no, a cholerykami są często ludzie właśnie tacy szczupli bardzo, bo taki, wiesz, chudy biega, wiesz, krzyczy. Zabieraj to! Tak właśnie to są tacy cholerycy, są zawsze chudzi. Ale tutaj w końcu ktoś znalazł słynnego, fajnego grubasa. Jesteś reinkarnacją Pavarotti'ego. Widzę, że Pavarotti... A czy on może on żyje jeszcze, kurde, nie wiem.
3: Nie wiem, czy Pavarotti żyje, jakby ciężko mi powiedzieć nawet.
0: No widzisz, mógłbym jako wróżka, jako wróż krawusz tutaj zmarł w 2007. No ale to tak od razu reinkarnacja przeszło tak szybko. Ciężko.
3: Reinkarnacja jeszcze za życia, w sensie, wiesz, taka specjalna reinkarnacja. Że wiesz, że żyłem jako ktoś inny, ale się w sumie zreinkarnowałem dopiero w 2007, takie. Chociaż jakby dobrego głosu nie mam, to też jakby ciężko, tak? Bo jakby no Pavarotti dobrze śpiewał, nie? A w sensie...
0: No... Pavarotti... No właśnie, słyszałem, że grubasy świetnie śpiewają, bo ten dźwięk tam jakoś rezonuje, wiesz. Grubaski mają świetne głosy. Znałem też kiedyś właśnie dziewczynę taką grubszą, też pięknie śpiewała w chórze, bo to coś takiego jest, że to po prostu jakoś ten głos... grubasy mają fajne głosy często, no.
3: Pewnie grubsza strona głosowa, no tak to musi wyglądać, to nie ma innej opcji. No. Albo to jest dlatego, że wiesz, że zawsze ćwiczymy swój głos, bo wiesz, to nie jest tak, że nas matki wołały na obiad, tylko my wołaliśmy matki, żeby zrobili nam dokładki. I stąd, wiesz, zawsze my ćwiczyliśmy tą głośnie, tak?
0: Na pewno można też powiedzieć, że grubasy twardo stąpają po ziemi.
3: Można tak powiedzieć. Można. I na pewno każde spotkanie się z grubasem to jest taki ciężki przypadek. O.
0: No. Pudło
3: no dobra, no cóż, no. Większy. Tylko chciałem się tutaj taką małą emisję zrobić mojej nienawiści wobec wszelkiego rodzaju proroctw. No i cóż, no będę już leciał, bo jutro praca, prawda?
0: No tak, tak. No niestety, niestety. A gdzie tam ty pracujesz, przypomnij? Bo tu już otwieram teczki, no.
3: Jasne, no mówiłem, pracuję w call centrze teraz, ale ja wolę nie mówić dokładnie w jakiej firmie, wiesz, bo nie chciałbym mieć jakichś tej konsekwencji z tego.
0: No i dobrze. Czasami lepiej zostawić niedosyt. Będziemy sobie wyobrażali ciebie, że pracujesz w jakimś fajnym call center i pomagasz ludziom i...
3: Tak, dookoła mnie, wiesz, roznegliżowane kobiety z wachlarzami, ja z słuchawką. Zajadam się kawiorem i odbieram połączenia od prezydentów różnych państw i pomagam im tak naprawdę realizować jakby ich plany czteroletnie, które mają na swoich kadencjach.
0: Albo bo że tak... w telefonie z zaufania pracujesz i dzwonią do
3: tak,
0: ciebie
3: i mówią... zachęcam ludzi do tego, żeby jednak zrealizowali swoje marzenia.
0: Dzwonią do ciebie nieszczęśliwi ludzie, którzy chcą skończyć ze sobą, a ty mówisz, żyj! No, i ratujesz życia ludzkie. No,
3: tak. Nie, nigdy bym się nie odważył pracować na takim telefonie zaufania, bo wyłuskać pomiędzy, wiesz, 9 połączeń, kiedy dzwonią do ciebie gimnazjaliści, robią sobie jaja, to jedno, które jest na poważnie, to, no, to byłoby ciężko w sumie.
0: A jak randka wypadła, to nie wiem, czy to pytanie jest do Mecha Polaka, to ty się deklarowałeś, że gdzieś na
3: randkę? No ja, dokładnie, no tylko, że wiesz, że jakby, no tak troszeczkę jakby atmosfera zeszła, jak się dowiedziałem o tym, że mojego znajomego wsadzili, nie?
0: No, to trochę niespecjalnie wyszła randka.
3: No tak, tak troszeczkę klimacik się zepsuł, no to, no cóż, to, no c'est la vie, nie? No jak coś mogę wstawić link na czacie do artykułu o tym, to będzie można podejrzeć, no jakim dajesz. To debilem człowiek może być.
0: Zaraz sobie lukniemy. No dobra, to dzięki za telefonik.
3: No dzięki, trzymaj się i miłego wieczoru wszystkim.
0: No, tobie też. Hej, hej.
3: Cześć.
0: Luźne gadki. Słuchają tego nawet wasze matki. Co dzisiaj zostało potwierdzone. No właśnie. Ach, się telefony urywają dzisiaj, po prostu telefon za telefonem. To może z Grześkiem pogadam sobie o damskich tyłeczkach. Jakie lubisz, takie bardziej płaskie, czy takie duże, duże pośladki, takie wiesz, takie pulchne, czy raczej takie zaokrąglone, czy w jabłko, czy w gruszkę? Jakie bardziej ci się podobają?
4: Słabo cię coś słyszę. Cześć wszystkim, cześć krawiec.
0: No cześć, a teraz lepiej?
4: O, wiesz co, lepiej chyba, no.
0: A widzicie, tak udaję, tak jak zacząłem gadać o damskich pośladkach, to udaję, że o, coś tam przerywa,
4: nie.
0: Coś szumi.
4: Tylko tak pośladki, i tak słyszałem.
0: No dobra,
4: właśnie,
0: dobra,
4: że, tak,
0: się
4: szczerze,
0: wydało, że to jest dla ciebie temat taki przykry, damskie pośladki. Jesteś gejem, przyznaj się. Wyszło.
4: Panie, ja tu na czacie wątek pośladkowy z niepowtarzalnym orgazmem zaczęliśmy, więc...
0: No to dobra.
4: Także... No, a miałem zacząć, że właśnie kościół zły, ten papież zły, księża kradną i dotacje mają i tam pedofila i tak dalej. Koronawirus zabija.
0: To zostawmy.
4: Ten, co tam jeszcze było? Czy pedofile... A, że nie dali maseczek, skóry mogli dać, a nie dali. Widzisz. No. Czy mam kontynuować?
0: Tak, pedofilia, kościół, to, no, znaczy i koronawirus trochę.
4: Dobra,
0: już...
4: to mam temat pośredni. Wpadłem na fajnego mema i dało mi to trochę do myślenia, bo przed wybuchem epidemii był taki galopujący. Niektórzy mówią, że socjalizm i tak dalej, socjalizm to dopiero będzie, ale był kapitalizm. Proszę ja ciebie, że się te Janusze się rozpastwiły i się wyzyskiwali wszyscy nawzajem i tak dalej. Więc mieliśmy symulator Żyda.
5: Tak, tak, tak. Przez ostatnie dekady. Mieliśmy symulator od 89. A właśnie mem dał mi do myślenia, teraz mamy symulator cygana. I tu cytuję, że kwarantanna to symulator cygana. Nie chodzisz do pracy, dzieci nie chodzą do szkoły, na ulicy ludzie trzymają się 2 metry od ciebie, samochód nie ma przeglądu, jak tylko czekać, aż rzucą ten zasiłek, co Morawiecki obiecał. Jak się czujesz jako cygan?
0: Tak, nie wiem, a...
5: Dużo się nie zmieniło.
0: Symulator cygana, no to cię ocyganią. Kupisz grę i ci nie wyślą klucza, na przykład, nie wiem. Albo, nie no, symulator cygana, no to fajna gra w sumie. Były przeróżne symulatory. Symulator chleba, chlebem się grało. Symulator kozy, symulator żula, też pijaczkiem sobie grasz, tam kurczę, gołębia tarmosisz, żebrzesz pod sklepem, na śmietniku sobie śpisz. Różne są symulatory. A symulator cygana? No, czemu nie? Czemu nie?
5: No bo wiesz, jak Żyd ma te stereotypowe przymioty swoje właśnie, że tutaj biznesik, panie, tu wszyscy ten tutaj zarobią, kupimy, sprzedamy, będzie fajnie. A właśnie czasy się zmieniły i jednak te przywary troszkę z tego stereotypu cygana teraz zaobserwowaliśmy, czyli właśnie taka izolacja i każdy od ciebie trzyma się z daleka i tak naprawdę oni tak mają na co dzień. A wiem, co mówię, bo tam wspomniałem kiedyś na audycji, że mieszkałem właśnie nawet z cyganami. I to może nie z takimi stereotypowymi, bo to może źle zabrzmieć. Nie kradłem rowerów po godzinach pracy, nie. Tylko ten... tak było. Więc piję do stereotypu niż w ogóle do czego innego i...

0: było wymienione, że topienie cygana w beczce. Nie wiem, o co tam chodziło.
1: To ostro.
0: Topienie cygana w beczce. On strasznie jakiś był cięty na tych cyganów. Ciągle tam z nimi walczył, gdzieś tam raz oni go ścigali, raz on się tam na nich mścił z ziomeczkami. No tak nie lubił cyganów, taki cygan wars. No ale w takim symulatorze cygana, no to zależy, czy wcielasz się w takiego cygana tradycyjnego, jak kiedyś byli cyganie, bo cyganie kiedyś inaczej żyli. Oni jeździli tymi taborami swoimi i słynęli na przykład z tego, że patelnie świetne wyrabiali i sprzedawali. Taka cygańska patelnia to była klasa, nie? I z tego sobie tak trochę żyli, albo z jakichś artystycznych pokazów, a oni się potem tak zepsuli, że zajęli się mniej ciekawymi zajęciami, jak mafia żebracza, nie? No to nie wiem, to taki współczesnym cyganem jakbyś grał, to musiałbyś sobie tam wysyłać te dzieci i te kobiety tutaj, pięciu tu i byś taki menadżer, taki cygan menadżer. Tak,
1: myślę, że to sprowadzałoby się do wysyłania wniosków o zapomogi. Tak skomplikowana machina biurokratyczna, czyli symulator cygana to był taki księgowy stażysta w biurze księgowym. Tak? Musi się obczaić na poziomie tym pierwszym levelu z wszystkimi pismami, co gdzie wysłać, żeby dostać. No to smutna
0: Resia, bada, bada, amore.
1: Czyli trochę taka Unia Europejska, nie? Taki symulator cygana. Czyli trzeba dobrze te pisma pisać, żeby dostać dotację, zapomogę i na firmę, i na to, i tu panie wyślesz tam i ci wyślą kopę pieniędzy. No, to taka Unia Europejska robi z nas właśnie cyganów mentalnych trochę. Z tego wychodzi.
0: W sumie to tak mam stosunek do cyganów gorszy od momentu, kiedy właśnie kolega mnie tam ocyganił na kasę i wiesz co, potem się dowiedziałem, że on miał, znaczy wcześniej to w sumie wiedziałem, że on miał ksywkę, taką inną też ksywkę cygan na niego niektórzy wołali, cygan. Okay. I mnie na kasę zrobił, to mogłem od razu rozpoznać, że o, jak wołają na niego cygan, ale ja myślałem, że wołają, bo on taki śniady był.
1: Czyli dwa w jednym, nie dość, że ksywka, to jeszcze korzenie. No,
0: mentalność.
1: No, to się śmieję z tych korzeni, bo właśnie naprawdę spotkałem cholerę fajnych ludzi, którzy zapieprzali od rana do wieczora i normalnie żyli i tak dalej. I no mieli całą rodzinę, nie da się tak też odciąć jednorazowo, że no można, ale nie każdy chce i więc siłą rzeczy mieli też rodzinę właśnie taką, że nie wiem, środa rano, tak, a nagle ci cała rodzina zjeżdża, 12 osób i nikt nie pracuje, do szkoły nie chodzi, nagle masz taką rodzinkę na chacie i 3 dni są. Okej, spoko. Normalnie to się nie zdarza, bo trudno zorganizować w normalnym dniu roboczym 3 dni wolnego dla gromadki ludzi, dzieci, starszych i tak dalej. Dla nich to nie ma problemu. No,
0: ale to fajny byłby taki właśnie cygan tajkun, jak tu podpowiada Tomu, i bo są różne specjalizacje tych cyganów. Jeden mógłby na przykład być taki, że gra na akordeonie i wymusza tym właśnie, żeby mu zapłacić, żeby sobie poszedł, bo tak wspaniale gra. Jak w dniu świra, nie? Spierdalaj pan z tą harmoszką! No to taki, byś miał takiego cygana, gdzieś go tam wysyłasz pod knajpy, on rzępoli i mu płacą. Masz też tych cyganów żebrających, masz cyganów wróżących, wróżki cygańskie. No i tam musisz w odpowiednie miejsca wysłać odpowiedniego cygana. To nie jest taka prosta gra.
1: No. Nie, nie. Też takiego mema kiedyś widziałem, że a kurwa. A rok temu kazałem 5 zł oddać cygance za wróżbę, kiedy mi powiedziała, że swoją lubą będę spędzał więcej czasu w przyszłym roku. Tak.
0: Ja tutaj właśnie trafiłem sobie na internecie na najbardziej żenujące dowcipy. Mhm. Żona popa żona. Jak się stringi po czesku, nici w życi, albo...
1: O, fajne, to fajne, no.
0: To fajne.
2: Kwan super audycje.
0: O, czekaj, donecik.
2: Tak trzymaj, dajesz 10 zł.
0: Kwan, przepraszam, kwan, super audycja, tak trzymaj, o, bardzo fajne.

0: Dziękuję za dyszkę. Co my tu mamy? Jak się nazywa miasto, w którym żegna się ryż? Paryż.
1: Kurwa,
0: to takie Strasburgery, nie? Takie suchary fajne.
1: To wybitnie suche.
0: Paryż.
1: Ała.
0: Co my tu mamy? Jak mówi Chińczyk na szybę? Toshiba.
1: Ja jestem słaby na suchary.
0: W którym miesiącu rodzi się najwięcej dzieci? W 9. Nawet fajne. Co robią dziki w zamku? Penetrują lochy. To taki RPGowy trochę. Taki rolniczo RPGowy. Pociąg do Zakopanego? Nekrofilia. Jak się nazywa duży lew? Przelew. Taki przelew.
1: O, to takie lwy. To w radio to fajne są.
0: Jak się nazywa żona? Pora. Pora żona. Jak się nazywa mąż, który zabija żony? Żonkil.
1: Skąd ty to? Gdzie ty to znalazłeś? Nawet spoko, słuchaj, powiem ci.
0: Przychodzi Murzyn na studia wieczorowe i wpisali mu nieobecność. To śmieszne, bo go nie było widać, rozumiecie? Taki, bo było wieczorowe, ciemno.
1: Tak, przy okazji zapytam. Wiesz, ile Murzynów pracuje w kopalni?
0: No właśnie nie wiem.
1: Bardzo dużo, tylko ich nie widać. Ha, ha, ha.
0: Właśnie, dlatego nie wiem.
1: No.
0: Mały Rosjanin, Mikrus. Mała Turczynka, miniaturka.
1: Kurwa głupie. O Boże.
0: Biegnie Jezus po wodzie i woła: tato, daj popływać.
1: O nie, spoko, ja chyba zwolnię antenę, bo rozwaliłeś mnie tymi sucharami. Bo to
0: dziwię się, że one cię śmieszą. Bo
1: wiesz co, jestem... Jakieś w ogóle stand-upy mnie rzadko śmieszą. Na wykwintne żarty jestem taki obojętny, sytuacyjne też. Ale takie najgłupsze suchary, to właśnie jak właśnie te, które cytujesz, no to są dla mnie killerami. Jak to było z tą Turczynką?
0: Miniaturka.
1: Miniaturka.
0: Co robi traktor u fryzjera? Warkocze.
1: Dobra, ja się wyłączam. Tak, aż przecieźwiałem przez te suchary. Kurde, muszę sobie piwo otworzyć. Także zwolniam antenę, cytuj dalej, będę się śmiał na offie.
0: No dobra, cześć. Trzymaj się, cześć. Co robią piłkarze? Stoją w korkach. Mały Niemiec, mikroszkop. Tutaj słuchacz podrzucił. Ale jakby tak wymyślić takiego mega suchara, takiego, że ażby człowieka takie ciary przechodziły i sparaliżowany byłby, to można by użyć tego jako broń na froncie. Opowiadać takie dowcipy, przez megafon nadawać i wróg by był tak zażenowany, żeby aż sobie usiadł. Co my tu jeszcze mamy?

No to takie sobie. Fajne są takie dowcipy hermetyczne, zrozumiałe tylko na przykład dla fizyka czy chemika, ale to obawiam się, że takich na szybko nie znajdę. Coś tam było, że coś tam przychodzi, tego atom do coś tam do cząsteczki, mam obojętne jądro, panie doktorze. A, jakieś takie głupie. No takie... Też inne dowcipy sobie opowiadają dzieci. Zauważyliście? Jak byłem dzieciakiem, to sobie same takie jakieś żenujące dowcipy opowiadaliśmy. Dzieci mają trochę inne poczucie humoru niż dorośli. Robiła babcia na drutach, przejechał tramwaj i spadła. No to taki z brodą dowcip.

dzieci sobie często robią dowcipy ze swoich mam, nie? Tak tam na zasadzie twoja stara. I tu też widzę takie, twoja stara szczeka na pociągi. Twoja stara miesza bigos łokciem. No bo to taki dowcip, który ma drugiego właśnie pohańbić, go wkurzyć, no to tak dziecku się wydaje, że największy atak to na mamę właśnie, to szczyt wszystkiego już, mamę obrazić, bo mama jest najważniejsza, no i takie dowcipy o mamach są właśnie wśród młodych popularne. Przez jakie ryby można skakać? Przez płotki. Niepowtarzalny orgazm rzucił. Taki dowcip. Tak. Dzieci też sobie opowiadają dowcipy o kupie i dupie, i kupie, i siki, i siki świętej Weroniki. No bo to tak jest taki okres, że jest fascynacja wydzielinami z ciała. U niektórym to zostaje. Przykładem może być Etam nasz. Jemu to zostało już. Mam w ogóle takich sporo kolegów, że im zostało.

Coraz gorsze, te coraz słabsze dowcipy. Na początku były najlepsze. Twoja stara wsadza nogi do garnka z wodą i krzyczy: grzybowa! To jakiś dowcip abstrakcyjny. Najlepsze dowcipy to sobie w Radio Maryja opowiadają. To tam właśnie z Radia Maryja musiałbym spisać, no, te dowcipy w stylu właśnie szedł. Poszedł sobie pewien pan do lasu, patrzy pod krzaczek, a tam Rydzyk. I się wszyscy śmieją tam w Radio Maryja. No, tam mają takie dowcipy, że właśnie poszedł pan do zoo, a synek woła do taty w zoo: patrz, tato, jaka fajna małpa. A tata na to odpowiada: jak to? Przecież babcia została w domu. Teściowa. Małpa. To takie dowcipy właśnie. No tak, nie wiem, pierwsze co znalazłem, bo tu pytacie o linka, no pierwsze co znalazłem, jak wpisałem żenujące dowcipy na YouTubie. Proszę bardzo, tutaj wklejam. No, a wy słuchacie Nocnego Radia. Przypominam, jakby ktoś nie wiedział, bo pewnie niektórzy nie wiedzą, że słuchacie Nocnego Radia i że Krawiec przy mikrofonie. No i podrzucajcie jakieś tematy wesołe. Tylko jakieś wesołe, poproszę.

Są też takie dowcipy, które mają rzekomo coś mówić o płci. Najkrótszy żart o kobiecie. Przyszła kobieta i siadła bez słowa. A o facecie to z kolei najkrótszy żart o facecie właśnie. Przyszedł facet i powiedział prawdę. No, kobiety strasznie nie lubią, jak facet coś ściemnia, kłamie, nie? Od razu się denerwują i machają tak rękami dziwnie i tak takie czerwone się robią i tak płaczą i tak... No ale jednak zaufanie jest ważne. Jednak. Etiopia. No to takie z kolei takie rasistowskie i takie niefajne. No, dobra. Córka wraca z imprezy. To Etiopia, przypominam. W drzwiach wita ją matka. Chuchnij. Nie. Chuchnij. Nie. Chuchaj. Jadłaś. Okrutny dowcip, nie? Nie wiem, może ten zasrany koronawirus nas jakoś do empatii bardziej skłoni. No tak, co tam się w Afryce dzieje dopiero, nie? Podczas tej epidemii. Słyszałem, że czarni mniej chorują jakoś. Dlaczego Indianom jest zimno? Bo Kolumb ich odkrył. Chnia. No, też bywają tacy ludzie, którzy się w taki sposób śmieją, że innych to jakoś bawi. Mają taki zaraźliwy śmiech, nie? Na przykład jakiś taki, nie wiem, dziwny śmiech, taki nietypowy. Chnia. Chory na ebolę zgwałcił księdza w czołgu. Takiego mi tu newsa podsyła słuchacz. Naprawdę, taka jest gazeta i taki news. Chory na ebolę zgwałcił księdza w czołgu. No to ciekawe. Ludzie, to świat się kończy po prostu, żeby księdza zgwałcić w czołgu. Jeszcze chory na ebolę. To pewnie jakiś ten, jak się nazywają ci... co jeżdżą do innych krajów. Wyszło mi słowo z głowy. Misjonarze. No, misjonarze. Misjonarza musiał zgwałcić. I to jest wiadomość wyłowiona z tych, które nie dotyczą koronawirusa, bo no teraz tak trochę jest ciężko coś znaleźć, co nie dotyczy koronawirusa. Kiedyś to były takie newsy, że tam, że Kożuchowska ma wysuszone pięty, arcyciekawy news, bardzo. Albo, że Karolak sobie przerwę między zębami załatał. Takie bardzo ciekawe, no. A teraz ciągle ten koronawirus tylko. Jak żyć? Jak żyć, panie płemierze? Ja już jestem zmęczony tym światem. To jest po prostu... Świat to jest kupa parującego mięcha i nic więcej. No i w takich chwilach przydaje się wiara, nie? Właśnie trochę. Można sobie tam coś wymyślić, że o, ja tu wyjątkowy jestem. Ktoś na mnie patrzy z góry, opiekuje się mną. Jakaś matuszka, jakiś ojczulek w niebiesiech i tak od razu człowiekowi raźniej jakoś, nie? A tak jak taka wizja właśnie smutna, że jesteśmy tutaj sami, że tu mięcho, biologia, po śmierci to gaśniemy, tu wygasają funkcje życiowe, koniec, do widzenia, a może właśnie nie, może o czymś nie wiemy, a może te różne wizje, które mówią, że jednak coś jest po śmierci, to jest wytłumaczalne normalnie naukowo, nie? Nie ma w sumie jakichś tam bogów, ale istnieje na przykład jakiś taki stan, w którym zachowujemy świadomość, gdzieś ta świadomość się przenosi do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, do innego wymiaru
I tam taki reset jest jakiś i robimy sobie nową postać, jak w grze RPG na przykład. I sobie tam ustalamy, no tutaj siła, zręczność, charyzma, specjalne zdolności, na przykład dobra bajera, ale za to muszę sobie coś odjąć. To na przykład mam nos jak klamka od zakrystii, no. I mam na przykład tutaj sobie, będę się dobrze napierdzielał, ale to będę głupi wtedy, ale to ja sobie tak wypośrodkuję to słabo, bo ani się nie będę dobrze napierdzielał, ani nie będę mądry. A se dam mądry tym razem, będę, może ja zostanę jakimś naukowcem sławnym, coś wynajdę, zobaczymy. No, ale potem to wszystko zapominamy, co sobie tam poustawialiśmy, żeby sobie nie psuć zabawy po prostu, no bo co to by była za gra, co to by była za zabawa, gdybyśmy wiedzieli o tym, że to jest taka gra. Cała przyjemność z tej gry, znaczy większość tej przyjemności, jaką mamy z tej gry, polega na tym, że nie wiemy właśnie o tym, że jest to gra, że gramy, nie? To może być fajne. Okej. Ja sobie idę po piwko. Zaraz wrócę. Może mnie piwko trochę jakoś nastroi na żartowanie, bo przechodzę na tematy filozoficzne i egzystencjonalne. To źle wróży. To źle wróży. No, czy znajdzie się ktoś, kto ze mną pogada o jakichś pierdołach, kto ze mną sobie tutaj pożartuje? Nie wiem, piszcie. Piszcie. Podrzucajcie jakieś zabawne tematy. No, czy w ogóle musimy się jakoś rozweselić. No co ty teraz tą żyć resetem, epidemią, trują nas po prostu niewolą, chipy, kredyty, ludzie umierają, trupy na ulicach, ludzie, no ile można, no to coś wesołego, coś wesołego. Możecie na przykład napisać, jak mam sobie ostrzyc wąsy w rezultacie, bo w końcu nie wiem, czy taki mały wąsik, czy taki bujny wąs, chyba się całkiem ogolę jednak, bo wpiszcie sobie 7 rzeczy, których nie wolno robić na balkonie. Wisi na Onecie z dedykacją dla Etama. Ach, ten balkon. No tak, ktoś nierozważnie wyjawi jakąś ciekawostkę ze swojego życia, a potem to się za nim ciągnie już w nieskończoność.

0: Jestem.
1: Przepraszam bardzo, ale nie mogłem się oprzeć i chrupki sobie wtrążalam. Jeszcze zahaczyłem o takie pewne miejsce, gdzie Kaczyński chodzi bez obstawy, chociaż w jego przypadku to nie jestem pewien, czy na pewno bez obstawy on chodzi nawet w to miejsce. Może mu tam ktoś podtrzymuje, cholera jasna, ja nie wiem już, jak on sam zakupów nie potrafi zrobić. On się dziwi, on idzie do sklepu i się dziwi w ogóle, nie, że trzeba płacić. To nie zna świata za bardzo człowiek. No, takich mamy polityków, że niestety że są trochę odrealnieni, to raz, a dwa, że nie znają życia, a trzy, że nigdy nie prowadzili żadnego biznesu, cztery, że całe życie ich tam gdzieś mama im tam przynosiła kanapki z szyneczką, masz tu, z pomidorkiem ci zrobiłam. No i takich mamy polityków właśnie, niestety. No to co się dziwimy, dziwimy potem, że oni są tacy z innej bajki trochę, a tymczasem ciąg Bolunga się tu zlitował i może jakoś podkręci atmosferę. Może ty ze mną o damskich tyłeczkach pogadasz, czy też nie? Czy też wolisz facetów?
2: W damskich tyłeczkach mógłbym kogoś zrazić moim gustem.
1: O, dajesz. Jakie lubisz tyłeczki?
2: Nie, no bo ja lubię takie grubsze dziewczyny w sumie.
1: O, no jest... kochanego ciałka nigdy nie za wiele.
2: Tak, już mam i niektórzy się krzywo na to patrzą, nie wiem czemu, nie rozumiem.
1: Ale takie bardzo obfite kształty lubisz? Takie...
2: Co, ja mam bardzo szeroki gust, że tak powiem. W sensie nie chodzi o to, że szeroki w kształtach, tylko w tym sensie, że ja od chudych po bardzo grube. Mm-hmm. Takie bardzo, bardzo nawet. Więc to wszystko zależy. Zależy, co pasuje do danej dziewczynie, bo to jest kwestia też samego szkieletu, jak się to tam wszystko układa, jak jest kwestia tego, gdzie się ten tłuszcz odkłada i tak dalej. Nie? Więc to różne kwestie. Na przykład ostatnio gadałem z Zenonem to chwilę. Tak wyszło, że lubię też łyse dziewczyny.
1: Łyse i grube.
2: Czyli powinienem szukać gdzieś po chemioterapii, ale tak póki jeszcze zaczęła dopiero, póki jak nie jest za bardzo wychudzona czy coś, to mniej więcej. Ale mam już dziewczynę, więc spoko. Nie jest łysa, więc spokojnie.
1: No spoczko. Czyli lubisz, jak jest za co złapać, że tak powiem, po Januszowemu trochę.
2: Pojanoszowemu, to bardzo pojanoszowemu. Grzesiek tu pisze, że również znajduje piękności w różnych rozmiarach. Wiesz co, ja to mam przez to, że ja generalnie rzecz biorąc dość wcześnie polubiłem taki styl jak pin-up i tam bardzo często gdzieś się pojawiało właśnie jakieś takie grubsze dziewczyny i tak dalej, mi to jakoś tak zostało zwyczajnie.
1: No właśnie, bo kiedyś były inne standardy zupełnie i kanony piękna, nie?
2: Taka Berlin... No ja się tak troszeczkę wychowałem, wiesz, na jakichś starych filmach, właśnie na jakichś pin-upach, kabarecie, burlesce i tak dalej, więc no, to są moje klimaty.
1: Gdzieś tam się wryło. No, bo taka Marilyn Monroe to właściwie taka była pulchna. Z dzisiejszego punktu widzenia to jest pani z nadwagą, a kiedyś to był symbol seksu, nie?
2: Tak z oponką, więc... z rozstępami.
1: No i się zmieniają trendy. No, tak więc nie przejmujcie się, drogie panie. Jeśli macie czegoś tam za mało, czegoś za dużo, to pamiętajcie, że się te mody zmieniają tak cyklicznie i pewne rzeczy wracają do łask.
2: No jak teraz a obecnie też mają... właśnie plus size jest nadal dość o wiele na pewno bardziej popularny niż było, nie? Więc aktualnie gdzieś to tam wraca do łask. I spoko, bo nie ma co się, wiesz, nie ma co się krygować. O Jezu, że to wszystko ma być idealne. Kurwa, ludźmi jesteśmy tylko. A w ogóle jakie piwo pijesz? Przyznaj się tam.
1: Dzika, ziomeczku, piję. Nie, żubra, czyli właściwie dzika, bo dzik to taka parodia żubra. Ja to myślę, że autor się w końcu nie dogadał, znaczy liczył po prostu Bartosz Walaszek, że go żubr zasponsoruje jakoś i w końcu się nie doczekał i w pewnym odcinku ziomeczki sobie gadają, coś ostatnio się pogorszył ten dzik. No, smakuje jak szczyny, ale za to tani. I tak sobie
2: czyli
1: gada.
2: Mówisz, że wspierasz obcy koncern.
1: A co jest nasze jeszcze w tym kraju? Już wszystko sprzedane. No, to...
2: kraftowe piwa na przykład. Trochę, polecam bardzo.
1: Trochę mnie nie stać. A jednak mam taką jeszcze mentalność bardziej taką ziomeczkową, że wolę sobie kupić jednak chyba dwa mocniejsze niż... Znaczy dwa gorsze niż jedno lepsze. To wiem, że to źle, ale... Nie no, czasami się szastnę i kupię sobie jakieś takie piwko, wiesz, lepsze, ale to tak sporadycznie.
2: Ale wiesz co, obecnie właściwie nawet nie trzeba kraftów kupować, chociaż to tutaj właśnie w przypadku, jeżeli chce się naprawdę polskie piwo kupić, takie polskie, produkowane i bez jakichś tam właściciela zagranicznego, to jest ciężej, ewentualnie w jakieś regionalne rzeczy, a nawet te regionalne czasem potrafią mieć obcego właściciela, jak na przykład browar Fortuna należy częściowo do koncernu belgijskiego. Więc no, tak, jak ktoś chce być takim konsumenckim patriotą, to ciężko. Ja się w ogóle kampanii piwowarskiej dziwię, dlatego, bo mają taką mieli możliwość, bo oni tam wypuścili swego czasu prażubra, tak? I co była taka możliwość, żeby na przykład wypuścić w linii właśnie żubrowej jakiegoś chmielonego amerykańskim chmielem żubra i by zrobili bizona? Kurczę, ale to tam nie myślą marketingowo w tym browarze. No.
1: Piwo bizon.
2: No nazwa całkiem. By było pięknie.
1: Nazwa całkiem. Bizon. No i tak słowiańsko, lechicko, bizon, nie? To takie nasze, to tak... Nie, nasz jest, tak... nie, no właśnie nasz nie jest bizon, żubr jest nasz.
2: No tak, i właśnie chodzi o to, że wzięliby bizony i to już by było takie bardziej po amerykańsku zrobione piwo, a nadal mogliby w tej samej marce, nie? Nadal mogliby to tak reklamować, że to jest powiązane z tym. No to przecież to by było złoto. Więc, no dziwię się im, zamiast tego zaczęli wypuszczać tego typu piwa w ramach tam innych tam właśnie ze swoich marek, nie?
1: A wymyślmy teraz jakąś markę piwa. Załóżmy, że mamy kapitał. Znalazł się jakiś...
2: Załóżmy.
1: A co, no to nie wiem, no może ty masz, może jesteś ekscentrycznym milionerem. Ja
2: w obecnych,
1: nie wiem.
2: W obecnych czasach browary kraftowe to się muszą ratować trochę, bo to tak teraz ciężko.
1: No wszystkim ciężko teraz.
2: Jak są teraz te ograniczenia i tak dalej, tym bardziej jak browar nie ma tak właściwie własnego browaru, tylko gdzieś tam, wiesz, podnajmuje moce produkcyjne, nie? No to musi być naprawdę niefajnie.
1: Ciekawe, czy można sobie na przykład zamówić, żeby ci wyprodukowali jakieś piwo, które już istnieje, ale w innej puszce, z inną etykietą i nazwać
2: można.
1: Je jakiś tam nocnik.
2: Można, tak zamawia piwko. Chociażby CD Projekt Red na imprezy zamknięte. Co do swoich gier, bardzo często zamawiał chociażby od Perunu ich piwa z etykietkami nawiązującymi do Wiedźmina.
1: A, no widzisz, spryciarze.
2: No i są takie rzeczy. Ja zamawiałem właśnie na jakieś imprezy i tak dalej, nie? I to potem nie jest w normalnym obiegu takie piwo. Więc no, ciekawa koncepcja, można coś takiego. Mógłbyś nawet, wiesz, jakbyś miał kapitał jako właśnie marka Nocne Radio, byś wybrał sobie browar i byś taką umowę z nimi zrobił, by cię zrobili. Mógłbyś nawet takie piwo sprzedawać, gdybyś firmę miał.
1: No, w sumie, bo wiedziałem, że można sobie energy drinki zamawiać na tych zasadach, że no tyle jest tych rozlewni energy drinków, że
2: no, tak, no,
1: chętnie dadzą inną etykietkę i kiedyś nawet sobie tak się zastanawialiśmy, jaki to by był smak energy drinka a la Nocne Radio. No i mi wyszło tak, że to miało związek z kolorkami. Różowy i seledynowy. Różowy to porzeczka, a ten taki seledynowy, No to byłby mojito. Taki ciekawy, jaki to byłby smak. Czarna porzeczka zmieszana z mojito.
2: Może w końcu wyszłoby coś z mojito. Nienawidzę mojito po prostu.
1: No ja uwielbiam. Wiem, że to takie trochę dla dziewczynek bardziej niby, ale mi jakoś smakuje. Takie miętowe,
2: nie, bo ja po prostu mięty nie lubię, wiesz? Ja nie cierpię mięty. To jest po prostu, mięta to jest moje nemezis.
1: Czemu?
2: Nie wiem, jakoś, znaczy ja nie lubię mięty pieprzowej, w sensie, że według mnie jest to, nie rozumiem, skąd mięta pieprzowa stała się tą najbardziej popularną miętą, skoro są lepsze.
1: No fakt, nawet jak są te gumy różne miętowe, to one mają różne rodzaje tej mięty, nie? Taka bardziej słodka mięta, bardziej taka ostra mięta.
2: Bo jest na przykład mięta czekoladowa, którą dodawałem swego czasu do sosów, jak miałem sobie krzaczek mięty czekoladowej. I to jest o wiele bardziej taka łagodna mięta. Nie ma takiego, wiesz, perfidnego smaku miętowego. I się świetnie nadaje właśnie do sosów chociażby. Jest mięta cytrynowa, ale jej akurat nie jadłem i tam jeszcze parę rodzajów. I to jest, kurczę, o wiele lepsze rzeczy z tego wychodzą. A tu miętę pieprzową, która jest taka po prostu perfidna, nie? Taka jak dla Polaka, nie? Wszystko mocno!
1: No, jesteśmy takim skrajnym narodem, który lubi rzeczy wyraźne, mocno zaakcentowane.
2: Bo mamy niewyrobiony smak, no i jak nie czujemy, no to niedoprawiony, to więcej soli, więcej pieprzu. Co to tak widział? No?
1: Ktoś ma takie zdanie o tobie. E. Marcin pisze, zauważyliście, że ciąg chichota co drugie zdanie? Taki jesteś chichotek?
2: Trochę tak. Znaczy, chichocze, jak mnie coś po prostu rozbawi, a że mnie często bawi, no to to chichocze, no. Cóż zrobić? Taka taki jakaś moja maniera.
1: Taki jesteś Don Chichot.
2: taka moja maniera. No jak słuchać? Nie, bo po prostu często mnie tutaj bawicie generalnie, dlatego słucham tego radia, więc nie ma co się dziwić.
1: Coś wam powiem, nocne radio. Dla mnie jesteście śmieszni po prostu. Po prostu jesteście śmieszni dla mnie.
2: Ale tak pozytywnie śmieszni. Spokojnie. Nie, że wyśmiewam. Ale tutaj niepowtarzalny orgazm do mnie napisał, dopiero zauważyłem. A tak zupełnie serio, jak z higieną u takich grubawych, ja to sobie tak wyobrażam, że nie pachną zbyt ładnie. Wiesz co, to nie jest zależne od duszy. To jest zależne od tego, jak się ktoś poci i jaką ma florę bakteryjną. Więc to absolutnie nie jest zależne od duszy. Może być osoba gruba, która totalnie się nie poci. Więc...
1: Tak? No myślałem właśnie, że to jest taka tendencja, że osoby bardziej właśnie takie grubokościste mają większą potliwość.
2: Człowiek, ja znam ludzi, którzy są chudsi ode mnie, a się bardziej pocą niż ja, więc...
1: No fakt, ja też się tak od jakiegoś czasu tak pocę jakby więcej. No.
2: Znowuż nawet jeżeli ktoś się poci, to nie znaczy, że się poci na śmierdząco, bo pamiętajmy, że pot nie ma zapachu. I ten zapach dopiero się pojawia, jak bakterie zjedzą substancje, które są w naszym pocie i wydzielają inne substancje, które wydzielają zapach. Więc to jest zależne od flory bakteryjnej na twojej skórze. Na przykład ja mam bardzo mało śmierdzący pot. Mogę się nawet spocić totalnie, bardzo mało ode mnie czuć. To jest akurat bardzo spoko zaletą.
1: No, też jest tak, że partnerzy się często dobierają jakoś tak pod względem zapachu, że musi być to dopasowanie, nie? Że nie każdemu odpowiada zapach drugiego człowieka, a czasami taki lekki smrodek czyjś nam zupełnie nie przeszkadza. Jakieś takie są dziwne upodobania, nie?
2: No jasne. Tym bardziej gdzieś tam w związkach i tak dalej, gdzie tam zawsze nie ma szans, żeby uniknąć momentu, w których obydwie osoby będą spocone, więc no... Czy będą wydzielać bardziej intensywny zapach z jakiegoś powodu, więc no cóż. Tutaj niepowtarzalny orgazm jeszcze dopowiada, że może i są wyjątki, ale jest jestem pewien, że większość przypadków im ktoś grubszy, tym bardziej się poci. Wiesz co, no być może, bo to wiadomo, że szkielet musi więcej unieść i w ogóle i tam jest więcej zakamarków, które się ze sobą sklejają i tak dalej, ale to wszystko zależy od poziomu tuszy. Ja też znałem sporo dziewczyn i byłem takich grubszych i byłem też w relacjach trochę bliższych z takimi osobami, jakoś nie zauważyłem różnicy, szczerze mówiąc. Naprawdę. Nawet jeżeli jest to nieznaczna, to by musiało być naprawdę już takie sumo totalne.
1: Taka piosenka była traperów z nad Wisły. Książę ciemności, umyj mi nogi, bym nie zabrudził twojej podłogi. Gumowce czarne, jak piekieł smoła, brudzą, że nic ich domyć nie zdoła.
2: A to w ogóle wcześniej tego Zamojskie drogi pomylił Grześka ze mną. To było pewnie nieporozumienie. Grzesiek, jak się z tym czujesz? Ponoć mamy podobny głos. To już z Bosakiem mnie mylo, z Grześkiem mnie mylo. O co chodzi?
0: W piekielnej czerni straszne kalosze. Przestańcie brudzić, o to was proszę. Książę złowrogi, umyj mi nogi. Książę przeklęty, doszoruj pięty.
1: Straszna piosenka, taka satanistyczna, to traperzy z Nadwisły, takie piosenki. Kurczę.
2: Psycho mówi, ten ciągu to chyba nie Polak, kartofli nie lubi, mięty nie lubi. Wódki nie lubi.
0: A boczuś, taki podsmażony boczuś, zje czy nie zje?
2: Boczuś lubię. To uratowałem się chyba. To rehabilitacja 100%, tak? Tak?
0: No, jak pierogi z boczusiem, z cebulką. O, to
2: lubię cebulę, lubię pierogi, spoko. Lubię bigos, więc chyba jestem uratowany. W miarę Polak. Nie no, ja prawdopodobnie mam korzenie niemieckie, więc no sorry, że tutaj tak niepolsko i moje podniemienie takie niepolskie, no ale no cóż zrobić. Swoją drogą też nie niemieckie.
1: Ale czy to się przejawia jakoś w życiu codziennym, twoje niemieckie korzenie? Że na przykład, wiesz, Ordnung muss sein, porządek musi być, tam wszystko pasz poukładane, tutaj długopisik, tu ołóweczek, wiesz, i tam odkurzasz mieszkanie dwa razy dziennie.
2: Czasami mnie tak łapie ochota, tak z rana tylko, żeby spalić jakiegoś Żyda, potem sobie przypominam, że w sumie mam żydowskie imię i tak jakoś mi przychodzi.
1: Czyli taki rozdwojony jesteś, targają tobą różne
2: tak, dokładnie.
1: Rzeczy.
2: Moje korzenie i moje imię, tak mnie tak trochę pokarali. Ale swoją drogą, kurczę, nie pamiętam, czy mówiłem, to moje imię w ogóle jest, do dzisiaj rozmawiając z dziewczyną sobie przypomniałem o tym, że moje imię jest zakodowaną informacją, że jestem wpadką. So sweet.
1: Dziecko takie kinder niespodzianka trochę.
2: Dlatego, bo to oznacza dar Boży i to chodziło o to, że rodzice się nie spodziewali.
1: A czyli Bożydar się nazywasz? Bożydar, no proszę, to się wydało. Bożydar, ciąg Bolunga, Bożydar na antenie, no. Bardzo ładne imię, Bożydar, to nie ma co się wstydzić. No.
2: I Jonatan, to znaczy właśnie to samo, co dar Boży, niestety.
1: A, Jonatan, a fajne imię, takie RPGowe trochę. Ej, Jonatan, weź tą beczkę tam, przynieś tutaj. Jonatan, znaczy, gdzie ty, Polas? Jonatan, no to takie fajne, RPGowe, takie Warhammerowe.
2: Znaczy, co, nie fajne dla agnostyka. Sens taki, a Boży dar... Ty nie bardzo się czuję, no. Sorry. A tak w ogóle, bo było tutaj o Wielkanocy wcześniej, to aż mi się przypomniało, jak będąc w drużynie Wojów, sobie obchodziliśmy jaregody. I to mnie o wiele bardziej jarało niż obchodzenie Wielkanocy. Tak szczerze mówiąc.
1: Czyli jaregody cię jarały.
2: No. Jarygody mnie najarały. Znaczy, dla niewtajemniczonych to właściwie rzeczy, które obchodzicie sobie w Wielkanoc, czyli gdzieś tam dzielenie się tymi jajkami i tak dalej. I różne inne rzeczy, też tam śmingus, dingus, właśnie pochodzi z Jarego Święta, Jarygodów, słowiańskiego święta. Więc wtedy się paliło też tą śmierciche, czyli marzannę.
1: Śmierciche, no. A co znaczy Jary właściwie po staropolsku? Taki tęgi chyba, tak? Taki po prostu wielki Jary.
2: Znaczy, wiesz co, taki... nie pamiętam, ale wiem, że katolicy samo Jarę Święto jakoś tam przekształcili na swoje, ale już nie pamiętam, o co tam chodziło. Była jakaś taka, wiesz, jak to zawsze, zawsze przekręcali na swoje, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, Jarygody, to chodziło, że było to poświęcone bóstwu Jaryły.
1: Tu czytam, że to takie, że Jary to taki jakby wiosenny też znaczy.
2: No bo tak, bo to jest święto przyjęcia wiosny. Niejako. Śmiercicha jest takim uosobieniem zimy.
1: A od XV wieku nieokrzesany, porywczy też, żwawy, dziarski.
2: Zawzięty. Jaryła, któremu było poświęcone święto Jarygodów, w wersji schrystianizowanej utożsamiano go ze świętym Jerzym.
1: No to Kościół tak wszystko dopasowywał. Jary to Jerzy, to święty Jerzy.
2: To podobne takie, to jest to samo.
1: Takie podobne, to tu zburzymy totem Jaryły i damy świętego Jerzego, dobrze, odfajkowane. No to tak, te jajeczka to zostawmy, bo to ludzie lubią sobie tak kolorować, zrobimy, że to są święte jajeczka.
2: Święte jajeczka.
1: Tak to jest, no. Obfite tutaj podpowiada KGB Rut, że obfite, Jare. No ale to wszystko to jakoś to podobnie, bo właśnie, no ale to dużo ma znaczeń, bo taki dziarski, obfity, prawda, mocny też tu czytam, mocny, no to. A pierwotna postać to tak się kojarzy z zasiewem wiosennym, bardziej tak w kierunku wiosny. No ale wiosna też jest taka właśnie, wiesz, odrodzenie, czyli taka moc, nie? No to wszystko takie płynne.
2: No i o to chodziło w tym święcie. Generalnie stąd jajka, stąd właśnie to palenie śmiercichy, tak symbolicznie i tak dalej. A psycho mówi tutaj, że śmiercicha, że pierwsze słyszy, dlatego, bo były różne nazwy. Morena, śmiercicha i tam jeszcze parę innych.
1: Marzanna, nie?
2: No,
1: ale to też
2: śmierć,
1: mor, tak, no bo to mar, mor, to tak no. Śmierć, nie? Śmierć morowa, mor, marzanna, śmiercicha, to wszystko jakoś się fajnie...
2: No, to było właśnie, bo Jarygody były takim świętem życia, niejako, no wiadomo, wiosna i tak dalej, ale to było przede wszystkim święto życia, a śmiercicha utożsamiała właśnie śmierć, nieurodzaj i tak dalej, no. Bardzo fajne. Bardzo mi się podoba to, jak są skonstruowane święta słowiańskie. Są takie proste i takie, ta symbolika jest taka jakaś taka urocza nawet. Szczerze mówiąc.
1: Jajeczko to właśnie życie. Jajeczko, życie. I ci, coś ci powiem ciągu. Słuchaj. Jajeczko to jest jajeczko.
2: Super.
1: Chciałem ci jakąś mądrość przekazać tu na antenie.
2: Jajeczko to jest jajeczko. A, no, niech będzie.
1: Słuchaj, w jajeczku jest wszystko, słuchaj. Słuchaj mnie, w jajeczku jest wszystko. Jajeczko to jest jajeczko. Rozumiesz?
2: Ale zobacz, jakie uniwersalne jest jajko.
1: No.
2: Zrobisz z niego to jajko na miękko zupełnie, inaczej smakuje niż jajecznica, jajko na twardo, omlet, i tak dalej, i tak dalej. Kotleta może z niego zrobić. Coś pięknego. To trochę jest wszystkim.
1: No, jajeczko jest wspaniałe w ogóle. Takim, gdzieś tam jesteś na odludziu, w ogóle apokalipsa, wspinasz się na drzewo, wyciągasz jajeczko i to jajeczko cię uratuje, bo w tym jajeczku jest wszystko. co możesz przeżyć na tym jajeczku. No ale też właśnie jajeczko to życie. Jajeczko i też tak, taki bardzo polski symbol, bo co my tu mamy? Mamy cały czas jaja, mamy od dawien dawna mamy cały czas jaja, mamy jedno wielkie jajeczko z tymi naszymi rządzącymi, to wszystko, to jaja, jajeczko to i życie, tak właśnie Polska też ku rodzinie, ku życiu, to jajeczko się wykluwa, młody Polak z jajeczka się wykluwa. Ja nie wiem, czy ja nie za mądrze mówię w tym momencie.
2: No, wiesz, to już jak teraz ciebie powinni omnibus nazywać, nie mnie.
1: Nie, ale jajeczko jest wspaniałe i faktycznie każde inaczej smakuje. Jajko w szklance, jajko w mundurku. Takie bardziej właśnie takie wojskowe jajko w mundurkach. Jemy się jajka też, w mundurkach.
2: Też są jajka po jeszcze inaczej w Azji robione. Chociażby jajko gotowane wraz z... Znaczy przedziurawia się takie jajko i gotuje się wraz z sosem sojowym na przykład. I one tam tym sosem sojowym przenika. Więc no różne rzeczy są. Różne koncepcje na to jako stuletnie jajko tak zwane. Ale tego bym chyba nie zjadł.
1: No ja też bym się bał. Troszkę. To taki niby rarytas wielki. Ja to, tak dziękuję za taki rarytas. To chyba wolę zwykłe na miękko.
2: Znaczy generalnie ono nie jest zepsute tak naprawdę, bo ono jest tak specjalnie spreparowane, że ono się nie psuje, tylko tak zmienia trochę. Ale mimo wszystko ono wygląda tak obrzydliwie.
1: No strasznie. Są też, jest taki jakiś przysmak egzotyczny. Wybiera się takie jajka, gdzie już jest ten kurczak taki troszkę jakby tam.
2: Jest, tak.
1: I z tym malutkim kurczaczkiem jeszcze nie do końca rozwiniętym się to jajko je. To jest koszmar jakiś, koszmar. No ale to ci Azjaci, oni tak wszystko jedzą. Nietoperze jedzą, jakieś robale, a potem mamy epidemię światową. No.
2: Wiesz co, w jakimś miasteczku w Azji jest zwyczaj, że tylko nie pamiętam, czy oni sami to gotowali, czyli właśnie jajka w tym gotowali, już nie pamiętam, że są młodzi tacy niedorostki, które sikają do wszyscy z wioski, właśnie ci młodzi sikają, a potem gotują te siki i to też konsumują.
1: I coś, no to ciekawy zwyczaj.
2: To jest taki zwyczaj, taki rytuał trochę przejścia. Nie?
1: Można by pozbierać takie najbardziej obrzydliwe jakieś wiejskie zwyczaje. Tutaj, wiesz, brudnymi nogami kapustę udeptują, tutaj sikają i jedzą potem. Dziękuję bardzo.
2: Nie, no właśnie. Wiesz, samo to, jak się sos sojowy robi, jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, gdzie tam może się pojawić też pleśń, chociażby podczas tego procesu produkcji, no to jak tak wiesz, popatrzysz, jak się produkuje te różne rzeczy, które poddawane są właśnie różnego rodzaju fermentacji, to mimo, że się zajadasz ze smakiem, to też by stwierdził, że obrzydliwe.
1: Lubię sos sojowy, ci powiem. Nawet.
2: Chiński czy japoński?
1: Najlepszy, jak chyba jadłem, to był ten Kikkoman, nie? Ten taki markowy.
2: Czyli japoński. Czyli japoński. Bo pytam dlatego, bo japońskie i chińskie są troszeczkę inaczej robione. Japońskie są nadal tradycyjnie, wedle tradycyjnej fermentacji, tam bardzo często jest zaznaczone to na butelce. Te chińskie bardzo często za pomocą różnych takich enzymów, czyli sztucznie. Więc one troszeczkę będą inaczej smakować też, więc to jest zupełnie co innego.
1: Majonez z mastki tu. A, to głupot jest. O. Stuletnie jajo smakuje jak ser pleśniowy, pisze KG Bierut, więc chyba jadł. No ciekawe, to też ogólnie ciekawy temat, takie różne bardzo specyficzne potrawy, takie odjechane można powiedzieć, nie? Właśnie jakieś robale, jakieś właśnie marynowane jaja, bo...
2: A właśnie, zjadłbyś robale?
1: Powiem ci, że nigdy chyba nie jadłem robala.
2: Ja nie jadłem, ale zjadłem sobie takie dobrze przygotowane, bo to jest kwestia tego, że one muszą być dobrze zrobione, bo inaczej jeszcze będą rzęsić w zębach, tyle wiem. Ale zjadłem sobie jakieś na przykład świerszcze odpowiednie, smażone świerszcze na przykład, ponadto orzeszki.
1: Marynowane dziąsła karalucha, wykwintna potrawa. Dziękuję za takie, to już chyba wolę schabowego, ci powiem. Może jestem Januszem,
2: takie różne rzeczy jedzą, na przykład pluskwiaki.
1: No, kiedyś może dożyjemy takich czasów, gdzie skończą się surowce, zwierzęta wymrą i tak dalej, i będziemy żarli jakąś taką papkę z robali różnych.
2: Jest takie przedsiębiorstwo nawet, i chyba nawet działa w Polsce, które produkuje jakieś.
1: O, coś zagłuszyło chyba ciąga, bo dodałem Adama. Ciągu, jesteś z nami?
3: Witam.
1: Jeszcze?
2: Jestem.
1: A, jesteś.
3: Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w telewizji był taki program, gdzie tam były tam chyba ze trzy pary osób i miały kilka etapów i musieli coś na przykład zjeść na żywca, a jakieś tam gałki oczne jakiegoś zwierzęcia albo jakieś dziwne azjatyckie zwierzęta, które pierwszy raz widzieli na oczy. No i tam kupę kasy można było wygrać w tym programie, jak pamiętam. To kiedyś w telewizji było puszczane. Było bardzo popularne. Nie wiem, czy pamiętacie.
2: Było, ja pamiętam. Było. No, no. Mózg jakiś, coś tam.
3: Tak. Także no. Chciałem wam o tym przypomnieć, kurczę. No bo to jest też w temacie, nie?
2: Był też taki program, gdzie koleś, taki łysy koleś podróżował właśnie po świecie i wynajdował takie jakieś dziwne właśnie przysmaki. Tam były jaja mrówcze, jakieś właśnie pluskwiaki i tym podobne rzeczy. To też ciekawy temat.
3: Aha.
2: No, no, nie pamiętam, tak. Jak się program nazywał, ale też się to ciekawie oglądało, ale no... Cóż, nie wszystko z tego bym zjadł na pewno, to jestem pewien.
3: No bo faktycznie ta chińska restauracja, te wszystkie dania, to niektóre są faktycznie paskudne, oni naprawdę. Bo my jako Europejczycy to zawsze nawet w strefie głodu żeśmy jadali warzywa i owoce, tak? Znaczy bardziej warzywa, owoce to był, kiedyś to był rarytet, ale tamci to praktycznie sami siebie by pewnie bym jedli, jakby mogli.
2: W biedzie to cebula.
3: Cebula,
1: cebula, tak. Bardzo zdrowa jest cebula. Ja polecam jeść cebulę, uodparnia na różne rzeczy. Jest dobra
3: GMO,
1: po prostu.
3: Tak. Cebula GMO. Z ryżem.
2: Stąd zresztą, bo z biedy wyszła słynna zupa cebulowa, która obecnie jest podawana w restauracjach, więc no.
1: No i mówi się, że cebulak to taki właśnie biedak, nie? Taki cebulak.
2: Zupa biedoty weszła na salony. No, tak samo pizza. Pizza to przecież była kuchnia biedoty. No, to można było ze wszystkiego zrobić.
1: A z tym jedzeniem takich bardzo dziwnych rzeczy, obrzydliwych, to myślę, że tutaj psychika nam płata figle. Gdybyśmy nie wiedzieli na przykład, co jemy, to by nam mogło zupełnie inaczej smakować i byśmy wtrążolili taki móżdżek po prostu, aż by nam się uszy trzęsły, nie? A to też inny taki...
3: No ale mamy jeszcze kubki smakowe, węchowe, no także nie wszystko jest, nie jesteśmy w stanie oszukać chyba raczej.
2: Ale wiesz, są takie rzeczy, które są mimo tego, czym są smaczne i tu chodzi o to, że możemy jeść wszystko, moglibyśmy zjeść wszystko, byle miało odpowiednią konsystencję i odpowiedni smak i zapach. A to da się oszukać i robi to chociażby kuchnia molekularna, więc spokojnie.
3: No ja na przykład nie wiem, czy ja bym koninę bym potrafił zjeść. Tak normalnie się je wieprzowinę i tak dalej, ale konina, no nie wiem. A co wy na ten temat myślicie?
2: Ja bym psa
3: chętnie. Jakby tam u was było? Psa.
1: Ja mam strasznie słabe doświadczenie, jeśli chodzi o takie nietypowe potrawy, ale słuchacze chyba tutaj coś wiedzą, bo piszę na przykład za Morskie Drogi, a ja sobie w Kerfie, nie wiem, w Carrefourze, tak? Kupuję mózg i jem z cebulką. I sobie jem z cebulką i śmietaną. Mniam normalnie. A z kolei KG Bierut zachwala baranie jądra, że są bardzo
2: czyli
1: smaczne.
2: Czyli tak wielkanocne.
1: Baranie jądra, no dajcie spokój. No ale na przykład takie salami to się oryginalnie robi z osła, a my jemy takie z wieprzowiny, nie? Tylko przyprawione tak, że to smakuje jak salami. Już właściwie nie sposób dostać w jakimkolwiek mięsnym sklepie prawdziwe salami, które by było.
2: Bo chyba nawet nie można robić, jak się kiedyś robiło. Tak mi się zdaje. Nie jestem pewien co do tego.
1: W ogóle to taka jedna wielka iluzja, taki żywnościowy Matrix. Kupujemy sobie oscypka, a to nie jest oscypek tak naprawdę, bo jest z krowiego mleka. Kupujemy salami, a to nie jest wcale z osła, tylko wieprzowina i tak dalej.
2: Kupujemy parówkę, a tam 60% mięsa.
1: No tutaj to różnie bywa akurat. Zawsze masz napisane na opakowaniu, ile procent jest mięsa. Jak dobra jest ta parówka. Można spokojnie dostać w każdym sklepie dobre parówki też. Białą kiełbasę lubię nawet od czasu do czasu sobie zjeść.
2: Też bardzo lubię.
1: Dobra jest, nie? Biała kiełbasa.
2: To jest jedyna rzecz poza jajkami, które lubię w Wielkanocy.
1: No. Chrzan jeszcze z takich wielkanocnych, to chyba tak, też chrzan. Tak.